0: 90., gdzie były te pierwsze reklamy takie, że pokręć korbką, a coś tam się zadzieje i będzie pokrojona.
1: Ale to jest trochę inne.
0: Mhm. No, no okej, okay, ale w każdym razie...
2: Natomiast ja bym chciał tylko...
3: Faktu, aha. Że gdzieś tam coś się dzieje i coś fajnego jest robione w tym wypadku. Jakieś, nie wiem, na przykład miski do gotowania na parze w mikrofalach, żeby się niewidomy nie musiał z kuchenką męczyć i garnków sprawdzać. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No,
1: ale
3: no...
1: to jest tylko i wyłącznie rodzaj marketingu.
2: Znaczy, tak, ale
0: z jednej
2: nie o to chodzi.
0: Strony,
1: czyli
0: bo...
1: to, co tak naprawdę prezentować może każdy, tak? Bo,
2: tak,
1: bo to jest tak,
2: tylko
1: że
2: kwestia jest
1: się
2: inna.
1: To robi.
2: Kwestia jest taka, że to jest kolejna duża firma, która zwróciła uwagę na problem osób niewidomych.
3: Na dostępność, już... tak.
2: Już wszystko jedno, jakby w jaki sposób oni to robią, że to jest marketing. Oczywiście, że oni to robią marketing, bo
0: no, każdy chce sprzedać, tak? No to po, się musi zwrócić.
2: Natomiast ważne jest to, że znowu ktoś o nas mówi.
1: Mhm. No tak.
0: I wiadomo, i teraz też przecież wiadomo, można powiedzieć, no ale po co na przykład jakieś takie urządzenia, przecież gotować się, powiedzmy, można nauczyć, ale nie każdy umie, nie każdy chce, nie każdy ma cierpliwość i są różne sytuacje.
1: A to naprawdę są rzeczy, na przykład jest cud kuchenny, który naprawdę jest w stanie ugotować, nie wiem, zupę, makaron i tak dalej, bo ja mam te produkty i byłam kiedyś konsultantką. I naprawdę to są naczynia, które działają, więc no,
3: a dla
1: one nie są złe.
3: Widomej, która
4: ty mogłabyś
3: nie ma doświadczenia,
4: nie jeść mikrofonu.
3: Bo to właśnie dla osób niewidomych, które to akurat co było prowadzone dla osób niewidomych, które miały kompletnie zerowe doświadczenie w kuchni. Ja na przykład w ogóle nigdy nie miałem zbytnio z tym do czynienia. I dla takich osób, które no nie za bardzo wiedzą, jak się obchodzić z tym wszystkim, to są właśnie fajne rzeczy, bo mogą ułatwić dużo.
2: Ja tylko jeszcze przypomnę, a propos właśnie takich rzeczy, bo nie tylko Tupperware robi różne takie rozdrabniacze. Jest masa, naprawdę masa różnych urządzonek, mniejszych lub większych, niekoniecznie drogich, które mogą się w kuchni przydać. I trochę szkoda, że nie ma, chociaż może będzie, jakaś taka lista rzeczy, które się w kuchni, czy w ogóle w domu mogą nam przydać, bo coś za nas zrobią łatwiej. Bo jest kilka rzeczy w jakichś sklepikach, typu te sklepiki Polskiego Związku Niewidomych, który na przykład jest w Warszawie. Tylko że tam jest niewiętnych rzeczy 5, czy 6, czy nawet 10. Tylko jakby się tak po rynku rozejrzeć, to tych rzeczy, to tych różnych urządzeń można znaleźć i 400. Różnego rodzaju, do różnych, przeróżnych rzeczy. Mało tego, jest masa rzeczy, które niekoniecznie służą do tego, a mogą się nam przydać. Najprostszy przykład strzykawki, która może być świetnym narzędziem do odmierzania równej ilości płynów i to kosztuje grosze, można kupić w aptece i się przydaje dość często. My, jak pewnie paru słuchaczy tych podcastów wie, mamy małe dziecko i swego czasu strzykawką nalewaliśmy taką dużą strzykawką typu 20-30 ml, nagrywaliśmy wodę do butelki takiej małej dla dziecka. Wtedy, kiedy trzeba było dokładnie mierzyć i liczyć, ile to dziecko pije, ile wypiło, ile dostało i tak dalej, tego
1: to
2: meka.
1: Jak miałam psa po operacji, to też właśnie odmierzałam strzykawką. Jakieś tam odpowiednie ilości wody, leków, żeby
0: leków,
1: poić.
0: No tak, bo to się rzeczywiście...
2: I takich rzeczy...
0: I to jest tak naprawdę kwestia wykorzystania urządzeń, które już są, tylko jakby z nowym pomysłem.
1: Nadania im nowych...
2: Ale tak. Nawet są urządzenia, które są i służą do tego, do czego się ich używa. Na przykład urządzenie, my mamy takie na ścianie u nas wisi, taki podajnik do folii aluminiowej albo tej folii do żywności. Ciągnie się za folię, pociąga taką rączkę i kawałek folii jest ucięty. I tam nie trzeba, że stół, że zaginać, że co jeszcze nożem, że tamtego, a może się sporysuje, a może tam urwać i będzie nierówno. Zajmuje to 2 sekundy i jest proste, łatwe i fajne. I kosztuje to chyba 40 czy 30 zł.
3: Tu się po raz kolejny kłania brak jakiegoś centralizowanego zasobu z taką przydatną bazą produktów dla niewidomych. bo
2: to się zgadza.
3: Is Up Viz, są audiogamesy, ale to są strzępki jakiejś większej całości, która mogłaby powstać, a nie powstała.
2: Zwłaszcza, że często te rzeczy są produkowane przez jakąś firmę no name, która
3: z Chin.
2: I te rzeczy ktoś sprzedaje na jakichś serwisach typu Allegro i to nawet się nie nazywa jakoś specjalnie. Podajnik do folii, fajny i tyle. I to nawet nie ma nazwy producenta tam wypisanego. Więc sobie trzeba linka do konkretnej aukcji, czy do konkretnego sklepu, do konkretnego produktu, albo samemu to jakoś zamawiać i sprzedawać dla niewidomych. Ale chodzi mi o to, że jest masa, naprawdę masa rzeczy na rynku i naprawdę wszystkim, którzy chcą coś robić w kuchni, polecam się przejść na jakieś stragany, straganiki, małe sklepy typu... U nas jest taki na przykład sklep, który ma autentycznie taką nazwę. Pierdoły duperele. I tam są takie różne malutkie rzeczy do kuchni. Łyżka do makaronu, jakiś cedak, coś jeszcze. Masa różnych dziwnych rzeczy, które dla osób widzących częstego, co są gadżetem. Dla nas jest dużą pomocą. I takich rzeczy naprawdę może być dużo i to naprawdę może być przydatne. I wszystkim, którzy chcieliby coś robić, ale nie wiedzą jak, naprawdę polecam przejść się po iluś takich sklepach nawet z rodziną. I gdyby słuchała to jakaś rodzina, jeszcze ktoś z rodziny osoby niewidomej, to też pamiętajcie Państwo, że to, co dla Was, dla osób widzących może być kwestią 3 sekund, dla niewidomych może być kwestią 2 minut czasami. I to jest to, co ja mówiłem w którejś z poprzednich audycji. To, co pani jakieś tam mięso pokroiła w 2 minuty, mi to samo zajęło minut 12. I może nie każdy, ale jest bardzo wiele takich akcesoriów, gadżetów, które osobom widzącym nie ułatwiają jakoś za wiele, nam mogą się naprawdę bardzo, bardzo przydać.
1: Wiesz co, ale też jest taka tendencja do tego, żeby ludzie są zapracowani, żyją szybko i jest taka tendencja, taka moda jakby w życiu, na świecie, żeby coś zrobić szybko i wygodnie i właśnie dlatego się produkuje tego typu rzeczy i tego się nie zaprzestanie tak szybko produkować i tego moim zdaniem będzie coraz więcej i trochę się nie zgadzam, że ludziom się to nie przydaje, bo gdyby się nie przydawało, no to by tego nie produkowali siłą rzeczy.
2: Wiesz, co jest jedna rzecz.
1: Popyt, podaż.
2: Tak, tylko pamiętaj, że jest jedna rzecz. Czasami pokolenie rodziców, osób niewidomych, które zaczynają wchodzić w dorosłość, to jest pokolenie, gdzie jeszcze myślało się na zasadzie mam jedną rzecz do wszystkiego i ma być tanio
1: no
2: i
1: jasne.
2: Dobrze, a nie 50 gadżetów. I takie osoby mogą mieć jakiś problem z tym, żeby tutaj w kuchni nagle mam 2 szuflady gadżetów, które w cudzysłowie normalnemu człowiekowi
0: do
2: nie
0: jednej,
2: są potrzebne.
0: Chociażby słuchajcie, no prosta rzecz, nóż, a obieraczka, tak? Po co komu obieraczka, jak można nożem przecież cokolwiek obrać?
2: Tak, a opieraczką jest prościej.
0: Prościej, wygodniej.
2: Mamy też akurat,
0: oczywiście.
2: To jest w sklepie dla niewidomych, takie coś do obierania, znaczy do krojenia na frytki. To działa w ten sposób, że to jest taki kwadrat złożony z takich powiedzmy ostrych, prostego plastiku, tak jak taka kratka. I tą kratką naciskamy na ziemniak i to właśnie cały ziemniak na takie słupki kroi. Ziemniak czy cokolwiek innego.
1: Ale to masz też takie wkłady do tego i możesz, nie wiem, jabłko też pokroić, bo jest, nie wiem, na ćwiartki.
2: To znaczy mam kilka takich krateczek, ale może, pewnie są różnego rodzaju. My akurat mamy takie, że są tam ze 3 kratki.
1: Tylko jedno na
2: stałe. Różne rozmiary. I takich urządzeń naprawdę jest dużo i to naprawdę może nam zwłaszcza jako osobom niewidomym się przydać. Także naprawdę polecam wszystkim.
3: Tylko w kuchni, bo w technologii też bardzo często, w komputerach jakieś dziwne, nieortodoksyjne rozwiązania, często tworzone na przykład dla programistów, przez to, że są tekstowe i korzystają z jakichś języków ani interfejsów skomplikowanych graficznych, które nie są zbyt dostępne, się mogą okazać dla niewidomych mega fajne i mega dobrze działające.
2: Tak. Może nie do końca a propos aplikacji, ale różnych rzeczy, które zobaczymy, jak działają. PKO nawiązało współpracę z Biedronką i to ma pewien problem, Mikołaju.
3: Tak. Pojawiła się dzisiaj informacja na serwisie cashless.pl, że mają być terminale nowe w Biedronce, że PKO podpisało umowę z Biedronką, będą wymieniać terminale, już się niby w niektórych sklepach pojawiły i mają być ekrany dotykowe. No, mówię, no to kolejny sklep, znowu to samo, pewnie zero przystosowań, od razu piszę tweeta, bo to na Twitterze właśnie Cashless wrzucił, ale Cashless zretweetowało tak z pół godziny później tweeta PKO. Jeden z użytkowników, też niewidomy, zapytał właśnie, no mniej więcej o to samo, i PKO odpisało, że terminale będą miały fizyczną klawiaturę do wprowadzania PIN-u, więc generalnie nie ma się czym przejmować. I że
1: no
3: jest...
1: to po co ten dotyk?
3: Nie wiem, no po co ten dotyk.
2: Znaczy,
0: może żeby była alternatywa, na przykład po prostu, albo ekran dotykowy jako taka alternatywa. I to jest też całkiem niegłupie podejście tak z punktu widzenia użytkowania takiego urządzenia, bo przecież po to się stosuje ekrany dotykowe, żeby one były rozwiązaniem trwalszym. I dajmy na to, zepsuje się klawiatura, to nie trzeba tego terminala od razu gdzieś tam odsyłać jakimś takim rozwiązaniem tymczasowym, oczywiście nie dla nas w tym momencie, ale jednak mimo wszystko jest korzystanie z tego ekranu dotykowego.
1: I a ja się nie zdziwię, jeżeli będzie taka sytuacja, ja już się na tym też, no nie akurat na terminalu, ale już się spotkałam z czymś takim, że owszem, klawiatura jest fizyczna, ale potwierdzić trzeba dotykowo.
3: Ale potwierdzić też można.
2: Tak, ważne, żebyśmy my wpisali PIN, tak, bo to jest nasze. To,
1: no tak, tak, dokładnie. Ale
2: poza tym pamiętajcie, że kasjer też pewne operacje wykonuje na tym terminalu dotykowym. Mhm. Bo on to musi uruchomić, coś zrobić.
0: Jakieś tak nabić dalej. W ogóle może... tam wszystko na tę kasę.
2: Wylogować się, zarogować się na kasę.
4: Natomiast nie wiem, czy pamiętacie, ja mówiłem o tych bankomatach dotykowych PKO właśnie S.A. Ja nie wiem, czy to jest tak, że Twitterem, a się obudzimy z bankomata, z terminalami dotykowymi.
3: Też
4: całkowicie.
3: Nie należy zapominać o jednej rzeczy. W Biedronce od dłuższego czasu funkcjonują płatności w systemie BLIK. I jeżeli chcemy, jeżeli nawet się okaże, że ten terminal nie będzie dostępny, to ja naprawdę bardzo zachęcam do przejścia do banku, w którym ten system funkcjonuje, jeżeli ktoś jeszcze w takim nie jest, bo to w tych czasach bardzo wiele kwestii ułatwia. Swoją drogą
1: o, do ile mamy pisałem... krótki PIN.
3: Tak. Do Blika pisałem ostatnio właśnie w sprawie dostępności. W ogóle dostać się tam do kogoś, do jakiejś osoby, z którą można się kontaktować, to jest problem, bo na ich stronie polskiego standardu płatności, czyli firmy, która zajmuje się właśnie systemem BLIK, są tylko dwa kontakty, trzy mi się udało znaleźć. Kontakt dla mediów, kontakt do inspektora ochrony danych osobowych i kontakt dla firm, które chcą nawiązać współpracę. Ostatecznie napisałem na ten trzeci, dostałem informację, że wiadomość została przeczytana, potwierdzenie przeczytania wiadomości. Wiadomość wysłałem w środę albo czwartek i do tej pory nie dotrzymałem odpowiedzi.
2: No może do wszystkich napisać.
0: Zawsze możesz próbować, myślę, tak jak opowiadał o tym kiedyś Paweł, czyli polować na programistów na różnego rodzaju LinkedInach, GitHubach i innych takich.
3: Też myślę, że tak zrobię. Jeżeli nie, to pierwsze co spróbuję, to spróbuję właśnie napisać do ludzi z cashless.pl i zapytać, czy
0: no tak, oni
3: mogą mieć kontakt.
0: Oni mogą mieć już jakieś takie kontakty nieco bliższe, bo prawdopodobnie dość często z nimi tam współpracują.
2: Zwłaszcza, że oni reagują, bo pamiętajcie, że była ta kwestia tych terminali dotykowych przecież. Też tutaj ktoś ze środowiska nam tutaj to nagłośnił i to też cashless.pl się tym zajął. Więc mam wrażenie, że oni jakoś tam się uwrażliwiają na ten problem i oni coś mogą w tej sprawie zrobić. Akurat oni. Mhm. Tak mi się coś wydaje. Tymczasem na koniec dwie aplikacje dla niewidomych. Jedna na system Android, druga na iOS. To znaczy nie nowości, przynajmniej ta na Androida. ID EE-D. Taka aplikacja, którą możliwe, że parę osób zna do czytania do OCR-a, do rozpoznawania jakichś tam obiektów. Teoretycznie nawet w wersji Pro do jakiejś bardzo prostej nawigacji. Taki niby niezbędnik niewidomych. Może mieć teraz pewne problemy, dlatego że oni się migrują na nowe serwery Amazona. Nie wiem, czy serwery, czy oni w ogóle nie zaczną korzystać z usług Amazona. Nie wiem, czy Amazon ma jakiś swój moduł OCR, tak jak Google, taki chmurowy? Nie wiecie. No w każdym razie, co by i nie było, to ID migruje na serwery. Ponoć ma być lepiej, fajniej, szybciej. I dla użytków w ogóle wspaniale, dla użytkowników. Zobaczymy, co będzie w praktyce. U mnie to już teoretycznie przeszło na serwer, bo z aplikacji da się korzystać. Bo jeszcze 2-3 dni temu miałem komunikat, że aplikacja migruje i aplikacja mi się wyłączyła. Także zobaczymy, co będzie. Natomiast aplikacja druga, o której dzisiaj mówimy, na iPhone'a, też o tym Mikołaj, o Wallet.
3: Tak, to jest aplikacja oczywiście w iPhone nie wbudowana. Znamy ją z tego, że trzymamy tam karty w Apple Pay, ale może niewiele osób wie, nie wszyscy wiedzą, że możemy w tej aplikacji trzymać nie tylko karty do Apple Pay. Są aplikacje, niestety żadna z polskich kolejowych, z tego co wiem, z tym nie współpracuje, które są w tej aplikacji Wallet w stanie przechować, przetrzymać wszelkiego rodzaju bilety, karty pokładowe i inne tego typu rzeczy. Dlaczego to jest fajne? Jeżeli ktoś kiedykolwiek korzystał ze Skycasha, to myślę, że ma doświadczenie, ile się trzeba napiedzić, jak konduktor przyjdzie i trzeba mu bilet pokazać. Bo trzeba otworzyć apkę, trzeba znaleźć przycisk, znaleźć bilet, a jak się jedzie ilomaś pociągami, po prostu jeden po drugim, to tych biletów też tam się kilka pokazuje, otworzyć, pokazać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem Wallet, jeżeli jakaś aplikacja go wspiera, on wie mniej więcej na podstawie lokalizacji, na podstawie czasu, gdzie my jesteśmy i on nam na ekranie blokady nad w ogóle wszelkimi powiadomieniami wyświetli powiadomienie jakby dodatkowe. Klikamy w to powiadomienie i od razu mamy wyświetlone to, co jak w danym wallecie, w danej karcie, bilecie, czymkolwiek jest dodane. Ja testowałem...
2: To chyba podobnie u nas Bincom zdaje się tak działa. I przynajmniej na Androidzie. Tam zdaje się też jest powiadomienie i jeszcze nie pamiętam, czy ja w nie klikałem. Ale chyba to właśnie też podobnie działa, tylko oni to na zasadzie daty wyświetlają. Masz jechać teraz, to znaczy, że my ci wyświetlimy.
3: Tak, tak, tak. Bardzo możliwe. Ja tymczasem testowałem Walleta z aplikacją Ryanair. Swoją drogą źle dostępna aplikacja, nie polecam. Ale no musiałem, bo akurat leciałem ostatnio i faktycznie było to niesamowicie fajne. Biorąc pod uwagę, ile razy przy asyście, przy lotniskach, przy tym wszystkim trzeba pokazywać te boarding passy tak zwane i ile razy trzeba to wyciągać, to ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam w tym momencie trzymania tego w plecakach, na jakichś papierach wydrukowanych. Po prostu to jest tak wygodne. Bierzemy tak naprawdę iPhone'a, klikamy home, czy tam przycisk blokady, klikamy w pierwsze powiadomienie, jakie mamy, czyli właśnie powiadomienie z Walleta i tak naprawdę widzimy już od razu wyświetlony konkretny bilet. On wie, że zbliża się czas, że jesteśmy na lotnisku, że to teraz, że to w tym momencie. A nawet jak nam się to nie pojawi, to możemy zrobić dwa razy home, żeby wejść w Apple Pay. Tam mamy do kliknięcia naszą kartę. Klikamy w naszą kartę i w tym momencie wyświetlą nam się wszystkie karty płatnicze i wszystkie właśnie te dodane, nawet na przykład na ileś dni później rzeczy. W ogóle mówiąc już o tym temacie, powiem jeszcze coś, bo o tym nie było w notatkach, ale bo dopiero teraz to wynikło, że jest generalnie problem z lotami w tych czasach. Mało kto by się spodziewał, ale problem jednak jeszcze jest. Bo o ile mi się udało załatwić to bez problemu, powiedzmy, że bez problemu, ale już dobra, niech będzie, o tyle rozmawiałem z kilkoma niewidomymi ludźmi z krajów różnych, którzy ostatnio wracali i było z tym no niekoniecznie tak fajnie. Co na przykład? Wypowiadała się dziewczyna z Czech, że miała generalnie wracać do domu sobie samolocikiem i nie chcieli jej wpuścić na pokład, bo sobie ktoś ubzdurał, że niewidomi to w sumie sami latać nie mogą, że muszą mieć osobę towarzyszącą i że ona bez osoby towarzyszącej nie poleci. Co jest oczywiście absolutną bzdurą. Już tu bardziej prawniczo usposobione osoby gdzieś tam na naszych grupach rzucały od razu dyrektywy Unii Europejskiej, które wyraźnie mówią, że takie praktyki są absolutnie niedozwolone i karane. Ale no, był problem. Ostatecznie jakoś to się udało, jakoś to wyszło. Ale jak się tak dyskusja zaczęła, to się kilka osób odezwało, że nawet w ostatnim czasie gdzieś próbowali latać i mieli właśnie takie problemy. I to oczywiście nie jest tak, że zawsze. Myślę, że 95% przebiegnie w miarę bezproblemowo, ale zawsze się trafi w jakimś 5% przypadków, powiedzmy, jakaś totalnie niekompetentna obsługa, która nam powie, że nie i się będziemy musieli wykłócać. Więc na to też uważać, jeżeli nie mamy osoby towarzyszącej, nie mamy osoby widzącej, z którą jesteśmy, to też jest ryzyko. Ostatnio właśnie widziałem też tweeta, że w Berlinie była jakaś konferencja dotycząca właśnie technologii dla niewidomych. Miał jakiś niewidomy prelegent wygłaszać wykład dotyczący właśnie dostępności, transportu i tak dalej. No wykładu nie wygłosił, bo się asysta na lotnisku nie zjawiła. Ja właśnie też sam leciałem, miałem nieprzyjemne doświadczenia tego typu, że po prostu na lotnisku, że tak powiem, docelowym, nie w Polsce, był bardzo duży problem z językiem angielskim z asystą. Więc no ta asysta to wszystko niby jest fajne, dobrze, że jest, ale tak naprawdę, jeżeli mamy tylko możliwość, to warto jednak, jeżeli się da, pomyśleć o kimś widzącym, bo to dużo może zmienić.
0: Tymczasem mamy kolejny telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Halo, kogo witamy tym razem?
5: Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór wszystkim, Roberto Lombino z tej strony, z Pragi. Najpierw co do aplikacji Wallet i dodawania biletów. W Polsce działa Flixbus i jeździ Flixbus. I ta aplikacja też jest połączona z tym, właśnie z aplikacją Wallet. Więc jeśli na iPhone'ie zamawiamy bilet na Flixbusa, to jak najbardziej możemy sobie dodać go do aplikacji Wallet. Mało tego, i tutaj by się Tomek Bilecki może mógł wypowiedzieć, bo ty, Tomek, się tam zajmowałeś troszeczkę kalendarzem Google. Na Androidzie możemy sobie dodać ten bilet do kalendarza, tylko nie wiem, jak wtedy będzie, bo w aplikacji Wallet normalnie widać na przykład kod QR. I pytanie, czyli to, co jest najważniejsze dla kierowcy, tak?
2: Nie jechałem dawno Flixbusem, trudno mi tu się wypowiedzieć na ten temat.
5: No warto będzie spróbować.
2: Ja ponoć Google Pay ma też jakieś tam różne karty, bilety, coś, nie wiem.
3: A, mama, jeszcze tak? Walleta dodam. Ludzie też mówili, że mi się tego nie udało przetestować, bo nie chodzę, ale niektóre podobne aplikacje do kupowania biletów na koncerty też potrafią.
5: Mhm. Tak, też doświadczenia nie mam, ale czytałem o tym jakby w Wallet, nie? Że tam to jest, jakby tam jest to napisane jako jeden z przykładów.
0: Za to z aplikacjami chyba... na koncerty to ponoć czasem nawet nie aplikacjami, tylko stronami do kupowania bilety.

0: Oczywiście.
1: I czasem tak.
0: Ale no jasne, że to, o czym ty mówisz, Mikołaj, to jest problem. No, no, no to jest problem. No, natomiast jeszcze co do właśnie tego Flixbus, no to może będę miał okazję jakoś to przetestować. Prędzej czy później, pewnie wiosną, jeśli nie wcześniej. A co do lotów, to tak krótko, no bo ja bym się mógł tu rozgadać, ale to nie o to chodzi. Szkoda, że Pawła nie ma, on też ma, Pawła Masarczyka, on ma wiele doświadczeń. Natomiast no Mikołaj, troszeczkę potwierdzam to, co ty mówisz, że może technicznie, zwłaszcza w moim wypadku, znaczy się z tego, co ja jakby na razie zauważyłem i zaobserwowałem, to faktycznie no wolę kupować bilet na stronie lub w aplikacji przewoźnika linii lotniczej, dlatego że te wszystkie serwisy eSky i tak dalej, Skyscanner, to sobie doliczają i czasami jest tak, że no ja mam akurat oba systemy mobilne i Jezu, jak ja już się musiałem naeksperymentować, żeby czasami kupić bilet. Na przykład w naszych czeskich liniach lotniczych nie można na stronie z NVDA czy z niczym innym na Windowsie zaznaczyć zgody, w związku z czym nie zakupimy biletu. Jedynym wyjściem sensownym jest aplikacja najlepiej na Androida w tym wypadku, a nie na iOS-a, jeśli chodzi o dostępność. A znowu LOT polski ma chyba, a przynajmniej miał jeszcze kilka miesięcy temu, najlepiej z iPhone'em, a tam też były różne fajne rzeczy, trzeba było się naklikać. Asysty to już w ogóle nie zamówimy bardzo często i trzeba się telefonicznie łączyć, kontaktować z linią, co na przykład w wypadku Ryanaira oznacza dzwonienie na linię, która tam ma jakieś specjalne stawki za minutę. No i zdarzyło mi się też, że, ale to jest chyba mój problem jako klienta, który nie przeczytał czegoś tam, że nie, jak się to mówi, nie dokonałem odprawy online czy tam w aplikacji i Ryanair potem w Krakowie na lotnisku miał z tym problem. No i to... No, różnie to bywa. Z asystą to akurat jedyny problem, który miałem, to jest taki, że raz w centrum tym telefonicznym czeskich linii lotniczych pani stwierdziła, że oni takich usług nie oferują i połączy mnie z kimś tam i potem były z tego różne dziwne rzeczy, ale na szczęście wszystko się udało, natomiast czasami faktycznie są tam ludzie niekompetentni, no niestety. To jest fakt. Ale mimo wszystko ja mam większość doświadczeń z lotami pozytywnych, także jeśli chodzi o asystę.
2: Z prawami, tak, tak, jeszcze tylko dodam, że to też jest problem, bo na przykład u mnie w Ryanairze było tak, że to trzeba było zrobić 48 godzin przed lotem.
0: Tak.
2: I ja już byłem po prostu poza granicami i gdybym natrafił na krok, który jest nie do przejścia z voiceoverem, a akurat na taki krok natrafiłem właśnie przy odprawie w tamtą stronę, na szczęście nie z powrotem, no to miałbym bardzo duży problem.
0: No pewnie.
1: No.
2: Więc,
0: dobrze.
2: Więc jest ta kwestia.
0: No tak.
2: Jest właśnie...
0: Jest.
2: Niby fajnie, ale jeszcze...
1: Także podsumowując, są z tym problemy i trzeba je jakoś rozwiązać. Zobaczymy.
0: Niestety jeszcze są z tym problemy. Trzeba czasami eksperymentować.
1: Zostaną rozwiązane. Niestety. Może ktoś się tym kiedyś zajmie. Tymczasem jeszcze troszkę zostając w temacie opłat. Aplikacja Play 24 ze wsparciem dla Apple Pay. Piotrek dawno się nie odzywał, to może.
3: Tak, dokładnie. Aplikacja Play 24 w ostatnich dniach właśnie zyskała możliwość płatności za faktury Apple Payem, blikiem i przelewami. Jest to dobry i szybki sposób, który pozwala właśnie opłacić faktury. Jest to ważne w ostatnich czasach, kiedy dostajemy czasami fałszywe faktury, które w mailu każą nam opłacić, więc w tej aplikacji takiej sytuacji nie będzie. Wszystkie faktury, które jeśli jesteśmy abonentami Play'a znajdziemy w aplikacji, są prawdziwe i po wejściu w daną fakturę, kliknięciu opłać, wybraniu metody przelewu płatności, czyli Apple Pay, bliku lub przelewu i potwierdzeniu zostaną pieniądze przelane za fakturę. Dostaniemy potwierdzenie płatności, dostaniemy informację, ile to nam czasu zajęło i ta faktura trafi do zakładki opłat

0: zapłacone i dzięki temu będziemy mogli szybko i w prosty sposób zapłacić faktury za korzystanie z sieci Play.
1: I tego coraz więcej tych wszystkich różnych operatorów.
2: Jakichś automatycznych subskrypcjach i automatycznym pobieraniu ktoś tam pomyślał? Bo dla mnie to jest takie trochę chore, że w 2019 roku trzeba faktury płacić.
0: No tak.
2: Że to się samo nie robi.
3: To znaczy, tylko wiesz, Mikołaj, w przypadku iOS-a na przykład, to obawiam się, że te faktury byłyby troszeczkę droższe. Zresztą Google pewnie też coś tam sobie każe płacić.
2: Ale przecież nie, chwila. In-app purchases i Apple Pay to są dwa zupełnie inne mechanizmy.
3: Nie, ale ja właśnie mówię o in-app purchases, że gdybyś chciał to za pomocą tych zakupów wewnętrznych jakoś opłacać.
2: In-app purchases są tylko i wyłącznie, i to mówią, o tym mówią guidelines w App Store, do rzeczy dostępnych w aplikacji. Za wszelkie usługi fizyczne in-app purchases absolutnie nie wolno używać.
3: Czyli tu trzeba by było...
2: Apple Pay.
3: A jest w ogóle jakaś taka, jest w ogóle jakaś taka możliwość, Apple Pay wspiera coś takiego? Takie płatności odnawialne za swoją pomocą?
2: To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie.
3: Nie wspiera. Bo ja szczerze mówiąc nigdy o tym nie słyszałem i dlatego mi wpadło pierwsze co do głowy, to zakupy wewnątrz aplikacji.
2: Ale chociażby nawet już kwestia podpięcia karty. Się zastanawiam teraz, czy się da, bo...
3: Tak, albo płatności odnawialne PayPalem na przykład. No jest tych rozwiązań troszkę.
2: My tu zawsze w prepaidzie, ja tu od bardzo dawna jakoś się po taryfach prepaid poruszam, bo to zawsze daje większą wolność i jakoś po prostu nigdy nie miałem zbytnio do czynienia z tymi abonamentami, ale właśnie bardzo mnie to zastanawia, czy w tych czasach ludzie jeszcze muszą to ręcznie robić.
4: Oczywiście.
3: Tak, to...
4: Chyba, że masz płatności odnawialne, to też trzeba z tym uważać, żeby sobie właśnie nie ustawić przypadkiem takiej odnawialnej płatności, bo na przykład jeżeli będziemy płacić za jakąś subskrypcję aplikacji i nie chcemy tego robić z konta, ja na przykład tak robię, bo nie zawsze na przykład teraz mam, albo nie zawsze teraz chcę, no to mogę sobie to odliczyć, jakby razem dołączyć do faktury z abonamentem. I wtedy, jeżeli sobie ustawimy płatność odnawialną, to będą nam narastały odsetki, bo nie będą się naliczały te subskrypcje, czy tam jakieś tam inne dodatki.
1: To pamiętajcie, że u nas są popularne dość, i pewnie dlatego, że u nas w Polsce to jest nie bardzo wspierane, i te tak zwane polecenia zapłaty.
3: Polecenia zapłaty, tak.
1: Czyli to nie jest tak, że my sobie ustawiamy, będziesz teraz płacił 4 dychy na Play'a.
3: Bo to są tak zwane zlecenia stałe. To są tak zwane zlecenia stałe, a automatyczne polecenie zapłaty jest czym innym.
1: Tak, bo to jakby operator wysyła do banku, ile ma mi zapłacić klient i bank jako, że
3: obciąża.
1: Ma tutaj... Obciąża.
3: Dokładnie.
0: To trzeba wniosek uzupełnić.
1: To trzeba wniosek napisać i tak dalej, i to większość teraz operatorów ma.
0: Tak, dokładnie. Się wtedy odbywa. I to jest fajna opcja, ja też to mam włączone. I wtedy nie musimy pamiętać o zapłaceniu faktur.
4: To
1: u nas w Polsce akurat jest dość mocno... Znaczy tam wiele osób rzeczywiście z tego korzysta. I to jest taka subskrypcja w formie... bankowej, można powiedzieć.
3: Dokładnie, tylko że po prostu bank od nas nam to obciąża.
2: Ale coś gdzieś doszło do mnie, że powstawał jakiś system, który miał niby działać na tej zasadzie, że po prostu konkretne firmy i konkretne banki miały być w to wpięte. I jeżeli podajemy przy przelewie numer tam faktury, numer konta firmy i tak dalej, to żeby po prostu automatycznie było wykrywane, że to jest kompatybilne z tym systemem i żeby nam było proponowane, a czy ty może byś nie chciał, żeby to się samo robiło? Już z poziomu samego jakby wykonywania przelewu. Czy to weszło? Nie wiem. Czy coś z tym więcej się stało? Nie wiem. Wiem, że były nad tym jakieś prace swego czasu.
3: Ja w swoim banku tego nie zauważyłem.
1: Gdyby weszło, to bym podejrzewał jakieś cashlessy, telepolisy
3: to
1: i
3: pisaliby o tym.
2: Tak. Więc
1: jeżeli nie piszą, to pewnie to nie weszło.
2: Kończyć na etapie projektu.
1: Ale wyszło co innego, trochę związane z czym innym, Skype. Ma nowy system tłumaczeń rozmów. Wcześniej był jakiś bot, coś, nie pamiętam dokładnie, nie używałem tego. Teraz bardziej bezpośrednio. I co ciekawe, teoretycznie Skype potrafi tłumaczyć również rozmowy głosowe. Jak to działa, nie wiem. Polskiego języka w tym również nie ma. Na razie tych języków jest 11. Najbardziej popularne na świecie, więc tam jest na przykład chiński, rosyjski, angielski, tam hiszpański, niemiecki, jakieś tam jeszcze inne. No zobaczymy, co z tym będzie dalej, ale powoli firmy biorą się za tłumaczenie rozmów głosowych. Czy tam jest jakiś syntezator dodatkowy, czy tam są napisy, tego nie wiem. Pewnie są napisy, bo to najprościej. Ale jak to działa, nie wiem. Ale podobno weszło.
2: W ogóle, co by o Skype'ie nie mówić, ociężały może i on jest, może nie jest jakoś mega wygodny, ale on jest, kurczę, bardzo dostępny. Jednak
4: no nie zgadzam się. Nie zgadzam
1: się. Na kompa. Nie wiem, jak teraz.
3: Na komputerze. Mobilne. Na komputerze jest on taki dość uciążliwy, ale aplikacja mobilna to jak najbardziej jest przyjazna.
2: Co na przykład Skype ma? Siedzimy sobie normalnie w okienku wiadomości, odebrano wiadomość, ktoś tam przeczyta nam. Dymki nam przeczyta, powiadomienie nam przeczyta. Siedzi sobie w zasobniku, nie musimy mieć przeglądarki odpalonej. Możemy się ładnie poruszać po wiadomościach D-Shift-D. Poprzednia, następna. Możemy się nagłówkami poruszać dzisiaj, wczoraj po sekcjach. To może nie jest oczywiste i super, ale dla mnie to jest... Ja też się bałem tego Skype'a 8, ja też nie chciałem tego Skype'a 8.
3: No i Skype ma jedną bardzo, myślę, taką też przydatną funkcję, która szczególnie użytkownikom iPhone'ów może się przydać, to jest mianowicie rejestrowanie rozmów. Bo możemy nagrywać, nawet z poziomu iPhone'a, możemy włączyć rejestrowanie naszej rozmowy na Skype'ie, a później możemy sobie tę rozmowę pobrać w formie pliku MP4 z chmury. Oczywiście
1: ciekawe,
3: wszyscy są powiadamiani, że ta rozmowa jest nagrywana i właśnie, i tu od razu ciekawostka, mianowicie jeżeli korzystamy z połączenia Skype Out, czyli tego połączenia, w którym to za pomocą Skype'a dzwonimy do kogoś na numer telefonu stacjonarny bądź komórkowy, ta opcja jest niedostępna, bo tej osoby, która jest z nami połączona przez telefon, nie da się powiadomić, że ta osoba jest nagrywana. Ale tak swoją drogą, a propos Skype'a, to ja mam naprawdę takie wrażenie, może mylne, ale mam dziwne wrażenie, że bardzo jakby popularność tego komunikatora wśród osób prywatnych zminimalizowało RODO.
1: To znaczy konkretnie,
3: pamiętacie co było, pamiętacie co było z dowodami? Ile osób przecież nie autoryzowało swojego konta Skype'owego za pomocą tych dowodów, innych różnych rzeczy, a ile osób te konta miało?
2: Że te dowody były tylko jeżeli miałeś poniżej 18 lat?
3: Mikołaj, a ile osób nie wpisywało wieku do profilu?
1: Dokładnie. I wtedy
2: był
1: problem.
2: Ale chwila, mnie pytał. Ja już wiedziałem, jak się postępuje z takimi serwisami i czym grozi podanie
3: dobrze,
2: danych
3: to
2: poniżej.
3: To ty wiedziałeś. Tak. To ty wiedziałeś i fajnie. I ja też wiem i dlatego ja mam cały czas konto Skype'owe. Natomiast ile osób nie uzupełniało tych danych?
2: Jest inny problem. Takie same rzeczy były z Office'em 365 i były osoby, które miały konto na firmę. Data urodzenia 2013, data powstania firmy.
3: Data powstania firmy, tak.
2: Co teraz?
3: I problem. To znaczy firma to się akurat jakoś tam...
2: Niektóre konta nie do zyskania.
3: Firma to się jakoś tam jeszcze... Bo przecież można było tam jakąś złotówkę czy ileś przelać za pomocą karty kredytowej i to się dało.
2: Ale to musiały być chyba dane zgodne, czy nie?
3: Wiesz co, ja już nie pamiętam, jak to dokładnie było, ale ja mam wrażenie, że ta polityka Skype'a to poniekąd wymuszona, tak? Bo pamiętajmy, że konta Skype'owe to jest w ogóle miszmasz z tymi kontami się zrobił, bo teraz można mieć login Skype'owy w postaci adresu mailowego, w postaci jakiegoś live, dwukropek, coś tam, w postaci loginu. To jest po prostu, to coraz gorzej mam wrażenie działa i na przykład jest problem, żeby się na tym Skype'ie w ogóle odnaleźć. Podaję na przykład komuś...
4: No i dlatego ja powiedziałam.
3: Swojego użytkownika. Ej, ale ja cię nie widzę. A to weź mi podaj twojego użytkownika. Ja cię też nie widzę.
2: I
4: To jest jedna rzecz.
1: I w ogóle, nie wiem, czy wy też... Często w ogóle na Skype'ie ludzie wisieli jako dostępni przez miesiąc, bo tak.
2: Tak.
1: Tam były różne dziwne rzeczy ze statusami, z nieudanymi próbami połączeń. I teraz, gdy weszły wszystkie Vibery, WhatsAppy, Messengery, Telegramy, Signale i milion innych komunikatorów, to nagle okazało się, że skoro Skype tak źle chodzi i ma problemy z nowodami i w ogóle to jest aplikacja duża i nielubiana, bo to przecież jest fuj Microsoft, to trzeba się przenieść i się wszyscy przenieśli.
3: I się ludzie przenieśli, a Skype teraz tak naprawdę to przede wszystkim chyba już w ogóle jako Skype, jako usługa idzie jednak w tę stronę biznesową, gdzie po prostu są całe grupy, które mają ten Skype for Business, to jest do wymiany jakichś tam rozmów, korespondencji, komunikatów w firmach.
1: I w biznesie to tak szybko się nie zmienia,
3: dokładnie,
1: bo wdrożenia to są raz na lata i nikt tego nie zmienia. No jeżeli to działa, to działa.
2: Skype'a podgryza Zoom, bo Zoom jest darmowy i on jest taki prościutki i fajny w ogóle. I Zoom, jak zresztą wiele nowych takich właśnie
3: biznesowych aplikacji,
2: tak to też, ma taką technikę, że nie duży deployment całą firmę, tylko jeden team wprowadzi, drugi team wprowadzi, informatycy nie wiedzą, coś tam tego, ktoś zainstaluje ten, zainstaluje tamten, a potem jak już cała firma ma, dobra, jest, kupimy.
3: No tak.
2: No. I to bardzo często tak wygląda. I to naprawdę coraz więcej, i to nawet jakieś publiczne rzeczy typu jakieś webinaria na przykład, to są bardzo często w tych czasach prowadzone po Zoomie.
3: Za pomocą Zooma, oczywiście, że tak. I to moim zdaniem bardzo dobrze, bo Zoom dla nas jest fajnie dostępny, możemy z tego korzystać. I to jest w ogóle, słuchajcie, inna też sprawa tych wszystkich platform do webinarów tak zwanych. Teraz jest tego coraz to więcej, ale niestety, jak sobie prelegent wybierze niewłaściwą aplikację do tego, jakieś Click to Meeting na przykład, które było dość słabo dostępne. Ja się tym próbowałem trochę bawić, ale jakoś nie spodobała mi się ta aplikacja. Ja kiedyś byłem zmuszony z niej korzystać. No i to też są problemy, ale można sobie radzić w takich sytuacjach, skoro już tak rozmawiamy, w bardzo prosty sposób. Te większe aplikacje, nawet jeżeli nie są dostępne, jeżeli ich interfejsy nie są dostępne, bardzo często pozwalają na wdzwonienie się za pomocą telefonu. I oni mają, bo teraz telefony są tanie, mają linie zazwyczaj w wielu krajach, dostajemy odpowiedni numer telefonu, odpowiedni kod i możemy nawet taką konferencją zarządzać z poziomu klawiatury naszego telefonu, bo są odpowiednie kody, proszę, żeby różne osoby tam autoryzować do wypowiedzi, żeby wyciszać, żeby coś tam z tym zarządzać. No jest zawsze jakaś taka alternatywa.
2: To ma też właśnie Zoom, tam nawet jak się kliknie właśnie dołącz do konferencji, to mamy coś takiego, że jeżeli nie mamy aplikacji zainstalowanej, bo jeżeli mamy zainstalowaną na komputerze aplikację, to nam otworzy link w aplikacji. Jeżeli aplikacji nie mamy, to mamy opcję dołącz przez web. Ja w sumie nie wiem, po co jest ta aplikacja, skoro można mieć przez web, ale no jest. Ale mamy też opcję wdzwoń się. I wybieramy sobie kraj, dostajemy numer dla tego kraju, dostajemy ilość...
1: I też to działa podobnie. Słuchajcie, ja myślę, że to jest w ogóle ciekawa rzecz a propos komunikatorów, natomiast jeszcze jest kilka tematów, które warto by poruszyć. A można swoją drogą zrobić jakąś audycję
3: o komunikatorach, tak.
1: Dzisiejszych. Które są dostępne, co oferują i dlaczego
2: to... Jak dla mnie nie ma dobrego komunikatora w tych czasach, niestety.
1: Dobra, ale to jest jakby na osobną audycję. Tymczasem trochę tak dla odpoczynku na temat elektronicznego różańca. Tu Piotrek wynalazł newsa.
0: Tak, dokładnie. Po dwóch tygodniach od premiery różańca elektronicznego, stworzonego zresztą przy współpracy papieża Franciszka, trafił do Polski. Jest już do kupienia w sklepie Ace Store za cenę 449 zł, więc no nie jest tanio. No
3: to takie ładne co łaska.
0: Tak, dokładnie tak. Współpracuje on z aplikacją Click to Pray, gdzie może nam wspierać w modlitwie i w innych czynnościach. Na co dzień różaniec jest także opaską fitness, więc możemy używać jej jako właśnie opaski fitness. Producent deklaruje, że jest ona wodoodporna i że na baterii wytrzymuje około 4 dni, więc to jest coś, że tutaj jest sporo na taką opaskę. No i zobaczymy, jak ona się wejdzie u nas w Polsce i czy ktoś będzie ją używał, no i czy ona w ogóle będzie dostępna, a bardziej aplikacja, czy będzie dostępna dla osób
4: właśnie
0: niewidomych.
3: A wiecie, że już ta aplikacja...
4: Ta opaska ma kształt różańca?
3: A wiecie, że już ta aplikacja to tak swoją drogą została jakoś tam w pewien sposób, to na Niebezpieczniku o tym parę tygodni temu pisali, że ktoś już ją próbował zhakować i mu się udało, ale zostało za pomocą jakiegoś linku potwierdzającego konto, coś tam można było zdziałać, czy jakieś rzeczy tego typu i można było pobrać jakieś różne informacje, ale zostało już to załatane, także można się bezpiecznie cybermodlić dalej.
1: Cybermodlić. To może nie cybermodlić, ale warto tutaj jakby, warto, żeby ktoś się znalazł w grupie wybranych użytkowników PKO. Dlatego, że PKO podobno wprowadza nowy serwis internetowy. Jeżeli jest się wybranym użytkownikiem, to po zalogowaniu można sobie wybrać, tam jest podobno link nowe PKO 24 i po kliknięciu tego linku mamy dostęp do nowego serwisu. Ciekaw jestem, jak on jest dostępny dla niewidomych. Może ktoś ze słuchaczy będzie mógł to sprawdzić i może będzie mógł napisać do PKO, o ile w ogóle coś mu z tego wyjdzie, ale zawsze lepiej napisać niż nie napisać.
2: Z ciekawości, patrzył ktoś na ten nowy mBank? Dostępny on jest?
1: Jeszcze nie patrzyłem. Coś czytałem, ale w ogóle mi to z głowy wyleciało.
4: Ale chodzi o mTransfer, czy?
1: Nie, nowy interfejs znowu zmieniają. Znowu zmieniają stronę. Ja szczerze mówiąc teraz, kiedy ja w ogóle... Nie, ostatnio korzystałem ze strony, no ale tak w ogóle aplikacji. Ze strony to ja korzystam bardzo rzadko.
3: No właśnie. To ja już kiedyś też o tym mówiłem, że zapomniałem swojego hasła do logowania się do serwisu www.
4: Tak, a propos PKP
1: to taki
4: i
1: znak
4: pociągu,
1: nowych czasów.
4: To ja wykryłam taką lukę. Znaczy to dla was może być oczywiste i czytelne, ale ja się trochę... Zdziwiłam, bo mówi się, że jak kupisz, jak będziesz chciał pociągiem jechać, to im wcześniej zamówisz bilet, tym będzie taniej i tak dalej. No i okazuje się, że guzik prawda, bo na przykład, jeżeli ja chcę teraz bilet na 20, tam powiedzmy 7 grudnia kupić, to nie mogę. Bo jest nowy rozkład jazdy od 12 grudnia i niestety ja nie mogę kupić nawet teraz. Nawet jak chciałam, nie wiem, wagon sypialny czy cokolwiek, nic
1: tak,
4: nie mogę zrobić.
1: Tak, to się
4: zrobić,
1: zgadza.
4: Bo...
1: Generalnie te terminy po nowych rozkładach jazdy to są zawsze problematyczne, bo czasami
4: no,
1: te zmiany...
4: No ale widzisz, to jest
1: jeszcze...
4: wcześniej, bo to jest 3 tygodnie, nawet ponad. Więc jakby gdyby nie ta rozkładówka nowa, to by miała na pewno dużo taniej.
0: No 28 grudnia mówisz?
4: Tak.
0: To, ale to jest od 30 dni w dół można kupować bilety. Przynajmniej takie w Skycashu, tak mi się komunikat wyświetlił.
4: Ale i tak nie mogę, dlatego że od 12
1: jest
4: się zmienia rozkład.
1: Tak, jest zmieniony
0: ja wiem,
1: rozkład jazdy od 12
0: zmienia.
1: Grudnia. I ja wiem, zdaje wiem. Się, że albo od tego, albo od paru dni dopiero wcześniej można kupować bilety na nowy rozkład
4: no
1: jazdy.
4: Właśnie.
1: Bo
4: ale
1: on jest
4: wtedy
1: dość...
4: już nie kupisz go taniej.
1: Bo, znaczy to jest też inaczej. Znaczy to nie jest chyba takie proste, zwłaszcza właśnie z tymi pociągami po zmianie rozkładu jazdy. Ale nie no wiem właśnie. Dokładnie. Ale może i nie. Może PKO, znaczy PKP na to leje. Nie wiem. Trudno powiedzieć. Może, ale spróbuję się tego dowiedzieć. Bo mam źródła. To może na następną audycję spróbuję się dowiedzieć jak i czy można sobie poradzić z danymi biletami na pociągi tuż po zmianie rozkładu jazdy. Tymczasem Piotrek powie nam, co ma wspólnego Netflix i WhatsApp.
0: Tak, dokładnie. Oczywiście to nie znaczy, że będzie można odtwarzać filmy Netflixa w WhatsAppie, bo to dobrze by było, ale WhatsApp uzyskał nową funkcję w systemie iOS, od razu dodam, obecnie. I kiedy ktoś w czasie udostępni nam film dany z Netflixa, film czy zwiastun, to możemy sobie ten zwiastun obejrzeć bezpośrednio w czacie na WhatsAppie. W czacie, w tak zwanym okienku pływającym, gdzie otwarzane są też inne filmy. I ta funkcja też weszła właśnie niedawno w najnowszej wersji WhatsAppa, więc jeżeli ktoś chce to przetestować, to musi pobrać najnowszą wersję WhatsAppa, poprosić kogoś, żeby mu udostępnił film z Netflixa i wtedy bezpośrednio w czacie możesz sobie ten zwiastun obejrzeć.
3: Ale to dotyczy tylko zwiastunów, tak? Nie całych filmów.
0: Tak, tylko zwiastunów. Nie, tylko zwiastuny.
3: To znaczy, ja już oczywiście mówię w kontekście całego filmu, jeżeli mamy aktywną subskrypcję Netflixa, bo za dobrze by było, żeby całe filmy dało się oglądać za darmo.
0: Nie, oczywiście.
3: Ale zwiastuny tylko, tylko zwiastuny. Tylko zwiastuny.
0: Tak, dobra. Tylko zwiastuny, dokładnie.
2: Dać się zapewne da, trzeba tylko wiedzieć gdzie.
1: I taki ostatni temat na dziś, przynajmniej ostatni zapisany, może ktoś coś z was jeszcze znalazł. Ja dzisiaj nic nie znalazłem, to znaczy znalazłem, ale wpisałem. Byłem grzeczny. W każdym razie niedawno, dzisiaj do nas przyszedł. Urządzenie takie bardzo podobne do Thermomixa. Myślę, że o tym będzie można zrobić audycję osobną, o tym urządzeniu, czy w ogóle o alternatywach dla Thermomixa, bo chyba nie było. Nie wiem.
3: Nie było, było to w planach i nie to było. Nawet ty, Tomek,
4: było o Thermomixie.
3: To znaczy o Thermomixie tak. Było, ale o alternatywach było to nawet w planach, ale zdaje się, że to ty, Tomek, chciałeś robić tylko sprzęt chyba ten, który miał być opisywany w międzyczasie padł.
1: Tak, w międzyczasie padł. Natomiast generalnie znowu, my się nie poddajemy, kupiliśmy nowy.
2: I generalnie rzecz biorąc... Wszystko służy, bo ja tak i podejrzewam,
1: już mówię. Generalnie rzecz biorąc, Thermomixer to jest... Z opisu to nie brzmi zachęcająco jakoś za bardzo. Bo to jest mikser z możliwością podgrzania miksowanej potrawy. I to niby nie jest nic, ale tak naprawdę okazuje się, że dzisiaj zrobiliśmy zupę całkowicie w Thermomixerze. Od początku do końca. Włącznie z posiekaniem składników na tę zupę. Także jakby to jest rzecz, która się przydaje w kuchni i rzeczywiście jest w stanie sporo urządzeń w tej kuchni zastąpić jednym. I nawet jeżeli, bo jakby główną taką dewizą Thermomixu oryginalnego zwłaszcza, to jest właśnie, że zrób obiad w jednym urządzeniu, to jakby nie zawsze tak jest. Natomiast tak czy tak, on jest w stanie rzeczywiście kilka urządzeń nam zastąpić, głównie robot kuchenny i blender. Plus tak, oczywiście to, że ma podgrzewanie, więc jakieś tam dodatki
0: jeszcze,
1: też można.
0: Też możemy ugotować.
1: Na parze jeszcze. Też można ugotować, tak, więc generalnie tak, no, sporo dość rzeczy takich. Jeżeli mamy małą kuchnię, to myślę, że urządzenie to jest dość fajne. I teraz jest problem. Dlatego, że oczywiście najsłynniejszym Thermomixerem no jest właśnie Thermomix tej firmy Vorwerk, czy jak to się czyta.
0: Tak, Vorwerk, dokładnie.
1: I teraz no, była wersja fajna dla nas, bo z przyciskami TM31, potem weszła wersja z Wi-Fi, gorzej, bo z ekranem dotykowym, TM5.
0: Ale ja w tym roku... obsługuję od razu, ja go obsługuję i da się obsłużyć, ten TM5.
1: Ale w tym roku... weszła nowa, jeszcze nowsza wersja, TM6.
0: I też go oczywiście, da się obsłużyć.
1: Oczywiście też dotykowa. Możliwe, że da się obsłużyć. Pytanie jak z Androidem. Natomiast no, nie wszyscy jakby chcą używać iPhone'a, zwłaszcza w kuchni. Bo o ile osoby widzące może inaczej. Często, gęsto my jako osoby niewidome no mamy niestety jakiś czasem problem z tym, że musimy dotknąć różnych składników, których osoba widząca dotykać nie musi. I oczywiście da się z tym poradzić. Natomiast nie każdy jest w stanie obsłużyć taki smartfon w kuchni i nie każdemu to się podoba. I dla tych osób jest kilka alternatyw do Thermomixera, do Thermomix oryginalnego. Zwłaszcza, że Thermomix oryginalny jest, było, nie było bardzo drogi. Najnowsza wersja kosztuje skromne 5300 zł. Jest kilka tańszych rozwiązań. Natomiast rzecz ciekawa, wszystkie rozwiązania, znaczy nie znalazłem ani jednego rozwiązania, które nie miałoby wad, włącznie z Thermomixem. I Thermomix, teraz panowie z firmy w ogóle poszli po całości moim zdaniem i zrobili z tego miksera wersję trialo. Dlatego, że nowy Thermomix, tam się w materiałach reklamowych, no się chwalą tym, że ma funkcję smażenia. czyli można sobie zwiększyć temperaturę do 180 stopni. Ale te 180 stopni jest dostępne tylko w przepisach. Znaczy chodzi o to, że Thermomix od tej wersji 5 może działać w ten sposób, że na przykład w aplikacji tam mówię, że chcę zrobić teraz nie wiem, kurczaka po afgańsku, czy tam cokolwiek. I teraz mówi, włóż do naczynia miksującego kurczaka, wkładam. Naciskam to tam następny krok.
0: Trochę to jest inaczej, to nie w aplikacji, tylko ekran ma dotykowy.
1: Tak, znaczy na ekranie dotykowym. A w aplikacji
0: tak,
1: się
0: to
1: nie da?
0: Nie w aplikacji, to nie, w aplikacji się nie da. W aplikacji są przepisy tylko, ale i w
1: o,
0: ten 5,
1: to zaraz,
0: i w ten 6...
1: To zaraz w takim razie powiem o tym, że nie mogą niewidomi korzystać z najnowszej funkcji. Bo uwaga, uwaga. Najnowszy TM6 tą funkcję smażenia ma tylko w tych przepisach. Czyli właśnie, że wybieram na ekranie dotykowym włóż kurczaka, wkładam kurczaka, naciskam następny krok, on robi coś z tym kurczakiem. Dołóż, nie wiem, paprykę. Dokładam paprykę, zamykam, on coś robi. Dołóż coś tam jeszcze. I w tych przepisach ta funkcja smażenia dostępna jest. Ale gdybym ja włożył mięcho i chciałbym je usmażyć, to się nie da. To mogę robić tylko w przepisach. Powiem. Dlaczego? Dlatego, że te przepisy, subskrypcje na przepisy...
3: Oj! Chyba nam Tomka wyrzuciło. Natomiast ja może uzupełnię to, co mówił właśnie Tomek, bo rozmawialiśmy jeszcze o tym przed audycją. Te subskrypcja na te przepisy jest subskrypcją płatną.
0: O. Tak, tak.
3: I zdaje się, tak, że Tomek wrócił. Chyba. Czy nie? O, ale w międzyczasie mamy telefon, więc może ten telefon odbierzmy, no i zobaczymy, co dalej. Pewnie Tomek za chwilę się jeszcze pojawi. Kogo witamy? Halo.
5: Dobry wieczór, Roman Hojny jeszcze raz.
3: Dobry wieczór.
5: Słucham was. Piotr teraz mnie ruszył, że się tak wyrażę. Tym, że można Thermomix TM5 obsłużyć po niewidomemu. My posiadamy to urządzenie. Żona mega zadowolona. Ja tam robiłem przymiarki do obsługi, jakiś sobie szablon na ten ekran kiedyś z czegoś wycięliśmy, ale no ten szablon to jakby przenosił mój dotyk. Więc dwa słowa, jakbyś Piotrze powiedział, w jaki sposób ty to obsługujesz?
0: Znaczy ja po prostu sam ponaklejałem poodcinane kawałki taśmy z metkownicy i ponaklejałem sobie tą taśmę na przyciskach takich jak obroty, czas i temperatura. Normalnie na przycisku nakleję naklejkę i gdy dotknę tej naklejki, ta naklejka jest taka duża, taki kwadracik, ten przycisk się uaktywnia, więc to jest taki dotyk właśnie, który się uaktywnia przez tą naklejkę. I wtedy na pokrętłem, ustawiam sobie już, licząc po prostu te pyknięcia, temperaturę i obroty. W przypadku czasu niestety tak to nie jest, bo jedno pyknięcie czasami skacze 3 sekundy zamiast jednej, więc w przypadku czasu po prostu ustawiam sobie po prostu na maksa i ustawiam sobie później minutnik. I dodatkowo mam jeszcze tam kilka innych małych oznaczeń. To są obroty wstecz, turbo obroty, wyrabianie ciasta i jeszcze jakaś tam jedna funkcja, tak? I w ten sposób bez problemu Thermomixa obsługuję po niewidomemu.
5: Aha, rozumiem. Czyli w takim zakresie, powiedzmy, jak się manualnie obsługiwało ten TM31.
0: Bez przepisów no, oczywiście.
5: Nie obsłużymy tych automatycznych, jest... rozumiem.
1: Ja zaraz jeszcze opowiem o alternatywach, które nadal są dostępne na rynku i mają nadal przyciski. I nie są urządzenia z dyskontów.
5: Ja jeszcze odnośnie chcę dopytać. Teraz mi tak przyszło do głowy i zaraz jutro zrobię eksperyment. Jak w momencie, czy na przykład aplikacja ThingAI odczyta mi to, co na wyświetlaczu się pokazuje? W przypadku, gdy sobie wybiorę konkretne obroty, konkretną temperaturę.
1: Pytanie, czy tych aplikacji, no nie czy tych informacji nie jest za dużo? A czy co tam się wyświetla na ekranie?
5: No to zobaczę, potestuję jutro, bo tak mi teraz ostatnio ekspres kupiliśmy taki dotykowy i w pewnym zakresie, znaczy można, mogę go praktycznie sam obsłużyć cały, bo Single Eye mi odczytuje pięknie wyświetlacz. No ale to już jakby poza tematem.
2: A skąd wiesz, gdzie kliknąć?
5: W takim razie. Proszę?
0: Nie ma za co.
2: Skąd wiesz, gdzie kliknąć, bo odczyt ekranu to jedno, a wiedzieć, gdzie kliknąć, to drugie.
5: Ponaklejaliśmy takie silikonowe odbojniczki nad przyciskami. Ten ekspres, który mamy akurat w jednym rzędzie, są te wszystkie przyciski do rodzajów kawy. Tak jakby od góry ekranu nad krawędzią ekspresu, a między krawędzią ekspresu a samym przyciskiem jest tam powiedzmy centymetr przestrzeni, bardzo ładnie te silikonki weszły, nie psują, że się tak wyrażę, wizualnego efektu. No i przyciski są przede wszystkim nie na wyświetlaczu samym, tylko poza wyświetlaczem. W jednym rzędzie jest to bardzo proste, bardzo łatwe do obsłużenia.
2: Dobra, czy nie masz list przewijalnych, okej.
5: Okay. Nie. Jest w menu, ewentualnie można gdzieś tam, ale wtedy trzeba już się wspomóc aplikacją i da się to odczytać. Da się to zrobić. Natomiast w podstawowym zakresie włączyć ekspres, zrobić jaką tam chce kawę, to najmniejszego problemu.
3: No tak, największy problem to są ewentualnie jakieś tam takie bardziej rozbudowane te rzeczy pewnie, które już później...
5: Tak, zgadza się.
4: Jakieś odkamienianie.
5: Tak, ale na upartego, tak mówię, wspomagając się aplikacją jest to do zrobienia.
3: Jasne.
5: Nawet jakby wyszliśmy poza temat, przepraszam, taką dygresję się
3: wszystko, zrobiła. Romanie, wszystko zostaje dzięki. W kuchni.
5: No jak najbardziej.
3: No. Dobrze, dzięki za telefon.
1: Tak, się zawsze coś.
0: Do usłyszenia.
1: No i kontynuując temat tych urządzeń, to na szczęście teraz na wolnym rynku są urządzenia do kupienia, urządzenia bez panelu dotykowego, bo też chciałbym przypomnieć, że teraz urządzenia i z Lidla, i z Biedronki również zostały wyposażone w ekran dotykowy. Natomiast są urządzenia firm takich, można powiedzieć, standardowych, mało u nas znanych, jak na przykład Kohersen, który ma normalne przyciski, ma pokrętła, no kosztuje może nie 700 zł, jak urządzenie z Biedronki, co starsze zwłaszcza, tylko 2700, no ale to już nie jest 5000, więc zawsze coś. Nie jest pozbawiony pewnych wad, tam przyciski nie piszczą, powiedzmy też to pokrętło trzeba troszkę inaczej je ustawić, czasami trzeba je wyłączyć i włączyć, ale generalnie rzecz biorąc jest to jakby do obsłużenia, no i cóż.
4: Czemu ono się różni od Biedromixa?
1: Znaczy funkcjonalnością teoretycznie się nie różni, ma trochę szybsze obroty. Podejrzewam, że ma po prostu lepiej wykonane, znaczy na pewno ma lepiej wykonane, to co widać na zewnątrz, typu motylek, to ma na pewno lepiej wykonany. Noże chyba też jakoś są bardziej przekombinowane i to chyba lepiej działa. Natomiast no cóż, czy to nam posłuży dłużej, zobaczymy. W każdym razie, no, wygląda troszeczkę, no, tak bardziej profesjonalnie. Także
4: no dobrze.
1: Zobaczymy, co się z tym stanie, jak to będzie działało. Ma nawet funkcję podsmażania. Temperatura się, no,
4: czyli czasem kręci, czasem nie. Czyli jednak da się podsmażyć.
1: Ale na 130
4: jakąś
1: stopniach.
4: Jakąś cebulkę czy coś.
1: A TM6 ma 180 stopni. I to już jest takie smażenie lepsze. Mm-hmm. Takie bardziej prawdziwe.
4: No ale jakbyś dłużej podsmażał i podsmażał, to w końcu by ci się usmażyło.
1: To może, chociaż też nie wszystko. No i też TM6 ma jedną funkcję nową.
4: Ale jak możesz smażyć, skoro miesza?
1: Nie, on tak delikatnie... No chodzi o to, tak jak się miesza na patelni, tak? Żeby się nie przewierało.
0: Tak, dobra.
1: To tak sekundę miesza, 3 sekundy czeka. Sekundę miesza, 3 sekundy czeka. Żeby to się nie...
3: On bardziej nie przemiesza, niż wymiesza.
4: Mhm. No, nie mieli, coś... tylko tak...
1: Tak, on tak sobie powolutku... I to jest takie bardzo powolne rzeczywiście mieszanie takie, żeby... Natomiast TM6, i to już się chyba da ustawić z aplikacji, nie ma maksymalnego czasu 1,5 godziny, tylko 12 godzin. Dlaczego? Dlatego, że na przykład można robić jogurty, można...
4: A tak.
1: Można w tej takiej... Nie wiem, jak to się czyta. Salzwilde. Czyli to gotowanie w niskich temperaturach bardzo długie.
0: Karmelizować można może to.
1: Też. Różne rzeczy można w tym robić, teoretycznie nowe, których się wcześniej nie dało. I to już normalnie można przez aplikację robić. No ale 5300 trzeba mieć. Także.
2: Ja w ogóle pałam, szczerze mówiąc, niechęcią graniczącą z nienawiścią do urządzeń, które niby są moje, niby ja je mogę kupić, a praktycznie to są na tyle moje, że w oprogramowaniu mam jakieś blokady pozakładane. Więc... Bo to mówię, zawsze może aktualizacja wyjść i to się może bardzo nieładnie zepsuć. Tak przecież ostatnio była słynna sprawa z drukarkami HP. Było super, kupili sobie ludzie tanie drukarki HP, po czym pół roku później wyszła automatyczna aktualizacja, której się nie dało odinstalować, która po prostu blokowała nieautoryzowane tonery, a autoryzowane tonery były drogie.
1: No z tonerami to jest w ogóle problem generalnie i już. Natomiast, no cóż, wychodzi na to, że już nie tylko drukarek trzeba się bać, jeśli chodzi o urządzenia. Teraz już AGD mają reklamy i jakby jakiś taki wersję trial sprzętowy, także no może nie jest
3: dopóki
1: to...
3: Nie będzie, jakoś... Słuchajcie, dopóki nie będzie opcji, jak nie kupisz, nie przedłużysz abonamentu, to cię zatrujemy czymś niefajnym, to chyba jeszcze nie jest aż tak źle.
1: To jest prawda.
2: Jak kiedyś Rafał Kosik pisał w książce, nie zapłacił rat i mu się garnitur rozpruł.
1: No tak, znaczy Rafał Kosik to lubi takie rzeczy pisać.
2: System
1: tak.
2: Się zabezpieczył. Tak.
3: I czy to jest aż tak wielka fantastyka? To no, czas pokaże.
1: Zobaczymy. Ale to nie tylko Rafał Kosik. George Paru pisało właśnie tego typu sprawy. Chyba też Zajdel w którymś opowiadaniu pisał, że gościowi się samochód rozkraczył, odzież się też
3: Oj, z samochodami to już przecież... To już są różne mechanizmy. Z jednej strony w słusznej sprawie, bo oczywiście broniące przed złodziejami, że można sobie zdalnie taką Teslę na przykład zablokować, ale z drugiej strony pytanie, w jakim celu kiedyś ktoś tego użyje.
1: To się zgadza. Nie, tu bardziej właśnie chodziło o to, że dobiegł końca czas przydatności samochodu, więc samochód się rozpływa, że tak powiem.
2: Przecież Tesla ostatnio wydała aktualizację i w liście zmian napisała, że funkcje, które były dostępne, a dostępne nie powinny być, gdyż państwa oferta ich nie przewiduje, zostaną zablokowane w celu odblokowania tych funkcji. Prosimy skontaktować się z serwisem. Zapłacić. Oczywiście wszystko można było zrobić z domu, przez aplikację, bo to nie były żadne sprzętowe blokady, to były blokady typowo programowe, ale no, jak widać, można.
3: Ja mam taką nadzieję, już tak chyba zbliżając do brzegu i podsumowując, że kiedyś sobie będziemy mogli o Teslach albo innych tego typu autkach porozmawiać w sekcji Tyflo, a nie w technikaliach.
0: No, dokładnie.
1: I proponuję, bo jakoś
4: autonomiczny.
1: Tak, bo jakoś rzadko kończymy Tyflo przeglądy optymistyczną wieścią i mam nadzieję, że taka nadzieja nam się ziści i rzeczywiście coś takiego będzie można zobaczyć. Cóż, audycja trochę sobie potrwała, ponad 2 godziny sobie porozmawialiśmy, 22:09 w tej chwili. Przypomnę, 6 nas dzisiaj, wielka 6, Kasia Ślipek, Mikołaj Hołysz, Michał Dobranoc, Michalisz,
4: dziękuję serdecznie.
1: Piotrek Malicki, Robert Łabęcki dziękuję. Czyli Tomek Pilecki.
6: Ja jeszcze tylko powiem, że za tydzień urządzenia grzewcze. Też będzie ciekawie w przyszłym tygodniu.
3: Ale to w prezentacjach. To w prezentacjach. Tak poza tym.
6: Dostępne. Większość urządzeń grzewczych też ma panele dotykowe, ale tym razem wybraliśmy te bez paneli dotykowych, jeżeli ktoś będzie zainteresowany.
3: Zapraszam. Jakiś czas temu się chłodziliśmy, bo było ciepło, teraz się robi zimno, to będziemy się grzać.
6: Dokładnie.
1: Tak jest.
4: Tym bardziej, że ciepłownie podobno ledwo sobie radzą. Gdzieś czytałam.
3: Optymistycznie miało być na koniec, Kasiu.
4: O, przepraszam, rzeczywiście.
1: Ale sobie
4: wszystko
1: radzą.
4: Zepsułam.
1: Cicho. radzą sobie.
4: Ja tam mam ciepło.
1: Mamy optymistyczny.
3: O,
1: mamy
3: i to jest optymistyczny akcent. I żeby wszyscy mieli ciepło, kończymy.
7: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Pluszczyk Paweł, witam w kolejnym Tyflo Podcaście. Dziś podcast, można powiedzieć, dla wybranych, chociaż to oczywiście w formie żartu. Na portalu Tyflo Podcast, czy też na antenie Tyflo Radia, dwa razy mieliśmy już okazję usłyszeć audycję na temat krótkofalarstwa, tego, czym ono jest dla niewidomych, jak niewidomi w tym hobby mogą się spełniać. I w trakcie audycji padały różnego rodzaju zapytania od słuchaczy. Były również zapytania o dostępne transceivery. Od razu powiem, że nie będzie to audycja o tym, jak obsługiwać radia dla krótkofalowców, korzystając z komputera, łącząc je odpowiednim okablowaniem, korzystając z odpowiedniego oprogramowania. Nie mam o tym pojęcia, mimo tego, iż takie rozwiązania są. Są osoby, które jakoś ten temat zgłębiały. Ja tego nie robiłem, więc nie o tym. Audycja będzie o jednym konkretnym urządzeniu, które jest częściowo udźwiękowione. Oczywiście jest to stwierdzenie nieco na wyrost. Absolutnie nie jest to tak, że mamy jakiś screen reader czy coś podobnego, co do nas mówi i jesteśmy w stanie bez najmniejszego problemu od pierwszego razu wszystko w naszym urządzeniu zrobić. Niemniej jednak pewne opcje są w jakimś stopniu udźwiękowione, co ułatwia nam obsługę radia, a w każdym razie sprawia, że czujemy się pewniej. Mowa będzie o dwupasmowym ręcznym urządzeniu Baofeng UV-82. Baofeng to brzmi dumnie, nazwa jest na tyle egzotyczna, że chyba wszyscy już się domyślają, że chodzi o urządzenie z państwa środka, czyli z Chin. Urządzenie to ma sporo zalet. Poza samym udźwiękowieniem zaletą jest cena, funkcjonalność, no i oczywiście każdy indywidualnie kilka zalet byłby jeszcze w stanie wymienić. Urządzenie to zdecydowanie może konkurować z produktami najbardziej uznanych firm, które produkują urządzenia dla krótkofalowców. No niemniej jednak ma też swoje minusy, ale ma też właśnie to udźwiękowienie, które jednak jest przewagą w stosunku do wielu fabrycznych urządzeń. Zacznijmy może od ceny. Cena tego urządzenia, jeśli ktoś wybierałby się do kraju producenta, to może kupić je za cenę około 150 zł w przeliczeniu. Oczywiście biorąc pod uwagę wysyłkę do Polski, czy też kupno w Polsce w jakimś autoryzowanym sklepie, no to cena wzrasta i wynosi ona około 230 zł. Oczywiście na najpopularniejszym serwisie aukcyjnym ceny są bardzo różne. Baofeng od około 10 lat, no a w każdym razie od lat kilku, produkuje różnego rodzaju urządzenia i co rok na rynku pokazuje się coś nowego. Oczywiście od pierwszych urządzeń nastąpiła całkiem spora ewolucja. Nie jest to już najbardziej chiński, najbardziej tani, najbardziej prosty plastik, tylko i materiały, również sam wygląd urządzenia, sam design ewoluowały, no i to wszystko na chwilę obecną prezentuje się nader zgrabnie, dobrze leży w dłoni, wygląda całkiem fajnie. Nawet są już urządzenia ogumowane, wodo, pyło, kurzo odporne, w związku z czym również takie urządzenia nieco innej serii można kupić. Urządzenie nie wyróżnia się niczym szczególnym, mam na myśli funkcje. To znaczy posiada to, czego każdy krótkofalowiec oczekuje na co dzień. Do pracy poprzez przemienniki, repeatery, do pracy na częstotliwościach bezpośrednich w tak zwanym simplexie, plus kilka jeszcze innych rzeczy, które sprawiają, że jeśli nie mamy jakichś super wymagań, tudzież nie oczekujemy tego, że chcemy pracować na jakimś profesjonalnym sprzęcie, mam na myśli fabrycznym, urządzenia typu Yaesu, Kenwood czy Icom, no to to urządzenie w zupełności nam wystarcza. To urządzenie można programować z komputera za pomocą odpowiedniego kabla i odpowiedniego softu, natomiast ja tego nie robiłem, gdyż jest ono na tyle proste w obsłudze, że nie wymagało tego ode mnie. Posiada pamięć, której ja nie używam i której nie będę tu demonstrował. Jeśli ktoś w komentarzach pod podcastem uprze się i będzie mu bardzo zależało, aby czegoś tam się dowiedzieć na temat tych pamięci, mogę się spróbować tym pobawić, aczkolwiek nie zgłębiałem nawet tego tematu, więc nie jestem w stanie na chwilę obecną nic powiedzieć, jak to tam wygląda. Jeśli chodzi jeszcze o wygląd urządzenia stricte taki użytkowy, jak powiedziałem, urządzenie dobrze leży w dłoni, nie będę podawał jego wymiarów czy wagi, bo jest ona standardowa w stosunku do innych urządzeń. Nie jest ciężkie, posiada klips, aby przypiąć go do na przykład paska spodni. Posiada również taki pasek, który możemy założyć na rękę i w ten sposób to urządzenie nosić. I cóż, zwykła, standardowa antenka dwupasmowa, krótka, kilkunastocentymetrowa, jeden potencjometr, jedna gałka, jedno pokrętło umożliwiające włączenie i wyłączenie urządzenia oraz regulację siły głosu i kilkanaście klawiszy alfanumerycznych oraz przycisk nadawania plus jeszcze dwa przyciski pod tym przyciskiem nadawania, który jest podwójny, o czym za chwilę będę mówił, umożliwiające no właśnie nadawanie i uruchamianie poszczególnych funkcji oraz dokonywanie ustawień. Do radia w komplecie jest ładowarka biurkowa, to znaczy taka, na którą stawiamy radio albo samo radio z po prostu baterią. Ewentualnie jeśli mam na przykład baterię zapasową, to możemy tą baterię, którą chcemy naładować, odpiąć, wsunąć ją w gniazdo ładowarki, a zamiennik podpiąć do naszego radia i dalej korzystać. Urządzenie ma niestety ten minus, że no jak to wszystkie produkty z Państwa środka, mimo tego, iż są coraz lepsze, to nie charakteryzują się jakąś wielką trwałością. Oczywiście, jeśli ktoś używa tylko i wyłącznie w warunkach domowych, no to jest szansa, że to radio dosyć długo mu posłuży, natomiast jeśli ktoś często gdzieś się wybiera w teren i tak dalej, to wydaje mi się, że no za długo one służyło nie będzie. Nie będę tutaj oczywiście podawał jakichś czasów, natomiast no nie oszukujmy się, ponieważ nie jest to sprzęt jakiejś uznanej firmy, no to nie ma się co czarować, że na przykład wytrzyma tyle, ile wytrzymywały niektórym starsze ręczne urządzenia z końcówki lat 80. czy z początku lat 90., gdzie dzisiaj nadal te urządzenia są w użytku u krótkofalowców i prezentują się całkiem dobrze, no i działają oczywiście bez zarzutu. Cóż, urządzenie ma dwie wersje językowe. Wersja językowa oryginalna, nie będę tutaj prezentował, nawet nie mam takiego urządzenia, no ale jeśli ktoś uczy się chińskiego, tudzież chciałby się nauczyć liczyć po chińsku, to ma ku temu spore szanse. I wersja angielska. Jest to głos kobiecy, są sytuacje, w których pewne rzeczy jest ciężko zrozumieć, niemniej jednak ogólnie rzecz biorąc nie ma z tym większego kłopotu. Cóż, uruchommy zatem nasze urządzenie, co ono nam na początek powie i ewentualnie omówię kilka funkcji. Nie będę absolutnie prezentował wszystkich możliwości tego urządzenia. Omówię kilka podstawowych funkcji, jak wprowadzanie częstotliwości, jakieś tam drobne ustawienia, dlatego że no nie ma być to instrukcja obsługi, tylko po prostu informacja, że takie urządzenie można sobie nabyć i jest ono dostępne. Dla chętnych wrażeń, to znaczy osób, które lubią sobie czegoś tam posłuchać, urządzenie pracuje w paśmie 2 metrów standardowo, czyli 144-146 MHz oraz w paśmie 70 cm 430-440 MHz. Oczywiście umożliwia nasłuch w znacznie szerszym zakresie, czyli od 130 bodajże 8 do 174 MHz. I od 400 do bodajże 490 czy tam do 500 MHz, więc tego i owego można posłuchać, no ale to już na zupełnie inną rozmowę jest informacja. Ja teraz uruchamiam urządzenie. Frequency mode. Usłyszeliśmy dwukrotny sygnał i frequency mode, czyli informację, że urządzenie jest w trybie takim standardowym, nie w trybie pamięci. Urządzenie posiada jedno VFO, to znaczy dwa, ale jeden odbiornik, czyli nie ma możliwości jednoczesnego korzystania z nadawania na przykład na jednej częstotliwości i na słuchu na drugiej, tak jak jest to w niektórych urządzeniach, że są dwa niezależne odbiorniki. Tutaj jest jeden odbiornik, mamy oczywiście możliwość na słuchu na dwóch częstotliwościach, natomiast polega to na tym, że w danej sytuacji, gdy jakaś częstotliwość się odzywa, to urządzenie się na nią automatycznie przełącza. Natomiast gdy prowadzimy transmisję, no to siłą rzeczy ta druga częstotliwość, ponieważ jest tylko jeden odbiornik, jest w danym momencie niedostępna. Włączyłem urządzenie i teraz co? Obsługa jest bardzo prosta. Mamy klawiaturę alfanumeryczną z cyframi od 1 do 0 i kilka klawiszy umożliwiających nam sterowanie urządzeniem. Czyli klawisz menu, klawisze strzałek góra-dół, no i klawisz tam cofnięcia się czy też anulowania jakiejś operacji. Tak to wygląda, jeśli chodzi o taki bardzo skrótowy wygląd urządzenia. Jak wspomniałem, Baofeng UV82 posiada w zasadzie wszystkie te funkcje, które transceiver dzisiejszy, nowoczesny powinien posiadać. Czyli mamy możliwość pracy przez przemienniki. Posiada ton do otwierania przemienników 1750 Hz. Ale również mamy możliwość pracy przez przemienniki, korzystając z tak zwanych podnośnych, czyli CTCSS. Dzisiaj w zasadzie znakomita większość przemienników w tym systemie już pracuje. Aby przemiennik otworzyć, należy emitować taką podnośną. Tutaj łatwo się to ustawia, to zademonstruję. Niestety w mojej obecnej lokalizacji nie mam w zasięgu ręcznego urządzenia żadnego przemiennika, więc nie będę mógł zademonstrować sensu stricte, jak się taki przemiennik otwiera. Natomiast oczywiście pokażę, jak się to programuje, tak aby ewentualnie potencjalny użytkownik mógł się przekonać, że nie jest to trudne. Jak powiedziałem, włączyłem urządzenie, zrobię to jeszcze raz. Urządzenie ma podwójne PTT, czyli przycisk nadawania. Co to znaczy podwójne? Jest to forma takiej kołyski, gdzie na dolnej i górnej części przycisku umieszczonego, jak wszyscy się orientują, którzy tam mieli do czynienia z CB radiem, tudzież jakimiś tam walkie-talkie z boku urządzenia. I sprawia to to, że możemy nasłuchując jednocześnie na dwóch częstotliwościach wybrać, naciskając odpowiedni przycisk, odpowiednią część tego przycisku, na której częstotliwości chcemy nadawać. Ja mam to tak ustawione, że gdy naciskam dolną krawędź tego przycisku, to nadaję w paśmie 2 metrów, natomiast jeśli górną, to w paśmie 70 cm. Jest to o tyle praktyczne, że po prostu jeśli włączam radio, nie pamiętam gdzie byłem, to jednym naciśnięciem przycisku przełączam się na pasmo, które mnie interesuje i wówczas mogę tutaj sobie wybrać częstotliwość, aby przenieść się na odpowiedni przemiennik. I teraz tak, załóżmy, że chcę sobie wprowadzić częstotliwość przemiennika 145-600. Naciskam sobie krótko dolną część klawisza i wpisuję częstotliwość. 1, 4, 5, 6, 0, 0. Wpisałem 145-600. To piknięcie, które było na końcu, nie było tożsame z przełączeniem się na tą częstotliwość, tylko po prostu nacisnąłem 0 3 razy, jakbym wpisał 6000. To było to, aby się upewnić, że jest pełna częstotliwość wpisana, radio i tak mi na tą częstotliwość przeskoczyło. No i teraz ok, jesteśmy sobie na częstotliwości, która nas interesuje, no ale trzeba jeszcze zaprogramować CTCSS, czyli tą podnośną, o której wspomniałem, która służy uruchamianiu przemienników. No dobrze, mamy menu, które ma 40 pozycji, więc albo sięgamy po instrukcję i szybko sobie sprawdzamy, gdyż instrukcja jest bardzo krótka, zwięzła i tematyczna, że dana funkcja to jest menu 13, ewentualnie śledząc poszczególne funkcje menu do tego docieramy. Najpierw zaprezentuję tą funkcję skrótową, a następnie drogę taką nieco dłuższą. Naciskam klawisz menu, mówi nam menu, wpisuję 13, tego już nie mówi, ale mamy dźwięk odpowiedni i mamy informację CTCSS. Teraz wpisuję częstotliwość, na przykład 103.5, czyli wpisuję 1.0.3.5 i zatwierdzam klawiszem menu. Confirm. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Za ewentualne przeinaczenia w języku angielskim przepraszam. I teraz wiem, że jestem na częstotliwości 145.600 i że mam uruchomioną podnośną 103,5 Hz. Jak powiedziałem, to jest ta krótsza droga, natomiast jest też droga dłuższa. Uruchamiam sobie menu. Wybieram sobie na przykład menu 0. jak mówiłem wcześniej, przy wybieraniu opcji, czy przy wprowadzaniu numeru danej funkcji, nie mamy informacji głosowej. Ten dźwięk, który słyszeliśmy, niedługo nic nie robiłem, więc z powrotem wyszło z tego menu. Zrobię to jeszcze raz szybko. Czyli wybieram menu, oj, funkcję 0 i zatwierdzam. I mam opcję Squelch. Daję znowu menu. Naciskam strzałkę do góry. Daję znowu menu. I mam opcję Frequency Step. I tak sobie poszczególne funkcje śledzę. Przy wejściu w funkcję menu, naciskając klawisz menu po zmianie strzałki, on mi mówi, jaka opcja jest wybrana. Power. Nie dotyczy to wszystkich funkcji, niestety, o czym się za chwilę przekonamy. Save mode.

0: zbliża się koniec transmisji i zostaje nadawanie przerwane. Jak powiedziałem, nie będę tutaj omawiał wszystkich funkcji tego urządzenia, natomiast radio ma możliwość właśnie ustawienia tego czasu. Radio ma możliwość ustawiania CTCSS-a osobno dla toru nadawczego i odbiorczego. Radio ma możliwość ustawienia DCS-a, czyli jest to coś zbliżonego do CTCSS-a. Radio ma możliwość ustawienia tak zwanego shiftu, czyli odskoku dla przemienników. I ten shift może być regulowany w dużym zakresie, dlatego że w różnych miejscach na świecie ten shift jest różny. Czasami jest on na plus, czasami jest on na minus. Jak się, że tak powiem, krótkofalowcy orientują, więc mamy możliwość wpisania tego ręcznie. Wybieramy sobie funkcję, wpisujemy sobie odskok, jaki ma być, czyli na przykład 5 MHz, zatwierdzamy i w tym momencie wybieramy sobie opcję albo plus, albo minus i mamy taki shift, jaki chcemy. Jak się dokonuje niektórych ustawień? Tak jak powiedziałem, są funkcje, które wpisujemy z klawiatury po wybraniu menu, czyli konkretny parametr, jak na przykład w wypadku podnośnej CTCSS, ale są też funkcje takie, jak na przykład wybieramy sobie moc. Mamy dwa poziomy mocy, 5 W i 1 W. No więc wybieramy sobie menu. Znowu włączyłem urządzenie. Wybieramy sobie funkcję 0,1, to chyba jest power. A, czyli chyba 2. No właśnie, power. I mamy tylko dwie opcje. Naciskam klawisz 0. 0 to jest jedna opcja, 1 to jest druga opcja. Jeśli na przykład teraz naciśnę 2, 3, 4, 5, 6, mamy takie pikanie, które mówi nam, że ta funkcja jest niedostępna. I tak samo jest we wszystkich innych funkcjach, które są w tym radiu do ustawienia. Jeśli chcemy sobie na przykład ustawić poziom blokady, czyli squelch, czyli jaki poziom sygnału ma nam tą blokadę otwierać, no to sobie wybieramy opcję squelch i bodajże tam od 0 do 9 wybieramy sobie, jaki poziom sygnału ma tą naszą blokadę otwierać. Zatwierdzamy klawiszem menu. I tak jest w kilku innych funkcjach, które również w ten sposób możemy sobie ustawić. Oczywiście możemy sobie te wszystkie udźwiękowienia, te wszystkie tony powyłączać, jeśli dajemy na chwilę komuś widzącemu urządzenie, czy tam na dłuższy okres czasu, komu to przeszkadza, kto tego nie lubi, nie ma sprawy, można sobie te powiadomienia dźwiękowe wyłączyć. Radio ma też kilka rodzajów podświetlenia, to znaczy kilka kolorów w różnych trybach. W sytuacji, gdy my nadajemy, może być inny kolor wyświetlacza, gdy ktoś nadaje, może być inny i tak dalej, i tak dalej. No to są takie już bardziej gadżety, ewentualnie dla kogoś, kto bardzo słabo widzi, no to podświetlenie może być, nie powiem, że jakąś tam pomocą, no ale poprzez kontrast, po prostu z tym, co jest na wyświetlaczu, dobrać sobie taki kolor, który nam najbardziej odpowiada. Z tego, co wiem, żadnych funkcji kontrastu, czy wielkości czcionki, tego, co jest na tym wyświetlaczu alfanumerycznym wyświetlane, nie możemy w żaden sposób zmienić. Jak powiedziałem, radio ma 40 opcji menu, nie ma sensu tutaj omawiać każdej, to wszystko jest napisane w instrukcji. Instrukcja jest po angielsku, ale jest to na tyle prosta angielszczyzna, że stosunkowo rzadko musielibyśmy się odwoływać na przykład do jakiejś pomocy typu słownik, aby jakąś funkcję menu, mówiąc kolokwialnie, rozkminić. Natomiast no nie ma sensu, jak już mówiłem kilkukrotnie, więcej funkcji omawiać. Chciałem tylko zademonstrować, że częstotliwość da się wprowadzić, że pewne funkcje da się poustawiać, że sporo opcji menu, ich nazewnictwo jest nam mówione. Oczywiście nie mamy możliwości odczytu częstotliwości, na jakiej się znajdujemy. Także jeśli włączymy radio, zapomnieliśmy, na jakiej byliśmy frekwencji, no to niestety tego się nie dowiemy. Radio posiada również funkcję latarki w podwójnym trybie. Jest to bardzo mocna dioda LED. Tutaj przy tym akumulatorze chyba około 7 V on ma. Świeci to bardzo mocno. Ma to dwa tryby, to jest właśnie jeden z tych przycisków pod przyciskiem nadawania na bocznej ściance. Jeśli sobie włączymy jedną opcję, to nam świeci. Drugą opcję to nam miga około, wydaje mi się, 4-5 razy na sekundę. No i kolejne przyciśnięcie to jest wyłączenie. No oczywiście to jest taka forma latarki, komuś tam się to może przydać. Kolejny przycisk pomiędzy PTT, czyli przyciskiem nadawania, a latarką, to jest przycisk, który gdy nacisnę, to chyba się od razu zorientujecie Państwo, co to jest za funkcja.
1: Nową próbę i smukłą sylwetkę.
0: Tak, wyłączymy, żeby nie było wiadomo, co to za lekcja.

0: Reklama, żebyśmy tutaj nic nie reklamowali. Jest to funkcja radia tak zwanego broadcastingowego, zwykłego radia UKF-owego. To radio jest całkowicie nieudźwiękowione. Pracuje w paśmie od 87,5 do 108 MHz. Możemy sobie wpisać częstotliwość, jaką tylko chcemy i na tą częstotliwość nam się przełączy. Funkcja radia udźwiękowienia nie posiada żadnego, to znaczy mamy tylko informację taką sygnałową, że wpisujemy jakąś częstotliwość. Ja tu sobie wpiszę, teraz akurat spróbujmy wpisać jakąś taką inną, która by tutaj... O, wpisuję sobie 108, teraz sobie wpisuję na przykład częstotliwość 87,5, czyli 87,50. O, mieliśmy taki dźwięk, radio się przełączyło. No i właśnie sygnał dźwiękowy jest, że tą częstotliwość wpisujemy. Co do czułości tego radia, zarówno w paśmie dla radioamatorów, jak i w tym paśmie radiowym, no to ona jest bez rewelacji. To znaczy jest dobra, szczególnie w paśmie mam na myśli to pasma krótkofalarskie 2 m 70 cm. Natomiast jeśli ktoś oczekuje czegoś więcej, zalecam kupno firmowej dwupasmowej anteny albo anteny SMA albo z odpowiednią przejściówką. SMA to jest oczywiście złącze, ale to jest znane też złącze z routerów i z innych urządzeń, więc to jest akurat, nie jest jakiś unikat, tylko dla krótkofalowców. Więc akurat tutaj żadna tajemnica. Antenka, ta, która jest w standardzie, w zestawie, nie jest żadnym cudem, żadną rewelacją, więc tak jak powiedziałem, zalecam kupno anteny jakiejś lepsiejszej. Chociaż rzecz jasna, nie jest to jakiś prikaz. Jeśli ktoś na przykład mieszka stosunkowo blisko jakiegoś przemiennika, ewentualnie w dobrym miejscu, w dobrej lokalizacji, no to to, co tutaj jest standardowo, w zupełności wystarczy. Jeszcze odnośnie funkcji radia zwykłego, gdy tylko na którejś z częstotliwości, na której nasłuchujemy przed przełączeniem się na radio broadcastingowe, coś tam się zadzieje, to radio automatycznie się wyłącza i urządzenie przechodzi nam na tą częstotliwość, gdzie coś w danym momencie się dzieje, więc tak to wygląda. Często to radio może być przerywane właśnie przełączaniem się transceivera na tą częstotliwość, którą nasłuchujemy. Możemy sobie oczywiście wybrać jakąś częstotliwość dowolnie gdzieś tam na paśmie, gdzie się na ogół nic nie dzieje, więc jeśli nie pojawią się jakieś zakłócenia, spokojnie możemy sobie radia słuchać. W trybie czuwania akumulator starcza na bardzo długo, spokojnie kilkanaście, nawet kilkadziesiąt godzin po pełnym naładowaniu radio sobie może nasłuchiwać. Ładowarka posiada kilkukolorową diodę sygnałową, która daje nam znać o tym, co się aktualnie dzieje. Jeśli radio się ładuje, no to mamy diodę czerwoną. Jeśli ono się już naładuje, to zmienia się nam kolor, więc dla resztkowców, na przykład takich jak ja, bez problemu jesteśmy to w stanie zauważyć, nie ma kłopotu. No, osobom całkowicie niewidomym, które chciały się w takie radio zaopatrzyć, no to nie poradzę jakiegoś skutecznego sposobu, jak się przekonać, czy transceiver się już naładował. Natomiast rzecz jasna, no, wtedy się stawia radio na nieco dłużej, na przykład na noc, i mamy pewność, że od wieczora do rana to radio nam się na pewno naładuje. Mój chiński jest ogólnie rzecz ujmując słaby, więc nie będę tutaj się silił na jakąś poprawną wymowę, aczkolwiek jeśli ktoś zainteresuje się jakimiś urządzeniami typu Voxun, Puxing czy jakieś temu podobne, to jest wszystko w zasadzie ta sama jakość. Z tego co wiem, również te urządzenia są w takim stopniu jak ten Baofeng udźwiękowione, więc ewentualnie można się pokusić o kupno czegoś innego, aczkolwiek myślę, że to urządzenie, które opisałem, no, spełni oczekiwania kogoś, kto jakichś wygórowanych super oczekiwań nie ma. Na koniec jeszcze krótka informacja. Urządzenie to działa również w paśmie PMR, czyli tam, gdzie de facto można nadawać bez pozwolenia określoną mocą, a dzięki odpowiedniemu skokowi międzykanałowemu, czyli mamy możliwość wyboru tak zwanego kroku, co jaką wartość, co jaką częstotliwość przełączy nam się urządzenie po zmianie strzałkami góra-dół. Częstotliwość PMR jest obsługiwana, gdyż właśnie te kanały mają tam swój charakterystyczny odstęp i to radio umożliwia pracę właśnie na tych pasmach. Przy czym zwracam uwagę, że pracuje się tam tylko określoną mocą, Aczkolwiek no, nie jest to jakieś takie najtańsze radyjko z marketu za kilkadziesiąt złotych, gdzie to już jest w ogóle totalna porażka, więc jakość modulacji, jakość odbioru nadawania jest trochę lepsza, więc ewentualnie w tym paśmie, na przykład gdzieś na jakiejś działce, wycieczce do lasu czy coś takiego, można sobie to wykorzystać, na przykład na rowerach. Jeśli ktoś tam jeździ na tandemach w jakichś grupach czy coś takiego, nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Audio ma pewnie jeszcze kilka funkcji, o których mógłbym wspomnieć, aczkolwiek głównym moim celem było zademonstrowanie tego, że jest to jakoś tam radio częściowo udźwiękowione. Trochę niewidomy, może nie to, że ułatwia, ale daje nam jakieś takie poczucie pewności w poruszaniu się po menu i wykorzystaniu z tych najczęściej używanych funkcji. Więc myślę, że to tyle. Jeśli będą jakieś pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć, aczkolwiek używam tylko tych funkcji, które są mi najbardziej potrzebne, więc moja wiedza na temat tego urządzenia nie jest aż tak super kompletna. Niemniej jednak postaram się oczywiście odpowiedzieć na ewentualne pytania. To tyle. Jeśli ktoś się zdecyduje na zakup, to oczywiście polecam. Życzę ciekawych, dalekich, potwierdzonych łączności i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minęła godzina 19. Dzień dobry wieczór wszystkim. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, a nawet witamy, dlatego że dzisiaj jest nas dwóch. Ja się nazywam Edwin Tarka i jest jeszcze dzisiaj ze mną w studiu Robert Łabęcki. Dzień dobry, Robercie.
3: Dzień dobry Państwu. No mnie to wszyscy aż za dobrze chyba znają. No i tak czasami się tutaj pojawiam.
2: A
3: tak
2: dzisiaj a w sumie to nawet... W sumie jest nas nawet trzech, bo z drugiej strony jeziora albo z drugiej strony szyby jest jeszcze Michał Dziwisz, który nas wszystkich realizuje tutaj dzisiaj. Robercie, spotkaliśmy się w tym zacnym gronie, bo będziemy opisywali sprzęt, którego tak naprawdę obaj jesteśmy właścicielami. Znaczy, ty masz swój egzemplarz i ja mam swój egzemplarz.
3: Tak, dokładnie. No tak się złożyło po prostu. No ale to dlatego, że ja ci nawet poleciłem go poniekąd, dlatego, że uważam, że to jest całkiem sympatyczny sprzęt dla nas w dobie tych sprzętów wszystkich, które są po prostu na rynku, a te sprzęty nie są takie za bardzo przyjazne. No, rzadko który jest taki bardziej przyjazny.
2: A to dokładnie, jest taki,
3: w miarę.
2: Mówimy tak w ogóle o sprzęcie grającym, żeby nie było. Mówimy o dzisiaj o precyzyjnie to można ująć amplitunerze z radiem i odtwarzaczem CD i USB nawet, a tak konsumpcyjnie po prostu o takiej mikrowieży.
3: Tak. Mikrozestawie może... Hi-Fi Denon tak RCDM40 DAB Plus. To jest konieczne, to DAB Plus z końca, ponieważ ta sama wieża występuje w wersji bez DAB Plusu. Ale my nie mamy wersji bez DAB Plusu, tylko z DAB Plusem. Idziemy trendy.
2: Tak jest. Idziemy trendy. Cyfryzacja ma przecież nastąpić za chwil parę, więc na radio cyfrowe również trzeba się przygotować. Wierzę, dlatego opisujemy, no bo tak jak już Robert wspomniał, jest to sprzęt, który przede wszystkim jest w miarę dostępny dla osób niewidomych. Oczywiście to nam nie będzie gadało, zapomnijcie o tym, trzeba się przyzwyczaić do albo wrócić do starych, dobrych czasów pod tym względem. Tu nie Rockbox, tu nie iOS, tu nie Android, tu po prostu pilot, którego się trzeba nauczyć, ale będzie intuicyjnie, tak myślę. Tak. A poza tym sprzęt naprawdę bardzo fajnie gra i co? I stawia chyba przede wszystkim na jakość dźwięku i tego, co ma w nim najfajniejsze, czyli USB, płyty i radio. Natomiast odpuścili sobie producenci z Denona wszelkiego rodzaju Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet i tak dalej.
3: Bardzo dobrze, że to zrobili, ponieważ dzięki temu dostajemy naprawdę radio dobrej jakości, które potrafi odebrać naprawdę sygnały z dalszych odległości,
2: z
3: dalszych
2: Włoch, stacji. Na przykład.
3: No, tak to może aż nie, ale powiedzmy, że to jest, tak jak na przykład ja tu mieszkam blisko granicy, no to spokojnie z Białorusi mogę słuchać programów, czy z Litwy, gdzie na tych wszystkich sprzętach z Wi-Fi, Bluetooth i całym napełnionych całą tą elektroniką. Nie jest to możliwe. Tutaj choćby dam przykład, przepraszam, że dam, ale dam JVC RVNB 100. To jest taki sprzęcik, o którym też będzie mowa. Też nawet dostępny, ale pełen elektroniki, pełen właśnie tych wszystkich Bluetooth, Wi-Fi i tego typu rzeczy. I tutaj radio niestety najgorszym elementem tego zestawu jest, ale to już inna para kaloszy.
2: Abstrahując, tak jest. Natomiast z tymi Włochami to inaczej, udowodnić będzie mi trudno, natomiast dzięki jakimś tam warunkom atmosferycznym i tego, dzięki temu, że powiedzmy mam jakąś tam lepszej klasy, ale pokojową powiedzmy antenę, która jest czuła na różne atmosferyczne wybryki natury, to właśnie takie włoskie gdzieś tam zapędy to radio również ma i jakieś sygnały z tego kraju, z Italii Słonecznej przypływały czasami do mnie. Ja powiem tylko tyle. Nasza audycja jest interaktywna.
3: Dokładnie.
2: I można dzwonić do Tyflo Podcastu. Nasz numer 123 834 835. Jeżeli w trakcie programu ktoś z Państwa, ktoś z słuchaczy będzie miał jakiekolwiek tutaj pytania do omawianego przez nas sprzętu, to albo Robert, albo ja postaramy się udzielić odpowiedzi na Wasze pytania.
3: Tak. W miarę naszych oczywiście możliwości.
2: Tak, postaramy i, się posiadanej, i posiadanej wiedzy.
3: I posiadanej wiedzy, dlatego że, no nie ukrywajmy, wieża ma menu i te menu jest takie, jakie jest.
2: No to menu jest takie właśnie po francusku, więc my to menu raczej sobie chyba odpuścimy, jeżeli ktoś będzie chciał tę wieżę ustawić. Opiszemy za chwileczkę jej wygląd, opiszemy przyciski, które znajdują się na pilocie.
3: Na pilocie i na wieży też.
2: I na wieży też. I podstawowe jakieś funkcje tej wieży, jak ona się zachowuje z radiem, z płytami, z pendrive'em.
3: Natomiast... DAB-em plusem.
2: I z DAB-em plusem też będziemy próbować. Natomiast jeżeli chodzi o ustawienia menu, no ja również korzystałem i pewnie ty, Robercie, też
3: z pomocy tak, z porady osoby widzącej, niestety. Natomiast w tej chwili mamy takie urządzenie, takie możliwości, jak ktoś ma takie możliwości, jak Seeing Eye na przykład, tudzież Blinkando Combine na Androida. To są te aplikacje czytające z wyświetlaczy, może nie najlepiej, ale zawsze jakoś. Też można sobie z tym jakoś poradzić. Ja niestety nie jestem w stanie przeprowadzić tutaj takiej transmisji, ponieważ ta wieża u mnie stoi z drugiej strony pokoju, a tutaj mam słuchawki, bym was po prostu zwyczajnie nie słyszał. I tak jest, więc, że tak powiem, polecam jednak albo osobę widzącą, albo taką aplikację, bardziej osobę widzącą. Ale powiem tylko tyle. Takie ustawienia przeprowadza się tylko raz, na samym początku i mamy już święty spokój. A resztę powiemy my, co można zrobić. Chyba, że się coś mylę, więc powiedz, Senku, może się jednak nie mylę.
2: Jak ja podłączałem sprzęt, to w ogóle pierwsze, co zauważyłem, to brak jakiegokolwiek kreatora ustawień. Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, że tego nie ma, czy u mnie nie było. Ja uruchamiając Denona, po prostu pokazał mi się już w gotowości na Optical 1, zdaje się, czyli wyświetliło się jedno z dostępnych źródeł, już można było się przełączać na płytę, na USB, na DAB+, na radio i dopiero musiałem wejść w menu już ręcznie i on przez żadne pierwsze kroki i pierwsze ustawienia nie przeprowadził mnie. Musieliśmy wszystko zrobić z menu samodzielnie.
3: Jest to całkiem możliwe. Jak widać, co egzemplarz to inaczej. Albo inaczej w sklepy, które sprzedają, no też różnie sprzedają. Ty kupiłeś gdzie indziej, ja kupiłem gdzie indziej. Może nie będziemy reklamować sklepów.
2: Dokładnie, ale sklepy tak, ale sklep w Łodzi, w którym kupowałem, mógł na przykład zrobić jakąś taką rzecz, że sami go przetestować przed wysłaniem.
3: No czy tak to, samo mój sklep też mógł to zrobić, różne rzeczy mógł zrobić. W każdym razie powiem tylko tyle, żeby nie było. Denon jest sprzedawany, ta wersja, jak i wersja bez DAB-u, jest sprzedawana z różnymi zestawami głośnikowymi. Ja na przykład mam go z SCM40, czyli z głośnikami Denona, ty masz z innymi głośnikami.
2: Ja mam z JBL Arena 130, bo akurat takie były w ofercie sklepu, tak.
3: Tak, ale w każdym razie chcieliśmy powiedzieć, że głośniki są różne. Generalnie nominalna głośność wzmacniacza to 2x30 W. Takie potrafi głośniki obsłużyć bez problemu. Myślę, że większe też trochę, z mniejszymi może być problem, może je przepalić. Różnie to jest, ale zanim co, to ja może powiem takie rzeczy bardzo ogólnikowe. Mikrozestaw Denon RCDM40DAB+, akurat. Tutaj mamy wagę tego zestawu, to o ironio, i tutaj dane mam ze strony, żeby nie było, tutaj powiem może sklepu Euro, bo stamtąd wziąłem. Waga 11 kg, rozmiar to jest 210x110x309 mm. I to jest szerokość, wysokość, głębokość, jak oni to oceniają. Nie mi to oceniać, ale tak to podali. Także możecie Państwo sobie to mniej więcej wyobrazić. Nie jest to duże. Jest to wysokości, znaczy długości segmentów wieżowych, natomiast jest to mniejsze szerokością i wysokością. No jest to taki zgrabny zestawik, że tak powiem. Całość wykonana praktycznie z żelaza, że tak powiem, tak? Z małymi elementami plastikowymi. No i cóż, Edwinie, może co, zaczynamy z tyłu, z przodu, z lewej, z prawej. Z lewej, z prawej nic nie mamy.
2: Tak jest, z lewej, z prawej to tu my nic za specjalnego nie mamy. W ogóle jeszcze tak powiem, że no, sprzęt powiedzmy wygląda tak ogólnie jeszcze, tak wygląda jak takie, no powiedzmy, grubszy odtwarzacz DVD, tak? Taki bardziej
3: tak,
2: grubszy.
3: Tak.
2: Taki po prostu dobry do postawienia na półkę, gdzieś tam na segmencie. Nie jest to jakiś wielkich rozmiarów ten sprzęt.
3: Tak, jest to sprzęt mikro, tak, jest tego zestaw mikrowieża. No ale zacznijmy co, od przodu czy od tyłu, z tylnej strony, z przedniej strony?
2: No to może od frontu może najpierw omówmy, co on tutaj ma. Ja właśnie w tym momencie przy tej wieży się znajduję.
3: No właśnie. I od frontu, z lewej strony, całkiem z lewej mamy przycisk power, w lewym
2: z lewej, tak,
3: rogu.
2: Dolnym rogu.
3: Dolnym rogu, widzisz lepiej, pamiętasz.
2: Tak, nad przyciskiem power mamy szufladę na płyty CD.
3: Taką cienką dość szufladę, trzeba uważać, żeby nie złamać, ale specjalnie się nie da, jak się człowiek specjalnie tego nie zrobi, to tego nie złami.
2: I tu warto podkreślić, że Denon umie odtworzyć płyty MP3 CD, niestety nie potrafi odtworzyć płyt DVD, z tego co testowałem. Nie chodzi mi nawet o filmy, ale włączałem płyty DVD z muzyką, miał z nimi ewidentny problem, tak, ma jakiś problem z nośnikami DVD. Byłem na początku niepocieszony, ale potem zobaczyłem rzecz inną. Aha, no właśnie, i ta inna rzecz to jest ta, która jest zaraz przy przycisku power, czyli port USB, do którego ja mam właśnie podłączony czytnik kart SD.
3: Ano właśnie, mamy port, on jest zgodny też ze specyfikacją dla Apple'a. Nie wiem, co to znaczy, ale na pilocie przycisk jest oznaczony iPod USB na przykład. I ten port właśnie obsługuje nam nasze nośniki pamięci. Natomiast powiedzieć CD MP3, nie tylko MP3, bo na tych CD-kach mogą być wavy, flace i inne takie WMA nagrane, i on je też odtworzy. Także ten akurat Amplituner potrafi troszkę więcej odtworzyć różnych formatów ciekawych. No szczególnie te bezstratne flace AAC.
2: No to jest akurat ważne, że akurat te formaty też potrafi. Oczywiście no, flace z płyt. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, ale można coś wrzucić właśnie chociażby na pamięć przenośną USB i wtedy sobie słuchać też bezstratnej muzyki, tak? Dowoli.
3: Dowoli. Flace z płyt o tyle mają sens, że jednak się ich zmieści troszkę więcej niż na płycie oryginalnej. Powiedzmy, że jak utworów
2: dwie
3: zmieścisz
2: płyty,
3: na
2: tak?
3: płycie... Tak, dwie płyty spokojnie zmieścisz na jednej albo trzy. Mhm. Więc zawsze coś, jak ktoś się uprze, tak? No.
2: Tak jest.
3: Chociaż
2: na
3: mówię,
2: przedniej, no... Na przedniej ścianie jeszcze widzę tutaj wejście słuchawkowe.
3: Tak.
2: Mamy, całe szczęście. Prawy dolny róg to jest potencjometr, tak troszeczkę...
3: ja dodam chodzi. Tylko wejście słuchawkowe 3,5 mm, to jest mini jack.
2: Tak jest. Standardowe.
3: Tak.
2: Potencjometr, tak trochę mam wrażenie, ta głośność trochę tak tempo chodzi, ale spełnia swoje przeznaczenie.
3: Znaczy potencjometr jest tak, jak jest potencjometr, jak nosimy głośność na pilocie, potencjometr stoi w miejscu, że tak powiem, nie jest to jakiś taki silnik. No to jest taki potencjometr no, tradycyjny, cyfrowy. Tak powiem, no jest on, ale jest to, nie ma ten potencjometr oporu, o, może tak powiem. Jak ściszymy do końca, to możemy kręcić dalej i on będzie nam się kręcił.
2: Kręcił, tak jest. No i cóż, i no mamy wyświetlacz.
3: Tak, dość duży, dwuliniowy.
2: Całkiem słusznych rozmiarów.
3: I powiem, że no i na tym wyświetlaczu dużo się wyświetla. Dosyć, to tak dla osób. Na przykład wyświetlają się tytuły utworów, jak słuchamy je z USB, żeby nie było, bo to też sprawdziłem. Potrafią
2: Wyświetla nam się RDS,
3: tak. Ten RDS można sobie tam potem regulować, co się chce. No i pod wyświetlaczem mamy naklejkę producenta. Naklejkę Denona, nie wiem, czy masz.
2: Może mam, może nie mam. Nie czuję jej pod palcami, ale no, może to różnie.
3: Może to różnie bywa.
2: No i na tej przedniej ścianie mamy dwa rzędy przycisków.
3: Tak. Mamy 6 przycisków. Dokładnie. Oprócz powera.
2: Tak jest, oprócz powera.
3: No i może zacznijmy od tych przycisków w dolnym rzędzie, dlatego że one są bardziej stałe. Dlatego, że te przyciski na dole, w tym dolnym rzędzie, to mamy przycisk Source. To jest przycisk, który nam przełącza między CD, tunerem i tak dalej,
2: USB
3: wyjściem optycznym.
2: To
3: jeszcze tył będziemy musieli opisać za chwilę. Mm-hmm. I potem mamy dwie strzałki. Strzałka w lewo i strzałka w prawo. I w zależności, co mamy wybrane przez Source, to tak to działa.
2: Czyli możemy albo stroić radio, albo zmieniać piosenki, albo zmieniać pewnie kanały w tabie, o ile się nie mylę.
3: Tak, czyli... ale trzeba uważać, bo jeżeli zmieniamy, przynajmniej tak jest u mnie, jeżeli zmieniamy na kompakcie utwory, to nie możemy już tymi przyciskami przewijać wewnątrz utworów. Tutaj niestety, aby przewinąć wewnątrz utworu, musimy posłużyć się przyciskami z pilota. Tak przynajmniej u mnie to działa. Nie wiem jak u ciebie, ale u mnie tak to działa.
2: U mnie też jakoś tak podobnie. U mnie jeszcze jedna bardzo śmieszna rzecz, jeżeli chodzi o pamięć USB, ale zaraz do niej dojdziemy. Na razie opiszmy ten sprzęt.
3: Górny rząd. Zawsze pierwszy przycisk z tych trzech w górnym rzędzie to jest otwieranie szuflady. U mnie przynajmniej tak to działa. Następny przycisk to jest przycisk tak zwanego startu, na przykład na kompakcie. I teraz następny przycisk, w zależności od tego, gdzie jesteśmy, na przykład na kompakcie jest przyciskiem stopu, ale już w tunerze jest przyciskiem, gdzie zmieniamy stereo, mono i przechodzimy na DAB+.
2: Czyli to jest jakby taki dodatkowy source dla tunera, bo...
3: Tak.
2: Bo na pilocie na przykład mamy to rozwiązane też troszeczkę inaczej, a tutaj
3: tak,
2: po prostu
3: dokładnie.
2: Musimy wziąć sobie Source Tuner, a potem tym drugim przyciskiem, który Robert mówił, który jest stopem w przypadku kompaktu, a zmianą źródła w przypadku tunera, możemy sobie w trzecim. Tak, wyłączyć, włączyć lub wyłączyć stereo, albo zmienić tryb z FM-u na DAB+.
3: DAB+, dokładnie, dokładnie. Tak to przynajmniej u mnie działa. No i jeszcze pozostaje ci, Senku, tył cały, panel tylny.
2: Dobrze, dobrze się składa, moi drodzy słuchacze, chyba że jestem dzisiaj tak troszeczkę spartańsko prowadzę ten program i używam mikrofonów w telefonie, to przynajmniej będzie mnie w miarę słychać, jak ja się tam do tego tyłu zakradam. Ale co ja tutaj mam na tym panelu tylnym? Na pewno mamy zasilanie, to jest górny lewy róg.
3: I ten kabel jest wkładany, to nie jest kabel stały, tylko to jest kabel wkładany. Może dla kogoś to ma jakieś znaczenie.
2: Teraz tak.
3: Kabel jest w zestawie oczywiście, nie mamy co się martwić w producenta. Żeby nie było.
2: Następnie mamy na środku, ale cały czas górna jakby część tego tylniego. Tutaj też widzę, że jest podłączony jakiś kabel. Stawiam na to, że tu jest wejście antenowe.
3: Tak? Tak, może być. Może być.
2: Bo ten kabel jest dość gruby. Tak, to będzie wejście antenowe, oczywiście. Sprawdziłem, tutaj jest przejściówka, czyli na górze.
3: No właśnie, bo to jest też bardzo ważne, słuchajcie. Ten zestaw nie ma normalnego wejścia antenowego, jak Pan Bóg przykazał.
2: Tylko ma F-kę koncentryczną.
3: Tak, dokładnie. Producent wyszedł z założenia, że to jest lepsze przewodzenie sygnału. No i po prostu trzeba kupić sobie przejściówkę za 3 albo 2 albo 4 zł albo 5, jak kto chce i gdzie kto chce, i wtedy mamy co mamy.
2: F-ka koncentryczna sobie... to jest takie, zdaje się, że takie satelitarne troszeczkę wejście. Tak jak się satelitę podłącza, to tak podobnie chyba to wygląda.
3: Tak, chyba tak podobnie, to jest takie z gwintem, to trzeba nakręcić. Tego się nie da tak wyrwać.
2: Włożyć, tak wyrwać.
3: Tak, nie da się tego wyrwać. To jest takie solidne dosyć. Także, no tak to sobie Denon wymyślił. Ja jeszcze tylko tyle powiem, bo żeby nie było, cofnę się. Bo w zestawie oprócz instrukcji obsługi, pudełka, całego tego pilota, baterii 3A, dwóch baterii 3AA, znaczy AAA, tych mniejszych paluszków.
2: R3, tak.
3: Otrzymujemy jeszcze antenę DAB+, taki po prostu ordynarny kabel. Nie wiem, parometrowy, ale...
2: Tak jak powiedziałeś, ona jest ordynarna, ona nie działa dobrze po prostu.
3: dokładnie, także to jest taki bardzo, to jest taki, proszę Państwa, substytut anteny, ale jak komuś się nie chce kupować i uważa, że on wszystko powinien mieć od producenta, może jej użyć w aglomeracjach, gdzie odbiór jest bardzo dobry, problemu mieć nie będzie, natomiast wszędzie tam, gdzie odbiór jest troszeczkę gorszy niż dobry, no to ta antena, albo... ten kawałek kabla się nie, na nie, nic się nie zna. Tak.
2: Albo tam, gdzie odbiór jest dobry i jej kawał kabla się na nic nie zda, albo jak ktoś po prostu chciałby sobie czegoś więcej ponasłuchiwać, bo tak już jak wspomnieliśmy, ten sprzęt ma całkiem dobry ten odbiornik radiowy i myślę, że jeżeli ktoś chciałby kupić sobie tego Denona RCDM40 DAB+, a mieszka chociażby tymczasowo na terenach, nazwijmy rzecz po imieniu, wiejskich, gdzie ten zasięg naprawdę może być fajny, ja polecam jednak w zainwestowanie w jakąś sensowniejszą antenę, czy to pokojową, czy to zaokienną, czy nawet jakąś taką dachową, bo istotnie jest czego posłuchać wtedy. Ja akurat na razie posiadam pokojową antenę radiową.
3: Znaczy, powiem tak, to co ty posiadasz nie jest wcale takie złe i na sam początek, jeżeli ktoś naprawdę nie ma pieniędzy, bo ta antena, którą ty posiadasz, kosztuje naprawdę niewielkie pieniądze,
2: 50
3: zł, w zależności gdzie się kupuje, nie wiem czy mogę powiedzieć, to jest w produkcji Jerzego Barczaka z Katowic, Sonus Radio. Ona jest zasilaczem z regulacją mocy na podstawie, o ile się nie mylę. I to jest całkiem niezły sprzęt na początek.
2: Na początek jak najbardziej. A nawet jeżeli ktoś nie ma jakichś nasłuchowych bardzo wymagań, to myślę, że nawet nie na początek, jeżeli po prostu ktoś chce, żeby mu dobrze odbierało jego radio lokalne i te, które ma w zasięgu, no to myślę, że tej klasy anteny będą też dobrym rozwiązaniem przy tym sprzęcie, tak? Ale jego stać ogólnie na więcej, więc tak po prostu mówię, że raczej nie zostawać przy producenckim kabelku od Denona.
3: Dokładnie. Jeszcze jedna rzecz a propos co otrzymujemy, nie wiem czy ty, to może być ważne dla Państwa, ponieważ ta instrukcja, którą otrzymujemy, jest to tak zwany quick guide, bardzo krótki przewodnik, natomiast całą instrukcję otrzymujemy na płycie CD. Ja dostałem w zestawie, nie wiem jak ty, ale płyta była. I tam...
2: Też mam płytę. Mhm.
3: Tak, i tam na tej płycie instrukcji obsługi w wielu językach różnych, masa, w tym w polskim. Ja się nie dziwię, że producent jej nie drukował, bo ja ją wydrukowałem, to jest ponad 100 stron. No i to zajmuje
2: to w różnych językach to po prostu byłoby ciężka sprawa.
3: Tak, a dla Polaków, więc Denon dodał po prostu płytę CD i sobie wybieramy, jaką instrukcję nam potrzeba.
2: No dobrze, to jeszcze w takim razie dokończmy, co tam
3: mamy
2: w tyle,
3: na tyle,
2: bo żeśmy się tak na tyle w tyle, bośmy się rozgadali. Więc poniżej tego rzędu, gdzie mamy kable zasilający i antenowy, mamy na tak mniej więcej na środku panelu takie cztery charakterystyczne nakrętki, zaciski. A to są krótko mówiąc, zaciski do głośników. Tutaj podłączamy kolumny. One są takie, no takie zaciski, takie trochę śmieszne, ale to się tak zakręca też solidnie, to nie ma prawa.
3: Zakręcane przewody, tak. Zakręcane takie. No, natomiast troszkę ważne, żebyśmy kolorów nie pomylili przy podłączaniu, ponieważ możemy mieć potem wesołe efekty dźwiękowe. Jak pomylimy, możemy mieć przeciwfazy albo inne takie niepożądane. Zresztą producent nakazuje, żeby jednak nie pomylić tych kabli. No tutaj... No tyle. No to co możemy powiedzieć? No.
2: Tak.
3: My możemy metodą prób i błędów te kable podłączać.
2: Tak, albo znowu poprosić Be My Eyesa lub osobę widzącą o pomoc.
3: Lub Seeing Eye'a w trybie koloru.
2: Tak jest. W prawej górnej części tego tylnego panelu jest wejście auxowe. Tutaj mam dwa czyncze podłączone akurat, bo mam kabel auxowy, więc to jest analogowe.
3: Tak zwany analogin.
2: Tak, analogin. W tym sprzęcie nie ma żadnego autu, zdaje się, więc tu możemy tylko podłączyć coś, co nam przez ten sprzęt zagra, ale dźwięku ze sprzętu, nie no, słuchawki, tak? Więc
3: słuchawki
2: tak
3: tylko, tak.
2: Tak. I oprócz tego auxu, analog in, poniżej mamy dwa wejścia optyczne.
3: Optical in 1 i optical in 1 i optical 2, tak to nazwał producent. No i jeszcze mamy jeden... Jeszcze mamy jeden cinch taki, to jest wyjście na bufor centralny, znaczy na bufor aktywny, czy jakoś tak. No, że możemy sobie subwoofer podłączyć, bo dwa głośniki, a jakby komuś z basu było za mało, to jeszcze bufor może dodatkowy podłączyć.
2: I tak mniej więcej wygląda sprzęt. Zgrabny, sprytny, wybitny, nie jest za dużo w nim tego podłączania. Szczerze powiedziawszy, jeżeli chodzi o te auxy analogowe, to jak już producent taki szalony, że optical 1 i optical 2, to nie ukrywam, że też by mi się przydało analog 1 i analog 2. No ale jak się
3: tak,
2: nie ma, co się
3: tak
2: lubi.
3: Bo to się lubi, co się ma, mi też brakuje.
2: Albo się kradnie, co popadnie. Bo na przykład ja mam podłączony taki właśnie kabel do tego wejścia analogowego. No ale na przykład, żeby podłączyć już dek kasetowy, bo na przykład tak mi się wymarzyło, no trzeba się po prostu przepinać. Ja wiem, że to może mało roboty i można to zrobić w 5 minut, ale wiadomo, że zawsze jakoś by inaczej sobie człowiek chciał z tym poradzić, prawda?
3: Mam ten sam problem, ale no cóż, Wtedy i tak krawiec krajał jak materii stało. Sprzęt nie jest tani.
2: A nie jest powiedzieć? Tani. Nie, ja chciałem tylko podsumować, że tyle, jeżeli chodzi o demonstrację jego fizjonomii, bo zaraz będziemy demonstrować jego funkcje i przede wszystkim najpierw będziemy demonstrować pilota, zanim go włączymy, bo też trzeba będzie go omówić. Natomiast tak, sprzęt nie jest tani, kosztuje około 1500?
3: Tak, coś takiego. No, w zależności od sklepu, 1400-1500.
2: Mi sklep policzył 2000 razem z kolumnami.
3: No, czyli ci policzył solidnie, mi trochę taniej policzył z kolumnami, ale w każdym razie kosztowało to trochę. Znaczy, ja powiem tak, ja nie żałuję,
2: ja
3: bo
2: również.
3: Dźwięk naprawdę ma ładny i tutaj na ten pokój, który mam, a to nie jest duży pokój, to naprawdę wystarczy i poza tym to radio, które ja lubię po prostu robić sobie na słuchy na FM-ie, to radio robi wrażenie, powiem szczerze. Także ten. Ja jeszcze powiem 123-834-835 to jest telefon do nas, telefon do Tyfloradia. Można tutaj zadawać pytania, jakby ktoś chciał. 29 minut w tej chwili po godzinie 19.
2: Tak, także pół godziny, myślę, na wstępną prezentację przeznaczyliśmy. W ręku, w tym momencie w prawej swojej dłoni, trzymam pilot od sprzętu. Masz gdzieś, Robert, też swój pilot, żeby ewentualnie było gdzieś tam łatwiej omawiać?
3: No, gdzieś tam tutaj się gdzieś tutaj.
2: Gdzieś tutaj.
3: Tutaj jest.
2: Rozmawialiśmy...
3: Pilota trzymamy tym gładkim do przodu, żeby nie było.
2: Dokładnie, no, gładkim, czyli ta podczerwień jego, czy na co on tam jest sterowany.
3: Nie, bo niektóre piloty mają taką szeroką, gładką powierzchnię, niektóre mają tylko taką żaróweczkę, taką czujkę. A tak, to ma taką szeroką powierzchnię.
2: Tak, troszeczkę jeszcze jak za stary.
3: Ten pilot jest duży, tak.
2: Jest duży i nawet się śmiałem, rozpakowując, że on większy od samego tego Denona. Rzeczywiście imponujący jest i dużo tych przycisków wszystkich funkcyjnych na nim mamy.
3: On podzielony na sekcje i to jest oni fajne. No dokończ.
2: Tak, te sekcje będą intuicyjne. Dokończę tylko to, że nie będziemy wam w stanie niestety pokazać, co już mówiliśmy przed audycją sobie poza anteną, menu tej wieży, no bo właśnie jest dość rozbudowane i nie sposób się tego nauczyć na pamięć, ale tak jak już Robert mówił, te ustawienia najczęściej robi się tylko raz i potem chociażby do ustawień ekwalizacji dźwięku szybko się dostać, bo jest
3: dokładnie
2: przycisk, który się nazywa EQ Subtones, jakoś tak?
3: SDB do niego... Tone, tak się
2: SDB.
3: Nazywa
2: ten SDB
3: tak, Tone. SDB. I dzięki niemu można łatwo się dostać do różnych fajnych funkcji od dźwięku. Pokażemy, tak, jak to zrobić, żeby ładnie było. Także to menu, tak naprawdę to menu, mało tego, to menu dla każdej funkcji jest inne. Załóżmy, jeżeli mamy na przykład wybrane CD, to w momencie, gdy naciśniemy setup, to menu jest inne. Dla radia jest inne, dla dubu jest inne.
2: I pewnie dla USB też będzie inne.
3: Dla USB będzie też inne. Także nie sposób tego spamiętać. Ja przyznam, poległem, bo nie sposób po prostu. Szczególnie, że mówię, na przykład takie rzeczy dla mnie są mało istotne, bo można na przykład w menu, w CD można zmienić, bo domyślnie jest tak, że jak włożymy CD i zamkniemy szufladę i będzie płyta i on nam ją zagra, to on przełączy się automatycznie na CD i zagra. Ale można to wyłączyć.
2: Żeby na przykład słuchając radia wkładamy płytę, ale nic się z tym radiem nie dzieje, tak? Po prostu płytę wkładamy na później,
3: i
2: ale radio nam gra.
3: Dopóki my nie przyłączymy, to tak. I to można sobie wyłączyć. Można wyłączyć jakieś podświetlenia.
2: Autoplay tak zwany, tak.
3: O właśnie, CD, tak? O właśnie.
2: Autoplay.
3: Ale
2: właśnie,
3: ja
2: propos tych podświetleń.
3: Ja podałem takich... Mhm.
2: które mówiłeś, o których mówiłeś, propos podświetleń, jeżeli ktoś z was jest słabowidzący, albo ma nawet, albo jest tak jak ja, macie jakieś szczątki wzroku typu poczucie światła, to jest fajne, że on domyślnie podświetlenia wszystkie ma wyłączone. Na zasadzie, kiedy wyłączamy Denona, to nic nam nie daje po oczach. Żaden zegar, żadna data, żaden standby. On jest w trybie czuwania, oczywiście jest podłączony, ale wyłączony power równa się wyłączony wyświetlacz. Komarów nam nie najdzie do pokojów, tak? Latem, do światła. Bo niektóre wieżyczki tak mają tak, że się świecą jak choinki. Ta pewnie też się tak potrafi świecić, jeżeli jej to tak powłączamy wszystko. Natomiast tak ona domyślnie jest tak ustawiona, że wyłączając Denona, wyłącza nam wszelkie podświetlenie. Robert, nie wiem, czy nam zniknął
3: na chwilkę. Nie zniknąłem. Musiałem tutaj parę rzeczy
2: zrobić,
3: ogarnąć, ale już jestem.
2: Tak, także biorę się chyba w takim razie, Robercie, za opisywanie pilota,
3: za
2: bo trzeba...
3: pilota.
2: Tak, przypomnę jeszcze raz, że to jest model Denon RCD-M40 DAB+, który opisujemy dzisiaj.
3: I pilot, uwaga, pilot do tego modelu to jest Denon RC-1234, czyli Denon RC-1234. Taki jest pilot. Jakby ktoś gdzieś zgubił, albo rozwalił, albo nie wiem co jeszcze. No, że tak powiem, tak jest napisany na pilocie. Jeśli mamy te same piloty, a tak mi oznajmiono, że to jest taki pilot.
2: Tak. Tak jak już mówiłeś, pilot jest podzielony na sekcje. I to bardzo, bardzo, bardzo fajne sekcje. Ja na początku myślałem, że będę się w nim odnajdował jak dziecko we mgle, a wcale tak nie jest. Pierwsza sekcja, górna, trzymamy właśnie tą płaską, tą gładką powierzchnią do przodu. Górna sekcja składa się z trzech rzędów przycisków. Pierwszy, najwyższy rząd to są cztery klawisze, cztery przyciski. Później są już po trzy w rzędzie.
3: No i tutaj cię zmartwię, bo to nie jest tak. Górna sekcja, pierwszy rząd to są przyciski jakby troszeczkę od czapy, a sekcja ta następna to jest sekcja source. Ale to taki szczególik.
2: Czyli dobrze, bo ja bardziej się jakby wizualizacją kierowałem, ale no tak, to więc sprecyzujmy. Te cztery pierwsze przyciski od góry to są w kolejności od lewej. Sleep, clock, dimmer i power.
3: Dokładnie.
2: O ile wiem, co to sleep i co to clock, zastanawiam się, do czego może służyć przycisk dimmer.
3: Dimmer jest właśnie do regulacji całego tego podświetlenia i...
2: aha, tak, no dimming, dobrze.
3: Tak, przyciskając ten przycisk odpowiednią ilość razy, uzyskujemy a to takie podświetlenie, a to takie, a to włączenie właśnie tego podświetlenia, o którym mówisz, żeby się wieżyczka świeciła nam ładnie, pięknie, nawet jak jest włączona i takie to. To jest dimmer.
2: Tak, więc clock.
3: Osobiście
2: sleep,
3: nie
2: clock
3: używam, ale jest dimmer.
2: Ale jest, więc sleep, clock, dimmer i power. Power, tak. Prawy górny róg. I tak wygląda ta pierwszy rząd, który wspomniałeś, jest tak jakby od czapy, a potem jest właśnie ta sekcja source, bo to
3: przy
2: jest...
3: Na tym powerze chyba jest taka jakby troszeczkę mała taka kropeczka wyszczerbiona. Czy to u mnie tak jest, taka niedoróbka na pilocie?
2: No u mnie on jest przede wszystkim charakterystyczny, bo te poszczególne...
3: On jest czerwony przede wszystkim, ten przycisk.
2: I okrągły, tylko że właśnie tak, z lewej strony też jest okrągły slip, więc...
3: Tak, tak.
2: Więc myślałem, że one są trzy podłużne, a jeden okrągły, ale teraz sprawdziłem, nie, jest okrągły slip, podłużny clock, podłużny dimmer i okrągły znowu power. Mhm. I co? I przechodzimy w takim razie do sekcji source. Tu jest
3: source,
2: rzeczywiście
3: dokładnie
2: właśnie... Źródło, sześć przycisków. Możemy to zmieniać z wieży, ale z pilota będzie znacznie szybciej, bo z wieży musimy wciskać jeden przycisk, iść się dociurlać, za przeproszeniem, dostać do tego źródła, tak.
3: Tak, a mało tego, jak za szybko naciskamy source, to to źródło nam się nie zmienia, bo mu się nie chce z jakiegoś powodu. I tak to jest, więc lepiej to zrobić z pilota. I tutaj mamy na source, na przycisku source mamy CD od lewej strony, potem tuner, potem iPod USB, tak to nazwali. Tak. Potem pod nim mamy Optical In 1, Optical In 2 i Analog In. Mam nadzieję, że nie prze. Nie.
2: I potem wizualnie, czy tam dotykowo, potem jest przerwa, więc tak, do przerwy mamy te omawiane przedtem regulacje i właśnie te sekcje CD, tuner, USB, Optical 1, Optical 2 i Analog In, czyli ten in. AUX, tak. I to jest jedna właśnie z sekcji do wyboru źródła. Potem jest widoczna przerwa wyczuwalna, gdzie po prostu tych przycisków nie ma, mamy szczery plastik. Tak. I następną sekcją jest, nie wiem jakby ją nazwać, no taka nawigacja, transport, no bo przemieszczamy się poniekąd. Również mamy 6 przycisków ułożonych w takiej samej sekcji, czyli w dwa rzędy po 3 przyciski. Mhm. I tutaj mamy od góry i mówię od lewej strony. W tył, play, w przód, play, ukośnik, pauza, bo to tak działa, play i pauza. Natomiast w drugim rzędzie mamy przewiń do tyłu, parę sekund, stop, permanentny stop i przewiń do przodu. To jest oczywiście w przypadku nośników CD albo USB, tak.
3: Tak, albo kompakt, tak. Natomiast w radiu jest fajnie, bo to, gdzie mamy przewiń parę sekund lub do tyłu lub do przodu, to nam służy do wyszukiwania stacji.
2: To jest strojenie stacji i to jest naprawdę takie fajne strojenie stacji, bo możemy ustawić na manualne i później z pilota stroić go co 0,5 MHz. Często miałem tak, że takie strojenie ręczne było dostępne w moich sprzętach tylko z poziomu samego sprzętu, a nie z poziomu pilota, a tutaj fajnie, leżąc na wersalce mogę robić nasłuch w nocy i nie klęczeć przy tym sprzęcie, czy tam nie stać przy nim, tylko właśnie wyszukiwać sobie na pilocie, stroić ręcznie. Myślę, że automatyczne wyszukiwanie takie na zasadzie, którą stację pierwszą znajdzie, też jest tutaj dostępne w zależności od trybu strojenia.
3: Dokładnie. Tak, się zgadza. Zgadza się. Ale to jest właśnie następne, właśnie te 6 przycisków, to są właśnie takie przyciski systemowe. Ja to tak nazywam. Bo one właśnie takie są. One w przypadku DAB Plus działają bardzo specyficznie. Dlatego, że jak do tej pory widziałem odbiorniki DAB Plus, to było na przykład, jak chciałem zmienić program, to musiałem nacisnąć strzałkę w prawo i nacisnąć jeszcze select, żeby program się zmienił. Tutaj tego nie ma. Tu naciskam tylko przycisk i program mi się zmienia. Robi się tuning, tu następny program. Ale to powiesz o tym później. Mi się to podoba w każdym razie, bo wtedy to jest szybsze po prostu. Nie trzeba się bawić. Strzałka w prawo, jeszcze select wybieram. Po co?
2: A tutaj naciskamy. Tutaj naciskamy i możemy te stacje sobie po prostu zmieniać, stroić. Jeszcze tylko powiedz mi, bo w tym momencie nie jestem pewien, to co nam przełącza utwory w kompakcie, co to robi w radiu? To nam przełączało
3: nic.
2: Poszczególne... Nie, to nic nie robiło. Bo poszczególne programy, z kolei poszczególne programy na zasadzie program 1, 2, które sobie poprogramowaliśmy, będziemy mogli przełączać albo cyferkami, albo będziemy mieli tutaj taki channel plus, channel minus.
3: Albo strzałkami lewo-prawo z takiego kółka, które tam też jest na tym pilocie. W ogóle to jest tak w Denonie, że oni się gospodarnością tutaj nie wykazali. Mogłoby tu być troszkę przycisków mniej i też by było dobrze. Ale no tak zrobili, jak chcieli.
2: Tak jest, ale zanim powiedzmy będziemy gdzieś tam tego pilota podsumowywać, to żeby nam to nie umknęło, bo skończyliśmy omawiać tę sekcję transportową, systemową. A jeszcze trochę tych przycisków nam zostało. Właśnie.
3: Dokładnie.
2: One takie są właśnie niegospodarne, więc powiem tak, kolejny jakby taka sekcja tych przycisków, to bym powiedział, też ich będzie 6 i tak będziemy chyba nam łatwiej je opisać, tylko one będą z kolei w takich trzech rzędach pionowo po 2, no nie? Bo one
3: tak,
2: one tak troszeczkę są. Po lewej stronie pilota pod tymi przewijaniami i tak dalej, pod tą sekcją systemową, jest dwa przyciski, które są tak zwane channel na dole
3: plus,
2: minus.
3: Channel minus. Na dole,
2: tak, na channel
3: i minus. One są okrągłe. Plus. One są okrągłe, tak jakby podwskazujący palec.
2: Tak, duże, okrągłe, wyraziste przyciski, one służą do zmiany programu albo po FM-ie, albo po DAB+. Jak sobie mamy stacje ustawione, to one po prostu nas przenoszą między stacjami właśnie. Kolejne dwa to są mniejsze, ale również okrągłe przyciski.
3: Tak.
2: Z czego właśnie górny to jest ten SDB
3: Tone, tak,
2: który nam włącza podbicie basów.
3: Plus equalizer plus jakieś takie direct wyłączenie tego wszystkiego. To w zależności ile razy się naciśnie ten przycisk,
2: tak,
3: SDB Tone.
2: Natomiast po prawej stronie pod są znowu jest... dwa...
3: Pod nim jest mute,
2: bo zapomniałem, mute. Tak, SDB Tone i mute, też taki mały, okrągły,
3: to wyciszenie,
2: który rzeczywiście wycisza wszystko nam. I jeszcze w tej sekcji mamy dwa okrągłe wielkością przypominające te od kanałów z lewej strony.
3: Z kropkami.
2: Z prawej strony z kropkami.
3: Tak, one są z kropkami. Volume.
2: Głośność. Volume, dokładnie, oczywiście.
3: Dokładnie.
2: To jest volume. I właśnie to jest kolejna taka przegroda tego pilota, przedział, sekcja, jakkolwiek by to zwał. I później mamy joystick z kozimi rogami. Tak go nazywam, bo rzeczywiście są to strzałki, góra, dół, lewo, prawo i OK w środku. Ale poza tym ten joystick jakby w lewym górnym, prawym dolnym, prawym górnym i lewym dolnym rogu ma dodatkowo takie przyciski, które
3: dokładnie
2: jeszcze mają swoje zadanie, a że one leżą bardzo blisko siebie, leżą przy tym joysticku właśnie, no to mówię, że to są kozie rogi, bo są po prostu charakterystyczne, są po rogach od tego właśnie joysticka. Więc
3: dokładnie.
2: No, joysticka opisywać chyba nie muszę, to są strzałki i to jest OK w środku. Strzałki mają działanie różne, w zależności właśnie gdzie jesteśmy, w której części naszej wieży, czy obsługujemy radio, czy obsługujemy cyfrowe radio, czy obsługujemy płytę, czy USB. To one nam albo zmieniają utwory, foldery, stacje, stroją, programy stacji, różnie.
3: W ogóle jest tak, że nie wiem dlaczego, ale oni właśnie zdublowali, bo na przykład strzałki w radiu strzałki przesuwają programy, tak, i to samo robi właśnie channel plus i channel minus. I nie wiem dlaczego tak to zrobiono, ale prawdopodobnie chcieli po prostu, nie mieli jak zrobić, bo oczywiście te strzałki najbardziej się przydają po chodzeniu po menu, to raz, a po drugie, jeśli jesteśmy w trybie USB, żeby tam wybierać foldery tymi strzałkami. To tak najbardziej się to przydaje, żeby nie powiedzieć. Bo przy kompakcie to nie wiem, czy one coś robią. Chyba też zmieniają utwory. Czyli to samo, co robi nam... czyli to samo, co robią nam przyciski systemowe. Mało tego, przy SDB Tone tak samo nam strzałki zmieniają te basy i te korektory.
2: Tak, strzałka prawo-lewo, one zmieniają, tak, właśnie, on-off.
3: Tak, tak, tak, ale żeby nie było, jak wciśniemy przycisk SDB Tone, to tak samo channel plus i channel minus mam włącza lub wyłącza pod basu. Żeby nie było. Też to tak działa.
2: Czyli tak, ten Channel Plus, Channel Minus to trochę taki odpowiednik strzałki w prawo i w lewo na tym pilocie. Taki
3: w
2: jakby...
3: pewnym sensie tak. Natomiast nie wiem, bo też można powiedzieć, że Channel Plus i Channel Minus jest odpowiednikiem w przypadku na przykład DAB-u tych stacji, przełączania stacji tymi systemowymi przyciskami. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Bo mi się tak samo przełącza. Ale może ja mam coś źle, bo ja mam bardzo słaby zasięg DAB-u w porównaniu do ciebie. To jest na granicy praktycznie słuchania i częściej go nie ma.

0: dźwięk uzyskać z tego dubu. Będę tutaj kombinował anteną za chwileczkę na antenie Tyflo Podcastu.
1: Tak, bo też ja powiem, jak się zachowuje radio, jak tego dubu nie bardzo jest i co tam wyskakuje i tak dalej. No ale dobrze, przejdźmy jeszcze do tego pilota naszego
0: nieszczęsnego. Do tego pilota naszego nieszczęsnego.
1: Mamy strzałki właśnie... w górę, w dół, lewo, prawo, mamy OK jako Enter.
0: Enter i mamy właśnie kozie,
1: i mamy kozie rogie.
0: Tak. W lewym górnym rogu. Tak. W lewym górnym rogu mamy taki przycisk, który się nazywa folder ukośnik all.
1: All, dokładnie. I to jest do tego, że albo słuchamy sobie całego pendrive'a, który sobie włożyliśmy, albo wybieramy konkretne foldery i tylko konkretnego folderu słuchamy na pendrive'ie. Znaczy na pamięć, na nośniku USB. Tudzież na płycie, jeżeli mamy MP3 na przykład, albo jakieś inne takie.
0: To też tak, to też to działa.
1: To tak samo to działa. Natomiast jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo to ważne nam umknęło, przepraszam. Denon obsługuje tylko 256 razy 256, czyli możemy mieć na pendrive'ie...
0: Nawet.
1: Aha, nawet 5.
0: Nawet 5,
1: dobrze.
0: Tak.
1: Możemy mieć 255 folderów maksymalnie, w których możemy mieć po 255 plików w jednym folderze. To jest całkiem dużo. Ja nie mówię, że nie, ale
0: całkiem
1: trzeba
0: dużo,
1: to
0: ale...
1: mieć
0: całkiem
1: na
0: dużo,
1: uwadze.
0: Ale na przykład, kiedy zaimportowałem sobie katalog właśnie z Eurodance'em i w folderze, i o tym jeszcze nie wiedziałem, bo to było jakoś zaraz, kiedy kupiłem sprzęt i tam w plików 1500, i mówię, zaraz, ale on mi teraz gra co 10, czy tam co 12. I istotnie, trzeba wtedy sobie dzielić najlepiej duże foldery na jakieś mniejsze party, bo po prostu
1: ja powiem
0: tak
1: więcej, to jest 65520 plików on potrafi wygrać na tej wieży. Natomiast trzeba mu to właśnie tak podzielić, że jeden folder nie może zawierać więcej niż 255 utworów. I pendrive nie może zawierać więcej niż 255 folderów. Może zawierać oczywiście mniej, ale po prostu no tak to zrobili. Nie wiem. Może kiedyś poprawią.
0: Jeżeli chodzi o obsługę pamięci, nie wiem jaka jest górna granica, ja używam karty microSD 64 giga i obsługuję. Nie wiem, czy obsługuje większe pamięci, ale 64 na pewno
1: 64
0: można
1: bez problemu obsłuży, tak. Tak, można obsłużyć 64-gigowego pendrive'a też, to potwierdzam. Dalej
0: tak,
1: to nie.
0: I
1: obsługuję jeszcze dyski twarde. Dyski twarde też obsługuje. Te 2,5-calowe ma jakby to własne zasilanie. Daje radę, o, może tak powiem.
0: Czyli jeżeli
1: patrzyłem
0: ktoś ma muzykę
1: na jednoterowym elemencie.
0: Czyli jeżeli ktoś posiada muzykę na dysku, tylko oczywiście wiadomo, że no dysk twardy to jest jednak, to też trzeba by go sobie przygotować pod względem organizacji muzyki, organizacji swojej pracy, bo tak jak wspominałem, no tutaj nam nic nie zagada, tak? Więc jeżeli ktoś trzyma na dysku zdjęcia, filmy i tak dalej i muzykę, no to może się w tym wszystkim potem pogubić, więc to też musi być odpowiedni wtedy dysk. To jest mój dysk do wieży, tutaj mam tylko i wyłącznie foldery z muzyką, jest ich tyle i tyle, w folderze mamy tyle i tyle plików i gramy.
1: To znaczy on, ja ci powiem jak on się zachowa, on zacznie skanować ten dysk, czy tam tego pendrive'a i zacznie grać to, na co ma ochotę po prostu, ale zacznie w końcu grać, jak znajdzie coś do grania.
0: Pierwszy plik, który po prostu, na który się napotka.
1: Natomiast no jest tak domyślnie też, że jak włożymy USB, to w tym momencie wyłączy nam się radio i zacznie nam grać
0: USB. Tak. Tak więc USB przy okazji omawiania pilota też podkreśliliśmy, że trzeba uważać na te 255, to jest magiczna liczba naszego Denona RCDM40 DAB+.
1: Tak.
0: W prawym natomiast górnym rogu, wracamy do kozich rogów i do naszych baranów, a ich chaotyczni coś dzisiaj jesteśmy, kurczę, rozgadujemy się dużo.
1: Tak jest.
0: Ale w prawym górnym rogu mamy przycisk...
1: Ale nikt nie dzwoni, 123.8...
0: 134-835, tak. 1-2-3-8-3-4-8-3-5. W razie jakichś kłopotów, problemów czy ciekawostek czekamy na wasze zgłoszenia. W prawym górnym rogu

0: nad joystickiem znajduje się przycisk, który się nazywa info. Może
1: info.
0: Robercie, wiesz, tak, co to jest info?
1: Info to jest plik, który nam robi rzeczy dwie, znaczy tak dwie, znaczy więcej nawet niż dwie, bo tak. W trybie USB przyciskiem info przesuwamy się, znaczy podświetlamy sobie różne rzeczy, które mamy w tagach zapisane w pliku. W trybie radio ustawiamy sobie, co chcemy, aby nam wyświetlał RDS. Czyli to ma być tam, czy tam music, te PTY całe, te takie, tam RDS ma te swoje takie, że tam najpierw jest główna nazwa, potem jest typ stacji, tam jeszcze coś, w każdym razie tym infem to patrzymy. W trybie DAB przycisk info wyświetla nam wiadomości o multiplexie, o właściwościach tego multiplexu, o właściwości programu i takie, no, czyli to jest taki przycisk typowo informacyjny. W trybie CD, jeśli jest CD tekst na płycie, tryb, znaczy info wyświetli nam nazwę i tytuł utworu, no jeśli taki jest zawarty na płycie, w CD, tak jest. W CD tekście.
0: Mamy,
1: że domyślnie Denon wyświetla nazwę utworów w USB, znaczy artystę i nazwę, to znaczy jeśli mamy to zrobione artist odstęp minus title, tak? No, tak. Natomiast jeżeli chcemy coś więcej, to właśnie info jest od tego. I możemy sobie tam przejrzeć sobie tagi.
0: Tagi
1: pop i tak dalej, publisher, kto skomponował i tak dalej. No, niektórzy lubią. I mają
0: to.
1: No
0: i mają to wszystko pouzupełniane, dokładnie. Tak. A w lewym z kolei dolnym rogu mamy taki przycisk. Mamy przycisk DAB RDS.
1: Tak. I ten przycisk DAB RDS służy nam do tego, w trybie RDS-u, czyli w trybie analogowym, możemy sobie tutaj ustawić, nie wiem po co to jest, ale może komuś to jest potrzebne, mi to do niczego. Możemy sobie ustawić RDS Search na przykład. Czyli możemy tak zrobić, żeby Denon wyszukał nam tylko stacje, które mają w typ Music, albo typ Pop, albo typ Religious, albo typ inny. Tam jest ileś tych typów w RDS-ie. W trybie DAB, ten przycisk DAB RDS przełącza nam tak zwane skanowanie manualne. Skanowanie manualne i wtedy, jeżeli coś odbieramy słabo, skanowanie automatyczne nam tego nie wychwyca. W tym momencie możemy zrobić to przy pomocy właśnie skanowania manualnego.
0: Manualnego.
1: Na przykład. Też tam jest bodajże pod tym chyba, jak damy strzałkę w dół dwa razy, to możemy dać chyba reinicjalizację DAP, o ile pamiętam, ale nie do końca, nie pomnę, nie uprę się. Może to być też zmienić tego setupu już. Nie do końca. No i mamy jeszcze setup w prawym.
0: I tak, i w prawym górnym, dolnym rogu mamy przycisk setup, który co? Który po prostu otwiera nam menu ustawień.
1: Tak, i go zamyka.
0: I go zamyka.
1: Czyli o ile tak pamiętam, wchodzimy, jak drugi raz naciśniemy go, drugi raz, jak chcemy z niego wyjść.
0: Ale nawet chyba gdybyśmy nie wcisnęli drugi raz, ale poczekali sobie z pół minuty, to Denon, nie tak, znajdując wróci. Naszej reakcji, tak, po prostu wróci do takiego trybu, powiedzmy, domyślnego, wyjściowego. Jeżeli tak, to jest radio, to po prostu pokaże to, co jest w radiu. Jeżeli to jest USB, no to wróci nas do utworów i folderów, które przeglądamy i słuchamy.
1: Dokładnie.
0: Dużo tak naprawdę, powiem ci, Robert, tych przycisków, tych funkcji tutaj jest i dużo o tym mówimy. Ale może teraz będzie już troszeczkę szybciej, bo...
1: I o wielu nie powiemy.
0: Tak, i o wielu nie też powiemy, ale teraz będzie dużo szybciej, bo kolejna część pilota to są po prostu cyfry. No więc tak, powiedzmy kolejne rzędy...
1: Z raz, piątką, dwa, z kropką chyba na piątce, albo... Nie ma chyba kropki na piątce, pamiętam. Linia 20. Dla słuchaczy, słuchacie Tyflo Radia.
0: Tak, słuchacie Tyflo Radia, minęła 20. Przypominam oczywiście o telefonie do radia 123-834-835, jeżeli ktoś by miał jakiekolwiek pytania co do omawianego przez nas sprzętu dzisiaj. I teraz tak, jeżeli chodzi o te przyciski cyfr, tak jak wspominałem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
1: 9?
0: Trzy rzędy to... przycisków. Czwarty rząd
1: na piątce
0: jest...
1: chyba nie ma kropki, o ile pamiętam.
0: Nie ma, nie ma.
1: Nie ma, nie niestety. Ma. A szkoda. A czwarty rząd jest 10 plus, 0 i clear.
0: I clear. Mhm.
1: 10 plus jest po to, żeby wybrać stację powyżej 10, czyli jeżeli chcemy na przykład stację numer 10, to przyciskamy przycisk 10 plus i 0. Jeżeli na przykład stację 11, to 10 plus i 1, 12, 10 plus i 2 i tak dalej.
0: Tak, ale
1: a
0: jeżeli
1: stację
0: chcemy
1: 26,
0: na przykład...
1: to 10 plus 2 i 6.
0: Nie, no właśnie nie. Jeżeli chcemy wybrać stację 26, wciskamy 10 plus, 10 plus 6. Jeżeli chcemy wybrać stację 20, 30, ja już tam nie pamiętam, ile jest maksymalnie, mam 22 stacje
1: 40,
0: programowane.
1: 40, 40 na DAB, 40 na FM.
0: Według
1: specyfikacji.
0: Więc jeżeli chcemy wybrać stację, nie wiem, 40, musimy 4 razy wcisnąć 10 plus i wcisnąć 0.
1: O proszę. No widzisz, także... czyli ty wiesz więcej. Ja niestety mam tylko zaprogramowanych 14 stacji. Tutaj przy granicy mieszkam, więc niestety jest tak jak jest. Nie mam więcej. No i dlatego chciałem wprowadzić Państwa w błąd, no ale całe szczęście jesteś na straży i tutaj z tego błędu wyprowadzisz.
0: Tak, trzeba po prostu właśnie pamiętać o przycisku 10 plus, który nam dobija poszczególne dziesiątki. To nie jest jakieś niewygodne, to po prostu do czego się trzeba przyzwyczaić. Raz, tak? Tyk, tyk, tyk.
1: Nie, to jest wygodne, ja uważam, że
0: to jest całkiem wygodne. I pod cyframi, pod tą sekcją cyfr, mamy ostatni rząd czterech przycisków.
1: No i jeszcze jest przycisk clear, o którym nie powiedziałeś. Przycisk clear służy nam do
0: kasowania tego, co się
1: kasowania wpisali. Różnych rzeczy. Nie tylko. Bo na przykład do usunięcia stacji radiowej z pamięci może nam posłużyć. Tego, co żeśmy wpisali, może nam posłużyć. Ja nie umiem wpisywać, mówię od razu, ale można wpisywać. Ja potem powiem, o co chodzi. No i teraz na samym dole właśnie to, co mówiłeś.
0: Tak, na samym dole mamy przyciski małe, podłużne. Są to przyciski random, repeat, program i mode.
1: O właśnie. I o ile przyciski random i repeat są wykorzystywane w trybach USB i CD, o tyle przyciski mode i program są wykorzystywane, może inaczej, program jest wykorzystywany w trybie CD, natomiast mode to jest ten przycisk, który nam przełącza pliki systemowe w tak zwane, on przełącza nam presety, czyli, bo możemy zrobić tak, że tak jest domyślnie, że przycisk source, znaczy nie przycisk source, tylko te przyciski koło przycisku source, to jest te strzałki na
0: wieży
1: na
0: albo nasze przyciski właśnie w tej sekcji systemowej pod tymi źródłami, tak?
1: Tak, to one nam stroją co 0,5. Ale możemy sobie zrobić tak, że te przyciski będą nam przełączać tak samo po kanałach jak przyciski channel plus i channel minus. Nie wiem po co tak jest, ale tak jest. I do tego służy właśnie przycisk mode.
0: I chyba jeszcze możemy tak ustawić, żeby przyciski nam przerzucały każdą znalezioną stację.
1: Tak.
0: Że one automatycznie wyszukują, jeżeli sygnał będzie na tyle dobry, a to też trzeba wspomnieć, że inaczej się Denon zachowa w trybie stereo, a inaczej w trybie mono, bo on jest na tyle po prostu czuły, że na przykład w trybie stereo nie będziemy słyszeli szumów, jeżeli będziemy stroić stację, dlatego niewygodnie się go stroi w trybie stereo. Najlepiej to robić w mono, a potem sobie wybraną stację spróbować włączyć w stereo, o ile sygnał
1: dokładnie
0: jest na tyle mocny. On ma to stereo takie specyficzne, słuchajcie, że właśnie jeżeli jest stacja niewystarczająco mocna, to po prostu on nie zagra w tym stereo, po prostu nie będzie nic, nie będzie szumów, nie będzie jakiegoś tam mono, jakiegoś niedoboru sygnału, po prostu cisza na morzu w eterze nie ma.
1: Dokładnie, nie ma, dokładnie. Tak to jest, taki mocny squelch. Mnie to z początku denerwowało, ale przyzwyczaiłem się, jak dowiedziałem się, że w większości sprzętów lepszej klasy nic tak sobie to producenci zrobili nie tylko w Denonie, ale też w Onkyo i w paru innych jeszcze modelach różnych dziwnych sprzętów. Natomiast co mogę powiedzieć, Senku, nie tylko, bo w momencie, gdy stroimy co 50 i jak naciśniesz i przytrzymasz to strojenie, to on tak samo ci dojdzie do następnej stacji silnej i ci się na niej zatrzyma. Więc
0: a, no, to też dobrze
1: jak
0: wiedzieć.
1: Kto woli.
0: Natomiast ja się chciałem jeszcze ciebie dopytać i nawet na antenie, bo jakoś nie było jakoś okazji, a mnie to bardzo denerwuje i może też wspomnę tutaj przy słuchaczach. Mamy na przykład przycisk random, który no zgodnie z zasadą, czy na płycie, czy na USB losuje nam piosenki takie, no właśnie gra odtwarza losowo utwory, czy to z całej pamięci, czy z wybranego folderu, ale jest jeden szkopuł. Jeżeli przełączymy utwór i na przykład zagra nam Seweryn Krajewski, a później zagra nam na przykład Cukero, nie umiem zrobić czegoś na zasadzie, żeby z tego Cukero z powrotem wrócić do Krajewskiego. W trybie random Denon nie potrafi cofnąć do poprzednio wylosowanego utworu.
1: Dokładnie. Bo on losuje prostu i zapomina o tym, co wylosował.
0: Czyli
1: to...
0: jeżeli mamy podłączonego pendrive'a i dość nieuważnie korzystamy z randomu, to możemy się natknąć na to, że spodobała nam się piosenka, szybko jakoś nieumyślnie kliknęliśmy ten random, to już do poprzedniej sobie tak szybko nie wrócimy, dlatego
1: możesz
0: słuchać...
1: Możesz spróbować z tymi przyciskami systemowymi spróbować wrócić do poprzedniej piosenki, ale nie dam głowy. Tymi no tymi, co przewijasz w kompakcie.
0: No właśnie tymi, które przewijam w kompakcie, tymi samymi również przewijam po USB, tylko właśnie trudno jest nimi wrócić. I tymi, co przewijają utwór, i tymi, co przewijają po parę sekund. Nie, on nie pamięta poprzedniego odgranego wtedy utworu.
1: Ale jest możliwe, bo jeżeli on ma 60 021 utworów w sumie, to żeby on pamiętał, to on chyba prościej mu po prostu wylosować i zapomnieć. Zagraj następny wylosuj.
0: Bo oczywiście random również działa w dwóch trybach. To nie jest tak, że on wtedy losuje nam po całej pamięci. Random też możemy zmusić do tego, żeby nam losował tylko i wyłącznie w obrębie jednego folderu, czyli wtedy ma tych plików 30, a nie 2000 czy tam...
1: Wtedy mniej. Aczkolwiek mówię, jeśli chodzi o komendę random, nie jestem wyspecjalizowany. Jakoś nie było mi to do niczego na razie potrzebne. Generalnie najbardziej w Denonie używam CD lub radia.
0: Ja
1: raczej odwrotnie.
0: A ja raczej właśnie radia i USB, dlatego że po prostu mi już, znaczy inaczej, mało płyt chyba mam aktualnie, a te, które mam oryginalne, faktycznie słucham, a jakoś już nagrywanie na płyty przestało mnie bawić.
1: To znaczy inaczej, sobie... ja dostaję troszkę płyt pożyczonych może od różnych ludzi, stąd tak, a nie inaczej. Przychodzą do mnie płyty, ja i potem oddaję, tak, przy okazji gdzieś tam. Ktoś ma z tego też jakąś radość. No ale dość może o tym. Tak wygląda nasz pilot.
0: I tak mniej tak więcej wyglądają funkcjonalności, random. Tak, random, tak wyglądają mniej więcej funkcjonalności w teorii. My w praktyce tutaj też myślę, że chyba niewiele pokażemy, bo to każdy musi sobie to gdzieś rozgraniczyć, ale ten podcast, znaczy rozpracować, ale myślę, że ten podcast jest przede wszystkim Wam potrzebny, drodzy słuchacze, po to, żeby, no chociażby, jesteście zainteresowani nowym sprzętem grającym i będziecie chcieli go jakoś tam nauczyć się obsługi, to chociaż macie streszczenie troszeczkę nam zajęło, ale to co jest na nim, na jego panelach, to co jest na jego pilocie, no żeby już później było po prostu łatwiej, w razie czego będziemy pomagali w komentarzach.
1: Może takie kilka, może takie bardzo wybiórcze, jak zmienić dźwięk na ładniejszy niż ten, który jest domyślnie. Przyciskamy przycisk SDB Tone trzy razy, aby dojść do regulacji tonów wysokich i zwiększamy sobie treble. Bo może jak to powiem tak, naciśnięcie raz SDB Tone powoduje, że jesteśmy tylko w podbiciu basów. Dwa razy mamy regulację wysokich i niskich, o ile pamiętam. Potem mamy kolejny raz, mamy średnie i potem mamy basy. Później mamy balans i tutaj musimy uważać, na wyświetlaczu wyświetla się, kiedy jest center, a no my musimy to wysłyszeć. No i na koniec jest coś takiego jak wyłączenie w ogóle equalizera.
0: Direct, czyli dźwięk po prostu bezpośrednio, tak jak go Pan Bóg stworzył.
1: Tak, mi nie bardzo się podoba, ale, to, no ale po prostu jest coś takiego. To jedno. Po drugie, myślę, że też jest ważne, jak zaprogramować stację pod klawiszami od pilota.
0: Powiedzmy sobie szczerze,
1: strojenie z samego pilota jest po prostu strasznie uciążliwe. Może jest i fajne, ale jest uciążliwe, dlatego że Denon strasznie wolno reaguje na te przyciski. To znaczy, od naciśnięcia przycisku do usłyszenia szumu, no to mamy około 1,5 sekundy.
0: A nawet może więcej.
1: A nawet i troszeczkę więcej.
0: Może po prostu. No po coś tutaj jesteśmy z tym Denonem.
1: O właśnie.
0: Po prostu
1: właśnie.
0: Zademonstrujemy.
1: Włączam radio.
0: Włączyłem radio.
1: Zobaczcie, jak to się odpala. U ciebie tak szybko się odpala radio?
0: Tak. Radio jest odpalone. Troszeczkę je podgłoszę. I teraz spróbujemy.
1: Ja bym chciał, żebyś się wyłączył.
0: Wyłączyć kompletnie?
1: Tak, żeby ludzie posłuchali, jak to się wyłącza. On tak cyknie. Nie wiem, czy to...
0: Cyknie. Ja go może zbliżę po prostu do tego. I wtedy jak włączę, to on cyknie. Spróbujemy. Właśnie. Poczekaj. Cyk.
1: O! Czekamy. O właśnie.
0: Cyknął tak naprawdę dwa razy. Raz tak. Jak się włączył i drugi raz jak
1: i
0: za...
1: I tak samo jest, jak się wyłączy.
0: On wyłącza te moduły wtedy.
1: Tak, tak. I jak wyciszamy z miota, tak samo nam cyka. Też możesz zaprezentować. Jak wyciszamy...
0: Tak, tak, wyłączę...
1: Barry White w tle, go. Ale...
0: Ale może tego Barry White'a na razie wyłączymy. Cyk. I jeszcze raz. Cyk. O. I on dwa razy jakby te moduły musi wszystkie sobie tutaj wycyknąć. Natomiast tak, to radio, które miałem pokazać, ja go włączę jeszcze raz, pewnie jeszcze pan Barry White będzie dla nas śpiewał, ale mam tutaj teraz te przyciski strojenia. Przesunę powiedzmy o 5. O, taka jest mniej więcej czas od wciśnięcia do szumu.
1: No nie masz szumu, bo masz na stereo włączone i musisz na mono przełączyć tuner, żebyś miał szum.
0: Też tak uważam. Jeszcze raz wciśniemy tu. Teraz przełączę go na DAB+, którego pewnie nie będzie na razie. Zaraz poruszamy anteną, to może będzie. Ale nie, byłem w mono, więc dlaczego? O! Teraz jestem znowu właśnie już w mono na pewno. I spróbujemy się dostroić do czegoś dalej. O, mamy szum. I tak on właśnie reaguje długo.
1: To jest wolne, słuchajcie. Jak ja bym miał szukać tak każdej stacji, to bym chyba zwariował.
0: Ale słuchajcie, ale na przykład wolne, ale Robert i drodzy słuchacze również posłuchajcie. Wciskam jeszcze raz przycisk. Jestem aktualnie na częstotliwości, no dobrze, 107, 100,7. Ale nie przejmując się tym szumem, spróbuję teraz dostroić się do częstotliwości 101,3, czyli następna sensownie grająca stacja. Odliczam sobie co 5. 108, 9, 101, 1, 2, 3. i załapało. Czyli nawet jeżeli te szumy do nas nie docierają, a mniej więcej orientujemy się w częstotliwościach, pamiętamy co gdzie mamy, to jesteś w stanie w miarę szybko przełączyć te fale.
1: A Senuś, a teraz weź, naciśnij przycisk ten do tyłu i przytrzymaj.
0: A teraz wciskam przycisk... spróbujemy.
1: O. I przytrzymaj go troszeczkę dłużej.
0: Nawet mam jakąś gorzej działającą stację, patrz. Jeszcze bardziej. Także nawet złapaliśmy RDC na 101, którego bym się nawet nie spodziewał, a on znalazł to RDC.
1: No widzisz, jaki mądry, mądry. No w każdym razie, do czego służy to programowanie? A do tego, żeby się wcześniej, żeby sobie przełączać te stacje...
0: Cyframi, żeby wygodniej
1: cyframi
0: nam było.
1: Cyframi, będzie szybciej i szybciej przede wszystkim. I teraz jak po niewidomemu zaprogramować stację w tym sprzęcie? Gdy mamy już stację grającą, ona nam gra tak jak chcemy, w stereo, ładnie, w mono, jak tam chcemy sobie, żeby grała, naciskamy przycisk OK, ten na środku, naciskamy numer, gdzie chcemy umieścić daną stację, na przykład pod jedynką, naciskamy numer 1 i naciskamy dwa razy przycisk OK. Tak mniej więcej raz, raz, w takim odstępie. Co nam się wtedy zrobi? Nam się wtedy zrobi coś takiego jak ta P, czyli P, numer, P5 równa się i stacja weźmie sobie numer, nazwę z RDS-u. Skąd jest to P? Ponieważ musieliśmy dwa razy przycisnąć OK, bo to między jednym a drugim tym OK-em można wpisać sobie nazwę stacji własnoręcznie. Że na przykład stacja RDC to jest na przykład Warszawska Regionalna. Ja sobie tak wpiszę. Warszawski Region. I wtedy nie wyświetli mi się P, tylko wyświetli mi się Warszawski Region. I wyświetli mi się RDC. Z tym, że ja nie umiem wpisywać tych nazw. Mówię od razu. Bo Nie umiem, no po prostu.
0: Ale myślę, że raczej średnio będziemy to umieli. Dla nas najważniejsze jest to, żeby po prostu pamiętać, na którym kanale, pod którym numerem mamy jaką stację zaprogramowaną i myślę, że to jest chyba najważniejsze, co nas...
1: Najprościej. Chcemy zaprogramować program pierwszy pod jedynką. Załóżmy, to jest taki przykład, no sztampowy. Jesteśmy, gra nam program pierwszy, gra nam, nie wiem, ładnie, tak jak chcemy, stereo, mono, bo musimy pamiętać, że jeżeli zaprogramujemy stację w mono, to ona będzie zaprogramowana w mono. Jeżeli ona będzie zaprogramowana w stereo, to ona będzie zaprogramowana w stereo. I teraz jak to działa? Gra nam jedynka, załóżmy, w stereo. Więc naciskamy wtedy OK, czyli ten przycisk na środku, przycisk z numerem 1, OK raz i OK następny raz. I wtedy mamy zaprogramowane i jak naciśniemy 1, klawisz cyfrę 1, włączy nam się jedynka i pokaże nam się P1 równa się program pierwszy tam Polskiego Radia. Ale pojawi nam się to P, bo w momencie, gdybyśmy wprowadzili normalnie nazwę, wtedy byśmy nie mieli tego P. No ale że ja nie umiem wprowadzać nazw, i zapisywać, więc mam tak zwane literki P przed numerem tej stacji. I to jest też ważne w przypadku programowania stacji. Nie używamy przycisku program. Znaczy, nie ma takiej potrzeby w ogóle. To jest taka ciekawostka. No. I tak samo analogicznie programujemy przycisk stację w DAB+. Z tego, co wiem i zdążyłem. Tak samo programujemy. Oczywiście stację w DAB+ nie mamy powodu aż tak programować, ponieważ przyciskami systemowymi sobie chodzimy po tych kanałach. Ich jest w tej chwili niewiele, więc to nie jest problem po nich chodzić. No ale jak będzie, załóżmy, tych kanałów 40-60, będziemy chcieli wybrać sobie tylko te, na które mamy ochotę, no to no to wtedy
2: siłą
1: będzie
2: rzeczy trzeba je po prostu zaprogramować. A może zobaczmy właśnie, jeżeli już jesteśmy przy DAP Plusie, bo tak jak wspominałem, każdego trybu nie będziemy, bo zeszłoby nam chyba do północy, a kto by to spamiętał w jednej audycji. Ja jeszcze raz wystartuję nam radio.
0: Wcisnę przycisk power nawet z pilota. Cyk.
1: Ja tylko powiem, jak się Denon zachowuje, jak DAP Plus jest na pograniczy zasięgu. Denon zachowuje się tak, że wyświetla nam tuning tool dany program, po czym wyskakuje nam coś takiego jak no service, bo nie daje rady złapać. O, ale już u ciebie to zadziałał.
0: Na razie zadziałał FM. Podgłoszę troszeczkę, bo ja odejdę na chwilę od wieży, bo będziemy szukali anteną stroili. Ja przełączę się teraz na source, czyli wciskam przycisk drugi w rzędzie tym tuner.
1: Przyciskasz przycisk tuner po prostu.
0: Tak, po prostu.
1: Przycisk drugi. Tuner nam przełącza na DAB+ i przełącza nam też na mono.
0: I teraz mamy ciszę w eterze. No tak, czyli pewnie jest no service. Nic nie słyszę.
1: Prawdopodobnie tak. Tak.
0: I FM zaczął grać. Natomiast ten DAB zdecydowanie tutaj problematyczny jest. No ale to jest tak jak mówiłem, to nie jest wina sprzętu, to jest wina anteny podłączonej pod sprzęt. Ona jest pokojowa. I może ten DAB też po prostu jestem w odłodzi, bo to są łódzkie multiplexy, jestem oddalony o jakieś 50-60 km, no więc myślę, że to też robi swoje. Będą jakieś te multiplexy może lokalnie robione, jakieś przekaźniki czy coś. To no jednak tak, radio troszeczkę inaczej działa niż telewizja, więc...
1: 50-60 km to jest jednak trochę fakt, już to jest granica zasięgowa tych multiplexów dabowych, znaczy tych przekaźników.
0: Ale ten DAP jest gdzieś tam osiągalny, można się tym pobawić, słuchajcie, mówię, na jakiejś mocniejszej antenie dachowej, te pokojowe jednak polecam bardziej do FM-u. No i oczywiście myślę, że Robercie, chyba możemy słuchaczom polecić tego Denona, prawda, jako jakiś sprzęt grający, jeżeli chcielibyście sobie kupić coś, co z jednej strony będzie grało dobrze, naprawdę solidnym, przyjemnym dźwiękiem, a z drugiej strony nie będzie napakowane. Chociaż powiem szczerze, że jak ostatnio zmieniałem telefon, to mi się troszeczkę zatęskniło za tym, że tutaj nie ma AirPlaya i tak dalej. Ale rzeczywiście, no powiedzmy, można go po analogu podłączyć zawsze i też słuchać. Plus jest tego taki, że po pierwsze nie mamy żadnych dotykowych ekranów, nie mamy jakichś niedostępnych, problematycznych funkcji, nie mamy całej tej elektroniki takiej, no mamy elektronikę, owszem, ale nie mamy tych bajerów nowoczesnych. Może ktoś je lubi, może ktoś ich nie lubi. Ja uważam jednak mimo wszystko, że sprzęt grający powinien przede wszystkim grać i dobrze grać i grać z tego, co powinien, czyli z radia, z płyt, no i z nośników, tak, wymiennych, no ale to jest gdzieś tam moje subiektywne zdanie na ten temat.
1: Ja jeszcze powiem, nie wiem, czy ci się udało, Senek, ale, znaczy Edwinie, ale jest napisane w instrukcji, że może ta wieża ładować iPhone'a nawet w trybie standby, ten Denon. Mi się nie udało tego osiągnąć, ale może jest to możliwe, tylko ja czegoś nie umiem.
0: Może jest możliwe, ja szczerze powiedziawszy nigdy nie próbowałem, dlatego że u mnie cały czas jest podłączony czytnik pod USB i gdzieś zawsze tego iPhone'a ładuję pod prądem takim stałym, pod kontaktem, pod gniazdkiem, do gniazdka podłączam, natomiast przede wszystkim jednak Denona wykorzystuję do odtwarzania muzyki, do słuchania radia, do tego, do czego on taką, jaką ma predestynację, tak? Od producenta. Nie próbowałem na nim ładować telefonu.
1: Nie, no tak jest po prostu napisane, że jest w stanie ładować nawet w trybie standby iPhone'a, więc...
0: Aha, tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć. Może nie będę tego, bo nie wiem, na ile sobie mogę tutaj pozwolić w Tyflo Podcaście, dlatego nie chcę jakoś bardzo pokazywać tego na moich zasobach muzycznych, więc może troszeczkę opowiem w teorii, jak to wygląda. Jeżeli będziemy chcieli na przykład włączyć random, to też nie jest to tak jak w starych sprzętach, że gdziekolwiek trzeba zatrzymać utwór. I to nie spauzować. Dać mu stop i dopiero później wybrać opcję random. W zależności od trybu, czy jesteśmy w trybie folder, czy w trybie all, on będzie nam szukał albo po całej pamięci graj cokolwiek, graj co popadnie, albo w obrębie jednego folderu. Natomiast opcje właśnie typu repeat, typu random wymagają zatrzymania od nas zatrzymania konkretnego utworu, którego aktualnie słuchamy, i wtedy dopiero możemy działać dalej. Przechodzenie po folderach jest również fajne. Jeżeli jesteśmy w trybie USB i słuchamy utworów, również robimy to na wyłączonym utworze, czyli dajemy stop i nie wciskamy nic więcej, tylko i wyłącznie poruszamy się strzałkami w joysticku. Strzałką w lewo najpierw cofamy się z aktualnie słuchanego folderu, strzałkami góra-dół przemieszczamy się po folderach, strzałką w prawo lub enterem rozwijamy folder i przyciskiem play uruchamiamy, wiadomo, pierwszy interesujący nas utwór z folderu.
1: Dokładnie, lub też możemy przyciskiem OK tym na środku. Też chyba zagra, o ile pamiętam.
0: Akurat z tego, co sprawdzałem, nie grało. Trzeba wcisnąć przycisk play. Ale na przykład przycisk play rozwija podfoldery, z tego, co zauważyłem. Że na przykład jak mam... jestem w tym trybie folder i powiedzmy mam folder na przykład wokaliści, a w folderze wokaliści pierwszy będzie Andrea Bocelli, a drugi Andy Williams, to ja nawet najeżdżając na folder wokaliści, wciskając już przycisk play, to on zagra pierwszą piosenkę z Bocellego. Tak mi się zdaje. Że on po prostu zrozumie to, że mam wejść w folder i mam zagrać pierwsze spod folderu. A jeżeli jestem dodatkowo w trybie folder, to on będzie się poruszał tylko i wyłącznie w plikach z Andrei i nie przejdzie nam dalej. Czyli ta nawigacja jest taka troszeczkę jak w starej MP3, no bo powiedzmy, że w starych wieżach to się raczej tylko korzystało z kompaktów i żadnych folderów nie było. No więc tak troszeczkę jak w starej MP3, trochę po omacku, trochę trzeba pamiętać, dlatego wszystkim, którzy chcą korzystać z nośników wymiennych, z kart, z pendrive'ów, polecam, żeby sobie dobrze te foldery organizować. O właśnie, Robercie, nie wiem, czy testowałeś, ale Denon chyba nie rozumie cyrylicy, zdaje się. Więc jeżeli mamy pliki, więc jeżeli słuchamy na przykład Rosjan, to najlepiej te pliki po prostu przepisać na jakąś łacinkę, żeby na przykład Jurij Szatunow, nawet sobie wpisać tak, jak słyszymy Jurij Szatunow, albo tam, no nie wiem, Wika Cyganowa, czy jakiś inny Dmitrij Chorostowski, żeby po prostu nie było cyrylicy, bo on wtedy będzie miał poważny problem, żeby te pliki po prostu rozpoznać.
1: No, ma takie swoje pewne niedociągnięcia. Mam nadzieję, że będzie to poprawione w jakimś tam firmware późniejszym lub nie, zobaczymy. Wszak z tego, co pamiętam, też ma on update'owalne wewnętrzne
0: oprogramowanie. Firmware. Ale czy ten firmware doczekał się ostatnio jakiejś aktualizacji większych? Firmware do Denona? Bo tak coś...
1: Ostatnio chyba ten akurat nie, ale te aktualizacje w Denonie się pojawiają bardzo, bardzo rzadko. Też trzeba to powiedzieć. A sprzęt jest dalej produkowany i sprzedawany. Powiem no tylko tyle, dystrybutorem w Polsce jest firma Horn Distribution i ona udziela też gwarancji na terenie całej Polski na Denona. Generalnie gwarancja jest dwuletnia. Po zarejestrowaniu na stronie dystrybutora sprzętu dostajemy dodatkowy rok gwarancji.
0: Czyli warto się rejestrować, jednym słowem, u dystrybutora i...
1: Dokładnie.
0: I po prostu z większej gwarancji korzystać. Czy ten sprzęt jest awaryjny? Ty go masz troszeczkę dłużej mimo wszystko niż ja, więc więcej możesz się wypowiedzieć. Czy Denon jest awaryjny jakoś?
1: Według mnie nie. Jeszcze jedno mogę powiedzieć. W zestawie dostajemy baterie, dostajemy takie baterie kiepskie. Powiem tak. Warto je wymienić. Po wymianie na baterie takie alkaliczne ten pilot się sprawuje jeszcze lepiej. niż...
0: No ja akurat chyba mam, nie wiem, chyba mam jeszcze nadal te denonowskie baterie, w sumie od maja ich używam, ale też już zauważyłem, że już ten pilot tak nie łapie wszystkich moich poleceń, nie wykonuje, jak wykonywać powinien. Dlatego chyba te baterie trzeba będzie zmienić, natomiast rzeczywiście i sam pilot...
1: Te baterie w zestawie są fatalne, to już ja powiem szczerze. To nie są żadne alkaliczne, to jest takie najtańsze, najgorsze. No po prostu, aby coś było. To tak,
0: jeszcze, chciałem powiedzieć. A powiedz mi jeszcze jedną taką rzecz, czy na przykład ten Denon ma obsługę playlist? Bo myślę, że to jest też ważne dla kogoś, kto na przykład robimy sobie małą prywatkę w domu, mamy Denona i powiedzmy chce zgrać muzykę na pendrive'a, ale no chciałbym, żeby ona powiedzmy, chciałbym ją troszeczkę przemyśleć, spowodować, żeby ona grała tak, a nie inaczej i powiedzmy sobie playlistę w jakimś jeszcze Winampie czy tam czymś ułożyć. Można?
1: Nie wiem.
0: Nie testowałeś?
1: Nie testowałem.
0: No właśnie, jeszcze playlist też nie testowałem, bo też po prostu nigdy jakoś nie było potrzeby robienia, ale muszę kiedyś sprawdzić.
1: Poza tym nie wiem, jak bym mógł tę playlistę znaleźć w gąszczu MP3-ek.
0: No to wtedy powiedzmy trzeba zapamiętać, że na przykład mamy 20 folderów, a na samym końcu jest plik M3U z playlistą. To jest chyba najłatwiej, bo trzeba też to powiedzieć, że on nie kręci się po folderach. Jeżeli mamy ostatni folder, na przykład Zbigniew Wodecki i później już nie ma nic, on nam nie będzie jechał od A, tylko zatrzyma się na folderze Zbigniew Wodecki. Więc jeżeli na przykład po folderze Zbigniew Wodecki zrobimy sobie playlistę, na przykład, no nie wiem, grill.m3u, to jeżeli tylko Denon ją widzi, to powinien ją załadować. A to już chyba bym musiał też przetestować i ewentualnie dać znać
1: w komentarzu.
0: Gdzieś w komentarzach pod programem, bo to tym się właśnie teraz tak mi się przypomniało. Myślałem, że może coś wiesz na ten temat, no bo jeszcze playlist właśnie nie tworzyłem, a jestem właśnie ciekaw, jak się ten...
1: Znaczy ja powiem tak, generalnie funkcji USB używam stosunkowo mało. Mówię generalnie radio, płyty. Szkoda, że Denon nie ma nagrywania. Żałuję trochę, ale trudno, takie życie. Teraz rzadko co ma nagrywanie z takich sprzętów.
0: Ale czy... mówimy aktualnie chyba o nagrywanie właśnie na nośniki wymienne,
1: no,
0: tak?
1: Tak, dokładnie. No bo
0: nagrywanie z radia przede wszystkim, no bo...
1: Tak, na przykład. O ile łatwiej by to było, rozwiązywałoby to parę fajnych, interesujących moich problemów na przykład. Bo czasami trzeba jakąś audycję nagrać, gdzieś trzeba wyjść. Cyknął człowiek ten pendrive'a, coś. No ale cóż, no tak, takie teraz czasy nastały. Praw autorskich i innych takich. Nie można nic nagrać. Nie jest to łatwe.
0: Tak, jakoś tak producenci źle jakoś patrzą na nagrywanie. No dobrze, mamy aktualnie godzinę 20:40 na zegarze, więc godzinę 40 już sobie o tym sprzęcie rozmawiamy. Będziemy chyba zbliżali się powoli do podsumowania, ale mimo wszystko ja nadal przypomnę nasz numer telefonu 123 834 835.
1: Może ktoś by chciał coś skomentować, coś uzupełnić.
0: Tak. Muzyki raczej na tym Denonie słuchać dzisiaj nie będziemy i raczej się po folderach przemieszczać i robić balangi, chociaż możemy, ale to już chyba poza anteną. Myślę, że wszystkie takie funkcje teoretyczne nam...
1: Może najważniejsze funkcje, żeśmy omówili.
0: Najważniejsze, tak. Teoretyczne nam troszeczkę ta audycja wyszła, natomiast tak, ja już też stacje mam poprogramowane, a to co powiedziałeś o programowaniu, o przemieszczaniu się między plikami, między wszystkim, tak, rzeczywiście to w praktyce działa i nie trzeba na to jakiegoś dodatkowego dowodu i potwierdzenia, także po prostu piloty wtedy w dłoń i działamy tak, jak tutaj opisaliśmy z Robertem. Całą tę filozofię denonowską. Głośniki to tak jak też już mówiliśmy, można sobie kupić różne zestawy. Ja mam z JBL-a, Robert ma z Denona, nawet chyba SCM40 to są dedykowane właśnie do tego radia, tak?
1: Tak, to są dedykowane do tego sprzętu. Ja jeszcze może tyle powiem, że z głośnikami otrzymujemy nóżki, otrzymujemy jakieś takie rzeczy, które trzeba tam, jakieś takie gąbki, które trzeba tam z tyłu włożyć w te otwory basowe. otrzymujemy jakieś takie podklejki, które trzeba tam podkleić, no to wszystko można powycinać z widzącą osobą zrobić. No przynajmniej z tymi SCM-40 tak to wygląda. Tak, że to,
0: że tam i myślę, nie wiem, czy te głośniki denonowskie, one są, te akurat SCM-40, one są w sprzedaży tak powiedzmy luzem, że powiedzmy mam ten denony, mam jakieś inne głośniki, ale chciałbym mimo wszystko kupić te denonowskie, dostanę?
1: Można, kosztują 429 chyba zł, o ile pamiętam z dzisiejszych poszukiwań internetowych. Para głośników tych.
0: Tych właśnie do tego sprzętu. No dobrze, Robercie, powiedz mi, czy coś jeszcze nam
1: zostało?
0: 2x30
1: W mocy. Mogę tylko powiedzieć, że jest, że ten sprzęt ma regulowany wzmacniacz słuchawkowy. Można sobie, na przykład jak mamy jakieś silniejsze słuchawki, może obsługiwać silniejsze słuchawki 64-ohmowe, bodajże chyba do 256 ohmów.
0: Tylko to też wszystko chyba zmieniamy właśnie z menu ustawień.
1: Menu, tak. Tam się trzeba przeklikać. Tam jest też ustawienie optymalizacji dla głośników. Na przykład.
0: Jest nawet takie automatyczne speaker.
1: Tak.
0: Optimize speaker i on po prostu wyczuwa, co ma włączone i po prostu potrafi się jakoś zoptymalizować.
1: Tak, po oporności, tak. Tak, dokładnie. Także, no tak to wygląda mniej więcej.
0: Tak to wygląda, tak to się sprawuje. My jesteśmy z Robertem zadowoleni, polecił mi ten sprzęt właśnie jakoś koniec kwietnia i stwierdziłem, że na majówkę musi być. I rzeczywiście trochę robimy reklamy, no ale po to tu jesteśmy, żeby reklamować chyba różne rzeczy, więc myślę...
1: Znaczy reklamować jak reklamować, po prostu da się to obsłużyć, tak? Bez większych
0: da się to obsłużyć.
1: Problemów.
0: I to właśnie po to jest ten program, żeby właśnie wam pokazać w miarę sensownie dostępny sprzęt grający i
1: znaczy, troszkę denerwuje mnie ta ekwalizacja, tak? Bo tutaj można mieć troszkę chocki, klocki, bo się wchodzi takie pod menu, wchodzi się w jedno, drugie, trzecie i muszę się tak troszkę zgubić. Ale poza tym to jest okej.
0: Okay. Poza tym jest jak najbardziej wszystko okej. Okay.
1: Chyba już nic nie powiemy.
0: Myślę, że tak, chyba już nikt nie dzwoni, a my raczej audycji dzisiaj muzycznej nie poprowadzimy z playlist z Denona. No, raczej nie, to nie temat na dzisiaj. Także myślę, że bardzo...
1: Nie, wiesz, że nie ma żadnych funkcji typu crossfade, typu jakichś takich upiększających, tak? Zwyczajne shuffle, random, gra sobie... No i tyle, no. Dosyć szybko zaczytuje płyty, chociaż nie jakoś rewelacyjnie szybko.
0: Bardzo rewelacyjnie szybko zaczytuje USB z kolei. To muszę powiedzieć, że bardzo fajnie radzi sobie z tymi wymiennymi pamięciami. Mówię, tu jest czytnik, a w środku karta, więc to jest też tak troszeczkę na okrętkę, bo to nie żaden pendrive, tylko na początku myślałem, byłem pełen obaw, że nie poradzi sobie z kartą, bo po prostu nie rozpozna go jako pamięci, tylko jakieś inne urządzenie. Ale nie, spokojnie wszystko widzi, rozpoznaje, gra, radzi sobie z folderami, podfolderami, plikami. Także sprzęt godny polecenia wszystkim tym, którzy czegoś do grania, do odsłuchiwania szukają. I myślę, że to będzie na tyle, Robercie. Wyrobiliśmy się w dwóch godzinach jakoś. I sporo było dzisiaj mówienia, sporo było dyskusji o tym sprzęcie. Szkoda, że do nas nie dzwonicie, ale może to po prostu wynika z tego, że może tak się złożyło, że w tym gronie jesteśmy tylko my posiadaczami tego sprzętu, a dopiero może będą się chcieli słuchacze przekonać.
1: No nie, ja widziałem na Tyflosie, że więcej ludzi ma ten sprzęt. Z listy Tyflos.
0: No ja akurat nie jestem zapisany do akurat tej grupy dyskusyjnej, więc nie wiem. Natomiast ja jestem zadowolony jak najbardziej również ze sprzętu i chyba z tego wszystkiego po audycji czegoś będę słuchał zaraz.
1: Trochę nam dzisiejszy dap nie program... wyszedł, myślałem, że to trochę bardziej...
0: Też myślałem, że może jak troszeczkę potańczę z tą anteną przy oknie, to rzeczywiście coś sensownego złapiemy z tym DAP+, ale Tak, jakąś mowę złapaliśmy z polskiego radia. Tyle nam się udało. I tyle nam się udało dzisiaj, drodzy Państwo, przygotować w dzisiejszym programie. Edwin Tarka i Robert Łabęcki. Michał Dziwisz program realizował. Dziękujemy za wysłuchanie. I co? I chyba wszystkim trzeba dobrej nocy i spokojnego wieczoru, albo na odwrót, dobrego wieczoru i spokojnej nocy.
1: Do usłyszenia, ja tak powiem.
0: Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Do kiedyś. Trzymajcie się ciepło. Tyflo Podcast. Dobranoc i do widzenia, do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Podcast dźwiękowy, kolejny. Do tej pory były podcasty, w których prezentowałem dźwięki z różnych miejsc świata, a dzisiaj troszeczkę zastosuję inne podejście. To znaczy, dzisiaj zajmiemy się autobusami. Autobusami w różnych miastach świata. I można sobie w pierwszej chwili pomyśleć, że no fajnie, ale po co tak w ogóle? Na przykład po to, żeby sprawdzić, czy w różnych miejscach są zapowiedzi przystankowe, jak one są głośne, jak te autobusy zasadniczo się poruszają. Możliwe komuś, że to się przyda. Ja niestety prawie nie wjeżdżałem do tej pory za granicę, bardzo, bardzo rzadko to się zdarzało. W związku z powyższym nie jestem w stanie się odnieść do tego, na ile to, co teraz pokażę, jest typowym przykładem autobusu miejskiego. Miejmy nadzieję, że osoby, które to nagrywały i wrzucały na Freesound, no, miały większą świadomość i prezentowały, miejmy nadzieję, raczej typowe przykłady tego typu działań. No właśnie, wspomniałem o serwisie Freesound, bo jak zwykle zresztą w tych podcastach będę się wspierał dźwiękami właśnie z tego portalu, z portalu freesound.org, freesound.org, skąd można pobrać dość dużo dźwięków, konkretnie ponad 600 tysięcy w tej chwili, za darmo zupełnie. No i żeby nie przedłużać, zaczynamy. Zaczynamy od autobusu w Hongkongu. W Hongkongu to jest autobus Volvo, to nawet ten, który nagrywał, napisał, że to jest autobus Volvo. Dolny poziom tego autobusu, w związku z czym najprawdopodobniej jest to autobus piętrowy. Nagranie pochodzi z roku 2011, no i posłuchajmy jakichś 20 minut tego nagrania.

Tak.

To nie koniec nagrań z Hongkongu, bo również bardzo podobny autobus, też Volvo Olympic, tylko że nagrany 5 lat później, w roku 2016, również na dolnym pokładzie, ale tym razem z tyłu. I też posłuchajmy jakieś 20 minut tego autobusu.

przenosimy się do Stanów, konkretnie do San Francisco. I tutaj podobno jeżdżą, przynajmniej według zapewnień tego, kto nagrywał następny dźwięk, trolejbusy. No i teraz proponuję również 20 minut spędzić w trolejbusie. Nagranie pochodzi z 2015 roku, jest już podobno po godzinach szczytu. No, w związku z tym no, jest dość mało ludzi w środku, no i będzie można dość dobrze słyszeć wszystkie odgłosy silnika, zapowiedzi przystankowe i tak dalej, i tak dalej.

Stop, Market Santez.

I was looking for a baby black walnut, if you had a

stop, Marky Fox Legendary.

stop. Eighth Market to return.

przenosimy się z Ameryki Północnej do Południowej, do, konkretnie do Brazylii, do São Paulo, gdzie pewien użytkownik serwisu Freesound kupił sobie Zuma H1, rejestrator audio, i postanowił go jakoś przetestować. No i stwierdził, że najlepiej, gdy pojedzie sobie na uczelnię z domu, zdaje się, i tę podróż nagra. Najpierw jest metro, potem jest autobus, oczywiście przesiadka, więc można sobie posłuchać autobusu, ale również metra w São Paulo.

do not run on the escalator.

A ten sam.

Em breve, a situação será normalizada.

Service line 9 Emerald.

Stacji, Płynny Mały Skupy.

Obrigado.

Słyszałem, że to jest.

Thank you.

Vai.

Następnie proponuję nieco bliższy nam region, Holandia. I tutaj ktoś jechał sobie między dwoma holenderskimi miastami autobusem, więc jest to autobus dalekobieżny. Dość rzadko można spotkać na Freesoundzie takie nagrania autobusów dalekobieżnych. Niemniej no, postanowiłem takie nagranie również umieścić i można sobie posłuchać, jak takie autobusy dalekobieżne w Holandii brzmią.

Kolejnym dźwiękiem, który proponuję wysłuchać, jest dźwięk nam jeszcze bliższy, bo pochodzący z Niemiec, z Hanoweru, z 2009 roku, więc no, nagranie też jest nieco już leciwe. No ale możemy sobie posłuchać, jak wtedy wyglądały zapowiedzi w autobusach miejskich, co się tam mniej więcej działo. No, można to też porównać do czasów chociażby obecnych, jeżeli ktoś w Niemczech mieszka i mógłby na przykład napisać, jak to wygląda przynajmniej w Hanowerze w tej chwili.

Na Freesoundzie jest tak, że każdy może tam wrzucić dźwięk dowolny. W związku z powyższym nigdy nie wiadomo, w jakich krajach te autobusy będą pokazane, w jakich nie. No i tak się jakoś złożyło, że w Hongkongu jest jeszcze jeden autobus. Trochę chciałem odpocząć od tego Hongkongu wcześniej, dlatego nie pokazałem wszystkich trzech nagrań jednocześnie. Tym razem nagranie binauralne i o tyle ciekawe, że oprócz samego autobusu można tutaj też usłyszeć jakąś maszynę do sprawdzania biletów. Więc no, zapraszam do założenia słuchawek i no, wtedy wrażenia powinny być jeszcze lepsze niż na głośnikach.

I nie powiedziałem, że poprzednie nagranie było dokonane w roku 2019, więc stosunkowo niedawno. A teraz znowu nagranie, no w pewnym sensie przynajmniej historyczne, o tyle, że zostało nagrane w 2007 roku w Budapeszcie. Tak się zastanawiałem, czy te nagrania historyczne mają jakiś sens, ale stwierdziłem, że no, można też na podstawie tych nagrań, przynajmniej szczątkowo, ale chociażby zobaczyć sobie, czy coś się zmieniło na przestrzeni lat w różnych krajach. Może uda mi się kiedyś dotrzeć do dźwięków chociażby z tego roku i sprawdzić, jak to się na przestrzeni lat zmieniało. No właśnie, 2007 rok, Budapeszt, no i znowu oczywiście autobus w Budapeszcie.

No i jak widać, niestety na Freesoundzie te dźwięki są czasami różnej jakości, no ale no, nie zawsze da się znaleźć dobrą jakość. Przenosimy się do Urugwaju, do Montevideo i tam znowu oczywiście autobus.

0: Está bueno, está.
1: Sí.
0: Lo bueno es que pagamos.

Dziękuję.

Thank you.

Dziękuję.

Una especie de...

0: i wracamy znowu do Europy. No powiedzmy, że Europy i okolic, bo teraz Manchester. I tutaj autobus piętrowy, podróż na górnym tym razem piętrze autobusu. No i tu już standardowy opis, z którego niewiele wynika. Nagranie sprzed 5 lat, a właśnie poprzedniego też znowu nie powiedziałem. To nagranie z tym fajnym, szczegółowym opisem pochodzi z roku 2019, a teraz Manchester, autobus piętrowy i rok 2017.
1: Tak, czyli tak. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, n Ale teraz, w którym przyrodzie, nie ma jakiego. stare nella lunga. Ale mi si ricorda di me. Ale mi si ricorda di me. Asda, to było do tego, że.
2: Alex, nie, nie,
1: nie, nie, nie,
3: Thank you.
0: A teraz Włochy. Podróż autobusem z Amalfi do Ravello i podróż przez góry, więc no, sporo zjazdów, podjazdów, podobno sporo używania klaksonu. Aha, no i rok 2011.

Lo sai che pezzo arriva?

Mamma.
Finlandia i miejscowość, która nazywa się Jyväskylä. Tak się przynajmniej pisze. Jyväskylä. No i znowu autobus miejski. No i no właśnie, co się dzieje w Finlandii pod względem rzeczy, które mogą nas ewentualnie interesować?

0: Okay,
1: feel
0: it.
1: Is it?

Z Finlandii jedziemy sobie do Estonii i w Tallinie mamy kolejne nagranie autobusu, o którym wiadomo tylko tyle, że zostało dokonane około godziny 19, prawdopodobnie w roku 2013 i tyle.

przed nami Francja. Francja i podmiejski autobus pod Paryżem, no i nagranie binauralne, więc znowu słuchawki mile widziane, można powiedzieć. I tutaj w tym autobusie podmiejskim rzecz dzieje się w niedzielne popołudnie, prawdopodobnie roku którym? 2018. I tutaj mamy jakąś panią mówiącą po arabsku przez telefon, mamy jakąś matkę z dzieckiem, która sobie no coś, w coś tam się bawią. Za tym, kto nagrywa, mamy tylne drzwi autobusu. No i można sobie posłuchać zapowiedzi i innych dźwięków, które w autobusie pod Paryżem się dzieją.

Edmond Rostand. Saint-Exupéry. Avenue du Mont-Valérien.

0: Victorien Sardou.
1: Czym by była audycja o autobusach bez Londynu i autobusów prawdopodobnie piętrowych? Chociaż nie wiem, dlatego że na temat następnego dźwięku wiem tylko tyle, że jest to nagranie no właśnie z Londynu, z jednego z londyńskich autobusów i że zostało wrzucone na Freesounda w 2016 roku, ale kiedy zostało nagrane, też nie do końca wiadomo, choć z reguły nie następuje to jak...

0: 171 to Holborn.
1: Mali to be in the van,

Hanover Park.

St. Giles Church.

0: 171 to Herben.
1: I znowu przenosimy się na południe. Rio de Janeiro, jeden z tamtejszych autobusów. Niestety również nie została podana data nagrania, została tylko data podana wrzucenia na serwis Freesound, bo no każdy dźwięk, który tam jest wrzucany, ma swoją datę. Jest to 2000, no data pochodzi z 2017 roku. No, ale kiedy to jest nagrane, nie wiem.

0: Tym razem przenosimy się do Sewilli i tam w roku 2000, chyba nawet 2007, zostało dokonane nagranie w tamtejszym autobusie, o którym również niezbyt wiele wiadomo, ale może można więcej usłyszeć.
1: Estamos aquí en la mañana, dice, ya van a ir. ¿Qué? papà, me lo dico.
0: I kolejne nagranie, znowu troszkę skąpi nam opisów. Wiadomo, że Meksyk, wiadomo, że autobus, wiadomo, że nagranie wrzucone w 2019 roku i w zasadzie tyle.

Ela é tosse, né? Não, é.

ああ、新しい場所だったら、まだまだ。

Jeżeli ktoś jeszcze nie jechał elektrycznym autobusem, a jest ciekaw, jak brzmi, to za chwilę będzie się mógł tego dowiedzieć, bo takie autobusy jeżdżą w Lyonie we Francji i przed nami takie właśnie nagranie elektrycznego autobusu z tego roku, a przynajmniej z tamtego roku, z 2021. Przynajmniej wtedy zostało wrzucone na Freesound. Mam nadzieję, że również jest nagrane niedawno.

Dziękuję.

musique visuelle, tous les visuels.

Z jakiegoś powodu trudno było mi znaleźć autobusy z Japonii, ale w końcu się udało. Nagranie jest wrzucone w 2013 roku. Nagranie pochodzi z Tokio. No i też niewiele więcej o tym wiadomo. Ale możemy posłuchać.

Thank you.

Oh, my God.

0: ちゃんと前向いて話するわ。
1: はい、ありがとう。

I znowu Londyn, i znowu autobus piętrowy. Tym razem najpierw nagrywający jest na dole, idzie następnie na górę. Na dole jeszcze na początku wkłada sobie coś, co się nazywa oysterka, czyli karta taka, no powiedzmy to, co u nas jest jako karta miejska, z tego co wiem. Trzeba to sprawdzić sobie w automacie i no i też jest podróż po Londynie autobusem.

Różne kraje odwiedzaliśmy, ale jakoś tak się złożyło, że jeszcze nie byliśmy u naszych południowych sąsiadów, czyli u Czechów. I w takim razie pora nadrobić te zaległości. Tym razem autobus z Pragi czeskiej, autobus podmiejski i tyle w zasadzie o tym nagraniu wiadomo. No może jeszcze oprócz tego, że zostało wrzucone na Freesound w 2011 roku, więc najwyżej no w tamtym roku to nagranie zostało wykonane.

0: 30 zastawka, jedna znamení.
1: I znowu jedziemy w dalekie kraje, tym razem do Malezji i w Kuala Lumpur autobusy w roku 2015 jeździły tak.

No to jeszcze została nam Turcja na przykład, bo tam też można jakieś nagrania autobusów usłyszeć. Linia 500T podobno jest jedną z najdłuższych linii autobusowych. No nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie w tym przypadku, ale ktoś tą linią się przejechał autobusem tej linii, no i mamy to nagrane.

I ostatnim nagraniem, jakie udało mi się znaleźć, dość ciekawe moim zdaniem, bo jest to nagranie autobusu fińskiego z roku 1937. To znaczy nie nagranie jest tego roku, tylko autobus Volvo. Nie pamiętam dokładnego modelu. W każdym razie, no, 6 minut nagrywający przejechał się takim właśnie starym autobusem. No i moim zdaniem jest to dość ciekawy odgłos.

0: I to wszystko, jeżeli chodzi o autobusy. Prawdę mówiąc, i tak udało mi się znaleźć tego więcej niż myślałem. Myślałem, że trzeba będzie, że zrobię audycję na temat transportu miejskiego. Okazuje się, że jest tyle nagrań autobusów, że powstała z tego ponad 6-godzinna audycja. Reszta prawdopodobnie będzie transportu miejskiego w kolejnej audycji lub audycjach. Zobaczymy, ile mi się uda znaleźć dźwięków innych pojazdów miejskich. Także no, myślę, że do usłyszenia w kolejnych audycjach, które miejmy nadzieję wkrótce się na portalu Tyflo Podcast ukażą. A ja już się z Państwem żegnam. Tomasz Bilecki i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Dziś pokażemy, jak najszybciej, najprościej zrobić jajecznicę. Będzie pokazywał całą procedurę, jak się to wszystko robi, z czym to się wszystko je. Artur Szczurowski. Witam Cię, Arturze.
3: Witam.
2: Na sam początek, czy trzeba jakieś przygotowania zrobić do jajecznicy? Nie wiem, w patelni rozgrzać, czy coś?
3: To jest oczywiste. W pierwszej kolejności, co robię, włączam ogień i wlewam trochę oleju. Okay. Na początek na średnim. Przez ten czas, jak ten olej będzie się rozgrzewał, mogę pokroić cebulę. Ale zanim pokroimy cebulę, trzeba ją obrać, a zanim się ją obierze, trzeba najpierw odkroić końcówki. No i oczywiście przekrajamy cebulę na pół, żeby łatwiej było obierać.
2: Jak można poznać, że cebula jest dobrze obrana? Czuć, że nie ma tamtej skórki, tak?
3: Tak jest właśnie. Niestety trochę cebula lubi nam się zjeżdżać, więc musimy być ostrożni w tym przekrajaniu, bo ona jest bardzo śliska. Pierwsze co kroimy na plasterki, a później i drugi etap krojenie na ćwiartki, czyli z drugiej strony.
2: Warto się zaopatrzyć jeszcze wcześniej właśnie w deskę do krojenia, na której będziemy kroić tą cebulę. Dlatego, że jeśli będziemy kroić na stole, no to możemy zniszczyć stół.
3: Po prostu porysować blat.
2: Porysować blat.
3: Tak, pierwszą połowę mamy już odkrojoną i wrzucamy na patelnię.

0: Połówka cebuli, a ile jajek będziesz wykorzystywał do zrobienia sobie jajecznicy?
1: Trzy.
0: Trzy jajka, czyli na trzy jajka...
1: Ale najpierw usmażyć ją trzeba i żeby ją dobrze usmażyć, sypię cebulę wegetą.
0: Kilka szczypt, także żeby było czuć tą wegetę tam w środku, no tak na oko.
1: I dokładnie mieszam, żeby po prostu się dobrze usmażył. Jak się trochę dobrze usmaży, to możemy dodać jakiś dodatek jakiegoś kabanosa, żeby z tym smażyć razem z cebulą.
0: Trafny pomysł. Możemy jeszcze na przykład dorzucić sobie, to w zależności jak kto lubi, na przykład jakąś paprykę pokrojoną, może pomidora.
1: To zależy kto jak
0: lubi. W zależności właśnie jak kto lubi.
1: Trzeba dobrze zmieszać cebulę, żeby trochę dobrze nam się usmażyło. Ale żeby nie przesadzić, to możemy też trochę zmniejszyć ogień. Przez ten czas, jak będzie smażyć nam się cebula, możemy sobie posmarować bułki albo chleb. Zależy kto lubi. Ale w trakcie tego trzeba też od czasu do czasu mieszać.
0: Podczas smażenia cebuli, cebula wydaje specyficzny zapach. Po tym możemy poznać, że cebula się smaży. Natomiast jeśli cebula już jest gotowa, to możemy poznać, że jest na patelni bardziej taka twardsza, tak?
1: No nie powiedziałbym, trochę zmiękła. Trochę cebula nam się dobrze rozpoznała. To możemy już do tego od razu wkroić jakiegoś kabanosa albo w zależności kto co lubi. Ja w tym momencie używam kabanosa. Pokroiliśmy kabanosa na takie małe ćwiarteczki i wrzucamy razem. I wrzucamy do patelni, w którym smaży się cebula.

0: Zanim oczywiście rozbijemy jajka. Niestety jeszcze trzeba trochę poczekać. Ale szczerze powiem wam, że jajecznicę robię też różnie. Robię czasem z kabanosami, robię z parówkami, a czasem z hamburgerami.
1: I tak w skrócie, jak ty to robisz z hamburgerami, to są takie kupne, rozumiem, tak? W opakowaniach.
0: Tak, dokładnie. I robię tak samo, jak robię teraz.
1: Czyli
0: zmieszę najpierw cebulę, a potem dorzutę. Dorzucam cokolwiek i mieszam razem z całą resztą.
1: A te kupne burgery, tak?
0: Tak.
1: To kroisz na jakieś kawałeczki?
0: Oczywiście. Całego nigdy nie wrzucam. Od czasu do czasu trzeba mieszać. Dobrze. I teraz, kiedy nam się to wszystko dobrze usmażyło, zmniejszamy ogień całkowicie. I rozbijamy jajka.
1: W jaki sposób rozbijasz jajka? Jak najprościej rozbić jajko, żeby nam się na przykład nie rozlało, żeby nam, nie wiem, nie
0: trzeba trzymać jajko na patelni, używać noża i lekko uderzyć.
1: Na patelni, tak?
0: Nad patelnią, przepraszam.
1: I czym uderzasz? Nożem, tak?
0: Tak. Nożem, ale do góry jajka trzeba uderzyć, bo jak uderzycie do dołu, to na pewno wam się wyleje.
1: Czyli w połowie jajka trzeba uderzyć tak, żeby skorupka jajka w połowie nam pękła.
0: No. Nie zawsze to się udaje, ale wiecie, musicie próbować.
1: I wtedy dwoma rękoma, tak, rozdzielamy te skorupki, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: Czyli odkładamy nóż, który trzymamy w drugiej ręce i rozdzielamy...
0: Tak, a jajko trzymacie zawsze dłonią spod spodu.
1: A, spod spodu. I to wszystko najlepiej robić nad patelnią, tak?
0: Tak jest. I drugą ręką używamy noża, którą uderzam teraz w górną część jajka. I w taki sposób...
1: Można na przykład zamiast tej wegety na przykład dodać sobie soli. Jak ktoś lubi troszkę pieprzu, szczyptę na przykład, tak żeby była bardziej pieprzna.
0: O, oczywiście, ja mieszam jajecznica. Dokładnie ze wszystkim. Dlatego też do tego wegety używam też soli, pieprz.
1: Oczywiście z pieprzem trzeba uważać. Bo jak się go da za dużo, no to wtedy wiadomo, że będzie za bardzo ostra.
0: Tak jest.
1: Jak ktoś nie lubi ostrej. A wiadomo, że jak się nasypie trochę za dużo tego pieprzu, a pieprz jest bardzo intensywny, no to można bardzo łatwo przesadzić.
0: Dokładnie. I teraz, kiedy to wszystko wsypałem, mieszam to razem z tym. W trakcie tego używam też jakiegoś sera żółtego, wiórków serowych. Przeważnie sypię tyle, ile dusza zapragnie. I wszystko dokładnie zmieszam i po zmieszaniu i po gotowaniu jajecznica jest gotowa od razu do spożycia.
1: Czyli jajecznicę trzeba doprowadzić do takiego stanu, żeby jajka się ścięły, tak?
0: I
1: żeby
0: tak jest.
1: Wszelkie składniki, które są tam zmieszane, ładnie się związały.
0: Dokładnie.
1: I wtedy na patelni nie mamy płynnej postaci.
0: Mhm.
1: Czyli jajek i tam tych
0: tak
1: reszty cebulki.
0: Po prostu, nie ma nam takiej jajecznicy bardziej z sosem, jakby można powiedzieć.
1: Tylko jest po prostu postać stała.
0: Tak jest.
1: Jajka szybko się ścinają, więc jak tutaj już widzę, wystarczy dosłownie kilka minut, trzy minuty.
0: Znaczy wiecie, jeśli rozbijacie jajka, to zanim zaczniecie mieszać, najpierw posypcie po prostu przyprawami i wtedy zaczniecie mieszać. I w trakcie mieszania możecie dołożyć jakiegoś sera żółtego czy mozzarellę. Zależy kto lubi. Dobrze. Uzyskaliśmy miękką gęstość. Wyłączamy i jemy.
1: Smacznego. Na patelnię i jemy. To teraz się pożegnam.
0: Dziękuję. Dziękuję, życzę udanego roku Państwu. Życzę, żeby wszystko dobrze się ułożyło w tym roku i powodzenia w pracy nad kulinarią, nad jajecznicą oczywiście.
1: O, dokładnie, powodzenia w tworzeniu, w robieniu sobie jajecznicy.
0: Dziękuję Państwu i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: wieczór, 11 lutego, Magdalena Rutkowska. Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. A ze mną nasz dzisiejszy gość, Joanna Wygnaniec-Jowicz. A będziemy dzisiaj rozmawiać o certyfikowanych kosmetykach naturalnych. Cześć Asia.
4: Cześć Magda i dzień dobry wszystkim przy odbiornikach. Bardzo mi miło, że mogłam tutaj wystąpić i porozmawiać z Magdą i również z innymi na temat kosmetyków naturalnych.
3: Asia, tak dla wyjaśnienia, no bo przecież nie wszyscy znają.
4: Jeszcze nie.
3: Prowadzi od 2007, dobrze pamiętam? Od października 2007 roku. Sklep internetowy właśnie z takimi certyfikowanymi kosmetykami naturalnymi, również środkami czystości, właśnie ekologicznymi oczywiście, suplementami diety. Natomiast my dzisiaj będziemy się przede wszystkim koncentrować na owych kosmetykach. Oczywiście na końcu podamy wszystkie namiary, strony, gdyby ktoś chciał sobie przejrzeć, zobaczyć, tudzież zostać klientem,
4: to oczywiście.
3: A to będziemy podawać na koniec. Za to na początku podam jeszcze namiary do nas, ponieważ audycja interaktywna, więc zapraszamy bardzo serdecznie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, albo tyflopodcast.net, tyflopodcast.net, albo telefon 123 834 835. To jest namiar do nas. I no tak naprawdę zacznijmy od tego podziału. O co chodzi z tymi kosmetykami naturalnymi, certyfikowanymi, niecertyfikowanymi? Jakie to są certyfikaty? Czego szukać? O co chodzi? Kosmetyk naturalny to jaki jest?
4: No, odpowiedź to rzeczywiście bardzo obszerna, bo najpierw trzeba by podzielić, że istnieje coś takiego jak podział na kosmetyki konwencjonalne, czyli drogeryjne, jeszcze inaczej można je nazwać, i właśnie kosmetyki naturalne, które też można podzielić jeszcze na tak zwane kosmetyki niecertyfikowane i certyfikowane. I z najpierw taką z grubsza podział właśnie bym zrobiła: kosmetyki konwencjonalne, czyli wszystkie, które możemy kupić w drogerii bądź w jakichkolwiek innych sklepach, stosują jako składniki wszystkie dopuszczone po prostu substancje kosmetyczne, których jest ponad parę tysięcy, 6-7 tysięcy. A kosmetyki naturalne stosują przede wszystkim substancje czy surowce roślinne, mineralne, również niektóre zwierzęce, ale to jest jak bardzo, bardzo zawężony obszar. I jest ich około 600, czyli tutaj już widać, że różnica jest bardzo duża. Jeżeli bym chciała jeszcze podzielić kosmetyki właśnie naturalne, to są tak zwane kosmetyki niecertyfikowane i certyfikowane. I my się chyba skupimy właśnie na tych kosmetykach jednych i drugich, bo tak na dobrą sprawę czasami ciężko jest je rozróżnić, czemu jedne mają certyfikat, a drugie nie mają. I tutaj powiemy sobie za chwilę pewno na temat właśnie tych certyfikatów, co one oznaczają.
3: No bo pierwotnie tak naprawdę wszystkie kosmetyki były naturalne, no bo pielęgnacja za pomocą oliwy, różnych olejków, wszystko to było raczej pozyskiwane z minerałów, z roślin.
4: Tak, no, to już było
3: bardzo syntetyczne.
4: Dokładnie, to już było bardzo dawno temu.
3: Właśnie, sięgamy do tych korzeni. No to korzenie, nie wszystko, co jest naturalne, jest certyfikowane. Dlaczego, na czym to polega i w czym tkwi ta różnica?
4: Najbardziej to jest chyba taka w tym momencie prozaiczna właściwie przyczyna, czyli kwestia opłat związanych z zakupieniem takiego certyfikatu. Ponieważ po pierwsze, to jeżeli chce dany producent uzyskać certyfikat na dany bądź kosmetyk, zależy jaki certyfikat, bo niektóre certyfikaty są nadawane tylko na dany jeden konkretny produkt, czyli powiedzmy krem do twarzy z różą, powiedzmy, tak? A dana firma ma jeszcze krem do twarzy, powiedzmy, nie wiem, z aloesem, i on może nie mieć tego certyfikatu, bo może nie zostać poddany tej całej certyfikacji, temu procesowi sprawdzania, w jaki sposób został on wyprodukowany, bo cały proces certyfikacji jest sprawdzany od momentu właśnie produkcji, czyli cała linia produkcyjna musi odpowiadać też odpowiednim standardom, jak i same surowce, składniki, z których one się, dany produkt składa, poprzez opakowanie i no i też dystrybucję i tak dalej, to wszystko jest certyfikowane, jakby sprawdzane i wtedy nadawany jest ten certyfikat. Wracając jeszcze do pytania, dlaczego niektóre produkty, mimo iż powiedzmy spełniają te wszystkie mogłyby zostać certyfikowane, a nie są. Właśnie wracając do tego, że opłaty są dosyć wysokie, no i to jest, mi się wydaje, najważniejszy jakby taki punkt, że przez to produkt też jest troszkę droższy, ale wtedy mamy pewność, że produkt został rzeczywiście na wysokim standardzie wyprodukowany i dostarczony nam.
5: Czyli one są też na bieżąco kontrolowane, tak? Później to nie jest
4: tak, bo to co roku musi być odmawiany ten certyfikat. To nie jest tak, że się raz dostaje i koniec, tylko co roku są po prostu sprawdzane na nowo wszystkie, cały proces produkcyjny.
5: A tak naprawdę o jakich certyfikatach mówimy? Jakie rodzaje są i co one oznaczają? No bo mówi się, że kosmetyki bio, eko, organiczne.
4: Czy bio, czy eko, czy organiczne, to właściwie to są takie zamienniki, te nazwy, czyli oczywiście jeżeli tak się nazywa, można używać tego nazewnictwa zamiennie, także to nie ma tutaj jakby większego znaczenia, ale certyfikaty, taki pierwszy certyfikat, który w ogóle został wymyślony, tak można by to nazwać, czyli żeby właśnie oddzielić te produkty, które są stricte rzeczywiście naturalne i jest duża dbałość o to, żeby te produkty były też odpowiednio i wyhodowane i zebrane od tych produktów, które mają też dodatki, powiedzmy, jakieś tam syntetyczne czy chemiczne, to był certyfikat, czy jest do tej pory BDIH niemiecki. To jest taki najbardziej znany i pierwszy, który powstał w 2001 roku. Logo tego certyfikatu, teraz tu będę miała troszeczkę problem. To jest po prostu kółeczko takie, tak, w którym jest napisane BDIH i po niemiecku jest napisane Kontrollierte Cosmetics. I w środku jest jeszcze takie dosyć abstrakcyjne logo. I ono jest na ogół czarne bądź granatowe. Więc to. Ten certyfikat dał takie podstawy całej certyfikacji, która do tej pory jakby się też rozwija i dany po prostu kosmetyk naturalny, który chce uzyskać jakikolwiek certyfikat, musi właśnie te najniższe standardy, jakie powiedzmy właśnie nam daje BDIH, spełniać.
5: Czyli to oznacza, że na przykład składniki, ile procent składników musi być?
4: No właśnie BDIH nie określa ile. BDIH tego procentowo nie ocenia, tylko w miarę, to jest określone tak trochę lakonicznie, w miarę możliwości, żeby to były z hodowli, powiedzmy, ekologicznych. Tylko czasami jest tak, że jest problem, żeby uzyskać rzeczywiście dany surowiec, rzeczywiście z ekologicznej, powiedzmy, hodowli, czy jak. I wówczas albo jest przestój w produkcji. Zdarzało nam się, że po prostu nie, przez dłuższy czas nie mieliśmy jakiejś tam danej serii, na przykład kosmetyków, bo po prostu producent nie był w stanie o odpowiedniej jakości dobrać sobie z surowców, żeby puścić po prostu linię produkcyjną. Także tak to jest, jeżeli chodzi o BDIH, ustalone. W miarę możliwości. Jeżeli nie, no to po prostu biorą co jest. O, tak bym to określiła. I tu w tym momencie jakby sięgamy następnego takiego punktu, gdzie, bo są kosmetyki, powiedzmy, właśnie certyfikowane tańsze i droższe. i tu, a powiedzmy jeden krem się nazywa dobrze krem do twarzy z różą i drugi też się tak nazywa. I gdzie tu jest różnica? Właśnie różnica polega na tym, że jeden z producentów dba bardziej o to, żeby rzeczywiście dane surowce, składniki były tylko i wyłącznie albo z dziko rosnących roślin, albo właśnie z takich tylko i wyłącznie ekologicznych. A inny producent, który wtedy nam może zaoferować trochę tańsze te produkty, no jakby niekoniecznie czeka na te odpowiednie surowce o tej wyższej jakości.
3: A jakie są te trudniejsze do uzyskania i droższe certyfikaty?
4: Znaczy, może ja bym nie powiedziała, że to, czy one są droższe, to bym tak nie określiła, bo nawet jak to wygląda cenowo i tak dalej, to ja absolutnie nie wiem po prostu. Nigdy się nad tym nie interesowałam.
3: Chwilowo słuchacze chyba nie produkują jeszcze tych kosmetyków, także nie wiem. Chodziło właśnie o tę różnicę, tak? Bo skoro mamy WDIH, mamy EcoCert chyba, prawda?
4: Mamy EcoCert, tak, który wszedł we Francji. Powstał we Francji EcoCert i on właśnie określa ilość, powiedzmy, ile tych procentowo składników powinno być pochodzenia naturalnego i tych pochodzenia naturalnego, jakie powinny być właśnie z certyfikowanych hodowli. I to też są różnice w zależności, czy to jest bio, czy organiczne, czy po prostu naturalne. Także do 95% tych składników roślinnych powinno być certyfikowanych.
3: A jakie składniki odzwierzęce są używane w ogóle w kosmetykach naturalnych? Bo niektórych nie używa się w certyfikowanych w ogóle.
4: Tak. No w ogóle bardzo mało. No to przede wszystkim wosk pszczeli, najbardziej popularny, i lanolina, czyli jakby ściągnięty wosk z sierści baraniej czy owczej. To są takie najbardziej popularne. No ale jeżeli ktoś po prostu nie akceptuje, tak, tego w kosmetykach, to bardzo dużo jest teraz taki trend bardzo właśnie wegański, tak, żeby ich nie było. No mleko klaczy też jest jeszcze na przykład dosyć popularne. Są serie kosmetyczne typowo tylko oparte właśnie na tym mleku.
3: Mleczko pszczele, w ogóle serie oparte również też.
4: Dokładnie. Mhm.
3: A co z jedwabiem? Bo też z jedwabiem pamiętam.
4: Tak, no
3: były dyskusje.
4: Tak, też oczywiście jak najbardziej jest też dosyć, szczególnie w kosmetykach do włosów jest często stosowane.
3: Jak też szelak.
6: Pojawiło się pierwsze pytanie i szczerze mówiąc dobrze, że ono się pojawiło, bo sam chciałem je zadać. Andrzej do nas napisał i napisał następujące pytanie. Fajna audycja, ale szczerze mówiąc chciałbym się dowiedzieć, o co właściwie chodzi. Czym oprócz pochodzenia różnią się te kosmetyki od zwykłej chemii i jakie są plusy, kiedy się z nich korzysta?
3: Wszystko będziemy omawiać, wszystko po kolei, nawet przykładowe składy podamy. Po prostu tych informacji jest dosyć dużo i pozwólcie nam się rozwinąć, bo inaczej jak zaczniemy przeskakiwać teraz to dalej, to potem będzie trzeba wracać.
4: Ale myślę, że mogłybyśmy właśnie chyba powiedzieć teraz, jaka jest, dlaczego w ogóle warto sięgnąć po te kosmetyki.
3: Tak, no bo właśnie następne pytanie takie jest, dlaczego tak naprawdę?
4: Dokładnie, więc pan Andrzej bardzo dobrze tutaj nas wyczuł. Dlaczego kosmetyki naturalne? Ja bym to bardzo krótko powiedziała. One po prostu nam nie szkodzą. W żadnym wypadku. I już widzę słyszę sceptyków, bo sama spotykam takich na co dzień wiele osób, że jest takie jakby opinia, że dlaczego coś, co jest sprzedawane w sklepach, dlaczego coś, to coś produkuje, ma być szkodliwe dla nas. Ale niestety tak jest, bo wiadomo, rządzi nami pieniądz w tym momencie. I oczywiście kosmetyki naturalne też są biznesem. To nie ulega wątpliwości. Tylko w zależności jeszcze, jak się podchodzi do tego biznesu. Więc tak, kosmetyki naturalne przede wszystkim są dla każdego, gdyż one absolutnie nam w niczym nie szkodzą. Jeżeli, nie wiem, zjemy, powiedzmy, trochę szminki, dziecko zje pastę, powiedzmy, do zębów, to co dzieci na ogół robią, tak, że zjadają, a nie myją te zęby, nic im się nie stanie. W kosmetykach konwencjonalnych jest bardzo dużo składników, przede wszystkim alergizującym. To jest po prostu alarmujące, jak dużo jest tych substancji, które wpływają właśnie na powstawanie alergii, wszelakich. I nie musi to być tak, że po zastosowaniu, powiedzmy, nie wiem, przez parę dni na ta alergia nam wyjdzie, tylko to wszystko się kumuluje w naszym organizmie, te składniki. One przechodzą poprzez naszą skórę do naszego organizmu i właśnie powodują alergię. To jest jakby taki pierwszy punkt, czyli znany już osobom, które się troszkę tym zajmowały, to są parabeny, tak? Czyli składniki, substancje konserwujące, które są takie bardzo jakby nielubiane już przez osoby, które w jakikolwiek sposób miały styczność z kosmetykami naturalnymi, tak?
3: Natomiast nagminnie używane w konwencjonalnej kosmetyce, na przykład kolorowej. Dlatego się mówi, że...
4: Właściwie bez parabenów nie ma kosmetyków. Znaczy to konwencjonalnych. To jest tylko... się różnią mieszankami, że tak powiem, bo to tych parabenów jest tam ileś. Metylparaben, butylparaben i tak dalej. Także... zachęcam, żeby sobie sprawdzić swoje kosmetyki, jeżeli ktoś ma takie właśnie drogeryjne typowe, to na końcu składu Inci to po prostu są same prawie parabeny.
3: Ale nie trzeba sięgać do końca, bo już same te spieniające, powodujące to, że nam się szampon, żel pod prysznic, coś pięknie pieni. To są substancje, których dokładnie te same, których używa się również w środkach do mycia samochodów albo do prania dywanów.
4: Dokładnie tak. I to takich zmywania smarów wszelakich, czyli są bardzo agresywne, wysuszają skórę i powodują, że skóra, no wiadomo, potrzebuje wtedy dodatkowej ochrony, ale tą ochronę skóry zmywają, czyli jesteśmy wówczas narażeni na przenikanie też poprzez skórę do naszego organizmu wszelkich substancji, które się znajdują wszędzie, w całym naszym otoczeniu, tak, negatywnie wpływających na nasze zdrowie. I wracając jeszcze do tego, co się znajduje w kosmetykach konwencjonalnych, a czego nie znajdziemy w naturalnych. Powiedzmy na przykład filtry przeciwsłoneczne są, mają te chemiczne, tak? Mają właściwości bądź rakotwórcze, bądź wpływają bardzo na gospodarkę hormonalną osoby i to, która stosuje, powiedzmy, te produkty z tymi filtrami. To nie tylko filtry są rakotwórcze, bądź właśnie wpływające na tą gospodarkę hormonalną. To jest bardzo wiele składników, także to by można było tutaj całą listę, albo nawet by może trzeba było całą listę wypisać.
3: No daleko nie sięgając, coś, co prawie każdy używa, dezodorant i aluminium w dezodorantach, które generalnie...
4: Dokładnie.
3: Przenika, jednak do organizmu odkłada się i tutaj by trzeba było uruchomić znów temat po prostu wielogodzinny, my tylko będziemy tak sygnalizować niektóre rzeczy. Jeżeli ktoś kompletnie nie jest wprowadzony w temat, to myślę, że też będzie miał okazję sobie doczytać, dopatrzeć. Między innymi właśnie te rzeczy. A co się znajduje takiego fajnego? No bo na przykład to, co mnie osobiście zachęciło, no to, że konwencjonalny krem różany, jeżeli zawiera wyciąg z róży, faktycznie, chociaż z reguły więcej tam jest tego zapachu różanego, syntetycznego, niż tego wyciągu, ale jeżeli zawiera, to jest niewielka ilość. W kremie naturalnym mamy bardzo często nawet określoną dokładną ilość, ile tego jest. Jeżeli nawet nie, to i tak jest więcej zdecydowanie, bo składy inaczej wyglądają. Są z reguły przejrzyste i krótsze. Nie trzeba się wczytywać, co to jest to 1500-2900 na liście, tylko wiadomo, co to jest. I te naturalne składniki, które są dodane, faktycznie działają, dlatego że one tam występują. Czyli ich naturalne właściwości, ich składy odżywcze i ich składy lecznicze faktycznie działają na nas poprzez ten kosmetyk. To nie jest tylko zapach ładny. Sztucznie
4: uzyskane. tu jeszcze a propos tego, że powiedziałaś na temat olejku na przykład z róży. Olejek z róży to jest w ogóle skarbnica wspaniałych właściwości dla skóry. Ona ma bardzo lecznicze działania. Dobra jest na powiedzmy na blizny, na jakieś tam plamy na skórze, czy plamy starcze i takie różne sytuacje, na trądzik. Także to jest akurat, one często te składniki mają bardzo wszechstronne działanie i podstawą właśnie a propos na przykład kremów. Podstawą w kosmetykach konwencjonalnych są tak zwane
7: silikony.
4: Są silikony, które po pierwsze wysuszają skórę. Oczywiście jak się go nałoży krem i on jest na tej twarzy, to się ma wrażenie, że ta twarz jest nawilżona, bo jest po prostu ta warstwa tego silikonu na twarzy. I to jest jakby ważne też tutaj, że te kosmetyki konwencjonalne, drogeryjne, one jakieś tam mają powiedzmy działanie tylko w momencie, gdy są na tej twarzy czy na ciele. Kosmetyki naturalne wspierają naturalne funkcje skóry, czyli poprzez ich działanie skóra po prostu jakby jest też tak popychana do tego, żeby cały czas działać odpowiednio, żeby
7: samodzielnie się regenerować.
4: Żeby się regenerować.
7: Naturalnie stymulowana.
4: Dokładnie. I jest cały czas właśnie tak stymulowana.
7: A jednocześnie nie jest obciążana. To samo dotyczy kosmetyków do włosów, gdzie te konwencjonalne, no owszem, na przykład efekt odżywki, tak, jest fantastyczny, bo one takie są śliskie, takie błyszczące, takie puszyste. Tak. Natomiast to jest no, tak de facto zapychanie naszych włosów chemią. Także jeżeli ktoś, to znaczy tak, bo za chwilę dojdziemy do samego stosowania. Dlatego, że ktoś, kto pierwszy

0: tego, że nie została im podana ta normalna porcja odżywki. Po prostu zwyczajnie, tak? Zostały oczyszczone czymś naturalnym i dopiero gdzieś po którymś tam umyciu osoba mówi, wiesz co, no, ale teraz dalej mam ten szampon, właśnie kończy mi się butelka i teraz to ja widzę różnicę, że one tak, tak faktycznie błyszczą się, zaczęły się inaczej układać i w ogóle jakieś takie, tak, takie fajniejsze, no, nie muszę ich tak tam no, jakoś specjalnie traktować, zdrowsze, po paru miesiącach no to już w ogóle widać różnicę. Mhm.
1: Tak, ta, no, ta, tak jest, że ja się fakt, że też rzadko spotkałam z tym, żeby ktoś tam powiedzmy w ogóle, nie wiem, miał problem z kosmetykami naturalnymi, ale no tam zdarzały się jakieś opinie, że powiedzmy, nie wiem, skóra inaczej jakoś na krem zareagowała, czy właśnie włosy na ten szampon. Znaczy, z szamponami to jeszcze parę lat temu, jak ja zaczynałam prowadzić sklep, a ogólnie samymi kosmetykami naturalnymi sięgnęłam po nie już ponad 10 lat temu, to był taki problem, że one właśnie bardzo mało się pieniły. I to było takie, trzeba było się przystawić na to, żeby nie brać pół butelki szamponu i żeby się tam rzeczywiście to pieniło, bo do tego jesteśmy przyzwyczajeni. No tylko trzeba było właśnie sobie jakoś przetłumaczyć, że dobra, te włosy się będą umyte, tylko po prostu nie będzie tej piany tyle. W tym momencie od jakiegoś czasu wszystkie szampony, znaczy fakt, ja już nie mam aż takiego porównania, bo nie stosuję żadnych konwencjonalnych kosmetyków, więc rzadko mi się w ogóle, nie wiem, raz na rok może zdarzy, że gdzieś tam do kogoś pojadę i na jeden dzień czy jedną noc to wtedy nie zabieram ze sobą torby ze swoimi produktami, kosmetykami, tylko po prostu tak, jak jestem u przyjaciół i oni tego nie mają, to używam to, co mają w łazience. Ale wracając, więc te szampony w tej chwili mają, stosowane są te TNZ-y, czyli środki myjąco pienione są rzeczywiście już na bardzo wysokiej jakości i one się fantastycznie pienią.
0: Uzyskiwane na przykład z kokosa.
1: Dokładnie, także nie ma w tym momencie problemu z tym efektem, tak? Braku piany, o. Mhm. Tak bym powiedziała.
0: Dla kogo tak szerzej troszkę? Czyli tak, na pewno ta grupa alergików, gdzie tutaj też są kosmetyki, ponieważ ktoś może powiedzieć, że dobra, ale przecież uczulenie może być na olejki eteryczne. No. Może być, może tak się zdarzyć, że ktoś, chociaż no, bardzo różnie bywa, bo nieraz ktoś to naprawdę ma na wszelkie rzeczy uczulenie, nagle po jakimś czasie używania na przykład naturalnych kosmetyków z tych najdelikatniejszych linii, później może przejść już trochę na te bardziej pachnące, z większą zawartością olejków eterycznych, no bo jego organizm trochę jednak inaczej zacznie reagować. Ale są takie i dla dzieci, i dla kobiet w ciąży. No dla kobiet to jest w ogóle oczywiście mnóstwo różnych rzeczy do pielęgnacji i kolorowej kosmetyki, i bardzo specjalistycznych różnych, ale są też kosmetyki dla mężczyzn. Dla mnie tutaj jest też ciekawy bardzo dział, bo czym one się różnią od konwencjonalnych kosmetyków dla mężczyzn?
1: Ach, od konwencjonalnych. No na pewno różnią się składem, właściwie tak jak w tych kobiecych czy innych, po prostu są rzeczywiście delikatniejsze, nie podrażniają skóry, są po prostu łagodzą, no męska skóra ogólnie jest bardziej, tak, jest grubsza, jest 15% grubsza od kobiecej, od skóry kobiet, więc potrzebuje powiedzmy więcej nawilżenia i takie jest nastawienie tutaj producentów na właśnie na zastosowanie dla mężczyzn lekkich kremów, żelów, bądź wszystkie te wody toaletowe są na produkowane. Podstawą jest jakby alkohol, który i tutaj też alkohol jest takim punktem zaczepnym, że tak powiem, wielu klientów i klientek, że alkohol mnie wysuszy i tak dalej. Alkohol stosowany w kosmetykach naturalnych jest to całkiem inny alkohol niż w tych konwencjonalnych. To jest jeden z głównych składników nawilżających. Między innymi nawilżających, plus do tego konserwujących dany produkt. Także
0: myślałam, że użytkownika. Niespodziewana korzyść.
1: Tak, tak. Nie, no właśnie ten alkohol jest zrobione tak, że on

0: nie jest niestety do użytku wewnętrznego. Nie wiem, co by się stało, gdyby ktoś, powiedzmy, użył go w jakiś tam inny sposób, niż to jest wskazane. Nie mam pojęcia. Także męskie tutaj produkty, powiedzmy, są no jeszcze ubogie dosyć. Ubogie to tak rzeczywiście.
1: W porównaniu tak.
0: W porównaniu do kobiecych to jest pewno jedna...
1: Jest to dyskryminacja po prostu.
0: No ale to jest jakby troszkę może nie to, że wina, tylko może po prostu taki charakter mają mężczyźni, że nie lubią zbyt długo czasami spędzać czasu w łazience, tak? Ale na przykład są takie fajne produkty do na przykład golenia suchego, czyli tak zwane różne produkty, które zmiękczają tą włosie na przykład na brodzie, żeby się elektryczną golarką lepiej goliło. Przyznam szczerze, że ja nie wiem, czy w konwencjonalnych coś takiego jest. Ja, jeżeli chodzi o porównanie, to tak dokładnie w tym momencie... Nie wiem, bo ja nie wchodzę do drogerii już w tym momencie, teraz, także to, co widzę, tylko ewentualnie czasami jakieś reklamy, bądź w telewizji, bądź słyszę w radio, tak, jakie są puszczane, co tam jest reklamowane, a męskie produkty, no to na ogół są dezodoranty, bądź jakieś tam żele, bądź szampony do włosów, także...
1: No nie tylko. Przede wszystkim z tego, co ja... Na przykład zauważyłam, to trend, który zaczął się jakiś czas temu w kosmetyce właśnie naturalnej, żeby było więcej kremów do golenia, które rozprowadza się pędzlem na twarzy, więcej kremów niż pianek, to teraz zaczyna być na to też moda w kosmetyce tej konwencjonalnej, żeby też te kremy jednak były.
0: Krem.
1: Nie tak, na ogół. I też balsam po goleniu, żeby był zamiast tej wody.
0: Aha, a to tak nie było.
1: Tak, ale to odwrotnie.
0: A, właśnie a to wyszło, jest, że. To widzisz, to ja nie wiedziałam nawet, bo jakby krem do golenia to tutaj wśród tych kosmetyków naturalnych to jest taka podstawa.
1: Tak, tak.
0: Plus pianka oczywiście. No i tak samo ten balsam właśnie po goleniu, taki łagodzący, czyli też dezynfekująco łagodzący, nietypowa woda, gdzie duża zawartość alkoholu jest, która dezynfekuje tą skórę. Przy okazji ma w sobie jakieś tam... Nie wysusza. Ma wyciągi roślinne, które właśnie łagodzą ewentualne podrażnienia. No ale te balsamy po goleniu, bądź takie żele po goleniu też, czy w ogóle te produkty do pielęgnacji twarzy, to one też się bardzo ładnie nadają właśnie typowo po goleniu tylko do zastosowania, nie? Że one też wtedy łagodzą fajnie tą skórę męską.
1: Chociaż takiego balsamu można używać też klasycznie jako krem. Znaczy generalnie, z tego co ja wiem, to mężczyźni nie lubią mieć zbyt wielu tych kosmetyków.
0: No,
1: są wyjątki, ale no, przeciętny mężczyzna, jak bym powiedzieć, że on ma sobie kupić osobno krem pod oczy, osobno, że on ma w ogóle bardzo wiele różnych rodzajów skóry na sobie, to nie, to jest nie do przyjęcia.
0: Nie, tak, czyli...
1: Po prostu no im to nie pasuje, no więc trzeba im zapewnić coś takiego, co im będzie pasowało, no bo lepiej, żeby jednak faktycznie mieli co używać, a nie żeby się wykłócać z kimś, że coś dla niego jest lepsze, skoro on tego sobie nie życzy.
0: Dokładnie, czyli między innymi produkty wszystkie dwa w jednym, czyli szampon i żel w jednym, bądź typowo o męskim zapachu, takim ziołowym szczególnie, w kosmetyce naturalnej to one są szczególnie takie ziołowe, bądź tak zwane uniseksy, czyli produkty dla wszystkich dwa w jednym, to są rzeczywiście bardzo, bardzo tutaj popularne wśród mężczyzn, ale nie tylko.
1: Chociaż całe szczęście się zdarzają już coraz fajniejsze takie sportowe,
0: tak,
1: no, nawiązujące tak. Zapachem do klasycznych nut.
0: Tak, Alva bodajże właśnie ten taki, seria Fortim, to jest taka, no taka bym powiedziała, jak...
1: No taka klasyczna męska, bardzo fajna.
0: Tak, bardzo fajne. Właśnie mało, jakoś tak oni to udało im się stworzyć z tych olejków eterycznych i innych tam substancji zapachowych, że właśnie spokojnie jak ktoś lubi takie zapachy sportowe, to może po to sięgać.
1: A jeśli chodzi o pielęgnację na przykład niemowląt, kobiet w ciąży, dla matek też całe serie są, bo to jest taki dosyć ciekawy dział, dlatego że bardzo często no jednak kobiety w ciąży uważają nie tylko na swoją dietę, ale także na pielęgnację, pojawiają się jakieś tam dodatkowe problemy, a przede wszystkim no często się pojawia w ogóle taki pomysł na na nowe życie, tak? skoro już i tak ma być. Jak też no, ewentualne zabezpieczenie przed wprowadzeniem alergii u dziecka. No, bo ja zauważam, że moje koleżanki często zaczynają się interesować i zdrowym żywieniem i właśnie kosmetyką naturalną w momencie, kiedy planują ciążę.
0: Planują, bądź jak już są w ciąży.
1: Albo jak już są oczywiście.
0: Ja muszę powiedzieć, dokładnie, że ja jestem osobą, która nikogo na siłę nie chce uszczęśliwiać, więc jeżeli ktoś... Znaczy na siłę jakby nie opowiadam, tak? Nie próbuję namówić na kosmetyki, te naturalne, czy tam na w ogóle takie ekologiczne podejście do życia. Ale jeżeli tylko gdzieś tam dowiem się, że jakaś koleżanka, czy ktoś tam jest w ciąży, to od razu idę i mówię, słuchaj, spróbuj, może się zastanów nad tym delikatnie, nie nachalnie, bo kosmetyki konwencjonalne, te, które właśnie mają... które przenikają do naszego ciała, przenikają oczywiście też do płodu, wszystkie te składniki niebezpieczne i to może mieć następstwa oczywiście w późniejszym życiu dziecka, ale tak jak te składniki, które wpływają na chociażby gospodarkę hormonalną, no to są bardzo niebezpieczne, bo dziecko później po prostu zbyt szybko się może rozwijać. Hormony po prostu tam wariują, że tak powiem, w organizmie dziecka. Za szybko się rozwija, nie wiem, dziewczynki dostają za szybko biust, czy tam pierwszy swój okres. No, ciało do końca nie jest przygotowane na to, a po prostu hormony do tego doprowadzają. Więc zaczynając od linii kosmetycznych dla kobiet w ciąży, są to przede wszystkim typowo takie pielęgnacyjne na rosnący brzuszek, czy w ogóle na rosnące ciałko w tym okresie.
1: Nie tylko dla kobiet w ciąży zresztą.
0: Tak, oczywiście te produkty, to nie jest powiedziane, że tylko kobiety w ciąży mogą stosować, ale one są bezpieczne, ponieważ jest parę wyciągów roślinnych, które kobiety w ciąży nie powinny, powiedzmy, stosować. Tak samo ziół na przykład nie powinny wewnętrznie stosować, gdyż one mogą wywołać wcześniejszą pracę macicy i może to doprowadzić do wcześniejszego porodu. Dlatego są to olejki, przede wszystkim takie do masażu czy do nawilżania skóry. To jest jakby taka podstawa. Jeżeli chodzi o pielęgnację kobiet w ciąży.
1: Do kąpieli również są.
0: Do kąpieli.
1: Bardzo dużo takich.
0: Tak. Są też bardzo fajne olejki do masażu miejsc intymnych, czyli takie przygotowujące już do porodu, naturalne, czyli w ogóle bez żadnego problemu można je stosować na takie delikatne miejsca. I one rzeczywiście są sprawdzone. To Weleda ma, Weleda i Martina Gebhardt ma olejki do masażu miejsc intymnych, które ułatwiają później poród. I to jest naprawdę sprawdzone, bo mam klientki, które to stosowały i były no, zachwycone. Oczywiście nie mają porównania, co by było, gdyby nie stosowały. Ale
1: to ciężko powiedzieć.
0: Tak, ale w każdym razie... Były zadowolone stosowanie. Później mamy olejki bądź kremy na sutki, tak? No bo wiadomo, piersi i sutki podczas karmienia są dosyć mocno używane przez maluszków, więc potrzebują przede wszystkim w tych pierwszych tygodniach takiego dosyć mocnego zabezpieczenia i pielęgnacji.
1: No i to też ważna informacja dla mam karmiących, no bo w tym momencie to dziecko później nie ma do czynienia z jakąś chemią.
0: Tak, no dokładnie, dokładnie, dziecko to później bierze do buzi, bierze to, wnikają te składniki w organizm dziecka, a one są absolutnie, nie są w jakikolwiek sposób niebezpieczne.
1: Dla samych dzieci również oczywiście jest bardzo dużo, tam cały dział taki no, bogaty. Mm-hmm. Niektóre są zresztą łączone dla mam i dzieci. Mm-hmm. Także. A co na przykład, no bo teraz już nam się robi coraz cieplej, cieplej. Niby luty, ale wszystkim już się marzy wiosna i lato. Co z kosmetykami do opalania? Bo mówiłaś wcześniej o tych filtrach przeciwsłonecznych w konwencjonalnych kosmetykach. A w takim razie co z kosmetyką naturalną? Jak możemy się tutaj zabezpieczać? No ile, no to o ile jest taka potrzeba?
0: Możemy bardzo szeroko, bo w ostatnich tam powiedzmy 2-3 latach dosyć mocno się rozrósł ten obszar kosmetyki naturalnej, zabezpieczenia przed słońcem. Znaczy podstawową sprawą, którą chciałabym powiedzieć, bo się spotykałam już z takimi wręcz zarzutami, że są stosowane nanocząsteczki w tych właśnie kosmetykach przede wszystkim przeciwsłonecznych. W ogóle nanotechnologia absolutnie nie jest dopuszczona do stosowania w kosmetyce naturalnej. To jest tak samo jak badania na zwierzętach, testowanie na zwierzętach, to jest podstawą, że to jest tabu, tak samo jeżeli chodzi o nanotechnologię, ponieważ te cząsteczki są tak małe, że one potrafią rzeczywiście wnikać w skórę i robić tam no, niezbyt dobre rzeczy. Dlatego są całkowicie bezpieczne filtry, te właśnie naturalne, fizyczne, które nie wnikają w skórę, tylko one się jakby kładą na skórze po prostu i odbijają promienie A i B. I wówczas dlatego po prostu nie dochodzi do poparzeń i są bezpieczne jak najbardziej. I dla dzieci, i dla osób wrażliwych. Są specjalne serie dla osób ze szczególnie wrażliwą, alergiczną skórą. To są takie sensitive tak zwane, czy pur, czy neutral, po prostu bez tych wszystkich olejków eterycznych, gdyż olejki eteryczne niektóre też mogą reagować negatywnie z promieniami słonecznymi. No ale to jakby już wtedy siłą rzeczy nie są też stosowane w tych kosmetykach, tak? Co tu chciałam, jakby taką cechą charakterystyczną, bo to podstawowy filtr fizyczny to jest titanium dioksydę. On jest biały. I im to jest taki po prostu biały proszek. I w zależności od wysokości filtra jest jego więcej bądź mniej w danym kosmetyku. Wiadomo, jeżeli mamy filtr o wysokości 15 SPF, to on na tej skórze powiedzmy jest mało widoczny, ale jeżeli weźmiemy sobie 50, no to trzeba troszeczkę się powiedzmy nagimnastykować, żeby go dobrze jakoś tak rozprowadzić na skórze, żeby nie zostawiał tej białej poświaty.
1: Też ja byłam zaskoczona skutecznością właśnie nawet tych filtrów niższych, naprawdę.
0: Niższych.
1: Okazało się po sezonie pierwszym, kiedy stosowałam, że muszę brać w ogóle jak najniższe, bo inaczej nici z opalenizny w górze latem kompletnie.
0: No, to zależy od właśnie od twojej, też od, no, od skóry, jaką się posiada, tak? I od jej jakiejś tam wrażliwości, czy bo niektórzy nawet potrafią się bardzo szybko, w ciągu 5 minut, albo nawet na chwilę nie mogą wyjść na słońce. Także to jest taka specjalna jakby nawet formuła, jak tu dobierać sobie te filtry. Zresztą na mojej stronie takiej informacyjnej bądź w sklepie też zawsze zamieszczam jakieś artykuły na takie tematy, więc można sobie poczytać, jak to dobrać odpowiedni filtr. W zależności od rodzaju skóry, później mamy jakąś tam naturalną powiedzmy ochronę przed słońcem, powiedzmy normalna tam skóra taka polska, że tak powiem. Tutaj środkowoeuropejska to 20 minut i koniec. Potem już niestety może dojść do poparzenia słonecznego. I w zależności jak długo chcemy przebywać na tym słońcu, to wtedy odpowiedniej wysokości filtr powinniśmy zastosować.
1: No oczywiście dosmarowywanie również. Mamy też samoopalacze naturalne. Również.
0: Tak.
1: Bo często ludziom się kojarzą właśnie te kosmetyki naturalne z kilkoma podstawowymi, bazowymi składnikami,
0: tak,
1: albo z szarym mydłem, a tak naprawdę paleta jest...
0: ...parować i już.
1: są tego typu rzeczy. Jeśli chodzi właśnie o, i tutaj jest ciekawostka, tutaj bardziej do pielęgnacji będziemy wracać, kremy tonujące i koloryzujące, czyli to też w nawiązaniu właśnie do tych samoopalaczy. To jest bardzo fajna rzecz. Ja myślę, że akurat też dla dziewczyn tutaj słabowidzących, niewidomych, chociaż i dla wszystkich, generalnie to jest połączenie kremu pielęgnacyjnego, nawilżającego, no, o różnych właściwościach, również bardzo często z filtrem UV i połączenie z kolorem, że można sobie to stosować no, zamiast podkładu tak naprawdę.
0: Tak. No są właśnie kremy typowo tonujące, czyli one jakby taką nadają, one nie kryją jakiejś powiedzmy niedoskonałości skóry, tylko nadają jej koloryt. Po prostu, tak jak sama nazwa mówi, tonują, tak? Czyli możemy sobie troszeczkę ten kolor tak jakby...
1: podciągnąć.
0: Dokładnie. A są tak zwane od jakiegoś czasu popularne kremy BB i CC. I już się śmiałam, że już też są DD nawet. Zobaczymy, gdzie dojdziemy. Ale BB, czyli Beauty Balm, tak zwane kremy i... one mają oprócz takich właściwości typowo pielęgnujących, zastępujących stosowanie po prostu kremu na dzień, również kryjący, czyli połączony jakby krem właśnie z fluidem czy z podkładem. Wystarczy wówczas po oczyszczeniu twarzy nałożyć sobie po prostu ten krem. I to będzie taki już pielęgnacja dzienna plus zaczątek jakiegoś tam makijażu, w zależności kto jak się maluje. I te kremy BB kryją ładnie wszelkie niedoskonałości. Tak samo jak i CC. CC jeszcze działają, powiedzmy, one dlatego są CC, bo się nazywają color correction, czyli jeżeli ktoś ma jakieś tam pigmentacje na skórze, to one wspomagają jakby troszeczkę, żeby ta pigmentacja się zmniejszyła.
1: Czyli piegi na przykład, nie?
0: Czyli na przykład też piegi, tak. I one są od takich lżej kryjących do takich średnio kryjących, bo takich typowo, czy jeszcze już mówiąc też o makijażu, to tak, typowo tak. Jakichś tam kamuflażowych kremów, to absolutnie w kosmetyce naturalnej nie uzyskamy, ale te średnio kryjące to, no to one już tak dosyć, powiedzmy, ładnie wszystko kryją, ale nie ma tego właśnie, co jest najważniejsze, nie ma tego efektu maski, absolutnie. Wygląda się naturalnie, bardzo naturalnie w nich.
1: Czyli można sobie takiej klasycznej tapety kilogramowej zrobić?
0: Nie. Dobrze, nie znaczy dobrze. Myślę, że może jakby się tam dużo
1: natrzaskało tego, to da radę. No. Pozostałe te kolorowe, czyli cienie do oczu, kredki, tusze, pomadki, to wszystko jest dostępne tak samo w kosmetyce kolorowej. Czy to się czymś różni? Chodzi mi tutaj o formę na przykład podawania takiego cienia czy pudru, jakieś inne. Jakie tutaj są różnice, jeśli chodzi o stosowanie?
0: Znaczy, jeżeli chodzi o formę, to się nie różni. Tylko o tyle mają, że one mają też właściwości pielęgnujące, gdyż w składzie są różne wszelkiego rodzaju olejki pielęgnujące, czyli co by się mogło wydawać dziwne, prawda, że w pudrze sypkim powiedzmy jest też olejek, na przykład jojoba, czy migdałowy, czy jakiś tam inny.
1: Albo które w tuszu mają... do rzęs.
0: No, w tuszu do rzęs też, jak najbardziej. I tusze do rzęs mają jak najbardziej właściwości pielęgnujące i powodują, że mamy ładniejsze te rzęsy. Ja od czasu, kiedy stosuję naturalne tusze, to mi żadna rzęs nie wyleciała. A wcześniej, no to po prostu było nagminne wypadanie.
1: Także... Są trwałe te kosmetyki, bo to zawsze jest pierwsze pytanie, czy to jest w ogóle trwałe? A nie, ja nie używam tych naturalnych, bo ja potrzebuję mieć coś takiego naprawdę trwałego. Słuchajcie, mnie zaskoczyła też pomadka, no jednej z tej firm, nie będziemy tutaj promować jedynie słusznych jakichś, ale zaskoczyło mnie to, że po zjedzeniu obiadu, po jakichś tam pocałunkach, ta pomadka nadal była na ustach.
0: Nadal była. Tylko u ciebie była?
1: U mnie była, u partnera nie była. Właśnie co dziwne, to mnie zaskoczyło już wybitnie, że pomadka wcale nie kosztująca jakoś tam majątek niesamowity, a była naprawdę niesamowicie trwała. Podobnie makijaż, który nie spływa, nie zmywa się, nie kruszy i nie odpada. To oprócz tego, że pielęgnuje, faktycznie działa.
0: Tak, no szczególnie no, dla osób o wrażliwych oczach jest polecane. To znaczy to jest tak. Ja dostaję bardzo dużo właśnie zapytań o kolorówkę z klientkami i rozmawiamy naprawdę czasami długie minuty i długie dni, co jej tam dobrać, bo są osoby szczególnie wrażliwe na tusze, szczególnie, tak, bo na jakieś tam trudno nam na przykład dojść nawet do tego, na co one są tam przewrażliwione, że jednak jak nałożą ten tusz, to ale obojętnie, czy to jest konwencjonalne, czy naturalne, po prostu szukają czegoś, żeby, nie wiem, oczy nie uzawiły, czy tam nie piekły. Ale to są rzeczywiście jakieś tam przypadki ekstremalne. Znaczy, co do tuszu, to bym chciała tylko powiedzieć, że niestety tusze wszystkie naturalne, no to jak deszcz popada, no to niestety troszkę nam się zmyje z rzęs.
1: Ale musi intensywnie popadać. Tak jak normalny.
0: Tak.
1: To już naprawdę musimy tak spłynąć faktycznie. To i tusz ucierpi.
0: Tak.
1: W tym momencie kredki oczywiście też są dostępne. Te wszystkie tutaj rzeczy, do których jesteśmy...
0: Kredki, pomadki, tak. Wykręcane pomadki w kredce takiej drewnianej, grubszej. Kredki, znaczy konturówki do ust są. Później są, jeżeli chodzi o pudry, to są w formie, znaczy są pudry i sypkie, i w kamieniu, i są podkłady też takie dwa w jednym, czyli to są takie już te średnio, mocniej takie kryjące i są w musach też już podkłady. Także ta kosmetyka naturalna bardzo się rozwija.
1: Więc można sobie dobrać, co komu bardziej pasuje, bo na przykład ja lubię rozprowadzać cień do powiek, tak? Lubię mieć go tak w konsystencji bardziej stałej, lubię go rozprowadzać palcem, ale też dosyć fajne są te cienie w pędzelku, tylko że one no, są płynne, więc tutaj już w zależności od tego, ile kto widzi, czy już nic, czy trochę, czy też jaką ma wprawę, to już jego decyzja, czy da radę z takim cieniem, który jest w płynie, który się może sprawdzić. Osobom widzącym całkiem nieźle, no to się dobrze sprawdza. Mnie tutaj niekoniecznie, ale są różne rodzaje, więc też można sobie dobrać.
0: Tak, jak najbardziej. Także są też typowo takie sypkie pigmenty, można sobie kupić. Znaczy, przepraszam, tak. Jedna firma ma, która u mnie przynajmniej w sklepie, które mają bardzo szerokie zastosowanie, czyli można je sobie powiedzmy zmieszać właśnie z jakimś powiedzmy czy olejkiem, czy nawet kremem i stosować wówczas jako cień. Można go sobie dosypać do lakieru, do paznokci. Wówczas uzyskać odpowiedni też kolor właśnie lakieru. Także mają takie bardzo szerokie zastosowanie.
1: To są mineralne pigmenty.
0: Tak, to są mineralne pigmenty. Mineralne pigmenty są całkowicie, jakbym to powiedziała, obojętne dla naszego organizmu, czyli nic nam po prostu nie zaszkodzą. Absolutnie. Także ogólnie jest taki trend teraz trochę w Polsce na te mineralne, typowo mineralne kosmetyki. Kolorowe, tak?
1: Jest moda.
0: Jest moda. Tak bym to nazwała, że to właśnie jest moda. Ale to jest bardzo pozytywna moda.
1: A co z paznokciami? Można malować paznokcie naturalnymi lakierami? I co ze zmywaczem? Bo przecież zmywacz...
0: No, właśnie niedawno, jakieś 2-3 miesiące temu zaskoczyła nas Logona pierwszymi na świecie w ogóle certyfikowanymi lakierami do paznokci. Bo do tej pory mieliśmy parę firm, które stosowało, znaczy miało w swojej ofercie lakiery do paznokci. Lecz one nie były certyfikowane. Zrezygnowali z tych wszystkich takich naprawdę bardzo szkodliwych substancji, tych szczególnie mocno pachnących, jak się lakier tak otworzy, to od razu bucha w nos. To oni tu zrezygnowali z tego, ale dopiero Logona te 2-3 miesiące temu wypuściła całkowicie certyfikowane i bezpieczne właśnie dla środowiska, jak i dla nas, dla naszych paznokci, lakiery. Żebym nie skłamała, pięć odcieni jest takich, bym powiedziała, konwencjonalnych, czyli jakieś tam róże i czerwienie. No i do tego jest też utwardzacz plus zmywacz do paznokci. Także idzie to do przodu.
1: A jest tylko zrobiony zmywacz. No właśnie, jeżeli to nie jest ten nasz klasyczny aceton śmierdzący, to co to jest?
0: to co to jest? Dobre pytanie. No na pewno są tam ewentualnie też olejki, alkohol, który działa zmywająco. Są mieszanki różnych tam jakichś składników, które jak się połączą, to mają właśnie te właściwości takie zmywające, plus olejki, które pielęgnują przy okazji tą paznokieć i skórę wokół paznokcia, czyli nie wiem, nie, paznokieć nie zacznie się rozdwajać, nie będzie szorstki, nie będzie taki no po prostu jakiś brzydki, skóra dookoła też będzie ładnie zadbana, nie będzie wysuszona.
1: Czyli powinno się to stosować w tym wypadku w zestawie, tak? Czyli jeżeli lakier, to
0: no
1: zmywacz
0: tak,
1: też ten naturalny,
0: tak.
1: no bo ten zmywacz na przykład, no nie wiem, jakby zadziałał z klasycznym lakierem, tak? Czy takim zmywaczem da się to usunąć, czy nie?
0: Da się usunąć, tak. Aha. Tak, bo ja próbowałam tam jakieś eksperymenty robiłam, więc dało się zmyć. Troszkę było takiego więcej, takiego szorowania jakby wacikiem po tych paznokciach, ale dało się zmyć.
1: A co z pielęgnacją włosów? O szamponach mówiłyśmy, są maseczki, są odżywki też, są takie kuracje na przykład do wcierania w skórę głowy, tak? Bo teraz też
0: tak,
1: modne
0: są
1: bardzo.
0: Tak, są takie właśnie, które stymulują działanie gruczołów lub po prostu również, żeby włosy nie wypadały, bądź dobrze działają na przeciwdziałać powstawaniu łupieżu. Także wachlarz ogólnie pielęgnacji włosów jest też bardzo duży. Szamponów bardzo, bardzo dużo różnych, to przeróżnych rodzajów włosów ma amerykańska firma Obrey Organics. Oni się tak jakby specjalizują w tym. Mają też i olejki, które można na ciepło stosować na całe włosy, na końcówki włosów. Są odżywki i takie w sprayu do bezspłukiwania i klasyczne odżywki, także naprawdę kosmetyki, można się całkowicie przestawić na kosmetyki naturalne w tym momencie i nie będzie się widziało jakieś tam, że jest ubogo w łazience, że nie mam czego zastosować, można od stóp do głowy bardzo dobrze się już w tym momencie naprawdę tymi kosmetykami zadowolić.
1: Włącznie ze stylizacją, bo tutaj też jest taka wątpliwość.
0: Tak.
1: Czy żel albo lakier do włosów, czy jest faktycznie okej, okay, czy jest trwały, czy ta fryzura się nie rozwali? Nie, nie rozwala się.
0: Nie rozwala się, jest i są włosy, nie są posklejane przede wszystkim. Wyglądają bardzo ładnie, naturalnie. Także tutaj nie ma... Same pochwały w tym kierunku, jeżeli chodzi o stylizację, bo są, jest też podział, są żele do włosów, powiedzmy takie lekkie, lekko utrwalające, są też mocno utrwalające i również także tu dla, wiadomo, każdy lubi jakby inaczej sobie tą fryzurę utrwalić i zaznaczyć. Tutaj też w tym momencie jest jakby ukłon w tą stronę dla różnych klientów.
1: A co z farbowaniem włosów?
0: No właśnie, tak już chciałam też zahaczyć o to farbowanie, bo to jest troszkę trudny temat dla mnie. W sensie takim czasami dostaję mail, znaczy dostaję ogólnie dużo takich maili, bo mam tutaj też taki jakby dział porady a propos farbowania włosów farbami naturalnymi, czyli stricte roślinnymi. No i to jest zawsze dużo, długie rozmowy, to ja wtedy już nie odpisuję na maile, bo to się nie da. Przede wszystkim...
1: Potem są te negatywne opinie gdzieś tam na forach właśnie.
0: Tak, że nie wyszło, że nie farbują. No tak jest, że zdarzyło mi się w ciągu tych 7 lat jedna bądź dwie klientki, które podchodziły wielokrotnie i nic z tego nie wyszło. I ja przyznam się szczerze, że nie mam pojęcia, co to były za uparte włosy.
1: Kurczę, faktycznie, bo ja mam takie uparte włosy i u mnie farbowanie henną, indygo, amlą, to wszystko jak najbardziej działało.
0: Ale stosowałaś kiedyś normalne farby? Chociaż nie, no jak masz...
1: Nigdy normalnych.
0: Właśnie, to były klientki, które wcześniej stosowały normalne te farby chemiczne. Farby chemiczne po prostu wchodzą w środek naszego włosa, wyżerają ten kolor nasz w środku i jakby w to miejsce wtedy ta farba się tam ładnie układa. Dlatego włos może uzyskać kolor, jaki sobie tylko zażyczymy. Z farbami roślinnymi jest tak, że po pierwsze one działają, farbują włosy poprzez to, że się ten kolor jest kładziony na włosie, na włosach po prostu. Także nie wchodzą, nie niszczą całej samej struktury włosa, a wręcz działają bardzo pielęgnująco. Po zastosowaniu parokrotnym tych farb naturalnych, tych roślinnych, to one działają jak odżywki, jak takie nawet kuracje wręcz. To
1: tak włosy uszczelniają nam te łuski, które tak, zachodzą na drugą.
0: I bardzo dobrze działają też na skórę głowy. Także jeżeli ktoś ma problemy właśnie z łupieżem, czy nawet z, nie wiem, z łojotokiem, na jakiekolwiek tam takie problemy skórne, to oczywiście nie po jednym, znaczy po jednym razie to jest taki krótszy troszkę jakby efekt, ale po parokrotnym stosowaniu, czy regularnym stosowaniu, nie wiem, raz w miesiącu, raz na półtora miesiąca takiej farby, to rzeczywiście mam klientki, za którymi się ludzie wręcz obracają na w mieście, jak widzą, jakie mają piękne włosy. Wracając jeszcze do sposobu farbowania. Trudności właśnie mogą mieć osoby, które w tej chwili mają, powiedzmy, włosy farbowane tymi farbami konwencjonalnymi, chemicznymi. To czasami niestety trzeba albo odczekać, aż te ściąć po prostu te włosy zafarbowane, odczekać, aż odrosną naturalne swoje włosy, że tak powiem, z naturalnym kolorem.
1: No, czyli w praktyce najpierw pofarbować sobie ileś razy jednak na jakiś jaśniejszy tak. odcień, bo nie podejrzewam, żeby ktoś odważył się na tyle, tak. żeby najpierw zapuścić sobie takie długie tak. odrosty, a potem jeszcze obciąć.
0: No, znaczy te włosy, w ogóle farbowanie tymi roślinnymi farbami o tyle jest fajne, że po 24 godzinach można sobie jeszcze raz nałożyć. 24 godziny odczekać i jeszcze raz nałożyć farbę. Czemu 24 godziny trzeba odczekać? Ponieważ te składniki, które nam są na włosach, one oddziałują z tlenem. I poprzez właśnie działanie tlenu ta dopiero intensywności kolor nabiera. Dlatego należy odczekać 24 godziny, żeby wiedzieć, co tak naprawdę wyszło na tej głowie. Znaczy, to nie będą jakieś tam bardzo duże, wiadomo, różnice, jak ściągnie się tą farbę, to już widać, czy wyszedł kolor, czy nie, ale chodzi o intensywność.
1: Generalnie jest to podbijanie własnego koloru, chociaż dosyć intensywne. No, jeżeli ktoś ma ciemny blond, to może nawet do ciemnego takiego brązu dojść.
0: Tak, nie. Pociemnienie włosów to nie ma problemu.
1: Z rozjaśnieniem największych ogólnie.
0: Nie rozjaśnimy włosa absolutnie, no bo sama idea tego, że po prostu, no, jeżeli na ciemny włos, czy tam jakiś ciemniejszy, nałożymy jasną farbę, no to nic z tego nie wyjdzie. Więc tutaj rozjaśniać włosów to absolutnie nie. Można sobie ewentualnie, że ktoś ma blond włosy, to właśnie albo przyciemnić, albo swój własny kolor, taki intensywniejszy kolor sobie uzyskać. Siwe włosy to jest też taki dosyć duży problem, gdyż nie każdy siwy włos dobrze reaguje na te farby, czyli niekoniecznie ta farba...
1: Czasem piękny fiolet wyjdzie.
0: Fiolet wyjdzie, nie, fiolet nie, zielony wyjdzie, jeżeli się zastosuje czarną farbę, więc do siwych włosów absolutnie czarnej farby nie można stosować.
1: Chyba, że ktoś chce mieć zielone, to...
0: No chyba, że ktoś chce, nie, no oczywiście. Chyba, że ktoś chce, to wtedy nie. Ale na przykład ja zawsze daję za przykład moją mamę, która wcześniej wiele, wiele lat temu stosowała farby normalne, konwencjonalne, ale później się od razu przerzuciła na farby roślinne i nie miała nigdy problemu, żeby jakiekolwiek siwe włosy jej tam nie zostało pokryte. Bardzo indywidualna sprawa.
1: Czyli trzeba wypróbować tak naprawdę. Trzeba z siebie zrobić królika doświadczalnego.
0: Tak. I
1: nie
0: szukać
1: ma innego wyjścia.
0: Koloru, je można sobie mieszać.
1: Pasierko można sobie zrobić po prostu.
0: Tak.
1: Zobaczyć, jak to.
0: I one są fajne, bo można właśnie, powiedzmy, paleta kolorystyczna nie jest zbyt duża tych farb, ale można je mieszać między sobą. I są farby w proszku, czyli takie jak znamy, powiedzmy kiedyś te henny typowe były, że proszek zalewa się wodą bądź herbatą.
1: Sok z cytryny, cała noc, tak.
0: Tak. Tu producenci na ogół proponują, żeby do 2 godzin trzymać to, jeżeli chce się intensywnie mieć kolor, do 2 godzin na włosach, ale znam osoby, które trzymają i właśnie całą noc, żeby rzeczywiście ten kolor był intensywny. Włosy na pewno nie wypadną, to jest gwarantowane, że po tak długim czasie stosowania tej farby włosy nie wypadną. Także one mają rzeczywiście te właściwości, oprócz koloryzujących, to bardzo mocno takie pielęgnujące i regenerujące.
1: Są też szampony koloryzujące, znaczy takie podtrzymujący kolor, tak? Wiadomo, tak, one, albo właśnie do pielęgnacji włosów tych farbowanych, tymi naturalnymi farbami, albo ewentualnie, no jeżeli ktoś chce takiego delikatnego działania, tylko wspomóc na przykład. Spodobał mi się kiedyś taki opis do szamponu, akurat to chodziło o szampon do włosów blond, żeby uzyskać naturalne złote refleksy.
0: Tak. Rzeczywiście, to tak jest. No, bądź brązowe, bądź właśnie czerwone refleksy, ale to jest wtedy takie rzeczywiście podtrzymanie tej intensywności koloru albo swojego naturalnego, no albo tego uzyskanego poprzez farbowanie. No i są też odżywki, które jakby powodują, że ta farba, ona jest niby trwała, ale no jednak troszeczkę z czasem ten kolor taki się robi no mniej intensywny i to tak w zależności jak często kto myje włosy, to tam powiedzmy po 1,5 miesiąca trzeba sobie powtórzyć wtedy tą, ponownie zastosować tą farbę. No ale to ma same plusy, bo włosy zyskują na tym i skóra głowy bardzo dużo.
1: No na pewno nie zniszczymy sobie i to jest w tym przypadku też ważne. Nie. Następną taką myślę, że grupą kosmetyków, trochę tutaj jest dyskusji, niby podstawowa rzecz. Mówiłyśmy o tym, co szkodliwego jest w klasycznych dezodorantach, natomiast nie mówiłyśmy, jak to jest rozwiązane w kosmetyce naturalnej, bo są też dostępne i dla kobiet, i dla mężczyzn, i no, w różnych właśnie formach, zapachach są też dostępne dezodoranty. Są też takie rzeczy, które się stały modne chyba też, czyli ten dezodorant w krysztale, jednym się to sprawdza, innym nie. Po prostu to jest taki kamień, taki pięść, jak powiedziałabym często. Nieraz one są w takich dodatkowych sztyftach ujęte. Natomiast tu chodzi o to, żeby tylko delikatnie zwilżyć wodą i użyć tego dezodorantu na miejsce, na które potrzebujemy. Ale one są bezzapachowe. Natomiast oczywiście są też spreje, są sztyfty? Takie żele, sztyfty, tego typu rzeczy.
0: Żebym teraz nie skłamała, chyba Eco Cosmetics ma tylko sztyft. Z tego, co w tej chwili pamiętam. A tak to kulki bardziej są zdecydowanie. I spray. Kulce i spraye, tak. No najważniejsza sprawa w tych dezodorantach to jest to, że to nie są antyperspiranty. Czyli antyperspirant ma takie właściwości, że on się kładzie na tą skórę, zatyka nam te wszystkie pory, tak, i wtedy nic tam, powiedzmy, nie ubywa. Czy jak ktoś się spoci, to nie ma potu. Na tej zasadzie. A kosmetyki naturalne, no, nie zahamują pocenia się, tylko one po prostu zniwelują jakby ten nieprzyjemny zapach, bo bakterie się rozwijają na ogół pod pachą, tak? Bo stosujemy to na ogół pod pachy, te dezodoranty, szczególnie w kulce, bo powiedzmy dezodoranty w sprayu to różnie można stosować na całe po prostu ciało sobie, żeby pachnieć, ale te dezodoranty w kulce to one powodują po prostu te olejki eteryczne, które tam się znajdują, bądź właśnie AUN, o którym wspomniałaś, powoduje, że bakterie się tak nie rozwijają szybko.
1: Chociaż nie, no proces samego pocenia chyba też, no, że on przebiega pewnie jakoś tam naturalnie, natomiast ja nie zauważyłam, czy u siebie, czy u znajomych, którzy też stosują te dezodoranty, żeby zaczęli narzekać, że nagle produkują jakieś ilości niesamowite. Są też dezodoranty tego typu, ja pamiętam, że w kremie. Że też była taka forma. Jeden z nich chyba nawet miał jakąś niesamowitą taką trwałość. Natomiast no, na pewno one są ok, można ich używać spokojnie, pracując fizycznie. No, to też jest cecha osobnicza, ale to nie jest tak, że jak użyjemy, no to potem nie możemy iść do ludzi, bo mamy obawy. Nie, spokojnie, one działają. One działają. Troszkę, no mnie osobiście, trochę jeszcze brakuje perfum certyfikowanych. Troszkę jest tego za mało w Polsce. W ogóle teraz opowiemy o tym jeszcze, jak to w ogóle jest z dostępnością w Polsce, jakie są ceny w porównaniu, jakie firmy i czy zagraniczne, czy inne. Natomiast właśnie o tych perfumach jeszcze, jak to wygląda? Dlaczego jest taka, no taka w sumie niezbyt duża jeszcze oferta? Jeżeli ktoś kocha zapachy, no to jeszcze za bardzo sobie tak pobuszować nie może po certyfikowanym rynku.
0: No nie, po pierwsze perfumy bądź te wody toaletowe naturalne są no dosyć drogie, więc myślę, że dla po prostu i osób, które się dystrybucją zajmują, jest to taki dosyć ciężki orzech do zgryzienia, no bo powiedzmy, jeżeli mamy sklep stacjonarny, no to jest okej, tak, bo idę, powącham sobie i wtedy się zdecyduję, ale w sklepie powiedzmy takim stricte internetowym, gdzie próbek na ogół jest mało takich perfum, bądź do kupienia, bądź darmowych, to różnie bywa, no to trudno, po samym opisie nawet tam składników jest trudno sobie wyobrazić, tak, czy to będzie mi odpowiadało, czy nie. Myślę, że to jest taka główna przyczyna, że tak samo podobnie zresztą jest z kolorówką, czyli z produktami do makijażu, z podkładami szczególnie. To jest taki ogólnie, no jak troszkę się inny dobierze tam cień do oczu, no to nie jest tak powiedzmy strasznie, jeżeli zły puder bądź zły fluid sobie dobierzemy, prawda?
1: Przy czym osoby widzące mają też tutaj problem, bo nie zawsze zdjęcie, i to dotyczy właściwie każdego kosmetyku konwencjonalnego, tak. Też, że nie każde zdjęcie w internecie odpowiada rzeczywistości, dlatego tutaj też ważny jest ten no, kontakt ze sprzedawcą, żeby w razie tego spróbować coś dopytać. Nie?
0: No u mnie, znaczy ja jestem ogólnie bardzo nastawiona na takie doradztwo bardzo indywidualne dla klientów i zresztą jakiś czas temu, już bodajże z 2 lata temu wprowadziłam w sklepie próbki podkładów wszystkich, które posiadamy w ofercie, bo część, bardzo niewielką część mieliśmy po prostu w próbkach od producenta, czyli mogliśmy dostarczyć je na zainteresowanym klientom. Ale bardzo, bardzo gro po prostu podkładów no nie było w próbkach, więc w tym momencie produkujemy, ja to mówię sami, po prostu mamy takie małe, zgrabne pojemniczki plastikowe, do których wyciskamy tam odpowiednią jakąś ilość, około 2 ml tego podkładu i sobie można wtedy wypróbować, tak? Są zamawiane bardzo chętnie te próbki, bo to jest rzeczywiście rozwiązanie dobre. Parę złotych się, powiedzmy, zapłaci za daną próbkę, a nie te parę dziesiąt za nietrafiony produkt, więc to jest taki ukłon nasz też w stronę klienta, żeby mu ułatwić właśnie dobranie produktu.
1: No i takie z perfumami same... też by można było tak zrobić,
0: ale no tak, tylko tak znowu z drugiej strony to sklep z próbkami by się prawie, że miało, tak? No są z Balm, oni mają zestaw tam bodajże 6 bądź 7 tych swoich perfum, próbek. No i to koniec w tej chwili. Te inne po prostu.
1: Biobi jeszcze było, to jest bodajże włoska firma, która w tej chwili chyba nie jest dostępna na rynku polskim. Chyba, że Green Planet jeszcze ma coś. To oni mieli też właśnie perfumy certyfikowane i no i zresztą bardzo ładnie pachnące.
0: Znaczy są Acorele są, czy Acorele, tak, nie wiem też dokładnie, to są, oni mają bardzo dobre te perfumy, są bardzo trwałe. Bo tam z opiniami się też spotkałam, że są nietrwałe, akurat te są rzeczywiście cały dzień i właściwie na drugi dzień, jeżeli gdzieś tam spryskany był powiedzmy jakiś ciuch, to jeszcze też czuć.
1: Tak, potwierdzam.
0: Także, No, są także fantastyczne są te. To mogę to wręcz zareklamować, bo naprawdę warte są swojej ceny.
1: Z takich dziwnych rzeczy, które mogą być zaskakujące, mm-hmm. do czego to służy? To jest na przykład glinka, różne rodzaje glinek, tak. albo ziemia wulkaniczna.
0: Tak.
1: Co w ogóle klient ma z tym zrobić tak naprawdę? Do czego to jest?
0: No ma bardzo szerokie zastosowanie glinka. To jest szczególnie dla osób takie skierowane albo dla wrażliwych skórach, bo jest glinka biała bądź różowa. To jest właśnie taka bardziej dla tych skierowana osób, które no, reagują na wszelkie, powiedzmy, żele bądź peelingi, no niezbyt pozytywnie. Glinka jest tak delikatna, to się po prostu miesza, to bierze się troszeczkę do naczynka, nie wiem, łyżeczkę glinki, miesza się to z wodą i albo się stosuje jako żel do mycia, po prostu czy tam mydło do mycia twarzy, zmywania makijażu nawet. A jeżeli się to zrobi troszeczkę gęstszej konsystencji, można zastosować jako maseczkę ściągającą, nawilżającą.
1: Mhm. Można też dodawać sobie olejków.
0: Można dodawać olejków, dokładnie. Można też tym myć włosy. To jest już takie dosyć bardziej skomplikowane i rzeczywiście kwestia przyzwyczajenia, bo tutaj się nic nie pieni. Tu po prostu się nakłada piankę, tylko glinkę wymieszaną z tą wodą, nakłada się na włosy. Chwileczkę dobrze wmasować te włosy trzeba. Odczekać chwilę, żeby ta glinka jakby w ten brud cały po prostu wciągnęła i spłukujemy.
1: I faktycznie to działa i włosy później też się łatwo rozczesują. I jeżeli ktoś na przykład jeszcze szampony z glinką stosuje, tak podstępnie spytałam, bo ja akurat się bawiłam glinką i to dawało dobre efekty, naprawdę. Ale jeżeli są na przykład gotowe już produkty z glinką w środku, to też trzeba pamiętać, że przed użyciem takiego produktu, żeby zawsze wstrząsnąć tę butelkę, dlatego że glinka opada na dno. Więc jeżeli kupimy sobie taki szampon, żel pod prysznic, bądź inny produkt właśnie z zawartością glinki, żeby pamiętać o wstrząśnięciu przed samym użyciem.
0: A jeszcze wracając do glinek, to no najbardziej popularna jest ta glinka jednak brązowa i to rzeczywiście, jeżeli ktoś się do mnie zgłasza z zapytaniem co, jeżeli właśnie mam mieszaną cerę, bądź tłustą, bądź z wypryskami, to ja od razu mówię glinka, bo naprawdę może to nie, znaczy po jednym razie już widać efekty, że no rzeczywiście skóra jest, wszelkie jakieś zaczerwienienia, czy coś są złagodzone, a po dłuższym stosowaniu takim regularnym to widać bardzo duże efekty. Tylko do kosmetyków naturalnych trzeba mieć troszeczkę cierpliwości. To u każdego jakby inaczej działa i ktoś może być po jednym razie od razu zachwycony przede wszystkim zapachem danego kosmetyku. No glinka akurat nie pachnie, ziemią ewentualnie.
1: Taką kredą, ziemią, tak. Neutralnie. Jeżeli bez dodatków, to ma taki neutralny zapach.
0: Dokładnie. Ale właśnie no, ma takie działanie lecznicze glinka, także to trzeba troszeczkę tam się po prostu uzbroić w cierpliwość, ale na pewno zadziała. Zresztą popularne są te rzeczy z glinką, bo jest parę serii i one są rzeczywiście popularne wśród klientek.
1: Co do zapachów w ogóle, to tutaj, no teraz też mamy naprawdę mnóstwo i te nasze ukochane zapachy jakieś słodkie, deserowe, waniliowe, owocowe, przeróżne, korzenne też, kwiatowe, jest tego coraz więcej. Natomiast też popularne są takie zapachy ziołowe. Znaczy, wiadomo, że produkt lawendowy będzie pachniał lawendą, ale taką naprawdę lawendą. Mnie nie wiem, się kojarzy jakaś taka sztuczna...
0: Słodkawa,
1: coś takiego obleśnego, tylko faktycznie... Lawendą, prawdziwą, suszoną lawendą. Mhm. Jak też inne kosmetyki. No i tutaj trzeba się przygotować na to, że faktycznie to ma ten zapach. Że jeżeli zamawiamy na przykład pastę do zębów anyszkową, to ona naprawdę będzie anyszkowa. Będzie tak smakowała, bo tutaj też zaraz jeszcze dojdziemy do tego, że pielęgnacja jamy ustnej jak najbardziej, wszystko to jest. Wiecie, dla nas to jest taki szeroki temat, dlatego że ja byłam klientką Asi przez ileś lat, zanim wyjechałam za granicę. Jak wrócę, to pewnie znowu będę. I nieraz ludzie się tak dziwili, przychodzą, czy ty nie masz w domu niczego normalnego? No wszystko masz to naturalne, wszystko masz ekologiczne, to jakieś, to z jakimiś olejkami, to z... Ja mówię, no tak, ja po prostu tego używam. Używam kosmetyków, używam środków czystości. No to jest dla mnie jest czymś normalnym.
0: Dokładnie.
1: Po prostu zwyczajnie. Trzeba się przyzwyczaić do tych zapachów, bo albo zapytać też właśnie kogoś, kto to używał, bądź ewentualnie zadzwonić, żeby poradzić się. Jeżeli czegoś w szczególności nie lubimy, tak, bo tutaj jest istotne. Mm-hmm. Potem można przeczytać opinię, o, dany kosmetyk śmierdzi. Ja czytam skład tego kosmetyku. Kurczę, no nie bardzo ma tutaj coś... No, nie wiem, co tu o sobie mogło śmierdzieć, ale na przykład właśnie się okazało, że w składzie była lawenda. Osoba widocznie nie lubi lawendy, bo mm-hmm. ten kosmetyk, jak później używałam, faktycznie intensywnie pachniał lawendą, ale to było jasno wypisane. To nie była jakaś wiedza ukryta, tajemna.
0: Dokładnie.
1: Po prostu użytkownik się chyba nie przygotował na to, że to faktycznie tak może być, więc tutaj też trzeba się przyzwyczaić. To są inne zapachy. Później, bo tak. Potem następuje taki odwrotny efekt. Potem tak. Bierzemy jakiś kosmetyk konwencjonalny, jakie to takie nie fajne, że to w ogóle nie pachnie naturalnie, że to w ogóle nie ma zapachu tego kwiatu, tego zioła, tego owocu. Potem w drugą stronę zaczyna ten nasz działać.
0: I to idzie już w tą drugą stronę. Znaczy ogólnie jest tak, że jeżeli odstawimy, że tak powiem, wręcz kosmetyki konwencjonalne, te bardzo mocno naperfumowane, one są na ogół, wszystkie te nawet i szampony, i balsamy, to...
1: Mydła do rąk.
0: Tak, to jest tak intensywne, że jeżeli to się tego stosuje na co dzień, to tego nie czujemy, ale jeżeli to odstawimy, to po pierwsze nos się zrobi bardziej wrażliwy na te delikatniejsze zapachy. Świat dookoła będziemy bardziej też tym nosem naszym odczuwać. Ale ja już mam teraz coś takiego, że nie wiem, gdzieś tam jakiś krem do rąk powiedzmy użyłam u kogoś nie z tych naturalnych, to po prostu ja nie mogę. Ja siedzę i czuję ten zapach i on mi przeszkadza wręcz. To no idę i muszę to zmyć, bo nie da rady. Czy tam gdzieś raz, nie wiem, w nocy użyłam jakiś krem nie swój, który intensywnie pachniał, to ja nie mogłam spać. Także to idzie tak w drugą stronę, bo rzeczywiście ten nos jest bardzo, bardzo uwrażliwiony wtedy na zapach.
1: Nie u wszystkich aż tak drastycznie, ale
0: bardzo. No, dokładnie, ale to się zmienia, ale rzeczywiście czuć wtedy tą różnicę zapachów, gdzie jest naturalny, a gdzie już to jest jednak wyprodukowane gdzieś tam w fabrykach. To czuć dużo, mocno tą różnicę.
1: Dokształcamy się sensorycznie również.
0: Tak.
1: W tym wypadku. Ja jeszcze chciałam parę słów powiedzieć właśnie o pastach do zębów, bo to jest ciekawe, czym one się różnią od konwencjonalnych i dlaczego w części z nich na przykład nie ma fluoru?
0: No właśnie, ten fluor. Ogólnie fluor jest substancją dopuszczoną do stosowania w kosmetykach naturalnych, certyfikowanych, no bo jest w tych pastach. Ale ogólnie fluor ma taką dosyć opinię negatywną. No wiele osób jakby nie chce używać po prostu tego fluoru. Nie chce.
1: Asia, przecież fluoryzacje były w szkołach i w ogóle
0: tak,
1: to samo,
0: tak.
1: Samo dobro jest.
0: No niby tak, ale jak za dużo znowu mamy fluoru, no to wtedy właśnie to się objawia, że osłabiamy, mimo wszystko osłabiamy te zęby i się zrobią plamki takie białe na zębach. To jest właśnie jak za dużo fluoru jest. Znowu z drugiej strony, odżywianie jest takie, jakie jest teraz, mamy wszystko tak przetworzone, że ten fluor znowu też pomaga zwalczać jakieś tam bakterie w jamie ustnej. Także to jest w tym momencie, to jest też takie trochę ustawienie się, czy jak to nazwać, pod klienta, czy tam pod popyt, tak? Wiele jest rzeczywiście osób, które nie chcą tego fluoru, dlatego jest tak dużo past bez fluoru, jest właściwie...
1: Ale są również z fluorem, jeżeli ktoś
0: woli. Są z fluorem, ale tego jest zdecydowanie mniej, bo są z różnymi, są żele z różnymi tam wyciągami roślin, które mają działania antyseptyczne i czyszczące i tak dalej. Są solne pasty, tak? Które rzeczywiście prawie jakby się sól tylko włożyło do buzi, smakują. No i podstawą tutaj są te właśnie środki myjące, które i nie są agresywne, nie wysuszają jamy ustnej, tylko ją nawilżają, jak i często w tych konwencjonalnych pastach znajduje się po prostu ukryty cukier. A tu nie ma tego cukru, co jest w ogóle...
1: Ksylitol jest prędzej, jeżeli...
0: Tak. ale no, on nie ma takiego działania, tak, na szkliwo, jak zwykłe
2: po prostu. Nie, on nawet właśnie ma pozytywne działanie. Nawet skandynawskie badania takie czytałam właśnie bardzo. Lukrecja nieraz jest prowadzona właśnie tak. Na to, też z podobnego powodu. Mhm.
0: I jeszcze chciałam powiedzieć coś o chwilkę o wodach do płukania jamy ustnej. W kosmetykach tych, czy w drogeryjnych po prostu tych wodach do płukania jest dosyć duża zawartość alkoholu. A w takich ilościach alkohol niestety, ale ma no niestety niezbyt dobre również działanie na

0: firmy od konkretnego produktu. Z reguły mają troszkę mniej intensywny smak. To nie jest tak, że no sam język aż dręczy po użyciu. Natomiast oczywiście są też i takie produkty, które mają bardzo mocny smak eukaliptusa, mięty, bądź anyżu, kopru włoskiego. No to też taki anyżkowy smak. To też jest. No i bezpieczne są dla dzieci. Tutaj dla...
1: Tak, dla maluszków. Te smakowe pasty, właśnie te truskawkowo-malinowe, no to jest absolutnie, one są bez fluoru. Znaczy, jeżeli jest tam jakaś z fluorem, to oczywiście jest zaznaczone, bo są też rodzice, którzy chcą, żeby dzieci jednak miały ten fluor w paście. Ale jak połkną, to oczywiście jest normalne, tak, że dzieci te małe jak zaczynają myć zęby, to połykają to wszystko, to absolutnie nie ma to jakiegoś negatywnego wpływu na ich organizm, także bezpieczeństwo, po prostu bezpieczeństwo rzeczywiście i nasze, i jakieś środowiska jest tutaj postawione na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o te o produkcję, bo i sam proces produkcyjny to jest zużywanie dużych ilości, wiadomo, i wody, i są jakieś tam odpady od tego. Jeżeli to idzie gdzieś tam, powiedzmy, idzie w obieg, tak, w środowisko, to jest po prostu biodegradowalne, także tu się nic się nie dzieje.
0: Łącznie z opakowaniami, które są
1: łącznie z opakowaniami.
0: Też, które też można wrzucać. No, na przykład w Polsce też jest przecież bardzo powszechna segregacja śmieci. Tak. I w tym momencie też możemy to już podciągnąć pod tę segregację i spokojnie sobie wyrzucać takie opakowania do odpowiedniego kosza. Bo one w pełni faktycznie są biodegradowalne. Niektóre firmy nawet organizują, no ale to w swoich raczej krajach macierzystych, odbiór tych opakowań. To też coś takiego jest faktycznie organizowane. Szerzej zresztą w ogóle też, tak możemy powiedzieć, o środkach czystości jako takich, no bo kolejną magiczną rzeczą, ja akurat chyba, szczerze mówiąc, najrzadziej z tego korzystałam, głównie do czyszczenia może biżuterii, czegoś takiego, z orzechów piorących. Bardziej właśnie te płyny, proszki do prania, też właśnie certyfikowane, najbardziej płyny mi się spodobały, bo to chyba była najfajniejsza rzecz. Natomiast jest całe mnóstwo różnych środków do czyszczenia i takich naprawdę skutecznych, zwłaszcza dla osób, a osoby niewidome często nie mogą pracować w rękawiczkach. No, ja na przykład bardzo nie lubię, nie potrafię, jakoś nie mam takiego dobrego wyczucia. Niektórzy mogą, niektórzy nie. Wiem, że tutaj może troszkę więcej
1: jest
0: osób, które...
1: Ja też lubię w rękawiczkach.
0: No właśnie, i w tym momencie, kiedy mamy taki klasyczny środek czyszczący, jeszcze z jakimś chlorem, no to po prostu wyżera nam to ręce.
1: Tak.
0: A tutaj mamy na przykład moje ulubione z olejkiem pomarańczowym, które nie dość, że rzeczywiście pięknie czyszczą nam umywalkę, wannę, czy tam to, co tak potrzebujemy, a oprócz tego jeszcze fantastycznie pachną. Po prostu w całym domu pachnie pomarańczą.
1: Tak, taką świeżutką pomarańczą, zerwaną prosto gdzieś tam w jakimś raju pomarańczowym wręcz. To jest fakt. No, środki czystości to jest też taki dosyć już duży rynek, bardzo dużo jest tych firm. Pojawiają się co chwilę nowe i są, powiedzmy, mają mniejszy i większy zakres jakby tych produktów, które oferują. Ja się skupiłam w tej chwili na dwóch, no na trzech firmach. Takich, no, które według mnie są jakby całej swojej takiej filozofii tej produkcyjnej i historii, no takie najfajniejsze. I też przystępne, chodzi też o cenowo przystępne dla klienta, bo są bardzo różne też cenowo te produkty. Więc tutaj wszystko, tak, mamy. Oprócz oczywiście produktów z chlorem, czyli jak ktoś tam potrzebuje, nie wiem, jakiegoś bardziej mocniejszego wyszorowania czegoś, no to chloru nie ma, ale są, powiedzmy, te...
0: Odkamieniacze są bardzo skuteczne.
1: No właśnie, chciałam powiedzieć, są odkamieniacze. Jest soda bardzo popularna, po prostu soda bije teraz wszelkie jakieś tam rekordy wręcz popularności, bo ona jest też bardzo wszechstronna do wszystkiego. Można ją zastosować do mycia armatury, do czyszczenia właśnie jakichś takich mocniejszych zabrudzeń. I tak jak wspomniałaś o orzechach, to są bardzo też ekologiczne rzeczy i też bardzo mają wszechstronne zastosowanie, bo i do prania, i do mycia, i do

0: bo można sobie z nich po prostu taki płyn jakby zrobić. Czyli
1: ale co to w ogóle jest? Jak orzechy?
0: No to znaczy, że są orzechy, są łupiny z orzechów. I w tych łupinkach z orzechów jest substancja, która ma działanie właśnie myjące, lekko pieniące bardzo. Ona się tam mocno nie pieni, ale ma takie czyszczące działanie. I jak sobie wrzucimy parę tych łupinek do wody i wygotujemy, to tam powstaje taki właśnie płyn, który można używać do płynu, znaczy jako do mycia naczyń, do prania. Używany jest również na jakieś tam mszyce i inne robactwa w ogrodnictwie. Też można sobie spryskać i wtedy to uciekają one i już nie zjadają naszych roślinek. Do mycia wszelkiego, wszystko w domu można tym umyć. W ten sposób bądź po prostu wkłada się parę takich łupinek do woreczka i można to prać nimi, bądź też właśnie w ten sposób w takiej formie włożyć do zmywarki i wtedy one działają po prostu jak nie wiem, te popularne tabletki bądź proszek do mycia naczyń.
1: Przy czym są też takie kostki do zmywarek, tak. I te inne rzeczy. Także jeżeli ktoś woli konwencjonalną wersję, to tak. Jak najbardziej ma możliwe. A co do tych orzechów, to jeszcze w zależności od stężenia, tak? Bo też, też można użyć jako szamponu, czy jakieś dla nas, tak, ale również do pielęgnacji zwierząt niektórzy stosują, kiedy nie mają dostępu do innych metod, do innych szamponów, bo są też, słuchajcie, są też certyfikowane szampony
0: dla zwierząt.
1: Tak, więc jeżeli zwłaszcza mamy jakiegoś zwierza alergicznego, to też możemy użyć takiego środka. Będzie dla niego bezpieczny i fajny. Kolejna rzecz taka też, i tutaj, słuchajcie, tutaj zaskoczenie, ale zaskoczenie pełne. Mm-hmm. To był pierwszy sezon, kiedy Asia sprowadziła do sklepu środki przeciwko owadom. Mm-hmm. Ja pojechałam na urlop w takie miejsce, gdzie po prostu aż było gęsto od owadów. No komarów to po prostu zatrzęsienie. To mieliśmy wrażenie, że pod jakąś linią elektryczną jesteśmy, bo to brzęczenie było całkowite, permanentne. I co się okazało? Na terenie ośrodka oczywiście był sklep zaopatrzony w całe mnóstwo bardzo popularnych środków. Wszyscy tego używali. I może dlatego właśnie te owady się uodporniły. Tylko i wyłącznie mój środek był tak naprawdę skuteczny. Ten naturalny, to taki śmichy, chichy, wszyscy, aha, co to jest tam? Coś w olejku, pachnie trochę cytrynką, może to w ogóle ochroni cię przed czymś? I tylko to działało.
0: No i super. A nie dość, że to ładnie pachnie, to ci pielęgnuje też skórę.
1: Tak,
0: nie wysusza.
1: Tak, naprawdę.
0: Jak tam, nie wiem, ktoś cię dotknie, to ręka mu nie odpadnie. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie używania tych wszystkich konwencjonalnych, jak nie wiem, tych przeciwowadowych. Jak ja tam czytam składy, to mi skóra po prostu aż cierpnie. No ale to już tak po pewnym czasie jest, że no niestety siłą rzeczy na wszystko czytam składy i patrzę. Żebym nie skłamała teraz, będą chyba wprowadzane nawet niedługo takie kremy bądź balsamy przeciwsłoneczne od razu również z tymi właściwościami przeciwowadowymi. Aha. Także się powinno to pojawić niedługo. Także,
1: ja mówię, to był taki mój największy szok, naprawdę, no. Bo zwłaszcza jak ja sobie napsikam, bo to było w formie takiego olejku.
0: Tak, bo to jest mieszanka tam, iluś tam olejków eterycznych, które odstraszają skutecznie owady, tylko
1: tak,
0: owady.
1: I pachniało to delikatnie, tak troszkę cytrusowo, bardzo przyjemny zapach właśnie. I tak naprawdę później to oczywiście przeszczęśliwa była też koleżanka i jej dziecko, dlatego że akurat ta jej córeczka nie mogła używać żadnych takich konwencjonalnych środków. Poszliśmy do lasu, a tam też całe mnóstwo zatrzęsienia komarów. Okazało się, że słuchaj, spróbuj najpierw jej trochę może na ręce czy coś, jeżeli coś, to spróbujemy dalej. Okazało się, że nawet można było temu dzieciakowi na twarz nałożyć ten środek. No oczywiście z ominięciem oczu, tak, to standard. I bez problemu, zero alergii. Komary nie gryzą idealnie. To był taki mój największy szok, kiedy to ta kosmetyka naturalna pokazała swoją siłę.
0: Dokładnie, chciałam to powiedzieć, czyli kosmetyki naturalne czasami, jak widać, potrafią nawet więcej niż te konwencjonalne.
1: No przy czym nam jest trudno określić to, jak ktoś zacznie używać, po jakimś czasie, żeby może nam napisał, zadzwonił, powiedział wtedy, jakie są zmiany, bo no, ja już jestem spaczona, nie ukrywam, dlatego że używam tych kosmetyków też już wiele lat. Myślę, że Asia i ja mamy podobny staż, no, czyli gdzieś tam 12 lat na pewno. No. Tak, używania tego typu produktów, no, nam trudno nam się nieraz odnosić do czegoś. Dla nas to jest czymś normalnym. Jeżeli ktoś mnie pyta, dlaczego mam takie ładne włosy, błyszczące, w ogóle fajnie, nie wiem, no mam, no. Jakiego szamponu używasz? Tak naprawdę to nawet nie chodzi o jedną firmę, tylko o faktycznie te składy, żeby były. Jeszcze tak, teraz porozmawiamy sobie o czymś nieprzyjemnym. O cenach. I czy to jest faktycznie nieprzyjemne? Czy te kosmetyki certyfikowane są takie drogie bardzo?
0: To jest tak jak wszędzie. Są takie i takie. To jest też wszystko od punktu widzenia, tak? Bo wiadomo, każdy ma swój budżet, każdy poza tym ma swój jakiś tam cenę rozsądku, że tak powiem, bo dla kogoś krem za 50 zł jest już drogi, a za 150 nie. Dlatego jest wachlarz bardzo duży, dla każdego jest coś. Są firmy, czy są producenci, którzy po prostu oferują nam produkty, powiedzmy, o prostszych składach, bez jakichś tam rzeczywiście bardzo drogich składników, które właśnie tą cenę podbijają wtedy. Dla jakiejś takiej prostszej, powiedzmy, pielęgnacji, dla mniej osób też wymagających.
1: Albo dla młodszych też, no bo młodszych.
0: Dla młodszych, oczywiście, tak. Czyli powiedzmy podstawowa pielęgnacja, tak, żele do mycia, szampony, balsamy do ciała, ale wszelakie kremy, czy krem pod oczy, czy krem do twarzy, to wszystko znajdziemy rzeczywiście w takich cenach, żeby tu się określić, no to już jest od paru na 100 zł. Powiedzmy, no kremy tam po 20 parę złotych już spokojnie można sobie kupić, ale w tym momencie dla mnie to nie...
1: To nie mając rabatu jeszcze.
0: Oczywiście. Nie wiem, bo ja mam tu, powiedzmy, wachlarz, jaki mam w swoim sklepie. Wiem, że można kupić pewnie za parę złotych krem w drogerii. Nawet powiem szczerze, nie wiem dokładnie, ile kosztują jakieś najtańsze tam kremy.
1: Ale myślę, że w składzie za kilka złotych, szczerze mówiąc.
0: No nie wiem. No silikon, nie?
1: Ale generalnie tak od 20 już do chyba nawet do 250 albo gdzieś, bo tam
0: tak, najdroższe
1: takie specjalistyczne kremy ze złotem na przykład w środku.
0: O. No, to są też. No ale to są kremy rzeczywiście, które kupują osoby raz na jakiś czas i to no są po prostu, bo jest, powiedzmy, popyt na nie, ale to jest mały popyt, to tego nie ukrywam. Taki przedział między, powiedzmy, te 50 a 100 zł za jakieś kremy to jest taki standard. I w tym przedziale jest rzeczywiście bardzo, bardzo duży wybór. Także wydaje mi się, że to jest jakaś tam cena rozsądna za to, że kupuję sobie nie dość, że odpowiednią pielęgnację skóry, to kupuję sobie w jakiś sposób tam też zdrowie, bo za jakiś czas nie trzeba, powiedzmy, nie wiem, bać się o alergię, o jakieś tam inne takie dolegliwości związane z tym.
1: Zmarszczki nie robią tak szybko, bardzo mocno.
0: Dokładnie. Ja zawsze mówię, że te zmarszczki to są takie wypielęgnowane, że one są, ale one jakoś tak... No jakoś tak ładniej wyglądają, nie są takie głębokie, to jest rzeczywiście, no wiadomo, tego nigdy nie zatrzymamy, to tylko spowolnimy po prostu to starzenie się naszej skóry. To w zależności, wiadomo, tego naszego stylu życia też dużo zależy, bo sam kosmetyk wszystkiego nie zdziała, ale no jak najbardziej pomoże jednak.
1: Pomaga. Żele pod prysznic, szampony, no to już są mniejsze kwoty, to też spokojnie.
0: Tak,
1: jeszcze jedną rzecz, którą ja na przykład chciałam dodać, że to też nie zawsze tak da się prosto przeliczyć, dlatego że na przykład te kosmetyki bardzo często są silniej skoncentrowane i są o wiele bardziej wydajne niż kosmetyk konwencjonalny.
0: Dokładnie, także...
1: Więc tutaj też się opłaca, też warto wypróbować sobie, czy na przykład
2: lepiej wydać trochę więcej teraz, ale mamy na dłużej ten szampon, żel czy jakiś tam inny kosmetyk, bo faktycznie tak to działa. Mnie się tak to sprawdzało, że starczało na dłużej.
0: Dokładnie. Poza tym, jeżeli chodzi o takie żele czy szampony, czyli produkty, które się rzeczywiście w dużych ilościach, powiedzmy, stosuje, bo to stosuje cała, powiedzmy, cała rodzina może sobie jeden żel stosować, czy tam szampon nawet, no to są też w dużych pojemnościach i one wtedy, jeżeli kupuje sobie, powiedzmy, litr takiego produktu, no to on proporcjonalnie też, no, kosztuje mniej. Przeliczając to, powiedzmy, na, nie wiem, na 100 ml, tak, gdybym kupiła w mniejszej pojemności. Także ogólnie no, rozrzut jest bardzo duży, jeżeli chodzi o ceny. I ja się nie zgadzam z taką opinią, że te kosmetyki są drogie, bo to zależy, kto po co sięga, tak? Także można, każdy z tu sobie znajdzie coś dla siebie.
2: Można to mi zastąpić właśnie w tym momencie, używać tańszych i poczekać na lepsze czasy po prostu.
0: Dokładnie.
2: Są też takie opakowania uzupełniające. Tak. Tutaj bardziej chyba to dotyczy środków czystości, z tego co ja pamiętam, ale chyba czy mydeł bądź innych rzeczy też, że można sobie
0: mydła
2: kupić.
0: Mydła do też są takie właśnie w większych pojemnościach. Są i 2- i 5-litrowe nawet, a jak ktoś bardzo chce, to można i sprowadzić dla niego 25-litrowe, jeżeli chodzi o środki czystości.
2: Później można sobie po prostu tylko przelewać do mniejszej butelki, którą się wcześniej kupiło tam z pompką po prostu.
0: Ogólnie, jeżeli ktoś zaczyna stosować te produkty naturalne i jest taki bardzo niepewny, co jest dobre, co nie, to ja zawsze proponuję właśnie zacząć sobie od tych prostych produktów, zobaczyć, jaka to jest konsystencja, jak to wygląda, czy zapachy będą fajne. Dlatego to jest zawsze ważne, żeby ewentualnie, jeżeli ktoś się tym czy takim interesuje, żeby się skontaktować ze sobą prowadzącą dany sklep. Ona na pewno podpowie dużo, bo też dużo samemu się po prostu wypróbowuje te rzeczy. To nie jest tak, że wszystko, bo to się nie da wszystkiego. Ale bardzo wiele rzeczy po prostu na sobie też jakby no, sprawdzamy. Tak miałam na przykład z taką dosyć tańszą marką kosmetyków do makijażu Beneco, które bodajże już 3 lata temu wprowadziłam do oferty i tak podejrzanie po prostu. Mówię, kurczę, no tanie są dosyć, ale
2: to by nie powiedziała.
0: Tak, trzeba sprawdzić i pamiętam, że były wtedy takie upały, jakieś straszne w ogóle lał się z nieba i wszystko pięknie mi tak zdało po prostu egzamin, że bez żadnego problemu je wprowadziłam, bez takiego, no po prostu z czystym sumieniem i proponuję je często właśnie klientkom, które chcą troszkę jakiegoś tam tańszego produktu. Także to, że coś jest tańsze, nie znaczy, że jest gorsze.
2: Mhm. O, wszystko jest naturalne i z certyfikatem. Dobra, a jaki jest adres sklepu? Gdzie to można ewentualnie, bo jeżeli ktoś by chciał zostać twoim klientem?
0: Bardzo tutaj, zapraszam.
2: Ja od razu mówię, że strona jest dostępna, bo sama korzystałam i strona jest dostępna, jest wiele kategorii produktów akurat. No chociaż oczywiście są w sieci też inne sklepy, można sobie poszukać, wpisać i jak najbardziej. Natomiast skoro już mamy Asię na linii, to poprosimy adres strony.
0: Adres strony to jest oczywiście www.sklep.zdrowe-kosmetyki.pl.
2: Myślnik bez shifta, nie podkreśnik, tylko myślnik.
0: Tak, myślnik. I jeszcze bym zaproponowała osobom zainteresowanym, żeby sobie tak więcej troszkę poczytać, taką stronę informacyjną, którą też, no troszeczkę przyznam się szczerze, że od jakiegoś czasu zaniedbałam ze względów no, czasowych, ale jest tam już dużo informacji takich dla osób, które wchodzą jakby w ten temat, czyli www.zdrowe-kosmetyki.pl i tam można poczytać i o certyfikatach i o
2: różnych... Ten sam adres, tylko bez sklepu na początku.
0: Dokładnie, tak. I w razie czego z tamtej strony jest też przekierowanie prosto do sklepu. Także zachęcam w ogóle wszystkie osoby, które mają jakieś pytania jeszcze szczegółowe, mniej lub bardziej do kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Mailowy adres to jest porady@zdrowe-kosmetyki.pl. Przyznam się szczerze, że na odpowiedź można czekać 2-3 dni czasami, bo mam rzeczywiście dużo tych zapytań, więc a odpowiedź na maila to nie jest tam 5 minut, tylko jak klienci pytają o jakieś tam konkretne sprawy, to podejście indywidualne powoduje, że niestety czasami się godzinę takiego maila pisze, więc dlatego później ten czas oczekiwania na odpowiedź może być 2- bądź 3-dniowy. Dlatego jeżeli komuś bardzo zależy na szybkiej odpowiedzi, to proszę zaznaczyć. To wtedy
1: albo
0: się
1: zadzwonić.
0: Albo zadzwonić, tak. No to...
1: A telefon?
0: Telefon jest 0048 607 735-797. To jest bezpośredni telefon do mnie. Także ja chętnie udzielę wszelakich porad i porozmawiam z zainteresowanymi osobami. Jeszcze a propos właśnie, tak chciałam tu bardzo coś wtrącić na temat, bo to widzę, że nam się czas zaraz kończy.
1: Nie, nic nam się nie kończy, spokojnie. Przeplatamy sobie tak, żeby
0: aha, nie było. A propos właśnie uzyskiwanie wszelakich informacji. Przed programem z Magdą rozmawiałam trochę z tobą, że tu chciałam wspomnieć koniecznie na temat tego, co jest zamieszczane w internecie w formie bądź wszelakich
1: blogów, filmików na YouTubie.
0: Bądź w ogóle artykułów na jakichś stronach, które czasami wyglądają naprawdę na poważne. Jest to fajne, że tyle osób o tym pisze, ale najważniejsze jest, żeby nie brać wszystkiego dosłownie, nie brać wszystkiego za prawdę, tylko sprawdzać, jakie są źródła tych uzyskanych informacji, osób, które o tym piszą. Bo bardzo dużo, szczególnie na blogach, pojawia się właśnie takich opinii bardzo subiektywnych na temat różnych produktów, które często są... No przez to, że są subiektywne, no niekoniecznie jakby są taką prawdą, tak?
1: No jest to, co ja kiedyś przytoczyłam, tak? To przytoczyłam o tym śmierdzącym kosmetyku, dokładnie, który po prostu był lawendowy, widocznie komuś zapach tenny odpowiadał.
0: I takie właśnie opinie mogą dużo jakby też zaszkodzić potencjalnym po prostu osobom, które by się mogły zainteresować danymi produktami. Także jest tych blogów tyle, że lepiej sobie poczytać parę blogów, porównać opinie, czemu tak, a czemu inaczej ktoś napisał, skontaktować się z tą osobą. Poza tym blogi często działają z jakimiś tam sklepami na zasadzie współpracy, więc tu w tym momencie ja bym się zastanawiała, okej, jeżeli ktoś pisze wszystko w superlatywach, czy to jest do końca prawda? No przepraszam, że tak mówię, ale to jakaś taka polska cecha chyba, podejrzliwość. Ja powiem od razu z góry, że ja nie współpracuję z żadnym blogiem. Ujawniły mi się dwie klientki, które prowadzą blogi i się pytały, czy mogą ewentualnie wspomnieć, że na przykład u mnie tam jakiś produkt zakupiło, o którym akurat w tym momencie piszą. To rzeczywiście tak jest, ale dostaję mnóstwo zapytań od blogerek, ale nie współpracuję w tej chwili z żadnym blogiem i na razie nie wiem, czy będę współpracować. Ja wiem, że to jest bardzo mało popularna w tej chwili moja wypowiedź i może wiele osób krzywo na to spojrzy, ale no taka jest w tej chwili moja decyzja.
1: Ale to chodzi o to, że te opinie byłyby nierzetelne, na zasadzie przekazałabyś próbki w zależności od tego, ile byś dała blogerce.
0: Nie próbki, bo blogerki nie chcą próbek, one chcą produkty całe, pełne na ogół. A poza tym...
1: Czyli darmowe zakupy po prostu sobie, żeby zrobić.
0: Tak, bo one mi robią reklamę, tak, w tym momencie. Znaczy mi czy tam innym sklepom, to jest na zasadzie takiej, że to jest takie podejście, nie, że one mi że to jest robienie reklamy. Czyli coś za coś, nie, no jest okej, tylko do tej pory nie otrzymałam jakby takiej propozycji skierowanej rzeczywiście typowo tylko i wyłącznie do mnie. Tylko to są takie wysyłane maile, takie sztampowe, tak, że do każdego. Ja bym mogła z kimś zacząć w ogóle jakąś dyskusję na ten temat, gdyby ktoś rzeczywiście powiedział, że okej, fajne rzeczy, podoba mi się, nie wiem, to i to w waszym sklepie. Takie rzeczywiście indywidualne podejście do mnie. Tak samo jak ja podchodzę bardzo indywidualnie do każdego klienta i staram się rzeczywiście mu doradzić odpowiednio do jego potrzeb, tak samo bym chciała, żeby do mnie podchodzono. Także dlatego trzeba uważać na te opinie, troszkę brać je przez palce i tak samo jak ktoś trafi na jakiś sklep z kosmetykami naturalnymi, to też bym tak troszkę uczuliła, żeby patrzeć, czy rzeczywiście wszystkie są naturalne, certyfikowane, bo są sklepy, które mają mieszane produkty. U mnie też są produkty niecertyfikowane i to jest w tym momencie też z mojej strony, dlaczego one są w moim sklepie. Bo wiele klientów...
1: Polskie, zagraniczne?
0: Polskie Sylveco, bardzo dobra firma. Tak jak ci już opowiadałam, ja byłam po prostu, jestem wręcz, no, wręcz zachwycona tym w ogóle działaniem tej firmy, bo jest tak rzetelna, że na polskim rynku rzadko się coś takiego zdarza. Bardzo mają wszystko bardzo ładnie na stronie opisane, każdy produkt, każdy składnik. Kontakt z tymi osobami mój, to jest też dla mnie bardzo ważne, jaki ja mam kontakt z danym, powiedzmy, czy producentem, czy dystrybutorem, jak on do mnie podchodzi, jest bardzo taki rzetelny, miły, przyjacielski.
1: No bo to taka mała firma rodzinna jest.
0: To jest taka mała firma rodzinna i oni, tak. I no oni nie mają certyfikatów. No to jest ich wybór, ja tam nie będę powiedzmy ani tego negowała, ani, no po prostu tak mają, no.
1: Ale jest to też jasno napisane na stronie, że tak.
0: Tak, oczywiście nie, to nikt tego jakby nie kryje, ale...
1: To używają też produktów certyfikowanych z tego, co ja tutaj też składasz. Także
0: Sylveco jest bardzo fajną firmą, jest polska firma AWA, to już taka dosyć z tradycją, firma, która ma bardzo duży zakres tych kosmetyków konwencjonalnych. No i wiele lat temu oni jako pierwsi w ogóle w Polsce mieli ekocert na produkty do pielęgnacji twarzy, Ecolinea. Później zrobili jeszcze serię Eco Garden. Mają też Eco Body, fantastyczne skraby cukrowe. Super, po prostu są świetne, uważam osobiście. To z polskich, które ja mam u siebie, jeszcze wracając do tych moich niecertyfikowanych, to jest marka Ikarow z Bułgarii. To są olejki po prostu, przeróżne, do pielęgnacji twarzy, ciała, dla każdego skierowane, włosów, niemowląt, kobiet w ciąży, także... Sprawdzona marka, tam też przefiltrowałam skąd, jak, gdzie, czemu. Jest rzeczywiście bardzo lubiana. Też ze względu na to, że mają przystępne ceny, bo mają powiedzmy oleki też w małych po prostu pojemnościach. To jak ktoś chce coś tam wypróbować, to kupuje sobie tą 30 ml olejek i to mu wystarcza na dłuższy czas, a nie musi tam powiedzmy, tak jak inne firmy mają, nie wiem, tam 100 ml powiedzmy, także...
1: A czy na przykład kupują od ciebie te kosmetyki, no oprócz osób prywatnych wiadomo, ale również jakieś inne firmy, no na przykład salony kosmetyczne, czy w ogóle kosmetyka naturalna ma zastosowanie właśnie w tak zwanym, bo to się mówi, że profesjonalne kosmetyki, pracujemy tylko na profesjonalnych kosmetykach.
0: Powiem tak, w Polsce... Z tego co tak wiem, to może są jakieś tam... kosmetyczne studia, ale nie, chyba nie, powiem szczerze, że ja nie wiem, żeby w Polsce były kosmetyczne studia, które pracują na tych kosmetykach naturalnych, gdyż żeby pracować na kosmetykach z tych stricte naturalnych, profesjonalnych, które dana firma przygotowała właśnie pod te salony kosmetyczne, trzeba u nich uzyskać jakby odpowiedni certyfikat, czyli trzeba iść na jakiś tam kurs, jeden, drugi, trzeci, tak, uzyskać takie jakby pozwolenie też do stosowania. Mam jedną klientkę taką ze studia, tylko że ona no nie te profesjonalne, ona akurat ode mnie kupuje produkty dla klienta takiego detalicznego, ale z Irlandii właśnie. To jest taka moja duża dosyć też współpraca z tą panią, bo bardzo się przekonała do tych produktów, a ich nie ma właśnie w Irlandii, więc sobie tak razem współpracujemy od jakiegoś czasu.
1: No, w ogóle w Irlandii, nie wiem jak w południowej, ale na przykład w północnej nie ma produktów niemieckich prawie w ogóle. Bardzo rzadko kosmetyki
2: tak naprawdę no, oni się koncentrują na rynku, no również tym certyfikowanym, na rynku brytyjskim, ewentualnie czasem coś francuskiego się przemknie. Dosyć chętnie australijskie rzeczy są sprowadzane i też ze Stanów, ewentualnie, ale no tak, tak troszkę też chwilami przynajmniej w tym moim malutkim kraju, w którym obecnie mieszkam, ubogo jest, ubogo faktycznie.
0: No właśnie,
2: pod tym względem odczuwam zmianę na niekorzyść, bo w Polsce było więcej rzeczy dostępnych.
0: A akurat marki niemieckie, no to są takie przodujące, jeżeli chodzi o jakość i innowacyjność w tej kosmetyce naturalnej. No to te wszystkie pierwsze firmy, które powstawały, no to były w Niemczech właśnie naturalne. Tak jeszcze chciałam właśnie wspomnieć a propos, bo u mnie w sklepie na przykład nie ma dużo polskich produktów.
2: I dlaczego? Bo mówi się o tym, że mamy takie przecież świetne, naturalne.
0: No mamy. Ja tu nawet dzisiaj taką ściągawkę zrobiłam, pospisywałam, co my tu mamy. No tak już wspomniałam, Ave i Sylveco. W zeszłym roku bodajże weszło Make Me Beyond, bo może to już było 2 lata temu. Lila Mai, Love Me Grim, Bio IQ, Cloche, to taki, oni tak się dosyć reklamują. Orientana już jest od chyba 3 lat. Femi, to Floss Leg. Czemu? Sama powiem czasami szczerze, że się zastanawiam czemu. No po pierwsze, większość z nich nie jest certyfikowana. Po drugie, nie do końca mają przejrzystość w swojej informowaniu. Na przykład ja nie wiem, gdzie one są produkowane, jaki to jest pas produkcyjny, czy one są produkowane tam, gdzie każdy inny producent po prostu sobie wynajmuje na jakiś czas tą fabryczkę, żeby mu wyprodukowała każdy inny też produkt, tak? A to jest też ważne, bo żeby uzyskać certyfikat ten ekologiczny, no to niestety ta linia produkcyjna musi też być odpowiednio przygotowana. To są takie drobne mankamenty i to jest takie
2: Te komponenty mogą być też, mogą być testowane na zwierzęta.
0: No, albo czym to jest czyszczone potem na przykład, tak? Jakimi produktami to jest potem po prostu na przykład ten dana, wiadomo, po każdej produkcji jest jeden produkt robiony, to trzeba to jakoś wszystko wyczyścić. I czym to jest robione? No, to jest dużo jakichś takich drobnostek, ale to wszystko, cały pakiet musi jakby tutaj pasować. To jest też jakby angażowanie się w te wszystkie projekty fair trade, czyli robienie, pomaganie z jakimś tam społecznością w tych biedniejszych krajach właśnie poprzez budowanie tych wszystkich ekologicznych takich ogrodów z tymi roślinami i że to jest w taki sposób robione, nie bardzo inwazyjne, tylko to są jakieś tam niewielkie plantacje, tak?
2: No, żeby też wspomagać ludzi, którzy lokalnie pracują, żeby nie byli wyzyskiwani, tylko uczciwie zarabiali. Tak. No pieniądze, które im się należą po prostu.
0: Tak, i oni wtedy są opłacalni rzeczywiście godziwie za tą swoją pracę, a nie jakieś tam bardzo takie głodowe mają wypłaty. Także to jest wszystko, to są takie niby drobnostki, ale ja tak już tak sama dla siebie stwierdziłam, że jeżeli jest to produkt, ma być nie dość, że dobry dla mnie samej, ale on musi być też dla otoczenia, dla środowiska, też odpowiedni. No i ja chcę mieć przejrzystość w tym wszystkim, a ten certyfikat to daje tą przejrzystość, czyli jeżeli osoba, która rzeczywiście wchodzi w to, nie zna się na tych wszystkich składnikach i na tych wszystkich, nie wiem, historii, filozofii danej firmy, to ten certyfikat to jest po prostu taka podstawa. Idę i biorę produkt, który rzeczywiście nie ma tylko napisane 100% bio, 100% albo z naturalnym, albo nie wiem, z olejkiem na przykład tam jojoba, czy jakimś tam ekstraktem, który jest tam jakby tak uwidoczniony na opakowaniu, tylko ma ten certyfikat. BDIH, EcoCert, bądź Demeter, bądź Cosme Bio, bądź Natru, to są takie podstawowe teraz w tej chwili w obiegu certyfikaty.
2: Jest firma Patent Trap, firma Kingi Rusin, która też akurat tutaj ma wszystkie certyfikaty.
0: Ma, tak, dokładnie. Oni
2: także też możemy się, jeżeli chodzi o firmy polskie, też możemy się czymś z górnej półki
0: pochwalić. Nie, jak najbardziej, tak, to jak najbardziej.
1: Polsce, natomiast większość rzeczy faktycznie jest sprowadzana. A w jaki sposób się pozyskuje takie nowe firmy? Czytasz o tym gdzieś, czy jeździsz na targi? Jak to wygląda? Jak wygląda właśnie taka współpraca z tymi producentami?
0: No to bardzo różnie. Na targi, no w tym roku akurat właśnie nie pojechałam na targi z różnych tam względów, bo największe targi tych właśnie kosmetyków naturalnych odbywają się w Norymberdze teraz właśnie w lutym w Niemczech. I to się zjeżdża.
1: Każdy może sobie pojechać, tak a propos?
0: No nie, to jest właśnie tylko dla kona ścisłego, wtajemniczonych osób. To jest właśnie takie, to są zamknięte targi dla osób, które się tego i mają, że tak, czyli i dla producentów, i dla dystrybutorów, czy dla właśnie takich też osób, które już końcowemu klientowi to proponują. No wiadomo, czytam dużo, ale czytam niemieckojęzyczne źródła, bo angielski niestety jest mój słaby, no a niemiecki też z tego względu, że od tego się zaczęło. Jakiś tam, nie wiem, jeszcze w 90-tych latach trafiłam na, w ogóle w Niemczech wychodzi takie czasopismo Ökotest, to jest niezależne badania przeprowadzają pod względem ekologiczności właśnie wszelkich produktów, nie tylko kosmetycznych, to jest tylko tam jakiś dział, to jest i żywność, i ciuchy, i sprzęty wszelakie, także i tam jest dużo informacji zawartych na ten temat, tam co miesiąc wychodzi takie czasopismo i co miesiąc są najnowsze jakieś tam i trendy można się dowiedzieć, i badania przeprowadzane, także to. Poza tym dosyć duża, no w porównaniu z tym w Polsce właściwie literatury jako takiej nie ma, a w Niemczech jest i literatura, jest dużo osób takich, które się tym zajmują, które to w fajny sposób jakoś tam przedstawiają. Później jakiś czas temu, parę lat temu też w Niemczech skończyłam taki dokształcanie się, czyli zostałam doradcą do spraw kosmetyki naturalnej. To było prowadzone przez takie guru kosmetyki naturalnej w Niemczech, panią Elfriede Dembacher. Także no w taki sposób. Także no w internecie wiadomo też się szuka, bo są sprawdzone źródła internetowe, gdzie też po prostu czyta, co aktualnie się dzieje.
1: Część tych donosów z ekotestu również jest u ciebie na stronie, też można
0: tak,
1: poczytać.
0: Tak, troszeczkę no, jest zaniedbane rzeczywiście, ale są i w sklepie też jest taki specjalny nawet dział z tym ekotestem. Także to jest jakby takie dodatkowe jeszcze potwierdzenie, że dany produkt rzeczywiście spełnia wymogi, bo te ekologiczności, bo ekotest ma zdecydowanie te swoje zasady przydzielania tych ocen, powiedzmy, bo oni to oceniają, tak jak to w szkole się ocenia, tak, bardzo dobry i tak dalej, to mają dużo wyższe niż na przykład BDIH, także oni są tacy dosyć, no, bym powiedziała, srocy oceniani, tak, także... No, ale fakt jest, że te wszystkie ekologiczne, bo oni sprawdzają nie tylko ekologiczne, powiedzmy, kosmetyki, tylko też te konwencjonalne, tak? Także to takie jest tam wytykanie, co tam jest nie tak, lepiej tego nie ruszać, bo...
1: No bo... Nie, ale jest napisane precyzyjnie, to nie jest jakieś takie...
0: Nie.
1: To nie są strachy na lachy, tak? Tylko faktycznie jest wypisane, jaki składnik i dlaczego, i jakie badania potwierdziły, na jakiej grupie, i tak dalej.
0: Dokładnie.
1: Na stronie można też znaleźć opisy poszczególnych producentów, jeżeli ktoś nie zna oryginalnego języka, a na przykład nie ma strony producenta po polsku, to też tutaj są opisy. No i oczywiście źródła wszelkie podane, także można sobie doczytać po angielsku, po niemiecku, po francusku, w zależności od tego, jaka tam jest firma. Jeżeli ktoś zna, to To też bardzo serdecznie zapraszamy. Asia, czy chcesz coś dodać jeszcze? Bo mnie już szczerze mówiąc żadne pytania do głowy nie przychodzą, takie, które nie wchodziłyby jakoś bardzo, bardzo głęboko w szczegóły.
0: Ogólnie jakbyśmy w szczegóły to wchodziły i jeszcze ja bym zaczęła tu opowiadać o powiedzmy poszczególnych tam składnikach, tak? To można...
1: Nie, całą... zaledwie 600 tam, tak? Mówiłaś, że się używa. To spokojnie.
0: Nie, oczywiście. To do rana byśmy może skończyły, nie tak szybko, jakbyśmy przyleciały, ale no ogólnie bardzo zachęcam do zainteresowania się rzeczywiście kosmetykami naturalnymi, i, bo to jest naprawdę takie duże zrobienie coś dla siebie, dla własnego ciała, dla środowiska. To jest
1: zdrowy tak, snobizm taki. A,
0: to nawet nie jest snobizm, bo... No nie wiem, tak samo jak dbamy o to, coraz więcej, tak, co jemy, czyli jest dosyć duży trend w Polsce na to ekologiczne jedzenie, żywność, to tak samo tutaj, to można dołączyć wtedy i wtedy jesteśmy coraz bardziej, nie wiem, chronimy ten nasz świat przed jakimś tam może upadkiem. To tak się mówi, że to jest tylko jakiś tam, nie wiem, jakiś tam żel, jakiś tam krem, ale grosz do grosza, tak, jak to się mówi.
1: No to chodzi tak o styl życia tak naprawdę. Tak, a tutaj jest no mnóstwo rzeczy można sobie wybrać. Można też, myślę, że w innych sklepach również, ale właśnie także są dostępne. I uwaga, uwaga, ja to wymyśliłam. Przeze mnie zostało to wprowadzone. No takie vouchery. Można komuś kupić na prezent na przykład przed walentynkami.
0: Tak. Można takie tak zwane karty podarunkowe. Można sobie tu zakupić i podarować komuś i wtedy można sobie tutaj ta osoba płaci jakby właśnie tą kartą podarunkową.
1: Ja to kiedyś właśnie ubłagałam. Tak. Przed dniem matki. Chciałam coś koniecznie dla mamy, ale żeby sobie sama wybrała. Była przeszczęśliwa, buszowała po tym sklepie 3 dni, tam wypisywała, wydzwaniała, a może tak, a może jednak inaczej. W ogóle no, same zakupy, które są bardzo popularne teraz coraz bardziej, też w środowisku niewidomych. Ostatnio są intensywne dyskusje na temat zakupów przez internet jako takich, w ogóle, tak, i żywnościowych, i innych. Stąd właśnie nasz temat tak się trochę tutaj na czasie. Odnalazłyśmy się faktycznie w tej sytuacji, dlatego że no, to na pewno jest sklep dostępny, na pewno można zamawiać. Mm-hmm. Nie mówię, że jedyny, no bo nie.
0: Nie, absolutnie.
1: I też to nie był mój jedyny. Tutaj tak zdrada była.
0: Ja z tym nie mam problemu.
1: Natomiast jest sprawdzony.
0: Tak, każdy sklep ma jakby swoją właśnie inny profil, bym powiedziała, bo ja bazuję, ja jakoś tak, to się we mnie tak ułożyło przez jakiś czas, że mam duże zaufanie, duży szacunek właśnie do tych takich pionierskich firm, dlatego u mnie jest dużo firm niemieckich, ale takich rzeczywiście z historią, takie, które zaczynały w tych latach 80. czy koniec 70. nawet już tą swoją przygodę z tym takim eksperymentowaniem z tymi kosmetykami naturalnymi. To był ciężki dla nich rzeczywiście jakiś tam czas, no bo jeżeli ktoś zaczął w tych 80. latach, czy przełom 70-80, a tak naprawdę certyfikaty powstały dopiero w 2001 roku, no to jest 20 lat takiego działania na takim trochę, takim dzikim terenie, tak? A przetrwały te firmy i one mają dużą innowacyjność w sobie. To jest właśnie jak Logona, Lavera, to są takie podstawowe w ogóle firmy, które no bez których sobie nie wyobrażam, żeby
1: moja ukochana Alva też.
0: Alva. No, czy
1: Alva wiesz... przypadkowo się nazywa podobnie do linijek brajlowskich, ale to nie ta sama Alva.
0: Martina Gebhardt to jest w ogóle dla mnie firma wzór, ponieważ ona jako jedyna na świecie ma wszystkie produkty certyfikowane Demeter, które to już jest, no to jest taka wyższa liga.
1: Czyli uprawy biodynamiczne, jeżeli komuś dokładnie, to coś mówi.
0: Tak. Oni dlatego na przykład nie mają żeli czy takich rzeczy, szamponów, bo nie są w stanie w tej jakości tego uzyskać w tej chwili.
1: Za to bazują na przykład też na glinkach, które myją.
0: Tak, no ale bazują też w dużej mierze na przykład na wosku ściąganym, że tak powiem brzydko, z owieczek, co niektórym osobom to przeszkadza. Ale
1: Wyganie nie używają, no ale generalnie słuchają nas wszyscy
0: tak.
1: na o bardzo różnych filozofiach i dietach, także
0: tak.
1: Myślę, dlatego, że tutaj każdy wybierze to, co będzie dla niego odpowiednie, co będzie mu pasowało.
0: Dlatego u mnie w sklepie też nie znajdujesz, tam ja tam gdzieś zaznaczyłam w sklepie, że u mnie się znajduje dużo właśnie tych takich producentów rzeczywiście z tradycją, a do tych nowszych to no ja podchodzę z troszkę z taką rezerwą albo z takim na razie się przyglądam, o tak to powiem, nie? Jak to się rozwinie.
1: A mówiłaś o targach zamkniętych, a jeżeli ktoś by chciał sobie doświadczyć tak na żywo takich kosmetyków, czy są jakieś imprezy otwarte, gdzie można zobaczyć te kosmetyki, popróbować?
0: Są w Polsce w Łodzi targi w październiku. Ale jejku, jak one się nazywają? Teraz nie pamiętam. One są ogólnie i takie eko i drugiego...
1: Żywności ekologiczne i tradycyjne? Coś takiego?
0: Tak, nie, czy w ogóle żywność tam jest chyba no, najbardziej jakby reprezentowana. Do tego właśnie są też kosmetyki.
1: Ale kosmetyki chyba w mniejszości, bo...
0: Tak, w mniejszości, tak, bo...
1: Szczerze mówiąc, jakoś tak minimalnie były zaznaczone, przynajmniej wtedy, kiedy ja byłam na targach, a targi faktycznie godne polecenia, bo...
0: No to są takie największe w tym momencie. Na pewno znajdują się takie jakieś gdzieś tam w tych większych miastach, takie targowiska, o tak bym to nazwała, ekologiczne, gdzie są pojedyncze jakieś tam stoiska z tymi kosmetykami, tylko wtedy też trzeba uważać, co to za kosmetyki, bo jest dużo na przykład też rosyjskich kosmetyków, gdzie tam w blogach jest jakiś tam zachwyt nad nimi, ale to trzeba składy naprawdę patrzeć, bo są fajne kosmetyki rosyjskie z dobrymi składami i też certyfikowane, a są takie no pół na pół, tak? No mają te ekstrakty, mają olejki, ale do tego mają silikony, parabeny i parafiny, także to jest taka wyższa szkoła jazdy, że tak powiem, już jak ktoś się zna, to wtedy sobie idzie, patrzy, aha, no dobra, okej, no. Paraben może być, no nie będę już tam się tam czepić.
1: Rzeczy jeszcze, na które ewentualnie trzeba uważać, to też bardzo często z tym nurtem naturalnym jest, no też są łączone takie kosmetyki, też absolutnie niecertyfikowane, zgodne z ajurwedą. Oczywiście są i takie, ale często sprowadzane są, no tak naprawdę nie do końca wiadomo skąd, jak i gdzie i że to są takie tradycyjne z Indii i tak dalej, tak. Też trzeba uważać, bo...
0: Tak. No ogólnie dlatego mówię, ktoś albo czytać sobie różne źródła, no w internecie tylko patrzeć, czy rzeczywiście to są takie wiarygodne źródła.
1: No i patrzeć na certyfikaty, bo tak naprawdę to jest dla nas wyznacznikiem, stąd właśnie mamy te...
0: I dopytywać, jak się ktoś tam na przykład sobie wyszukał jakiś tam swój sklep, który mu ofertom odpowiada, dzwonić do tych osób i dopytywać, bo to są na pewno kompetentne osoby, które się na tym znają i które wtedy odpowiedzą, czy jest tak, czy tak i wtedy się jest najbardziej pewnym.
1: A wersja dla troszkę bardziej ambitnych? Zacznijcie czytać składy po prostu, tak na próbę, zwyczajnie, porównując sobie.
0: Tak, zresztą w internecie też są już w naszym polskim takie nawet całe katalogi tych składów, więc można sobie tam po prostu wpisać w wyszukiwarkę jakiś tam składnik i na pewno się coś tam pojawi, jakieś strony, które wytłumaczą, co to jest. Nie zawsze wytłumaczą... Czy jest to po prostu produkt na przykład dozwolony do stosowania w kosmetyce naturalnej? To w Polsce to nie wiem, ale powiedzmy tam jakąś szkodliwość czy nieszkodliwość opiszę.
1: No i to kolejna rzecz, którą należy wprowadzić na stronie.
0: Tak, no to ja się...
1: Encyklopedię.
0: Nie wiem co jeszcze. Znaczy dzień musiałabym trochę...
1: Frontem do klienta po prostu.
0: No, także, ale zapraszam bardzo chętnie do kontaktu, będzie mi miło porozmawiać i doradzić, albo usłyszeć też cokolwiek, bo jesteśmy w ogóle otwarci, ja bardzo chętnie słucham wszelkich pozytywnych bądź negatywnych opinii na temat sklepu, tego co tu robimy, bo to nas jakby mobilizuje, żeby cały czas się poprawiać, a tak jak ty wspomniałaś, te 2 czy 3 lata temu dzięki tobie szybciej mi się udało wprowadzić te karty takie podarunkowe, to był taki, pamiętam, z dnia na dzień szybko przygotowałam, a z tym pomysłem już tak chodził za mną, tylko ciągle właśnie takiego brakowało mi tutaj trochę, no.
1: Bodźca.
0: Dokładnie, więc jesteśmy otwarci właśnie też na propozycje od innych, od naszych klientów i to tak...
1: I recenzje negatywne nie są również usuwane, to też
0: Nie.
1: Jeżeli komuś się coś nie podoba, dany kosmetyk się nie sprawdził i wypisze konstruktywnie oczywiście, tak? Co było nie tak, to nie jest to usuwane absolutnie.
0: Nie. Wszystkie opinie tam czy o kosmetykach, czy czasami się zdarzają opinie przy kosmetyku o sklepie, bądź mamy tak zwany jeszcze certyfikat, my mamy certyfikat jako sklep Trusted Shop, czyli taki sklep zaufany, który jest sprawdzony pod względem prawnym, że nasz regulamin jest zgodny z prawem, że działamy, cała strona jest odpowiednio zbudowana, to jest sprawdzane, to jest cały czas monitorowane przez tą właśnie firmę. Tam można sobie właśnie też się jakby po zrobieniu zakupów można się wpisać w odpowiednie miejsce i wtedy jest się jakby dodatkowo jeszcze ubezpieczonym, że jeżeli coś się stanie z przesyłką, coś nie dotrze, albo my nie dotrzymamy jakiegoś tam, powiedzmy, nie wiem, dostarczenia przesyłki czy produktów, to wtedy na pewno pieniądze są zwracane. Są zwracane tak czy tak, jeżeli są jakieś reklamacje, to u nas w ogóle nie ma mowy, żeby było inaczej, ale tam jest taki dodatkowy jakby jeszcze taki potwierdzenie tego. I tam można opinie też wypisywać właśnie o sklepie. Także no na razie do tej pory mamy właściwie same pozytywne.
1: No bo no, rzetelnie działacie po prostu zwyczajnie. Mnie się podobało, tak? No, z punktu widzenia użytkownika, no to jest ważny na przykład czas tej realizacji. Było w porządku, nie było tak jak z niektórymi sklepami. No wiadomo, że każdy ma inne moce przerobowe, ale często, zwłaszcza te raczkujące sklepy, no chociaż niektóre nie raczkujące wcale, złożyłam zamówienie i czekam właśnie tam, gdzie były kosmetyki, na przykład naturalne. Okazuje się, bo czegoś nie było, ale nikt nie poinformował mnie o tym. W wypadku, kiedy u ciebie czegoś nie było, natychmiast ja otrzymywałam telefon, że tego nie ma, czy w takim razie wysyłamy paczkę bez tego produktu, czy zamieniamy coś na coś innego, a później zostanie to dosłane. I tutaj ten kontakt z klientem też jest ważny. Że nie ma problemu, że na przykład dla osoby niewidomej można oznaczyć próbki, nie wiem, obcinając jakiś różek, żeby było wiadomo, który to jest krem do twarzy, albo nalepić kawałek taśmy klejącej, żeby było wiadomo, że to jest na przykład akurat próbka szamponu i tak dalej, no bo no nie zawsze da się, nie każdy ma kogoś z okiem w domu, po pierwsze, po drugie, nie zawsze smartfony też dają radę to wszystko odczytać, nie każdy posiada odpowiednie aplikacje zresztą, także tutaj nawet można takie szczegóły sobie dogadać, to tak już
0: kwestia. Ogólnie jesteśmy bardzo otwarci na klientów i mam bardzo takie indywidualne rzeczywiście podejście do wszelkich życzeń. Do każdego zamówienia oczywiście są dokładane próbki, bądź w miarę możliwości, co aktualnie mamy w magazynie, bo to różnie bywa. Ale także zachęcam bardzo często klientów, żeby nam pisali, co chcieliby wypróbować. Już może nie konkretny na przykład produkt, ale żebym wiedziała na przykład czy to ma być żel, czy to ma być balsam, być krem, do jakiej cery, bo wtedy wiem, co powiedzmy do tej do paczuszki dołożyć, a tak to dokładamy cokolwiek, a to ląduje w śmietniku na przykład. No to wtedy nie ma sensu, wiadomo. Także w miarę możliwości, jeżeli mamy te próbki produktów, o które są proszone, to wtedy dokładamy.
1: Dobra.
0: To takie pracochłonne dosyć, szczerze.
1: Ale daje efekty, no to jest ta praca z klientem, tak? Dzięki temu działacie i...
0: No i jesteśmy już długo to rzeczywiście 7,5 roku, to jesteśmy takim jednym z pierwszych sklepów, które w ogóle powstawały w internecie z tymi naturalnymi. Powiem szczerze, że w tej chwili nie pamiętam, który z tych sklepów, który teraz działa, to wtedy już był. To może ktoś wie, to bym mógł podpowiedzieć.
1: Green Planet na przykład był.
0: Green Planet, no może. No nie pamiętam. No ale jesteśmy powiedzmy tam jednym z takich pierwszych. Może nie pierwszym, na pewno nie, były wcześniejsze zdecydowanie, ale wiele sklepów niestety też tam upadło.
1: Upadać daną firmę. Mhm. Tylko...
0: Tak. Dużo powstało. Także. Halo? Słyszysz mnie?
1: Chyba. Czy też mnie słychać?
0: No, coś... Dobrze, coś tam było. Okej.
1: Przycinało, przycinało. No. Także słuchajcie, do wyboru, do koloru. Można też szukać certyfikowanych kosmetyków, takich naturalnych, gdzieś w marketach, nieraz w naszych sklepach zielarskich, po prostu takich właśnie typu Herbapol. Też się zdarzają właśnie w aptece, nieraz coś jest.
0: Także
1: nie tylko w sieci, można poszukać sobie też offline.
0: Jak najbardziej. Produktów.
1: No i to chyba tyle.
0: No to chyba tyle
1: od nas tak naprawdę na dzisiaj.
0: Zagadamy, wiesz, tutaj wszystkich. No, także zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.
1: Tak, jak też umieszczania komentarzy pod podcastem, kiedy on się pojawi. Tak. Pewnie za jakiś miesiąc na stronie. Dzięki wielkie za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Miło mi bardzo było.
1: Z Joanną Wygnaniec-Jowicz. Rozmawiałam sobie ja, Magdalena Rutkowska. Dzięki wszystkim za udział.
0: Dziękuję.
1: Nawet taki bierny. Ja też zbieram później. Ja też później, ja później zbieram też głosy. Ludzie nie piszą, nie dzwonią, siedzą cicho, a i tak wszystko wiedzą. Także.
0: Czekamy w takim razie na te głosy. Dobra, fajnie było.
1: Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dobrej nocy, pa, pa.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Państwa w kolejnej audycji Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Grzegorz Meller. Dzisiaj chciałem przedstawić Państwu urządzenie kuchenne, czyli trochę audycja kulinarna, chociaż gotowania dzisiaj nie będzie. A urządzeniem tym jest Cookover S500. Jest to urządzenie wielofunkcyjne, które potrafi gotować, smażyć, piec, gotować na parze i jeszcze kilka innych funkcji. Jest to urządzenie w miarę dostępne, jeżeli chodzi o użycie przez osoby niewidome, pomimo że posiada ekran dotykowy, ale da się to ogarnąć. Może zacznę od opisu tegoż sprzętu. Wygląda to mniej więcej jak no taki obudowany garnek w sumie z pokrywą na górze. Ciężko to opisać, ale opowiem może, z czego się składa od zewnątrz na początek. Patrząc na nie od przodu, pierwsze co można zobaczyć, to jest właśnie panel dotykowy z wyświetlaczem. Jest na nim kilka przycisków. Po bokach urządzenia od góry, takie powiedzmy uszy wystające od naczynia, które jest w środku, a na górze jest pokrywa, na której znajduje się z tyłu jakby całego tego urządzenia zawór, który odprowadza parę podczas gotowania. Na górze tej pokrywy jest dźwignia taka do blokowania, żeby nie można było otworzyć go w trakcie gotowania. No i oczywiście tył urządzenia to jest, wiadomo, kabel, który z niego wystaje i jest taki pojemniczek, który otwiera się trochę jak jakąś klapkę od baterii w pilocie, w różnych urządzeniach. Trzeba go podważyć i otworzyć. To jest pojemniczek na parę, która się gromadzi podczas gotowania w tym urządzeniu i ona częściowo tam spływa. Skoro opisu dokonałem, teraz mogę urządzenie podłączyć. do gniazdka i powinno coś powiedzieć, bo gada. Nie powiedziało, ale trudno, jest podłączone.
5: Anulowano tryb oszczędzania energii. Wybierz żądane menu.
4: I tak ono powinno powiedzieć po podłączeniu do prądu, mniej więcej taki jakiś komunikat lub podobny. W każdym razie powinno się do nas odezwać. Ja teraz nacisnąłem przycisk anuluj, czyli jakby wyszedłem po prostu na ekran główny. I teraz opisując

0: i plus i minus, które pozwalają nam ustawić czas gotowania potrawy lub za ile minut ma wystartować gotowanie potrawy. Bo jeżeli chcemy na przykład, żeby na głównie to jakaś kasza czy coś w tym stylu zaczęła się gotować za godzinę czy za dwie, możemy sobie to ustawić i on wtedy sam gotowanie rozpocznie. Może to być jakaś zupa, która takie danie, które nie potrzebuje ingerencji jakby osoby gotującej w produkcję tego, tej potrawy. I po lewej stronie
1: kasza na mleko.
0: Są przyciski.
1: Aby rozpocząć gotowanie, naciśnij przycisk start.
0: Ustawień, czy też samooczyszczania pojemnika, bo to jest jeden przycisk jakby. Tylko dłużej przytrzymany to są ustawienia, a po prostu krótkie naciśnięcie to jest samooczyszczanie. Chociaż te ustawienia są tylko potrzebne do ustawienia jakby godziny, konkretnej godziny, ta, która teraz jest, no żeby to urządzenie wiedziało, za ile ma wystartować. Niestety, jedna z tych rzeczy, właśnie zabawy czasem wszelakie, czyli przestawianie czasu, jakby długości gotowania i czasu, po jakim ma się uruchomić gotowanie, nie działa. To są dwie rzeczy, które jakby asystent, który tu jest, właśnie teraz gada, nie obsługuje tego. Nie wiem, dlaczego tak zrobili, ale po prostu tak jest. Mówiłem o przycisku ustawień. Powyżej przycisku ustawień jest menu, które służy do
1: wybierz żądane menu. Makaron,
0: przemieszczania się po trybach gotowania i pieczenia. Na górze samej jest
1: włącz podgrzewanie. Przed włączeniem
0: podgrzewanie.
1: Dobrze wymieszaj potrawę.
0: Ja teraz nic nie będę podgrzewał, nic nie będę gotował, bo nie ma to sensu, więc to wszystko anuluję.
1: Wybierz żądane menu.
0: Ale mniej więcej pokażę, jak to działa. Skoro już sobie włączymy to urządzenie, to tak jak mówiłem, zaczynamy od ekranu startowego i możemy się przemieszczać, co chcemy ugotować. I mamy tryby takie.
1: Kasza na mleku.
0: To jest zawsze pierwszy tryb. Jeżeli
1: aby rozpocząć gotowanie, naciśnij przycisk start.
0: Ten komunikat będzie zawsze, że aby rozpocząć gotowanie, naciśnij przycisk start. Gdy uruchomimy urządzenie, podłączymy do prądu, a nie naciśniemy wyboru trybu gotowania, czy smażenia, czy pieczenia, zawsze będzie po naciśnięciu przycisku start, zacznie nam gotować w trybie gotowanie kaszy. I dalsze tryby to
1: makaron. Tą pokrywą. Używając przycisków plus i minus, ustaw czas gotowania makaronu.
0: Domyślnie ten czas gotowania makaronu to jest chyba 10 minut.
1: Aby rozpocząć gotowanie, naciśnij przycisk start.
0: Bez zagotowania wody. Czyli tak naprawdę należałoby zagotować wodę przez pierwsze 10 minut, potem wrzucić makaron i jeszcze raz dać przycisk start i przez 10 minut ugotuje ten makaron. Dalszy tryb to
1: ragu. Używając przycisków plus i minus, ustaw czas gotowania.
0: To są chyba jakieś sosy. Dokładnie.
1: Aby rozpocząć gotowanie, naciśnij przycisk start.
0: Dokładnie nie wiem, bo tego nie gotowałem. No to myślę, są takie już szczegóły, które no potrzebne byłyby naprawdę kucharzom takim zaawansowanym. Natomiast z tego, co czytałem w internetach, to są jakieś sosy. Program do przygotowywania sosów. Dalszy program to
1: zupa. Używając przycisków plus i minus, ustaw czas gotowania.
0: Zupa. Tego chyba nie trzeba objaśniać.
1: Aby rozpocząć gotowanie, naciśnij przycisk start.
0: Wrzucamy, wlewamy wodę, wrzucamy warzywka, co tam kto chce. I gotujemy, prosta sprawa.
1: Pilaw.
0: Pilaw? Fajna rzecz moim zdaniem.
1: Aby rozpocząć gotowanie, naciśnij przycisk start.
0: Nie testowałem jeszcze, ale z opisów instrukcji, która jest dostępna do pobrania w internecie, przeczytałem, że jest to takie danie przygotowywać.

0: w kilku krokach, czyli jest najpierw smażymy jakieś mięsko na przykład, później do mięsa dorzucamy warzywa, kiedy nam ten asystent wskaże i w kolejnym kroku dorzucamy na górę ryż, dolewamy wody i on ma to zrobić. Oczywiście pewnie
1: Włączono tryb oszczędzania energii.
0: trzeba wody jakąś niedużą ilość dodać, żeby nam nadanie się nie zepsuło. Nie testowałem tego, kiedyś to sprawdzę. Może jakieś danie przygotuję w Tyflo Podcaście.
1: Ziarna miękkie.
0: Tu można ugotować
1: Aby
0: ziarna.
1: rozpocząć gotowanie, naciśnij przycisk Start.
0: Na miękko, dalej.
1: Ziarna średnio twarde. Ziarna twarde.
0: Na twardo, na miękko, średnio twarde. Jak
1: Aby rozpocząć gotowanie, naciśnij przycisk Start.
0: Kto woli. Dalszy tryb.
1: Smażenie. Smaż z otwartą pokrywą.
0: Smażenie.
1: Używając przycisków plus i minus ustaw czas smażenia.
0: To jest też chyba smażenie.
1: Aby rozpocząć gotowanie,
0: 11 czy
1: naciśnij
0: 10
1: przycisk Start.
0: minut. Tak normalnie, ale sobie można tu zawsze ustawić. Dodać jakby minut 12, 13, ile tam potrzeba. A jeżeli nawet powie, że zakończono smażenie i się wyłączy, po prostu drugi raz włączyć i kolejne 10 minut nam będzie to smażyło. No trochę utrudnione, bo rzeczywiście ten czas, ustawienia czasu nie działają dla osób niewidomych, ale można sobie poradzić.
1: Duszenie. Używając przycisków plus i minus ustaw czas duszenia.
0: Duszenie normalnie jest chyba.
1: Aby rozpocząć gotowanie, naciśnij przycisk Start.
0: Pół godziny też można zwiększać długość tego gotowania, tego duszenia do pewnego jakby do pewnej długości, chyba do 90 minut, czy może dłużej.
1: Wolne gotowanie. Używając przycisków plus i minus ustaw czas gotowania.
0: Następny to wolne
1: Aby
0: gotowanie.
1: rozpocząć gotowanie, naciśnij przycisk Start.
0: No to jak chcemy. To jest tak odpowiednik gotowania na wolnym ogniu. I każdy z tych trybów ma swój określony właśnie czas tu ustawiony domyślnie. Można to zmieniać na dłuższy, krótszy, ale też jest tak, że nie można zmieniać tego w nieskończoność. Każdy ma jakąś ograniczoną długość, typu 90 minut najwięcej, czy 120. Różnie to jest.
1: Gotowanie na parze. Używając przycisków plus i minus ustaw czas gotowania.
0: Bardzo przydatna funkcja. Gotowanie na parze.
1: Aby rozpocząć gotowanie, naciśnij przycisk Start.
0: Do tego urządzenia dodany jest plastikowy taki dwupoziomowy pojemnik, trochę wyglądający jak durszlak, durszlak z przykrywką. I można sobie właśnie w środku w tym pojemniku coś ugotować na parze i też na górze tego pojemnika, na tej pokrywce można położyć jakieś mięso i sobie je uparować, wlewając dwie szklanki wody do naczynia, w którym się smaży, gotuje i tak dalej. Potem się wstawia ten pojemnik plastikowy już z nałożonymi warzywami, mięsem czy czymś takim. Włącza się właśnie tryb gotowania na parze i to gotuje 25 minut. I wszystko wychodzi smaczne, naprawdę. Oczywiście jakieś mięsko i tak dalej trzeba najpierw jakiś czas wcześniej sobie przyprawić, żeby nie było takie niesłone, nie wiadomo jakie, niedobre. I bardzo fajne dania z tego mogą wyjść.
1: Pieczenie. Używając przycisków plus i minus ustaw czas pieczenia.
0: Pieczenie, czas i minus można ustawić.
1: Aby rozpocząć gotowanie,
0: nie wiem
1: przycisk Start.
0: Jak jest z temperaturą.
1: Funkcja MultiChef. Używając przycisków plus i minus ustaw czas gotowania dla funkcji MultiChef i naciśnij przycisk ustawienia.
0: Ta funkcja pozwala nam na dostosowanie temperatury gotowania, czasu gotowania na jakby do swoich potrzeb. Czyli nie ma tu już, że 10 minut coś się będzie gotować, tylko można sobie właśnie ustawić, że ma się gotować w 100 stopniach przez godzinę na przykład. Albo coś innego. Taka już dowolność jest w tym trybie. Następny tryb to...
1: Włącz podgrzewanie. Przekręć uchwyt na pokrywie, aby uaktywnić blokadę.
0: Pomyłka. Tak jest z ekranami dotykowymi. Niestety. Niekiedy się źle trafi.
1: Anulowano tryb oszczędzania energii.
0: Ale za chwilę dotrzemy.
1: kasza na mleku, makaro, ragu, zupa, pilaw, ziarna miękkie, ziarna średnio, ziarna twarde, smażenie, smak, duszenie, używając przycisku, wolne gotowanie, gotowanie na parze, pieczenie, używa funkcja multi-chef, używając przycisków plus i minus ustaw czas gotowania dla funkcji multi-chef i naciśnij przycisk ustawienia.
0: Następny tryb to...
1: Samooczyszczanie.
0: Naciśnij
1: przycisk start po nalaniu dwóch szklanek wody do wewnętrznego naczynia.
0: Nalewamy, tak jak powiedział, dwie szklanki wody, włączamy start. Oczywiście naczynie musi być w miarę umyte. To nie jest tak, że po od razu po gotowaniu można sobie ciach, ciach, ciach i samo umyje. On tylko czyści głównie, nawet nie samo naczynie, tylko ten zawór, który odprowadza gorącą parę podczas gotowania, no bo ona tam się gromadzi. Żeby nie było zapachów takich po gotowaniu, trzeba to co jakiś czas. Zalecają po każdym użyciu urządzenia to myć w ten sposób właśnie automatycznie. I z trybów to jest w zasadzie wszystko. I jeszcze powiem tak,
1: tryb oszczędzania energii,
0: że asystent mówi, że zawsze musi być pokrywa zamknięta, z wyjątkiem makaronu i smażenia. Gotować zupę można przy otwartej pokrywie, ale musi być przekręcona dźwignia na zablokowane.
1: Anulowano tryb oszczędzania energii. Wybierz żądane menu.
0: Wtedy dźwięk jest taki, naciskamy start. Mogę w sumie zaprezentować, jak wygląda podgrzewanie, więc tak. Zamknąłem urządzenie i chcemy sobie włożyć coś do podgrzania. Może to być wlać, włożyć, więc przekręcamy dźwignię, która znajduje się na pokrywie. Zostało odblokowane. Teraz jest odblokowane. Naciskam przycisk do otwarcia pokrywy.
1: Przekręć uchwyt na pokrywie, aby uaktywnić blokadę.
0: Mogę coś włożyć do środka.
1: Anulowano. Wybierz żądane menu.
0: I wybieram sobie lewy górny przycisk na panelu. Czyli jest to podgrzanie potrawy.
1: Włącz podgrzewanie. Przed włączeniem funkcji dobrze wymieszaj potrawę.
0: Taki komunikat. Jeszcze raz, jeżeli nacisnę przycisk, zacznie podgrzewać.
1: Przekręć uchwyt na pokrywie, aby uaktywnić blokadę.
0: Bo nie zablokowałem, mogę w każdej chwili otworzyć, więc muszę zablokować. Dźwięk jest i wtedy start. A właściwie nie start, tylko jeszcze raz przycisk do podgrzewania.
1: Uruchom odgrzewanie. Po odgrzaniu danie będzie ciepłe i gotowe do spożycia.
0: I to będzie podgrzewało się przez najbliższe 15 minut. Kiedy już potrawa się podgrzeje, będzie komunikat, że podgrzewanie zakończone i można jeść. Ja to teraz anuluję, bo nie chcę, żeby mi się akurat danie będące w środku podgrzewało w tym momencie, więc sobie to anuluję. Aby anulować, należy...
1: Anulowano tryb oszczędzania energii.
0: Dłużej przytrzymać przycisk anuluj.
1: Uruchamiam samooczyszczanie.
0: Pomyłka.
1: Anulowano samooczyszczanie.
0: Ale już anulowałem i jest wszystko w porządku. Także, jeżeli ktoś rozpoczyna swoją przygodę z gotowaniem, smażeniem i tak dalej, myślę, że jest to dobre urządzenie, ponieważ nie trzeba bać się ognia. Gotuje się właściwie bezproblemowo. Jakieś zupy wystarczy, tak jak powiedziałem, doprawić, wlać wodę, wrzucić warzywka, mięso. I zupa jest po godzinie gotowania. Jeżeli chcemy sobie usmażyć jajecznicę, też jest to głębokie naczynie. więc nie ma obawy, że coś z patelni, tak jak na patelni, wypadnie, czy patelnia się przesunie na palniku, tylko można sobie wrzucić
1: tryb oszczędzania energii.
0: Cebulę, jajko, cokolwiek, pomieszać, włączyć tryb smażenia, znowu przemieszać i po jakimś czasie po prostu danie też będzie gotowe. Jest moim zdaniem urządzenie bezpieczniejsze niż zwykła kuchenka i właściwie można przygotować na nim wiele rzeczy. Jeżeli chodzi o pieczenie, to ciasta różnego typu. Smażyć to wiadomo mięsa, jakieś warzywa, inne potrawy, zupy, kasze, tak jak w trybach było pokazane. No i przede wszystkim jest to zdrowsze, bo leje się mało oleju i dość szybko te potrawy się smażą. Nieraz na patelni trzeba czekać zanim to się usmaży, a tu jest to bardzo szybka obróbka cieplna, więc polecam każdemu. I minusem jest ten ekran dotykowy, ale jak słyszeliście, da się z nim zaprzyjaźnić. Ja uważam osobiście, że te ustawienia czasu mogą być w niektórych sytuacjach potrzebne, natomiast w większości, jeżeli nie jest to jakieś specjalistyczne, że tak powiem, pieczenie, to można sobie zrobić po raz drugi start i dalej zacznie smażyć, czy tam gotować. Chociaż godzinę na ugotowanie zupy wystarczająco. Ziarna, tam jest, zdaje się, najkrócej 30 minut to są ziarna miękkie, 35 to są ziarna średnie, a twarde chyba 40 czy 45 minut, to też jest wystarczająco. Także dość dobrze to pomyślane. Jeszcze powiem tylko, co znajduje się w pudełku po rozpakowaniu. Jest całe urządzenie, oczywiście. Jest pojemnik do gotowania na parze. Jest łyżka plastikowa do mieszania. I miarka do sypania ryżu, kaszy i tak dalej. Właściwie to wszystko takie przydatne dla nas. I jeszcze z mniej przydatnych to instrukcja i książka z przepisami. Oczywiście wszystkie te rzeczy można pobrać w internecie po wpisaniu w Google'ach Cookover S500 instrukcja czy też przepisy. Bez trudu można to znaleźć. Właściwie byłoby to na tyle, bo myślę, że z grubsza urządzenie jest przedstawione. Tak naprawdę po rozpakowaniu i jakby przyjrzeniu się temu urządzeniu można eksperymentować w sensie takim, gdzie jest jaki przycisk szukać po ekraniku, bo nic się z tym nie stanie. Zanim on się rozgrzeje, nawet jeżeli ustawimy sobie, żeby coś tam się gotowało, a nie ma nic w pojemniku, to się nic nie wydarzy, bo do rozgrzania jednak on potrzebuje niedużo czasu, ale jednak na tyle, że zdążymy anulować, a jeżeli nie znajdziemy przycisku anuluj, co po kilkukrotnym jakby oglądnięciu sobie tego panelu dotykowego nie jest niemożliwe, żeby tego przycisku nie znaleźć, nie da się go nie znaleźć, no to w desperacji, jeżeli ktoś by rzeczywiście go nie mógł znaleźć, można zdążyć wyłączyć to z gniazdka i też się nic nie stanie. Więc myślę, że to na tyle. I podejrzewam, że w kolejnej audycji postaram się przygotować jakieś danie w tym oto robocie kuchennym. Dziękuję za wysłuchanie i myślę, że ta wiedza na temat robotów czy też urządzeń wielofunkcyjnych, które mają ekrany dotykowe, powoli jakby, że będzie się to zmieniało, że staną się dla nas one dostępne, bo jak widać, można. Może nie wszystko w tym urządzeniu akurat, ale gdyby twórcy chcieli, no to też ustawienia czasu mogą dostosować. To już nie stanowi żadnego kłopotu. Najważniejsze jest, że ten panel da się ogarnąć. Po prostu. Dziękuję za wysłuchanie jeszcze raz. Pozdrawiam. Grzegorz Meller.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry. O, teraz mnie słychać. Dzisiaj 168. audycja Tyflo Przeglądu. Skład skromniutki, trzy osoby. Michał Dziwisz,
4: dobry
3: Paweł
4: wieczór.
3: Masarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki.
5: Dobry wieczór, witajcie.
3: No i co? Dzisiaj mimo wszystko informacji troszeczkę dla was przygotowaliśmy. A co przygotowaliśmy, o tym za chwilę, jak zwykle zresztą, Michał.
4: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Doświadczenia z zamawiania biletów w nowej aplikacji PKP oraz ze społeczności na WhatsAppie. Artykuły z Tyflowiki oficjalnie w nowym miejscu. OpenAI ma zamiar wprowadzić płatną wersję ChatGPT. Zakończyło się wsparcie Braille Sense U2 QWERTY. SensePlayer OCR, nowy odtwarzacz książek od HIMS na bazie Androida. Tytanowa laska na każde warunki. Rękawiczka do nauki Braille'a. Dodatki zwiększające dostępność Thunderbirda. Co nowego w TalkBacku 13.1? Powstaje aplikacja pomagająca w nakładaniu makijażu. Media Hotkeys, rozszerzenie dodające skróty klawiszowe z YouTube'a na dowolnej stronie internetowej. Pojawił się kolejny program poprawiający dostępność niektórych instrumentów wirtualnych. Niewidomi i słabowidzący po raz pierwszy zagrają na Australian Open. Nowości od Apple. Niektóre usługi sztucznej inteligencji od Amazona dostępne po polsku. DeepL Write, narzędzie do poprawiania naszych obcojęzycznych tekstów. Twitter odcina dostęp znanym klientom zewnętrznym. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
3: A zaczynamy oczywiście jak zwykle od informacji, że możecie się z nami kontaktować na Facebooku, na YouTubie chyba też jesteśmy.
4: Tak jest, jesteśmy. Możecie pisać na czacie, zapraszamy.
3: Tak, w aplikacji Dawida Piepera. No i oczywiście na stronie kontakt.tyflopodcast.net.
4: Jest jeszcze aplikacja mobilna. Co prawda w test flycie, ale można, są użytkownicy, którzy testują i też tam można na iOS-a sobie ją pobrać, no i potestować.
3: Tak jest.
4: I pisać do nas.
3: Tak jest. No to w takim razie przechodzimy już do informacji, które przygotowaliśmy. Jeszcze takie informacje, które gdzieś tam zahaczają o to, co się działo w poprzedniej audycji. Doświadczenia z zamawianiem biletów w nowej aplikacji PKP oraz, no, Paweł tutaj przygotował jakiś, nie wiem, zbiór informacji. Co to jest?
5: Bardziej taką opowieść, bo nareszcie udało mi się. Miałem to robić tydzień wcześniej, a jednak sytuacja nie pozwoliła. No a teraz mogłem już spróbować, jak to jest, zamówić bilety kolejowe nową aplikacją PKP Intercity na system iOS. No i co mogę powiedzieć? Mogło być gorzej, ale mogło być zawsze lepiej. Dlaczego mogłoby być gorzej? Bo aplikacja zasadniczo jest dostępna. Wszystko, co należy w niej zrobić, zrobić się da, czyli zarówno wybór oczywiście miast, wiadomo, startowego, docelowego, daty wyjazdu, godziny, po której chcemy wyjechać, liczby miejsc i też zniżek, i to takich kombinowanych zniżek, bo ja zamawiałem dla trzech osób, gdzie byłem ja, osoba niewidoma, była osoba będąca moim przewodnikiem i była jeszcze osoba trzecia na normalnym bilecie. Przeszedłem przez wybór połączeń, przez zakładanie konta i jego aktywację, aż do opłat za bilety i później prezentację oczywiście i pobranie biletu. Wszystko jest dostępne. Powiem więcej, trochę takich bardzo inteligentnych funkcji weszło. Po pierwsze, można sobie zapisać te konfiguracje, które się już kiedyś wyszukało jako profil i się do nich w przyszłości odwołać. Czyli jeżeli jeżdżę takim składem, jakim jechałem ostatnio, tych trzech osób częściej, no to mogę sobie go zapisać. I tak samo moje dane są zapamiętane, oczywiście imię, nazwisko i tak dalej. Co więcej, to jest taki oczywiście bajer, ale zaraz po zakupie biletu pokazywana jest mi pogoda, zarówno w miejscu, z którego wyruszam, jak i w miejscu, do którego jadę, więc tak mniej więcej wiadomo, przynajmniej poglądowo, czego się atmosferycznie również spodziewać. No co ciekawe, na samym ekranie już biletu, kiedy bilet mamy, mamy przycisk rozjaśnij ekran i to jest bardzo fajne, bo zazwyczaj no ja ten ekran z wiadomych przyczyn, pewnie tak jak i większość z nas, mam troszeczkę przyciemniony, żeby baterii mniej czerpało. No a jak wiadomo, jest to problematyczne, kiedy mamy sprawdzany bilet, no i nie widać za dobrze tego ekranu, więc można wtedy jednym przyciskiem ten ekran maksymalnie rozjaśnić. Wszystko ma swoje nagłówki, więc na każdą sekcję aplikacji można wejść nagłówkiem, nawigując gestami, jeżeli ktoś sobie przypisał, no albo w ramach pokrętła na iOS przynajmniej. I to wszystko działa. Czemu mogłoby być lepiej? No, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach i te szczegóły to przede wszystkim jest dostępność. Kursor skacze jak małpa na gumie, że się tak wyrażę, czyli ja nawigując gestami lewo-prawo usiłuję dotrzeć zwłaszcza do jakichś dalej położonych kontrolek, czyli powiedzmy jakaś finalizacja transakcji, jakieś tam powiedzmy jeszcze, czy chcę fakturę, czy nie chcę. Przy rejestracji konta to było bardzo uciążliwe, bo tam gdzieś, ja już prawie byłem przy przycisku zarejestruj, a on gdzieś tym kursorem wracał mi na górę i znowu cała zabawa od nowa. A oczywiście eksploracja wiele nie daje, bo eksploracja ekranu jest tutaj zepsuta. I co ciekawe, co rzadko się chyba zdarza w aplikacjach iOS-owych, to, co jesteśmy w stanie znaleźć i po czym jesteśmy w stanie nawigować gestami, no nie jest tym, co możemy znaleźć eksploracją, więc na przykład gesty przesuwania trzema palcami w górę, w dół, przewijania ekranu nie działają. Więc gdybym chciał szybko dostać się do gdzieś końca tego ekranu, no to nie ma takiej możliwości. Te kontrolki, które są na końcu, również nie są u dołu ekranu. One się jakoś dziwnie przewijają i renderują, więc no nie jest to wygodne, co by nie mówić. Ponadto nagłówki dobrze, że są, ale są na absolutnie wszystko, czyli po prostu nawet jeżeli mamy przycisk jakiś tam w dolną taką listwę, przycisk anuluj, OK, to tutaj na to też jest nagłówek nawigacja i pod nagłówkiem nawigacja na niektórych ekranach mamy tylko przycisk tam anuluj albo dalej. I no, moim zdaniem do czegoś takiego właśnie powstały w Apple'u grupy kontrolek, czyli to, co się robi w tej nawigacji grupowej, te kontenery czy obszary, żeby takich rzeczy nie robić pod nagłówkami, tylko robić je w ramach, jeżeli naprawdę się chce to pogrupować, no to kontenerów. I wtedy kontenery jak najbardziej okej. A nagłówki no to w ramach na przykład kontenera, gdzie ustalamy jakieś tam parametry podróży. No parę kontrolek, które mogłyby trochę inaczej gdzieś tam wyglądać. Oczywiście regulacja godziny odjazdu bądź przyjazdu odbywa się w odstępach 30-minutowych, czyli mogę sobie wybrać, że po 17 lub po 17.30, nie mogę tego jakoś bardziej spersonalizować, ale to jest pewnie problem, który dotyka gdzieś tam wszystkich, nie jest aż tak uciążliwy. Cóż tam jeszcze takiego zwróciło moją uwagę? No na pewno to, że obiecali Apple Pay nie ma, można płacić za to blikiem, no i to już jak najbardziej.
3: No i chyba Pawła przestał.
4: Tak, i chyba mamy problemy właśnie jakieś z połączeniem z Pawłem. Miejmy nadzieję, że za moment wróci i że za chwileczkę będziemy mogli kontynuować.
5: Halo, halo.
4: O, jesteś, Pawle, jesteś, więc możesz kontynuować.
5: Na czym się urwało, bo ja chyba was na bliku, tak?
4: Na bliku.
5: Tak, że okienko z kodem do wpisania kodu blik również podlega tej zasadzie, wszystko mi ucieka spod kursora. Więc no, jakby tutaj ten problem też wystąpił i to było chyba największym moim powodem do frustracji, bo jak wiadomo, kod plik wygasa po jakimś czasie, no i jak nie zdążymy, no to mamy problem, trzeba generować wszystko od nowa, ale na szczęście się udało. O, jedna fajna rzecz, którą też się da zrobić, można zakupić bilet na podróż powrotną, czyli nawet jeżeli ja już bilet kupiłem w jedną stronę, mogę go odtworzyć z historii przejazdów i w ramach opcji biletu, tam jest opcja jakaś tam jeszcze przed podróżą zwróć bilet, coś tam edytuj, już nie pamiętam, i zakup bilet na podróż powrotną. Fajna funkcja, bo od razu odwraca mi miasto początkowe i końcowe. No datę i godzinę trzeba sobie oczywiście wybrać, bo to już jest inny dzień. Natomiast jedna rzecz dziwna, którą ta funkcja robi, dodaje jedną osobę dorosłą ekstra na bilecie normalnym. Domyślam się, że jest tu pewna niekonsekwencja, czyli on traktuje to z jednej strony jak podróż już odbytą i proponuje mi te same osoby, ale z drugiej strony jako podróż nową, no a jak podróż nowa, no to domyślnie podróżuje jedna osoba na bilecie normalnym. Więc tutaj coś się PKP miesza, no i dostajemy, prawda, tego typu wynik. No więc, ale funkcja jest, więc fajnie, że w tą stronę myślą, bo zawsze jest jeszcze jakiś obszar do poprawy, więc miejmy nadzieję, że i to gdzieś poprawią. No i przy otwarciu aplikacji zaraz na ekranie głównym też widać naszą najbliższą podróż, więc dość szybko możemy się dostać do naszego biletu bez przechodzenia po jakichś tam zakładkach czy innych historiach. Z tego co wiem, na Androidzie sytuacja jest dość podobna. Wiem, że tam ktoś miał jakieś problemy z zatwierdzeniem ulg, ale chyba to był jednostkowy przypadek i nie wynikał z braku dostępności aplikacji, więc może ktoś na Androidzie potwierdzi. No mi zakup ostatecznie się udał, aczkolwiek aplikacja, podsumowując, nie posiada wszystkiego, co obiecuje, że posiada, i ma jeszcze pewne problemy, zwłaszcza ze skaczącym kursorem. Mimo to polecam. Nie wiem, czy bardziej niż Koleo. Jeszcze muszę w Koleo kupić bilety i domyślam się, że Koleo na ten moment dalej jest bardziej zoptymalizowane, prostsze i szybsze. No ale jak na pierwszą wersję, jak na to, że to jest aplikacja PKP, to nie jest źle. I naprawdę da się na tym spokojnie pracować i wygląda to tak, jakby no, ktoś z tą dostępnością się spotkał. Nie dopracował szczegółów, ale się spotkał. No a druga rzecz to społeczności na WhatsAppie. No tu nie ma co wiele opowiadać, zostałem dodany do społeczności. Wyglądało to chyba tak, że ktoś stworzył najpierw społeczność, w ramach tej społeczności konkretne grupy, i ja zostałem zaproszony do grupy ogłoszeniowej. To jest akurat społeczność pewnego radia internetowego, którego słucham. I w grupie ogłoszeniowej przylatują różne wiadomości od osób prowadzących tam audycję, w których no, dowiaduje się, kto w dniu dzisiejszym będzie o danej godzinie grał. Tam osoby prowadzące się reklamują ze swoimi audycjami. I ja zostałem zaproszony do właśnie tej grupy. I jako, że zostałem zaproszony do grupy, no to z automatu też do społeczności. Wygląda to tak, że na zakładce społeczności jest ta jedna społeczność. I po wejściu w nią jest opcja, żeby przejrzeć jej wszystkich uczestników. Są grupy, w których jestem ja, i są też grupy inne, grupy zewnętrzne, do których mogę ewentualnie dołączyć. Mam je też wylistowane i mogę po prostu wejść i dołączyć. Mimo to, że dołączam do grup w ramach społeczności i to jest osobna zakładka, no to nadal te grupy, z których otrzymuję wiadomości, wyświetlają mi się na zakładce czaty pośród wszystkich innych czatów i konwersacji, co trochę szkoda.
3: Stąd też ja tak dosyć czekałem nawet na te społeczności WhatsAppowe, ale jak to zobaczyłem, to powiem szczerze, no ja się trochę rozczarowałem, bo dla mnie te społeczności na WhatsAppie to jest tak naprawdę taki folder na grupy. Po prostu.
5: Tak,
3: folder w obrębie którego możesz mieć kilka grup.
5: To znaczy tak, przy czym nie musisz o tych wszystkich grupach ty jako uczestnik wiedzieć.
3: No tak.
5: I możesz sobie wybrać, do których dołączasz, a do których nie. I to jest praktyczne.
3: Owszem.
5: Bo to jest pod kątem różnych społeczności, czyli na przykład masz szkołę, masz firmę, masz jakąkolwiek społeczność, nie wiem, lokalną, wirtualną, czy na przykład tak jak tutaj w moim przypadku radio internetowe. I gdzie jest jedna grupka z ogłoszeniami o audycjach, jest jedna grupa, gdzie można pisać do aktualnie osoby prowadzącej audycję, żeby coś tam, nie wiem, zagrała nam jakiś utwór, bo coś tam przekazała na antenie innym. No i jest grupa taki off-topic. No i do tego typu rzeczy fajnie jest to zorganizowane. No niemniej jednak te czaty są i tak wywalane na zakładkę czaty i tam nam mimo wszystko śmiecą, więc No, to jest troszeczkę niedopracowane, no ale poza wszystkim...
4: I te społeczności mają chyba też jakieś wcale nie tak duże limity. Oczywiście do jakichś niewielkich grup to się spokojnie nadaje, ale one tam jakieś bardzo duże nie są. To tam 100 osób? Jakoś tak?
5: Aż tak mało? Ojej,
4: tak mi się coś wydawało.
5: Że to muszę wcale... zobaczyć, no bo standardowe to jeszcze, grupy mają trochę więcej.
4: To jeszcze trzeba by się było
6: upewnić.
4: A mi się
6: wydawało, że chyba 1000.
5: 1024, ale... nie? Bo to no tak no to już WhatsAppowe.
4: To już wyglądałoby lepiej. Być może w jakiejś pierwszej fazie to było tak mocno ograniczone. Ale jakoś właśnie też pamiętam, że jak to zobaczyłem, to się trochę zdziwiłem. Czemu to aż tak?
5: Mm-hmm. No ja jeszcze zobaczę i ewentualnie poprawimy gdzieś w komentarzu. Natomiast skoro już o WhatsAppie mówimy i przy WhatsAppie jesteśmy, dwie rzeczy, które zaobserwowałem ostatnio w WhatsAppie na iPhone'a. Jedną nie tylko ja zaobserwowałem, czyli od teraz, jeżeli jesteśmy w jakimś czacie grupowym i nagrywa wiadomość osoba, której nie mamy w kontaktach, no to teraz oprócz domniemanej nazwy, czyli tak naprawdę nazwy, którą osoba sobie wpisała w profilu, mamy wyrecytowany cały numer telefonu. Denerwuje to niesamowicie, zwłaszcza na grupach, gdzie tych osób, których nie mamy w kontaktach, jest trochę. Przedtem było, że tam nie wiem, może Paweł Masarczyk, teraz jest może Paweł Masarczyk i jeszcze do tego cały mój numer, w związku z czym no, drażni to niemożebnie. A druga rzecz, którą zauważyłem ja i nie wiem, czy to tylko ja, sytuacja na przykład taka, nagrywam wiadomość głosową i blokuję przycisk nagrywania. Mówię. Dzwoni do mnie telefon. Ja odbieram rozmowę. Wiadomość, oczywiście nagrywanie wiadomości się tam pauzuje. Nawet mogę to zapauzować ręcznie. Ja odbieram rozmowę. Kończę rozmawiać i nie widzę opcji. Ani żeby wznowić nagranie, ani żeby wysłać wiadomość, ani żeby cokolwiek anulować. Te przyciski, które zazwyczaj tam były, znikają. Więc już mi się niestety zdarzyło, że nagrywałem wiadomość i to nie krótką. Ktoś przerwał mi dzwoniąc do mnie, ja skończyłem rozmowę i niestety musiałem zamknąć WhatsAppa z paska, włączyć go ponownie i zacząć całe nagrywanie od nowa. Nie wiem, czy wy też, czy wy, no pewnie tu Michał tylko mógłby coś potwierdzić, bo Tomek ma Androida, ale no jeśli
4: dawno
5: nie, to może
4: nie miałem
5: ktoś ze słuchaczy...
4: takiej sytuacji, jak jeszcze właśnie była taka przypadłość, że ktoś do mnie dzwonił, kiedy nagrywałem wiadomość na WhatsAppie, to jeszcze działało, ale to było już dość dawno temu, więc wiele się mogło zmienić.
5: Okej, okay, no to miejmy nadzieję, że zmieniło się na lepsze. No i to tyle, jeśli chodzi o moje doświadczenia z PKP i z WhatsAppem.
6: To teraz druga informacja. Wspominaliśmy, chyba ja wspominałem jakiś czas temu, że artykuły z Tyflowiki muszą znaleźć sobie, że się tak wyrażę, nowy dom, nowe miejsce, w którym one tam będą mogły być, i znalazły. Można znaleźć artykuły z Tyflowiki, zresztą tam jest też informacja, że jakby rozwój jest tego wszystkiego możliwy, momencik.
4: No cóż.
6: Natomiast link jeszcze mogę podać. tyfloakademia.com/centrum informacji dla niewidomych, przy czym centrum informacji dla niewidomych między tymi słowami są minusy, czyli tyfloakademia.com/centrum-informacji-dla-niewidomych. I tam są te artykuły z Tyflowiki, prawie wszystkie, tam jeszcze kilku nie ma, ale to się zmieni. I tu jeszcze jest taki dopisek, pewnie chyba któryś z was dopisał, że powstała jeszcze lista dostępnych aplikacji na różne platformy. I tu mamy z kolei link też w labiryncie.org/katalog-dostępnych-aplikacji.
5: No tak, i nie wiem, czy
6: oczywiście dostępnych
5: teraz, ale... jeśli tak, to no, tych aplikacji jest już trochę i one są na różne platformy. Jest Windows, jest Android, jest iOS. Ja może przeczytam to, co wysłał mi prezes fundacji, czyli Mariusz Miszuda, nasz słuchacz. No i czego się tutaj dowiadujemy? Już jest. Właśnie wystartował pierwszy w Polsce katalog dostępnych aplikacji dla osób z dysfunkcją wzroku. Wszystko w jednym miejscu. Łącznie ponad 120 aplikacji na system Windows, Android i iOS. Wystarczy tylko odwiedzić stronę. To jest ta strona, którą podał Tomek. No tak. Skąd pojawił się pomysł na stworzenie takiego katalogu z aplikacjami? Prezes stowarzyszenia w Labiryncie, Mariusz Miszuda, na co dzień prowadzi szkolenia z nowoczesnych technologii i do tej pory brakowało mu takiej platformy z aplikacjami, miejsca, które mógłby polecić swoim kursantom podczas zajęć. Jeżeli według ciebie nie ma jakiejś aplikacji w niniejszym katalogu lub byłaby ci pomocna, chciałbyś, abyś mi pojawiła, to napisz do nas na adres biuro@wlabiryncie.org. No i tu mogę powiedzieć, że ja byłem na tej stronie i tych aplikacji troszkę jest. Większość takich znanych, myślę, że ci, którzy nas słuchają częściej i orientują się w technologiach, będą je już znać, ale jest też kilka zaskoczeń, na przykład kilka aplikacji dla osób szukających wydarzeń kultury w swoim mieście. Nie znałem tych aplikacji wcześniej, nie wiedziałem, że są dostępne. No i oczywiście to, o czym mówiłem, myślę, że warto zgłaszać się do biura fundacji i sugerować swoje aplikacje, no bo może powstanie taki polski Apple Viz, kto wie.
4: A to dobre by było i tym bardziej, że no nie tylko dotyczące Apple, ale też i Windowsa i innych różnych rzeczy też tam mogłyby się pojawiać. Bo ja mam w ogóle wrażenie, że ostatnio Windows, aplikacje na Windowsa, to tak trochę, jeżeli chodzi o dostępność, to ciężko znaleźć jakieś miejsce, gdzie ktokolwiek by o tym pisał. Kiedyś jeszcze były różne strony z takimi informacjami, co do czego można użyć, jeżeli potrzebujesz na przykład jakiegoś programu, no nie wiem, do wypalania płyt, jeżeli potrzebujesz jakiegoś odtwarzacza albo innych takich rzeczy. A ostatnimi czasy tego jest niestety
5: jest ostatnia
4: mniej.
5: Taka strona, ten laufware.com Michaela Laufa. I tam trochę jest tych aplikacji, no ale wiadomo, no, im więcej, tym lepiej. No i co jakiś czas fajnie, żeby ktoś się tym opiekował, bo były już jakieś white sticky, były jakieś tam blind, pewnie coś tam program. Dużo było tych stron kiedyś, na pewno dużo więcej niż teraz. No teraz jest chociażby ta angielska, no i teraz strona stowarzyszenia w Labiryncie.
4: Zatem życzymy powodzenia w rozwijaniu tego katalogu, a tymczasem odbieramy telefon, bo połączył się z nami Michał, który no, może ma dla nas jakieś ciekawe informacje. Dobry wieczór, Michale. O, na razie mamy...
5: Michał chyba zniknął nam.
7: Halo, witam.
4: Jesteś.
7: Witam serdecznie wszystkich w studio i wszystkich słuchaczy.
4: Witaj, z czym do nas przybywasz?
7: A przybywam ze zgłoszeniem jednej sprawy, mianowicie ostatnio ściągnąć na iPhone'a tą aplikację teraz, żeby wypowiedzieć dobrze nazwę, EchoVis.
4: Quiz, tak?
7: EchoVis Quiz, dokładnie. I otóż co się stało? Nie wiem, Michale, czy... podobny problem, albo ty, Pawle, bo wy korzystacie też z iPhone'ów, a mianowicie chodzi o to, że jak pobierze się aplikację, da się odtwórz dźwięk, to nagle wyskakuje opcja wybierz prawidłową od wariantów. Jak nie ma, tak nie ma.
4: Michale, ty masz, zdaje się, jakiś problem z internetem, bo niestety nam się troszeczkę rwiesz.
7: A teraz by było lepiej?
4: No, zobaczymy. Powiem szczerze, ja jeszcze nie miałem okazji pobawić się tym quizem. Może ty, Pawle? Oj, wyciszyłeś się teraz.
5: Również niestety nie. Jedyne, co widziałem, to, że ktoś z naszych słuchaczy w komentarzach się bawił, więc może słuchacze odpowiedzą ci, Michale, na pytanie.
4: Tak.
7: To miło powiedzieć szczerze. A druga sprawa jest następująca. Mianowicie chciałbym się podzielić wrażeniami z używania funkcji dyktowanie w Windows 11. Mianowicie jak odpalamy sobie dany plik wordowski, to wciskamy skrót Windows H i zaczynamy dyktować do mikrofonu. Powiem szczerze, przetwarza to bardzo ładnie i płynnie przede wszystkim.
4: Okay.
7: Że można spokojnie jakiś tekst, który mamy do napisania, dzięki tej funkcji poczynić bez najmniejszego problemu.
4: A sprawdzałeś to na jakichś takich dłuższych tekstach, czy nie?
8: Tak, jak najbardziej. Próbowałem zabrać się za pisanie pracy na studium. Czego problemu z pomowania? I czasami trzeba wyłączyć raz po raz, tutaj uczulam, żeby nie było aż tak dużej partii, bo czasami musimy sobie to w jakiś sposób popoprawiać. Ale to są bardzo znikome poprawki, powiedzieć szczerze.
4: Rozumiem. No cóż, to w takim razie dobrze o tym wiedzieć. Fajnie, że to w ten sposób działa. No i dzięki za informację.
8: No, bardzo proszę. A jeszcze jedna wiadomość, jakby to kogoś interesowało, to przekażę, że gry takiego Igindis Studio bodajże, tak się to wymawia, są wszystkie prawie oprócz jednej dostępne w App Store, na Steamie i na itch.io, czyli www.indisgames.com.
4: Możesz jeszcze raz powtórzyć adres, bo znowu jakiś problem z internetem i chyba początek gdzieś nam ucięło.
8: www.igindisgames.com.
4: Dobrze.
5: Jeszcze może, Michale, to tak krótko, co to są za gry? Nawet nie, że każdą opisywać, ale to jakiś rodzaj, strategie.
8: Tak, to są gry strategiczne, polegające na budowaniu imperium.
4: No to rzeczywiście może być interesujące.
8: I to jest tak, jak jest taka gra Cesarstwo Świat 2027, to tak jest ta gra, to tak jest to te gry, które oni wypuścili, czy na przykład European Empire, czyli wtedy zajmujemy się, że tak powiem, opanowaniem całej Europy, wszystkich krajów europejskich.
4: No to faktycznie...
5: Wszystkie gry są dostępne. Jak rozumiem.
8: Tak.
4: Z wyjątkiem jednej.
8: Z wyjątkiem jednej, bo ona jest na Androida, więc sobie chociażbyśmy bardzo chcieli.
5: Okej, jasne.
4: Dobrze, Michale, to dziękujemy ci w takim razie za telefon, pozdrawiamy i do usłyszenia. Jeżeli wy macie ochotę do nas się dodzwonić, to zapraszamy bardzo serdecznie. tyflopodcast.net/zoom, no i oczywiście Facebook, YouTube i kontakt tyflopodcast.net. Z tej ostatniej metody, czyli naszego panelu kontaktowego, skorzystała słuchaczka Gosia i napisała do nas tak. Dobry wieczór, mam pytanie. Mam problem z programem Microsoft Office Excel 2013. Podczas edycji komórki brak informacji ze strony programu NVDA o edytowaniu komórki oraz o brak możliwości poruszania się kursorem po znakach w komórce, mimo tego, że kursor fizycznie przemieszcza się po edycji komórki. Pozdrawiam. Gosiu, takie problemy ja pamiętam, że też kiedyś miałem. I ja na twoim miejscu spróbowałbym przede wszystkim zmaksymalizować okno Excela. Bo to czasem pomagało, czasem pomagał restart NVDA, a inna rzecz, że Office 2013 jest już dość starym pakietem, niestety. I obawiam się, że po prostu no, NVDA, o ile wspiera ten pakiet, tak, no, bo dlaczegoż by nie, to może pewnych rzeczy już tam nie utrzymywać. No, może nie być to testowane na bieżąco i chcąc poprawić pewne rozwiązania, aby wspierać nowsze wersje pakietu Office, mogło się stać tak, że coś tam zostało popsute. Na przykład, no mogłabyś to sprawdzić ewentualnie jeszcze z poprzednią wersją NVDA, bo może akurat tu coś się zadziało. No, to są takie moje myśli na gorąco, bo sam już Office'a 2013 dawno nie używam, więc nie jestem w stanie tego zweryfikować ani sprawdzić. Być może ktoś z naszych słuchaczy będzie w stanie jeszcze coś podpowiedzieć.
3: To w takim razie kolejny news. Znowu news z poprzednich audycji. Martynka. Chat GPT. Mówiliśmy o nim też kilkukrotnie w Tyfloprzeglądzie. Być może doczekamy się płatnej wersji, mam nadzieję, że lepszej od tej, która jest za darmo. Znaczy pozbawionej części błędów, które ma ta wersja darmowa.
4: Ja podejrzewam, Tomku, że prędzej czy później to ta wersja darmowa zostanie albo całkowicie wyłączona, albo zostanie ona bardzo, bardzo okrojona, dlatego że no, jak ludzie rzucili się na ten czat GPT, to po prostu tam jakieś koszmarne moce obliczeniowe zaczęły być używane i nie jest to wszystko tanie i podejrzewam, że będą chcieli na siebie tak czy inaczej przede wszystkim zarobić, żeby chociaż po prostu no, nie dopłacać do tego całego interesu. Ale do rzeczy. Mianowicie pojawiła się ankieta, pojawił się formularz Google'a, za pomocą którego można się zapisać na taką listę oczekujących, jeżeli chodzi o czat GPT w wersji płatnej, czyli ten czat GPT Pro. Albo ChatGPT Pro, jak by ktoś wolał. I cóż, jesteśmy tam proszeni przede wszystkim o podanie naszego adresu mailowego, tego samego, którym do tej pory się logujemy do konta, czyli albo bezpośrednio, bo tam możemy się bezpośrednio zalogować, albo podać na przykład naszego Gmaila, czy adres stowarzyszony z naszym kontem, bodajże Microsoft czy GitHub. Natomiast oprócz tego jesteśmy proszeni o wycenienie dostępu w kilku przedziałach. To znaczy, oczywiście wszystko to w dolarach podajemy, ale jesteśmy proszeni o podanie kilku kwot. Na przykład takiej, za którą już zdecydowanie, jeżeli kosztowałby tyle dostęp do czatu GPT, nie bylibyśmy skłonni za ten dostęp zapłacić. Jesteśmy też proszeni o podanie kwoty, która byłaby dla nas zbyt wysoka, ale gdyby ona była, to rozważylibyśmy ten dostęp. Takiej kwoty, która byłaby dla nas okej, ale co ciekawe, jesteśmy też proszeni o podanie kwoty, po uiszczeniu której uważalibyśmy, że ten czat GPT jest za tani, że jak tyle się za niego płaci, to pewnie coś tam jest okrojone i prawdopodobnie nie spełnia to swoich funkcji. Więc jest tych kilka pól do wypełnienia. Tam się wpisuje po prostu cyfry bądź liczby. Raczej przypuszczam, że będziemy wpisywać cyfry niż liczby, chociaż kto wie. Natomiast no ja to wypełniłem to już jakiś tydzień temu. Na razie żadnego dostępu nie dostałem, nie otrzymałem żadnej informacji względem tego, kiedy ten dostęp miałby być przyznany, więc po prostu no na razie trzeba czekać. Więc tyle.
3: Tak, i rzeczywiście musieliście, słuchacze drodzy, jeszcze poczekać na mnie, ale problemy już zostały po mojej stronie usunięte, a teraz już newsy, które w tym tygodniu się pojawią po raz pierwszy. I na początek taki pakiet newsów od Pawła, czyli nowości technologiczne.
5: Tak, jest tego kilka i rzeczywiście jakoś trochę jeszcze echa targów CES w Las Vegas, CES w zasadzie, a trochę tak chyba mamy przedsmak już CISANA, który mamy nadzieję, że w marcu odpali bez większych przeszkód i no też pokaże nam, czego w tym roku w kwestii technologii wspomagających możemy się spodziewać. No ale na ten moment mamy kilka rzeczy, które no pewnie będą jakimiś headlinerami na CISANie, takimi głównymi punktami programu, a może nie. Zobaczymy, przekonamy się. Na pewno bez echa nie zostaną. Po pierwsze, taka bardziej techniczna notka. Zakończyło się wsparcie urządzenia BrailleSense U2 QWERTY. Więc jeżeli ktoś używał, ja nawet nie jestem do końca pewien, czy ten model był jakoś w Polsce popularny, albo w ogóle dostępny, bo jakoś tak nie przewinęło mi się, żebym znał kogoś, kto go posiada. Natomiast jeśli posiadaliście taki model, jeszcze posiadacie, on już nie jest produkowany, ale było jeszcze oferowane dla niego wsparcie techniczne, no to już nie jest, więc no lepiej pewnie, znaczy jak jeszcze wam działa, no to miłego użytkowania, natomiast gdyby coś była potrzeba, to już nie można na firmę HIMS liczyć. Za to można na nich liczyć w kwestii nowego urządzenia, które pewnie na Sisanie się pojawi. Ono już w grudniu było dostępne chyba w przedsprzedaży, a teraz powinno do sprzedaży jakoś ruszać, aczkolwiek do ceny jeszcze nie dotarłem, a jest to odtwarzacz multimedialny SensePlayer OCR. Domyślam się, że to taki następca BookSensa, który też był HIMS-owy. I czym jest SensePlayer? No SensePlayer jest takim małym kieszonkowym urządzeniem, mniejszym od smartfona, z klawiaturą alfanumeryczną, z 13-pikselowym aparatem, z parą głośników stereo o mocy 1,5 W i mikrofonów stereo, też tutaj mówi producent. No i co można za pomocą tego urządzenia robić? Ono też jest oparte na Androidzie, aczkolwiek nie wynika jakoś z opisu produktu, żeby ten Android był otwarty na przykład na aplikacje gdzieś tam zewnętrzne. Więc domyślam się, że chodzi tylko o to, że no, na tym systemie bazuje całe to urządzenie, ale dla nas no, nic z tego nie wynika. No i co my możemy? Możemy oczywiście no, słuchać książek w różnych formatach, i audio, i DAISY, i tekstowe. No i oczywiście dokumentów. Możemy też dokumenty skanować za pomocą właśnie tego wbudowanego aparatu i dołączonego oprogramowania OCR. Możemy słuchać radia, zarówno FM, jak i internetowego, podcastów. Mamy możliwość podłączenia do bibliotek dla osób niewidomych. Mamy kalkulatory, stopery, minutniki, tego typu rzeczy wymienione. No i mamy tryb Smart Connect. Aha, no oczywiście dyktafon, w którym można nagrywać tymi mikrofonami stereo ponoć. I mamy tryb Smart Connect, w którym to trybie Smart Connect możemy podłączyć tego SensePlayera zarówno jako klawiaturę do pisania na i do nawigacji po naszym smartfonie, czy to iOS-owym, czy Androidowym, jak i podłączyć sobie dźwięk ze smartfona tak, aby był transmitowany przez głośniki SensePlayera. Więc wygląda na to, że szykuje się urządzenie, które no, samo z siebie coś nam oferuje, jakieś takie właśnie podstawowe funkcje odtwarzania, ale też może być czymś, czym jest teraz Rivo Keyboard, czyli takim pilotem plus głośnikiem, takim sterowaniem naszym smartfonem. No może to być ciekawe, oczywiście wszystko zależy od ceny, wszystko zależy od wykonania, od szczegółów, od tego, na ile na przykład to doświadczenie nawigacji zostało zoptymalizowane pod kątem nawigacji po tych systemach. Czy podobnie jak w Rivo mamy jakiś zestaw skrótów klawiszowych, kombinacji klawiszy, których możemy używać, żeby osiągnąć to, co chcemy, czy czegoś producenci nie dopatrzyli? No, myślę, że przekonamy się, gdy urządzenie już trafi definitywnie na rynek i w ręce pierwszych właścicieli. Wtedy nie omieszkamy poinformować o tym, co ono tak naprawdę potrafi. Ze świata czytników i notatników, chociaż tu jeszcze troszeczkę do terenów pokrewnych, do urządzeń elektronicznych wrócimy, przenosimy się do czegoś, co zupełnie technologiczne nie jest, ale jednocześnie jest bardzo przydatne, czyli laska All Terrain Cane, laska na każdy teren, na każdą powierzchnię, na każde warunki, laska wykonana z tytanu. Jest to laska, która jest stworzona przez firmę Aware Wolf Gear. Jest to firma, która tworzy taki sprzęt, głównie do tej pory to były różne elementy ubioru i dużo takich t-shirtów dedykowanych osobom z dysfunkcją wzroku, które no, lubią takie dość aktywne i to bardzo aktywne życie, czyli wspinaczkę górską, wspinaczkę po skałach, chodzenie po trudnym terenie, jakieś wydmy, piaski, plaże, to wszystko oczywiście dzieje się w Stanach, natomiast no, kto by zabronił nam tego użyć też w naszych tu warunkach, zwłaszcza, że produkty tej firmy oczywiście po zapłaceniu sobie samodzielnie za przesyłkę, co ze Stanów może troszkę kosztować, łącznie z pewnie niestety odsleniem, produkty te można zamówić międzynarodowo. I te koszulki zazwyczaj były takie właśnie motywacyjne, z tego co widziałem, to tam takie wzory, że jakieś dwie góry łączące się ze sobą i napis blind, jakieś takie podkreślające to, że osoby niewidome również zdobywają właśnie takie ekstremalne tereny. No i laska All Terrain Kane jest najnowszym dzieckiem właśnie Werewolf Gear i można ją tam zakupić, czy tam jest, nie, ona jest jeszcze chyba nie jest dostępna, ona ma niedługo być. I ceny też nie znamy. Jest to laska tytanowa, jest to laska, która ma być na tyle wytrzymała, że możemy się na niej nawet oprzeć, schodząc z góry, lub kiedy się potkniemy i chcemy złapać równowagę i się oprzeć o laskę. Ponoć ma nam to ona umożliwić. Jakieś

0: Naprawdę można sobie to rozciągnąć, aczkolwiek obawiam się, że to może już być dla niektórych za mało, te 130, za dużo, te 130, no ale ale taka laska jest i no być może dla właśnie osób, które żyją takim aktywnym życiem, albo po prostu mieszkają w takim miejscu, że prawdopodobnie bez takiej laski ani róż
1: Albo po prostu tak sobie myślę, że jeżeli chcemy mieć laskę, która wytrzyma nam długo, tak. Bo te laski, no, które są obecnie, to nawet i przy jakimś niewielkim, niespecjalnym ich użytkowaniu, to potrafią się dość szybko zużywać, no bo to wiadomo, że tu ktoś nam na taką laskę stanie, tu w coś nią uderzymy, ona się też po prostu, no, siłą rzeczy ściera, a tak, to podejrzewam, że płacąc troszkę więcej, albo może i dużo więcej, nie wiem, jak powiedziałeś, Pawle, nie znamy ceny, tak. Ale zainwestujemy w coś, co ma szansę być po prostu trwałe. No tytan to raczej tak. Nie jest coś, co łatwo da się uszkodzić.
0: Myślę, że to będzie produkt gdzieś pokrewny do tych lasek niemieckich Comme des Derenda, które ostatnio gdzieś święcą triumfy. One są z aluminium lotniczego i istotnie założyciel firmy Werewolf Gear pochodzi też z tej branży. On gdzieś tam w lotnictwie się zajmował jakimiś konstrukcjami, no i to go zainspirowało do stworzenia z podobnych materiałów laski dla osób niewidomych. Jeśli mowa już o nawigacji, to na CES-ie, na CES w Las Vegas, japońska firma Luvic zaprezentowała swoje dzieło, czyli nawigację zakładaną na szyję. I tu podziękowania dla naszego słuchacza Grzegorza za udostępnienie tej informacji. Urządzenie zakładane na szyję, które za pomocą motorków wibracyjnych, zdaje się czterech, informuje nas wibracją, a za pomocą przewodzenia kostnego głosem, dźwiękiem, komunikatami głosowymi, w którą stronę mamy iść. Komunikaty na ten moment w języku japońskim i angielskim. Większość filmików jest niestety po japońsku. Pan, który udzielał jedynego wywiadu w języku angielskim, jaki udało mi się znaleźć, również mówił po angielsku na tyle z silnym akcentem, że ciężko było mi go zrozumieć w każdej sytuacji. On chyba też nie do końca rozumiał pytań. Natomiast takie ciekawe urządzonko. Ponoć nie jest ono dedykowane. W ogóle osoby niewidome nie są tam jakkolwiek wspomniane, ale brzmi jak no, urządzenie, które osobom niewidomym też by mogło pomóc. Parujemy takie urządzenie z telefonem, wyznaczamy trasę. No, podobna zasada działania jak pas FeelSpace, o którym już nieraz mówiłem. No i na sam koniec dzieło z Indii, które również na CES-ie zostało zaprezentowane i nawiązali twórcy tego rozwiązania kontakt też ze Stanami, czyli rękawiczka do nauki Braille'a, która za pomocą kamery, rzucając odpowiedni cień przy odpowiednim oświetleniu, jest w stanie odróżnić konkretny znak Braille'a, na którym osoba ucząca się tego pisma kładzie właśnie rękę i za pomocą sztucznej inteligencji jest to przetwarzane na Braille'a, którego można potem przypisać do odpowiedniej litery w tablicy brajlowskiej i syntezą mowy jest odczytywana nazwa tej litery, którą akurat, czy też znaku, który dana osoba aktualnie ma pod palcem. No takie urządzenie, które ma pomóc w nauce alfabetu Braille'a i tu już cenę znamy, bo cena ma osiągnąć około $300. No i to tyle, jeśli chodzi o nowości w technologiach wspomagających. Troszeczkę tego jest. Ile z tego rzeczywiście wejdzie na rynek, w jakich cenach? Myślę, że pokażą najbliższe miesiące. Może też troszeczkę konferencja CSUN w Kalifornii, kiedy się odbędzie gdzieś tam potrzebnie początkiem marca.
1: To ja jeszcze dodam taką jedną rzecz, której nie ma w notatkach, a myślę, że o niej warto powiedzieć. Dziś jeszcze przed audycją, kiedy rozmawialiśmy na ten temat z Tomkiem, no trochę byłem zajęty i po prostu sobie tego nie wpisałem, ale i właściwie powinniśmy o tym powiedzieć w tym bloku dotyczącym tematów, które już były kiedyś poruszane, no ale trudno. Vocaster. Urządzenie, o którym wspominaliśmy, o którym Jonathan Mosen zrobił bardzo fajny podcast i nie tylko on zresztą, bo sporo osób o tym urządzeniu mówiło, Vocaster One, Vocaster Two. Tak się akurat złożyło, że ja się temu urządzeniu ostatnio dość bacznie przyjrzałem i

0: Powiem szczerze, albo ja nie zauważyłem tego, albo w tych recenzjach, które przeglądałem, nie było o tym mowy, bo dla twórców nie było to istotne. I to mnie trochę dziwi, bo z perspektywy niewidomego to jest moim zdaniem bardzo ważna rzecz, no ale może tylko dla mnie. Mianowicie w specyfikacji Vocastera mamy taką informację, że tam są, oni to nazywają two loopback faders, czyli dwa suwaki, za pomocą których możemy wypuścić dźwięk z naszego komputera. Czyli na przykład pod jeden ten suwaczek podpiąć sobie jakąś aplikację do odgrywania dźwięków, pod drugi chociażby komunikator internetowy i można sobie to wszystko za pomocą tych suwaczków regulować. I ja słysząc taki opis, byłem święcie przekonany, że są to fizyczne suwaki. Otóż nie. Te suwaki są suwakami programowymi i można je regulować, można nimi sterować tylko w tej aplikacji Vocaster Hub. Nie ma na Vocasterze, na urządzeniu, ani w wersji One, ani w wersji Two, żadnych suwaczków, które można sobie przesuwać i którymi można regulować ten poziom dźwięku. A to jest naprawdę szkoda, bo gdyby jeszcze to dodano do tego Vocastera, byłaby to bardzo fajna karta, bardzo fajny interfejs do realizowania takich, no powiedzmy może nie jakichś bardzo zaawansowanych audycji, ale ja sobie jestem już w stanie wyobrazić, że na tych dwóch torach stereofonicznych, które mam pod palcami, jestem w stanie jakoś zmieścić pewne rzeczy i w miarę komfortowo coś realizować. No, mając to tylko i wyłącznie programowo pod kontrolą, no nie mam tej wygody niestety. Więc to tak...
1: Myślę, że może warto poczekać na rozwój wydarzeń, bo Focusrite jest bardzo otwarty na różne sugestie i oni starają się tę dostępność ulepszać i wydaje mi się, że mogliby na przykład dodać jakieś globalne skróty klawiszowe.
0: Wiesz co, globalne skróty klawiszowe, no byłaby to jakaś opcja. Natomiast powiem szczerze, tak z mojego punktu widzenia, jeżeli miałaby to być taka dynamiczna audycja, to ja jednak wolałbym to mieć wszystko, wiesz, w zasięgu ręki i
1: to jest raz.
0: jakoś fajnie tak operować. Natomiast ja na to zwracam uwagę, bo mi po prostu od razu się to tak skojarzyło, że to pewnie będzie na tym urządzeniu.
1: Taka
0: była moja pierwsza myśl. Niestety nie ma. Oczywiście to warto też powiedzieć, że Vocaster Hub coraz lepszą dostępność ma i już tam jest naprawdę lepiej. Jeszcze są te skrypty, jeżeli ktoś z JOS-a korzysta, to te skrypty Briana Hudgena, więc tam to już w ogóle jest sporo poprawek, ale no uczulam po prostu, gdyby ktoś też pomyślał sobie tak jak ja.
1: No, to dobrze wiedzieć, bo byłem też ciekaw tego urządzenia. No, dobrze, że mam jakieś też o nim opinie już rzeczywiście z pierwszej ręki.
2: No to w takim razie chyba kolejny news i znowu od Pawła. W ogóle dzisiaj Paweł będzie miał tych newsów dość dużo. Thunderbird. Dość chyba jeszcze dużo osób używa tego programu. No i powstają skrypty do NVDA, które no, poprawiają dostępność tego oprogramowania.
1: Tak, nie tylko do NVDA, bo dodatki, które dziś chciałem omówić, są dwa. Jest dodatek Thunderbird Plus do NVDA i dodatek Chichi do samego Thunderbirda. I tu warto to rozdzielić. Natomiast Thunderbird Plus nie jest to pierwszy dodatek do NVDA, który poprawia dostępność tegoż klienta pocztowego. Jest oczywiście nadal dostępny i rozwijany dodatek Javiego Dominguez'a z hiszpańskiej społeczności. Tutaj mamy znowu dodatek, ten Thunderbird Plus autorstwa wielu osób z francuskiej społeczności programistów. Jest Pierre-Louis Renault, jest Daniel Poirot, Jest też ktoś, kto podpisuje się jako Janik. Tych ojców tego dodatku było wielu. No natomiast ostatecznie on już od jakiegoś czasu się rozwija w języku francuskim, natomiast teraz ujrzał światło dzienne po angielsku. No i co my tutaj takiego mamy? Mamy skrót klawiszowy do uruchamiania Thunderbirda. Można go oczywiście skonfigurować w opcjach NVDA i pewnie warto, bo niektóre z tych skrótów tutaj są ewidentnie robione pod klawiatury francuskie, a jak wiadomo, te układy klawiatury są troszeczkę inne. Jest to klawiatura AZERTY, nie KUWERTY i też pewne znaki specjalne są pod innymi klawiszami. Natomiast tutaj mamy taką możliwość, żeby to uruchomić. Co my poza tym mamy? Alt i Ctrl Alt i akcent, czyli chyba tylda, powinien uruchomić Thunderbirda. Mamy tutaj usprawnioną nawigację, także Tab i Escape nawigują nam pomiędzy otwartymi panelami różnymi. Normalnie robilibyśmy to F6 i Shift F6. Tu zostało to zmienione, żeby nam ułatwić nawigację, jeżeli mamy po prostu te klawisze pod ręką i po nich chodzić. Mamy nawigację po drzewie, mamy dużo skrótów klawiszowych do nawigacji między folderami, żeby przejść od razu do następnej wiadomości, do następnego folderu z nieprzeczytanymi wiadomościami, ale jeżeli jesteśmy na liście wiadomości, możemy też chodzić po nieprzeczytanych wiadomościach. Możemy nawigować też po literach w drzewie folderów. Możemy szybko podejrzeć wiadomość, możemy nacisnąć jeden skrót klawiszowy i ta wiadomość zostanie nam odczytana z wycięciem wszystkich cytatów i wszystkiego, co jest pod spodem. Możemy też przeglądać w trybie, gdzie cytaty są ułożone chronologicznie od najstarszego do najnowszego, żeby przejrzeć cały wątek. Możemy szybko nawigować po oczywiście kolumnach, odczytywać na zawołanie nadawcę, odbiorcę, nadawców, odbiorców, może ich być przecież więcej, datę, jakieś tam jeszcze stany. Możemy odczytywać nagłówki wewnątrz otwartej wiadomości, możemy przeskakiwać szybko do załączników. Są tam usprawnienia pod kątem pisania wiadomości, jak szybko przejść do tych pól, od, do, kopia. Możemy nawigować też, co aktualnie nie działa w NVDA najnowszym, chyba nad tym pracują. Możemy też przejść do trybu takiego tradycyjnej nawigacji, jak po stronie internetowej, tryb przeglądania i nawigować po wyrazach błędnie napisanych W i Shift W. Są usprawnienia też w oknie sprawdzania pisowni, gdzie na przykład, nie wiem, Enter służy nam za zamień, Shift Enter zamień wszystko, Ctrl Enter ignoruj, Ctrl Shift Enter ignoruj wszystko, Alt Enter dodaj do słownika i tak dalej. Mamy posprzątane kwestie, jeżeli jest to lista dyskusyjna, może nam wyciąć nazwę listy, tak jak na przykład mamy, nie wiem, nie, Tyflos chyba tak nie robi, ale są takie listy, które w temacie wiadomości zawsze muszą zawierać nazwę tej listy w nawiasach. Może to zostać wycięte. Może zostać wycięte, jeżeli jest nie wiadomo ile instancji re lub tam odp na odpowiedź, zostanie to poskracane, tak że usłyszymy tylko trzy re, na przykład, że trzy razy, tak? Pewne znaki mogą być pousuwane z nazw użytkowników, żeby to trochę nam niełatwiej czytało udźwiękowienie. Są przecinki wstawione między nazwami kolumn, żeby można było łatwiej tak z większymi przerwami jakby słuchać, bardziej poukładany sposób słuchać tego z czytnikiem. Mamy okienko do zamiany kolumn i można zamieniać sobie, w jakiej kolejności występują kolumny, czy tam od, temat, data i tak dalej na liście wiadomości. Możemy powyłączać te wszystkie przeszkadzajki typu alert, ta wiadomość to spam, alert, potwierdź przeczytanie wiadomości. Możemy też sprawić, że właśnie kiedy natrafimy na wiadomość, która jest prawdopodobna, prawdopodobnie spamem, to usłyszymy dźwięki zamiast tego komunikatu. Są też skróty klawiszowe, żeby te wiadomości oznaczyć jako spam, nie jako spam, zarchiwizować i tak dalej. Jest opcja Smart Reply, czyli inteligentna odpowiedź. Jeżeli zapominamy naciskać Ctrl-R, Ctrl-Shift-R, to Ctrl-R zostało tak zmapowane, że chyba jedno naciśnięcie to jest odpowiedź na listę, czy tam odpowiedź wszystkim. Dwa razy to jest odpowiedź tylko tej osobie prywatnie. Jest kilka wariantów tego, co z tym Ctrl-R można by zrobić. I dużo jest jeszcze tak naprawdę tych usprawnień. Wszystkich teraz nie pamiętam. Myślę, że warto zapoznać się z dokumentacją i dobrze ją przeczytać. Jest to na swój sposób wyzwanie, bo niestety dokumentacja została przetłumaczona na język angielski tłumaczem Google, więc są momentami takie sytuacje, gdzie nie do końca wiadomo, o co chodzi, trzeba się skupić. No mimo to myślę, że warto się dodatkiem zainteresować, ale też dokumentacją warto, no bo na swój sposób ona zmienia sposób, w jaki nawigujemy po wiadomościach i po folderach i po całym tym interfejsie, więc żebyśmy się potem nie zdziwili, że coś nie działa w taki sposób, w jaki jesteśmy przyzwyczajeni. No a co robi w międzyczasie Chichi? Chichi łączy troszeczkę funkcji kilku. Jest to dodatek do Thunderbirda, trzeba go zainstalować ręcznie, czyli pobrać ten plik XPI, chyba takie ma rozszerzenie, i zaimportować go ręcznie przez menu dodatków. On zastępuje nam kilka tak naprawdę dodatków. Możemy na przykład ustawić, w którym folderze nam się Thunderbird otworzy. Możemy tu dać nawigację też literami po folderach. Możemy ustawić, żeby kursor po otwarciu Thunderbirda ustawiał nam się na liście wiadomości. Jeśli tak, to na której? Na ostatniej wiadomości, czy na pierwszej nieczytanej? I można też skakać po nieczytanych wiadomościach bez niezależnie od tego, w którym folderze. Jeżeli skończą się, nie wiem, w odebranych, to przerzuci nas do następnego folderu, gdzie są jakieś nieczytane wiadomości, więc w ten sposób możemy, no jak burza, iść przez te nasze wszystkie wiadomości. Możemy... jeszcze tu patrzę, co możemy. Tak, możemy tu przeczytać wiadomość lub kanał RSS właśnie takim szybkim podglądem, czyli naciskamy spację, jest nam czytana wiadomość. Możemy, naciskając spację dwa razy szybko, wyświetlić listę linków zawartych w wiadomości, żeby do nich szybko przejść, lub otworzyć link do artykułu, jeśli to RSS. Możemy tak nawigować, to o czym mówiłem, nawigować po folderach. Możemy przejść po Alt F1, wyświetlić listę folderów, które zawierają nieczytane wiadomości. Alt F2, lista skrzynek odbiorczych dla różnych kont. Alt F3, lista kolumn i można je tutaj też przeorganizować. Można też, to w sumie chyba tyle. No więc jak widać, w niektórych momentach te funkcje dodatku i funkcje Thunderbirda Plus i funkcje Chichi nakładają się na siebie, ale to nie problem, bo w opcjach Thunderbirda Plus można te rzeczy, które są też dostępne przez Chichi, powyłączać, żeby nie wchodziły sobie w drogę. A jeżeli ktoś nie chce instalować dodatku typowo dla NVDA, ale woli pewne rzeczy mieć na poziomie Thunderbirda, no to może zainstalować samo Chichi i w ten sposób sobie tego klienta spersonalizować. Myślę, że warto się tym zainteresować, bo tych zmian i tych ułatwień, ulepszeń jest dość dużo. Jedyne, czego ja żałuję, no szkoda, że nie poszli albo jeszcze się nie zaczęli interesować, może to jest coś, co warto zgłosić, ulepszaniem dostępności kalendarza, bo tam byłoby co robić i można by trochę fajnych skrótów klawiszowych wprowadzić, trochę zmian w zachowaniu domyślnym Thunderbirda, ale to już jest kwestia do poruszenia z twórcami tych rozwiązań.
0: całkiem być może, że jak zasugerujesz albo ty, albo ktoś zainteresowany kalendarzem, no to faktycznie się to zmieni. Ja mam takie wrażenie, że no niestety, ale osoby, które pracują z kalendarzem, a nie widzą i jakoś cierpią z powodu takiej jego średniej wygody użytkowania, no to jest bardzo, bardzo niewielka ich liczba, dlatego że no jeżeli ktoś korzysta z kalendarza, to prędzej robi to w Outlooku. No bo zazwyczaj to jest gdzieś tam, powiedzmy, w jakiejś firmie.
1: No to prawda, to jest tak, no i no, a potem się trafi, nie wiem, jakieś jedno czy dwa miejsca, gdzie używają Thunderbirda.
0: Tak, jakiś taki mniejszy projekt oczywiście, tak. I potem zaczynają się kłopoty.
1: Schody, dokładnie. No plus oczywiście warto mieć dla siebie też jakiś tam terminal.
0: Oczywiście.
1: Wszystko uporządkowane i pod kontrolą.
0: Pewnie, że tak.
2: No dobrze, to co? To zmieniamy... Słucham? Zmieniamy chyba temat i tym razem TalkBack, bo TalkBack 13.1 właśnie mi już się myli. Czy on już jest od jakiegoś czasu, czy to dopiero teraz będzie 13.1? Ale wiadomo,
1: teraz
2: co
1: wychodzi?
2: Się stanie.
1: Tak,
2: w nim.
1: Jest nowy i ma dużo takich rzeczy, o które już dawno prosiliśmy, które już dawno były w iPhone'ie. I ja już się tu rozejrzę, bo tutaj będę się posiłkował wpisem Devina Pratera, czyli takiego instruktora korzystania z technologii asystujących w Stanach Zjednoczonych. Stworzył on taki post na swoim blogu zatytułowany Google Full Speed Ahead. No i o czym pisze Devin? Po pierwsze, narzekano na to, że przecież Google wprowadza tutaj Androidzie 13 wsparcie natywne dla Braille'a. Tyle monitorów wspieranych, tyle różnych konfiguracji. Google współtworzyło ten standard HID Braille'owski do uniwersalnego podłączania monitorów, a nie oferują go w TalkBacku. Poniekąd zostało to naprawione. Nie jest to jeszcze dostępne przez Bluetooth, ale już przez USB-C. I można na USB-C kompatybilne monitory do TalkBacka podłączać. Po drugie, w szczegółowości talkbackowej doszło nawigowanie po błędnie napisanych wyrazach. I tutaj możemy nawigować. Piszemy sobie w polu edycyjnym tekst i w tym momencie co się dzieje? Możemy najechać sobie na szczegółowość źle napisane czy tam błędnie zapisane wyrazy, trochę jak w pokrętle iPhone'owym. Wybieramy sobie słowo, po czym zjeżdżamy na działania i na działaniach, o czym powiem zaraz, wybieramy sobie alternatywę, jak chcemy, na którą chcemy to słowo poprawić. I dlaczego mówię o działaniach? Bo działania, czyli to, co my znamy jako czynności na pokrętle w iOS-ie, a w Androidzie to istniało, ale było tylko dostępne w menu kontekstowym.
2: Chyba, że ktoś sobie przyporządkował do tego gest. No, ale to,
1: ale to i tak
2: było
1: menu kontekstowe. To i tak było menu, tak. W sensie wyświetlało się menu.
2: Tak.
1: No to od teraz jest to po prostu jedna ze szczegółowości. Czyli najeżdżamy jakiś element, który ma działania.
2: W końcu chciałoby się powiedzieć.
1: Tak, nareszcie. Co ciekawe, kiedy proponowałem tą zmianę jakieś 10 lat temu, to zostałem na liście Eyes Free zakrzyczany, że jak chcę mieć iOS-a, to mam sobie kupić iOS-a. I że oni nie widzą, jaki jest problem z tym, że przecież jest menu kontekstowe, a jak mi się nie menu kontekstowe nie podoba, to wtedy jeszcze były te menu koliste takie, wiecie, że się eksplorowało ekran w ramach takiego kółka i wybierało się w taki sposób opcje. I że przecież to jest tak samo szybkie i o co mi chodzi? No po czym, jak widać, te 10 lat mija i osoba aktualnie odpowiedzialna za dostępność, czyli Nimer Jaber, również widzi tutaj, domyślam się, sugestie użytkowników i nareszcie zostało to wprowadzone. Może też dzięki temu więcej deweloperów zdecyduje się na implementowanie działań w aplikacjach, bo na przykład Facebook odmówił implementacji. Oni stwierdzili, że to nie ma sensu, skoro tak naprawdę równie dobrze mogą zrobić zwykły przycisk, który jest widoczny tylko dla Talkbacka i pod tym przyciskiem obok każdego postu te działania będą aktywowane. No więc teraz myślę, że nareszcie ten argument odpada. Może deweloperzy wezmą się do roboty i to API będzie dużo bardziej wykorzystywane. Nowe opcje Braille'a i języki. No nareszcie już nie ma takiego trzymania, chronienia tej klawiatury brajlowskiej, tego wprowadzania brajlowskiego na ekranie dotykowym dla wybranych języków. Dla nas to nie jest żaden problem, bo my polski od ostatniej wersji mamy. Natomiast mimo wszystko ja się cieszę, bo mamy nareszcie tych języków więcej. No wielu z nas mówi w wielu językach. Poza tym nie tylko na Polsce świat się kończy. I w innych krajach myślę, że też nareszcie osoby niewidome będą mogły bez jakichś dodatkowych aplikacji w takim podstawowym zakresie móc pisać. Można dodawać języki do klawiatury brajlowskiej i je usuwać, to wiadomo. I można też co jeszcze robić. W zaawansowanych ustawieniach Braille'a można odwrócić kolejność działania przycisków przewijania, czyli przycisk przewijający linijkę brajlowską do góry będzie przewijał w dół, a przycisk przewijający w dół będzie przewijał w górę. Może ktoś tak lubi. I można też aktywować wyświetlanie Braille'a na ekranie, no, na cele debugowania i pokazywania osobom widzącym, jak ten Braille wygląda. Nie ma UEB dla angielskiego, jest tylko Braille komputerowy, ośmiopunktowy i ten taki amerykański i brytyjski. No więc tutaj osoby anglojęzyczne mogą być troszeczkę rozsierdzone, mimo to myślę, że dalej działa. Ponoć działa troszkę szybciej, zwłaszcza przy pisaniu, ale tak ogólnie ponoć też zdaje się być dużo szybsze to doświadczenie. Ciężko mi powiedzieć, jeżeli stestowaliście, to dajcie znać, czy rzeczywiście. No i ponoć też doszedł nowy tryb pisania i to chyba działa na ten moment tylko na klawiaturze Gboard. No, czyli pisanie, tak zwane, to się już na iOSie też nazywa split tap, czyli jednym palcem szukamy litery na klawiaturze, a drugim palcem, gdy już tą literę żądaną znajdziemy, stukamy, żeby tą literę wbić. No i możemy jednym palcem się przesuwać, a drugim po prostu te litery wbijać. Niektórzy tak lubią pisać, więc teraz taka opcja pisania również jest. Zmian jakichś pomniejszych może być pewnie gdzieś też więcej, natomiast o tylu ja w tym momencie wiem. Jeżeli coś jeszcze odkryliście nowego w TalkBacku 13.1, no to dajcie znać, dajcie też znać, jak wam się podoba ta nowa aktualizacja, czy korzystacie z którejś z tych nowych funkcji, no i ogólnie, jak się wam z tym czytnikiem ekranu pracuje po aktualizacji.
0: A tymczasem pojawiło się pytanie autorstwa Roberta, które brzmi tak. Cześć, w których odtwarzaczach na Windowsa działa obecnie tagowanie plików i płyt CD na podstawie jakiejś bazy online? Kiedyś umiał to Winamp z bazy Gracenote, ale ona jest już niedostępna i w najnowszej wersji chyba całkiem te funkcje usunięto. Oprócz Winampa używam VLC, nie sprawdzałem Fubara ani innych odtwarzaczy. A wydaje mi się, że Fubara warto by było sprawdzić, bo co prawda ja tego nie sprawdzałem, ale w wyszukiwarce wpisałem odpowiednią frazę i wychodzi mi na to, że są do Fubara wtyczki, które obsługują Gracenote i Disco GS. Więc może coś tam by się udało.
1: Jakiś FreeDB coś tam też jest, nawet natywnie. No i ogólnie tagowanie jest. Nawet nie wiem, czy gdzieś nie było Music Brains, ale to może mi się mylić. Więc warto myślę, stestować Fubara.
0: Tak, Music Brains jest dokładnie, jest Music Brains i jest Disco GS, tak. To się
1: właśnie
0: zgadza.
1: To próbujcie Fubara. Mhm.
2: Tak. No i kolejny, no może nie news, seria newsów od Pawła. Drobne newsy.
1: Tak, drobne newsy. No i co tu mamy? Powstaje aplikacja, jest taka firma Estée Lauder, firma, która jest w sektorze takim właśnie kosmetycznym, beauty i tak dalej, produktów upiększających. I z ich inicjatywy powstaje pierwsza aplikacja napędzana sztuczną inteligencją, która pomoże osobom niewidomym nałożyć makijaż. No i dowiemy się na przykład, czy cienie leżą prawidłowo, czy gdzieś nie przesadziliśmy, czy coś tam można by poprawić i co konkretnie poprawić. Zdaje się, że używany jest normalnie voice-over, czyli nie ma jakiejś wbudowanej syntezy. Można przeskanować jakby twarz, otrzymamy jakiś tam raport, można nanieść poprawki, dokonać ponownego skanowania, otrzymać kolejny raport, aż zdaniem aplikacji wszystko będzie ok. Mimo, że stworzyła to ta konkretna firma, to nie znaczy, że będzie to działało tylko z produktami tej firmy. Powinno to działać uniwersalnie, aczkolwiek plany są też takie, żeby taką aplikację stworzyły też inne firmy i dołożyły tam jakieś swoje jakby opcje specyficzne dla produktów danej firmy, danej marki. Nie chodzi tu bynajmniej o reklamy, a o po prostu jakieś może bardziej dokręcenie jeszcze tego mechanizmu albo jakieś takie, nie wiem, porady dotyczące konkretnie tych produktów. Testowane to było na różnych rodzajach też skóry przez osoby o różnej etniczności, no bo warto podkreślić, że na przykład osoby czarnoskóre trochę inaczej się malują niż osoby o takiej urodzie białej, urodzie europejskiej. No i na razie aplikacja dostępna jest jedynie w Wielkiej Brytanii. Jest oczywiście plan, żeby uruchomić i na iPhone'a, jest oczywiście plan, żeby uruchomić i na Androida, i na inne kraje. Na razie mówi się o Ameryce Północnej, więc ewidentnie gdzieś ten obszar anglojęzyczny ma prowadzenie, natomiast no może z czasem też zobaczymy to i na polskim rynku, może nawet przetłumaczone, kto wie. No jest to w każdym razie ciekawe. Ciekaw jestem, na ile rzeczywiście pomocne jest takie rozwiązanie, bo ze sztuczną inteligencją no to różnie bywa. Kończy się niestety rozwój klienta webowego Mastodona Pinafore, który demonstrowaliśmy w ramach naszej audycji mastodonowej. Autor stwierdził, że już nie jest w stanie go dalej rozwijać. No i co to dla nas oznacza? No, w dużej części kończy się kolejny klient, taki ciekawy, który był bardzo dostępny, dużo bardziej niż oficjalny interfejs Mastodona. Natomiast jedna z osób, które dokładały też swoją cegiełkę do tego, by ten klient był dostępny, postanowiła utrzymywać dalej fork, czyli jakby kopię tego projektu, swoją wersję, w której będzie się skupiać głównie na rozwoju dostępności. Na razie jeszcze nie mam adresu tego forka, żeby móc z niego korzystać. Natomiast no to fajnie, że ktoś o nas pomyślał i będzie chciał pod naszym kątem gdzieś tego klienta rozwijać. Mam nadzieję, że ten rozwój gdzieś dalej potoczy, że ktoś mu podejmie wyzwanie i zajmie się naprawdę już całościowym rozwojem projektów. Projektu, bo Pinafore to jeden projekt. Po trzecie, Media Hotkey. Jest to rozszerzenie do Chroma, które pozwala nam na używanie no, tych właśnie skrótów klawiszowych, które znamy z YouTube'a, czyli K, play, pauza, J, L, przewijanie o 10 sekund, strzałki lewo-prawo o 5 sekund, mniejsze, znak mniejszości, znak większości, spowalnianie lub przyspieszanie odtwarzania, klawisze 1 do 9, skakanie o 10% w danym materiale, F, pełny ekran, M, wyciszanie. No, na dowolnym elemencie typu media, czyli wszystko, co w HTML5 jest natywnie zakodowane jako media, na dowolnej stronie internetowej, czyli jeżeli mamy tam aplikację odtwarzacz i jest jakieś audio lub wideo, no to prawdopodobnie możemy tymi skrótami ten materiał obsługiwać. Ctrl M to skrót klawiszowy, którym włączamy lub wyłączamy te skróty klawiszowe z dodatku. No i dodatek można zainstalować ze sklepu Chrome Web Store i go używać. Poprawiła się dostępność dwóch aplikacji. Po pierwsze V-Radio. Nie wiem do końca, co się poprawiło. Zdaje się, że chodzi o to, że od teraz będzie odczytywany przy stacjach zaimportowanych przez nas z plików bitrate i bitrate i różne jakości, tam i kodek chyba, tak, bitrate i kodek danej stacji. To chyba o to chodzi, bo nie zauważyłem jakiejś poprawy, jest jeszcze kilka niezaetykietowanych przycisków. Natomiast poprawki są, tak zgłaszają francuscy użytkownicy, w aplikacji My Canal, czyli Canal Plus na nasze urządzenia mobilne. Ponoć od teraz jest łatwiejszy dostęp do odtwarzacza, że już bez problemu można i przewijać materiał, i przełączać język. Możliwe, że wcześniej ten odtwarzacz był ukryty i jakoś się domyślnie ukrywał, a teraz te kontrolki się gdzieś tam pokazują i można z nich spokojnie korzystać. Ponoć jeżeli mimo aktualizacji, która no z tego co widziałem w Polsce się już ukazała, ale lista zmian o tych poprawkach nic nie wspomina, jeżeli mimo aktualizacji nie widać, żeby coś było lepiej, ponoć pomaga przeinstalowanie aplikacji, choć ryzykujemy wtedy no rozsypaniem totalnym naszego zarówno profilu, jak i znaczy naszego konta, trzeba będzie konto od nowa logować, jak i profili oglądania, jeżeli mamy takie pokonfigurowane. No i na koniec taka bardziej ciekawostka niż cokolwiek innego. Jeżeli używacie zegara Google, na ten moment zdaje się, że na Pixelu lub jeżeli wgraliście sobie jakoś innym sposobem rejestrator dźwięku z Pixela, to w waszej aplikacji zegar pojawi się możliwość nagrywania własnych dźwięków alarmu mikrofonem. No, nie wiem, komu by się to mogło przydać, ale taka możliwość jest. No więc o niej informuję. I to wszystko, jeśli chodzi o drobne newsy.
2: Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o newsy w ogóle, ale tym razem już newsy ode mnie, dotyczący, no, jak to u mnie często bywa, dźwięku, bo pojawił się kolejny program, skrypt, jak to nazwać, poprawiający dostępność niektórych instrumentów wirtualnych. Konkretnie chodzi tutaj o syntezator Serum, potem Icarus od Tone, no tu pewnie, no Tone 2 się pisze. I tu jest napisane, że wersja 1X, czyli pewnie wszystkie wersje do 1 tam ileś. Native Instruments Contact 6 i Contact 7, który jest napisane, że dostępny tylko częściowo. Znaczy generalnie te samplery Kontakt są dostępne częściowo, ale Kontakt 7 jest dostępny mniej, dlatego że tam jest dużo więcej problemów. Tam ten interfejs podobno jest, on się potrafi skalować w zależności od monitora, czegoś jeszcze i ponoć on jest bardzo trudny do zrobienia, znaczy do udostępnienia, bo to i tak polega często na klikaniu w odpowiednie miejsce ekranu, tylko to problem polega na tym, jak wybrać to odpowiednie miejsce ekranu i w przypadku Kontaktu 7 nie jest wcale to takie łatwe. No i co? To jest program napisany w AutoHotKeyu. W związku z powyższym on jest niezależny od screenera. JAWS, Windows, znaczy Windows, to nie wiem, czy to obsługuje, bo to działa z tym Speech Output, to się chyba tak nazywa ta biblioteka.
0: No to Windows zdaje się to obsługiwał kiedyś, no tylko, że w Windows to już dziś.
2: Tak, ale no narrator chyba nawet obsługuje JAWS, NVDA, SAPI 5, jeżeli nie ma nic, więc to jest takie dość mocno uniwersalne. Tam jest chyba skrót Ctrl-Alt-V i to chyba trzeba wciskać Ctrl-Alt, a nie prawy Alt. Więc Ctrl-Alt, lewy Ctrl i lewy Alt-V. Znaczy Ctrl wszystko jedno, lewy Alt V. Tam się otwiera takie menu, w którym trzeba, znaczy w którym można sobie wybierać opcje dostępne w poszczególnym syntezatorze. No i jest jeszcze taka uwaga, że jeżeli się to uruchamia w Reaperze, to trzeba wtyczkę uruchomić jako, znaczy w osobnym oknie, a nie w oknie, no takim, no w okienku jakby wbudowanym w Reapera. Czyli trzeba we wtyczce wejść w menu kontekstowe, run as, rozwinąć i dedicated process albo separated process. I i wtedy wtyczka otwiera się w osobnym oknie i ma też osobny proces założony w menedżerze zadań i trzeba to tak robić. To zresztą jest opisane w archiwum, jeżeli pobierzecie sobie program ze strony. Program można, no jest link w komentarzu do audycji. I no pobrałem sobie to, przetestowałem, jakoś to działa, więc no miejmy nadzieję, że innym osobom też będzie to działało. Jest napisane, zdaje się, że on nawet działa w tych rozdzielczościach 1200 na 800 czy 1360 na tam druga jakaś wartość, nie pamiętam, taka klasyczna. W każdym razie nie trzeba mieć rozdzielczości Full HD i to jest o tyle fajne, że nie każdy laptop pewnie w większości to ma, ale podejrzewam, że jak ktoś ma jakiś starszy komputer z jakimś monitorem starszym, to może być tutaj. Ja kiedyś miałem taki monitor do komputera podłączony, który miał właśnie 1000. No, na pewno to nie było takie Full HD w całości, więc żeby obsługiwać te instrumenty, czy tam te skrypty, które wymagały Full HD, musiałem ten monitor odłączać, uruchomić ponownie komputer, przestawić rozdzielczość. Jak podłączałem ten monitor, to ona znowu się zmieniała, bo on sobie ją automatycznie przestawiał, więc to były takie różne ciekawe rzeczy. W każdym razie zdaje się, że te skrypty nieco mają większą tolerancję na rozdzielczości. Nie wiem, jak nam wygląda kwestia maksymalnej rozdzielczości. Mam nadzieję, że będzie to działać również u innych, nie tylko u mnie. A teraz coś dla fanów sportu i to takiego dosyć nietypowego sportu jak dla niewidomych, bo niewidomi ponoć zagrają po raz pierwszy na Australian Open.
1: Tak, czyli tenis ziemny. I to jest ciekawe, bo ja tenis kojarzy mi się, jeśli chodzi o osoby niewidome, no to ze stołowym, wiadomo, showdown. A okazuje się, że da się też grać w tenisa ziemnego poniekąd. Nazywa się to soundball. I po raz pierwszy będzie elementem Australian Open. I no, jest to ciekawe. Nie znałem tego sportu, teraz sobie o nim tutaj czytam. Mamy taką piankową piłkę, którą ponoć bardzo słychać, jak ona po tym korcie sobie lata. Te korty oczywiście są dużo mniejsze. Jeżeli grają osoby całkowicie niewidome, to też granice różnych obszarów takich małych kortów są zaznaczone w sposób taki jak najbardziej wyczuwalny. I naszym zadaniem jest wysłyszeć, jak ta piankowa piłeczka sobie leci i ją odbić. Ponoć w przypadku osób niewidomych całkowicie dozwolone są 3 odbicia piłki na naszej stronie, jeżeli piłka zdaje się no gdzieś tam leci w naszą stronę i ona się tam poodbija trochę, no to u nas dozwolone są 3 odbicia. Osoby słabowidzące, jedno odbicie lub 2, w zależności od niepełnosprawności wzroku, klasyfikacji tejże niepełnosprawności. Nie wiem w sumie, czemu akurat osoby niewidome, bo tak to wynika z artykułu, noszą opaski na oczy lub gogle. To znaczy, wydawałoby mi się, że osoby widzące. Aha, możliwe, że osoby widzące grając z całkowicie niewidomymi, bo jest to możliwe, żeby grać też z widzącymi. No i raczej gra się w środku niż na zewnątrz, bo no, taka piłeczka jest dość łatwo na nią wpływa właśnie. Wpływają warunki atmosferyczne, tu jakiś wiatr, jakiś deszcz i tak dalej, powiew wiatru, więc żeby jej nie zwiało, no to lepiej grać na kortach zamkniętych. Smutna rzecz w tym wszystkim jest taka, że te piłeczki nie wytrzymują długo, bo po 2 grach one są praktycznie nie do użytku. I to jest też powód, dla którego ten sport nie jest zbyt popularny, bo koszt produkcji i dystrybucji tych piłeczek no jest dość duży z uwagi na to, że co chwilę trzeba je wymieniać. Ale mimo to Australian Open wita osoby, teraz kilka osób się zmierzy w tego typu pierwszych zawodach i nie jest to pierwsze podejście do kwestii osób niepełnosprawnych, bo już wcześniej był w czasie Australian Open przeprowadzany mecz tenisa na wózku. Teraz też ma być tenis dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i w przyszłości chyba za rok też ma być właśnie taki miks, że dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i niewidomych i słabowidzących, jeżeli dobrze tutaj czytam artykuł. No a jeśli chodzi jeszcze o ten rok, to zdaje się, że również ta część zawodów, czyli właśnie te zawody osób z dysfunkcją wzroku, będą transmitowane w tym systemie Action Audio, czyli ten system taki znany, z którego Australian Open słynie, w którym specjalny program komputerowy transmituje trajektorię, jakby upadanie piłeczki tenisowej w formie dźwięku przestrzennego, dźwięku stereo, no na streamie, tak aby osoba niewidoma miała to wyobrażenie, jak ta piłeczka sobie lata. No to co? Kiedy pierwsza reprezentacja Polaków, albo kiedy pierwsi reprezentanci lub reprezentantki Polski w Australian Open z naszego środowiska? Ja jestem ciekaw i będę kibicował.
2: Dokładnie. Przechodzimy do technikaliów i no, pierwszy news znowu od Pawła, czyli nowości od Apple'a.
1: Tak, przede wszystkim myślę, że taką nowością od Apple jest to, mówiliśmy o tym tydzień temu, że Apple się zasadza na to, na jakieś okulary, tu jakieś AR, VR. Już wiemy o tym trochę więcej. Dużo dość newsów było tydzień temu, natomiast i to było też dzięki Bloombergowi. No a teraz dzięki Bloombergowi wiemy inną znowu rzecz, że okularów VR, znaczy okularów rozszerzonej rzeczywistości, takich, które będziemy prawdopodobnie ze sobą gdzieś tam nosić po ulicy i coś nimi rozpoznawać, w najbliższym czasie nie będzie, bo Apple na ten moment wszystkie siły przerobowe koncentruje na headsetie do AR i VR, czyli bardziej wirtualna rzeczywistość, bardziej rozszerzona rzeczywistość, ale raczej w grach, w takim świecie wirtualnym. Tutaj celem Apple jest na ten moment stworzenie konkurencji dla Meta i ich metaversum. No i to na ten moment jest priorytetem, a nie okulary, które mogłyby zastąpić gdzieś tam Envision Glasses. Jest to dość dynamiczny rozwój sytuacji. Co chwilę dowiadujemy się czegoś nowego. No i teraz wygląda na to, że na razie ten headset to jest to, co powinno wyjść w tym roku. Natomiast za rok to, co mogłoby ewentualnie wyjść, to troszkę tańsza i okrojona wersja tego zestawu do mieszanej rzeczywistości. Więc jeżeli czekaliście na to, że okulary od Apple, które pomogą nam jakoś, nie wiem, czytać tekst, nawigować, rozpoznawać obiekty i tak dalej, nadejdą, no to na ten moment będziemy musieli znowu kilka lat pewnie poczekać, przynajmniej tak według raportu Bloomberga. Natomiast z rzeczy, które jednak wyszły i się ukazały, no to mamy od wczoraj nowe Maci w nowych konfiguracjach z M2 i czego się tu dowiadujemy? To będzie pierwsza premiera Apple w 2023, jeśli potwierdzą się nieoficjalne doniesienia o planach zaprezentowania nowych wersji MacBooków i Mac Mini. Czego możemy się spodziewać? To czy w międzyczasie już to są oficjalne informacje? Tak, i zobaczymy nowe wersje MacBooków i Maca Mini. Najważniejsze zmiany będą dotyczyć wydajności. Czyli 14 i 16 calowe Maci otrzymają M2 i M2 Max. No nie będzie żadnych zmian w designie. I ma być też M2 w MacBooku 13 calowym MacBooku Pro z Touch Barem i w MacBooku R i MacBook Mini też mają mieć ten Mac Mini ma też mieć M2. No i te modele się już pojawiły, to już wiemy. I no właśnie. I mamy te nowe komputery, one są. No i też dwa lata po tym, jak Apple porzuciło gdzieś tam HomePoda, wraca HomePod. HomePod taki sam design. Jedyne co, to ma ulepszony dźwięk i to chyba tyle. Więc no, jeszcze tam jakaś aktualizacja oprogramowania się ukaże, która w HomePodach odblokuje rozpoznawanie dźwięku i pewne do tej pory zablokowane czujniki. Więc no, myślę, że może być tutaj ciekawie, jeśli chodzi o Apple.
2: O, już chyba jestem. I pora teraz znowu na mój news. Amazon uruchomił dwie usługi w Polsce, które do tej pory w języku polskim nie występowały. Chodzi o Amazon. Amazon, żebym teraz nie przekręcił, Lex i Amazon Poly. I Flex to jest no coś ala, no nie wiem czy ChatGPT, podejrzewam, że to jest, znaczy to na pewno jest wcześniejsze rozwiązanie, więc podejrzewam, że nie aż tak inteligentne jak ChatGPT, tu bardziej chodzi pewnie coś troszeczkę jak asystent Google i podobne rozwiązania, czyli taki system zadawania pytań i potem odpowiedzi na te pytania. Czyli chodzi o generalnie tworzenie botów, które w jakiś sposób będą interaktować, jak to się czasami mówi, z użytkownikiem. I druga rzecz to jest Amazon Poly, czyli TTS od Amazonu, czyli syntezator mowy od Amazonu, który potrafi emocje i różne takie rzeczy. Jest pierwszy głos polski, nazywa się Ola. No i co? No, Amazon twierdzi, że może to czytać różne rzeczy. W zależności od kontekstu potrafi zmieniać właśnie jakieś emocje, sposób czytania, styl i tak dalej, i tak dalej.
0: Słyszałeś głos ten
2: właśnie syntetyczny? Nie. Próbowałem się na szybko zarejestrować w Amazonie, ale nie zdążyłem jeszcze, żeby to sprawdzić. Na YouTubie patrzyłem, ale tam są same angielskie, no bo to jest bardzo nowa nowość, że się tak dziwnie wyrażę. Więc nie wiem jeszcze, jak to brzmi. No i no są jakieś nadzieje, że być może no, są jakieś przymiarki do uruchomienia w końcu Alexy po polsku, no bo skoro jest już neuronowy syntezator polski, jest już system do tworzenia polskich botów, no to być może asystent Amazona też za jakiś czas się pojawi, no bo skoro już są te rzeczy, no to, no to jest taki fundament, na którym Alexa jest.
0: Także jestem no, bardzo nadzieję, ciekaw, że jak ta Ola przypomina i czy w ogóle przypomina któryś z głosów Iwony.
1: No właśnie, bo Poly, jakby samo Poly takie podstawowe było już dostępne. Były polskie głosy Iwony dostępne w Amazon Cloud, tak? Jakby można było ich użyć.
2: O, no to ciekawe, no bo oni piszą, że to jest nowe. To znaczy, że to jest pierwszy głos neuronowy.
1: Ale to jestem w stanie uwierzyć. No tak, tam bo te były klasyczne, takie jak my znamy.
2: A no właśnie, więc w takim razie nie wiem, czy to będzie oparte na tych samych próbkach. W sumie ciekaw jestem, na ile Iwo podzieliło się również źródłowymi próbkami z Amazonem, czy tylko jakby samym syntezatorem. Ciekawe. Aczkolwiek wydaje mi się, że jak oni coś tworzyli przejść na Stany, to były głosy ich. I podejrzewam, że bo często te głosy neuronowe wymagają dość dużej ilości tych próbek i ja się wcale nie zdziwię, jak to mogą być próbki mimo wszystko osobnego lektora, który dużo więcej tych próbek tam ponagrywał. Zaczynam się powolutku dowiadywać, ile taki porządny syntezator neuronowy powinien tych próbek mieć. I na przykład czytałem sobie niedawno o tym, że ta technologia Takotron od Google'a, czyli jeżeli jeszcze ktoś ze słuchaczy pamięta jakiegoś Gothic Bota czy inne takie, no żeby stworzyć tak zwany model bazowy, czyli taki pierwszy model w danym języku, na którym potem będą się inne modele opierały, no to fajnie by było, żeby tych godzin było z 15 albo 20 albo więcej i na takiej dość dobrej karcie graficznej taki trening, mówią, że to może trwać na przykład 2 tygodnie albo miesiąc. Przy czym to jest też taka wersja, podejrzewam, lekko zubożona, bo te syntezatory brzmiały dość mocno sztucznie, natomiast to, co przedstawia nam Google w swoim asystencie, no to ten głos jest naprawdę dobrej jakości, więc podejrzewam, że tamten trening może trwać jeszcze dłużej. Znaczy, może nie to, że dłużej, ale może zajmować jeszcze więcej zasobów. Czy więcej czasu, tego nie wiemy, bo te technologie, podejrzewam, są dość mocno strzeżone. Niemniej, no nie zdziwię się, jak tu potrzeba dość dużo tych danych, więc nie wiem, czy oryginalnych próbek z Iwony byłoby na tyle, żeby to ogarnąć. Nie zdziwię się, jak nie. bo tam kiedyś chyba czytałem, że tam była jakaś godzina czy dwie godziny do Iwony wykorzystane. Być może się mylę, ale no coś jakby to są tego rzędu, z tego co wiem, ilości tych próbek, więc być może, no nie wiem, zobaczymy, ale jeżeli nawet, no to podejrzewam, że ten syntezator będzie dużo lepszej jakości, zwłaszcza, że no mają być tutaj odwzorowane emocje, więc no w przypadku syntezator od Iwony tych emocji nie było i on był czytany bardzo tak neutralnie, więc tam by musieli chyba dość mocno, no, że tak powiem, zakombinować, żeby te emocje się pojawiły, choć oczywiście teraz w przypadku syntezy neuronowej to nigdy nie mów nigdy, bo można naprawdę różne rzeczy robić. Zresztą pokazywałem swego czasu na tutaj nawet na Tyflo Przeglądzie, jak można było podmienić sobie głos na głos kogoś innego w pewnym sensie. No i tyle, jeżeli chodzi o te usługi Amazona. A teraz news znowu od Pawła, bo słuchawki Galaxy Buds Pro 2 dokładnie pozwolą na nagrywanie binauralne, póki tak, co na wybranych modelach smartfonach.
1: Tak, docelowo ma to być rzeczywiście na większej ich ilości. Na pewno na tych, które wspierają UI Samsungowe One UI 5.1 i wyżej, i też które mają ten konkretny jakiś profil Bluetooth LE i kodek wspierany. Natomiast na razie została ta możliwość otwarta po aktualizacji oprogramowania w Galaxy Buds Pro 2 na Samsungu Z Fold 4 i Samsungu Galaxy Z Flip 4. No więc wątpię, żeby ktokolwiek z nas taki telefon posiadał. Aczkolwiek są osoby niewidome, które sobie takie telefony sprawiają, tak ogólnie. Natomiast na tych telefonach, i to na razie tylko chyba w aplikacji aparatu, i bardzo jest to szeroko reklamowane jako coś, co uzupełnia nam dźwięk w filmach, ale no istotnie mikrofony są wykorzystywane i można nagrywać w ten sposób dźwięk. Próbek jak na ten moment brak. Jak się pokażą, pewnie damy znać.
2: A teraz taki news, który wpisał Michał, aczkolwiek mi też podejrzewał, Michał, że ty dostałeś maila od Dipla.
0: Nie dostałem maila od Dipla. Ja widziałem gdzieś wczoraj w mediach społecznościowych, że Tomasz Zieliński, czyli niejaki informatyk zakładowy, który właśnie w DeepL pracuje, on dość mocno promował to rozwiązanie, mianowicie DeepL Ride, zachęcał, żeby przetestować. I ja powiem szczerze, ja się cieszę, że takie narzędzie powstaje, bo no okej, już teraz mamy tę sztuczną inteligencję taką fajną, że można tam napisać coś po polsku i to będzie od razu w języku angielskim bez wysiłku, ale ja powiem szczerze, mimo wszystko dla jakiegoś takiego trochę własnego treningu, żeby już kompletnie nie zapomnieć tego angielskiego, to ja wolę jednak mimo wszystko pisać tekst własnoręcznie. On jest oczywiście zapewne niewolny od błędów, ale po to jest właśnie DeepL Write, bo działa to w ten sposób, że wklejamy nasz tekst w języku obcym dla nas. Na razie tam jest wspierany na pewno angielski, brytyjski, amerykański, niemiecki i chyba tyle. Natomiast wklejamy ten tekst i otrzymujemy w polu poniżej tekst poprawiony, który możemy gdzieś tam sobie wkleić do maila czy na komunikator, no gdziekolwiek byśmy chcieli go wysłać. Z opisu ponoć ten DeepL potrafi więcej, ten DeepL Write. Ja się nim chwilę bawiłem i powiem szczerze, być może za krótko, bo nie udało mi się dotrzeć do tych elementów, o którym o których czytałem. To znaczy, że tam na przykład kliknij na słowo, otrzymasz sugestie różne, albo że można tam zmieniać sobie ten kontekst, stopień formalności. Do tego jakoś dotrzeć mi się nie udało i mam wrażenie, że z dostępnością tego może być problem, chociaż być może no, ktoś się bawił więcej ode mnie i miał lepsze wyniki. Nie wiem, Tomku, czy ty coś testowałeś bardziej?
2: Nie, ja nie testowałem.
0: Więc na pewno w podstawowej wersji to działa. Wklejamy po prostu w jedno pole tekst, w drugim polu dostajemy tekst poprawiony. Ja polecam, będę używał.
1: To jest taka alternatywa do Grammarly, zdaje się, tak? Dostępna bardziej, bo Grammarly chyba w podobny sposób działa, że poprawia nasz angielski na bardziej angielski. Tylko że dostępnością to nigdy nie grzeszyło.
0: A tu przynajmniej, jeżeli chcesz uzyskać po prostu ten tekst, to bez problemu.
1: No i to jest świetna wiadomość.
2: Tak jest. Zostały jeszcze dwa newsy od Pawła. Pierwszy niezbyt pewnie wesoły, chociaż nie wiem w sumie ilu z nas korzysta z naszego Twitterifika. W każdym razie no Twitter powoli zaczyna walkę z nieoficjalnymi aplikacjami, choć póki co tymi dużymi nieoficjalnymi aplikacjami.
1: Tak, na razie aplikacje, które oberwały i to było bardzo, w bardzo takiej brutalnej atmosferze się to odbyło, bo

0: i że jak najbardziej to była zmiana celowa. Bez kontekstu nie ma dalej żadnej informacji, czy to będzie dotyczyło większej ilości klientów, czy to będzie oznaczało wyłączenie całego API. No nie wiadomo, te trzy klienty na razie oberwały. No podejrzenia są takie, że chodzi o to, że te klienty są największe i tak naprawdę w największym stopniu odbierają udział w tym twitterowym torcie aplikacji oficjalnej. No i o ile Tweetbota i Echofona to osoby niewidome jakoś tam specjalnie często nie używały, no to Twitteryfika już jak najbardziej i no to jest tak naprawdę koniec. To już jest potwierdzone przez autora. Autor napisał post na swoim blogu, gdzie no nie bawi się już w język dyplomatyczny i parlamentarny, żeby opisać to, jak się poczuł, kiedy bez ostrzeżenia i bez jakiegoś wytłumaczenia jego aplikacja została po prostu odcięta. A jest to jedna ze starszych aplikacji, jeden ze starszych klientów Twittera, takich, które no poniekąd wyznaczał standardy i w czasach, kiedy Twitter był jeszcze taką ledwo rozwijającą się platformą, to Twitterific był inspiracją wielu funkcji, które później pojawiły się rzeczywiście w samej platformie. I był to taki jeszcze czas, kiedy no, Twitter gdzieś się liczył z tymi użytkownikami, z deweloperami zewnętrznymi i tak dalej. Natomiast no, zostali pożegnani dość ozięble. No ale wiemy też, że sam twórca Twitterifica na laurach nie spocznie, bo planuje, napisał właśnie, że to co go najbardziej kręciło w tworzeniu Twitterifica to było to odkrywanie takiego niezbadanego terenu, jakieś ustalanie nowych protokołów, że w sumie w takim ledwo co wykształconym serwisie tworzyło się jakieś nowe funkcje, jakieś nowe standardy i on by chciał coś takiego teraz dokonać na skalę całego Fediversum, więc prawdopodobnie szykuje się nam jakiś taki uniwersalny mega klient różnych rodzajów tych sfederowanych sieci, tego Fediversum czy ActivityPub. Brzmi to na duży rozmach, jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Na pewno będziemy mogli liczyć na to, że aplikacja będzie dostępna, bo na to ze strony Icon Factory można zawsze było liczyć, więc no nie sądzę, żeby było i w tym przypadku inaczej. No i ja czekam z zapartym tchem, natomiast pytanie, co będzie dalej, tak? Jeśli chodzi o Twittera, czy to na razie tak tylko ci, co bardziej gdzieś tam się wychylali, oberwali jakimiś sankcjami, czy to zmierza w stronę totalnego zamknięcia całego API, no bo wtedy pamiętajcie, że polecą wszystkie klienty, z których korzystamy my jako osoby niewidome, czyli TVBlue, czyli Twiscake, Chicken Nugget, The Cube, jeśli ktoś jeszcze używa, jeśli w ogóle się jeszcze da, tam Open Twin, jak ktoś używał, czy Quinter, inne takie różne, to wszystko no, nie będzie miało możliwości, żeby się komunikować. Ja widziałem już jakieś raporty, że Spring też przestał działać, ale nie potwierdzam. Nie potwierdzam, u mnie Spring nadal bez zarzutu. No i smutne to, no ale cóż poradzić.
1: No, niemniej jednak, jeżeli korzystaliście, czy korzystacie z Twittera, to tak pomału chyba faktycznie czas myśleć o przesiadce w jakieś inne miejsce, bo i fajnie się do tego przygotować, bo no powiem szczerze, jeżeli ktoś korzystał z Twitteryfika i to był jego główny klient, to z dnia na dzień tak naprawdę został pozbawiony dostępu do być może używanego przez siebie aktywnie medium społecznościowego.
0: Tak, owszem, owszem. I nawet
1: to bez jakiejś,
0: takie
1: wiesz, informacji takiej, że tak, okej, to będzie, że macie powiedzmy miesiąc albo
0: dokładnie
1: ileś tam czasu. Nie, to była decyzja z dnia na dzień, wyłączenie wtyczki i koniec.
0: Łącznie z tym, że sami twórcy nie wiedzieli, co powiedzieć klientom, którzy na przykład 3 dni temu kupili program.
1: No tak.
0: I apka przestała działać. Niektórzy mieli powłączane jakieś subskrypcje i te subskrypcje tam za jakieś w kwestii jednego dnia czy dwóch miały się odnowić.
1: No.
0: I oni nie wiedzieli, czy wywalić apkę z App Store'a, czy zawiesić te subskrypcje, czy co z nimi zrobić, czy to wróci, nie wróci, jaki jest stan rzeczy. No, no tak się nie robi. No
1: dokładnie. To już Shopee dłużej z Polski wychodziło.
0: No, to prawda.
2: No zobaczymy. W ogóle podobnie, nie wiem, czy wiecie coś na temat tej ustawy, o której chyba Mikołaj kiedyś mówił, że w Stanach ma być jakaś ustawa, która wymusza trochę na twórcach tych wielkich serwerów, żeby to było troszeczkę bardziej otwarte.
0: No to w Europie mamy nasz cyfrowy akt, tak, który ma komunikatory w ten sposób ze sobą pogodzić.

0: Zobaczymy.
1: No i został twój ostatni news odnośnie Netflixa, jeżeli tak. Ktoś ogląda.
0: Tak.
1: I ma współdzielone konto.
0: Tak, bo pojawiają się już powoli bliższe informacje, bo Netflix tak krąży wokół tego tematu, bo to jest taka trochę szara strefa, że ludzie dzielili te konta, że ktoś podał login, e-maila i hasło tam w rodzinie komuś, a ta rodzina to niekoniecznie mieszkała w tym samym domu. No i to teoretycznie no, nie jest zgodne z regulaminem Netflixa, ale Netflix na to jakoś przymykał oko albo tego nie badał, dopóki się nie okazało, że serwis zaczyna notować straty, bo na ten pomysł wpadło wiele osób. W Brazylii zrobiono jakiś w ogóle eksperyment bliższy ku temu i się okazało, że no, niektórzy to nawet nie wiedzieli, kto konkretnie z tych kont korzysta, bo gdzieś tam on podał tylko koledze, no a że kolega podał 5 następnym, no to on już nie wiedział i nagle pół kraju korzystało z kilku kont, o mało co. I Netflix się postanowił za to no, wziąć, bo na czymś zarabiać trzeba. No i do Polski również ten mechanizm zmierza. W ogóle to dziękujemy naszemu słuchaczowi Dawidowi za podesłanie tej informacji. I no co, jeżeli na jedno konto będą się logowały jednocześnie dwie osoby z tego samego domu, to samo IP, te same identyfikatory gdzieś tam, czy powiedzmy powiązane identyfikatory urządzeń, które zazwyczaj się logowały, no to nie ma powodów do zmartwień, nie ma powodów do podejrzeń, to jest ok. Jeżeli mieszkamy w tym samym domu, nie ma problemu. Jeżeli odnotowane będzie, że się logujemy z innych IP na to samo konto, no to tu już Netflix zaczyna być gdzieś tam podejrzliwy i może nam wysłać linka do weryfikacji. Trzeba będzie podać jakiś tam kod dostępu. Nie wiem, czy ten kod się wyświetli na urządzeniu w tym, powiedzmy, domu naszym, tak, u tej osoby, która jest właścicielem konta, na tym pierwszym urządzeniu, czy na tym urządzeniu, które jest na typowym IP. No i trzeba będzie go przepisać, no to możliwe, że nam ten kod ktoś poda, ok. No i to jest jeszcze w porządku, bo możemy podróżować na przykład i zazwyczaj korzystamy z domu, ale akurat jesteśmy w podróży i gdzieś tam coś sobie oglądamy. No ale jeżeli, tu się domyślam, że to już będzie jakieś badanie przez dłuższy okres czasu, jeżeli już zostanie wykryte, że no definitywnie od dłuższego czasu my korzystamy z jednego konta w różnych miejscach, no to tu już się Netflix zainteresuje i na właściciela takiego konta nałoży dopłatę w wysokości, no na razie jest kilka dolarów, nie ma przeliczanego tego na złoty, no ale to mogłoby być, myślę, dodatkowych ze 20 może nawet złoty albo więcej, więc jakby drugi raz ten abonament, tak, taka tego typu kara w wysokości drugiego abonamentu, no więc nie są to już małe pieniądze, no więc może skończą się te czasy, że będziemy sobie te konta udostępniać bez jakichś ograniczeń. No Netflix chce przykręcić śrubę, aczkolwiek z drugiej strony dużo się o tym mówi. Oni już mówili już o tym, że chcieli tą śrubę przykręcać, potem znowu nie chcieli. No teraz wygląda na to, że chyba będą rzeczywiście coś z tym robić.
1: Tak, bo te mechanizmy, które mają na celu weryfikację użytkowników, to tak naprawdę mogą spowodować też dość dużo złego i wdrożenie takiego mechanizmu bez jakiejś gruntownej weryfikacji może spowodować, że Netflix tak naprawdę mógłby dużo więcej stracić niż zyskać tak wizerunkowo. Chociażby, no okej, te kwestie adresów IP. Są osoby, które gdzieś korzystają z jakichś VPN-ów, są osoby, które korzystają z różnych sieci. Te IP bywają też zmienne.
2: Ten IP... Ale nawet powiedzmy, że ktoś siedzi w domu, nie ma nawet stacjonarnego routera, po prostu są dwie osoby, które korzystają z internetu mobilnego i już mają różne IP.
1: Dokładnie. Na przykład. Każdy w swoim telefonie ma pakiet danych i są w różnych sieciach. Są w tym samym gospodarstwie domowym.
0: Więc... No nie wiem, czy tam też nie będzie sprawdzana jakaś geolokalizacja, czy co?
2: No pewnie będzie. Tak. No.
1: Tylko te geolokalizacje dotyczące adresów IP, okej. Niektórzy operatorzy mają to dobrze zrobione, zwłaszcza ci mali, którzy są gdzieś tam w... No te wszystkie informacje w bazach danych są prawidłowo powpisywane, ale taki Orange, czy inni więksi operatorzy, to bardzo często wygląda to tak, że jest IP, powiedzmy, z Krakowa, a użytkownik jest na przykład z Gdańska.
0: To będzie badane po telefonie, po lokalizacji telefonu, a to już aplikacja może zrobić dużo dokładniej.
1: No to też prawda, tylko nie każdy musi udostępniać aplikacji dostęp do lokalizacji.
0: Pytanie, czy nie będzie musiał.
1: No, no właśnie.
0: No i tu może być to problematyczne. No
1: więc,
0: tak,
1: więc dlatego mówię o tych kwestiach wizerunkowych, bo to
0: tak.
1: Łatwo jest coś włączyć. Tak samo na przykładzie Twittera widzimy, że łatwo jest coś wyłączyć, ale jaki to ma wpływ na odbiór danej usługi? No, no różnie tak. Bywa.
2: A propos włączania, ciekawe czy, bo tak mi się przypomniało, że nawet miałem to wpisać tutaj w newsy. Czy patrzyliście ostatnio film Kuby Krawitera z autonomicznych nie. samochodów?
1: Nie.
2: Bo teraz chyba jest w Stanach i w Phoenix chyba, czy nie pamiętam gdzie, w jakiejś jednej czy dwóch dzielnicach jeżdżą autonomiczne taksówki, które są
0: Waymo,
2: można wezwać.
0: Tak, nawet mieliśmy o tym komentarz teraz od naszego słuchacza, Michała.
2: O.
0: I ja o tym jakiś czas temu mówiłem. Waymo jest też, pracuje nad dostępnością dla niewidomych. Mają kilka funkcji, żeby niewidomym...
2: No to jest polski filmik, jak właśnie jest to zamawiane, jak tym się jedzie i jak to wygląda. No sobie okay. to obejrzałem. No póki co... Nic nie było wspomniane tam o dostępności, ale to akurat żadne dziwio, bo tam w zasadzie nigdy nic nie jest wspominane o dostępności. W każdym razie na tym kanale, w każdym razie no i wygląda to tak, że zamawia się rzeczywiście przez apkę taksówkę. Ta taksówka przyjeżdża, na dachu można sobie wyświetlić w jakiś sposób, co ma tam być napisane. Wsiada się do tej taksówki, tam jest jakaś kamera, czy kilka nawet, które obserwują na przykład, czy się ma zapięte pasy, tam może się dodzwonić jakiś asystent, żywy człowiek, z którym można porozmawiać, który teraz mówi właśnie, że są źle zapięte pasy, czy tam coś takiego się dzieje. I to jest normalnie żywy człowiek, z którym można porozmawiać. Oprócz tego tam chyba w aplikacji można sobie wybrać muzykę, klimatyzację, znaczy nie, może nie muzykę, ale można sobie przez Bluetooth przetransmitować do samochodu swoją muzykę, można tam jakąś klimatyzację wybrać, coś tam jeszcze. No i no, jest cały komentarz, jak się tym jechało i jak to działa. Także...
0: No, to ciekawe. Mówię, dostępne tak. To jest. Z tego co wiem, nawet tam pracuje człowiek niewidomy, który się tymi sprawami zajmuje.
2: No proszę, no to może kiedyś to do nas też dotrze i ciekaw jestem, jak to będzie u nas wyglądało. Ale to podejrzewam jeszcze trochę, bo to jest na razie gdzieś tam na bardzo ograniczonym terenie i podejrzewam, to muszą być jakieś kwestie prawne tu i w ogóle różne inne. Zwłaszcza, że tam też na kanale ktoś mówił, że ponoć amerykański ruch jest ponoć łatwiejszy w ogóle do ogarnięcia przez sztuczną inteligencję i przepisy prawa drogowego.
0: A i tak są jakieś problemy, bo już też widziałem komentarz kogoś, że to na Mastodonie, że chociaż nie wiem, czy to jest, bo to też na razie jedno źródło, więc nie wiem, z czego to wynika, że jest jakaś taka koncepcja, że piesi powinni też nosić ze sobą jakieś urządzenia, żeby auta wykrywały ich obecność, ale nie wiem, na ile to
2: tam
0: jest.
2: W czasie tego filmiku była jakaś ponoć sytuacja, że ktoś tam wszedł przed maskę i ten samochód dość gwałtownie zahamował, więc jakby zauważył, że ktoś wszedł i zahamował.
0: Mhm.
2: Także tak. No, to jest filmik tak z dwóch przejazdów, więc no też trudno tutaj jakieś wiążące wnioski wyciągać. No ale jest ktoś, kto się faktycznie, jakby na polskim YouTubie jest ktoś, kto się tym przejechał. Na dość
1: i ma jakieś
2: kanale.
1: Doświadczenia i przeżył.
2: Tak, i przeżył, jak widać. Także no, można sobie to zobaczyć. I nie wiem, czy coś jeszcze. I pytanie, czy coś jeszcze coś...
0: Z mojej strony już nic.
2: Okej. No to w takim razie kończymy dzisiejszy Tyfloprzegląd. Trzyosobowy Tyfloprzegląd. Michał Dziwisz, Paweł Mesarczyk i ja, czyli Tomek Bilecki. No i no nie pozostaje mi nic innego, jak się z Państwem pożegnać co niniejszym czy nie i powiedzieć, że do usłyszenia w kolejnym Tyflopodcaście.
1: Za tydzień w Tyfloprzegląd. Tak jest, do usłyszenia.
3: Był to Tyflopodcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Cześć wszystkim. Nazywam się Rok Mulec. Jestem Słoweńcem. Już z góry przepraszam, jeśli moja polszczyzna nie będzie tak wypolierowana jak samochody, które będę odtwarzał. Ale tak, chciałem podzielić się z wami takim ciekawym światem dźwiękowym. Otóż to są samochody, czy silniki spalinowe. Tak? Będę się ograniczać bardziej na samochody i motocykle, znaczy bardziej to, co znacie. I moja wielka pasja jest rozpoznawanie silników po dźwięku, którego wydają, jak pracują. No, na przykład benzynę i diesla to często ludzie odróżniają, prawda? Ale da się rozpoznać różne ciekawostki, jak na przykład ile cylindrów ma silnik. I o tym będę dzisiaj z wami rozmawiał. Oczywiście w podcaście nie zabraknie dźwięków, które mają wam właśnie przedstawić, jak to działa. Najpierw zobaczymy takie wyjaśnienie naukowe, albo powiedzmy ludowo-naukowe. Spróbuję też nawiązać to do muzyki, a później sobie będziemy odtwarzać dźwięki różnych silników samochodowych. Czyli pierwszy punkt, wyjaśnienie naukowe, to wygląda tak. Jeśli wyobrażacie sobie silnik spalinowy jako takie cylindry, których może być różna ilość, i te cylindry skaczą, tak? Pod wpływem jakby tego paliwa, wytwarza się ciepło, wytwarzają się różne siły i one skaczą. Tak? I skacząc wypychają powietrze do rury wydechowej. Tak? I to daje różne dźwięki. Tak. Jeśli macie jeden cylinder, to po prostu jak skacze, to robi tup, tup, tup. Spróbujcie sami, nie wiem, po prostu ręką tak bum po stole, tak? Im szybsze obroty, tym szybciej, nie wiem, może i być tup, tup, tup, tup, tup, tak? Jeśli macie dwa cylindry natomiast, to już słyszycie jakby taką przeciwwagę, czyli albo, nie wiem, tak. Tak? Silnik jakby jak działa, to ludzie mierzą obroty, czyli jakby cykle, jak wszystkie cylindry poskoczą i się potem podnoszą. To jest jeden obrót, tak? No i różne rzeczy, które się jeszcze kręcą w silnikach. Czyli w jednym obrocie ile cylindrów, tyle eksplozji, tak? Czyli jeśli mamy jeden cylinder, mamy jedną eksplozję na obrót, a jeśli mamy dwa, to dwie, jeśli trzy, to trzy i tak dalej do nawet 24, albo nawet więcej. No 24 to już prawie elektrownia albo jakiś pociąg bardzo, bardzo długi. W Ameryce, nie tu w Europie. A teraz wyjaśnienie muzyczne. Z jednej strony mamy tak, że jeden obrót, spróbujemy najpierw rytmicznie, tak? Jeden obrót to jeden takt, czyli jeden cylinder to jedna wartość, tak? Ile cylindrów w silniku, tak? Czyli na obrót, ile eksplozji na obrót, tyle wartości w takcie, czyli macie jeden cylinder, to jedna cała nuta, a jeśli macie, nie wiem, cztery cylindry, to macie cztery ćwierć nuty na takt, czyli cztery cylindry na obrót. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Możecie na przykład usłyszeć w parowozach, bardzo często mają cztery baty, no dobra, ale silniki, znaczy parowozów to jest trochę inaczej. Tyle krótko o rytmie, a jeśli i właśnie to się, jak mówiłem wcześniej, da bardzo dobrze odsłuchać na starszych silnikach. Macie taką piękną płytę na Spotify od Daimler Benz Museum. Chyba się nazywa Four Takt Symphony albo coś takiego. Znaczy to jest jedyna płyta od Daimler Benz Museum. I tam macie na początku właśnie macie tak zwaną karetę z silnikiem z roku 1895 od Benza. No i tam bardzo ładnie słychać takie tup, tup, tup, tup. Nie? Będziecie mogli ten jeden cylinder bardzo dobrze usłyszeć. A potem się zaczynają dziać różne rzeczy. Te czterocylindrowce można na przykład usłyszeć w Fordzie Model T albo A, albo jakieś stare Bentley na przykład. Te efekty są dostępne. Albo ewentualnie trzy cylindry, jeśli ktoś ma jeszcze jakiegoś starego Zetora lub Ursusa, nie? To też są silniki, które wolno pracują, czyli można bardzo dobrze słyszeć. Na przykład trzy cylindr w naszym Zetorze, na przykład w moim domu w Słowenii, to robił takie ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, nie? Było to słychać. A jeśli spróbujemy na przykład wytłumaczyć cylindrę, znaczy dźwięk różnych silników jako muzycznie, to takie szybkie słuchanie bym powiedział, tak? Czyli słuchanie silników współczesnych, nie wiem, samochodów, nawet samochodów rajdowych czy motocykli, tak? No to wtedy będzie łatwiej to odróżnić tak. Obrót silnika to dźwięk podstawowy, czyli jeden obrót to jest powiedzmy jeden podstawa, tak? A im więcej cylindrów, znaczy zależnie od cylindrów, to dostajemy różne alikwoty. Silnik jednocylindrowy, no to wiadomo, nie? Będzie po prostu takie wibrowanie. A jeśli mamy dwucylindrowy, skoro mamy na pół rozdzielony takt, nie? Jeśli to przyspieszymy, dostajemy jakby jedną oktawę, tak? Czyli dostajemy ten podstawowy ton i skoro są dwa cylindry, dostajemy się to jeszcze tę alikwotę daje jedną oktawę. Trzy cylindry na przykład dają półtora oktawy. Cztery już dwie. Pięć, to jest ciekawe, dają dwie oktawy, jedną tercję. Wybaczcie mi, mam tylko cztery lata szkoły muzycznej i moja wiedza o teorii jest odrobinę zardzewiała. No i potem mamy też podobieństwa w brzmieniach, czyli sześciocylindrowy silnik, jeśli mamy odpowiedni wydech, to będzie brzmiał mniej więcej tak, jak trzycylindrowy, czyli nie wiem, te alikwoty się trochę zniszczą, dostajemy tylko ten bardzo mocny ton podstawowy. Pierwsze silniki to będziemy słuchać silników jednocylindrowych. Mniej więcej na ten podcast przygotowałem tylko po dwa przykłady, gdzie można po prostu to fajnie usłyszeć. Dwa przykłady, które też są, mam nadzieję, wam będą blisko. Jedna taka rzecz, które ludzie mojego pokolenia, czyli 90 i 10 lat plus minus, pamiętają, to mopedy. No i znalazłem takiego włoskiego jednocylindrowca, taki prosty, mały motocykl, nazywa się Lambretta. No i tu możecie słyszeć, to jest trochę inaczej. Nie? I takie podobne silniki możecie słyszeć i w piłach motorowych i tak dalej, i tak dalej. Czyli polecam, że sobie to posłuchamy.

Drugi taki fajny przykład jednocylindrowca to znowu motocykl. Samochodów za bardzo nie ma. Są niektóre bardzo małe traktory. Nie wiem, jak to w Polsce jest, w Jugosławii i potem w Słowenii był obecny traktor Tomo Winkowicz. Ale znalazłem po prostu taki zwykły motocykl do motocrossu. To też myślę, że jest często spotykana rzecz. Posłuchajmy. Kolejna dwucylindrowa rzecz, no tu już wstępują też samochody i traktory, tak? Jeden z takich fajnych dźwięków. Znalazłem coś bardzo podobnego do Ursusa i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Posłuchajmy.

A teraz polski maluch, tak? Ma taki dźwięk. No nie znalazłem malucha, ale znalazłem Citroena, który ma trochę inny układ silnika, ale brzmi całkiem podobnie, tylko trochę bardziej jakby kwili, bo ma różny tam, nie wiem, napęd bardziej słyszeć i tak dalej.

I jeszcze przygotowałem coś, co też polskimi drogami często jedzie. To są Harley'e, tak? Harley Davidson mają tą bardzo duże silniki z bardzo mało cylindrami, czyli tutaj będziemy słychać takiego klasycznego Harley'a.

A teraz trzycylindrowe. Trzycylindrowe silniki to jest rzadkość. W ostatnich latach się zaczynają pojawiać. Jeden z najbardziej takich słychalnych tutaj w Polsce trzycylindrowców to silnik Volkswagen Polo albo ewentualnie silnik Smart. Tak. Smart 4.2 czy Smart 4.4 to mają trzycylindrowe silniki. No i ja wam przygotowałem silnik dieslowy Smarta.

I też Wam przygotowałem silnik motocyklu. Yamaha i Triumph przede wszystkim robią silniki trzycylindrowe. Posłuchajmy Triumpha Street Triple. To jest takie, no, takie ostre, jak będziecie słyszeć, to nieźle się kręci. To jest to, co mówiłem, nie? 1,5 oktawy różnicy. Posłuchajmy.

No i teraz cztery cylindry. Czterocylindrowe silniki to jest najbardziej jakby rozpowszechniony układ silnika, czyli rzędowa czwórka, tak? O tym porozmawiamy może w jakimś innym podcaście, przy jakiejś innej okazji. Pokażę wam na przykład taką zwyczajną Opel Astra Diesel z tam mniej więcej sprzed 13 lat.

No i skoro wam pokazałem diesla, to może wam pokażę jeszcze benzynę. Ta będzie trochę ciekawsza, bo no jest odrobinę wyfryzjerowana, powiedzmy. Jest to Mazda bez dachu. Jeśli ktoś oglądał Szybkich i Wściekłych, to myślę, że wam się przypomni ten głos.

5 cylindrów. Uff, jesteśmy już prawie na połowie. Nie, jesteśmy na połowie. 5 cylindrów to są silniki, które na przykład ludzie, którzy dużo jechali taksówkami, przynajmniej tam do końca lat 90. powiedzmy, to będą pamiętać tych starych beczek Mercedesa i w słynnej rzędowej piątki nawet 2,5 litre mierzyła i albo była turbo, albo nie. No w każdym razie posłuchajmy sobie takiego typowego Mercedesa, jak powoli rusza z miejsca.

I jeszcze jest jeden pięciocylindrowy silnik warty posłuchania. Mieszkańcy Żerardowa pamiętają tego całkiem, bo jechały minibusy. No i to są minibusy albo van, albo małe ciężarówki, takie furgony. Volkswagena. Volkswagen Transporter czy Crafter. Tak? No i do roku tam 2010 na pewno produkowali taki silnik rzędowy 5. Miało to, nie wiem, tam 170 koni. No i to całkiem ładnie brzmiało. No posłuchajmy sobie.

silniki sześciocylindrowe. No to teraz powoli, powoli już wkraczamy w ten sportowy nastrój. No i teraz będę złośliwy i wam dam tak, nic po środku, tylko najbardziej wolne i najbardziej szybkie, tak? Po pierwsze posłuchamy sobie takiej starej ciężarówki, tiru nawet, że usłyszycie, jak to powoli działa. To są silniki ze wszystkich, cała mechanizacja ciężka od tirów do różnych koparek i tak dalej. Nie wszystkich oczywiście, ale nawet traktorzy, niektóre traktorzy też mają takie silniki. Coraz mniej oczywiście ze względu na ochronę środowiska i tak dalej, ale jeszcze się spotykają. No posłuchajmy sobie tej starej ciężarówki.

A teraz za przeciwwagę znalazłem silnik tak samo sześciocylindrowy, rzędowa szóstka, marki BMW. I to starego M5, jeszcze pewnie z lat 80., ale myślę, że bardzo dobrze pokazuje, jak to się kręci.

No i teraz wszyscy miłośnicy samochodów sportowych już nie mogą się doczekać, bo siedmiocylindrowych silników nie ma, przynajmniej w pojazdach na kołach nie, raczej. Ale ośmiocylindrowe są. Pierwszy silnik, no to oczywiście, co by nie było, to trzeba dać silnik Ferrari, tak. Zupełnie inny brzmiący, znaczy inaczej brzmiący, jak słyszycie V8, czyli silnik V8, to no Ferrari jest typowym silnikiem i nie jest, dlatego że Ferrari się kojarzy z tym układem V8, tylko brzmi tylko Ferrari i niektóre samochody rajdowe, ale na drodze tylko Ferrari tak brzmi. No i posłuchajmy takiego sobie Ferrari z lat 90. Ferrari F355. I znowu przeciwwaga, prawda, to silnik amerykański, tym razem Chryslera. Też wybrałem takie nagranie, żeby to trochę było słychać, jak to się rozkręca szybko, nie? To możecie słyszeć na różnych warszawskich skrzyżowaniach, ale nie tylko. Znaczy ja po prostu pracuję w Warszawie i mieszkam w Żyrardowie, dlatego mogę nie znać tak dobrze sytuacji innych miast, ale na pewno coś takiego już usłyszeliście. Posłuchajmy tego Chryslera.

I teraz silniki 10-cylindrowe. Wow. Tak, to też istnieje. Często pojawiają się w samochodach naprawdę tak zwanych supersportowych, tak? To już nie tylko sportscars, tylko supercars. Przede wszystkim bardzo znany jest silnik Lamborghini czy Dodge Viper. No ja dla Państwa przygotowałem takie małe coś, krótkie nagranie, ale bardzo mocne. I to jest silnik Audi R8. 5,2 litry. Za porównanie to przeciętny samochód ma tam 1 do 2 litra pojemności, a to ma 5,2 litry. Posłuchajmy. I też dla miłośników Formuły 1, tak, nie zapomniałem o was. Ci, co oglądali Formułę tam w latach 90. czy potem wczesnych latach 2000, to będą pamiętać to słynne wrzeszczenie strasznie nakręconego silnika V10 Ferrari czy Renault, czy w pewnym momencie wszyscy mieli V10 praktycznie. No i to też będzie jeden z takich przykładów. A za koniec jeszcze silniki V12, czy 12-cylindrowe, rzędowych 12-cylindrowych chyba nie ma. Dobra, o rzędowych i V będziemy kiedyś indziej porozmawiać, bo to jest tematyka dość trudna do rozpoznania dźwiękowo. Niektóre się da, niektóre się nie da. V12 to silnik naprawdę bardzo drogi, w samochodach też bardzo drogich. Przede wszystkim sportowych teraz, ale też występują luksusowych. Najpierw zobaczymy sportowy wariant, gdzie słyszycie, jak to się kręci szybko i z dobrym wydechem, naprawdę dobrym. Będzie to Pagani Zonda F, czyli nie będę wam dawał ani Ferrari, ani Lamborghini. Nie dzisiaj. Może kiedyś później. Pagani Zonda F z silnikiem Mercedesa. Ale uwierzcie mi, znaczy raz słyszałem Pagani Zondę i nie, znaczy na żywo, i nie mielibyście nic przeciwko, że Mercedesa silnik jest w tym samochodzie, naprawdę nie. Posłuchajmy.

13 silnik V12 w wersji luksusowej. To będzie BMW z lat 90., które rusza z miejsca, tak wiecie, przystojnie, bez pośpiechu, ale jednak jakby powiedzieć to z dużym takim dudnieniem, także wiadomo, ej, to ja jadę, tak? Posłuchajmy sobie to BMW.

No i jak na dzisiaj koniec przykładów dźwiękowych. Jeszcze na szybko opowiem, co może sprawiać trudność przy słuchaniu. Pierwsza rzecz może słabe nagranie albo coś, tak? Albo silnik się za szybko kręci, za wolno kręci. Może być jakiś inny szum, jak na przykład, nie wiem, nawet szum chłodzenia silnika, tak? Czyli szum wentylatora. Może to być na przykład zastosowanie różnych rur wydechowych, tak? Czyli silnik pewnej marki, nie wiem, z fabryczną rurą wydechową, będzie brzmiał tak, a nie wiem, jeśli zamówimy Akrapowicza lub nie wiem, tam Leo Vinci, czy Magnaflow, czy Flowmaster, będzie brzmiało zupełnie inaczej, tak? Poza silnikiem, poza wydechem może być jeszcze to, co mówiliśmy w Ferrari. Ferrari V8 ma taki układ, że ma wały płaskie, a inne silniki V8, reszta świata, naprawdę wszystko, od BMW do Audi do Maserati ma wały z wykorbieniami w dwóch płaszczyznach. I to powoduje po prostu zupełnie inny dźwięk, tak jak zresztą możecie zobaczyć sami, słuchając nagrań, które dla was przygotowywałem. Dobrze, kochani, przed samym końcem to postanowiłem wam dać trochę wyzwania. Pytania za 100 punktów. Będą 3. Odpowiedzi proszę wysyłać na komentarze, na stronę, na komentarze na ten podcast. Chcę zobaczyć, czy wam to pasuje, czy to jakby już potraficie. No i mamy pierwszy przykład. Nie będzie to, czy to A, B, C. Po prostu interesuje mnie tylko, ile cylindrów to ma. Jeśli wiecie nawet mniej więcej, co to za samochód, to też spoko. Możecie pisać, nie ma problemu. Okej. Wyzwanie pierwsze, pytanie pierwsze, proszę.

I jeszcze ostatni, ten będzie najtrudniejszy chyba. Proszę sobie bardzo, bardzo uważnie posłuchać.

0: I to, kochani, naprawdę z mojej strony już wszystko. Bardzo wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jeśli jesteście miłośnikami motoryzacji, że wam się otworzy nowy rozdział w waszej pasji. Trzymajcie się ciepło i do widzenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minęła godzina 20, nie 19. Wyjątkowo w kalendarzu mamy wtorek, to 16 dzień maja 2017 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Tomek Bilecki. Witaj, Tomku.
3: Tak, dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dziś porozmawiamy, a właściwie ty nam poopowiadasz o historii syntezatorów, ale od razu powiedzmy, nie chodzi o syntezatory mowy.
3: Tak, tylko chodzi o syntezatory, no, keyboardy, klawisze, tam różnie to ludzie nazywają, ale chodzi o instrumenty elektroniczne, powiedzmy, elektryczne, elektroniczne.
2: No może powiedzmy w ogóle, skąd ta nazwa najpierw dla kompletnych laików? Skąd to się wzięło, nazwa
3: syntezator? No syntezator jako synteza dźwięku, czyli no, chodzi tutaj o łączenie dźwięków w pewnym sensie, czyli no, mamy sobie jakieś tam składowe, które się łączy w pewnym sensie. O, tak, właśnie, uroki audycji na
2: żywo. To też jest syntezator?
3: No, w pewnym sensie, no. Natomiast tak naprawdę syntezatory, bo zacznijmy od takiego troszeczkę uporządkowania poznawczego, można powiedzieć, uporządkowania sobie terminologii, bo syntezator to jest tylko część instrumentów elektronicznych, według takiej terminologii, no powiedzmy, że profesjonalnej. Natomiast wiele osób, wszystko co elektryczne, elektroniczne, jest to syntezator, a to troszkę nieprawda, ale tym za chwilę. Bo tu generalnie jest problem polega na tym, że w ogóle te wszystkie elektroniczne instrumenty to stosunkowo niedawna historia i ludzie nadal mają problem, jak to w zasadzie dzielić. I co z tego się jeszcze może wykluć? I dlaczego i w jaki sposób?
2: Bo to jest historia tak naprawdę XX wieku, przede wszystkim.
3: Tak, tak, rzeczywiście.
2: Czyli rzeczywiście stosunkowo niedawna.
3: Tak, i w ogóle... no właśnie, to a propos historii, to może... powiedzmy za chwilę o historii w ogóle tych instrumentów elektrycznych, elektronicznych. Dlaczego nie mówię syntezator? No bo tak, w pewnym sensie, jeżeli zdefiniamy syntezator jako instrument, który ma ileś dźwięków podstawowych i z tego się tworzy jakby tą barwę właściwą i podstawową cechą syntezatora, jeżeli sobie przyjmiemy, jest ta zmienność jakby brzmieniowa, sobie użytkownik ustawia brzmienie i sobie na nim zaczyna grać, no to pierwszym syntezatorem są organy piszczałkowe. Tam jest ileś set, a czasem parę tysięcy piszczałek, ileś klawiatur, masa pokrętę przełączników ręcznych, nożnych, jakich tam jeszcze. I użytkownik sobie składa barwę z iluś rodzajów piszczałek, które w organach są, no i tworzy barwę, którą potem sobie gra. Taką albo inną. Natomiast jeżeli chodzi o jakikolwiek instrument, do którego jakkolwiek został wykorzystany prąd, to według źródeł nie do końca pewnych, bo o tym to w ogóle jest bardzo mało dokumentacji, na tyle mało, że ludzie się zastanawiają, niektórzy, czy to jest rzeczywiście, czy to było coś takiego, czy to jest jakiś żart, powiedzmy, gościa. W połowie, uwaga, XVIII wieku pan z Czech o zastanawiającym nazwisku, on się nazywał Wacław coś tam Dziwisz.
2: Zdaje się, że nie rodzina, gdyby ktoś pytał.
3: Także,
2: chociaż może
3: tak.
2: Powinienem się przyznawać, że taki sławny człowiek w rodzinie to... powód do dumy, ale
3: był
2: nic mi o tym nie wiadomo.
3: Ówczesnym matematykiem i teologiem, także może z tym naszym kardynałem Dziwiszem może mieć coś wspólnego. No, w każdym razie, abstrahując od jakichś koneksji rodzinnych, to on sobie stworzył takie coś, co się nazywało Denis Dor, to się chyba czyta D apostrof OR. Więc nie wiem, może to jest jakieś D z czymś, albo no nie wiem, w każdym razie tak to było czytane na jakimś tam filmie, który sobie sprawdziłem. No i to był instrument tak zwany elektromechaniczny, bo no, na początku to w zasadzie nie było wiadomo, co z tym prądem zrobić i do czego ten prąd można w ogóle użyć. I ten człowiek sobie wymyślił, że zrobi sobie zestaw magnesów, w zasadzie elektromagnesów, będzie im zmieniał pole magnetyczne i w związku z tym, że no, magnes przyciąga struny, a jeżeli on się raz włącza, raz wyłącza, to wprawi te struny w drgania, a struny były stalowe. I było tych strun ponoć 790, więc chyba ze 3 albo 4 razy prawie więcej niż w fortepianie. I te struny miały imitować brzmienie różnych instrumentów, przez to, że one były odpowiednio wzbudzane przez te elektromagnesy, odpowiednio to było wszystko jeszcze tam, one
2: naciągnięte
3: były w piszczałkach i tak dalej, tłumione, nietłumione, tam różne były ponoć kombinacje. Miało to jakoś metr na półtora, na tam, nie pamiętam ile jeszcze. No i na tym można było jakoś grać. Również w tych czasach był sobie Francuz, też taki kombinator, który z kolei zrobił magnetyczny i elektryczny klawesyn, czyli no w zasadzie zwykły klawesyn, tylko tyle, że do poruszania strun też wykorzystał w pewnym momencie elektromagnesy, znaczy magnesy i jakoś tam elektryczność. I to były takie jakby pierwsze w ogóle początki jakiegoś wykorzystania prądu w syntezatorach. Ludzie sobie kombinowali i w końcu doszło do drugiej połowy XIX wieku, kiedy zaczęły się prace nad telegrafami, nad telefonami, nad różnymi takimi rzeczami, czyli no jakby tu
2: kiedy prąd wchodził
3: zaprząc
2: pod strzechy tak naprawdę i tu przestała być już zabawka, tylko zaczęto się zastanawiać, jak można to tak użytkowo wykorzystać.
3: Tak, i tutaj też parę osób się zaczęło zastanawiać, no bo jak miało sobie, nie wiem, chociażby transformator, to ten transformator, jak wiadomo, bucy. Jak jesteśmy sobie gdzieś pod linią wysokiego napięcia, to słychać takie buczenie, albo pod jakimś takim transformatorem przemysłowym zwłaszcza. Ale nawet domowym, jak się gdzieś tam go, jak się przyłoży niektóre zasilacze do ucha, to słychać, że one cichutko, ale buczą.
2: Buczą, zgadza się.
3: No więc jeżeli buczą, to może można z tego buczenia zrobić instrument.
2: Gdyby zmusić ten transformator, żeby buczał tak, jak my chcemy, to
3: dokładnie
2: może coś by z tego wyszło.
3: I rzeczywiście kilka osób zaczęło takie eksperymenty robić. Coś im tam z tego wyszło. Chociażby był taki projekt stworzenia, to się nazywało Singing Telegraph, czyli śpiewający telegraf. Chodziło o to, żeby można było nadawać kilka wiadomości naraz. I każda wiadomość miałaby swoją częstotliwość, czyli był sobie generator jakiejś częstotliwości elektryczny i prawda, tych generatorów można było mieć powiedzmy 2, 3, 5 czy ile tam i się nadawało. Jedną wiadomość powiedzmy 600 Hz, drugą 1200, a trzecią jeszcze nie 2500 załóżmy. No i musiał być po drugiej stronie człowiek, który nie tylko rozumie alfabet Morse, ale rozumie trzy nadawane wiadomości, prawda, z trzech różnych częstotliwość, ewentualnie jakoś to tam filtrując, można było jakoś w trzy drogi takie wiadomości posłać. Natomiast no to się chyba średnio sprawdziło. W każdym razie.
2: Ale czekaj, bo trochę nie rozumiem zastosowania. To było po to, żeby przyspieszyć, czy po to, żeby to rzeczywiście był jakiś efekt taki typowo muzyczny?
3: Nie, żeby przyspieszyć nadawanie wiadomości, żeby zrobić taki muks, jeśli chodzi o Morsa.
2: Aha, rozumiem.
3: Czyli w jednym czasie były nadawane nie jedna wiadomość,
2: tylko trzy,
3: kilka.
2: Różnych, tak. O różnych częstotliwościach. Okej.
3: Okay. Tak. No i różne eksperymenty się właśnie wtedy działy z taką próbą zmuszenia prądu do wydania jakiegoś dźwięku, aż w końcu to był chyba rok 1895, chyba piąty. Nie pamiętam kto, ale stworzył takie coś, co się nazywało telharmonium. I to jest uważane za taki pierwszy instrument, no elektromechaniczny to się mówi, ale taki rzeczywiście z prawdziwego zdarzenia, udokumentowany i tak dalej, i tak dalej. Powstało to bodajże w Nowym Jorku i teraz tak, po pierwsze do tego była stworzona specjalna hala. Telharmonium Hall to się chyba nazywało. Po drugie, całe to ustrojstwo ważyło 200 ton. Po trzecie, te wszystkie prądnice i tak dalej generowały potworny hałas, w związku z powyższym to było w oddzielnym pomieszczeniu, a w drugim pomieszczeniu była klawiatura. Po czwarte, był jeden problem polegający na tym, że nie było klasycznych głośników takich, jak my dzisiaj znamy, bo klasyczny głośnik to jest rok, no to są powiedzmy połowa lat 20. tego wieku, tam 1927 chyba był patent, głośniki chyba były obsadowane od 1925 roku, takie mniej więcej jak znamy dzisiaj, z cewką, tam z membraną i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej to ludzie kombinowali, że tu jakiś kawałek metalu, który tam sobie drgał i to było jakąś tubą wzmacniane. I tego telharmonium można było w taki sposób słuchać, to znaczy mogło się ilość luda sobie zebrać i posłuchać. Ale oprócz tego chodziło im o to, całemu pomysłodawcy, żeby można było puścić telharmonium po linii telefonicznej i powiedzmy, jak ktoś tam był sobie w hotelu czy gdzieś, to mógł posłuchać muzyki. No bo wtedy jakieś patefony czy coś, no to była po pierwsze rzadkość. Po drugie to wszystko było drogie.
2: Czyli taki prekursor Spotify'a.
3: Właściwie takie muzyki, nie wiem, muzaku, czyli tej muzyki w supermarketach, w restauracjach i tak dalej.
2: No tak
3: dalej.
2: Bo nie można sobie było wybrać, chyba że tam jakimś kanałem zwrotnym można było powiedzieć panu, który albo pani siedzącej przy klawiaturze, proszę zagrać coś.
3: No może. I to działało jak takie, powiedzmy, coś troszkę organy Hammonda, jeżeli ktoś zna. Tylko że w organach Hammonda jest ileś takich kręcących się zębatek, takich walców metalowych. I teraz one raz kontaktują, raz nie. W związku z tym, że się one są posąpkowane. I jak kontaktują, czyli jeżeli ten ząbek tam przychodzi blisko przetwornika, no to jakby generuje się pole magnetyczne, które ma w cudzysłowie kształt, no generuje jakąś falę. Ta fala potem może być odtwarzana właśnie przez jakiś głośnik. Z tym, że no organy Hammonda, no to powiedzmy można no przez jednego, może przez dwóch ludzi wziąć i gdzieś zataszczyć. No a tam jako, że te walce miały metr wysokości i każdy z nich ważył tonę, no to
2: problem się robił troszkę większy.
3: Problem się robił troszkę większy. Niemniej, była sobie klawiatura, przy której siedział muzyk, albo dwóch muzyków nawet, i sobie na tym grało. Była ta machineria, która odpowiadała za to, żeby to, co oni grają na klawiaturze, przerodziło się w dźwięk, no i to potem szło albo w tubę na salę, albo w linię telefoniczną.
2: Zastanawiam się, czy ci muzycy mieli jakiś odsłuch z tego, co grali.
3: No tam chyba była jakaś tuba, więc chyba coś tam słyszeli. Natomiast problem polegał na tym, że to na tamte kosztowało chyba 200 tysięcy dolarów, a dzisiaj dolar jest kilka, tam chyba 30 razy droższy, więc generalnie to jakby dzisiaj zapłacić grube miliony dolarów za takie coś. I teraz tak, problem polegał po pierwsze, że to się nie bardzo chciało zwracać, po drugie ten prąd, który był generowany przez ten syntezator, był na tyle silny, że generalnie były z tym ogromne problemy w centrali. To wchodziło na rozmowy telefoniczne i tam się paliło coś w tej centrali. Generalnie w latach tam bodaj 12, 13 jakoś tak, XX wieku, czyli tam 1913, 14, nie pamiętam, no zaprzestano jakby działalności tego interesu, bo to no, się nie bardzo sprawdzało. No ale jedno gdzieś tam nie wytrzymało, inni nadal kombinowali. I oczywiście najpierw właśnie były głównie takie syntezatory czy instrumenty elektromechaniczne, czyli takie, w których był jakiś element, który jakoś tam się ruszał mechanicznie i no jakoś tam ten dźwięk no w ten sposób generował. Aczkolwiek już wtedy...
2: A prąd był takim dodatkiem jakby, tak? Który był odpowiedzialny za, nie wiem, na przykład barwę.
3: Dodatkiem jak dodatkiem, no powiedzmy... No, organy Hammonda, powiedzmy, to jest taki przykład, to jest lata no 30 w zasadzie 20 wieku, kiedy to powstało, no tworzył się prąd, tylko to było takie coś jakby odwrotność gitary elektrycznej, bo w gitarze elektrycznej struny wibrują i w ten sposób poruszany jest przetwornik i ten dźwięk jest poniekąd przekazywany, a tutaj się poruszają w walce i one też, i one wprawiają właśnie w drgania ten, no może nie odwrotność, ale poruszają się w takie walce zębate, one wprawiają w ruch przetwornik i on generuje falę, która jest potem przenoszona do głośników. Tam falę elektromagnetyczną, potem jest sobie to wszystko zamieniane i słyszymy w efekcie dźwięk. No i generalnie początki XX wieku to były wielkie poszukiwania, jakim w ogóle instrumentem i do czego może się taki syntezator przydać. I tak, Nottel Harmonium miało klawiaturę, ale nikt nie powiedział, że klawiatura to jest jedyne i słuszne rozwiązanie, jeżeli chodzi o syntezatory. Owszem, no często były to jakieś rodzaje organ, więc ta klawiatura często się powtarzała. Był na przykład taki instrument, który się nazywał choral cello, czy jakoś tak. I to było takie połączenie właśnie fortepianu i takiego jakby super miniaturowego tego telharmonium, ale już jakby, no to był rok 1909, kilkanaście lat później.
2: Więc było lżejsze.
3: Powiedzmy, no dało to się zrobić w takiej obudowie przypominającej, powiedzmy, że fortepian plus tam takie drugie od tej części elektrycznej, ale to powiedzmy dało się już jakoś zainstalować, powiedzmy, w dużym domu, takim mieszkalnym, że tam, powiedzmy, część była w piwnicy, część tego i to jakoś, powiedzmy, że się dało tego jeszcze używać. I w ogóle na początku też XX wieku, to był rok chyba 1915,

0: nagrać dźwięk, nagrać cokolwiek. I tam była też klawiaturka i można było te dyski, no była sobie coś w rodzaju głowicy i te dyski można było odtwarzać po naciśnięciu klawisza. Czyli taki w ogóle pierwszy prekursor samplera w ogóle. Tego, co dzisiaj nazywamy samplerem. I też można było zmieniać prędkość odtwarzania tego dysku, czyli zmieniać jakby wysokość tego dźwięku. Można go było gdzieś tam jakoś ten dźwięk zmodyfikować, bo tam jakby każdy klawisz miał osobny głośnik, więc znaczy głośnik, no powiedzmy, że głośnik. I ten głośnik można było, nie wiem, włożyć w tubę i ten dźwięk się zmieniał, coś tam jeszcze mu zrobić. Jakoś ten prąd zmodyfikować na samym końcu. No i to było takie eksperymentalne urządzenie do tworzenia jakichś eksperymentów dźwiękowo-muzycznych. No i właśnie w ogóle to był czas, kiedy te syntezatory były bardzo eksperymentalne.
1: No właśnie o to miałem zapytać, bo jesteśmy cały czas w pierwszej połowie XX wieku. Czy to już gdzieś było produkowane chociaż coś na większą skalę, czy to były raczej takie pojedyncze egzemplarze, raz, że drogie, a dwa, że po prostu jeszcze cały czas było to usprawniane, ulepszane?
0: No to tak... Jedyne, znaczy tak, co się ostało na pewno do, no jeszcze długo, to były te organy Hammonda, tudzież różne pochodne tych organów, bo tu też chodziło o to, że były sobie w kościołach wielkie organy, no ale wielkie organy to wielki problem, jeżeli trzeba je gdzieś przenieść, chociażby, no nie wiem, do jakiejś kaplicy, bo jest święto, albo nie wiem, na plac. Natomiast takie organy Hammonda już można było jakoś, ale jednak przenieść. Więc to zaczęło być używane w kościołach. Potem się okazało, że one mają super możliwości dla jazzmenów, więc oni zaczęli też tego używać. No i no teraz w zasadzie organy Hammonda to się kojarzą z jazzem, ewentualnie z rockiem z lat 70. Czy jakimś gospelem, jakieś tego typu sprawy. Bo rzeczywiście to zaczęło... Hammond miał coś takiego, organy Hammonda mają coś takiego, co się nazywa wirujący głośnik. Czyli przed głośnikiem jest umieszczany taka trąbka, takie coś metalowego i to zaczyna wirować. I ten dźwięk raz przez to przechodzi, raz nie, to się zaczyna kręcić, więc tu jeszcze jest efekt Dopplera, ten się dźwięk rozstraja, ale w taki bardzo specyficzny sposób. Jak to się wolno kręci, to tak pływa ten dźwięk. Ja potem będę mógł pokazać, jak to mniej więcej brzmi i jak to potem przyspiesza ten... Jest bardzo specyficzny efekt, który kocha bardzo wielu muzyków i kręcą tym wszystkim, ile się tylko da. Natomiast też wspomniałem o tym, że klawiatura to nie było jedyne. Był sobie taki ktoś, kto uciekł sobie z Rosji stalinowskiej. Nazywał się nazwisko miał Teremen i tutaj podejrzewam też kilku osobom może zadzwonić takie coś, co się nazywa Teremin.
1: No właśnie skojarzyło mi się z tym, szczerze mówiąc.
0: I rzeczywiście Leonow Sergiej Teremen się gość nazywał. I na... No, trudno nazwać zlecenie. W zasadzie jeden z bardzo znanych dyrygentów, Leopold Stokowski, wymyślił sobie koncepcję instrumentu takiej jakby elektrycznej wiolonczeli, elektrycznych skrzypiec. Co polegało mniej więcej na tym, że muzyk jedną ręką przesuwał po takiej antenie, tam się wtedy zmieniała chyba oporność. Drugą ręką miał jakiś taki pierścień na czymś, co można było zmieniać głośność dźwięku, a przesuwając po tej antenie można było zmieniać wysokość dźwięku i w ten sposób można było uzyskiwać dźwięk troszeczkę podobny, powiedzmy, do skrzypiec i ekspresję taką, jaką ma skrzypek. Bo można tak jak po strunie przesuwać palcem po tej antenie, można zmieniać głośność, więc można też tworzyć vibrato chociażby. I w ten sposób powstał właśnie instrument Teremin, który jest, prawda, no takim symbolem takiego fajnego, wczesnego, strasznie efektywnego, efektownego instrumentu elektronicznego, elektrycznego. Ale no to już jest To są lata

0: XX, XX wieku, więc to wbrew pozorom nie jest pierwszy syntezator, choć wielu tak uważa, że Theremin to pierwszy syntezator. To nie. To przedtem był jeszcze, przedtem był tak naprawdę i Telharmonium, przedtem były te śpiewające telegrafy, przedtem był ten, te czeskie i francuskie klawesyny z wykorzystaniem elektryczności.
1: Patryk do nas napisał, że Theremin to jest jego ulubione brzmienie syntetyczne. No trzeba przyznać, że to jest takie bardzo specyficzne brzmienie. To fakt.
0: Jest specyficzne, ale na tym trzeba umieć grać.
1: Oj, tak.
0: Bo to nie jest klawiatura, że mamy dźwięki, tylko no, gdzie się rękę przesunie, takie to będzie.
1: Takie to będzie, dokładnie.
0: Prawda? No kocie, miałki, to z tego można spokojnie dosyć łatwo uzyskać. Także tak. No i właśnie pierwsza połowa XX wieku to są eksperymenty. Też kilka osób stworzyło jakieś coś w rodzaju syntezatorów po to, żeby poznawać właściwości dźwięku, właściwości fali dźwiękowej, uczyć się jak to będzie, jak się właśnie połączy jakoś dźwięki. I było kilka takich syntezatorów, które właśnie jakby nie miały służyć celom stricte muzycznym, tylko badania nad dźwiękiem. No i to jest właśnie pierwsza połowa XX wieku. Poszukiwania, jeszcze raz poszukiwania. Oczywiście próbowano tworzyć syntezatory, które mogłyby być jakoś dostępne dla jakiejś tam grupy osób. Był na przykład coś takiego jak Rytmikon, czyli no taki jeden z pierwszych, o ile nie pierwszy syntezator do tworzenia rytmów, takich jakby partii, powiedzmy, że perkusji. Można było sobie taki rytm włączyć i do tego rytmu coś tam se grać na czymś. Oczywiście to też tam wykorzystywało jakieś dziurkowane kartki i tak dalej. Były próby nagrywania tego dźwięku z wykorzystaniem chociażby kartki jakichś perforowanych czy czegoś. Był coś jakoś partiton nazywało, czy jakoś, już nie pamiętam, gdzie w ogóle też właśnie było ileś oscylatorów, system zapisu jakby nut na kartkach dziurkowanych, perforowanych, i ten syntezator mógł odgrywać to, co sobie tam kompozytor zapisał. Oczywiście nie tylko opierając się na skali takiej standardowej muzycznej, ale jakieś ćwierćtony i inne takie można było z tego spokojnie uzyskać, i to można powiedzieć, kompozytor najpierw pisał, a potem sam sobie na takim syntezatorze odgrywał to, co sobie napisał, powiedzmy. Więc no były różne.
1: Ale napisał, czyli w sensie najpierw musiał odpowiednio wydziurkować te kartki, tak? A potem,
0: tak, potem
1: taką kartkę wkładał do jakiegoś czytnika, no i zaczynał po prostu
0: i to
1: na
0: się
1: tym grać.
0: Tak, i to mu zaczynało grać. Oczywiście no to wszystko kosztowało dziesiątki, jak nie setki tysięcy dolarów, więc to, powiedzmy, było, nie wiem, w jakiejś tam, nie wiem, tu było na uniwersytecie jakimś w czymś. Tu było u jakiegoś wybitnie bogatego gościa, który sobie coś takiego zamówił. Tu sobie jakiś właśnie naukowiec coś zrobił, oczywiście no podejrzewam z pomocą, nie wiem, uczelni czy czegoś tam. Tu w jakimś konserwatorium, powiedzmy, muzycznym było coś. No i właśnie to były jakieś takie pojedyncze rzeczy, które były tworzone, bo nie wystarczały standardowe instrumenty. No i co? Wojna jak to wojna. Wielki skok technologiczny, no i prawda, w latach 40. Pojawienie się pierwszego komputera, no to kolejny bodziec do tego, czy by się czegoś nie udało jakoś do tych syntezatorów wykorzystać z tej techniki cyfrowej, powiedzmy. I wtedy już powoli zaczęło się ustalać, że jednak klawiatura to jest to w syntezatorach, że oscylator, no bo powiedzmy lampowy oscylator już można było jakoś uzyskać, niekoniecznie setkami tysięcy dolarów, głośniki też były, więc już w latach 50. można mówić o takich syntezatorach, jeżeli chodzi o, no powiedzmy, zasady brzmieniowe, no jakie znamy dzisiaj, czyli syntezatory jako syntezatory oczywiście. Czyli mamy sobie jakiś oscylator, mamy klawiaturę, która zmienia częstotliwość tego oscylatora, i mamy jakieś tam gały, przyciski, czy tam jakieś inne pedały, które zmieniają sobie brzmienie jakoś tego oscylatora jednego, drugiego, i w ten sposób uzyskujemy dźwięk na wyjściu. Oczywiście każdy kombinował jak mógł. I do oscylatorów dołączał to magnetofon z taśmą, a to jakiś jeszcze efekt, a to te oscylatory jakoś modyfikował w jakiś sposób, a to zamiast jednego o złożonej barwie dawał na przykład ich 20, ale o różnych barwach i jakby 20 oscylatorów złożonych generowało jakiś taki skomplikowany dźwięk jeden. Albo na przykład jakieś takie fotoelektryczne było, już nie pamiętam jak to się nazywało. Chodziło o to, że się czymś czarnym rysowało na takim szklanym dysku jakiś wzorek i ten dysk się wkładało pomiędzy element światłoczuły i generator jakby światła i teraz jakby ten wzorek określał tą wiązkę fal, która padała na ten element. W związku z czym ten
1: dźwięk... Jaki był wzorek, to taki był dźwięk, tak?
0: Jaki był wzorek, to taki był dźwięk. I to no, też tam głównie tworzyły się jakieś dziwne szumy takie psychodeliczne, różne dziwne. Niemniej jakby to wszystko
1: powoli... Ale czy ten dźwięk to był... Czy ten dźwięk, to jeszcze cię zapytam, bo to jest dość ciekawe. Czy ten dźwięk to był pojedynczy i na przykład było ileś tych dysków i łączyło się to razem, tworząc coś... połączenie, będące połączeniem tych tonów, czy to raczej określało całą sekwencję, że ten wzorek był sobie jakiś tam i była sekwencja tych szumów na przykład?
0: No, było kilka takich instrumentów i różnie ludzie do tego podchodzili.
1: Rozumiem.
0: Ja tylko chcę powiedzieć jakby, że były różne dziwne metody, jak może prąd zrobić, żeby było głośno i dziwnie, albo fajnie. W każdym razie, na przykład też w latach 50. w Rosji gość stworzył taki syntezator, na którym się jakby było coś w rodzaju ekranu, takiego tabletu jakby. Był specjalny takie pióro, długopis, taki rysik powiedzmy. I tym się rysikiem rysowało się kształt tej fali, która ma być na wyjściu. I w ten sposób też można było jakiś taki dźwięk, powiedzmy sobie, osiągnąć. Też w roku tam chyba 59 Siemens stworzył syntezator, który był w niejednym takim filmie, zwłaszcza SF, wykorzystywanym w latach, nie pamiętam których. Była też stworzone takie urządzenie do tych, też taki jakby sampler, też były taśmy, na taśmach były nagrane dźwięki i do tych filmów typu Cartoon Network, tak, tych takich bajek dla dzieci z tymi takimi klasycznymi dźwiękami kartonowskimi.
1: No tak.
0: Też była maszyna, na której się jakby to nagrywało i można było jednym klawiszem taki dźwięk puścić, powiedzmy, więc jakby zamiast nagrywania tego od początku można było w bardzo szybkim czasie dosyć efektywnie jakoś stworzyć podstawy ścieżki dźwiękowej.
1: Czyli to już taki bardziej nawet sampler wtedy, tak?
0: Tak, to jakiś sampler, ale to wszystko właśnie powstawało, żeby sprostać konkretnym potrzebom konkretnych ludzi przeważnie, właśnie zostały...
1: No przecież, żeby daleko, żeby też daleko nie szukać, to w stacjach radiowych były te card playery tak zwane do odgrywania krótkich dźwięków, właśnie jakichś dżingli i innych tego typu, tego typu rzeczy. To wszystko było na takich kartridżach albo na taśmach, które po prostu ładowało się do takiego jednego wielkiego urządzenia i potem pod jednym klawiszem był jeden magnetofon odtwarzający dany dźwięk, pod innym drugi, pod jeszcze innym trzeci, żeby realizator czy prowadzący miał do tego dość szybki dostęp.
0: Także to wszystko właśnie to było ni to magnetofon, ni to syntezator, ni to coś pośredniego, chyba najbardziej nawet. No i w latach 60. powstały dwa urządzenia, z których jedno jest znane do dzisiaj, o drugim się w zasadzie zapomniało. Oba działały na takiej samej zasadzie. Ten bardziej znany to jest Mellotron. Mellotron, który właśnie miał ileś magnetofonów jakby i ileś taśm. Tam już były taśmy, bo w latach 60. taśma magnetyczna to już było normalne. I to już było w takiej cenie, że powiedzmy większość zespołów, które chciała tego używać, mogła sobie na to pozwolić. I na takiej taśmie był nagrany powiedzmy saksofon, skrzypce i to też na każdej taśmie jakby były różne dźwięki tego saksofonu nagrane, że teraz na tej taśmie jest C, na tej jest D, na tej jest E i tak dalej, i tak dalej. I wciskając odpowiednie klawisze, odpowiednie dźwięki z tego saksofonu, czy tam skrzypiec, czy tam czegoś, były, można było gdzieś tam usłyszeć. I no, większość tych zespołów tak zwanych progrockowych, czyli tego rocka progresywnego w latach zwłaszcza 70. na początku, no to tego rzeczywiście często wykorzystywały. Jakiś King Crimson, u nas miał to Czesław Niemen chociażby, i jakiś tam, podejrzewam, że Pink Floyd mógł mieć, chociaż nie pamiętam, na jakiej płycie mogło to być wykorzystane. No, większość z tych takich zespołów do takiej nowej muzyki, ale jednak słuchanej przez ludzi niekoniecznie, to nie była, no, niekoniecznie tej muzyki eksperymentalnej, tylko właśnie takiej, która mogła, powiedzmy, w jakiejś audycji nawet radiowej polecieć, powiedzmy, że, no to zaczęli takie syntezatory gdzieś tam mieć, bo to było na jakiś tam w miarę sensowny budżet, można było mieć ileś instrumentów w jednym syntezatorze.
1: Tak, tylko czy to nie było też trochę tak, że początkowo właśnie twórcy Mellotronu zastanawiali się właśnie i takie było ich założenie, żeby to urządzenie imitowało bardzo wiernie różne instrumenty, no bo w końcu nagrane na taśmę, to powinno to się sprawdzać, ale tam potem chyba się jakoś okazało, że użytkownicy tych instrumentów zaczęli zupełnie inaczej wykorzystywać, bo ono miało takie też dość charakterystyczne brzmienie.
0: No tak, ale to zawsze tak jest, że no jedno to jest założenia producenta, jeżeli rynek chwyci, to nieraz gdzieś tam ktoś sobie coś, przepraszam, ludzie sobie coś tam wymyślą i nagle się okazuje, że to może być jeszcze jakichś różnych innych, inaczej troszeczkę wykorzystywanie niż sobie to producent wymyślił. Niemniej jakoś Mellotron chwycił.
1: Pomysłowość nie zna granic w końcu.
0: Tak. I też w ogóle lata 60. to jest początek tych takich syntezatorów sprzedawanych komercyjnie na rzeczywiście taką dużą skalę. Wtedy też niejaki Robert Moog. Tak. Niejaki Robert Moog stworzył swoją firmę i zaczął rzeczywiście sprzedawać syntezatory. Najpierw tak zwane syntezatory modularne, czyli takie szafy 2x3 metry i klawiatura, które...
1: Tomku, może zrobimy chwilę przerwy i po prostu spróbuj jakoś nad tym swoim telefonem zapanować, bo widzę, że ktoś bardzo próbuje się do siebie dodzwonić. To może...
0: No właśnie, to były dwie osoby, że jakoś zazwyczaj nie mam takiego naporu, dzisiaj coś tam wyszło. W każdym razie, no cóż, dziś odłożyłem, jeżeli nawet zacznę dzwonić, to ciszej. Okay. Zaraz to zresztą przyciszę. W każdym razie, wtedy powstały właśnie takie, zaczęły się tworzyć takie komercyjne firmy, które no zresztą do dzisiaj sprzedają syntezatory, bo Moog do dzisiaj gdzieś tam funkcjonuje. Lata 60. to właśnie, tak jak mówiłem, to był głównie taki syntezator Moog modular, czyli taki modularny syntezator, gdzie jakby każdy oscylator, filtr, to było pudełeczko, które wkładało się w jakieś miejsce tej całej machiny. I teraz w zależności od tego, ile użytkownik włożył tych oscylatorów, w jakiej kolejności, bo mógł jeden wpływać na drugi, mógł filtr wpływać albo na oscylator, albo na coś tam jeszcze. Były takie coś nazywa LFO, czyli ktoś to kiedyś bardzo ciekawie przetłumaczył, równie zrozumiale, generator przebiegów wolnozmiennych. Czyli taki oscylator, który generuje bardzo niskie częstotliwości i który na przykład nie używa się go do tego, żeby dźwięk generował, tylko on na przykład zmieniał, no załóżmy, filtr jakiś w syntezatorze. I wtedy był syntezator, który albo, nie wiem, zmieniał wysokość i w ten sposób tworzyło się vibrato, załóżmy. Vibrato z częstotliwości tego oscylatora, który jakby sterował częstotliwością drugiego oscylatora. I w ten sposób można było też tworzyć dosyć pomysłowe różne dźwięki. W ogóle rzecz ciekawa, na przykład taki syntezator kupił sobie zespół The Doors i go nigdy nie użył. no, w ramach takich ciekawostek na przykład, natomiast też właśnie...
1: Bogaci byli, po prostu.
0: Tak.
1: Jeszcze, natomiast... jeszcze a propos Mellotronu, to dostałem wiadomość od Michała, który napisał, że ten instrument był wykorzystywany bardzo często w muzyce elektronicznej lat 70. i 80. w tak zwanej szkole berlińskiej. To jeszcze uzupełnienie.
0: No, w ogóle Mellotron to był instrument, który jakoś się zaczął sprzedawać, bo to już kosztowało, nie pamiętam ile dolarów, no trochę to kosztowało oczywiście, to na pewno nie 100, tam powiedzmy z 1000 czy 2, ale no powiedzmy jakiś zespół, który, ludzi, którzy tam jakoś na tym graniu zarabiali, było to powiedzmy w zasięgu jakiegoś tam człowieka, no to już na pewno nie było 100 tysięcy, tak, jak te wszystkie uniwersyteckie i eksperymentalne zabawki.
1: No tak.
0: Był sobie ten Moog Modular, no i to są lata 60. A, no i druga połowa lat 60. to jest próba włączenia w ten cały interes techniki cyfrowej. Czyli komputerów, innymi słowy, na jakąś taką skalę przewidywalną, to znaczy zaczęło się od tego, bo tutaj historia, można powiedzieć, ma kilka początków, ale jednym z takich motorów do tego działania były po pierwsze to, że komputer może mieć jakąś pamięć, więc można mu wpisać sobie z klawiatury coś i on to zrobi, więc można wpisać chociażby sekwencję dźwięków, które ma zagrać. Z tym, że to było troszeczkę tak samo jak z tymi instrumentami pierwszymi z wykorzystaniem elektryczności, czyli też komputer na początku nie generował dźwięków, tylko sterował lampowymi, a potem tranzystorowymi oscylatorami analogowymi. Czyli był oscylator, który był sterowany przez komputer i były takie instrumenty jakby cyfrowo-analogowe. I to były pierwsze syntezatory z wykorzystaniem komputera. Oczywiście też na początku były to jakieś twory uniwersyteckie, tu Uniwersytet w Helsinkach, tu tam gdzieś jeszcze. Były jakieś specjalne języki programowania do tego, oczywiście, no, do zawsze do tego fakt, że no, ile taki syntezator, znaczy ile taki komputer wtedy miał pamięci? 1 kilo, 2 kilo, 4 kilo bajty? No więc no, wszystko musiało być, po pierwsze, bardzo mało miejsca zajmować, po drugie...
1: I też te komputery nie były małe.
0: Też te komputery nie były małe, mimo że się nazywały mikrokomputery. Poza tym, no też... No, ten interfejs przeważnie nie był taki, jak to się dzisiaj z angielskiego mówi, user-friendly, tylko no taki, no...
1: No bez assemblera nie podchodź. Jakoś...
0: Dokładnie, więc to najpierw trzeba było przeczytać instrukcję obsługi, nie cienką, albo i przejść szkolenie i można się było zabrać za tworzenie muzyki z użyciem komputera.
1: A w technice lampowej, jeszcze przed tranzystorami, to trzeba było się też jeszcze zajmować nierzadko odszukiwaniem lamp, które się przepalały, bo one lubiły to robić, bo to zresztą i też pewnie z syntezatorami jako takimi budowanymi na lampach ten problem też, podejrzewam, istniał.
0: Tak, znaczy w ogóle problem syntezatorów analogowych, i to też był jeden z takich powodów, dla którego zaczęto łączyć komputery z syntezatorami, był taki, że analogowe elementy się jakby zmieniają swoje niektóre parametry i właściwości w zależności od warunków. Wilgotność, temperatura, jak tego typu sprawy. Zresztą to można nawet zauważyć. Zróbcie sobie Państwo taki eksperyment. Kto ma golarkę, zwłaszcza taką nie filipsowską, czyli nie na kółka, tylko taką jak, nie wiem, Brown powiedzmy, czyli z takim no, wałkiem jednym, dwoma, czyli takie, które buczą, a niektóre warczą jak kosiarka powiedzmy. I jeżeli ktoś by sobie nagrał jednego dnia golarkę, drugiego, trzeciego, czwartego i te nagrania odtworzył jedno po drugich, to można zauważyć, że ta golarka ma dźwięk raz niższy, raz trochę wyższy. Troszeczkę to się wszystko różni. Oczywiście no, golarka to nie jest syntezator, więc nikogo to nie obchodzi, no, częstotliwość pracy tego urządzenia. No tylko to, żeby goliło, tak? Ale no jakby to jest, to się gdzieś przekłada jakoś tam na syntezatory analogowe. I nieraz było tak, że muzyk ustawił sobie syntezator jakoś tam przed koncertem, potem zebrali się ludzie, włączyły się lampy, zrobiło się cieplej, zmieniała się wilgotność i ten syntezator nagle zaczął troszeczkę jednak, ale inaczej grać. I się na przykład rozstroił jeszcze, żeby było zabawniej. I nie stroił do innych instrumentów. Natomiast komputer to komputer. 0 to 0, 1 to 1, zegar jest w miarę stały. I najpierw właśnie komputery przeważnie sterowały częstotliwością tych oscylatorów, żeby to się nie rozstrajało, nie rozwalało podczas gry. No i druga rzecz, właśnie takie podstawowe nagrywanie dźwięków. Była taka firma EMS. Oni zaczęli sprzedawać pod koniec lat 60. takie właśnie cyfrowo-analogowe syntezatory na skalę komercyjną. Też u nas Czesław Niemen miał taki syntezator. On miał właśnie sequencer, czyli mógł sobie użytkownik nagrać jakąś sekwencję dźwięków i potem ją odtworzyć szybciej, wolniej, jakoś coś tam zmienić w tej sekwencji dźwięków, coś zagrać wyżej, niżej. I Niemen rzeczywiście z tego nie raz, i nie dwa, i nie dziesięć korzystał. Zresztą to w ogóle były takie syntezatory troszkę zrobione pod efekciarstwo. One miały ekran dotykowy zamiast klawiatury, one miały jakieś światełka, które sobie jeszcze tam migały i tak dalej, i tak dalej.
1: No tak, żeby na przykład na koncercie to jakoś ładnie wyglądało.
0: Tak.
1: Ponoć koncerty Żara to też jest całkiem niezłe widowisko, jak on tam się otoczy tym swoim sprzętem.
0: Nie, no Żar to w ogóle, to jest największy efekciarz chyba całej elektroniki. A że ma kasy jak lodu, to sobie może pozwolić na to. On ma właśnie też Muga i Teremin, ma jakieś tam syntezatory powynajdywane z różnych epok i czasów. To fakt. Natomiast właśnie koniec lat 60., początek 70., to pierwsza połowa, to jest po pierwsze właśnie wszystkie firmy, które są dzisiaj, czy większość firm, przynajmniej te największe typu Roland, Yamaha, Korg, to jest właśnie lata 70., oni zaczęli tworzyć własne syntezatory, właśnie Moog wtedy też, taka firma ARP, która nie istnieje, a stworzyła bardzo ciekawy, no kilka ciekawych syntezatorów. I lata 70. to jest to, kiedy te syntezatory przyjmują właśnie funkcje i kształt takie, jakie są dzisiaj. Znaczy przyjmują, no zaczynają być sprzedawane komercyjnie. Analogowe syntezatory, niekoniecznie, no bez tych komputerów jeszcze, na początku zwłaszcza, bo to było za drogie, ale przynajmniej w takiej cenie, że zespół mógł sobie pozwolić na takie syntezatory. No i właśnie Moog, firma sprzedawała takie syntezatory, był Mini Moog, chyba najsłynniejszy ich syntezator, gdzie w takiej obudowie takiego, jak to się mówi, współczesnego parapetu był tam trzy oscylatory, klawiatura, wyjście na głośnik, jakieś kilka filtrów, coś jeszcze i można rzeczywiście było na tym grać, zagrać tu jakąś solówkę, tu coś. I tym się wielu muzyków zachwyciło. Oczywiście były też właśnie inne firmy, była firma ARP, która stworzyła kilka swoich syntezatorów, które były bardziej... One miały nawet jakiś analogowy sekwencer, one tam miały... To się nazywało semi-modularny, czyli tam pewne parametry można było sobie modyfikować według uznania użytkownika, ale nie wszystkie. I taki syntezator kosztował te tam 2-3 tysiące dolarów, no ale można to było jakoś, powiedzmy, kupić, mieć taki jakiś instrument w zespole, który można było spakować, walić na jakiś samochód, przewieźć, rozstawić i to gro. No i równolegle idzie sobie rozwój, próby różne, generalnie jakoś połączenia techniki cyfrowej i analogowej. No i w połowie lat 70. kilku ludzi z Australii stworzyło sobie coś takiego, w zasadzie to był chyba rok 77, to się nazywało Synklavier. I to można było powiedzieć rewolucja i wielki boom, a jeszcze bardziej podgrzał klimat drugi syntezator, też z innej firmy, który się nazywał Fairlight. To był rok 79 Fairlight, czyli zbliżamy się do współczesności. I te dwa syntezatory zrobiły wielki boom. One kosztowały potworne pieniądze, ale były sprzedawane komercyjnie. Synklavier był sprzedawany za chyba od 200 tysięcy do pół miliona dolarów bodajże. Fairlight też jakieś tego rzędu to były koszty, więc to były naprawdę rzeczy dla zaporowców.
1: Co one tam miały?
0: No właśnie, co one tam miały? One miały cyfrowy sequencer, one miały kilkanaście mega w zależności od wersji, bo tam któryś miał mniej, któryś miał więcej, ale tam były tam Mark 1, Mark 2 i tak dalej, kilkanaście mega, nawet 20 parę mega na sample, można było tam wgrać próbki, nagrać próbki.
1: Przypomnijmy, to są lata 70. Bo teraz to
0: jest tak, przełom lat 70. 80. Nawet, zwłaszcza chyba Synklavier miał 16-bitowy w ogóle nagrywacz, co w ogóle było to w ogóle 16 bit to jest w takich komercyjnych syntezatorach firm typu Yamaha, Roland, to jest powiedzmy końcówka lat 80., początek 90.
1: A oni już wtedy.
0: 10 lat temu, co jest no, na współczesną technologię naprawdę niezłym osiągnięciem, mieli sample cyfrowe właśnie w Synklavierze, bo w Fairlight były chyba 8-bitowe. W Synklavierze w ogóle była częstotliwość próbkowania bodajże 100 kHz, bo tam w Synklavierze, znaczy w Fairlight tam było chyba jakaś taka dziwna 13 tysięcy tam coś, już nie pamiętam, ale jakaś taka w ogóle wybitnie nietypowa częstotliwość próbkowania. To właśnie, z tego co pamiętam, w ogóle Fairlight to był po pierwsze komputer taki wielkości peceta, plus klawiatura QWERTY, plus dotykowy taki panel z rysikiem, plus zwykła klawiatura. I to wszystko jakby się używało do tego, żeby tworzyć muzykę. I to działało w czasie rzeczywistym. To miało właśnie to w ogóle mógł chyba Fairlight mógł na jakiejś takiej kasecie, nie wiem czy zwykłej kasecie, nagrywać chyba 8-ścieżkowe utwory. 8-ścieżkowy miał sequencer, czyli można było nagrać na jednej ścieżce powiedzmy, nie wiem, jakieś perkusje, na drugiej bas, na trzeciej coś. I potem jeszcze miał to i pogłos, i jakieś echo. No to było coś, co dzisiaj się nazywa DAW, czyli Digital Audio Workstation, czyli takie wszystko w jednym, że w zasadzie mogłeś sobie usiąść przy tym syntezatorze i od początku do końca zrobić na nim cały utwór i go nagrać jeszcze na kasetę w formie takiej normalnej, żeby można było do magnetofonu włożyć i tego posłuchać.
1: I go sobie jeszcze tam w międzyczasie oczywiście jakoś obrobić, tak? Dodatkowo.
0: No tak, no jakoś tak oczywiście, no na tyle, na ile te systemy wtedy pozwalały, czyli może nie jakoś dużo, ale jednak.
1: Ale coś tam się dało zrobić, no szczególnie,
0: nie, że... no coś tam się... Mhm. Zresztą w ogóle, bo Synklavier to w ogóle był taki syntezator dla elity, wychodziło jakieś czasopismo tylko dla posiadaczy tego syntezatora. No to było takie Synklavier, to takie elita elit, można powiedzieć, wśród syntezatorów. Fairlight teoretycznie też. Aczkolwiek jakoś Fairlight, nie wiem, czy miał, chyba w ogóle miał jakąś większą reklamę, bo Synklavier to tak, chyba więcej osób zna Fairlighta. Fairlight zrobił w ostatnimi czasy, chyba nawet ci sami ludzie, albo ci, którzy kupili Fairlighta, już nie pamiętam, tą firmę, zrobili odpowiednik Fairlighta na iPhone'a w ogóle. Nawet jakoś to dostępne było swego czasu, z tego co pamiętam. Próbki z Fairlighta krążą do dzisiaj w internecie. Są dostępne jakieś taśmy demonstracyjne do posłuchania. Różne, bo tam Fairlight miał tych taśm troszeczkę. Była taka prezentacja 20-minutowa, taka, co to potrafi, jak, gdzie, kiedy. No to bardzo ciekawe rzeczy są. Czyli po angielsku. I to były takie właśnie dwa pierwsze syntezatory, które rzeczywiście takie od A do Z można było coś na nich stworzyć. Natomiast ceny, jak mówiłem, miały potworne,
1: ceny były zaporowe.
0: Permanentnie zaporowe. Natomiast generalnie właśnie lata 80. to jest początek takiej cyfry dostępnej dla wszystkich. Znaczy dla wszystkich. powiem tak, rok 80 chyba drugi i taki też dosyć znany automat perkusyjny, który się nazywa Lin, znaczy taka firma Lin Synteza, Lin Drum, o to się chyba tak nazywało. Miało to kilkanaście brzmień takich perkusyjnych i można było te brzmienia perkusyjne układać w takie paterny, w takie rytmy, jakby tam ileś tam taktów było, nie pamiętam. I można było tych jakby rytmów sobie ułożyć kilka i je zmieniać w czasie utworu. I można było chyba każdy dźwięk obniżyć lub podwyższyć. I nie wiem, czy nie było tam jakiegoś filtru, którym się dało jakoś tam dźwięk zmieniać. I nie wiem, czy nie było jakiegoś efektu typu chorus. Jakiś tam jeden czy dwa efekty. I to coś kosztowało bodajże $3000. Kilkanaście brzmień perkusyjnych i tyle. I kilka modyfikatorów do tego. Plus możliwość zrobienia z tego rytmu. No dzisiaj to... No za stówkę to może by ktoś tu upił. No.
1: No, a może wtedy 3000.
0: A wtedy $3000.
1: Tak.
0: Także takie były początki. Oczywiście no już druga, zwłaszcza połowa lat 80. No to zaczynają się takie syntezatory i takie no prawie że keyboardy, jakie znamy dzisiaj. Bardzo znana, bardzo taki, kilka takich znanych wtedy rzeczy się pojawiło, chociażby Roland D50, który jest w bardzo wielu przebojach z tamtych lat znany, jakiś Korg, Poly, Six albo inne takie, też połowa lat 80. Yamaha FM, jak to się Yamaha. O kurczę, coś mi dzisiaj te jakoś...
1: Nazwy ci uciekają.
0: Te modele, tak, te nazwy mi wychodzą, ale taki też syntezator dostępny dla wszystkich, w ogóle jak kiedyś widziałem, to w ogóle wygląda jak taki keyboardzik, taka zabawka, wszystko plastikowe takie. Generalnie też bardzo taki używany syntezator w różnych takich rzeczach, natomiast no i to są... I to już powiedzmy kosztowało $1000, 2000, ale to były te syntezatory już rzeczywiście cyfrowe, które miały nieraz już po ileś brzmień, nawet samplowanych, tylko no właśnie. Roland, druga połowa lat 80. to Roland, Korg, Yamaha, te wszystkie jakby firmy, o których dzisiaj słyszymy, to miały z reguły 8-bitowy dźwięk, 16 kHz, no ten sampling. Oczywiście, jeżeli ten dźwięk się przyspieszył, on zyskiwał tej góry. Niemniej jednak, ile to mogło mieć, nawet nie ROM-u, czyli tej pamięci jakby tylko do odczytu na sample, tam powiedzmy było, nie wiem, 4 mega załóżmy, albo 2 mega nawet. Ale już w tych 2 i 4 megach bitnych był już i fortepian, i perkusja, i tam jakieś... i skrzypki, i tam gitary, no to co jest w zasadzie teraz w syntezatorach, tylko jakości takiej troszeczkę retro, powiedzmy. Niemniej brzmiało to już na tyle fajnie, że większość tych wszystkich zespołów, które znamy dzisiaj, takie rzeczy już miało. Była zresztą taka też firma, ona prawie do współczesnych czasów się uchowała, EMU. Oni zrobili też taki sampler w latach 80. chyba Depeche Mode, z tego co pamiętam, się tym strasznie jarało, tym samplerem. Też tam można było wkładać sobie brzmienia różne i je już na taki w miarę współczesny sposób modyfikować, jak w samplerach. No i to jest... To są lata 80. No i lata 90. No to... To w zasadzie wysyp. To, co znamy. Wysyp tego, potworny wysyp. Zresztą już w latach 80., zwłaszcza w drugiej połowie, jakieś dla... No właśnie, zresztą wtedy był ten taki syntezatorek dla dzieci, angielski czy amerykański, który uczył, mógł taki syntezator mowy poniekąd, ale też właśnie oparty na samplach, który mógł, nie pamiętam jak to się nazywało, który mógł tam uczyć słów, literek, czegoś, to taka zabawka. Nie wiem, czy to nie był Fisher Price, ale w każdym razie było takie coś, to teraz teraz jest męczone przez różnych elektryków, którzy chcą z tego wydobyć jakieś dziwne dźwięki. W każdym razie właśnie lata 80. i potem lata 90. no to zwłaszcza to jest właśnie wysyp potworny. No ale jeszcze wróćmy do lat 80.
1: No też zresztą tak można to zaobserwować po muzyce. Przecież już lata 80. to był ten nurt muzyki disco, jakieś italo disco i podobne rzeczy. No tam też już tej elektroniki zaczęło pojawiać się naprawdę sporo.
0: I teraz sobie wróćmy do lat 80., gdzie no nie bardzo było... A, ja w ogóle jeszcze o czymś powiem, bo to jest bardzo taka ciekawostka, nawet związana z tematyką w ogóle tyflo. Ale początek lat 80. nie ma nawet jeszcze określenia stacja robocza w kontekście muzyki, ale powoli zaczynają być jakieś instrumenty, które mają tych brzmień ileś, zapisanych cyfrowo. I jakieś dyskietki, więc można by teoretycznie na jednym instrumencie coś nagrać sobie w domu, a potem u kolegi to tworzyć. Tylko nie ma absolutnie żadnej standaryzacji, w zasadzie niczego. Każdy sobie tworzy na swoją modłę. No i właśnie wtedy zebrało się kilka firm. Roland, Yamaha, Korg, tam jeszcze kilka. I stworzyło coś takiego, co się nazywa MIDI. Musical Instrument Digital Interface, cyfrowy interfejs instrumentów muzycznych, czy interfejs cyfrowych instrumentów muzycznych. W każdym razie polegało to na tym, że ustandaryzowali w zasadzie to, jak mają być zapisywane nuty, jak mają być zapisywane ruchy pokręteł, czyli jakby jeżeli coś nagraliśmy na jednym instrumencie, można było to odtworzyć na drugim instrumencie i mieć nadzieję, że to przynajmniej jakoś podobnie zagra. Albo można było podłączyć klawiaturę jedną i sterować 6, 8, 10 syntezatorami. I wtedy syntezatory mogły i zaczęły powstawać bez klawiatur w ogóle, tylko takie moduły jak nie wiem, jak do wieży załóżmy, i nawet tworzyły się takie całe wieże syntezatorów i muzyk miał jedną lub dwie klawiatury i sobie tylko przełączał. Teraz steruje syntezatorem drugim, a teraz czwartym, a teraz ósmym.
1: I te syntezatory, jak rozumiem, one, każdy z nich miał jakieś tam inne brzmienia, różne rzeczy,
0: no tak,
1: różną charakterystykę.
0: No każdy syntezator był trochę inny. No i dobra, i było sobie to MIDI i wszystko się pięknie rozwijało, ale właśnie w latach 90. naprawdę i w druga połowa lat 80. zrobił się potworny wysyp tego wszystkich takich syntezatorów dla ludzi. To kosztowało kilkaset dolarów, potem i nie wiem... nawet za kilkaset dolarów można było sobie kupić coś, a dla dzieci nawet podejrzewam, że za kilkadziesiąt. I to miało sobie różne fortepiany, organy, perkusje, coś i tak dalej, i tak dalej. I teraz przyszedł też drugi problem, no bo dobra, było sobie MIDI, ale powiedzmy jeden syntezator miał na barwie numer 00 fortepian, na barwę 01 perkusję, na barwie 03 jakiś wystrzał z pistoletu, a drugi miał jakąś w ogóle totalnie inną kolejność i w ogóle inną ilość i w ogóle wszystko miał inaczej poustawiane. I gość sobie jakiś nagrał, powiedzmy, utworek, zrobiąc taki fajny utworek i zaraz ci pokażę, wkłada sobie dyskietkę do syntezatora osoby drugiej.
1: A to mu pistolet zaczyna strzelać.
0: Inny syntezator i mu nagle zaczyna grać w ogóle zupełnie ostrzepiaste dźwięki. I stworzyli sobie coś takiego, w związku z czym też te takie największe firmy, standard General MIDI. Czyli jakby MIDI, ale umawiamy się, że na brzmieniu 0, tym pierwszym, jest fortepian. Na brzmieniu numer 02 jest taki bardzo jasny fortepian. Na brzmieniu 03 jest tam jeszcze inny fortepian. I tak dalej, i tak dalej. Opracowali całą tabelę brzmień. Opracowali tabelę parametrów takich kontrolnych, że tam powiedzmy parametrami ileś to jest głośność, potem jakiś numer kontrolera to jest powiedzmy ten pedał taki jak w fortepianie, któryś to jest pogłos, któryś coś tam jeszcze, tam ich jest chyba 7 czy 8 w specyfikacji General MIDI. I wtedy jeżeli kupowałem sobie syntezator czy keyboard, który miał ten, nie wiem, czy, nie wiem czy miał certyfikat, ale był zgodny z General MIDI, no to wiadomo, że jak na nim nagrałem coś i odtworzyłem na drugim syntezatorze, to to przynajmniej grało takimi samymi brzmieniami. Oczywiście, no wiadomo, każdy sobie tam fortepian po swojemu nagrywał, po swojemu realizował i tak dalej, ale zawsze fortepian był fortepianem, powiedzmy. A perkusja miała taki sam układ na klawiaturze, jeżeli było w General MIDI. Więc można było sobie właśnie coś stworzyć i zagrać na koncercie, gdzie tam był, nie wiem, jakiś tam inny instrument, włożyć dyskietkę i to, powiedzmy, grało. Bądź ja sobie mogłem zacząć tworzyć podkłady i je sprzedawać za jakąś tam kasę macie i sobie odtwarzać się na innych syntezatorach, o ile są zgodne z General MIDI, a w zasadzie większość tych syntezatorów w latach 90., a teraz to chyba wszystkie te takie keyboardy domowe są z tym w zasadzie zgodne.
1: No i ten biznes podkładowy to jeszcze do dziś funkcjonuje tak naprawdę.
0: No i to się rozwija, mam takie nieraz wrażenie, bo przecież ten karaoke, tych filmików na YouTubie, że covery, coś, to przecież tego są jakieś tony. Natomiast miałem powiedzieć o tym wątku małym tyflologicznym. Była sobie firma, którą nigdy nie wiem, jak się czyta, Kurzweil chyba, był sobie Stevie Wonder. Firma Kurzweil robiła różne rzeczy dla niewidomych, między innymi, i zaczęli się państwo zajmować syntezatorami. Pierwszy ich syntezator, to była też połowa lat 80., chcieli zrobić coś takiego, jak miał Synclavier, jak był Fairlight, czyli właśnie takie wszystko w jednym. Stworzyli sobie swój pierwszy syntezator Kurzweil chyba 250 i zrobili model specjalny dla Stevie Wondera, który to model miał przyciski, na pewno miał przyciski opisane Braillem i nie wiem, czy miał coś jeszcze dla Stevie'ego, nie wiem, czy jakąś linijkę braille'owską, czy co. W każdym razie takie coś, żeby on mógł tym sterować i żeby się nie pogubił w tym wszystkim. To taka ciekawostka. I to jest taki tyflologiczny, powiedzmy, aspekt tego wszystkiego. No i oczywiście druga połowa lat 90., no pierwsza poniekąd też, ale tak na poważnie druga, no to jako, że ludzie już zaczęli mieć komputery z Windowsami nawet i to zaczęło rzeczywiście w te komputery wchodzić pod strzechy, no to kurczę, można by coś z muzyką zrobić w tych komputerach. I firma Steinberg pod koniec lat dosłownie 90. opracowała standard VST. Virtual Studio chyba, nie pamiętam co, chyba nie technologii czy coś, nie pamiętam. W każdym razie taki system instrumentów i efektów, który
1: Virtual Studio Technology, Tomku, to tak od razu.
0: No to tak.
1: Wikipedia pod ręką, dobra rzecz.
0: Tak. I była od tego dokumentacja i kto chciał, i kto mógł, kto umiał, mógł stworzyć, jeżeli stworzył swój syntezator w tej technologii, no to ich program Steinberg Cubase, czy no tam były potem różne zmiany, mógł jakby taki syntezator obsłużyć i można było sobie na tym grać w tym programie. I ludzie rzeczywiście zaczęły te różne firmy tworzyć. Potem w ogóle ten VST też odtwarzanie zostało też otwarte i inne programy mogły z tego korzystać i to dzisiaj to w zasadzie jest. Innymi słowy, jeżeli to trochę jest jak powiedzmy SAPI. Jest sobie syntezator mowy, no tylko sam syntezator mowy w Windowsie niewiele zrobi, bo trzeba jakiegoś czytnika ekranu, powiedzmy, czy jakiegoś programu, który będzie sterował tym syntezatorem. I tak samo jest w technologii VST. Jest syntezator i jest program sterujący. No i syntezatory się rozwijają i tych syntezatorów VST jest chyba więcej niż stworzono, na pewno więcej niż stworzono syntezatorów sprzętowych od początku istnienia do tej pory, myślę.
1: No i też pewnie większość, a przynajmniej część syntezatorów sprzętowych ma swoje porty VST.
0: Oczywiście. Mało tego, firmy, które tworzą syntezatory sprzętowe, nieraz tworzą odpowiedniki tych syntezatorów wirtualne. Z różnych powodów.
1: Są one z ciekawości tańsze? Dużo?
0: No z reguły tak, no bo odpada cała ta sprzętowa otoczka, chociaż z reguły jest tak, że tworzony jest na przykład odpowiedni syntezator sprzed lat 20 na zasadzie, no, żeby takie tworzyć retro. Łatwo jakieś takie retro. Ewentualnie firma robi sobie syntezator analogowy i tworzy jego jakiś software'owy, wirtualny model, ale no prawda, mówi się, że co analog to analog i jak komuś wystarcza wersja cyfrowa, no to proszę bardzo, chcesz płacić za analoga, proś. Ewentualnie jest tak, że do studia jest wersja powiedzmy wirtualna, a na koncerty mamy sprzęt.
1: No tak, bo to lepiej widać. Gramy.
0: Bo to lepiej widać, poza tym to się ani nie wiesza, ani się nic z tym nie dzieje, po prostu można. Mamy wszystkie gały pod ręką, dokładnie tak jak to sobie producent wymyślił. Nie trzeba tu myszka, tu coś, tu odrywamy. Tylko po prostu wszystko jest na tej samej klawiaturze, na tym samym instrumencie. Tu ekran, tu coś i to wszystko jest jakoś zunifikowane. Ewentualnie robią niektóre na przykład też firmy rzeczy w rodzaju tu jest klawiaturka z pokrętełkami i ekranik, ale cały soft, żeby było taniej, robi się w komputerze. Także no tak. Są tego typu instrumenty. No i ta integracja jest poniekąd coraz większa, a instrumenty są coraz ciekawsze. Chociażby na początku lat tych 2000 powstało takie dziwadło, które się nazywało Hartmann Neuron. I to był chyba pierwszy syntezator, i nie znam innego, który to by w ten sposób robił. To był syntezator, który próbował zaimplementować sieci neuronowe do tworzenia dźwięków. No co też było w ogóle jakimś takim, jakąś ciekawostką, no bo sieci neuronowe, no to
1: no, na raczej taką szeroką skalę
0: to się teraz to, tak, poza tym no teraz to się jakby o tym zaczyna mówić, że prawda, no nawet przecież te wszystkie fanlidery i tak dalej to zaczynają używać sieci neuronowych, żeby poprawić dokładność rozpoznawania, coś tam jeszcze, te sieci neuronowe są teraz jakby no algorytmy genetyczne są teraz jakoś tam wykorzystywane, no ten Hartmann Neuron no też już parę lat temu gdzieś tam tą technologię miał. Ale niestety jakoś ten syntezator się nie bardzo przyjął i został wycofany ze sprzedaży. No i teraz go nie ma, o ile mi wiadomo. No trzeba gdzieś tam szukać po aukcjach. No i co? No oprócz tego no komputery oczywiście pozwoliły na potworne zwiększenie objętości chociażby samplerów. I kiedy no największe powiedzmy teraz konstrukcje, znaczy najdroższe takie sprzętowe typowo, to mają, no, tam KORG jest teraz jakiś, który ma chyba 12 giga dysk SSD, a tak większość, no to jest tam 700 mega, 2 giga, coś. A na komputerze nie ma żadnego problemu, żeby zrobić 140 giga. Największy instrument wirtualny, jaki widziałem, on może być w ogóle sprzedawany na osobnym dysku, to jest wirtualna orkiestra, która ma 750 giga. Teraz już pewnie jest 800.
1: Pięknie. To tam rzeczywiście, no, a z czego się właściwie bierze ta duża ilość zajmowanego miejsca? To są, jak rozumiem, sample, no ale tak wydawałoby się, że okej, no dźwięk to jest dźwięk, zagramy sobie jakiś dźwięk, to go wystarczy raz nagrać, a to chyba nie do końca tak działa.
0: A właśnie, dlatego że tak, weźmy sobie dźwięk jakiegoś instrumentu, jeżeli ktoś ma nawet nie flet, załóżmy jakiś tam prosty, to nagrajmy sobie taki dźwięk na flecie jeden, załóżmy, i potem go puśćmy kilka razy pod rząd. To będzie słychać, że to jest jedno coś, tylko takie zapętlone, że to jest jeden dźwięk jakby ten sam, bo w tym samym momencie, nie wiem, jakoś ten dźwięk się trochę zawahał, w tym samym momencie coś tam, nie wiem, ten dźwięk się wyciszył i tak dalej, i tak dalej. No więc robi się kilka, jakby kilka razy się gra, powiedzmy, ten sam dźwięk i przy każdym odtworzeniu jest, powiedzmy, losowane, które w zasadzie zagranie z tego dźwięku zrobione. Potem, no, zagrajmy sobie gamkę. No ten sam dźwięk podwyższony będzie słychać, że to jest podwyższone. No więc zróbmy na każdym klawiszu inny dźwięk. Jeżeli, powiedzmy, flet ma jakąś tam skalę 2-3 oktaw, czyli tam tych dźwięków jest, powiedzmy, ze 30, no to 30 razy powiedzmy 4 wariacje mamy 120 dźwięków, 120 sampli samego fletu. Ale to nie koniec. Jeżeli zagramy to cicho, no inaczej się gra na flecie cicho, inna jest barwa, inny jest dźwięk. To nie jest po prostu przyciszenie tego sampla. Więc zróbmy kilka wariantów dynamicznych, każdy po 4 sample na jeden dźwięk i każdy razy 30, więc te 120 nam się znowu mnoży powiedzmy przez 4, czyli mamy 280 nagle, 480 sampli i to jest sam flet. Dodajmy do tego jeszcze różne artykulacje, bo możemy grać staccato, możemy grać legato, możemy jakieś podciągnięcia zrobić, no na flecie to może ciężko, możemy tak zwane frullato, czyli dźwięk z R, taki frrrr. Więc powiedzmy mamy tych jeszcze dłuższe, krótsze, więc tych artykulacji jest powiedzmy z 10, no to nagle nam się robi 4800 sampli. Niech będzie każdy sample po pół mega, to ile nam się robi? 2 giga na flet.
1: Na sam flet. No,
0: na
1: tak.
0: Sam flet. Także no... I to tak mniej więcej wygląda w tych orkiestrach. Tam jest jeszcze w ogóle więcej.
1: To ja zapytam w ten sposób. Czy w dzisiejszych czasach, przy takich objętościach, jesteśmy w stanie odróżnić instrument generowany syntetycznie od instrumentu naturalnego?
0: To zależy od kilku rzeczy. Po pierwsze, jak się przyłoży producent, ale załóżmy, że przyłożył się dobrze. I tak jak właśnie mówiłem, to że zostaje druga kwestia. Który użytkownik zacznie zmieniać te sample zgodnie z tym, jak to zostało zrobione? Bo to niestety jeszcze tak nie jest, że to, co gramy, to sobie program odtwarza tak, jak chcemy. Bo skąd ma program wiedzieć, czy my teraz będziemy grali krótkie nutki, czy będziemy chcieli zagrać długą nutkę, albo nutkę, która się nagle stopniowo będzie przygłaśniać. Więc trzeba, jakby grając, no jakoś zasygnalizować, co my i w jaki sposób będziemy chcieli zagrać. I teraz większość ludzi idzie na skróty. Ma kilka podstawowych artykulacji, kilka podstawowych tych sampli i sobie zmienia powiedzmy 3 lub 4 i tyle, bo to brzmi dla większości ludzi wystarczająco dobrze. I mało kto ma czas się bawić w jakieś szczegółowe, strasznie szczegółowe wyboru, o nie, tu jest za krótko, to trzeba jednak dłuższy ten dźwięk wziąć, z dłuższej powiedzmy tej artykulacji. Tutaj trzeba będzie zrobić lekkie crescentko, więc tu znowu trzeba będzie wybrać dźwięk albo zrobić przenikanie się dwóch sampli w tym momencie na przykład. Mało komu się chce w to bawić. Jeżeli się oczywiście chce, to można zrobić partię wielu instrumentów nie do odróżnienia od tego, jakby to było zagrane przez muzyka, ale to wymaga potwornej ilości pracy, klikania wszystkiego z reguły.
1: A skoro i tak 90% nie usłyszy różnicy, tak, i tak dalej, i tak
0: dokładnie.
1: Dalej.
0: Dokładnie. Tak się mówi mniej więcej, że taka, żeby to było w miarę dobrej jakości, używając dobrej biblioteki, jeżeli chodzi na przykład o instrument orkiestrowy, jakąś muzykę filmową, to tak się zakłada, że minutę takiej muzyki tworzy się mniej więcej w godzinę. Także no, powiedzmy 20 minut muzyki, no to jest 20 godzin, tak?
1: No tak. To już dość sporo czasu.
0: Żeby... I to już mówimy o doświadczonym człowieku, który już jakby wie, co się robi, jak się robi.
1: I wie, co on chce osiągnąć.
0: I dokładnie, i po prostu leci. Aha. I mimo tego no, jest taki czas. I to nie chodzi o moc przerobową komputerów, tylko to chodzi o ilość ruchów, które trzeba wykonać, żeby to wszystko stworzyć.
1: No i też jeszcze o ten wybór, bo tak jak wspomniałeś, mamy ileś tych różnych sampli, ileś różnych klocków, z których możemy to budować, no to tak naprawdę to już też trzeba się w tym orientować. Jeżeli posadzimy świeżaka w ogóle przed taką ilością dźwięków, to...
0: To się zgadza. Oczywiście są tu jakieś ułatwienia, że powiedzmy, jeżeli system wykryje, że klawisze będą naciskane szybko, to się przełączy na przykład na coś, albo że powiedzmy pokrętło, które sobie przekręcimy, no to ono przekręca z legato na staccato, a głośność no to sobie wybieramy mocniej albo słabiej, uderzając w klawisze, załóżmy. Więc no takie jakby automatyzacja czegoś takiego też no jakoś postępuje, powiedzmy. Zresztą w ogóle też jest kilka takich firm, które próbują w ogóle jakoś podchodzić do tematu na świeżo. nagrywają to w bardzo... Jest taka na przykład firma Sample Modeling, która... Owszem, tam pewnie jest tych sampli bardzo dużo, z tym, że oni bardzo tak to... Nagrywają to na przykład w komorze bezechowej, żeby tam nie było absolutnie pogłosu. Robią w taki sposób,

0: I to są mega już skomplikowane rzeczy. Jest też taka firma, która stworzyła orkiestrę, oni to sobie nazywali jakoś tam phrase, coś tam, że nagrali frazy grane przez instrumentalistów i w zależności od tego, kto jakie dźwięki gra i z jaką głośnością i tak dalej, to są brane fragmenty tych fraz, jakby komputer sobie wybiera, które mają być zagrane, żeby było dobrze. Także no to są takie już, to są już jakieś poszukiwania. Jest taka symulacja fortepianu, która ma chyba 45 mega albo 60, która jest tak naprawdę syntezą, tylko to jest mega zaawansowana synteza i tam też starano się zrobić tak, żeby to brzmiało dokładnie jak instrument, czyli takich oscylatorów nie jest dwa, tylko jest, nie wiem, 50 i każdy z nich tam to jest jakaś część składowa brzmienia, powiedzmy, fortepianu. To tam najpierw trzeba było na jakiś super spektrogramach coś to brzmienie rozkładać na czynniki pierwsze i odwzorowywać je przy pomocy syntezy dźwięku. Oczywiście to ma swoje potem zalety, bo można, powiedzmy, dowolny parametr, nie wiem, można sobie ustalić, jaki ten fortepian ma być w rzeczywistości duży, bo teraz gram na małym fortepianiku, który ma zupełnie inny rezonans, a teraz gram na dużym fortepianie, który ma zupełnie inny rezonans i ten dźwięk się rozchodzi. A teraz mogę sobie stłumić struny trochę, a teraz mogę bardziej stłumić struny, a teraz mogę zrobić tak, żeby dźwięk się podwyższał jakby co chwilę, albo obniżał, albo mogę włączyć wibrato w fortepianie, albo różne dziwne rzeczy, nie wiem, zdjąć pudło w ogóle rezonansowe i tak dalej, różne rzeczy, które są nie do osiągnięcia na zwykłym fortepianie.
1: A przynajmniej nie są do osiągnięcia w jakiś taki prosty sposób,
0: normalny,
1: tak?
0: Sposób. Tak.
1: Nikt nie będzie pudła zdejmował w trakcie koncertu.
0: Także był na przykład taki projekt, czy jest w zasadzie, Kaima, czy nie pamiętam jak on się, Kyma to się pisze. To jest też taki system, który się składa z Maca tego stacjonarnego, software'u, klawiatury, takiego ogromniastego pada dotykowego i czegoś chyba jeszcze. I tam jest ileś modułów, jest język programowania, którym można tworzyć jeszcze moduły własne i dziesiątki, jak nie setki różnego rodzaju algorytmów do tworzenia i modyfikowania dźwięku, do przenikania się dźwięków, czyli czegoś takiego, że można zrobić. Ja tu nawet gdzieś mam próbki. Próbki tego, możliwości tego syntezatora. I rzeczywiście niektóre są bardzo ciekawe, jak na przykład jest jakaś gitara, która przechodzi bardzo płynnie w szczekanie psa chociażby. Tylko to oczywiście to kosztuje straszne pieniądze, jest no raczej niedostępne dla niewidomych niestety. No i
1: przede wszystkim to już z takim urządzeniem to już trzeba wiedzieć, co się chce zrobić.
0: Dokładnie, to jest jakby kontynuacja tych wszystkich eksperymentów, o których mówiliśmy na początku,
1: tak.
0: Audycji, jakichś eksperymentalnych konstrukcji, syntezatorów do tworzenia głównie muzyki eksperymentalnej, ewentualnie ścieżek do filmów, bo do tego ta Kyma też może być, ale to jest dla ludzi, którzy już wiedzą, co robią i dokładnie wiedzą, co chcą osiągnąć i wszystkiego im za mało.
1: Co, udało ci się znaleźć jakieś próbki?
0: Jakieś tak, tylko nie pamiętam dokładnie, które są, które, ale zaraz tutaj...
1: Ja przypominam, że nasz Skype jest do waszej dyspozycji. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze coś napisać albo zadzwonić do nas, to proszę bardzo, tyflopodcast.net. Swoją drogą, w międzyczasie, i to już chwilę temu, pojawiło się jeszcze jedno pytanie od Patryka. Co to był za taki słynny syntezator, na którym grał zespół The Doors, bo miał bardzo charakterystyczne brzmienie. Czy może pamiętasz?
0: Nie powiem z jednego prostego powodu. Nie znam jakoś za bardzo tego zespołu, więc przepraszam, ale nie, w tej chwili nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno będą jeszcze, zamierzam zrobić audycję o tym, jakie są najczęściej parametry spotykane w syntezatorach, w

0: samplera, więc może gdzieś tam się to brzmienie gdzieś tam pojawi. To bym musiał czegoś, jakieś mieć próbkę, coś, bo tak. Natomiast znalazłem tą próbkę tego przenikania się dźwięków. A tylko oczywiście, jak zwykle mam zepsuty mikser i muszę to jakoś zrobić, żeby to grało dobrze. No jakoś to gra.
1: Tak.

0: No, to już jest co innego.
1: Rzeczywiście.
0: Ale rzeczywiście...
1: Ciekawie.
0: Była gitara,
1: a potem pies się pojawił. To fakt. Czy jeszcze jakichś próbek posłuchamy, jeżeli chodzi o brzmienie?
0: No właśnie nie wiem, bo teoretycznie syntezatorów jest dużo, ale no to tak...
1: Czy
0: no
1: czegoś takiego jeszcze coś... ciekawego, co można by było zaprezentować? Czy to sobie odłożymy na jakąś następną na przykład audycję, żeby coś pokazać?
0: No może bym faktycznie gdzieś odłożył, bo ja bym już chyba zaczął w następnych audycjach, gdybyśmy zaczęli, czy gdybym zaczął, nie wiem, mówić już o konkretnych typach tych instrumentów elektronicznych, to może wtedy bym rzeczywiście jakieś próbki tego, co tam jest i jak tam jest. Natomiast tak właśnie jeszcze myślę na koniec, fajnie by było przybliżyć słuchaczom, jakie są w ogóle typy tych wszystkich instrumentów.
1: No właśnie, bo mówiliśmy prawda... o różnych rzeczach, tu syntezatory, tu samplery, tu jeszcze różne rzeczy, to może teraz jakoś to usystematyzujmy.
0: I tak, i tu jest taki mały jak zwykle problem, bo jakby było chyba mało czasu na to, żeby to jakoś usystematyzować i się nadal, czasami są jakieś elementy wspólne, zwłaszcza, że ludzie kombinują i łączą różne rzeczy i w zasadzie nie wiadomo, jak to nazwać. Natomiast tak, na pewno takie różne tanie instrumenty, które mają wszystko w jednym, i rytmy, i brzmienia różnych instrumentów, to są inaczej. To są instrumenty, które nie interesują profesjonalistów i dlatego są nazywane albo keyboardami, głównie keyboardami, chociaż różnie to bywa. Jakimiś klawiaturkami, różnie to tam jest. Niektórzy to nazywają syntezatorami, ale od tego każdemu profesjonaliście włos się na głowie jeży. Potem to samo, ale droższe, tak więc używane przez profesjonalistów, nazywa się aranżerem. Czyli czasami aranżer to jest wszystko, włącznie z syntezatorkami dla dzieci, a czasami keyboardami są również aranżery, bo niektórzy się zastanawiają, czy w ogóle tutaj co i w ogóle do czego, jak to w ogóle nazwać to wszystko. W każdym razie no to są takie, to takie coś, co jakby nie interesuje, jaką metodą jest dźwięk wytwarzany, tylko ważne jest to, żeby to było wszystko uniwersalne i żeby można było na tym zagrać wszystko, nagrać, to ma głośniki przeważnie wbudowane, no i generalnie to jest taki instrument do wszystkiego. I to jest ta kategoria, którą myślę, jeżeli się pójdzie do sklepu muzycznego, dzień dobry, klawisze poproszę, to prawdopodobnie pan sobie pomyśli, że chcemy jakiś keyboard / aranżer. Różnie to tam jest. Natomiast jest jeszcze ta druga gałąź, czyli właśnie te wyspecjalizowane rzeczy. I tutaj też jest sampler. To jest, czyli coś, co ma albo, no przeważnie ma jakąś ilość wgranych brzmień automatycznie. Czyli samplery to są właśnie takie instrumenty, które główną domeną są nagrane jakieś frazy, nagrane instrumenty, cokolwiek. I z tymi nagranymi jakimiś tam próbkami, dźwiękami, naciskając na klawisze, odtwarza się je w jakiś tam sposób. Oczywiście samplery to już nie jest coś jak Mellotron, że są tylko te sample odtwarzane, ale można im zmienić ileś tam parametrów różnych. Zresztą tak jak też wcześniej mówiłem, tak? W przypadku chociażby tego fletu można nagrać kilka sample na jeden dźwięk, albo kilkanaście, albo i więcej. I generalnie do niedawna były samplery głównie sprzętowe, ale od niedawna samplery się przeniosły głównie w świat komputerów i chyba najbardziej takim zaawansowanym samplerem, co nie znaczy, że dostępnym niestety, jest taki produkt takiej firmy Native Instruments, nazywa się Kontakt. No i tu jest na tyle to skomplikowane, że tu spokojnie można mówić o języku programowania. I rzeczywiście tam są instrukcje warunkowe. Jeżeli nie wiem, został naciśnięty najpierw jakoś ten, potem ten, a potem tamten, to zagraj sample taki, a w innym wypadku zagraj inny. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ilość granych sampli wcześniej była większa niż, to zagraj sample taki albo inny. I na tym rzeczywiście robi się mega skomplikowane instrumenty, które mają rzeczywiście bardzo jakoś tam naturalnie brzmieć. Można z tego naprawdę robić wybitnie jakieś złożone do elektronicznej muzyki, do jakiejś eksperymentalnej. No ten sampler jest do wszystkiego absolutnie. To jest... no nie wiem, czy jest rzecz, którą można zrobić na samplerze i ten sampler od Native Instruments tego nie ma. Niestety jest to nie bardzo dostępne, ale szczegółowo o tym wszystkim powiem, jak będę mówił, bo myślę, że o tym spokojnie można zrobić całą audycję o samplerach.
1: No tak. Bo...
0: i o tym, do czego to można wykorzystać.
1: Bo wygląda
0: potem kolejna... zaawansowane. Tak, kolejna grupa instrumentów, no to są syntezatory jako takie. I tu z reguły nie ma sampli jako takich, to znaczy może być sampling gdzieś tam przy generowaniu, gdzieś tam na takim bardzo niskim poziomie, ale generalnie chodzi o to, że mamy sobie kilka najczęściej takich podstawowych, tak zwanych przebiegów, ich jest kilka. Mamy sobie kilka tych właśnie oscylatorów, które mogą te przebiegi generować. I to wszystko można wpływać jedno na drugie, filtrować, jakoś tam zmieniać wysokość, coś tam jeszcze i w ten sposób tworzyć brzmienia właśnie głównie takie elektroniczne różnego rodzaju. I to są właśnie syntezatory. No i są stacje robocze, powiedzmy, czyli mniej tu jest też ważny, to jest tak jakby aranżer, tylko że dla takich, dla zaawansowanych. Czyli on z reguły, taka stacja robocza nie będzie miała na przykład rytmów, styli, za to będzie miała sekwencer, iluś ścieżkowy, na przykład 16. Często będzie miała taka stacja robocza na przykład możliwość nagrywania, tak jak w samplerze, własnych brzmień. I potem jakoś ich modyfikacja. Niektóre najnowsze mogą mieć możliwość zapisywania wyników tego, co tam nagraliśmy na pendrive'ie. Czyli to właśnie takie coś, jak mówiłem przy synklawierze i Fairlight'ie, czyli siadamy do instrumentu i od początku do końca robimy utwór i możemy go potem wyeksportować na pendrive'a. Niektóre nawet mają wejście mikrofonowe i są też jako rejestrator po prostu audio i można nie wokal nawet nagrać. I to jest takie studio
1: w jednym
0: które
1: urządzeniu.
0: Wygląda jak takie, tak, w jednym urządzeniu. Całe, no wszystko w zasadzie. I na przykład też taką, no poniekąd cechą charakterystyczną jest brak głośników, dlatego że no prawie nikt nie korzystał z tych wbudowanych głośników, więc po co je montować i zwiększać objętość, wagę i cenę takiego urządzenia, skoro i tak każdy to będzie podłączał gdzieś w studiu do miksera, do komputera, do jakichś głośników zewnętrznych na koncercie, więc po co w ogóle w takim instrumencie głośniki. Też jakiś czas temu została stworzona taka kategoria, też taki rodzaj instrumentów, który się przyjął, czyli cyfrowe fortepiany, cyfrowe pianina, czyli tutaj z kolei jest kładziona uwaga po pierwsze na jakość brzmienia, ale fortepianu głównie, innych instrumentów, no to tam, no ewentualnie takich, jest kilka takich instrumentów, które tam z reguły są, ale ich jest niewiele, to ma być proste w obsłudze, bo to ma być dla muzyków, dla pianistów, a nie dla dźwiękowców, więc tam nie ma za jakichś wielkich regulacji, natomiast jest klawiatura, która jak najwierniej ma udawać klawiaturę fortepianową. Jako taka ciekawostka, no to na przykład w najnowszym fortepianie chyba Rolanda albo Yamaha, już nie pamiętam, na pewno jest taki system wielu głośników, żeby ten dźwięk jakby otaczał grającego troszkę jak... znaczy otaczał, jak otaczał. No, jest wielokanałowy, żeby to brzmiało jak z fortepianu.
1: Bo tu głośniki
0: mało
1: już
0: tego,
1: są.
0: Bo tu głośniki oczywiście są, bo to ma być jak fortepian, tylko przenośny. I to z reguły waży, nie wiem, 20-30 kilo, czyli no na tyle, że to można schować i powiedzmy jest ktoś, kto śpiewa jakieś tam piosenki chce mieć fortepian przenośny, żeby na nim grał koncerty, no to jedzie z takim fortepianem na koncert, stawia go, włącza i gra. I to po prostu słychać. I oczywiście one z reguły mają też jakieś wyjście, żeby to można było podłączyć i na jakimś, żeby jakiejś większej sali to na jakiś mikser szło, mają wyjście słuchawkowe, bo trzeba w domu ćwiczyć, ale mają niemal zawsze głośniki, bo no tu trzeba w domu zagrać, tu trzeba na jakiejś małej imprezce podegrać, tu w jakiejś małej salce coś zrobić, tu gdzieś w plenerze, więc to ma być po prostu taki instrument dla pianistów. Właśnie też ten najnowszy pianino też tej firmy ma nawet takie wbudowane wibracyjne silniczki, które jak się naciska klawisz w prawdziwym fortepianie, to no, on drga pod wpływem strun, tak, rezonansu. Te drgania strun przenoszą się również na klawiaturę, więc tutaj te silniczki wibracyjne też jakby ten efekt tworzą, że jak grasz na tym fortepianie, to czujesz ten rezonans jakby strun, to, że te klawisze tak drgają jak pod wpływem tego strun po prostu.
1: No tak, czyli chodzi o najwierniejsze odwzorowanie tego instrumentu.
0: I teraz też zwłaszcza KORG, znaczy nie, oprócz takich cyfrowych fortepianów, też kilka firm eksperymentuje z różnymi innymi instrumentami. Na przykład Roland zrobił cyfrowy akordeon, czyli instrument, który wygląda jak akordeon, którym ma przecież brzmienie akordeonu, na którym się gra trochę jak na akordeonie, ale jest cyfrowy. Więc można mu zmieniać brzmienie, więc można podłączyć też do jakiegoś głośnika zewnętrznego, do jakiegoś systemu. Ma wyjście słuchawkowe, więc może sobie akordeonista ćwiczyć w ciszy na tym akordeonie. Ale dźwięk się też ma taką harmonię, ma jakby zachowuje się jak akordeon, ale jest cyfrowy. Też kilka firm, Yamaha, Akai na przykład, ma instrumenty elektroniczne dente, czyli normalnie jest ustnik w tym instrumencie, z tym, że no też proces generowania dźwięku jest cyfrowy, powiedzmy. No, także też można sobie ćwiczyć pewne rzeczy przynajmniej, bo na dentych to jest trochę bardziej skomplikowane, ale w jakoś tam elektronicznej, ewentualnie jak ktoś lubi takie różne nowe instrumenty, no to...
1: To zawsze można spróbować.
0: Tak, no to też jakoś tam jest efektowne. Są perkusje elektroniczne, czyli też są właśnie takie jakby albo gumowe, albo z takiej siatki zrobione bębny. To się podłącza pod taki moduł brzmieniowy i też one z reguły nie mają głośników, bo z reguły to jest tak, że jest jakby każdy bat, ten jakby bęben, to osobny element, osobnym elementem jest rama i osobnym elementem jest moduł brzmieniowy i to się wszystko kabelkami łączy i można na przykład wymienić moduł na inny.
1: Albo... No a też moduły mogą być komputerowe, tak jak VST.
0: Tak, też. Chociaż z reguły jakby te bębny mają... poniekąd wyjścia analogowe, one po prostu dają jakieś tam napięcie i to jest wszystko jakby generowane przez moduł. Perkusje elektroniczne to jest specyficzny instrument elektroniczny, ale są takie i rzeczywiście też są bębniarze, którzy na tym grają, no bo trzeba jakoś w domu ćwiczyć,
1: a sąsiedzi nie zawsze są tolerancyjni.
0: To jest...
1: Pozdrawiamy naszego redakcyjnego kolegę Tomka.
0: Tyż.
1: Tak.
0: Ostatnio też na przykład taka firma KORG zaczęła się, no nie wiem czy bawić, no bo pewnie jakąś tam kasę z tego mają, więc w każdym razie w jakieś takie gadżeciki muzyczne. Jest takie coś, ja nawet to mam, tylko nie wiem w tej chwili gdzie, to się nazywa KORG Monotron. To jest pudełeczko, które ma 15 na 8 na 2 cm, ma pasek taki dotykowy i ma 5 pokręteł. I to jest syntezator w pełni analogowy. 5 pokręteł do regulacji parametrów tego syntezatora i pasek dotykowy, po którym przesuwamy palcem i w ten sposób gramy. Znaczy gramy, no wydobywamy sobie z niego jakieś tam dźwięki. To kosztuje tam chyba 100 kilkadziesiąt złotych, więc naprawdę niewiele. No i to też jest taki gadżecik. Kork ma kilka takich różnych właśnie gadżetów muzycznych. Jest na przykład coś takiego, co się nazywa Kork Koscillator. Kiedyś zrobiłem podcast
1: o aplikacji,
0: zresztą też Korga, i zachowujący się mniej więcej tak jak ta wersja sprzętowa. Tylko sprzęt służy tylko do tego, a IK Oscillator to jest to samo, tylko że na iPhone'a. No prawie to samo, bo teraz wychodzą nowe wersje tego IK Oscillatora. To jest IK Oscillator 2, IK Oscillator Pro, 2S chyba. Tam jest brzmień więcej, powiedzmy, tam można jakieś własne coś tam nagrywać. Także no, są jakieś tam różnice, ale zasada działania jest dokładnie taka sama. No i tych syntezatorów, syntezatorków, stacji roboczych, jakiejś kombinacji jednego z drugim, jakichś syntezatorów z pewnymi funkcjami stacji roboczej, jakichś keyboardów czy aranżerów, w których można na przykład zmieniać brzmienie troszkę jak i nagrywać własne i tam powiedzmy eksportować coś na pendrive'a, i takich małych, taniutkich stacji roboczych, które jeszcze nie mają eksportu, bo są za małe i za tanie. I jakichś różnych instrumentów, które zawsze sklepy muzyczne mają problem, jak je zaklasyfikować, robi się coraz więcej. Jakieś, na przykład jest taka firma Teenage, coś tam już nie pamiętam, która w ogóle ma takie jakby moduły, które się kładzie na takiej powierzchni dotykowej. I w ten sposób się jakby gra. A czy to jest syntezator, czy stacja robocza, czy co jeszcze, to w zasadzie nie wiadomo, bo to jest coś własnego w ogóle. Z softwarem to już w ogóle nie wiadomo co i nie wiadomo jak, bo są jakieś rzeczy. Jest na przykład takie coś, co się nazywa C-Sound. Czyli takie środowisko półprogramistyczne, półmuzyczne, pół jakieś jeszcze, w którym najpierw się pisze moduły, ewentualnie jest kilka dostępnych modułów, i się pisze program, ten program się potem uruchamia w kompilatorze i teraz no w zależności co ten program robi, albo dźwięki się gra na klawiaturze, albo on odgrywa jakąś sekwencję i to też, albo jest jakiś, są moduły od syntezy, są moduły od samplingu i co się w tym zrobi, w jaki sposób, to już użytkownik sobie pisze, jest od tego cała wielka dokumentacja, od używania, od pisania modułów, od czegoś tam jeszcze, i to jest takie ogromniaste środowisko muzyczne dla tych, którym normalne rzeczy to za mało.
1: No tak, no kwestia po prostu fantazji i tego, co jest nam potrzebne, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki. I o tym jeszcze na pewno sobie niejednokrotnie porozmawiamy. Pytanie, czy jeszcze mamy jakieś urządzenia, czy to już jest generalnie wszystko?
0: No, tak podejrzewam, że trudno to wyczerpać wszystko, ale myślę, że takie główne nurty to już załatwiliśmy. Jeżeli ktoś by chciał sprawdzać, co się... Znaczy, dobra, tak. Jeżeli ktoś by chciał sprawdzać, co nowego się pojawiło na rynku, to zawsze są dwie imprezy takie muzyczne, są dwa targi. Jedne są w Kalifornii, w Stanach. One się nazywają Music NAMM, Music NAMM. I drugie są w Europie, w Niemczech, Music Mess, czy jak to się czyta, Music Messe. To jest przeważnie w kwietniu. I tam z reguły, jeżeli jakiś syntezator ma się pokazać, to tam z reguły nowe jakieś konstrukcje są wypuszczane. Oczywiście no, nie zawsze i nie tylko, ale no, tam można oczekiwać, że coś tam się może pojawić. Tam będzie największa szansa, że te wszystkie większe firmy coś tam wypuszczą, przynajmniej te takie sprzętowe, bo oprogramowanie to każdy w ogóle se tam wypuszcza, kiedy chce, jak chce i w ogóle. Od

0: 5 minut po godzinie 19:00. To najwyższa pora, żeby zacząć kolejne spotkanie na żywo w tym tygodniu na antenie Tyfloradia.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: kalendarzu środa, to jest 19 dzień sierpnia 2024, nie, 26 już roku, a my rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyfloradia. Dziś będzie o słuchawkach naprawdę dosyć ciekawych, z interesującym oprogramowaniem, ale i z pewnymi różnymi technicznymi chochlikami przy okazji. Swoją drogą też jestem bardzo ciekaw, czy ta audycja nam się nie obędzie bez takich technicznych chochlików. A te słuchawki SteelSeries Arctic Nova 5 zaprezentuje mój dzisiejszy gość Mieczysław Bąk. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam cię Michale bardzo serdecznie i witam wszystkich słuchaczy.
0: Tak jest, nasza audycja jest na żywo, więc jeżeli słuchacie nas w dniu premiery, czyli tego właśnie 19 sierpnia, to możecie się oczywiście z nami skontaktować. Tych sposobów na łączność tu z nami jest kilka. Jest aplikacja Tyflocentrum, jest YouTube, jest Facebook, jest nasz numer telefonu 663883600, jest WhatsApp, się zastanawiałem, czy ten WhatsApp tam wstanie, bo przez moment było takie jego pewne zawahanie, że nie chciał się za bardzo uruchomić, ale jednak się uruchomił, więc wszystkie drogi kontaktu są do waszej dyspozycji, a jest jeszcze YouTube i Facebook, bo nie wiem, czy o tym wspomniałem, coraz więcej tych środków łączności, a to wszystko dla was, żebyście mogli korzystać i kontaktować się tu z nami bezpośrednio. No dobrze, to zanim zaprezentujemy te słuchawki od takiej strony praktycznej, to najpierw jeszcze może kilka słów takiego teoretycznego wstępu, bo mogę powiedzieć, że ja również jestem posiadaczem tych słuchawek. Zdążyłem poznać ich niewątpliwe zalety, ale też i wady. Natomiast Dokładnie. Ja chciałem ciebie zapytać, co cię w ogóle skłoniło do tego, żeby te słuchawki kupić?
1: Tak, skłoniło mnie przede wszystkim to, że one są bezprzewodowe. Na łączności 2,4 GHz oraz Bluetooth. Mnie oczywiście bardziej interesuje łączność 2,4 GHz. I szukałem przez długi czas rozwiązania i wypróbowałem tych rozwiązań mnóstwo, żeby móc swobodnie rozmawiać z znajomymi, na przykład po TeamTalku, i nie być uwiązanym do fotela gamingowego, tylko móc swobodnie robić wszystkie rzeczy w domu. Nie wiem, jakieś tam porządki porobić, coś tam posprzątać, nie wiem, iść się na chwilę położyć, bo taką mam ochotę. I jednocześnie, żebym mógł sobie, nie wiem, słuchać muzyczki, gadać sobie właśnie ze znajomymi i żeby właśnie nie być uwiązanym kablami. No i oczywiście, żebym miał przy sobie mikrofon, bo słuchawki już bezprzewodowe miałem i w sumie nadal je mam, tylko są na razie schowane, nieużywane już. Miałem słuchawki z Sennheisera, model bodajże RS175, gdzieś za 800 zł, ale w tych słuchawkach brakowało mikrofonu. I ja owszem, no, mam tego Zooma, jak słychać, ale na przykład jak się... Zresztą, Michale, chyba nie będziesz miał nic przeciwko, jak coś szybko pokażę. Jak na przykład się oddaliłem, na przykład ja mam co prawda małe mieszkanie, ale jak już na przykład stanąłem sobie przy zlewie, no to już w tym momencie słychać mnie w taki sposób.
0: Zdecydowanie więcej słychać pomieszczenia niż ciebie, to prawda.
1: Albo na przykład właśnie jak inne rzeczy, nie wiem, chociażby na przykład z poziomu łóżka też słychać mnie, o proszę bardzo, z daleka. No i to gdzieś tam powodowało dyskomfort dla ludzi, z którymi rozmawiałem. I szukałem właśnie, miałem kiedyś przez chwilę takie śmieszne rozwiązanie, bo miałem słuchawki i miałem taki bezprzewodowy mikrofon z taką w ogóle stacją nadającą i to był taki mikrofon, takie jakby a la słuchawki się zakładało, ale to był jakby tylko kawałek drucika, który się zakładało na uszy, no i tam był przy tym mikrofon. No ale to było też tak niewygodne, no bo tak musiałem poniekąd dwie pary słuchawek mieć założonych. Prawie. I to też nie było to. No i ostatecznie chwilę poużywałem tego mikrofonu, ale potem się wkurzyłem i schowałem do szafy i gdzieś tam se leży. No i siedziałem na samym Zoomie. I w międzyczasie dowiedziałem się jakimś kanałem, jakimś sposobem, już nie pamiętam nawet w sumie, kto mi pierwszy powiedział o tych słuchawkach, że takie słuchawki są, że właśnie mają, przede wszystkim mają mikrofon, który naprawdę jest z bardzo, powiedziałbym, wysokiej jakości, jak na technologię bezprzewodową.
0: To prawda, bo mikrofony nawet te, które słuchawki mają w paśmie 2,4 GHz, to mimo tego, że te mikrofony mogłyby teoretycznie być dobre, to naprawdę z niezrozumiałych dla mnie powodów one bardzo często są jakości raczej przeciętnej, a nawet tak, jeżeli kapsuła mikrofonowa chyba jest dobra, to zdarza się po prostu tak, że ona jest jeszcze dodatkowo poddawana różnym algorytmom odszumiającym i wcale to nie wychodzi na dobre.
1: I jeszcze próbkowanie jest tam bardzo niskie, zazwyczaj to jest tam chyba jakieś 16 czy 8 kHz czy coś takiego, już nie pamiętam, ale no bardzo nic tam, jak Michale to mnie skoryguj, może żebym, jak głupoty gadam.
0: No ale często to jest 16,
1: tak, Tomecki mi to tłumaczył właśnie, że te mikrofony mają jakieś takie bardzo ultra niskie te częstotliwości, te pasmo tam w ogóle. No i właśnie Arctisy właśnie mają o wiele wyższe to pasmo, ten mikrofon. I tak, i przede wszystkim bardzo długo trzymają na baterii. Bardzo długo. Kiedyś testowałem, nawet zdarzyło mi się parę razy, jakoś tak przypadkowo w sumie, że nigdzie nie wychodziłem z domu, i więc nie miałem potrzeby ich, po prostu jakby nie było okazji, żeby je ładować i no cały dzień mi wytrzymały, jak nie więcej jeszcze.
0: One tam nawet chyba, kawałek. One chyba nawet potrafią trzymać jakieś 16-20 godzin, jak mi się wydaje.
1: No.
0: Czy więcej nawet tam, jakoś tak naprawdę długo. Naprawdę,
1: tak, naprawdę i to jest kosmiczne.
0: Tak, i to jest prawda, bo ja też się czasem po prostu łapię na tym, że nie pamiętam, kiedy ostatnim razem ładowałem te słuchawki, a potem się nagle okazuje, że o, już je trzeba naładować, ale czasem to jest, a dopiero teraz, okej. Okay. Inne słuchawki to już trzeba by było z 5 razy naładować, a one naprawdę potrafią trzymać solidnie.
1: Tak, i one jeszcze mają próg ostrzegania o krytycznym niskim stanie baterii.
0: Tak, tam jest taki alarm dźwiękowy po prostu.
1: Taki ty.
0: Tak.
1: A przy 5% to już przynajmniej kiedyś było, teraz już to chyba naprawili, był taki ostry, taki ty. Pamiętam? Taki naprawdę taki generowany ton, taki ty.
0: To ja się chyba na to nie załapałem.
1: A ja się załapałem, ale potem chyba to zmienili w którymś update'cie i tylko, że jest teraz takie cisze, takie
0: okej, okay, w tak każdym razie sobie. Dla mnie na przykład te słuchawki mają też bardzo dużą zaletę w postaci mikrofonu, ale nie to, że mają ten mikrofon, no bo słuchawek z mikrofonem jest troszkę. Nawet nie to, że ta jakość tego mikrofonu jest dobra, bo ona rzeczywiście dobra jest, ale że ten mikrofon jest na wysięgniku, że ten mikrofon nie jest gdzieś tam schowany w tych słuchawkach i że ten nasz głos dociera do naszych rozmówców z oddali, ale że możemy sobie wyciągnąć ten mikrofon z lewej słuchawki i po prostu ustawić go przed ustami i dzięki temu ten nasz głos, ta nasza mowa jest zwyczajnie wyraźna.
1: Tak, tylko niestety oczywiście. Znaczy, ja wiem, że to byłoby trudne do zrealizowania. Niestety nie mają żadnego popfiltra, gąbeczki.
0: To prawda.
1: Nawet w zestawie nic. I ja mam teoretycznie jakąś gąbkę właśnie z innego mikrofonu. Wziąłem sobie i jakoś o dziwo mi się spasowała. I czasem ją zakładam. Ale bardzo jest wrażliwa membrana na... No często gęsto mam ten problem, że po prostu ja nieświadomie gdzieś tam ludzie mówią: nie dmuchaj w mikrofon, nie dmuchaj w mikrofon. Po prostu bardzo łapią gdzieś tam, czy właśnie czy od nosa, czy właśnie jak się przez nos oddycha, to gdzieś tam jak chcemy bliżej mieć go ust, to no jest problem, że będzie właśnie łapał oddech.
0: ale za to mają też bardzo fajną funkcję w postaci stanowego klawisza przycisku, dzięki któremu jesteśmy w stanie kontrolować, czy mikrofon jest włączony, czy jest wyłączony. Bo
1: tak, i jeszcze rzadko... mamy dodatkowo sygnał dźwiękowy tak, przy tym.
0: To prawda. Rzadko które słuchawki mają coś takiego, a w tym przypadku to rzeczywiście ta stanowość tego guzika dla nas jest bardzo ważna.
1: Tak, ten tak zwany przycisk dwustanowy.
0: Dokładnie, włączony, tam... wyłączony. Okej, czy ty pamiętasz, jak w ogóle to jest, z czym do nas te słuchawki przychodzą?
1: Tak, pamiętam. Słuchawki przychodzą do nas w pudełku i w takim etui. Czyli co do etui, to nie jestem pewien, więc nie będę tutaj kłamał, ale chyba mają też jakieś dodatkowe etui. Na pewno mamy w zestawie, mamy dongiel, który, uwaga, jest bardzo nietypowym donglem, bo to nie jest taki dongiel, jak mamy do myszek i klawiatur, taki, jakby to Michale określić, no taki płaski, nie? Taki po prostu
0: kawałek. To znaczy, on jest przede wszystkim szeroki.
1: Nie, właśnie o tym chciałem powiedzieć, że to nie jest taki typowy dongiel, jak do klawiatur, tylko że właśnie on jest szeroki właśnie bardzo, tak. Z takim kawałkiem plastiku, z którego wystaje bolec na USB-C.
0: USB-C, tak. I to jest ważne, że to jest USB-C. Ale jest przejściówka, zdaje się, tak? Na USB-A, czy...
1: Nie tyle, co przejściówka, tylko... kabel, przedłużka cała jest.
0: A, dobra, bo ja tego akurat nie używam, a używam przejściówki, widzisz, dobrze, że o tym mówisz, bo ja używam przejściówki z innego zestawu po prostu na USB-A, ale dobrze, że jest kabel.
1: Jak ty to używasz, w jaki sposób? Czy masz bezpośrednio wpięty w jakiś port?
0: Mam bezpośrednio wpięty w huba po prostu.
1: To nie, Michale, radzę ci zrobić coś lepszego, bardzo ci to poprawi zasięg, uwierz mi, spróbuj, jak mi nie wierzysz. Aha. Podłącz do jakiejś przejściówki i powieś ten kabel w powietrzu, nie wiem, przylep do ściany, do monitora, tak żeby miał ten nadajnik, czy tam odbiornik, bo ja w sumie zawsze mi się myli, co jest nadajnikiem, co jest odbiornikiem, ale to jest chyba nadajnik.
0: Tak naprawdę to w dwie strony to działa, bo i nadaje, i odbiera.
1: Żeby on miał luźną, pustą przestrzeń.
0: Wiem, o czym, zobaczysz, wiem, co się o czym wtedy mówisz, stanie. Wiem, o czym
1: ja
0: mówisz,
1: tylko... Ja testowałem i efekt jest po prostu porażający.
0: Wiem, o czym mówisz, tylko ja akurat nie mam aż takiej nawet potrzeby, bo ja w całym mieszkaniu mam zasięg tych słuchawek. Więc no nie mam kłopotu, żeby i potrzeby, żeby aż tak eksperymentować, ale rzeczywiście to może poprawić zasięg. Zgadzam się.
1: Także ja od razu jakoś tak przeczyłem, że może być taki problem i nie wpinam go bezpośrednio do żadnych hubów do komputera, tylko właśnie jeszcze tą przejściówką mam powieszoną ten cały kabel na monitorze, gdzie wiadomo, wokół tego monitora jest wolna, pusta przestrzeń.
0: No jasne.
1: I ten sygnał się fajnie wtedy rozchodzi. Bo ja na przykład miałem właśnie problem, że no bardzo już mi zaczęły rwać gdzieś tam, jak były tak wpięte po prostu, to już miałem zakłócenia i już no nie było to takie fajne odległościowo.
0: Okej, okay. No to w takim razie to mamy tak. Mamy kabelek, który jest tak. Adapterem, mamy jakieś tam etui do tych słuchawek. Czy mamy dongla?
1: Mamy dongla. Mamy jeszcze kabel... Nawet dokładnie tej samej chwili, nawet wtyczki tak samo wyglądają. Z tego samego materiału, mam wrażenie, są zrobione z takiej gumy na końcach. Mamy kabel USB-C na USB-A. Po prostu. Mhm. Taki, że wiesz, wkładasz z jednej strony wtyczka jest do USB-C, a z drugiej strony jest wtyczka do USB-A.
0: Tak, że można sobie kabel. Dzięki temu te słuchawki po prostu naładować.
1: Naładować, dokładnie, bo... Wiadomo, Tesla. I tak, port ładujący jest na prawej słuchawce, na dolnej części. Tak. Myślę, że dobrze to opisałem.
0: Tak. To znaczy do wyglądu słuchawek to może przejdziemy za moment, bo jeszcze chciałem zapytać, czy jakieś akcesoria mamy tutaj razem z tym. Czy coś jeszcze pamiętasz, że tam coś było? Chyba już nie.
1: Jakieś tam papierówki.
0: Papiery, tak. Dużo papierów.
1: Dużo jakichś papierów.
0: Jak zwykle, tak.
1: Jak zwykle zresztą.
0: Więc teraz możemy przejść do omówienia samych słuchawek.
1: No właśnie. Aha, no dobra, no to powiem już jakby przy budowie słuchawek. Dobra, no jakby z kompletu to jest tyle.
0: Dobra, no to wyjmujemy słuchawki z opakowania. No i jak one wyglądają, co mamy? Bo ja muszę powiedzieć, że ja się naciąłem trochę na opisy tych słuchawek, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. Tu mi ChatGPT dość mocno przyhalucynował. O, tak.
1: Ciekawe, no. Tak. Ja aż posłucham, bo ja nie czytałem w ogóle żadnego opisu, nic. Po prostu dowiedziałem się, o Tomecki mój super, fajne słuchawki, będziesz zadowolony, kupuj. I poleciałem i kupiłem. I potem zacząłem promować wszystkim znajomym, żeby je kupili.
0: Zastanawiałem się, jak te słuchawki włączyć. No i pierwsze, co mi przyszło do głowy, to jest po prostu wciśnięcie tego przycisku na lewej słuchawce. No bo on, bo to jest, no, wypisz, wymaluj włącznik. No ale się okazało, że nic się nie dzieje, jak to wciskam. No to pytam czata GPT. Tak, to się zgadza, to jest włącznik. Oczywiście, masz rację, tylko trzeba, oprócz tego, że go wciśniesz, to trzeba go przytrzymać przez chwilę, tak mi powiedział. Mhm, jasne.
1: Jasne.
0: Jasne, mhm. Nic to...
1: Który model, z ciekawości?
0: Już nie pamiętam, który to był wtedy. Ale no, przyhalucynował i to zdrowo, więc potem oczywiście udało mi się dojść do tego, jak te słuchawki działają i co tam trzeba wcisnąć, żeby je włączyć i żeby faktycznie je włączyć i żeby działały.
1: Czyżby metodą prób i błędów? No,
0: metodą prób i błędów, dokładnie. Natomiast myślę, że warto teraz kilka słów powiedzieć a propos tego, jak w ogóle te słuchawki wyglądają, co mamy na nich i gdzie.
1: Więc tak. Słuchawki są na wpół składane i w takiej formie do nas przychodzą. Jest oczywiście regulacja wielkości, żeby jakby dobrać sobie do rozmiaru głowy. I one się w taki sposób składają, że te komory, gdzie są głośniki, obracają się w taki dość specyficzny sposób, że te dziury, które nam jakby przylegają do uszu, jeżeli trzymamy je przed sobą, te słuchawki, ja teraz je zdjąłem, więc cię chwilę, bo Michale nie słyszę, żeby spróbować sobie to jakoś wyobrazić, to te, jeżeli sobie przekręcimy te słuchawki, to te dziury z tych słuchawek, jakby to, co wchodzi nam do uszu, patrzy na naszą klatkę piersiową, jakby centralnie na nas. I w taki sposób one się, że tak powiem, trochę jakby ala składają, co zmniejsza troszkę ich poniekąd objętość i pomaga, i łatwiej je gdzieś tam włożyć. To właśnie
0: tak,
1: jakieś...
0: Można je
1: nie
0: położyć.
1: Wiem, czy to dobrze opisałem,
0: tak,
1: ale...
0: można je położyć na płasko.
1: Nie umiem inaczej
0: można
1: tego
0: je
1: opisać.
0: Położyć na płasko, bo mamy te nauszniki, o których mówisz. Rzeczywiście można je wtedy tak przekręcić.
1: Tak wygiąć, właśnie,
0: tak,
1: przekręcić. No.
0: I wtedy możemy na przykład położyć te słuchawki albo na grzbiecie, że tak powiem, albo tymi głośnikami do blatu, czyli jak tam chcemy, to możemy je tak naprawdę położyć.
1: I niejednokrotnie mi się to przydało, jak gdzieś wpychałem właśnie na jakiś wyjazd te słuchawki, do jakiegoś plecaka.
0: No tak, bo one wtedy robią się takie płaskie, nie robią się zajmują zdecydowanie mniej miejsca. To
1: tak,
0: się,
1: bo
0: to
1: te koło całe, wtedy się zmienia położenie. Jakby te koło po prostu tych słuchawek. Tak by ta otoczka cała. No wiesz, o co mi chodzi, że po prostu zmniejsza się jakby poniekąd trochę objętość.
0: Zgadza się. Dobra, mamy, już wiemy, że można je składać. To co mamy na jakich słuchawkach i gdzie?
1: I teraz tak, na prawej ściance, mamy dwa przyciski.
0: W sensie na prawej słuchawce.
1: Na prawej słuchawce, tak, na prawej słuchawce, może tak. Mamy na boku tym, który jest od strony naszego tyłu, tyłu naszej głowy, może tak, nie wiem, czy to dobrze, ale no, nie wiem, jak to opisać, szczerze mówiąc, ale no chyba inaczej się nie da tego opisać, chyba dobrze mówię, no od tyłu bardziej naszej głowy są na tej tylnej części są dwa przyciski.
0: To znaczy tak naprawdę to jest jedyne miejsce na tej ściance, gdzie cokolwiek jest.
1: Cokolwiek
0: więc
1: jest,
0: tak,
1: ale jakby chciałem opisać, jakby próbowałem tak szczegółowo opisać, gdzie te przyciski są. Gdzie ich należy szukać?
0: I one są dwa i jeden jest...
1: Dwa, jeden pod drugim.
0: Tak, jeden pod drugim. Jeden jest z taką kropką.
1: To... Tak, właśnie to chciałem powiedzieć. Mhm. Ten dolny właśnie ma tą kropeczkę. I to jest przycisk power. Jak go przytrzymamy, to uwaga, uwaga, coś, co mało chyba słuchawek robi, chociaż może już teraz coraz większa ilość, wydają dźwięki. Dlatego mówię o tym, że miałem dużo takich słuchawek, które...
0: To ja może spróbuję, to zademonstrować, bo ty to może niekoniecznie teraz rób takie eksperymenty, ale ja tych słuchawek nie mam na sobie, więc mogę spróbować. Spróbuję przyłożyć do mikrofonu i zobaczymy, może będzie to jakoś słychać.
1: Będzie, tylko wiesz co, skręć gałkę na maksa, to wtedy będzie dobrze słychać.
0: Wiesz co, to poczekaj, już tu próbuję, żeby nasi słuchacze mogli to usłyszeć.
1: Oj nie, albo po... Ledwo, Michał.
0: No to lepiej się nie da, ale mam nadzieję, że
1: ale
0: nasz...
1: Ale miałeś pokrętło na maksa?
0: Tak.
1: Dobra, wiesz co, bo ja jestem z Zooma, to przecież nie powinno się nic stać, tak de facto, bo...
0: No to spróbuj
1: dopóki
0: może...
1: nie wypniesz dongla, to nie, driver jakby się nie wypina.
0: No to spróbuj, może u ciebie będzie to lepiej słychać.
1: Tak, u mnie będzie to na pewno dobrze słychać, bo ja przyłożę do Zooma, jeszcze mam, pamiętaj, limiter. Tu, więc, no dobra, uwaga. Daję na maksa. Przestereo raczej być nie powinno, no bo mam limiter. No i uwaga, wyłączam słuchawki. Albo może to jeszcze obrócę w ten sposób. Zgasły. I teraz tak, taki dźwięk mają, jak się wyłączają. Mam nadzieję, że mnie słychać. I teraz przytrzymuję ten klawisz i będą u mnie, rozlegną się dwa dźwięki. Pierwszy dźwięk oznacza włączenie słuchawek, a drugi połączenie z bazą. Uwaga. I ten drugi dźwięk...
0: Mhm.
1: O, jesteś.
0: Jest.
1: Nie zniknąłem chyba. No. Tak,
0: cały
1: jak
0: czas
1: to było słychać?
0: Wiesz co, myślę, że podobnie jak u mnie. Podobnie jak u mnie ten dźwięk raczej, no po prostu tak to słychać, a nie inaczej. Mam nadzieję, że nasi słuchacze usłyszeli.
1: To teraz jeszcze trzeba by opisać dźwięki. Właśnie, bo u ciebie był jeszcze trzeci dźwięk, którego ja nie mam.
0: Tak, bo ja mam przede wszystkim połączone to, mam podłączone zarówno po Bluetoothie, jak i po 2.4, dokładnie.
1: I właśnie tak, dlatego u mnie
0: częściej... Częściej używam, szczerze powiedziawszy, Bluetootha niż tego 2.4.
1: No i teraz tak, pierwszy dźwięk oznaczał ten pa pa bam, że się włączyły i po chwili blam, to jest sygnał 2.4 GHz, a u mnie go jeszcze było blam, gdzieś chyba na tej wysokości, to jest połączenie właśnie, że słuchawki nawiązały połączenie przez Bluetooth z czymś.
0: Zgadza się. No okej, okay. I to...
1: A czasami w ogóle ja tak miałem połączone, że najpierw się odzywał Bluetooth i było coś, taki miks się robiło, że było pa pa pa i było blam blam.
0: Tak, bo to zależy od tego, no, jak szybko złapie...
1: Co się szybciej się połączy. Tak,
0: jak szybko złapie połączenie. No i teraz to jest ten pierwszy przycisk. On też może służyć do sterowania odtwarzaniem. To znaczy...
1: Play stop.
0: Play stop, dokładnie. Play stop to jest...
1: Tyle w zasadzie.
0: Mhm. Zgadza się. Natomiast...
1: I to jest tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o ten przycisk.
0: Tak, ale jest jeszcze drugi.
1: Tak, drugi przycisk służy do... I niestety tutaj bardzo ubolewam nad tymi słuchawkami, że nie mam niestety miksu. To jest bardzo smutna rzecz. Służy do zmiany kanałów. Czyli możemy mieć albo 2,4 GHz, albo tryb Bluetooth. No i z tym, że na szczęście w przypadku iPhone'a, mimo że one są połączone, to na szczęście jak jesteśmy w trybie 2,4 GHz, VoiceOvera nie tracimy, bo on wtedy się inteligentnie przerzuca z powrotem na głośnik iPhone'a.
0: Tak.
1: I to jest takie wtedy połowiczne to połączenie Bluetooth.
0: Ale jeżeli ktoś do nas na przykład zadzwoni, to możemy bez problemu takie połączenie odebrać. Jednak to trzeba też mieć na uwadze, że wtedy rozłączy nas zawiesi nam się to połączenie.
1: Nie, po prostu zmieni się kanał po prostu. Wymusi zmianę kanału.
0: Zawiesi nam się to połączenie na 2,4 GHz.
1: Ale jakby ono, to nawet nie tyle co zawiesi, tylko przełączy, po prostu wymusi przełączenie kanału.
0: Tak, natomiast ja muszę powiedzieć, że z moich obserwacji to działa czasem niestety tak, że to połączenie potem wznawia się połowicznie. To znaczy, ja już miałem taką sytuację, że byłem na spotkaniu, na przykład na Teamsach i miałem w międzyczasie telefon. No i okej, odebrałem ten telefon, porozmawiałem, co tam trzeba było, załatwiłem sprawę. No i chcę wrócić na to spotkanie na Teamsach. Wracam, łączę się ponownie z komputerem. Wszystko wydaje się, że jest w porządku, bo słyszę, że rozmowa trwa i chcę się włączyć do tej dyskusji.
1: I co, i mikrofon ci nie wstał?
0: I mikrofon mi nie wstał. Zgadza się.
1: A to ciekawe, ja nie miałem jeszcze czegoś takiego.
0: Ja niestety miałem i przestrzegam tutaj przed tym, bo to się może zdarzyć. To nie jest reguła, że to się zawsze wydarzy, ale może to coś takiego mieć miejsce.
1: A z ciekawości update'ujesz firmware w miarę na bieżąco?
0: Oczywiście.
1: To ciekawe. Znaczy inaczej, mi się nie zdarzyło, ale pewnie dlatego, że może zbyt rzadko tego używam w ten sposób. No bo właśnie mnie drażniło to, że jak mi ktoś dzwonił, no to właśnie potem właśnie to mi zabierał ten kanał 2,4 GHz, coś tam i jakoś tak na razie rozparowałem.
0: Ja akurat powiem szczerze, bardzo często korzystam z tych słuchawek przy telefonie, bo dość dużo rozmawiam przez telefon. Często ludzie do mnie dzwonią i nie chce mi się trzymać telefonu przy uchu. Poza tym na przykład jak trzeba coś zanotować na komputerze w danym momencie, no to też jest fajnie, żeby mieć ręce wolne i no używam tych słuchawek dosyć często właśnie do rozmów telefonicznych. A że ten mikrofon jest naprawdę taki fajny, że można go sobie gdzieś tam przystosować jego położenie, no to naprawdę jest to fajne. I jeszcze jedna rzecz, i te słuchawki mają jeszcze jedną bardzo fajną rzecz, która oczywiście nie każdemu się spodoba, ale dla mnie na przykład jest to coś, co zdecydowanie przemawia na ich korzyść. Mianowicie monitor. Czyli jeżeli mamy... Oczywiście można to sobie w aplikacji wyłączyć, jeżeli byśmy tego bardzo nie chcieli, ale...
1: Szczerze, ten monitor jest do bani.
0: Nie.
1: Jest bardzo cichy. Jest.
0: Nie zgodzę się. To znaczy nie, inaczej. Tak, zgodzę się, że jest cichy, ale to nie temu ma służyć. Ten monitor nie ma służyć temu, żebyśmy my teraz mieli nie wiadomo jak komfortowy odsłuch z siebie, żebyśmy naprawdę wiedzieli nie wiadomo co tutaj się dzieje, jak ten nasz głos słychać. Ten mikrofon jest, no, jest jaki jest i to nie jest jakość studyjna. Natomiast dla mnie ten monitor akurat jest bardzo użyteczny, bo ja wtedy mam pewność, co się dzieje, ale też czasem, na przykład jak mam założone słuchawki i gdzieś tam sobie nawet i chodzę po domu, zajmuję się czymś tam, to dzięki temu, że ten monitor mam, to mam też taką informację z zewnątrz, z otoczenia, co się dzieje wokół mnie. I to mi się przydaje. Ja używam tego monitora. Ja jestem z niego zadowolony.
1: Ja też mam go włączony, ale ja, żeby faktycznie coś usłyszeć, to niestety muszę je rozpumpić na maksa, te pokrętło, żeby faktycznie słyszeć, że cokolwiek ten mikrofon zbiera. Mhm.
0: No to widzisz, mamy trochę inne wrażenia, natomiast ja tak mówię, ja się bardzo cieszę, że ten monitor jest. Ja nie lubię słuchawek, które nie dają mi odsłuchu ze mnie.
1: Tym bardziej, że my musimy podkreślić, że te słuchawki są, moim zdaniem, nie wiem, czy to dobrze fachowo się nazywa, są w technologii kardioidalnej, czy jak ktoś tam zamkniętej.
0: To znaczy, no to są słuchawki zamknięte rzeczywiście.
1: Charakterystyce zamkniętej.
0: Tak, tak.
1: Co tu się... są właśnie w charakterystyce zamkniętej, takiej całkowicie, bo są słuchawki otwarte, półotwarte i zamknięte. I dla mnie, moim zdaniem, są zamknięte.
0: Też mi się tak wydaje, że to są zamknięte słuchawki i tu rzeczywiście, jeżeli je założymy, to dość skutecznie odcinamy się od otoczenia.
1: Tak. I no ja też miałem właśnie gdzieś tam nieraz sytuację, że tu, tam ktoś koło mnie, wiem, Bogusia mi nieraz mówiła, że słychać cię na drugim końcu podwórka, tak się drzesz, nie? Jakby. Dlatego ja właśnie żałuję, że ten monitor jest taki słaby, bo ja przez to nie mogę się kontrolować za bardzo, jak głośno mówię.
0: Mhm. Nie, ale no ten monitor,
1: bo one naprawdę
0: zdaniem
1: bardzo mocno wytłumiają otoczenie.
0: Moim zdaniem znaczy ten monitor nie do tego służy. To po prostu ma być, aha, taka informacja zwrotna, co się dzieje. Tak, tak, że działa i już. Dokładnie. Okej, to mamy omówioną tak naprawdę, wydaje mi się. A, jeszcze jedno, ten

0: teraz Michale, ty lewą omówisz.
1: Proszę bardzo, mogę omówić lewą. Jeżeli chodzi o lewą słuchawkę, to mamy tutaj trzy elementy. Pierwszy element, który jest bliżej nas.
0: A, jeszcze Michale, no? Przepraszam ci przerwę. Nie powiedzieliśmy chyba, nie jestem pewien, czy nie wiem, czy dostatecznie dobrze powiedzieliśmy, że no? Na prawej słuchawce jest port do ładowania.
1: A to już mówiliśmy o tym wcześniej nawet, ale to dobrze, że wspomniałeś, bo rzeczywiście tak...
0: Nie, no bo to tak zostało powiedziane, tak przelotem gdzieś tam
1: jest,
0: więcej.
1: Jest. Dobra, to teraz lewa słuchawka. Tu mamy trzy rzeczy. Bo mamy tak, jakby na froncie, że tak powiem, jak słuchawki mamy założone, to na froncie mamy mikrofon.
0: I tak, czyli tak bardziej bym powiedział bliżej lewego kącika ust.
1: Zgadza się. I niektórzy się zastanawiają, gdzie ten mikrofon jest? Ja już się spotkałem z takim pytaniem. Znajomy kupił sobie te słuchawki i dzwoni do mnie, gdzie jest ten mikrofon? Ja nie widzę mikrofonu, a miał być. Miał być wyjmowany. No to już teraz wyjaśniam. Na tej słuchawce, jak mamy słuchawkę lewą i bliżej właśnie przodu, mamy taki charakterystyczny element. To wygląda tak, jakby ktoś
0: takie
1: z tego...
0: Takie kółeczko.
1: Wiesz co, tak kółeczko.
0: Przyklejone.
1: Kółeczko, ale to kółeczko znajduje się w takim jakby wycinku, jakby ktoś z tego, z tej słuchawki
0: urwał.
1: Coś wyciął.
0: Tak coś
1: wyciął.
0: Jakby...
1: Wyciął po prostu.
0: Tak. Się to kojarzy tak, jakby ktoś po prostu urwał i potem przykleił.
1: Może i tak być. Natomiast to jest taki po prostu wycinek, taki trójkącik jakby wycięty. Mniej więcej.
0: I teraz... No, wiesz co? Bardziej taki półksiężyc chyba.
1: Może nawet. I teraz w to miejsce, gdzie mamy to kółeczko, to tu wystarczy, że włożymy paznokieć i troszeczkę spróbujemy to jakby za to kółeczko pociągnąć.
0: Tak.
1: I w tym momencie nagle się okazuje, że ten półksiężyc nam po prostu się wysuwa i wysuwa się i wysuwa i coś tu, jakiś kabel wychodzi taki dość gruby i to jest właśnie mikrofon. Mikrofon na takim elastycznym pałąku.
0: Pałąku takim jak nieraz w dawnych czasach, w roku 2000, tam nie wiem, ja miałem nieraz takie słuchawki z takim właśnie dokładnie takim samym pałąkiem, co były właśnie nawet do Skype'a słuchawki bardzo często i one były dokładnie na takim samym pałąku, tylko że niestety no on był
1: nie był chowalny.
0: W żaden sposób nie był chowalny, że tak powiem. Jedynie co fajnego, no to miał gąbuszkę.
1: A ten nie ma. I wyciągamy sobie ten mikrofon. Proszę bardzo, wyciągnęliśmy i możemy go sobie regulować, ustawiać przed naszą paszczą i po prostu dzięki temu jesteśmy w stanie, no myślę, że dość fajnie brzmieć na tych słuchawkach.
0: Tak, ten element, ten pałąk, nie wiem z czego on jest zrobiony, czy jakiś taki a la gumy, ale no jest bardzo fajnie elastyczny rzeczywiście.
1: On jest elastyczny.
0: Można go naprawdę pod dziwnymi kątami wyginać. Mało tego, kiedyś mi te słuchawki spadły. Z otwartym mikrofonem i ten mikrofon, ja się dziwię, że on się nie złamał, ale się tak śmiesznie zgiął wtedy i wytrzymał.
1: To za bardzo nie ma co się złamać. To znaczy, to może pęknąć ewentualnie, bo właśnie, te słuchawki całe, słuchajcie, są z plastiku.
0: Są z plastiku, tak.
1: Mają takie gumowe osłony na muszlach od zewnętrznej strony. To jest taka,
0: tak.
1: To jest taka guma, ale...
0: Ja też posukam, tak. Może będzie lepiej jakby w stereo... Prawa strona. Nie, czekaj, lewa, bo ja mam jakby zooma ustawionego, tak jakby ktoś siedział po prostu na stole i patrzył. To jest chyba lewo, teraz bardziej po lewej słychać chyba, nie? A tu po prawej. No ale tak brzmiało jakby w każdym
1: razie.
0: Tak,
1: i to też myślę, że warto o tym powiedzieć, że to jest plastik, więc jak wam tak parę razy te sławki spadną, to tu się coś może z tym stać. To,
0: tak, no niestety.
1: No trzeba z tym dość ostrożnie. No i dobra, mamy ten mikrofon, to już wiemy, można go wysunąć, można go schować. Proszę bardzo, jest. I teraz mamy jeszcze dwa elementy na ściance tylniej. To jest przycisk wciskany, o którym już mówiliśmy, czyli to jest przycisk włączania, wyłączania mikrofonu, tak, dwustanowy. Taki ogumowany jest ten przycisk.
0: On fizycznie wchodzi do środka, to tak. Jest fajne właśnie.
1: Tak, bo my po prostu wiemy, czy to jest wciśnięte, czy to jest wyciśnięte. Jesteśmy w stanie bardzo fajnie palcem sobie wyczuć, czy to włączone, czy wyłączone i dzięki temu wszystko wiemy. I mamy jeszcze zwykłe pokrętełko,

0: analogowe, które ma początek, które ma koniec i mamy tutaj regulację głośności w taki klasyczny sposób. Ono po jakimś czasie, i to trzeba się z tym liczyć, że to pokrętełko po jakimś czasie może zacząć zwyczajnie trzeszczeć.
1: Ja już mam taki problem, Midzi, i właśnie zastanawiam się, co z tym zrobić, że jak kręcę tym pokrętem, to coś mi się dzieje z kanałami.
0: No tak, no to jest normalne w przypadku analogowych potencjometrów, to już podejrzewam, że niestety za wiele z tym nie zrobisz. Ewentualnie można by tam pewnie, może jakimś, nie wiem, sprężonym powietrzem spróbować podmuchać,
1: znaczy,
0: albo
1: nie,
0: coś.
1: Ono się kręci dobrze, tylko po prostu...
0: No tak, kanały ci coś przerywają.
1: Tak, jakby nagle mi albo lewy kanał, albo prawy kanał jest cichszy i muszę tak delikatnie... Tak, no dosłownie jest... milimetr kręcić, żeby się zrównały mi te kanały.
0: No
1: z
0: to właśnie jest to, o czym mówię, analogowy potencjometr, który po prostu się już powoli gdzieś tam wyrabia. No, to
1: no
0: jest...
1: już ja mam ponad dwa lata chyba, zdaje się. No, już dwa lata
0: więc
1: będzie.
0: Więc to jest jedno ze słabszych ogniw tych słuchawek, mam takie wrażenie. Ja na razie tak nie słyszę, żeby mi kanały przerywały, ale trochę coś tam już trzeszczy. Także to się po prostu trzeba z tym liczyć.
1: No to pozazdrościć w takim razie bardzo.
0: No. I to są tak naprawdę wszystkie elementy tych słuchawek. I jeszcze jedna rzecz, o której myślę, że warto wspomnieć, to jest taki pasek.
1: Tak, właśnie o tym chciałem właśnie powiedzieć.
0: No to opowiedz,
1: No, jest taki pasek z takiego gumowego materiału, bym powiedział, który jest wpinany na takie wciski. Na słuchawkach mamy z obu stron, na górze słuchawek mamy
0: po dwa
1: bolce. Tak. Ja wybaczę, no nie będę teraz tego ściągał, tego paska, bo on bardzo ciężko się go zakłada mimo wszystko.
0: A ty widzisz, to u mnie w miarę lekko to chodzi. Ja go mogę ściągnąć i to jest taki, to jest taka gruba, jest gruba guma, taka... Powiedzmy, jak mamy gumę, powiedzmy, nie wiem, w spodniach, w majtkach, albo w czymś, albo szelki. To jest dokładnie, to dobrze to ująłeś. To jest taka guma bardziej właśnie szelkowa, bym powiedział. I z dwóch stron są takie gładkie zaczepy wykonane z czegoś takiego.
1: Tak, z tym, że niestety nie wiem jak u ciebie, no, ale ta moja guma totalnie już straciła tą sprężystość.
0: A to nie, u mnie nie.
1: No to prawdopodobnie być może to się stało, że tak powiem, za winą mojego psa. Bo niestety mój pies ma, moja Kira po prostu strasznie sobie z jakiegoś powodu upodobała te słuchawki i często, gęsto gdzieś tam ona ich nie gryzła, ale je lizała. No i nie wiem, może ta ślina coś z tą gumą zrobiła. Nie wiem, ale ja już praktycznie tej gumy w ogóle nie mam, tylko jest po prostu szmatka niestety mi się zrobiła.
0: Aha, jasne.
1: Mam nadzieję, że nie powiedziałem tu nic obrzydliwego, ale no...
0: No nie, no to jest po prostu no, taki urok posiadania zwierząt. U mnie akurat jest kot i on się tymi słuchawkami jakoś na całe szczęście nie zainteresował.
1: Mało tego, jeszcze tak, jeżeli tak już tak trochę jakby żartem, w sensie tak na wesoło mówiąc, Kira jeszcze do tego, żeby tego było mało, to jeszcze strasznie lubiła całe te słuchawki mi po prostu oblizywać chyba ze wszystkich możliwych stron i potem musiałem nieraz je wycierać gdzieś tam. Ostatnio to w ogóle nawet przeszła samą siebie, bo nie wiem jakim cudem to zrobiła, ale wyjęła mi całe te gąbki po prostu jakimś cudem.
0: O, no to widzisz. Obydwie. No to rzeczywiście słuchawki są, jak widać, mocno w boju przetestowane. No i tak naprawdę to już jest wszystko, bo ta guma, to może jeszcze tylko powiedzmy, ona służy do regulacji jakby wielkości naszej głowy. Możemy mieć te słuchawki, jeżeli jeżeli jest ta guma zaczepiona na tych dwóch dolnych zaczepach.
1: Dolnych bolcach,
0: tak. Tak, dokładnie, bo na każdym jakby boku tej gumy, na każdym końcu tej gumy są trzy otworki.
1: Tak, trzy otworki są, po jednej i po drugiej stronie.
0: I ten...
1: Co ciekawe, słuchawki mają po dwa bolce, nie rozumiem tego.
0: A ja rozumiem, bo to jest właśnie po to, żebyś mógł to regulować. I teraz, jeżeli na przykład zdejmiesz tę gumę i zaczepisz o dwa górne bolce, bo zawsze... dwa górne te otworki, bo zawsze, no dwa bolce...
1: I... Ja właśnie mam tak zaczepione, że jedna dziurka z tej gumy, ta najniższa na samym dole, wystaje mi ponad ten, nie?
0: No to właśnie, no to jest na mniejszą głowę. Ja mam akurat zaczepione także te dwie dolne dziurki na każdej. To po prostu akurat tak mi pasuje bardziej. Zwyczajnie mam chyba po prostu
1: większą
0: głowę.
1: Ja właśnie nie rozumiem, po co ta guma w sumie jest. Ja myślałem, że jest... dla wygody, bo same słuchawki też mają przecież regulacje.
0: Same słuchawki mają regulacje, ale to jest po prostu do tego, żeby ci no najzwyczajniej w świecie jeszcze dodatkowo coś trzymało od góry głowę.
1: Bo ja jakoś tak myślałem, że po prostu jest dla wygody, żeby było miękko w głowę po prostu.
0: No tak, troszkę, tak, ale to jest właśnie do tego, bo jeżeli masz mniejszą głowę, to sobie zmniejszasz jakby ten te średnice
1: tak.
0: I po prostu no, dzięki temu to się trzyma.
1: Bo nad tą gumą już jakby jest sam plastik, jakby góra tych słuchawek, tylko że z tym, że tam też jest coś takiego gumowego.
0: Tak, ale to jest takie twarde.
1: No twarde już, tak.
0: Mhm. No. I mamy omówione słuchawki, jeżeli chodzi o ich wygląd i sposób działania. A teraz przechodzimy do tego, co ty będziesz bardziej demonstrował niż ja. I myślę, że tutaj zanim będziemy to omawiać, to kilka słów na temat tego.
1: Może jeszcze Midzi powiedzmy o kosztach, jakby o finansach, bo...
0: No to myślę, że każdy czas jest dobry. Za ile ty je kupiłeś?
1: Ja je kupiłem gdzieś, ja je dostałem przede wszystkim w prezencie urodzinowym od mojej społeczności znajomych. Tutaj pozdrawiam bardzo serdecznie grupę moją, jakby tutaj społeczność, grupę Przytulne Miejsce. I w tym miejscu pragnę bardzo podziękować gorąco właśnie całej grupie, która się poskładała na te sławki i oczywiście mojej ukochanej Bogusi, która się wtedy też złożyła, dokładała do tych słuchawek. I te słuchawki generalnie krążą w tej chwili w jakimś Media Expercie czy Euro AGD tak między 400-450 zł. Czasem 480.
0: Na Amazonie można było je nawet swego czasu, nie wiem jak teraz.
1: Tam
0: bo
1: jakieś 350
0: tak,
1: też
0: tak.
1: Było.
0: Ja właśnie trafiłem na te promocje, że kupiłem je za 350, ale to tylko na Amazonie widziałem te ceny. Takie niskie. Także tu rzeczywiście, no trzeba po prostu polować. Jeżeli was przekona do tego ta audycja, to no to warto myślę, że się zaczaić na jakąś promocję, bo rzeczywiście te sławki kiedyś to one w ogóle były drogie, bo ponad 500 zł kosztowały.
1: Z tym, że raczej w takich normalnych sklepach raczej bym nie liczył na jakiś cud, że gdzieś będą. Może jakieś Allegro. Bo wiesz, Amazon to tak może nie każdy może... Niektórzy mogą się bać, jakby nie znać, nie wiedzieć, co to Amazon.
0: Czego się bać? No to jest w dzisiejszych czasach to jest takie samo miejsce tak naprawdę jak Allegro, szczególnie, że już jest polski interfejs i tak naprawdę z Polski potrafią te towary do nas też przychodzić. Także jeżeli ktoś chce, to myślę, że warto poszukać. Ale tak jak mówisz, Allegro też jest dobrym miejscem wyboru.
1: Allegro? No ja na przykład znajomemu pomogłem załatwić te słuchawki po prostu normalnie w Media Expercie tam. Staje się.
0: Jasne. No dobra, to mamy omówione kwestie też ceny i teraz przechodzimy do tego oprogramowania, bo my tak na razie myślę, że dosyć entuzjastycznie i optymistycznie mówimy o tych słuchawkach. A teraz kilka słów, zanim w ogóle zaczniemy to demonstrować, o tym, że tu trzeba na jedną rzecz bardzo mocno uważać, zwłaszcza jeżeli chodzi o komputer. Bo słuchawki mają oprogramowanie.
1: SteelSeries Engine.
0: Zgadza się. I tam w tym SteelSeries Engine jest też coś takiego, co nazywa się sonar. I ten sonar jest rozwiązaniem naprawdę dobrym, bo...
1: Rewelacyjnym wręcz bym powiedział.
0: Tak. I ja się z tobą po części zgodzę. Ale tylko po części.
1: Tak, no oboje wiemy czemu. Ale
0: dokładnie.
1: To tak.
0: No to właśnie teraz chcę o tym powiedzieć, bo... To oprogramowanie ma jedną bardzo brzydką cechę, mianowicie chce być mądrzejsze od użytkownika.
1: Nawet nie tyle co oprogramowanie, tylko usługa. Tak by to trzeba podkreślić, Midzi.
0: Tak, ale ja mówię o oprogramowaniu w sensie, jeżeli zdecydujemy się na instalację wszystkiego.
1: A, okej, okay, dobrze. No, już ci nie przerywam.
0: I jeżeli chodzi o to, jeżeli mamy tę usługę i oprogramowanie właśnie Sonar, jeżeli zdecydujemy się na instalację tego, to trzeba liczyć się z tym, że to oprogramowanie będzie wymuszało swoje urządzenie jako urządzenie domyślne.
1: Nawet bym powiedział urządzenia.
0: Tak, bo tych urządzeń, dokładnie, wejście i wyjście.
1: I teraz... I uwaga, te słuchawki mają, ten sonar ma kilka tych urządzeń wyjściowych i wejściowych.
0: Będą to takie tak zwane urządzenia wirtualne. Dokładnie. Tak jak być może znacie temat wirtualnych kart audio, no to ten sonar ma też właśnie takie urządzenia wirtualne. I wszystko byłoby okej, no bo ja rozumiem, w systemie instalujemy sobie to oprogramowanie, instalują nam się te sterowniki, wszystko fajnie. Jeżeli chcę korzystać z tych słuchawek, to sobie po prostu wybieram te odpowiednie urządzenia i z nich korzystam. Tylko kłopot jest w tym, że nawet jeżeli sobie to wszystko przestawimy, jeżeli sobie wszystko pokonfigurujemy wedle naszych upodobań, zrestartujemy komputer, to nagle się
1: nawet
0: może okazać...
1: Niekoniecznie komputer. Samą aplikację.
0: Tak, zgadza się, ale nawet aplikację, no ale załóżmy, że komputer, tak, bo nikt nie będzie miał, myślę, że nawet aż tak bardzo potrzeby, żeby restartować aplikację jako taką, aż tak bardzo często. No ale...
1: Jest potrzeba, ale no? To wyjaśnię później.
0: Dobra.
1: Jest potrzeba.
0: Dobra. Natomiast jeżeli chodzi o ten restart komputera, załóżmy, zainstalowaliśmy sobie, jesteśmy szczęśliwi, pokonfigurowaliśmy sobie wszystko, tam urządzenie domyśle wejściowe, wyjściowe i tak dalej. No i teraz już zadowoleni, restartujemy komputer, wyłączyliśmy słuchawki. Włączamy komputer. Komputer mi się chyba popsuł. Nie mam dźwięku. No właśnie. I co się okazuje? Że ten sonar swoje urządzenia w momencie, kiedy system wstanie, za każdym razem ustawia jako urządzenia domyślne. Co na przykład w moim przypadku spowodowało, że ja to wyłączyłem. Bo po prostu prowadząc audycję, no nie mogę sobie pozwolić na to, żeby co chwilę sprawdzać, czy ja na pewno mam wszystko dobrze ustawione, czy urządzenie wejściowe, wyjściowe to jest rzeczywiście to, co ja chcę, bo czy przypadkiem mi komputer sam nie poprzestawiał tych urządzeń. No to jest dla mnie rzecz, która naprawdę mnie irytuje, a ja sobie wyobrażam, że na przykład osoba niewidoma bez jakiejś takiej większej wiedzy technicznej to może być zirytowana i zdezorientowana tym bardziej, że kupiła fajne słuchawki, podłączyła i te słuchawki, ktoś może pomyśleć, zepsuły mi komputer, bo przestało działać.
1: Tak?
0: Oczywiście remedium na to jest proste, wystarczy włączyć te słuchawki. No, tylko czy to o to chodzi?
1: Nie, nie wystarczy.
0: Nie?
1: Nie. Tutaj, Midzi, przepraszam, nie kłam.
0: A dlaczego nie?
1: Dlatego, że ja nawet po wystarczy, mając włączone słuchawki, potrafiłem mi zgubić dźwięk. Bo właśnie system przepinał się na jakiś... Nie wiem, Sonar Aux, Sonar Media.
0: To nie, to ja tego nie miałem. Ja jeżeli zrestartowałem system, to jakoś u mnie się pojawiał ten... To te słuchawki po prostu działały, natomiast zdaję sobie sprawę, że każdy z nas może mieć różną konfigurację i ten system...
1: To jest Windows, no nie przewidzisz tego. To
0: i to
1: Windows.
0: Się może różnie zachowywać. U ciebie działało to tak, u mnie działało to inaczej. Może to rzeczywiście być, ale w każdym razie, no tak to działać nie powinno. I niestety, ktoś by sobie mógł pomyśleć, dobra, no ale to pewnie da się to gdzieś wyłączyć. Jeżeli się da, to ja nie wiem jak, nie wiem gdzie, chyba że ty wiesz.
1: Nie wiem, ale nurtuje mnie ten temat i tak myślę, że jak odnowią mi się limity kodeksa, to chyba go tam wpuszczę po prostu.
0: Próbowałem już.
1: Tak?
0: Tak.
1: O kurde.
0: I nic.
1: Serio? Ale co, ale w jaki sposób próbowałeś tego, żeby po GUI coś próbował patrzeć, klikać, czy
0: żeby próbował po prostu coś pozmieniać w ustawieniach samego narzędzia. On teoretycznie twierdzi, że gdzieś tam taką opcję znalazł, ale no, tu chyba przyhalucynował po prostu.
1: A może przy rejestrze
0: właśnie próbował szukać i w rejestrze, i w ustawieniach, i w bazie danych ustawień. No i niestety.
1: Ale przecież te oprogramowanie musi mieć jakieś pliki konfiguracyjne. Może
0: to też właśnie mówię, że tam próbował szukać.
1: I co, rozpampiał je? Te konfigi dziwne? Bo one są w takim dość nietypowym formatach, są ta konfiguracja. Kiedyś patrzałem na ten cały folder gdzieś tam do updaty.
0: To jest baza danych, jak dobrze pamiętam. SQLite.
1: A może.
0: I po prostu tak, próbował
1: nie
0: tam...
1: Nie udało się.
0: Nie, nie udało się. Także, słuchajcie, słuchawki świetne. Naprawdę bardzo fajnie się z nich korzysta. Ale trzeba się z tym liczyć, że jak zainstalujecie sobie oprogramowanie, to możecie mieć kłopot.
1: Ja mam na to lekarstwo. Mhm. Ja sobie znalazłem oczywiście rozwiązanie.
0: No.
1: Nie ma tak łatwo, jak że jakby sayonara. Ja sobie znalazłem rozwiązanie, o którym zresztą poza anteną ci już mówiłem. Ostatnio, no. Zdaje się w poniedziałek. Ja po prostu wymuszam sobie na screen readerze domyślnie, nie broń Boże jakieś mapowanie dźwięku Microsoft, tylko na sztywno wskazuje urządzenie słuchawki z teleseries Arctis Nova 5. I wtedy ten program może mi się włączać setki tysięcy razy, ja mogę restartować komputer dowoli, mowę zawsze będę mieć. Mhm. Dźwięki systemu, owszem, w momencie jak wstanie apka z sonarem, faktycznie przekierują, pójdą w nikąd, ale to, co najważniejsze, co my potrzebujemy niewidomi, mowa jest.
0: No, ja sobie radzę akurat z tym jeszcze zupełnie inaczej, bo ja mam syntezator sprzętowy, a do tego jeszcze podpiętą linijkę brajlowską, więc jestem zabezpieczony z dwóch stron, co nie zmienia faktu, że i tak mam wyłączonego tego sonara, bo po prostu...
1: Więc inaczej, jeżeli ktoś by chciał pobawić się tym sonarem, to ja bym powiedział, nie bójcie się, tylko pamiętajcie o jednym. Przestawcie sobie urządzenie zawczasu i zapiszcie konfigurację możliwie upewniając się kilka razy, restartując NVDA i patrząc, czy tam JOSa, czy tam ZDSR-a, co tam używacie, czy na pewno nie jest ustawione ten screen reader na mapowanie dźwięku Microsoft. Jeżeli tak, no to będziecie zabezpieczeni.
0: Okej, okay, no to w takim razie teraz myślę, że możemy już przejść powoli do prezentacji tego oprogramowania.
1: Tak, ja to zainstalowałem, programowanie specjalnie, i ty się, Michale, na to zgodziłeś świadomie, tylko je zainstalowałem i zalogowałem, bo właśnie, co ważne jeszcze, nie wiem dlaczego, to jest dla mnie taka durnota po prostu i wymuszanie, takie kontrolowanie, nie wiem po co ta apka wymusza na nas konto po prostu.
0: Też nie wiem. Całkiem możliwe, że to chodzi o zapamiętywanie naszych ustawień, ale...
1: Pogwałcenie RODu po prostu.
0: Ale wolałbym nie musieć rejestrować tego konta.
1: Bo no właśnie, bo jak odpalimy apkę, to pierwsze co wciśnie nam konto, żeby... Do you have SteelSeries account? Yes, I have SteelSeries account. Link login. W ogóle aplikacja jest pisana w web UI. Mhm. Interfejs.
0: No, czyli taka przeglądarka. Apka. Mhm.
1: Tak. No i niestety nie możemy nic kompletnie zrobić. Nie ma, nie wiem, I did decide it later, czy tam... Albo w ogóle niestety aplikacja jest wyłącznie po angielsku. Znaczy nie, tam jeszcze, znaczy na pewno inaczej. Nie ma polskiego, to na pewno. Są tam jakieś Portugues, Brazil, coś tam, jakieś dziwne języki są, jest angielski i tyle. Więc zostaje nam w zasadzie angielski. No i wiadomo, że... no i sam instalator też jest po... tak, to tylko godzina pełna.
2: 8.00 PM.
1: Jest tylko... No, jest interfejs tylko po angielsku i no, nic z tym więcej nie zrobimy. No i najgorsze właśnie jest to, że po otwarciu aplikacji nie możemy... Właśnie w żaden sposób, ja próbowałem już na wszelkie możliwe sposoby, escape'em, jakimś coś tam, no gdzie ma, nie odpuszczą, masz kurde zakładać konto, nic, nas to nie interesuje, koniec, kropka, bo cię nie puścimy.
0: Zanim przejdziemy już do tej prezentacji, to jeszcze tylko zaglądam do waszych komentarzy, bo tutaj mamy komentarz od naszego wiernego słuchacza Sylwestra. Ja mam te słuchawki i mnie nie cieszą, nie spełniają oczekiwań, dostałem je, a gdybyś mógł powiedzieć dlaczego.
1: Właśnie, to, no, byśmy to jest bardzo
0: byli,
1: ciekawe.
0: Ciekawi. Jeszcze Sylwester pisze, że rodzinka mu załatwiła te słuchawki na Allegro za 250 zł i że oprogramowania Sonar nie używa, że jest to oprogramowanie wyłączone. No to, Sylwestrze, nie dziwi mnie to jakoś, wcale absolutnie, ale gdybyś mógł powiedzieć, co ci się w tych słuchawkach nie podoba, no to
1: tak,
0: będziemy wdzięczni za jakąś taką informację zwrotną. Wszak nie wszystko się każdemu musi podobać, to oczywiście.
1: Jest oczywiście. Co tam na WhatsAppie? Coś słychać? Mamy coś?
0: Wiesz co, tam jeszcze nie zajrzałem.
1: Facebook?
0: To zajrzę w międzyczasie, ty może zacznij prezentację, a ja tu się rozejrzę po...
1: Dobrze, to więc tak. Ja, tak jak właśnie wspominałem, poza anteną przygotowałem jedynie aplikację taką, żeby no, nie musieć tutaj się już logować i ujawniać danych gdzieś tam. To po prostu zostawiłem aplikację tylko w stanie zalogowanym i ją zamknąłem. Aha. Zresztą, Michale, zrobiłem to przy tobie, żebyś wiedział, na jakim etapie zostało.
0: Jasne.
1: Bo zależy mi właśnie, bo ja mogłem to oczywiście skonfigurować, ale właśnie chciałem to zrobić, żeby poniekąd było tak jak po wyjęciu z pudełka i po pierwszej instalacji aplikacji, co się wydarzy. Mhm. To może tutaj, Michale, warto też dodać, że mogę w pewnym momencie zniknąć i może nam się rozwalić.
0: Tak, bo, no bo jeżeli...
1: Nie wiem, co się wydarzy.
0: Tak, bo mamy te urządzenia Sonara, które jeszcze tak naprawdę nie są skonfigurowane.
1: I ja je celowo oczywiście włączę.
0: Tak, i zobaczymy, co się stanie, żebyście wy też wiedzieli, na co możemy się narazić gdzieś tam w międzyczasie.
1: Tym bardziej, no jakby mam nadzieję, że jesteś połączony dalej ze mną na remocie.
0: Jestem cały czas połączony z tobą na remocie.
1: Bo ja, tak jak mówiłem ci poza anteną, nie znam Zooma, i więc jak ja stracę dźwięk na Zoomie z tobą, bo się coś wydarzy, no to będziesz musiał...
0: To będziemy tak ratować sytuację.
1: I ratować.
0: Dobrze.
1: No dobra.
0: Działajmy.
1: Działajmy. Wpisuj w to. Start
2: okno. Wyszukaj okno. Pole wyszukiwania.
1: Mam nadzieję, że głos jest dobrze zrozumiały. Tutaj
0: wszystko
1: pozdrawiam
0: słychać, tak.
1: Serdecznie i całuję moją ukochaną Bogusię, która użyczyła swojego cudownego głosu.
2: Start okno. Panel sterowania. System. Skills USGG. Aplikacja. Naciśnij... Skills USGG. Skills USGG.
1: Tak.
2: What is new. Przycisk close modal. Sonar the best meets noise cancellation just got better. Feature. With the updated clear system. Your team matters here. Your voice more clearly. Not the chaos happening around you. Przycisk open sonar.
1: Tak, ja spróbuję to przetłumaczyć.
2: Przycisk.
1: To taka reklama się pojawiła.
2: Happen feature. The best sonar. Przycisk close modal.
1: Taka.
2: Tłumaczenie. Sonar. Najlepsza funkcja redukcji szumów w mikrofonie stała się jeszcze lepsza.
1: No.
2: Funkcja. Dzięki zaktualizowanej sztucznej inteligencji ClearCast twoi koledzy z drużyny słyszą twój głos wyraźniej, a nie chaos. Dzieje się wokół ciebie. Przycisk zobacz informacje o wydaniu. Przycisk zobacz informacje o... Brak poprzedniej tabeli. Tłumaczenie
1: Tak. Czy chciałbyś się mieć jakoś odnieść do tego? Coś skomentować?
0: No, co tu komentować? No reklama po prostu.
1: No dobrze, no to...
2: The best sonar, przycisk close modal.
1: To robimy sobie close modal.
2: Link bieżąca strona home. Link bieżąca strona home.
1: I co my tu mamy? Mamy home, zakładkę.
2: Link ending.
1: Na szczęście, no właśnie, ciekawe co się stanie po włączeniu sonara, bo jeszcze Midzi muszę powiedzieć o jednej rzeczy. Z jakiegoś powodu ja i paru moich znajomych, którzy też te słuchawki mieli, nagle po włączeniu sonara traciliśmy totalnie, gubiła się dostępność aplikacji.
0: Nie zaobserwowałem tego, ale dawno sonara nie włączałem, bo no po prostu mam.
1: I ta dostępność, ten brak dostępności się przez jakiś czas mi utrzymała i po którymś tam X restarcie z rzędu aplikacji i komputera i wyczyszczeniu w NVDA-u ten uruchomienie tego narzędzia do rejestracji kom tam, wiesz,
0: aha,
1: to
0: tak.
1: To te accessibility się w końcu jakimś cudem się przywracało.
0: No, zobaczymy,
1: także
0: jak
1: muszę
0: będzie
1: muszę tu
0: teraz
1: powiedzieć, że miałem taki problem, ale to było jakiś czas temu, więc może w międzyczasie, bo też ja mam w ogóle nowy komputer od niedawna i no i wyszło parę update'ów tego programowania, więc może, no i wyszło wiadomo nowe NVDA 2026, więc modlę się całym sercem, żeby to zostało po prostu naprawione. No dobrze.
2: Link bieżąca strona home.
1: To jest na samej górze, jak i tak jak Midzi powiedział, to jest po prostu taka stronka internetowa.
2: Link engine.
1: Engine.
2: Link off.
1: Off.
2: Link off. Link sonar. Link off. Link sonar. Link off. Link moments. Link 3D I'm trainer.
1: Wchodziłeś tu, patrzałeś, bawiłeś się tym, bo ja szczerze mówiąc nie bardzo.
0: Nie.
2: Link device. Link news. Przycisk my account.
1: My account, czyli tu jest właśnie to konto, o którym mówiłem.
2: Przycisk join our Discord server.
1: Można dołączyć do Discorda, tutaj jakiegoś.
2: Przycisk feedback. Przycisk settings. Nagłówek poziom 2 quick set profiles.
1: Quick set profile, czyli...
2: Przycisk artist nowa 5. 56%.
1: O właśnie. Tu, w tej aplikacji, możemy sobie patrzeć poziom naładowania naszych słuchawek. Zresztą nie tylko tu, ale też z innego zasobnika systemowego też się da.
2: Separator ending 53 ending. Separator flat. Flat. Sonar off. Firmware update available. Switch to update. Grafika QR code.
1: Tak, pokazało nam, że jest update do mojego firmware'a. I żeby ten update wykonać, trzeba połączyć te słuchawki kablem do komputera. Pomimo, że mamy dongla wpiętego, to niestety firmware wymaga połączenia przewodowego.
0: Tak, ale w ogóle warto, myślę, powiedzieć o tym, że te słuchawki jakby przewodowo nie działają. To znaczy, to nie ma takiej opcji, żebyśmy mieli te słuchawki jako słuchawki przewodowe i łączymy je kablem i wtedy nam się pojawia jakieś urządzenie. Nie, one działają tylko bezprzewodowo. Kabel służy tylko do ładowania słuchawek i do aktualizacji oprogramowania.
1: Tak, czyli jak nam padną te słuchawki, no to niestety kabel nas tu nie uratuje. Znaczy chyba, że podłączymy go do jakiejś kostki, no to jakby powiedzmy mamy blisko gdzieś przedłużacz, nie wiem, kabel długi, no to możemy się tak poratować, jak nie możemy na przykład czekać, bo coś tam, nie? No to...
2: Sonar firmware update, grafika QR code for steel series app. Fast access to custom sound settings from your smartphone with the grafika...
1: Ja może tłumaczę włączę, bo tu wszystko jest po angielsku.
2: Tłumaczenie. Szybki dostęp do niestandardowych ustawień.
0: Wiesz co, ja myślę, że nie ma sensu pokazywać tego z tłumaczem, bo nasi słuchacze będą też mieli tę aplikację po angielsku przecież.
1: Okej, tylko że ja nie jestem w stanie, jakby ja nie rozumiem.
0: No to pokażę to, co rozumiesz i co znasz. Bo nie ma sensu, myślę, pokazywać czegoś, czego nie mamy sprawdzonego.
1: Dobra, tutaj taka reklama jest, że można właśnie sparować sobie te słuchawki. No i to z tej zakładki Engine jest wszystko, znaczy z tej Home. Teraz sobie wejdziemy w Engine.
2: Bieżąca strona. Link, przycisk, my account. Link, bieżąca strona apps. Link, bieżąca strona library. Link in config 56 configuration. Link default. Firmware update plus. Not saying your gear is it connected via. Link getting started USB. USB. Bluetooth. Link getting started analog. Audio jack. FQS setup guide. Link headsets.
1: Tak, to są generalnie ustawienia.
2: Link mice. Link keyboards. Link controller. Pusta.
1: Tak to wygląda.
2: Link getting USB. Link not saying your...
1: Pamiętasz tutaj jako...
2: Link getting USB.
1: I to jest właśnie, tu są opcje, które za bardzo zauważyłem, nie są klikalne. Jakby można dawać enterem, ale bardzo niewiele się tutaj dzieje.
2: USB, link getting started Bluetooth.
0: Może, tak, dlatego, chciało... może dlatego, że masz engine zrobiony na off i trzeba go zrobić na on i wtedy dopiero.
2: Link, przycisk join our list, link, bieżąca strona apps, link, bieżąca strona library, link a 53,
1: to bym musiał chyba tu, gdzie było to off?
2: Na głów przycisk, artist 50 ending, set flat, separ ending, set flat, flat, son film, switch, pusta.
1: Ej, gdzie to off było, czekaj, pamiętasz?
0: Na stronie głównej to miałeś.
1: No właśnie, teraz przywróciłem tu na główną.
2: Link, bieżąca, link, 3, link, give a, link, news, przycisk,
0: mylek,
2: przycisk. Link, bieżąca strona home, link ending, link off.
0: O.
1: A, tu.
2: Bieżąca strona, sonar embrace the future of sound separator.
1: Audio. A, nie, bo to się tyczy sonara chyba, wiesz?
0: Bo masz dwie rzeczy. Taki... A, czyli to jest sonar i engine, to jest jakby jedno, tak?
1: Chyba tak, na to wychodzi, że tak, bo
2: separator,
1: on tu...
2: Audio mixer and chat mix fine tune your sound to perfection.
1: No widzisz, on tu już zaraz... Podejrzewam, że...
2: Reset sound clearca, przycisk cancel, przycisk turn on sonar.
1: Tak, o, widzisz,
0: tak,
1: i on tu...
0: Tak, zgadza się.
1: Czyli jakbym kliknął tam sonar, to by się stało to samo.
0: Okej.
1: Okay. Bo to jest jakby, to jest źle moim zdaniem napisana strona, bo powinno być sonar link off.
0: Tak.
1: Szczerze, sonar off. Więc w tym momencie... Dobra, to może na razie wyjdę stąd.
2: Sonar embrace audio. Allo press clear your przycisk ter przycisk cut.
1: To może jeszcze go nie włączam.
2: Link ending, link off, link sonar, link off.
1: O, widzisz? To jest tak, ale spróbuj literą K.
2: Off sonar link.
1: O, widzisz? Teraz jak literą K jadę, to patrz.
2: Off sonar link. Off moment link.
0: Tak. Tak, czyli
1: moment,
0: że to jest...
1: Nie wiem, co to jest.
0: Pewnie coś do rejestracji rzeczy z gier. Natomiast ja myślę, że zanim przejdziemy dalej, to może odbierzmy telefon, bo mamy połączenie. Kto jest z nami?
1: Nic nie słyszę.
0: Halo? Czy się słyszymy? No się chyba nie słyszymy. Niestety.
1: Coś słychać chyba, tak jakby ktoś zasięgu nie miał.
0: Nie. Ja się chyba ktoś rozłączył po prostu.
1: No, to szkoda.
0: Dobra, tak to idźmy dalej.
1: Trochę liczyłem, że ktoś zadzwoni.
2: Link off. Link moment. Link 3D Line Trainer.
1: To jest do jakiegoś trenowania modeli jakiś. Nie bawiłem się tym, bo nie miałem takiej potrzeby. A ty coś wiesz o tym? 3D Line? Nie. I mówię, że nie wiesz, nie?
0: Nie.
2: Link giveaways. Link giveaways.
1: News brak na. Ja bym chciał pokazać jeszcze główne ustawienia, zanim włączymy tego sonara, link. Bo.
2: End of 3 giveaway. News brak na następny.
1: Link. A nie tu.
2: Joy feedback settings.
1: O.
2: Przycisk close. General account.
1: Tak, i to są tutaj zakładki, które są czystym tekstem.
2: General.
1: I są podwójne jakoś.
2: Notifications. Game detection.
1: Quick set, czyli jakiś taki chyba szybki. Taki chyba setup, nie? Taki to.
2: Overlays and notifications. Presets. Schorcu. Ending. Overlays and moments. Overlays. Sleep settings. Auto sleep. Sleep settings.
1: Tak, to są ustawienia usypiania tych słuchawek, kiedy one chyba zdaje się mają wyłączyć. Ja tak nie jestem Państwu średnio w stanie pokazać bardzo, co robi, bo jak widzicie, ta aplikacja jest bardzo kulawo dostępna, jak sam Michale możesz zauważyć.
0: I tak, no to wzorem dostępności zdecydowanie nie jest.
1: Tak, dlatego nie chciało mi się jakoś, szczerze mówiąc, szarpać z tym, tracić czasu. No działa, jakby dla mnie robią te słabki, co mają robić i w zasadzie.
2: Auto sleep z Horcu. About and private pusta. Nagłówek poziom 1 general. Logout. Now set your preferences for settings. HT play to all of GG. Sonar. Activator deactivate sonar application. Przycisk przełącznik wyłączone.
1: Tak, tu można też tego sonara włączyć.
2: Auto run. Run still series GG when my computer starts.
1: O, i to.
0: Czyli to jest autostart.
1: Tak, i to w ogóle midzi można też w ten sposób obejść. Tu wyłączyć, żeby SteelSeries nie wstawał przy restarcie kompa.
0: To prawda, tylko co nie zmienia faktu, że jak tylko go włączymy, to nam się to przestawi.
1: No tak.
2: Przycisk przełącznik włączony autostart Hexbox. Nagłówek poziom 3 current language. Pusta. Lista rozwijana zwinięte otwiera listę English.
1: Tak. I
2: lista rozwijana.
1: I teraz czy ja mogę?
2: Lista. English 1 z 13. Niezaznaczony 2 z Francji. Deutsch. Espanol. Niezaznaczony. Niezaznaczony. Niezaznaczony. Niezaznaczony. Italiano. Portugues. Portugues. Niezaznaczony 13 z 13.
1: English 1 z. Tyle z języków.
0: Nie ma
1: mamy.
0: Języka polskiego. Nie.
1: Nie ma polskiego.
0: Lista. To się trzeba z tym liczyć. Dobrze, zanim przejdziemy dalej, to spróbujmy jeszcze raz odebrać telefon. Kto
3: no
0: jest z nami?
3: Jestem, ja połączona jestem.
0: Halo?
3: Halo, jestem.
0: Kto jest z nami?
3: Ania.
0: Cześć, Aniu, słuchamy.
3: Cześć. Słuchaj, no faktycznie tam nie ma właśnie w tym sonarze tego przycisku, że jak mnie tak mówił i ty, no i jeszcze, żeby restartować, to trzeba ten firmware właśnie ten zaktualizować, żeby wszystko działało, nie?
0: No.
1: Znaczy, to firmware...
0: Żeby, na pewno warto aktualizować zawsze oprogramowanie, żeby działało
3: tak,
0: lepiej.
3: Tak, oprogramowanie i ten, do słuchawek ten firmware i w ogóle te sterowniki całe. I faktycznie ja mam te słuchawki już od grudnia i bardzo są fajne. I w ogóle lubię te zapinki właśnie, co opowiadaliście wcześniej. O tych właśnie zapinkach.
1: Ten pasek midzi, ta guma.
3: Ta guma. I bardzo fajne jest to, że nie, jak słuchawki mam na głowie, to nic się nie ruszają, mogę sobie chodzić i tak dalej. No. I co tam jeszcze powiem? No. Autentycznie się do was się szybko zadzwoniłam, tylko tam opowiadaliście już o tym. Właśnie słucham już od godziny. No i Mietek, zakładałeś u mnie właśnie na komputerze właśnie Acera i to też nie było...
1: Tak, Midzi, bo właśnie tutaj koleżanka Ania właśnie, ja u niej byłem, właśnie co mówiłem o tym problemie z sonarem, to ja właśnie byłem tutaj u Ani i faktycznie jak włączyłem sonara, to po prostu całą dostępność szlak trafił, po prostu miałem tylko,
3: no,
1: przez chwilę było normalnie linko i po chwili było pusta.
3: Było.
1: Nic nie mogłem, kurde, zrobić.
0: No to zobaczymy, jak to się zachowa tym razem. No to czas pokaże, zaraz do tej prezentacji przejdziemy. Okej, Aniu, czy jeszcze chciałaś coś dodać?
3: Nic, ten mikrofon faktycznie jest taki gruby pająk faktycznie, jak tu się wyciąga. i faktycznie ten mikrofon jest przy tym toku przeważnie nieistotny, bo on jest mono, nie? Przy WhatsAppie tak, nie? Ale przy właśnie tym toku nie.
1: Tak, ani pewnie podejrzewam, jeśli chodzi o to, że po prostu, że mikrofon jest monofoniczny, niestety, jakby, no.
3: Tak.
0: No, on jest monofoniczny, tak, zgadza się. No, ale do rozmowy to nie jest akurat przecież wielki problem.
3: Tak, no.
1: Ale na przykład właśnie myśmy zasugerowali Ani, żeby przełączyła się mimo wszystko na laptopowy, właśnie, bo z laptopowego ją ładniej słychać. No wiadomo, TeamTalk ma stereo, no to no czemu nie mieć lepszego dźwięku, nie?
0: Jasne. No. Okej, okay, no to dzięki Aniu w takim razie za telefon. No,
3: dzięki.
0: Trzymaj się i do usłyszenia, pozdrawiamy serdecznie. No dobrze, to kontynuujmy w takim razie prezentację.
1: No dobrze.
2: Pusta, English. Pusta.
1: To skończyliśmy na języku.
2: Pusta.
1: I tyle z tej, bo domyślnie nam się włącza zakładka General, czyli ogólne. To spróbuję teraz zobaczyć, co tu możemy...
2: Pusta.
1: Ups.
2: Pusta.
1: Czekaj.
2: Settings dialog. Lista rozwijana.
1: Może teraz?
2: Lista. Pusta.
1: Aha.
2: Nagłówek.
1: Dobra, czyli to jest język, to jest chyba faktycznie ostatnia tutaj opcja. Ale jak widziałeś, co się stało, w pewnym momencie mi fokus jakby...
0: Uciekł. Zgadza się.
2: Notify account. General. Account. Not get over and całe sleep out score. Nagłówek poziom 1. General.
1: Aha. I jak widzisz, Michale, kliknąłem enter na account. I nic się nie stało.
2: Game detection notifications. Game
1: detection. Enter.
2: Kurowe press z chorcu. General na set so akczy raczy nagłówek plus lista plus na przycisk nagłówek poziom 3 current language.
1: O, i widzisz, Michale, co się dzieje?
0: No.
1: Ja mogę sobie klikać na te, ja nie wiem, czy to jest tabelka, czy co. Chcesz, możesz ty spróbować, ale no ja nie jestem w stanie to nic innego kliknąć.
0: No, czyli co? Czyli trzeba tak naprawdę zamknąć aplikację i odpalić ją jeszcze raz.
1: Nie, po prostu mi się wydaje, że to w ogóle nie jest klikalne dla nas.
0: A, to chyba, że...
1: Mi się nie udało.
0: Ja tak jak mówię, ja z tej aplikacji nie korzystam, dlatego że po prostu ja sobie niespecjalnie mogę pozwolić
1: ja,
0: na to, żeby...
1: A ja, nie gniewaj się, że tak powiem, nie bądź, że tak powiem, jakoś tam do mnie, zna mnie zły, że w pewnym sensie może się nie przygotowałem po prostu, bo... Ja nie korzystam z tej apki, nie robię nic innego poza korzystaniem z Sonara.
0: Więc dlatego mówię o tym, żebyś pokazał to, co wiesz i to, co znasz, bo tak naprawdę większość tych rzeczy, i to też sobie nasi słuchacze muszą zdawać z tego sprawę, to są słuchawki tak zwane gamingowe.
1: Tak, tu jest ta aplikacja, typowych gamerów, graczy.
0: Ta aplikacja jest skierowana do graczy. Jest dużo integracji z różnymi rzeczami. Tu są jeszcze jakieś nakładki do rejestrowania jakichś ujęć z gry, coś takiego gdzieś tam widziałem.
1: Ja też, tak.
0: Tak, więc jest tego sporo i no po prostu raczej dla nas ta aplikacja i możliwości tej aplikacji, no poza niektórymi efektami tego Sonara, będą średnio przydatne.
1: Ale tak co naprawdę. Da się zrobić chyba, i to jeszcze mogę spróbować pogadać, bo to chyba nie wymaga Sonara.
0: Okej.
1: Wejść do ustawień jakby samych słuchawek.
0: No to
1: bo
0: spróbuj.
1: Bo tam też jest parę ciekawych opcji, widziałem.
0: To spróbuj.
1: Tylko teraz mam nadzieję, że mi się to uda zrobić.
2: Przycisk close. Przycisk nagłówek poziom 2 settings. Na przykład link set. Bieżąca. Link bieżąca strona home.
1: To było...
2: Link
1: ending. Zdaje się bieżąc, w engine.
2: Przycisk link bieżący link pięko link filpus link USB link out fat audio jack fat link head link controllers link mice link headsets link
1: pus out. Albo to było w home,
2: gdzieś to... Arc przycisk. Lista. Pusta.
1: Pusta. No i się pozbawiłem.
2: Pusta.
0: Odsługu?
1: Nie, pozbawiłem się, jak widzisz, accessibility.
0: Dostępności. Pusta. No to warto o tym też wiedzieć.
1: No próbowałem kliknąć.
0: Dobrze, spróbuj zamknąć tę aplikację i spróbuj ją uruchomić jeszcze raz.
2: Pokaż skills here jest kontekst, zoom, sterowanie.
1: Tak, miejmy nadzieję, że...
2: Koszt start S, nie LF skills.
1: Wróci.
0: No zaraz się okaże.
2: Skills here jest GG. Skills here jest GG.
0: No.
2: Link ending.
1: Jest,
2: link. Wróciło. Przycisk join now, na przycisk. Artis nowa 56 pro ending.
1: tu?
2: Separator, flat, flat, sofit, flip, pusta.
0: Tutaj
2: pusta,
0: to jest, pusta. Tak, bo tu masz to flat.
1: Pusta, tak, pusta, ale to są profile.
2: Flat,
1: to...
2: separa, ending. 56 end, separa, flat, flat, solar off. Firmware update, flip, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust, pust,
1: chyba. Chyba to się, albo zaraz, ending. Może to bieżąca, nie było?
2: Link, przycisk, link, bieżąca strona GR. Link, bieżąca, Arpis, nowa 5 link.
1: O, tu jest, to się klika, link.
2: Skills, USB, device, configuration.
0: Czyli trzeba w ten gear kliknąć, tak, i potem...
1: Nie, nie, engine i potem literą K, po prostu byłem pod literą K, ja miałem te...
0: A, no właśnie, słuchawki. No właśnie, i dostępność tego, jak widzicie, jest taka sobie. No dobra, co tu mamy?
1: Co tu mamy?
2: Prism Sense is currently controlling this device. Link switch here to disable Prism Sense.
1: Nie wiem, co to jest. Wiesz może, co to jest?
0: Nie wiem.
1: Jakby to...
2: Audio visualizer is currently controlling this device.
0: No właśnie, tu jakiś audio visualizer, czyli to są jakby usługi. Prism, zdaje się, że to jest jakaś nakładka, że to jest jakaś taka nakładka, no, do rejestracji gier, czy coś tego
1: chyba
0: typu.
1: Tak, właśnie.
0: Ten audio visualizer,
1: chyba dla nas.
0: Tak, ten audio visualizer to pewnie też jakieś wyświetlanie tego, co tam nam gra w formie jakichś wykresów i innych takich.
1: No, ja tak też właśnie z angielskiego trochę noga jestem, więc też tak, dlatego tak nie orientuję się do końca, co wszystko jest do czego, ale tak jak właśnie powiedzieliśmy, no to są głównie dla
0: graczy.
1: Gamerów słuchawki.
0: Co mamy dalej?
2: Link here to disable image sense is currently controlling the link.
0: Następny.
1: Tak, obrazek.
2: This device is already being controlled by your mouse settings are being affected by Windows interruptions.
1: Coś właśnie z myszką chyba tutaj do czegoś.
2: Link switch here to fixed has settings. Nagłówek poziom 4 configurations.
1: Configuration.
2: Link default. Pusta. Przycisk new. Nagłówek poziom 1 default.
0: I tu teoretycznie tak, tu można sobie robić jakieś presety, tak?
1: Profile, tylko że to jest raczej, nie bym powiedział, niedostępne.
2: Link products information and help. Nagłówek poziom 1 default. Link products in Artis Nova 5. Audio. Settings. Unlock Pro Level Audio. Through the competition with Sonar S chat mix I noise cancellation and precision sound mixer. Przycisk enable sonar. Przycisk close
1: tak,
2: modal.
1: Tak, oczywiście, jak widzisz, wszędzie, gdzie się tylko da.
0: Wszędzie namawiają, żeby ten sonar
1: tego
0: odpalić.
1: Tego sonara wyłączyć koniecznie, po prostu, bo świat się zawali, jak go nie włączysz. Jak sam widzisz, to chyba już w trzecim miejscu widzę, ta reklama się gdzieś tu wciska.
2: Equalizer presets. Flat. Lista rozwijana, zwinięte z auto uzupełnianie medytowalne.
1: I tutaj są presety.
2: Przycisk options. Lista rozwijana. Equal.
1: Ale czy ja dam radę tu coś?
2: Pusta. Lista. Flat 1 z 367. Blood niezaznaczony. 007. A new 3 in show LG. Ion niezaznaczony. Alan Wake 2 niezaznaczony.
0: Among Us niezaznaczony.
2: Blood. Flat 1 z...
1: Nie wiem, co te presety, jakby ja nie zauważyłem. Gdzieś to tam są, tylko kilka presetów to są do outputu.
0: To znaczy, to są ustawienia korektora. I zdaje się, że to działa w ten sposób też, że ty możesz utworzyć sobie jakiś preset, oczywiście o ile byłoby to dostępne. I po to też jest to konto, że jeżeli sobie utworzysz taki preset, to możesz tym presetem się podzielić ze społecznością.
1: Pewnie jakoś tak, bo tam było, tam nawet do Discorda można dołączyć.
0: Tak, na tym,
1: coś
0: tak
1: tam.
0: Są ustawienia właśnie korektora, potem jeszcze w tym sonarze to też można jakieś ustawienia mikrofonu sobie też gdzieś tam skądś pobierać. No, jest to ciekawe, ale dla nas dostępne tak sobie.
1: Tak, właśnie.
2: Lista flat, przycisk options, przycisk 2.4 GHZ wireless. Przycisk Bluetooth, subbass, bass, love, mix, midrange, upper, mix, minus 10.
1: I te przyciski MIDI nie chciały mi działać. Ja to klikałem i w ogóle, no, mam wrażenie, zero reakcji. Nie wiem, o co chodzi z tymi przyciskami tutaj. Nie, że nie sprawdzałem, tu sprawdzałem, ale mi to nie chciało działać.
0: Ja już,
1: a tobie?
0: Ja już nawet nie pamiętam. Ja mówię ci, ja tak naprawdę, ja się trochę pobawiłem tą aplikacją, ale ja... Nie korzystam z niej na co dzień.
1: Ale co ważne, da się na szczęście tu zrobić.
2: 0 dB, 5 dB, 10 dB, plus 20
0: dB. No, korektor.
1: Jakiś korektor, wyświetlamy, który jest oczywiście niedostępny.
2: Gra, mic, si, de, pytajnik, mic, si, de, tone.
1: Mic, o właśnie.
2: Pytajnik, suwak 10.
1: To jest suwak do... O Boże, do, zdaje się, głośności...
0: Mikrofonu.
1: Mikrofonu, zdaje się chyba. I on jest właśnie takiej śmiesznej wartości tu.
2: Suwak. 9, 10.
1: I 10 jest maksymalną tak. wartością. I to na szczęście działa. Tu jest chyba jakiś help chyba do tego.
2: Live mi przycisk, live przycisk.
0: Live przycisk. Czekaj, tu masz coś jeszcze, tu masz coś live.
2: Live mic preview.
0: Właśnie.
2: Live mic preview.
0: Tu zdaje się, że jest podgląd tego, jak cię słychać. Można sobie chyba w to kliknąć i wtedy masz.
1: Zaraz zobaczę, czy to
0: zwrotkę.
1: Moją w tej chwili wątpię. Tak, tak.
0: O,
1: tak. O jest, ale straszną. Taką bramkę mi się strasznie.
0: Tak, bo teraz mam. Jeszcze generalnie słychać cię podwójnie na Zoomie, więc to może wyłącz.
1: O,
0: już jest okej.
1: Dobra, to słuchawki już też wyłączyłem. Czyli mikrofon.
2: Live mic preview. Pytajnik. Pole wyboru nieoznaczone. Volume limiter.
0: Volume, tak, no limiter.
1: Tu jest jakiś limiter, co mnie to wkurzało. Ja to zawsze staram się wyłączać. Cholerę.
2: Pytajnik. Przycisk Confix.
1: To są jakieś konfigi. Też nie chciało mi to za bardzo dostępnie działać.
2: Nagłówek poziom 4 live preview. Nagłówek poziom 4 live preview on. Przycisk revert, przycisk save, przycisk revert.
1: Reverb i save.
2: Przycisk pusta.
1: Ale jeszcze jednego mi brakuje, jednej opcji.
0: Ale masz, czy na pewno masz wyłączony ten preview na mikrofonie? Teraz jak go sobie włączysz, czy nie będziesz miał dalej tego podsłuchu?
1: Tak, nie mam już odsłuchu.
0: Nie masz, okej. No ale i tu jest jeszcze save i można to ewentualnie zapisać, jakby ktoś chciał.
1: Tak.
2: Pusta, woli, pole, wybory, pytaj, przycisk, suwak, 10, przyliwe, mic, prewie, wpytaj, brak na eku, brak poprzedniej, flap, lista,
1: ale jedna rzecz będzie mnie niepokoi.
2: Pusta.
1: Gdzieś
2: pusta,
1: się schował.
2: Przycisk niedostępny, save, pusta, na przycisk, config, pytajnik, volume, pole, wybory, pytajnik.
1: Gdzieś tu był jeszcze, Midzi, pamiętam, w którejś wersji właśnie był ten monitor, o którym mówiłeś. Tylko nie wiem, gdzie on się teraz schował.
0: Też pamiętam, że był.
1: Nie wiem, gdzie oni go przenieśli, czy oni go przenieśli, czy co, ale tu w tym miejscu, Midzi, dał sobie głowę i ręce ściąć. Tu w tym miejscu był jeszcze suwak do regulacji i do włączania tego monitora.
0: Tak. I
1: jestem w szoku, bo go nie ma, jak widzimy.
0: No to ciekawe. Całe szczęście też można z aplikacji, jak dobrze pamiętam, z aplikacji mobilnej tymi słuchawkami zarządzać.
1: Tak,
0: i przynajmniej...
1: która jest nawet chyba bardziej, trochę tak, bym powiedział, dostępna.
0: Jest lepsza. I jak macie iPhone'a i chcecie jakoś tam sobie konfigurować te słuchawki, to chyba nawet lepiej sobie zainstalować apkę i stamtąd zarządzać.
1: Tylko pytanie, czy to się przeniesie w ogóle?
0: Nie, no słuchawki, jak je skonfigurujesz, to będą działać.
1: Ale czy na Windowsie się to przeniesie, jak potem na 2-4 GHz?
0: Tak.
1: Czy to nie będzie działać tylko po Bluetoothie?
0: Nie, tam można konfigurować, jak dobrze pamiętam, obie te rzeczy.
2: Pytajnik, mic, si, de, pas, suwak, 15.
1: Ej, jest! Pojawiło się, patrz!
2: Pytajnik.
1: Nie było tego.
2: Mic, volume.
1: Nie wiem dlaczego.
2: 20K, 10, 2, mi pytaj, suwak, 15.
1: Tu jest, na górze! Albo mi strzałka przeleciała, jest!
0: Całkiem możliwe.
2: Suwak, mic, si, de, tone. Pytaj, mic, suwak, pytaj, mic, volume. 20K, mic, volume.
0: No w każdym razie, no mamy te dwa suwaki, no i można sobie to...
1: Nie, bo patrzyłem, to gdzieś był przełącznik, pole wyboru do tego włączenia, ale chyba nie ma.
0: Jest chyba, suwak i tym suwakiem się...
2: Mic, si, de, suwak, piec, pytajnik.
1: Nie, jednak na ten pytajnik robię, to nic nie,
2: suwak,
1: nie dzieje. To jedynie mogę zrobić...
2: Suwak, 15, 0.
1: Zero dałem, ale dalej mam ten monitoring. Chyba, że dopiero jak dam save, to może wtedy się to zastosowywało.
2: 15.
1: Jak to było? Nie wiem, no w każdym razie tutaj jest ten suwak do regulacji monitora. Tego właśnie, o którym wspominałeś.
0: Tak. Dobrze, że on jest i dobrze, że można to włączyć. Tak jak mówię, no dla mnie ten monitor jest akurat dość
2: pole
0: ważną
2: wyboru
0: sprawą.
2: Nie oznaczam. Brak.
1: No nie ma tutaj pola wyboru, nic. Czyli... No i to jest, proszę Państwa, z konfiguracji z tych słuchawek tyle.
0: To ja teraz, zanim przejdziemy do Sonara i zanim zaczniemy się z nim męczyć, to ja może zerknę na nasz panel kontaktowy. Zobaczmy, co tu do nas piszecie i w jakiej sprawie. Do nas pisze na przykład Grzegorz. Cześć, a te słuchawki będą działać przez USB-C na Linuxie, macOS, iPhone'ie i Androidzie? To znaczy, czy będą działać słuchawki i mikrofon? I tu muszę powiedzieć, że ja zrobiłem testy na iPhone'ie, jeżeli chodzi o USB-C i o tego dongle.
1: Ja też, to jest po prostu... Dobra, najpierw powiedz ty, a potem je powiem ja, bo ja w ogóle miałem też fajną przygodę i poniekąd trochę ludzi w konia zrobiłem ostatnio.
0: I muszę powiedzieć, że jestem przynajmniej w moim przypadku Wojtku, jak testowałem, to jestem bardzo rozczarowany tym, jak te słuchawki strasznie cicho działają. Bo na iPhone'ie próbowałem podłączyć je na USB-C i podłączyłem i wszystko teoretycznie skonfigurowałem i powinno być dobrze, ale jak cokolwiek nagrywałem na tych słuchawkach, to u mnie ten dźwięk był bardzo, bardzo cichy. Być może jakieś oprogramowanie, aktualizacja firmware'u naprawia ten problem. Będę to musiał jeszcze sprawdzić, bo ten eksperyment wykonywałem już dość dawno temu. Ale zachwytu nie było.
1: To dobra, z tym się zgodzę z tobą. Faktycznie mikrofon jest bardzo cicho i w tym toku musiałem naprawdę rozpumpić po prostu gaina niemalże na 80 chyba 5% tam, żeby było mnie sensownie słychać. Mhm.
0: No to co byś jeszcze dodał do tego?
1: Właśnie. I miałem ostatnio sytuację, jechałem sobie pociągiem, wszedłem na tym toka i ktoś tam mnie pytał, a co ty w domu jesteś? Po prostu nie było w ogóle słychać, że ja w ogóle byłem w pociągu.
0: I to akurat muszę powiedzieć, że te słuchawki, zastanawiam się właśnie z czym, bo ja akurat korzystam z nich głównie w trakcie rozmów telefonicznych i na Teamsach, ale muszę powiedzieć, że w połączeniu z iPhone'owym odszumiaczem, bo prawdopodobnie też to coś tu jest na rzeczy, to one naprawdę bardzo dobrze sobie radzą w hałaśliwym otoczeniu. Ja mogę nawet mieć włączony odkurzacz i coś tam robić, i rozmawiać jednocześnie z kimś przez telefon.
1: Tak, przecież tego, przypomnij sobie, ze mną rozmawiałeś w zeszłym tygodniu, zdaje się, czy dwa tygodnie temu.
0: Zgadza się.
1: I powiedziałeś, że ci chodzi o odkurzacz, a tak. Ja takie, co?
0: Tak. Aha. I to jest rzeczywiście coś, co naprawdę z tymi słuchawkami bardzo dobrze się sprawdza. Prawdopodobnie dlatego też, że ten mikrofon jest blisko naszych ust i on, te wszystkie algorytmy odszumiające traktują ten sygnał naszej mowy rzeczywiście jako coś mocniejszego od tego, co mamy w tle. Ale bardzo fajnie to się sprawdza w jakichś takich większych hałasach, zwłaszcza takich hałasach statycznych, bo na przykład już powiedzmy włączony...
1: No właśnie, jak midzi pociąg.
0: Tak, ale już na przykład włączony ekspres do kawy, jak tam sobie mieli albo przygotowuje kawę, no to już nie. To tego już tak, tak już... ładnie nie wycina. Ale taki właśnie odkurzacz na przykład, no to radzi sobie z tym bardzo ładnie.
1: Tak. I... fajnie to działa, tylko że niestety ten dongiel to jest krowa, bym powiedział. I kurde, ja musiałem wyciągnąć całego case'a w ogóle z iPhone'a z case'a, żebym...
0: A to akurat u mnie jest fajnie, bo ja mam plecki i...
1: No właśnie, ja też mam plecki, midzi. Też mam same plecki, czyli ten case tak zwany. I niestety nie chciał mi się wpiąć ten dongiel.
0: A to nie, to u mnie się wpiął, bez problemu. To...
1: U mnie jakby było za gruba, ta przestrzeń była... Tak jakby ten bolec był dłuższy, to pewnie by się wpiął.
0: Pewnie tak, ale tutaj, no to widzisz, no co case to
1: i żeby
0: obyczaj.
1: Żeby nie było, ja mam oryginalny case Apple'owski z MagSafe'em, kupowany w iSpocie. Nie jakiś Chińczyk, nie wiem, z jakiegoś
0: ja mam
1: tam...
0: Też, ja mam też MagSafe'owy.
1: Tego tak. AliExpressu, czy tam tych
0: no w każdym razie tak to wygląda. Dobra, to co, to próbujemy tego sonara?
1: No to próbujemy.
0: Zobaczymy, co się stanie.
1: W ogóle, co się stanie, to raz. Ale dwa, ja będę chciał spróbować pokazać, tylko ja nie wiem, czy to mi się uda, czy to zadziała tak, jakbym chciał, bo właśnie, jak będę pokazywać ten dźwięk, ja mam w tej chwili... na głównym mikrofonie, bo właśnie instalujemy sobie te sterowniki, się nam same, w ogóle Windows sobie sam nawet zainstaluje, bez nawet tej aplikacji, to mamy po prostu mikrofon zestawu słuchawkowego SiriusXM Arctis Nova 5. I ten mikrofon jest generalnie cichy, sam sobie, tak jak właśnie powiedzieć, i na Windowsie też.
0: Tak.
1: Więc ja, żeby temu zaradzić, to, a jako też, że właśnie... No, głośno zdarza mi się mówić, albo tam właśnie piesio mi zaszczeka, no to zapiąłem sobie już by default, po prostu zapiąłem sobie equalizer APO na sztywno na ten mikrofon i nie wiem, czy teraz przez to, że mam zapięte to APO, a nie, to i tak zadziała, przecież będę musiał zmienić, dobra, nieważne, bo będę musiał i tak zmienić urządzenie, żeby to w ogóle pokazać. Pokażę, tam jest odszumiarka, ale To nie jest zwykła odszumiarka. Oj, nie, to nie jest byle co.
0: To jest neuronowa odszumiarka.
1: I to jest, kurde, no nawet Tomeckiego aż zatkało. Bo żeśmy robili testy na TikToku, z tym bawiliśmy się tam tymi wszystkimi, tam w ogóle tam jakieś kompresory są, coś tam, no cuda na kiju są i nawet jest to dostępne. Ale jak żeśmy włączyli tę odszumiarkę, no to mowę nam odebrało obu.
0: No dobrze, ale to może spróbujmy w ogóle się zmierzyć z tym sonarem.
1: Okej, no to uwaga. Aha, i to trzeba zamknąć.

0: Twój domyślny głośnik zmienił się na SteelSeries Sonar Gaming. SteelSeries Sonar Virtual Audio Device i będzie teraz używany. Alert. Setting Sonar Up. Get ready to rock your gaming level with Epic Sound Separator. Booting up Sonar. Setting up your device. Creating channels in mixer.
1: I już, zmienił mi się dźwięk w słuchawkach.
2: A czy mnie nadal słyszysz?
1: Tak.
2: No to dobrze,
1: na
2: że...
1: Na szczęście tak, tak.
2: Dobrze, że się...
1: Ale już zepsuł mi się dźwięk w słuchawkach. Zrobiło mi się takie... Takie...
2: To teraz...
1: Podbicie to... mi się zrobiło, taki basic.
2: To teraz, to teraz proponuję, żebyśmy przeszli na ten mikrofon w słuchawkach. Zobaczymy, jak to będzie działało.
1: Ale czekaj, jak nas mikrofon w słuchawkach?
2: No mikrofon w słuchawkach.
1: Ale to, wiesz co, to włączenie sonara nic tu nie da, dlatego,
2: no,
1: że ja bym musiał przestawić na... Bo właśnie, jak włączymy sonara, pojawia nam się karta.
2: No.
1: I właśnie teraz nie wiem, od czego zacznę, bo to jest trochę taki chlew, bym powiedział. Przez to, że tych... No właśnie, ja może pokażę teraz, co się stało
2: właśnie,
1: w systemie.
2: Właśnie, to pokaż może, co się stało, tak. Co my teraz mamy?
1: Czy najpierw jakby tu w aplikacji jakby dokończyć?
0: Przycisk.
2: To znaczy, no my słyszymy cały czas udostępniony przez ciebie ekran, więc możesz pokazać, co się wydarzyło.
0: Uruchamianie dialog w MMSYS.pl. MMSYS.pl.
1: Kurde.
0: MMSYS.pl. Pulpit, dźwięk, dialog, głośniki, digital słuchawki, SteelSeries Artis Nova 5.
1: SteelSeries. I uwaga, uwaga, uwaga!
0: SteelSeries Sonar Aux. SteelSeries Sonar Virtual Audio Device. Wyłączone 4/13. SteelSeries Sonar Gaming. SteelSeries Sonar Virtual Audio Device. Urządzenie domyślne 5/13.
1: O, i proszę.
2: I tu mamy urządzenie domyślne, właśnie ten SteelSeries.
1: Tak, i teraz ja od razu.
0: Słuchawki. Ustaw domyślny przycisk. Domyślny głośnik zmienił się na słuchawki. SteelSeries Artis Nova 5 i będzie teraz używany. Alert. Wciśnięty. Wybierz urządzenie od...
1: Midzi! No. Nie było tego wcześniej.
2: Ale czego? Co,
1: nie było tych alertów w SteelSeriesie, bo to ten alert idzie od SteelSeries Engina.
2: Jesteś pewien, że nie od Zooma?
1: Nie.
2: Bo mi się wydaje,
1: nie,
2: że od
1: Zooma. A może od Zooma? A ty, to może Zoom robi. Dobra.
2: To jest Zoom.
1: Okej, okay, dobra. Ja właśnie się zdziwiłem, co to za alerty?
2: Nie, to są alerty od Zooma, moim zdaniem.
1: Okej, okay, dobra.
0: SteelSeries Sonar Gaming. SteelSeries Sonar Virtual Audio Device. Gotowe 5/13. SteelSeries Sonar Media. SteelSeries Sonar Virtual Audio Device. Wyłączone 6/13. SteelSeries Sonar Chat. SteelSeries Sonar Virtual Audio Device. Gotowe 7/13. SteelSeries Sonar Microphone. SteelSeries Sonar Virtual Audio Device. Gotowe 8/13.
2: Mnóstwo urządzeń wirtualnych nam się tu pojawiło.
0: SteelSeries Sonar Virtual Audio Device. Wyłączone Line 1. Virtual...
1: Tak, no i tu są już moje kable tam.
0: Głośniki.
1: I w nagrywaniu mamy dokładnie ten sam zestaw. Z tym, że uwaga, uwaga, tych urządzeń, jak widzimy, są w większości wyłączone, nie włączamy z poziomu Windowsa. Nawet jak to włączymy, nic to nam nie da. Te urządzenia wszystkie włączamy tylko z panelu aplikacji i wtedy one magicznie w Windowsie zrobią się włączone. I na to trzeba zwrócić uwagę. Testowałem to właśnie, więc jakby nie mówię sobie tego tak z powietrza.
0: Nagrywanie strona. Mikrofon. High definition. Line. Mikrofon zestawu słuchawkowego. SteelSeries Artis Nova 5. Gotowe 3/15.
1: Tak. I to jest główny taki surowy mikrofon. Czyli nawet jak nie będziemy mieli zainstalowanego oprogramowania albo włączonego sonara, chociażby to, ten mikrofon tu już jest. I to jest czysty, surowy mikrofon, czyli to, co dała fabryka SteelSeriesa.
0: SteelSeries Sonar Microphone. SteelSeries Sonar Virtual Audio.
1: Co ciekawe, mamy też, nie wiem właśnie, co w outputcie robi SteelSeries Sonar Microphone.
2: Może chodzi o to, żeby...
1: że to jest chyba lustrzana karta.
2: Pytanie, czy nie chodzi o to, że możesz na przykład chcieć się odsłuchać po tych efektach, które sonar nakłada. Może o to tu chodzi.
1: Może, albo żeby coś tam przekierować.
0: SteelSeries Sonar Stream. SteelSeries Sonar Virtual Audio Device. Wyłączone 5/15.
1: Tak, i Stream karta to jest główna karta, którą będziemy używali, żeby coś pokazać, jak sama nazwa wskazuje. Stream. I teraz dlaczego tu jest tyle tych kart? Ano dlatego, że...

0: te słuchawki, właśnie ten sonar, pomimo tych swoich chocków, klocków, jakie robi, ma jedną bardzo ultra cudowną rzecz, czego nie dadzą nam żadne wirtualne kable żadnej innej firmy, bo możemy komuś coś przestreamować, nie kupując miksera za kilka tysięcy złotych, tylko po to, żeby komuś móc streamować z naszego komputera, nie pozbywając się opóźnień, nie pozbywając się dźwięku bezopóźnieniowego. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem, ale no chodzi o to, żeby nie pozbawić się tego, że, no bo jak pewnie w MIDI wiesz, przekierujemy sobie coś na wirtualny kabel.
1: No to mamy bufor pewien i opóźnienia się pojawiają.
0: I nawet jak zrobimy w Windowsowym tym takim na słuchu i tego urządzenia, bez użycia nawet audio repeatera, to jednak jest to opóźnienie, które daje Windows przez Wasabi. A tutaj możemy, ja nie wiem, w jaki sposób zostało to rozwiązane, nie wytłumaczę tego, sam jestem bardzo ciekaw, jak to jest możliwe, technicznie jest tutaj zrobione, ale możemy streamować cokolwiek właśnie bez totalnie żadnych opóźnień. Właśnie posługując się tym sonarem.
2: Nic jeden, wir, nic, nic, la, SS, div, S, zu, S.
0: O, i tutaj jest w tej chwili tylko ten stream, bo tamte karty to są, bym powiedział, outputowe. Te, które tam widzieliśmy, ten chat, media, gaming. A po co tych kart jest tyle? Po co tych kart jest właśnie, że idea tego, myślę, jest taka, przynajmniej ja to tak używałem, że na przykład gadamy sobie MIDI właśnie razem na Zoomie. I teraz ustawiam sobie w Zoomie wyjście na tą kartę chat, potem ustawiam sobie NVDA na przykład na kartę AUX, a jeszcze jakąś muzyczkę ustawiam sobie na media, kartę media. I w tym momencie ja mogę w tym sonarze decydować o głośności każdego urządzenia, czyli powiesz mi, wiesz co, ścisz tą muzyczkę, troszeczkę za głośno. To ja mogę albo z poziomu Winampa po prostu ściszyć, albo mogę właśnie z poziomu tego sonara ściszyć tą konkretną kartę.
1: Czyli to jest po prostu taki wirtualny mikser.
0: Mikser. Mhm. I po to właśnie są te... I na przykład, nie wiem, powiesz mi, weź zabierz mi to NVDA. No to ja po prostu biorę, jednym przyciskiem robię aux, czy tam media, czy jakoś tak, to tam chyba było, zaraz zobaczymy. I tobie zabierałem tylko mowę. W tym, że no i oczywiście w jako urządzeniu wejściowym, żeby to działało, musimy ustawić kartę SteelSeries Sonar Stream, żeby to działało. Mhm. Tak? Stream? Czy mikrofon? Stream chyba.
1: Stream.
0: Bo mikrofon, bo właśnie, żebyśmy mieli w ogóle efekt tych wszystkich, ten efekt na mikrofonie, to musimy się przełączyć na kartę SteelSeries Sonar Mikrofon, bo tej karty używa sonar. I przez tą kartę są przepuszczane wszystkie efekty. No dobrze, to tu pokazałem.
2: Dźwięk. Dialog.
0: To.
2: SteelSeries creating setting up your boot setting set booting up sonar. Setting creating channel sync 3 przycisk game on. Creating 3 przycisk game on. Przycisk game on.
0: I tu chyba musimy
2: przycisk
0: to kliknąć.
2: Przycisk join all the link 3 mixer game chat nic.
0: Jest, MIDI, naprawili chyba baga. Mi się wydaje.
1: Jakiego?
0: Tego, o którym mówiłem, dostępnościowego.
1: Czyli, że już widzę... Tak, że się pojawiają po prostu, mimo aktywacji sonara, różne opcje tak, dostępnościowe.
0: Jakby nie... W sensie one ogólnie też się pojawiały, tylko później, po iluś tam, tak jak ci opowiadałem...
1: Po iluś restartach, po iluś...
0: Wymuszenia tej rejestracji, tego rejestracji kom, coś tam. A teraz widzę, że o dziwo, no, na razie póki co fokusu nie zgubiłem.
1: No dobrze. To co no możesz to tutaj pokazać?
0: Co mogę tu pokazać?
2: Chat, mic, options, przycisk, Set sonar devices as your default audio devices in your Windows sound settings. Click to auto set defaults.
0: I to jest właśnie jakaś opcja, click to auto set default. I to mi się wydaje...
2: Master.
0: Że jak... Może to może, czy to może da się jakoś może myszką kliknąć i to może to odpowiada za wyłączenie tego.
1: Ja się zastanawiam, czy nie nie będzie to po prostu chodziło o to, że jeżeli na przykład my sobie coś w trakcie przestawimy, to bez restartowania tego sonara, to po prostu możemy wymusić to przestawienie z powrotem.
0: Może. Nie wiem po co, ale... I tu mamy takie zakładki.
2: Master.
0: Master.
2: Pusta. Presets devices.
0: Aha, właśnie, preset devices.
2: Master suwak stop lot, przycisk master, przycisk learn more, drag double end, drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag
0: drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag
2: drag
0: drag drag drag drag drag
2: drag
0: drag
2: drag
0: drag
2: drag
0: drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag drag
2: drag drag.
0: I
2: przycisk options.
0: Opcje tu są jakieś, to pójdziemy chat, do tego.
2: Nagłówek przy na mikser.
0: I wejdziemy sobie mikser.
2: Game chat mi opcje set switch to auto set sonar div switch master pusta presets devices master press pust must pust press przycisk master up stop be routed przycisk drag drag drag drag drag drag pust pusta le 50 level.
0: Patrzę, bo tu gdzieś powinna być jeszcze taka, przypamiętam kiedyś mi się pojawiła przy konfiguracji taka, że musiałem wskazać urządzenie słuchawkowe, urządzenie w tym sonar, w tym aplikacji i wskazać urządzenie do mikrofonu. Tylko z jakiegoś powodu, albo to się już samo ustawiło,
2: Master.
0: A tu?
2: Is presets David pust master pusta.
0: Czekaj, a to?
2: Schorcuc pusta pusta pust pust gay pusta. Custom pusta. Słuchawki. Steel Series Arctis Nova 5. Level pole edycji procent. 50 games uwag 105. Let's
1: pusta. Okej, tu już ustawiasz tak, jakby dla tych słuchawek się, konkretnie.
0: Tak, tu się chyba pusta, już ustawia.
2: Schorcuc pusta master. Click to auto master.
0: A master?
2: Pusta. Schorcuc
0: pusta. Oni, bo widzę, midzi pozmieniali troszkę ten panel. Przepraszam cię bardzo, że tak chaotycznie, ale widzę, że trochę pozmieniali ten panel. To było troszkę inaczej.
1: Dlatego cały czas mówię, że ta aplikacja to jest master. Najsłabsze ogniwo tych słuchawek. Urządzenie jest... dobre, ale po prostu to oprogramowanie na dłuższą metę...
0: Bo próbuję teraz mieć wymusić właśnie to... Próbuję wymusić te okno, gdzie się ustawia urządzenia tutaj, w tej aplikacji. Żeby przygotować sobie właśnie pod streaming.
2: Pusta game.
0: I tak
2: pusta,
0: próbuję
2: pusta,
0: szybko to zrobić.
2: Pusta, pusta, pusta, mas, switch, to ma pust, pust, pusta, pusta, pusta, gej, pust, su, pusta, słuch, pust, pust, gej, pust, pust, pust, pust, mas, skrzyk, opni, czat, game, czat, mi, czat, mikser, na głowę,
0: mikser, kliknąć,
2: czat, mi, options, krzyk, sex, switch, mas, pusta, master,
0: master,
2: pusta, master, pust, pre, master, suwak, sto, preseps, devices.
0: A to?
2: Master preset, master suwak 100%, przycisk master, up stop, przycisk, drag, drag, drag, blezu,
1: drag, drag, drag, drag,
0: nieważne, chyba mam nadzieję, że zadziała, no, dobra, to spróbujemy teraz przełączyć się na... Tylko to ja bym musiał chyba w Zoomie zrobić.
1: Czyli w Zoomie trzeba by było wybrać, to ja może tu ci pomogę.
2: SteelSeries sterowanie, sterowanie, wycisz, ustawienia, rozpor, uczestnicy, rozpor, ustawienia dźwięku, przycisk rozwijany,
0: no.
2: Na menu. Ustawienia dźwięku.
0: O Boże, przełącz na razie na... przełącz na kartę stream, zobaczymy czy w ogóle...
2: Przestrzeń.
0: Jak mnie nie będzie słychać, to daj mi chwilę, ja spróbuję to włączyć.
2: Mikrofon,
1: no już
2: resort,
1: próbujemy.
2: Mikser.
1: Zobaczymy, czy w ogóle nie trzeba lista. Będzie tego resort, zrestartować.
2: Tak jak w systemie, line 3, tak jak w systemie, SteelSeries Sonar, micro...
1: To?
0: Nie.
2: Mikrofon zestawu słuchawkowego, SteelSeries Line 2, Virt, SteelSeries Sonar, mikrofon, Line in, High Definition, Line 1, Zoom Recording,
0: nie to.
2: Mic, tak jak w systemie, SteelSeries Sonar, mikrofon, SteelSeries Sonar, Virtual Audio
0: nie to.
2: Device.
0: Tego... Musi być SteelSeries... A, czekaj, bo ta karta jest chyba wyłączona
2: line 3,
0: tam chyba
2: Virtual
0: jest.
2: Audio
0: czekaj, czyli jeszcze
2: mikrofon
0: muszę...
2: Mikrofon zestawu słuchawkowego, Line 2, SteelSeries Sonar, mikrofon, SteelSeries Sonar,
0: Virtual Audio Device. Dobra, to włączmy na razie to, zobaczymy, czy w ogóle zadziała.
1: Dobra.
2: Sonar, mikrofon, SteelSeries...
1: Ale to czy ten sonarowy mikrofon? Który?
0: Sonarowy, sonarowy.
2: Line, mikrofon no to... zestawu słuchawkowego. Line 3, wir, mikrofon zestawu słuchawkowego.
0: Miałeś go tam.
2: Jest, line 2, wir, SteelSeries sonar, mikrofon.
1: No i sprawdźmy, czy będzie cię słychać.
0: I?
1: Słychać cię, ale bardzo cichutko.
0: No właśnie. I to jest to, o czym mówiłem.
2: Sterowanie, udostępnianie
1: mekanizmu. I teraz tak naprawdę, jak będziesz cokolwiek mówił, ja myślę, że musimy wyłączyć na moment udostępnianie ekranu, bo po prostu synteza cię zagłusza. Dosłownie cię zagłusza.
0: To może inaczej. Ja powiem, spróbuję teraz może bliżej na chwilę. Jest trochę głośniej.
1: No i zaczynasz mieć przester.
0: Zaraz włączę tam kompresor po prostu. Spróbuję włączyć tam kompresor i podnieść suwak, podkręcić. To może... Po prostu, no, nie będzie mi chwilę... Ty możesz...
1: No właśnie. To ja proponuję, żebyśmy teraz zrobili sobie chwilę przerwy. Ja jeszcze w międzyczasie, to ty próbuj coś tutaj ogarnąć, jeżeli chodzi o to oprogramowanie. A ja w międzyczasie jeszcze zerknę na nasz panel kontaktowy i zobaczymy, co my tutaj mamy ciekawego, czy do nas o czymś piszecie. Mamy wiadomość od Sylwestra. Dwie wiadomości od Sylwestra. Bardzo słaby potencjometr i słaby mikrofon, jedynie bateria mocna. No rzeczywiście bateria jest mocna, to się zgadza. Z tym potencjometrem to tutaj już się też dzieliliśmy swoimi jakimiś tam wrażeniami dotyczącymi niego i też rzeczywiście bywa to różnie. Ten mikrofon, jak na słuchawki bezprzewodowe, on naprawdę nie jest zły. Nie jest zły, wiadomo, że zawsze może być lepiej, ale jak na słuchawki bezprzewodowe, to naprawdę nie ma wstydu. I jeszcze Sylwester do nas pisze w jednej sprawie, program Sonar nie ma języka polskiego. No nie ma języka polskiego, niestety, a szkoda, może by to niektórym słuchaczom rzeczywiście było w stanie ułatwić życie. Więc teraz proponuję, żebyśmy sobie chwilę posłuchali jakiejś muzyki, no, a potem wrócimy i będziemy próbowali przynajmniej wam pokazać jeszcze trochę tego Sonara. Chociaż jak widać, no, nie działa to tak, jakby można było sobie życzyć.

0: No i wracamy do was i trzeba przyznać, że wracamy z pewnym sukcesem, bo Mietkowi się udało przynajmniej doprowadzić do tego, że słychać go i słychać NVDA i nie jest to z poziomu Zooma, tylko to jest z poziomu tego wirtualnego urządzenia.
1: Tak. Teraz zrobiłem na szybko, na jedną kartę przekierowałem, ale jeszcze zrobię, specjalnie przekieruję teraz jeszcze Winampa na media kartę i spróbujemy doprowadzić do tego, że żebym mógł właśnie regulować głośnością z poziomu.
2: Przycisk AUX monitor mute, przycisk AUX stream mute.
0: Tak, teraz słychać tak. Twoją syntezę.
1: Tak, i teraz bo, i mógłbym teoretycznie Winampa wtedy też tu wrzucić i spoko, fajnie. Ale jakby nie chcę tak robić, bo skoro mam tych kart więcej, no to jakby...
0: To można mi, spróbować tego użyć.
1: Kto mi broni, nie? Że tak powiem.
2: Pulpit twista. Rutko ci mogą...
1: To teraz tak. Rutko...
2: Otwórz lok... Keks... So...
1: Da... So... to teraz tak.
2: Da... Widok... Download...
1: Powinno mi, mam nadzieję.
2: Download, stream, zoom, powiem, jeden, down, jeden podklad. Jeden podklad.
1: O.
2: 50%.
1: I teraz powiedzmy, że 100%. Dam na stół.
2: Micro, outson, 0, głos, słuchawki, stream, mapowa, głośnik, digital, out, still serious, sonar, microphone, still serious, sonar, stream, line, głośnik, line, still serious, sonar, chat, still serious, sonar, gaming, line, still serious, sonar, aux. Mapowa, słuchawki, stream, głośniki, high definition, digital out, stream, last, still serious, sonar, chat, still.
1: Dobra, damy powiedzmy lista, na jed... chat. Czy słychać teraz? Nie, pewnie jeszcze nie słychać, nie? Muzyki?
0: No, na razie nie słychać.
2: Downloads, jeden pod, downloads, x, jeden, jeden pod, 50%.
1: Dobra.
2: Downloads, x, zoom, spotkanie, 4-6, powiększ, motim, to powie, zoom, still serious, stream, przyciskał, aux, NVIDIA, mits, monitor, mits, stream, admit, get help, admin, and aux, stream, aux, mon, jeden, chat, stream, mute, przycisk.
1: I uwaga, uwaga, mam nadzieję, że to zadziała.
0: Na razie.
2: Przycisk, chat, cisza. Przycisk, chat, monitor, mute. Przycisk.
1: A teraz? Też nie?
0: Też nie.
1: Dobra, to musimy... Aha, tak, bo ta karta chat była zbugowana. To musimy włączyć kartę media.
2: Add get help przycisk. Add media channel przycisk.
1: Albo przekierujemy może na kartę...
2: Jeden pod jeden.
1: Game.
2: Club off, null, line, ma słuchawki. Still serious, sonar, microphone.
1: Któraś karta tam nie chciała działać, tylko właśnie teraz nie pamiętam, która. Chyba właśnie chat.
2: Still serious, sonar, stream. Still serious, sonar, chat. Still serious, sonar, gaming. Winam, jeden. Still serious, bieg, still, get help, brak, admit, mits, envid, au, aux, monit, chat, jeden, pod, games, game, monitor, mute, przycisk, game, stream, mute.
0: No, na razie bez efektów.
2: Przycisk, games.
1: Nic, tak?
2: Brak, double apps, game, stream, wall, game, monit, grafika.
0: O, jest, tylko, że jest głośno.
1: Tak, bo u mnie też jest głośno. Aha, dobra,
2: game,
1: bo...
2: Game stream volume, suwak, stop, game stream,
0: o, ale 40%. Teraz możesz, tak, to jeszcze, tak. jeszcze.
2: 20, 10, 0%, 1%.
0: No, tak, żeby to nam, możesz tak do piątki dać, powiedzmy.
2: 5%.
1: O. No to czekaj, bo teraz ściszam, bo ja słyszę głośno, a jakby, i teraz, właśnie to jest rozróżnienie takie, że ja u siebie słyszę głośno ten podkład, ale wy go słyszycie, podejrzewam,
0: tak, my
1: cichuteńko.
0: Go słyszymy cichutko, to jest rzeczywiście takie, tak, fajne tło, po prostu.
1: A żeby na przykład zrównać to, no to powiedzmy, to czekaj, to sprawdzimy teraz, jak ja bym chciał też cichutko słyszeć.
2: Jeden podkład Winamp.
0: No to teraz ty ściszasz, o, głośnością na Winampie i my,
1: tak,
0: to, i teraz my to słyszymy jeszcze ciszej. Więc musisz,
1: tak,
0: sobie...
1: Żeby to...
0: Tak, więc możesz teraz podgłośnić
2: 4%,
0: to...
2: 5%.
1: O. Nie wiem, na ile to...
2: 100%.
0: No...
2: Oj, 0, 3, 6, 50...
1: Może tak? Na 40,
0: jeszcze,
1: tak jak tam?
0: Jeszcze troszeczkę ścisz.
2: 30%.
0: Do 20.
1: A możesz mi dać odsłuch, żebym mógł mniej więcej porównać głośnościowo?
0: Proszę cię bardzo.
2: 50... 20%.
0: O! I teraz... 30... 20.
2: 20%.
0: O.
1: O, i... chyba teraz na tym, bo chciałem... Dobra, może zabrać. Bo chciałem zrobić na tym samym poziomie, żeby było mniej więcej, jakby 1:1, nie?
0: Tak, i to rzeczywiście teraz jest słyszalne. I teraz słuchajcie, mamy trzy urządzenia w sumie w grze, bo mamy mikrofon, mamy słuchawki, mamy NVDA na wirtualnym kanale i mamy Winampa na wirtualnym kanale. Tylko.
1: A jest.
0: No. No. Tylko problem jest w tym wszystkim taki, że po prostu skonfigurowanie tego jest bardzo nieintuicyjne.
1: A jeszcze zaraz włączę kartę media, mam nadzieję, że nie zniknę, i zaraz włączę tu jeszcze jakąś grę, na przykład Axel Ponga włączę.
0: To znaczy, wiesz co, ja myślę, że nie ma sensu pokazywać, że jeszcze da się dorzucić kolejne urządzenie, bo to po prostu widać, że to działa. Lepiej skupmy się na tym, żeby powiedzieć Dobra. Naszym słuchaczom, jak właściwie do tego doszło, że to udało ci się zrobić.
1: Trzeba, po pierwsze, tam...
2: 20%.
1: Zaraz spróbuję to pokazać. Sonar na... Mam nadzieję, że uda mi się do tego dojść, bo ja to mi się udało poza anteną MIDI dosłownie przypadkiem. Trzeba wejść w ustawienia, tam jest settings takie jeszcze i tam trzeba włączyć takie jak coś jak streamer mode, żeby to mi się w ogóle to wszystko zaczęło
2: mix,
1: pojawić.
2: Mix, game chat, out, mix, zaraz options, ja przycisk, to. Options.
1: Może tu?
2: Przycisk, brak, na... options, brak, następ, przycisk, set, sonar, przycisk. Streamer mode 1/5.
1: O, a bo oni to, a widzisz MIDI, bo oni teraz to skurczybyki pozmieniali. Teraz takie menu się to otwiera.
2: Settings 2/5, FAQ 3/5, Tutorial Stream Turn Off Sonar 5/5, Set Streamer Mode 1/5.
1: I tu trzeba kliknąć w takim menu.
0: Aha.
1: Czyli jeszcze raz jak
2: Settings,
1: to...
2: przycisk, option, przycisk, Set Sonar Device, przycisk.
0: Czyli też options.
1: Przycisk trzeba kliknąć.
0: Przycisk nie zaetykietowany. Tak,
1: nie zaetykietowany oczywiście. I trzeba kliknąć Streamer Mode. Teraz nie
2: turn
1: będę tego robić.
2: Streamer.
1: Włączać, bo się boję, że nam się to wyłączy wszystko.
0: No to prawda, to się może zdarzyć.
2: Settings 2/5.
1: Ale co jeszcze settingsy?
2: Settings, przycisk, nagłówek, poziom 2, settings, general, general, account, notification.
0: I to są
1: aha,
0: te...
1: To są on te, nas tu...
0: Tak,
1: o Boże.
0: Czyli to jest przycisk, to menu główne tej close. Aplikacji. Ten nagłówek, poziom 2, settings, przycisk,
2: still series.
0: To jest menu główne tej
1: Przepraszam
0: aplikacji.
1: Przepraszam cię, Midzi, ale oni naprawdę, uwierz mi, totalnie zdążyli pozmieniać
0: właśnie dlatego
1: interface.
0: I właśnie dlatego ja cały
1: dlatego
0: czas...
1: Dlatego ja jestem taki po prostu nieprzygotowany. Bo ja tego używałem, nie wiem, kilka miesięcy temu. A w międzyczasie jeszcze w ogóle komputer zmieniłem. No i jak widać, oni tu bardzo dużo mnie pozmieniali.
0: I ja właśnie
1: do tego
0: cały
1: i tak
0: czas
1: dalej.
0: Mówię, że po prostu z tą aplikacją są problemy. I że o ile same słuchawki są naprawdę okej. I ja do nich nie mam zastrzeżeń. O tyle do aplikacji mam zastrzeżenia bardzo duże. Jak się ktoś chce bawić... Okej, okay, można, ale sami widzicie.
1: Pocieszenie jest takie, że wystarczy to skonfigurować w zasadzie raz, się pomęczyć i potem już w zasadzie mamy po problemie, tylko
0: wiesz,
1: ustawiamy
0: tak?
1: sobie konkretne urządzenia i fru.
0: Z jednej strony masz oczywiście rację, z drugiej strony
1: tak
0: ja na przykład
1: nie zniechęca ludzi,
0: eksperymentowałem trochę z tymi urządzeniami, właściwie nawet nie z urządzeniami, ja eksperymentowałem z efektami różnego rodzaju. I raz udało mi się to ustawić fajnie. Potem chciałem coś zmienić, przestawić i nagle się okazało, że po prostu nie jestem w stanie z tego w żaden sposób
1: skorzystać. Dobra, to teraz
0: skorzystać.
1: Jeszcze w międzyczasie, jak ty mówisz, ja zabiorę NVDA i aha. spróbuję na szybko jeszcze, bo bardzo mi MIDI na tym zależy.
2: Line 2.
1: No. Chcę pokazać tą bramkę.
2: Domyślny głośnik.
1: To mi powinno dosłownie chwilę zająć i nie powinno się raczej nic wysypać.
2: Digital SteelSeries Sonar, my SteelSeries
0: Cały czas słyszę NVDA.
1: Tak, już nie słyszę. Mhm. Już,
0: dobra.
1: Już zabrałem.
0: Dobra. Ja jeszcze w międzyczasie zajrzę do waszych wiadomości, bo zdaje się, że tutaj coś mamy. Mamy wiadomość od Mariusza. Mariusz pisze, że jego zdaniem przydałaby się lepsza dostępność, stabilność i żeby aplikacja nie gubiła fokusa przy poruszaniu się strzałkami po opcjach. Język polski też by się przydał. Mariuszu! Nic innego nie pozostaje, tylko się z tobą zgodzić. Tylko cóż z tego, że się zgadzamy. Jeszcze twórcy by się musieli z nami zgodzić. Mariusz pisze dalej. Aplikacja Sonar nie powinna gubić elementów na liście. Pozycje nie powinny znikać, a potem nagle pojawiać się niespodziewanie w innym miejscu. Mariuszu, 100% zgody. Tylko znowu, cóż z tego... Tak to po prostu niestety w tym momencie wygląda. Twórcy tak to zaprogramowali. Trzeba by pisać do nich z prośbą o to, żeby coś z tym zrobili, bo to by naprawdę ułatwiło życie niewidomym użytkownikom, bo potencjał w tej aplikacji jest naprawdę duży. Naprawdę duży. Więc tak. Czy jeszcze mamy jakieś komentarze? Sprawdźmy, ale nie, więcej nie. Tu tylko ostatni komentarz, to jest właśnie od naszego słuchacza Sylwestra jeszcze na naszym panelu kontaktowym. No dobrze, czy uda...
1: Dobra, to teraz...
0: Tak?
1: Teraz, tylko się upewnię. Dobra, to teraz... Okej, okay, mam nie... To teraz, żeby pokazać, bo inaczej tego nie mam pomysłu, jak zrobić, pójdę do łazienki i odkręcę wodę.
0: Bo ty, jak rozumiem, włączyłeś teraz...
1: Nie, jeszcze jej nie włączyłem, bo chcę pokazać, jak słychać bez bramki,
0: okay.
1: A jak słychać, jakby co się stanie po włączeniu tej bramki.
0: Dobrze.
1: No to, uwaga, nachylam się jak najbliżej się da.
0: No, i słychać, że woda się leje.
1: Słychać, leje się woda. I teraz podchodzę do komputera z powrotem i włączam bramkę.
0: No, tylko czy nam przy okazji nie zniknąłeś?
1: Co to było?
0: Nie, nie zniknąłeś. Jesteś. Okej.
1: Okay. Nie.
0: Czy się słyszymy?
1: Tak.
0: Dobrze.
1: A ty mnie nie słyszysz?
0: I słyszę cię. I chyba bramka rzeczywiście jest włączona. No to teraz sprawdźmy.
1: Tylko teraz nie pamiętam, który to suwak był, ale chyba... Czekaj. 60 chyba. Tak, to było chyba w tą stronę.
0: Słychać, że coś działa, bo zaczyna cię tak troszeczkę ścinać jakby.
1: O!
0: No.
1: Max. No dobra, to spróbujemy teraz pójść do tej łazienki.
0: Tak, słychać, że jakaś odszumiarka tu intensywnie pracuje. Okej. Okay.
1: Tak. I uwaga, uwaga. Włączyłem wodę, leje się woda. Leje się woda cały czas. Ja mówię specjalnie.
0: No i ta właśnie... bramka rzeczywiście wycina. To znaczy, to nawet nie jest bramka szumu, to jest po prostu odszumiarka, algorytm odszumiający.
1: Tak, odszumiarka. I jestem bardzo blisko, wręcz mikrofon mam przy samym kranie.
0: I minimalnie, jakieś minimalne artefakty od tej wody słychać, jak mówisz. Jak nie mówisz tak. Nic, to nie słychać tego w ogóle.
1: No, ale różnica jest duża, bym powiedział. Jakby, no, słychać to wyraźnie, moim zdaniem.
0: Tak, słychać, aczkolwiek jak ta odszumiarka jest włączona, to twój głos też jest delikatnie gorzej słyszalny. To znaczy...
1: Może z czymś przegiąłem, z którymś suwakiem
0: tak,
1: może
0: bo
1: przegiąłem.
0: Tak, to już są po prostu takie dość ekstremalne ustawienia, wydaje mi się.
1: Tak. Background, nie wiem, co to robi. Jakby testowaliśmy
0: to... No, to jest wycinanie tła. To jest tło.
1: O, to jeszcze może, a coś się zmieniło teraz, jak to włączyłem. Czekaj, a jakbym włączył muzykę, ciekawe jak to, jakbym włączył na głośnika. No i mam muzykę w tle gdzieś tam włączoną.
0: Nie słychać w ogóle nic.
1: No, to teraz to jest, a uwierz mi, Midzi, zresztą zaraz powyłączę na chwilę i zobaczysz, że to napumpia mocno.
0: No to wyłącz i sprawdzimy. No ja... O! Teraz... Tak.
1: Wyłączyłem.
0: Tak. I teraz rzeczywiście tę muzykę gdzieś tam w tle słychać. Jest
1: no,
0: to słyszalne.
1: A teraz włączę i podejdę bliżej do głośnika.
0: Dobrze.
1: W sensie, o, teraz podejdę do głośnika. Usiądę sobie przy samym głośniku, bez bramki.
0: Tak, to rzeczywiście
1: i tak
0: słychać.
1: Tak to słychać. Mhm. A teraz tylko muszę wstać. Nie wiem, co to jest impact.
0: Wpływ.
1: Nie wiem, co to niby ma robić, bo Tomecki też nie bardzo mi umiał powiedzieć, co to robi.
0: O, już widać, że włączyłeś. No to teraz podejdź do tego głośnika i zobaczymy.
1: I proszę bardzo, siadam blisko, tak samo jak byłem przy głośniku, proszę bardzo.
0: Jak mówisz, minimalnie coś słychać, że tam jest, ale to dosłownie minimalnie. To są bardzo, bardzo nieznaczne jakieś takie strzępki
1: no, takie,
0: tego dźwięku.
1: No.
0: Nie,
1: no bo właśnie o to
0: te efekty
1: chodzi.
0: I to
1: a jak widzisz, to napumpia mocno ten głośniki. Tak jak słyszałeś, to napumpia mocno.
0: To odszumienie jest mocne. To jest odszumienie rzeczywiście, tu jest wykorzystany dobry algorytm. Natomiast, no, trzeba przyznać, że...
1: Także w ekstremalnych warunkach to naprawdę
0: tak.
1: może się przydać to.
0: Tylko w ekstremalnych warunkach to ja chciałbym jeszcze być w stanie w miarę szybko i bezboleśnie to ustawić. A tego niestety mi to
1: darzy. A to nie, to akurat do tego jest prosto dojść. Bardzo łatwo.
0: Wiesz co, tak, zgodzę się, że te ustawienia wywołuje się dość prosto, natomiast tak jak ja mówię, i zresztą mówiliśmy o tym poza anteną, ja jakiś czas temu, kiedy te słuchawki kupiłem, ja bawiłem się ich ustawieniami.
1: I też... wiesz co, Midzi, może przełączmy się na Zooma z powrotem mojego, co?
0: Wiesz co, zostańmy już na tym, że też nasi słuchacze posłuchali po prostu, jak to brzmi. Natomiast, bo myślę, że już powoli będziemy zbliżać się też do końca tej naszej dzisiejszej audycji. Natomiast ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że jeżeli, że ja też, kiedy te słuchawki miałem na samym początku, to zacząłem eksperymentować z tymi efektami, z tym wszystkim. I też byłem naprawdę...
1: Też byłeś pewnie podjarany trochę jak ja.
0: To znaczy byłem pozytywnie zaskoczony, tak bym to powiedział, bo rzeczywiście jest to coś, co naprawdę działa bardzo fajnie, bardzo ciekawie, ale mój entuzjazm zdecydowanie przygasł, jak zacząłem się bawić tymi ustawieniami.
1: No i, tak, no i...
0: I w pewnym momencie chciałem coś przestawić. I nagle okazało się, że tak przestawiłem, że przestało działać cokolwiek. I to jest jakby ta myśl, którą chcę powiedzieć, to, że po prostu ja nie czuję, żebym na tym oprogramowaniu mógł polegać. Bo... Jeżeli coś ma działać, to ma działać zawsze przewidywalnie i zawsze w podobny sposób. A jeżeli nie mamy w oprogramowaniu kontrolki, która nam wskaże, że mamy, że coś jest włączone, że coś jest wyłączone, że w danym momencie coś aktywujemy, coś dezaktywujemy, to no jest to słabe po prostu. O ile słuchawki naprawdę są fajne, to oprogramowanie jest po prostu słabe.
1: Aczkolwiek ja się będę upierał, przepraszam Michał, ale ja się będę upierał, że jeżeli ktoś jest wytrwały i przejdzie tą konfigurację, sobie już ustawi, no to jest duża szansa, że będzie mu to działać.
0: Oby.
1: Nie będzie musiał już nic ustawiać.
0: Oby.
1: Jedynie co się może zdarzyć raz na jakiś tam dłuższy okres czasu, że on za jakiś czas zapyta, poprosi nas znowu o ustawienie tam, pamiętasz to, co ja ustawiałem, tam personal mix, że ustawiałem na słuchawki, potem stream mix device ustawiałem na tą, jakby zaznaczałem tą kartę Sonar Stream i mikrofon, że SteelSeries Arctis Nova 5. I jedynie tyle będzie trzeba tam czasami za jakiś czas ewentualnie zrobić.
0: Zgadza się.
1: A tak to nic innego się nie stanie.
0: Natomiast no...
1: Więc wystarczy to przejść, przeboleć i naprawdę mamy fajny mikserek, praktycznie no w cenie
0: pod warunkiem, że nam,
1: 400 zł.
0: I pod warunkiem, że nam się wygląd aplikacji nie zmieni, co jak pokazałeś no. Dziś, niestety też się zdarza. I tak. To też jest problem. To znaczy, ja mam nadzieję, że kiedyś ten wygląd się zmieni tak, że dostępność zostanie po prostu zapewniona.
1: No,
0: miło by było.
1: Pytanie, czy, a jakby ich pefronem postraszyć, że tak powiem?
0: To nie jest polska firma, więc prędzej jakimś cyfrowym aktem o dostępności europejskim, chociaż czy oni są z Europy, to nie wiem w sumie, jaka to jest firma, czy to Europa, czy to Ameryka, czy to Chiny, może też. No w każdym razie, słuchajcie, SteelSeries Arctic Nova 5. Słuchawki? Fajne. Mikrofon, jak słyszycie, działa ok, jest w porządku. Moja jedyna taka jeszcze też, bo też się muszę przyczepić i też muszę to powiedzieć, zdarza się, że czasem po długiej nieaktywności 2,4 GHz, jak parujemy te słuchawki, to może się zdarzyć, że ten mikrofon będzie nam przerywał, że będą te tak zwane dropy, czyli coś jakby było z buforem nie tak, jakieś takie rzeczy.
1: O, ale, co ty mówisz?
0: Ale ja na to osobiście znalazłem sposób, bo wystarczy po prostu zresetować połączenie. Ten przycisk na donglu nie jest dla ozdoby. I jak naciśniemy go...
1: No właśnie, ja nie rozumiem, po co jest ten pairing mode w sumie?
0: Po to, żeby właśnie, po to właśnie zresetować połączenie. I wtedy resetujemy sobie takie połączenie.
1: Jak to się robi,
0: ono, tam trzeba, teraz tego nie rób, bo stracimy z tobą połączenie,
1: tak.
0: Ale należy przytrzymać ten przycisk na tym donglu i potem zdaje się, że też będąc w tym trybie 2,4 GHz, należy też jeszcze dłużej przytrzymać ten przycisk, ten górny z tych dwóch. I wtedy nam powie, sobie 2.4 pairing mode i się połączy. Właśnie, bo też o tym nie powiedzieliśmy, że jeżeli chcemy połączyć urządzenie, czy to po 2.4, czy to po Bluetoothie, to trzeba dłużej przytrzymać ten przycisk górny.
1: Z tym, że po 2.4 ja nie musiałem robić, po prostu wpiąłem dongla, po wyjęciu z pudełka i nie musiałem nic parować.
0: Tak, natomiast po Bluetoothie tak i jeżeli chcemy, sparować ponownie te słuchawki
1: Bluetooth
0: z donglem, to wtedy też trzeba po prostu dłużej to przytrzymać. Więc tak. To są tego typu rzeczy, tak to działa.
1: Brzmi w ogóle mikrofon sonarowy, bo to trzeba podkreślić, a jak wyłączę kompresor, bo teraz ja mam włączony kompresor w ogóle tutaj.
0: No.
1: To też jest trzeba tutaj zaznaczyć, to powiedzieć o tym, bo myśmy w międzyczasie, ja tam włączyłem kompresor, jak wiesz. Mm-hmm. O Jezu, nie to okno. A jak wyłączę ten kompresor, to słychać mnie tak.
0: To słychać cię po prostu ciszej. To wiele na dźwięk nie ma jakiegoś wybitnego kształtu. Tego dźwięku ten kompresor jakoś
1: tak,
0: nie kształtuje.
1: Tak, tylko po prostu
0: natomiast ciszej, tak, natomiast jest po prostu ciszej.
1: Z tym, że ja bym chętnie wolał tak czy siak, żeby, jak już wrócić do natywnego mikrofonu tego zestawu, bo tam mam te ładne APO zapięte. To też przy okazji można by słuchaczom pokazać, jak można sobie przez APO fajnie to
0: dobrze, to ja już tutaj
1: wzmocnić.
0: To ja już tu w tym momencie spróbuję to, tak,
1: Zoom
0: spróbuję
1: spotkanie.
0: Ci pomóc, dokładnie. Już sobie ustawiamy ustawienia, tylko to trzeba oczywiście znaleźć, bo to wcale nie jest takie proste na Zoomie. Dobrze. Szukamy mikrofonu. Jeszcze chwilę to potrwa. Dobrze. I tu wybieramy mikrofon.
1: Dobra, ja może wybiorę szybciej.
0: Ten?
1: Nie. Ten.
0: No to.
1: O.
0: No i jakoś wcale cię lepiej nie słychać.
1: Serio, Zoom jest taki upośledzony, naprawdę?
0: Całkiem możliwe, że... Poczekaj.
1: Poczekaj.
0: Nie słychać cię jakoś wybitnie głośniej. Ja bym powiedział, że ciszej.
1: Poczekaj. I nie słychać mnie... nie słychać mnie... Głośniej mówisz?
0: Nie słychać cię głośniej.
1: Ja się jeszcze tylko szybkim testem upewnię, czy to jest wina Zooma. Raz. Oczywiście, Midzi. Upośledzony, głupi Zoom.
0: To znaczy,
1: ja na TikToku się bardzo widzisz.
0: Ja powiem w ten sposób, że niekoniecznie, bo ja equalizera APO też używam na Zoomie i u mnie on, co ciekawe, działa. Tylko że ja używam na wyjściu, nie na wejściu.
1: Ja na wejściu używam, jakby no mam zapięte. Kurde, to ja nie wiem teraz. Bo nie wiem, czy by słyszałeś... bo ja ekran mam...
0: Nie, to już po prostu myślę, że nie ma sensu tego...
1: Działa to bardzo ładnie.
0: Tak, natomiast no, jak widać, też nie wszędzie.
1: Trzeba uwierzyć na słowo.
0: Natomiast też, jak widać, nie wszędzie. I to z tym trzeba się liczyć.
1: Ale jak nie wszędzie?
0: No bo na Zoomie nie działa.
1: Nie, zadziała, Midzi, po restarcie. Jakbyśmy się rozłączyli. Pamiętasz, co było z sonarem?
0: Niekoniecznie.
1: Koniecznie, Midzi.
0: No to spróbuj.
1: Dobra, ale to się jakby nie rozwala audycji, jak się rozłączę?
0: Nie.
1: Okej, to czekaj.
0: To spróbujmy.
1: To już wchodzę.
0: Zobaczymy, chociaż nie sądzę, żeby to nam...
1: A ja sądzę.
0: Ale to możemy sprawdzić.
1: I będę się, przepraszam, kłócił.
0: No to dobrze, zaraz zobaczymy, co nam to da. Sprawdzimy. No i czekamy. Teraz ja muszę tu Mietka wpuścić, więc przejdę sobie na... Zooma. Tylko muszę Zooma znaleźć. To nie jest też takie proste, proszę Państwa. Ale czekamy w takim razie i zobaczymy, jak to będzie działało. Na razie. O, już widzę na Zoomie Mietka. I teraz...
1: I teraz jestem.
0: I jest jak było.
1: Jest cicho dalej?
0: Jest cicho dalej.
1: Nie, no bo pamiętasz, w Sonarze też był ten
0: tak.
1: problem, zrestartowaliśmy. Ewentualnie
0: ja jeszcze sprawdzę jedną rzecz, bo to może też mieć wpływ. Jeżeli masz ustawiony... ale to no. zaraz sprawdzimy, bo to może być też kwestia istotna dla naszych słuchaczy, więc to sobie sprawdzimy, tylko muszę to teraz znaleźć, bo w Zoomie jest jeszcze taka jedna rzecz. Dobrze, teraz muszę sobie tutaj odnaleźć
1: te
0: ustawienia w Zoomie. No. I szukamy ustawień zaawansowanych. Nie, to nas nie interesuje.

0: No, czekaj.
1: No.
0: To nie działa. A teraz, czy coś się zgłaśnia?
1: Zgłaśnia się.
0: No, czyli trzeba tu... O, no i teraz, o.
1: Tak, i to jak najbardziej zadziałało. Co się stało?
0: Aha, tylko czemu on mi... Czemu on mi w systemie to podbił? Przepraszam bardzo. Kto mu na to pozwolił? Jak tu podkręciłem, to mi w systemie normalnie podbił.
1: Ale gdybyś mógł powiedzieć, co właściwie zrobiłeś, bo...
0: W Zoomie po prostu podkręciłem wejście mikrofonu, ale to i tak nie działa tak, jak powinno, bo normalnie ja tu przez audio managera ustawiam sobie na 30% i jest dobrze w TikTokach na przykład.
1: A ja w tym momencie wiem, że ja to testowałem... Ja próbowałem zmieniać to u ciebie, a zmieniałem u siebie. No, cóż, tak to jest, jak się ma połączony komputer i nie do końca...
0: A co chciałeś sprawdzić? U mnie te ulepszenia, tak?
1: Tak, ulepszenia, dokładnie, w ustawieniach zaawansowanych. Ale podejrzewam, że masz ustawione to na auto, bo ja też mam to ustawione na auto. No w każdym razie teraz cię słychać dobrze. I teraz jesteś rzeczywiście głośno.
0: No tak.
1: Bo pamiętaj, no, że TeamTalk ma swoje własne wzmocnienie głośności. Jak na TeamTalku słyszysz, że jest coś głośniej, to też to...
0: Jest tak. Na TeamTalku jest to bardzo głośno, a, że tak powiem.
1: Tak. I teraz muszę powiedzieć, że na Zoomie też cię słychać naprawdę okej. Okay. I słychać, że tu jest rzeczywiście jakiś equalizer włączony.
0: Bo chciałem włączyć na chwilę udostępnienie ekranu.
1: A co chciałeś jeszcze pokazać?
0: Pokazać chciałem jakby, czy sprawdzić, czy w porównaniu z TeamTalkiem będzie taka sama głośność.
1: Ale to
0: chwili
1: nam będzie zwrotka.
0: A, zwrotka
1: no,
0: zrobi.
1: Zwrotka nam się będzie robiła. Dobrze. SteelSeries Arctic Nova 5. Słuchawki usłyszeliście. O dobrych i o złych stronach
0: o złych
1: tego urządzenia.
0: Stronach tego.
1: Tak. Trochę sobie tu pogadaliśmy, potestowaliśmy. No i cóż, Mieczysław Bąk prezentował dziś to urządzenie. Ja pomagałem. Dzięki w takim razie i do usłyszenia.
0: I polecam mimo wszystko kupić sobie te słuchawki. Naprawdę myślę, że będziecie zadowoleni. Tak jak powiedzieliśmy, nie zmuszam do używania Sonara i tej aplikacji.
1: A, ja bym wręcz się radził naprawdę zastanowić, czy chcecie
0: zastanowić
1: jej używać.
0: Znaczy inaczej Midzi, wróć. Czy chcemy używać samego Sonara? Nie, bo aplikację można
1: aplikację
0: mieć.
1: Aplikację
0: ja
1: tak.
0: Ja właśnie chciałem teraz jeszcze pokazać na ostatnią rzecz, jak można łatwo sobie sprawdzić baterię, niekoniecznie grzebiąc w aplikacji. Bo da się, bo tego właśnie nie pokazaliśmy w sumie. Aha, tylko że teraz, kurde...
1: Dobrze, to czeka. Może po prostu powiedz, gdzie
0: po prostu
1: szukać.
0: W zasobniku systemowym mamy ikonę SteelSeries GG.
1: Aha.
0: Klikamy i tam jest coś takiego jak engine rozwijane. Mhm. I jak to rozwiniemy, mamy, to są niby jakieś rzekome, ten profil taki domyślny. I tam mówi ileś tam procent rozwijane. Arctis Nova 5 rozwijane.
1: I tam mamy ten procent. A ja jeszcze tak dodam, że jeżeli macie połączone te słuchawki po Bluetoothie, to też jesteście w stanie sprawdzić poziom naładowania baterii. Jeżeli na przykład macie na swoim ekranie, ja tak akurat mam, widget do pokazywania baterii, no bo na pasku stanu to się niestety nie pokazuje. Ale jeżeli mamy w telefonie...
0: Można to jako widget zrobić?
1: Tak.
0: O kurde... To nie wiedziałem o tym,
1: tak,
0: bo ja w aplikacji gdzieś tam pokombinowałem sobie i szukałem.
1: Ja to od dawna, ale to jest ten ogólny, to jest ogólny widget ustawienia baterii, naładowania.
0: A ten widget baterii!
1: Tak.
0: I to się tam pokazuje wtedy?
1: Tak, jako urządzenie Bluetooth, jak większość urządzeń Bluetooth.
0: O kurde, jakoś nie zwróciłem uwagi na to.
1: No to widzisz.
0: Bo ja mam ten widget, żeby nie było.
1: No to tam właśnie też jest pokazany poziom naładowania tych słuchawek. Gdyby ktoś potrzebował. Dobrze.
0: No
1: to słuchajcie, mamy omówione, czy wam się spodobają, czy też nie, to już jakby decyzja należy do was. My dziękujemy.
0: I czy będziecie chcieli używać tego
1: tak
0: Sonara,
1: jest,
0: czy też nie.
1: Dokładnie.
0: Bo tak jak mówię, Sonara nie trzeba używać.
1: Ma
0: aplikację
1: swoje
0: można zainstalować. Ma swoje zalety.
1: Wady też.
0: Podsumowując, aplikację można sobie zainstalować, a nad Sonarem po prostu radziłbym się zastanowić.
1: Dokładnie tak. No cóż, dziękujemy, do usłyszenia.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Czy Google Mapach da się zmienić na inny? Głos lektora. Pozdrawiam, Grzegorz. Otrzymujesz tę wiadomość? Subskrybujesz grupę Funio w grupach dyskusyjnych Google.
2: No tak, jest wiadomość.
1: I przestać otrzymywać od niej wiadomości.
3: Wyślij
1: e-maila na Funio Plus.
2: Mówię o tym, że mamy wiadomość.
3: Okej.
2: I teraz...
3: Ja bym chciał odpowiedzieć.
1: Odpowiedz. Przycisk.
3: Dajemy odpowiedź.
1: Odpowiedź. Mogę zadzwonić później.
3: I teraz mamy szereg, bo to jest jak gdyby ogólnie systemowe takie jak gdyby okienko dialogowe. Czyli mamy takie same wiadomości, tak mi się wydaje, bo...
1: Zadzwonię później. O, możesz do mnie zadzwonić. Tak. Proszę do mnie zadzwonić.
3: Wszystkie te same wiadomości, które mamy w wiadomościach, jak odpowiadamy na SMS, to są takie predefiniowane, gdzie wystarczy, że teraz bym stuknął i ona zostanie wklejona i wysłana. Tak samo jest w SMS-ach, tak samo jest w mailu. No
1: przycisk.
3: I na końcu mam przycisk dyktuję. Mogę po prostu. Witaj Grzegorzu, przecinek, nie mam bladego pojęcia jak rozwiązać twój problem, kropka, Piotr.
1: Odbiorca. Grzegorz odbrał. Przycisk. Zawartość wiadomości. Witaj Grzegorzu, nie mam bladego pojęcia jak rozwiązać twój problem, Piotr. Przycisk.
3: No, jakbym tapnął teraz, to by...
2: To zostałoby to wysłane. Mhm. Kolejne pytanie od Tomasza. Mianowicie Tomasz pyta o sprawdzenie godziny na zablokowanym ekranie. Czy jest to w jakiś sposób możliwe?
3: Nie ma czegoś takiego jak zablokowany ekran, no bo musimy go w
2: odblokować.
3: Jakiś sposób aktywować. I to jest zawsze tak samo, że po prostu tapiemy palcem raz w ekran.
1: 29 września.
3: No teraz akurat...
1: 19.27.
3: Powiedział mi datę.
1: 27.
2: No tak. A, jeszcze Tomasz pyta o voiceovera. Czy włącza i wyłącza się go tak samo albo w jakiś podobny sposób jak w przypadku iPhone'a?
3: Tak samo. Naciskamy po prostu koronkę trzykrotnie. Tylko zwróć uwagę, jak się wolno będzie wyłączał.
1: Funkcja voiceover jest wyłączona.
3: Znaczy wyłączał. Wyłączy się szybko. Włączał. Aha. Raz, dwa, trzy.
2: I czekamy.
3: Czekamy.
1: Funkcja voiceover włączona.
3: Nie jest to takie błyskawiczne? Jak na telefonie, tak?
2: Że zgadza się.
3: Tyle, no. Co naciśniesz, to on ci się od razu włączy.
2: Chociaż w iOSie 9 mam wrażenie, że ten voiceover się włącza jednak wolniej niż wcześniej. Mimo wszystko. Kiedyś działało to chyba trochę szybciej.
3: No, ja tam nie narzekam na dynamikę akurat iOSa, ale... U mnie działa przynajmniej ta beta, bo ta pełna wersja.
2: Bo znowu testujesz tym razem 9.1, tak?
3: 2.
2: A, 2.
3: Tam jest tak. Ona jest jej energetycznie, że tak powiem, i tak dalej, jest o wiele stabilniejsza. No okej, no w każdym razie te predefiniowane wiadomości są. One są trochę takie głupie, bym czasem powiedział, te wiadomości.
2: Szczególnie w kontekście maila.
3: Tak, i w ogóle uważam, że w mailu to tak średnio one pasują, więc ja bym je w ogóle z maila wyrzucił, a zostawił je tylko w wiadomościach. One często są na zasadzie też takie jakby dublują się, czyli jest na przykład dziękuję i dzięki.
2: No tak, więc, że tak jedno bardziej oficjalne, drugie mniej.
3: Tak. Mhm. Więc to ten, no ale mamy za to o wiele większy wybór. Wcześniej ich było chyba 7, teraz ich tam jest kilkanaście, co też jest irytujące. Dobrze, że akurat wystarczy u dołu ekranu podotknąć palcem i od razu jesteśmy na przycisku dyktowania, ewentualnie emotikony i możemy wtedy wysyłać po prostu. Albo jeszcze właśnie jedna rzecz, bo ludzie narzekają czasami, że ich szczególnie gdzieś tam na ulicy nie rozumie zegarek i jakieś tam błędy wstawiam. Więc ta opcja też wysyłania wiadomości audio, ja akurat nie lubię tych wiadomości audio, tak? No ale ludzie też jakoś to traktują jako jakąś tam wartość dodaną, że można, jak widzimy na zegarku, jak voiceover nam czyta jakieś bzdury, że nas źle rozpoznał, no to, że wtedy można wysłać komuś wiadomość audio, no ale wiadomo, że tu wtedy możemy taką rzecz wysłać tylko i wyłącznie użytkownikowi też systemu iOS.
2: Ale jak rozumiem, wprowadzenia jakiejś korekty za pomocą jakiejś klawiatury ekranowej nie ma, bo to zwyczajnie zbyt mały ekran.
3: Dokładnie tak.
2: Właśnie o coś takiego zapytał Patryk przed momentem, więc tu od razu przekazuję jego pytanie.
3: No, ale to ci powiem, za to jest coś takiego, w co bawiłem się wczoraj, właśnie gdy mówiłem ci o tym dotyku. Bo o tym dotyku warto powiedzieć z kilku względów. Jeden jest taki, że zostały te funkcje troszkę poszerzone. I teraz możemy w tym Digital Touch, tym cyfrowym dotyku, możemy po pierwsze rysować, szkicować palcem po ekranie. I wyobraź sobie, że oczywiście VoiceOver nie powie ci, co narysowane jest, ale jeśli ktoś ci przysyła szkic, to na przykład powie ci, ile tam jest kresek i jakiego koloru.
2: O proszę, no to zawsze to coś.
3: A propos tekstów alternatywnych, jak może pokażę... Dobra, wybierzmy sobie, czy tutaj...
1: Strugareps, odtwórz nieczytane wiadomości. Strugareps, mały page load, telefon, digital touch, przycisk.
3: Razi trochę, bo to powinno być
2: jakoś... No tak, jakoś przetłumaczone.
3: Ale tak, tapiemy sobie. Kurczę, odruchowo obracam zegarek, wiesz, w stronę mikrofonu i...
2: I się blokuje.
3: Tak.
1: Obszar rysowania.
3: Mamy obszar rysowania, po którym będziemy mogli porysować. Kurczę. Obracam się.
1: Wybór koloru, żywy zielony 73.
3: Wybór koloru, czyli możesz wybrać sobie kolor, w jakim będziesz rysował.
2: Mhm.
3: Tak? To jest jedna rzecz. Potem tak. Poprzez stuknięcie aktywujesz ten obszar, ale to jakby on tu mówi, że możesz rozpocząć rysowanie, ale tak naprawdę, gdy aktywujesz ten obszar, to na całym ekranie masz takie aktywne pole. I po pierwsze, możesz na nim rysować, wtedy VoiceOver mówi ci szkic.
2: Tak.
3: I dopóki nie oderwiesz palca, rysujesz, gdy odrywasz palec, to zegarek wysyła ten szkic do tej znajomej osoby. Możesz stukać palcem jednym, pojedyncze stuknięcie.
2: To stukanie co nam daje w tym momencie?
3: No na przykład możesz morsem stukać.
2: No dobrze, morsem, ale czy to ma jakieś przełożenie na, nie wiem, na jakiś rysunek albo na co?
3: Nie, na rysunek nie, bo masz szkicę, masz rysunek, stukanie to stukanie.
2: A, i to stukanie jest odzwierciedlone w wibracjach, tak?
3: Tak, dokładnie.
2: A, w ten sposób. A kreskę da się też w ten sposób,
3: nie,
2: że na przykład dłuższe...
3: Nie,
2: no to widzisz,
3: nie,
2: to morsem nie ponadajesz.
3: Na zasadzie pauzy, że robisz większe pauzy, nie? No to tak się bawiłem. No i oczywiście wysyłanie pulsu, możemy spróbować. Aktywujemy pole. I wysyłanie pulsu polega na tym, że przykładamy dwa palce i je trzymamy.
2: Aha.
3: I puls mówi i wibruje mi teraz tak, jak mi serce drży. Oderwałem palce.
1: Zakończ rysowanie.
3: Wysłane.
1: Przycisk.
2: No proszę. Cóż za ciekawa rzecz.
3: Poszło moje bicie serca. Sympatyczne, ale spytaj mnie o przydatność tego, to...
2: Wiesz co,
3: wiesz co,
2: bicie serca to rzeczywiście mało przydatne, bo nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób na przykład lekarzowi mogłoby się przydać, czy to jest na tyle dokładne.
3: Są jakieś tam aplikacje, ale aplikacje, które same będą z tego korzystać.
2: Ale wiesz co?
3: Lekarz nie potrzebuje wibracji, on potrzebuje wykres, żeby widział, jak tam to serce bije.
2: Ale wiesz co, na przykład... powiadamianie takie na zasadzie tego stukania w ekran, to może być przydatną funkcją i o tym pisał swego czasu Jonathan Mosen. Nie wiem, czy kojarzysz człowieka, chociażby z podcastów Freedom Scientific, z FS Castów. Facet ma też problemy ze słuchem. i wspominał o tym, że no, Apple Watch to jest w jego przypadku fajna sprawa, bo na przykład kiedy są gdzieś tam razem z żoną w sklepie, to kiedy, nie wiem, żona kończy jakieś tam zakupy albo coś, to się mogą w jakiś sposób odnaleźć albo skomunikować, albo na przykład on może jej wysłać, albo ona jemu jakieś tam wibracyjne powiadomienie, że już kończymy i że gdzieś tam się zbieramy, powiedzmy, bo nie zawsze będzie w stanie wysłyszeć, nie. wyczuć informacje na ten temat.
3: To tak nie działa.
2: Nie działa tak?
3: Nie. Też tak myślałem, że tak będzie, że ja tu sobie będę siedział i nie wiem, ktoś mi wyśle bicie serca i ja poczuję na nadgarstku tam, nie wiem, bicie serca, albo ktoś mi wystuka jakąś sentencję tam, czy chociażby na zasadzie, nie wiem, skończ już gadać, tak? Że poczuję, że ktoś mi tam stuka na zegarku. Ale to przychodzi powiadomienie. Masz wiadomość, którą musisz aktywować. Tak jak widziałeś, jak ja tu miałem powiadomienia.
2: Ale czujesz w tym momencie jakąś wibrację?
3: Tak, ale to czujesz za każdym razem, jak przychodzi
2: powiadomienie. To być może właśnie o to tu chodziło, że po prostu, wiesz, wykorzystuję to w ten sposób, a już nie wnikałem w szczegóły jakby.
3: No, ale to jest, wiesz, to jest generalnie...
2: Zwykłe powiadomienie.
3: Tak. I teraz jak wchodzę w centrum powiadomień... Mam Digital Touch, tapię w tą wiadomość i zobaczymy, co to jest. No. O, i poczułem tylko jedną krótką wibrację, bo przyszło stuknięcie. O, teraz następna wiadomość, bicie serca. Nie słyszysz tego, ale po prostu wibruje mi to. Po kolei jakieś tam wiadomości. O, teraz mam trzy stuknięcia przyszły.
2: A, w ten sposób.
3: Z pauzami trzy szybkie. Czyli widzę, że tu znajomy próbował alfabetem Morsa coś tam wystukać.
2: Ale no niestety, tylko kropki mamy do dyspozycji.
3: No, dokładnie. O, słyszysz. Szkic, liczba kresek, 4. Teraz tam jakiś inny komunikat. Więc nie zmienia koloru, tak? O, teraz znowu bicie serca. Czyli to są jakieś tam zaległe wiadomości, które gdzieś tam napływały mi w ciągu dnia. Mhm. I wiesz, dopiero jak je aktywowałem, no to mi...
2: A szkoda, szkoda, że to tak nie zostało inaczej trochę rozwiązane. Pytanie tak trochę poza tematem o betę, którą testujesz iOS-a. Patryk pyta, czy ta beta jest publicznie dostępna, czy ją można testować. Można.
3: Oczywiście.
2: Okej.
3: Ja deweloperem nie jestem, miałem żadnego konta deweloperskiego, więc... Publiczna
2: testujesz
3: beta.
2: Testujesz to, co dali. Pytanie kolejne od Tomka. Czy na przykład aplikację Messenger można zainstalować na zegarku? Podejrzewam, że chodzi o Facebooka.
3: Jest informacja, że będzie można, że Facebook dostosowuje Facebooka. Jeszcze nie. Będzie można głównie dlatego, że wreszcie udostępnił Apple programistom mikrofon i głośnik, tak? Coś, co po prostu było dla mnie absurdalne, że we wcześniejszej wersji tego nie było, bo nie można było sobie na przykład, jak ja chciałem nagrać notatkę, to mogłem, bo sprawdzałem ileś tam aplikacji, mogłem uruchomić nagrywanie z poziomu zegarka, ale nagrywanie szło z telefonu, który miałem w kieszeni.
2: No to nie fajnie.
3: Durne to było, znaczy wiadomo, nie no, ma to swoje zastosowania, nie? Możemy, nie wiem, zostawić telefon w pokoju, tak? Wyjść sobie i uruchomić nagrywanie z sąsiedniego na przykład, tak? Jakieś tam różne zastosowania mogą być. Notabene stwierdzam, że dokładnie w ten sam sposób można obsługiwać aparat. Czyli wiesz, zostawiasz...
2: O! I...
3: Halo?
2: O, jestem, bo coś cię przycięło. Halo?
3: Michale?
2: Jestem, cały czas.
3: Ktoś nam się podłączył.
2: Tak, ktoś nam się podłączył, tylko po prostu chciałem, żebyś skończył myśl.
3: Aha, dobrze, bo mnie zagłuszyło. W każdym razie, wiesz, tak samo jest z aparatem, że zostawiasz telefon sobie i po prostu możesz spokojnie z drugiego pokoju obsłużyć, nie wiem, wykonanie zdjęcia na przykład, tak? Więc możesz robić zdjęcia z partyzanta, jeśli oczywiście nie wiem, pomyślisz o wyłączeniu dźwięku, żeby nie było słychać migawki.
2: Rozumiem. No a teraz już myślę, że odbierzemy telefon. Patryk się do nas dodzwonił. Witamy, Patryku.
4: Witam, witam. Ja mam takie pytanie a propos Apple Watcha. Czy jest w nim coś takiego jak pokrętło, że na przykład jak w ogóle czy Apple Watcha można sobie przeglądać strony? Że nie. Na przykład...
3: Nie i nie. A oba pytania. Nie ma pokrętła, jest to irytujące. Co więcej, nie ma prostej funkcji przeciągnięcia dwoma palcami w dół, czyli czytaj wszystko.
4: To
3: mi brakuje czegoś takiego, bo musimy przesuwać się po wszystkich elementach. Na tak małej przestrzeni te elementy często są bardzo malutkie. I łatwo coś przeoczyć.
4: Bo ja na przykład widziałem ostatnio, Microsoft dużo robi, jeżeli chodzi o aktualizację Skype'a. I tam sporo widziałem właśnie a propos Apple Watcha, właśnie gestów takich różnych, które można na Watchu wykonać, typu zrzucenie połączenia. Jak to w ogóle działa z VoiceOverem? Czy to w ogóle...
3: Bez problemu. To są akurat dotychczas były takie rzeczy, no bo tak jak mówię, dopiero 2.0 Apple udostępnia programistom możliwość korzystania z mikrofonu. Więc wcześniej Skype był na Apple Watch, tylko mogłeś właśnie zrzucić połączenie, zawiesić połączenie i chyba tyle.
4: Można by to było pokazać, bo właśnie mnie zawsze to interesowało właśnie na przykładzie Skype'a, jak to działa, jeżeli oczywiście...
3: Sekundę, muszę zobaczyć tylko, czy mam go w ogóle włączonego. Zobaczmy, czy
4: jeszcze raz, powiedz jakś tak dla jasności, jak się zmienia, jak się przełącza te tarcze.
3: Trzeba tak, nacisnąć, czyli ten force touch na jak jesteś na tarczy, jeszcze raz tarcza. Włączymy tarczę, 1941. Naciskam, przytrzymuję
1: 1941.
3: I tarcza analogowa włączają się tarcze. I teraz gestami albo koronką można sobie przełączać ten. Ja mam wyłączoną w tym momencie nawigację
4: dla
3: koronką.
4: Dla mnie w ogóle ten force touch jest zagadkowy, jak ja słuchałem a propos iOS-a w iPhone 6s Plus. No to dla mnie to jest w ogóle zagadka, jak to z VoiceOverem można tego używać, ale widać, że jednak się da.
3: No da się, nie ma problemu. Czekaj, tylko sprawdzę, czy mamy tego. Nie mam Skype'a na tym, ale to zaraz możemy włączyć. Muszę się upewnić tylko. No nie mam włączonego, to muszę się upewnić, że... Włączyć i na Skype'ie bym się musiał odblokować. Tylko
4: jeszcze takie pytanie mam a propos, bo właśnie tutaj pisałem już, a propos, wiem, że to jest niezwiązane z audycją, chodzi o publiczną betę właśnie 9.2 iOS-a, bo nie bardzo rozumiem, dlaczego właśnie mam publiczną betę 9.1, natomiast jak wchodzę w sprawdź aktualizację, to pojawia mi się, że nie ma żadnej aktualizacji.
3: A, bo już zaktualizowałeś, bo aktualizacja była, tylko pozostaje informacja, że jest 9.1.
4: Tak. Mhm. To nie jest beta 9.2 w takim razie.
3: To jest 9.2, tylko pozostaje informacja, że jest 9.1.
2: Po prostu, Patryku, nie zaktualizowali nazwy i opisy.
3: Tak, tak, bo to była też tylko taka duża poprawka, nie było całego pakietu, tam ponad giga, tylko to była poprawka coś około 180 mega.
4: Znaczy ja widziałem tylko, że to jest 9.1 beta publiczna 2.
3: Jakoś no, to tak coś było takiego, tam. Tak, tak, coś takiego.
2: No właśnie, no więc masz betę publiczną 2.
4: Także mówię, bardzo by mi zależało tej w Skype'ie właśnie, żeby tak ogólnie na przykład jakiś komunikator może, nie mój, to nie musi być Skype, ale na przykład WhatsApp, nie, WhatsApp ma też coś, bo ja tam nie pamiętam.
3: Ja nie używam WhatsAppa, więc nawet nie wiem, czy jest na ten. Teraz korzystam właśnie z aplikacji Watch na telefonie, więc przy okazji mogę wam pokazać. Mamy coś bardzo podobnego, jakbyśmy weszli w ustawienia iOS-ie i mamy poszczególne aplikacje, więc wyszukuję sobie Skype'a i pierwsza pozycja Pokazuj program na Apple Watch. Muszę to kliknąć i teraz pewnie jakiś komunikat będzie instalowania. Instaluję.
1: Zaznaczone. Nie zegarek. Tak, 1 z 4.
3: No i zaraz się powinien.
4: Czyli ten program się pojawia od razu jakby automatycznie na Apple Watchu.
3: Jak tutaj zaznaczymy go, wtedy on jest dopiero instalowany na Apple Watch. Normalnie jak instalujesz aplikację, to ona się pojawia w, jak instalujesz ją na urządzeniu, ona się pojawia w aplikacji Watch.
2: O ile oczywiście wspiera zegarek, tak. Bo tam w App Store jest przy każdej aplikacji, która wspiera Apple Watch, stosowna informacja.
4: A jeszcze jest taka sprawa, jak na przykład zachowuje się Apple Watch, jeżeli przyjdzie jakieś powiadomienie, czy da się tak zrobić, żeby na przykład przeczytał voice-over, jak przychodzi powiadomienie, powiadomienie od mail, albo powiadomienie od czegoś tam, żeby po prostu była tylko taka informacja. Już nie chodzi, żeby czytał całą treść powiadomienia i godzinę na przykład.
3: Normalnie czyta. Jeśli wibruje ci zegarek, przychodzi powiadomienie, dotykasz ekranu, to on nie mówi ci wtedy godziny, tylko ci pisze, czy mówi ci na przykład Michał Dziwisz, wiadomość testowa, taka a taka godzina i masz przycisk odpowiedź chyba pomiń, czy aha, okej okay jest chyba. Odpowiedź.
4: A jeżeli się nie dotknie, to on nie czyta sam z siebie.
3: Nie, sam z siebie nie czyta. No i według mnie to jest akurat fajne, bo żeby mi tak gadał za
4: każdym razem. A jest jakiś limit czasowy na to dotknięcie, czy że na
3: tak,
4: przykład.
3: Tak. Tam nie wiem, nie sprawdzałem tego, bo tego to nie jest nigdzie napisane, ale jak dotknie się tam od razu, czy tam parę sekund od momentu, jak poczuje się wibrację, to ta wiadomość się wyświetla. Jeśli później się dotknie, to wyświetla się czas. I wtedy jest tylko ikonka tutaj powiadomienia nieprzeczytane.
4: A można jakimś przeciągnięciem, i to się robi przeciągnięciem palca właśnie w dół, taki...
3: Dwa palce takie. W dół, nie trzy, tylko dwa. I wtedy otwiera się centrum powiadomień.
4: Bo tam właśnie często słyszę w tych podpowiedziach, że przeciągnij jednym palcem, aby wybrać czynność, a następnie stuknij dwukrotnie, żeby ją aktywować.
3: Tak, ale to jest jak gdyby odpowiednik takiego przeciągnięcia, jak mówisz, jak na iPhone'ie, tylko wtedy się zmienia. Tak na przykład ja teraz jestem na godzinie i przeciągam, mogę wybrać sobie skróty, czyli te wcześniejsze glances.
1: Centrum powiadomień,
3: albo aktywować rzecz. Czyli nie muszę obsługiwać dwoma palcami, bo na przykład dla kogoś może się ten ekran wydać za mały, żeby obsługiwać go dwoma palcami.
4: W ogóle tak do ile tam jest palców? Do dwóch chyba.
3: Do dwóch palców gesty są. Ale może dla kogoś to może być za mało miejsca, więc może być, tak jak mówiłem we wcześniejszym podcaście, mamy kilka sposobów nawigacji. I to jest właśnie to, co słyszałeś. To maźnięcie jednym palcem bardzo często właśnie daje ci możliwość wybierania czy aktywowania opcji, czy aktywowania dodatkowych rzeczy. Ale sprawdzę, czy już mamy tego Skype'a.
2: I zaraz będę mógł coś do ciebie napisać.
1: Nawigacja, digital drone, włączona. Minotes, zegar, stopy, strypy.
2: O, jest.
3: Najpierw zobaczymy, co on pokazuje.
4: Zobaczymy, jak z dostępnością tego Skype'a, bo to też jest...
2: Nie no, Microsoft raczej przeważnie dba o dostępność Skype'a, więc nie powinno być problemu.
3: Tylko zaczynamy on...
1: Clipter, Pixie 79.
3: O. Wiadomość.
1: 20:09. Hehe. Mgba 70, Krzysztof, Chris, Kurowski, Anna Rozborska. 18:09.
3: Historia.
1: WD, Małpacon. Aha. 20.
3: Czyli Clipter. Mamy tylko...
1: Skype.tor 2.
3: Skype punktor 2.
2: No, że dwie jakieś wiadomości. A te, to teraz poczekaj, to teraz...
3: Poczekaj, ja właśnie, zamknę sobie
2: zamknij,
3: ten.
2: Zegarek, dobra. Ekran.
4: Ale widzę, że kontaktów chyba się nie da przeglądać w Watchu samym, w tej aplikacji.
3: Tego co pamiętam, to nie.
2: Odblokowałeś się tam na Skype'ie?
3: Nie, bo nie miałem kiedy.
4: To może, nie, może ja już się łączę, dlatego że nie chcę po prostu już tutaj wisieć. Także pozdrawiam i życzę miłego
2: Dziękujemy, dziękujemy Patryku. Jak będziesz miał jeszcze jakieś pytania, to dzwoń lub pisz śmiało.
4: W porządku.
2: Pozdrawiamy, do usłyszenia. No to teraz czekamy, aż się Piotr udostępni.
3: No jestem na zaraz.
2: Dobrze, no to jest test i enter.
3: No, na Skype'ie, na którym rozmawiamy, dostałem wiadomość, więc nie wiem, czy przyjdzie mi na tym, na zegarku.
2: No właśnie, bo to też tak może zadziałać, że pokaże tylko na jednym, no ale to...
3: No bo nic się nie
2: pojawiło.
3: Bo gadamy na tym.
2: No tak, a nie będziemy się teraz rozłączać, bo to za dużo czasu by zajęło, więc ewentualnie sprawdzisz to później i może jakoś w komentarzach.
3: Napiszę w komentarzach. Aha.
2: Dobrze. No to cóż mamy dalej z takich jeszcze interesujących rzeczy, nowości?
3: Jest trochę takich jakichś drobiazgów, takich o... Czekaj, ale to chyba jest, że mam wstać.
1: Poruszaj się przez minutę.
3: Po co się śmiałeś ostatnim razem?
2: No i znowu nas tu pogania zegarek, że za długo gadamy. Za długo gadamy.
3: Jest trochę takich drobiazgów. Na przykład kontakty w znajomych są inaczej prezentowane. Wcześniej to było tylko imię, teraz jest nazwisko, kropka, inicjał imienia, pierwsza litera imienia. To jest taka zmieniona forma prezentacji. Nie wiem czemu. Za to dodali możliwość dodawania kontaktów do ulubionych z poziomu zegarka. Wcześniej nie było takiej możliwości, mogliśmy tylko dodawać z poziomu telefonu. Więc jak gdyby coraz więcej jest takiego odejścia. Czuć to wyraźnie, że Apple coraz bardziej stara się, żeby Apple Watch stał się autonomicznym urządzeniem, a nie tak na hama powiązany z nie tylko jakimś tam modułem do obsługi iPhone'a, tak?
2: Ale to powiedz mi w takim razie, jak działa to dodawanie znajomych z poziomu zegarka, skoro nie możemy tam wpisywać niczego z klawiatury?
3: Wybierasz kontaktów. Kontakty możesz przeglądać z poziomu zegarka.
2: A, to o to chodzi. Nie, bo myślałem, że chodzi ci o tworzenie kontaktów, a to jest chodzi o te aplikacje.
3: Do znajomych, do ulubionych.
2: A, do ulubionych,
3: to mamy tą tarczę, tak? Mamy ten przycisk, który wywołuje znajomych, ten do których możemy szybko zadzwonić, możemy szybko wysłać wiadomość. Możemy po prostu...
1: Dziwisz M,
3: tak?
2: Aha.
3: No i tutaj po prostu z ulubionych, 12 pozycji w ulubionych może być, bo one są ułożone tak jak godziny na tarczy zegarka. I tu mogę do ciebie zadzwonić, wysłać wiadomość.
2: Wysłać wiadomość, tak.
3: I jesteś wygaszony, bo nie masz Apple Watcha.
2: No nie mam Apple Watcha. No.
3: Nie mogę ci wysłać tam tego cyfrowego.
2: Digital Touch, tak.
3: Tak. No ale to mówię, to jest taka zmiana, że można dodawać te kontakty do ulubionych. Z takich rzeczy, które bardzo mocno podierały wiele osób, a które są banalne, ale na przykład mojej żonie strasznie się spodobało, jest historia, że to jest urocze. To znaczy tryb nocnej szafki.
2: Co to jest?
3: No to jest innymi słowy po prostu tryb nocny, jak gdyby. Czyli w momencie, gdy podłączamy urządzenie do ładowania, na noc najczęściej, ono leży bokiem. I w momencie, jak podłączasz do ładowania i kładziesz go na bok, włącza się automatycznie, voiceover mówi, tryb szafki nocnej. Znikają ci wtedy tam te wszystkie widgety, te komplikacje, complications. I masz tylko godzinę i datę. Zegarek jak leży na boku, ma jak gdyby zupełnie inną tarczę i on tak pomału się wygasza. I w momencie, wiesz, jest ciemny zegarek. W momencie, gdy zbliża się godzina pobudki, to tak pomalutku się rozjaśnia, aż wiesz, w momencie, gdy dzwoni ci alarm, no to już jest jasne i dzwoni. I wtedy jak gdyby ten guzik z boku, ta koronka, ponieważ zegarek leży na boku, wiesz, działa jak budzik, no po prostu jak guzik na budziku, tak? Możesz go sobie nacisnąć w cudzysłowie z góry i wyłączyć alarm. Trochę tak.
2: Bo jak rozumiem, alarm jest emitowany za pomocą dźwięku, on nie wibruje, tak. Tylko jest dźwięk.
3: Jak sobie ustawisz, nie? Ale tak. Mhm. Jest i dźwięk, i wibracja.
2: Rozumiem. A powiedz mi to w takim razie, o co chodzi z tą jeszcze jedną opcją, o której już gdzieś tam wspomniałeś, wehikuł czasu. Co to jest?
3: Już ci powiem. To jest coś takiego, że jak wchodzimy sobie jesteśmy na tarczy zegarka, tylko musimy mieć dla tego wehikułu, musimy mieć wyłączoną nawigację koronką. Raz, dwa, trzy.
1: Nawigacja, digital crown, wyłączona.
3: Dwoma palcami. Widzisz, znowu ta digital crown. To jest...
2: Też nieprzetłumaczone.
3: Tak. I teraz, jeśli ja ruszam się...
1: Wtorek, 29
3: koronką się ruszę. On, powinniśmy usłyszeć odpowiedni komunikat.
1: 19,
3: nie zdążyłem, 19, w sensie 54, wytłumiłem go. On mi zawibrował i przerwałem 50, mu, więc może spróbujmy jeszcze raz. Może uda mi się tak, żeby
1: 19,
3: on to powiedział, bo nie 46, mówi wehikuł czasu, tylko...
1: 19, 54 sekund, 38.
3: On to mówi chyba 19, podróż 54, w czasie. Sekund, jak on to mówi? 58. Delikatnie ruszam.
1: Podróż 19.
2: A, podróż. Dobra.
3: No. Uwierzcie mi, podróż w czasie. To jest to jest? Dlaczego nie lubię używać koronki w tym trybie. To jest
1: 19.53 sekund.
3: Coś takiego, że ja się teraz cofam.
2: Aha.
1: 19.32.
3: Mogę się cofać, ale mogę też się przesunąć do przodu. I tutaj, jak gdyby niezależnie od komplikacji, od tych widgetów, będą się wyświetlać informacje na przykład z mojego kalendarza. Jakieś kwestie powiadomienia. Wszystko to, co mam gdzieś tam zaplanowane, to w tym wehikule czasu mogę sobie skoczyć do przodu, do tyłu i tu mi się to wyświetli.
2: A powiedz mi, czy to jest
3: tyle,
2: tak...
3: że to nie działa z voiceoverem.
2: A...
3: Bo próbowałem, wiesz, muszę tutaj co do minuty się ustawić, żeby voiceover mi przeczytał.
1: 18:39.
3: I patrz, spróbuję...
1: 19:01.
3: Już, wiesz, przeskoczyłem 19:01, o pół godziny.
1: 18:55.
2: Widzisz, nie, myślałem, że...
3: O, jestem...
1: 19:00
3: sekund 50. I powinien mi odczytać...
2: Że audycję mamy.
3: Tyflo podcast, tak, a nie ma.
2: A nie ma. Nie, myślałem, że przesuwasz się jakby o konkretną jednostkę, czyli o jakieś powiadomienie w przód lub w tył. To tak to powinno być zrobione, moim zdaniem.
3: No, moim też, dlatego ci pokażę na przykład, jak to wygląda na przykładzie może kalendarza.
1: Aha.
3: No, tylko wyskoczmy na ten. Gdzie kalendarz?
2: 37%, czyli przez tę naszą godzinną audycję spadło.
3: Tak, tak, tak, tak. Nie
1: jest.
3: Twitter.
1: Kalendarz. Alarm.
3: O, był kalendarz. Nosz.
1: DB Navigator. Twitter. Kalendarz. Kalendarz.
3: Muszę pilnować. Trzymam kciukiem, żeby go nie przeobracać, żeby mi się nie blokował, a i tak czasami...
1: Rozmowa z Oluna FaceTime. 9:30, 10:30.
3: Mam kalendarz, widok tygodnia. I teraz przesuwamy się właśnie koronką, ale ustawioną już na tą nawigację koronką. I
1: rozmowa online, Tramtalk.
3: Przesuwam się po jednym elemencie.
2: Aha.
1: Nagłówek. Audycja w Tyflo Podcast to Apple Watch. Skrypę. 19:00, 20:00. Kalendarz.
2: No i teraz to działa fajnie.
1: Nagłówek. Szkolenie dostępnościowe. Sąd w Katowicach. 10:00, 14:00. Praca.
2: I wiadomo, gdzie jutro można spotkać Piotra.
3: Tak jest, zapraszam do sądu. No, w każdym razie tak to działa. Jest za to jedna fajna sytuacja, która myślę spodoba się, dzisiaj mi znajomy mówił, bo ja oczywiście bym w żaden sposób na to nie wpadł. Ta podróż w czasie, w momencie, gdy wybierzemy sobie tą tarczę słoneczną w cudzysłowie, czy tam z tym układem słonecznym, jeśli włączymy sobie tą, ten wehikuł czasu, gdy będziemy kręcić koronką, to będziemy mogli sobie obserwować ruch Ziemi wokół Słońca.
2: O proszę.
3: Bo on tam jest prezentowany, tak? Bo na tej tarczy widzimy o danej porze, w jakiej pozycji jest Ziemia. Więc jak będziemy kręcić tą koronką, no to wtedy to cała Ziemia się tam przesuwa. Myślę, że dla osób słabowidzących może to być interesująca sprawa. No oczywiście, wiesz, w systemie dodali jakieś takie rzeczy, z których ja nigdy nie będę korzystał, typu odtwarzanie wideo. VLC już jest na Apple Watch, ale nie korzystam, ani nie strumieniuję, ani nie bawiłem się tam zrzucaniem na zegarek żadnych rzeczy, no bo tam jednak ta ilość miejsca jest znacznie mniejsza niż w telefonie. Więc wolę też tam sobie nie zaśmiecać. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądała aplikacja, czy instalacja aplikacji na tym zegarku, jak one się pojawią wreszcie. Ja korzystam z takiego notatnika, sobie kupiłem program właśnie do notatek wcześniej. Niestety program działał w taki sposób, że nie byłem w stanie dyktować po polsku. Teraz już można, więc skoro można, to... Notes na zegarek. Bardzo fajna aplikacja.
1: Ustawić termin telekonferencji na 1.
3: Wystarczy, żeby włączyć nową notatkę, przytrzymać ten forstarz. Otwiera się. Teraz jest akurat tylko New Note, nowa notatka, ale normalnie jest też tam, żeby kontynuować nagrywanie, czyli daną notatkę mogę sobie jakby dogrywać. Na przykład, nie wiem, listę zakupów, tak, szykuję jakąś, więc tam jedna pozycja, druga pozycja, mogę tam sobie dogrywać, no a mogę po prostu sobie zrobić notatkę, czyli tapię. To jest notatka testowa, sprawdzamy, jak mnie słychać i czy można w ogóle nagrywać w ten sposób jakiekolwiek notatki na zegarku. Wibracja na początek nagrywania, wibracja na koniec.
1: Sprawdzamy, jak mnie słychać. Jeden.
3: Teraz.
1: Ustawić termin. Dwa. To jest notatka testowa, sprawdzamy, jak mnie słychać i czy można w ogóle nagrywać w ten sposób jakiekolwiek notatki na zegarku.
2: No bardzo ładnie.
3: Rozpoznaje bardzo ładnie, to jest to wsparcie dla języka polskiego, rzeczywiście przetwarzanie mowy na tekst. No i teraz, jak przytrzymam,
1: to jest notatka testowa, to jest notatka, kontynuuję notę, przycisk.
3: Mogę kontynuować nagranie, dodać jakby nową linię, interlinię
2: i skasować.
3: Tak,
2: można sobie w tych notatkach tak z ciekawości jakieś przypomnienia ustawiać, czy to nie temu służy i to taki prosty, najprostszy notatnik może?
3: Nie, powiedzieć. Najprostszy notatnik, normalnie gdyby ktoś był zainteresowany, to darmowa wersja umożliwia 3 notatki. Wiadomo, że każdą można sobie tam rozbudowywać, tak?
2: Aha.
3: No ale jak mam ich nagrywać więcej, no to już tam...
2: Warto zapłacić.
3: Euro można zapłacić niecałe, nie?
2: Zgadza się. No dobrze, to tak naprawdę chyba prawie wszystko, a jeszcze zapytam cię o nawigację, bo zanim weszliśmy na antenę, to też o to pytałem, więc może powiedzmy, czy w tej mierze coś się zmieniło?
3: Zmieniło się to, że wreszcie można włączać nawigację z poziomu samego zegarka. I działa to w taki sposób, że po prostu też wybieramy sobie albo ulubione, bo z poziomu aplikacji w telefonie też możemy sobie, prawda, dodawać jakieś lokalizacje do ulubionych, ale też mamy tam wyszukaj, mamy przycisk dyktowania, dyktujemy klasycznie, czyli tam miasto, ulicę i numer domu, tudzież na odwrót ulicę, numer domu, miasto też zadziała i wtedy normalnie dostajemy propozycję trasy. Po jej wybraniu przycisk prowadź i teoretycznie jesteśmy prowadzeni, bo tutaj Michał pytał mnie właśnie, czy zegarek wibruje i ja nie potwierdzam, ale też nie zaprzeczam, stwierdzam, że mój nie wibruje. Ja oczywiście przeszukałem różne ustawienia, nie widzę, żeby gdziekolwiek coś trzeba było włączać, zaznaczać, włączać, zaznaczać. U mnie to nie wibruje. Specjalnie dzisiaj jeszcze raz przed audycją mówię, kurczę, może ja coś robię źle, wybrałem się na zakupy, jak wracałem, włączyłem sobie nawigację i tu śmiał się Michał ze mnie, bo mówię, że dochodziłem już do domu, byłem przed klatką, poczułem, że zawibrował mi, mówię, o super, chociaż zawibrował z informacją, że dotarłem na miejsce, a tu patrzę na zegarek, a tu informacja SMS banku, tak, dostałem SMS-a, więc w ogóle mi nie wibruje i to jest coś, co mam nadzieję, nie potrafię, czego nie potrafię włączyć i to jest w systemie, także nie wiem, zobaczymy, może... Od 9 października zegarek trafia do polskiej dystrybucji. Gdyby ktoś z was zdecydował się na zakup i będzie się bawił, to liczę na informację, jeśli komuś się uda odkryć, jak to zrobić, żeby zegarek wibrował, to będę wdzięczny za tego typu informacje, no bo niestety ja Nie wiem, mnie nie wibruje.
2: Jeszcze taka jedna prośba od Tomasza. Już co prawda to pokazywaliśmy we wcześniejszej audycji, ale myślę, że możemy teraz z polskim interfejsem pokazać, jak to wygląda, jeżeli ktoś zadzwoni, jak wygląda odbieranie tej rozmowy za pomocą zegarka. To ja mogę do ciebie zadzwonić.
3: Proszę bardzo, pamiętaj na prywatny numer.
2: Tak, tak, tak. Już. Zadzwoń do Piotr Witek.
5: Piotr Witek, iPhone lub komórka.
2: iPhone.
5: Łączę z Piotr Witek, iPhone.
2: No to łączymy.
3: Może odrzucę telefon, tylko żeby nas nie ogłuszył dzwonkiem. Michał dzwoni. Mi wibruje zegarek, bo ja mam wyłączone.
1: No.
3: Odbierz. Zagłusza telefon?
2: Nie, nie zagłusza.
3: Odrzuć. I tam kto dzwoni?
1: Odbierz.
3: Odbierz.
1: Odbierz. Wycisz.
2: Halo? O? I chyba zadziała.
3: Dobra, mogę cię podgłośnik spróbować?
2: Okej, spróbuj.
3: Zagłusza ją mnie słuchawki. Dobra. Teraz powinno być słychać. Możesz coś powiedzieć?
6: Ależ proszę bardzo.
3: No.
6: Mówię coś i w tym momencie mówię do telefonu. Wyłączyłem specjalnie nasz radiowy mikrofon. I słychać mnie, jak rozumiem, z zegarka.
3: Słychać się z zegarka. Ostatnio też, jak pamiętasz, gdzieś tam do mnie dzwoniłeś, jak byłem w mieście. I też miałem telefon gdzieś tam w kieszeni spodni, kurtka, siedziałem wtedy w samochodzie, nawet przypięty byłem pasami, nie byłem w stanie w ogóle wyjąć telefonu i właśnie wtedy też odbierałem od ciebie połączenie z zegarka.
6: Musicie w tym momencie uwierzyć mi na słowo, ale Piotra w tym momencie słychać naprawdę bardzo dobrze, bardzo, bardzo ładnie, także no, dobrą robotę robi na to.
3: No, przynajmniej jeśli chodzi o mikrofon, tak? Ale tutaj ty pewnie masz odsłuch jakiś, nie wiem jak ty się usłyszysz. Ciebie słychać jednak dość cicho i to jest, wiesz, na ruchliwej ulicy byłby problem jednak. To się sprawdza gdzieś tam w budynku, w samochodzie, nawet jak możesz gdzieś wyżej podnieść zegarek. Ja, co ciekawe, wiesz, ten zegarek trzymam no, w takiej odległości, jakbym na niego patrzył. Czyli nie mam go jak gdyby przy ustach i tak to działa. Myślę, że to zostało akurat tak zoptymalizowane pod kątem właśnie słyszalności. Ale tu chyba warto jeszcze powiedzieć o tej jednej rzeczy, że jeśli ja teraz zacznę sobie tapać na zegarku, na przykład jakbym chciał zakończyć połączenie, bo mogę wyciszyć mikrofon, to Michał przestaje mnie słyszeć, bo zaczyna gadać voice over w zegarku i on wycina po prostu to, co ja mówię, bo wycina siebie. I to, ten sam problem jest właśnie na komputerach Apple.
6: A spróbuj jeszcze to pokazać. Cały czas ktoś mówi i spróbuj gdzieś tam wchodzić palcem po tym zegarku.
3: No okej, okay, no to teraz mówię. I teraz mam tak, zakończ połączenie. Minut, czas połączenia nam czyta.
1: Dziwisz Michał.
3: Kto dzwoni?
1: 2 sekund. Zakończ połączenie.
6: Zgadza się. Wszyscy potwierdzą.
1: Przycisk.
3: No. Czyli to jest ten. Oczywiście połączenie możemy zakończyć albo tapiąc w przycisk, który słyszeliście, albo nie, no bo jednak ten voiceover też został ściszony przez to połączenie, albo dwukrotnie stukając dwoma palcami, czyli dokładnie tak samo jak na iPhone'ie. No to rozłączamy się.
2: A ja wracam tutaj.
3: Połączenie rozłączone.
2: Okej.
3: Okay. O, podniosłem rękę, żeby słuchawkę wsadzić i już zablokowałem.
2: Okej, okay. No więc jak słyszeliście, no o ile, jeżeli chodzi o słyszalność mnie, to może nie było najlepiej, no o tyle rzeczywiście ja Piotra słyszałem dobrze, czego nie mogę powiedzieć, no co prawda o tej ostatniej naszej rozmowie, kiedy Piotr jechał samochodem, no wtedy było głos słychać naprawdę, naprawdę źle, naprawdę słabo, ja się momentami musiałem domyślać, no, co Piotr
3: pamiętaj,
2: chce mi
3: potem
2: powiedzieć.
3: Żeśmy się też zgadali, że miałeś aftershocksy.
2: Miałem aftershocksy, to się zgadza, natomiast wiesz co, tylko czy ja miałem te aftershocksy wtedy?
3: Bo ja też się wtedy zdziwiłem, że ja cię tak dziwnie słyszałem.
2: A, faktycznie. Okej, okay, okej. Okay. No więc no, i tu Bluetooth, no to mógł być rzeczywiście problem.
3: No okej, okay, no słuchaj, no z mojej strony chyba tyle. Ja przede wszystkim jeszcze podsumowując, mam ogromne oczekiwania co do programistów, bo aplikacji jest mnóstwo, które można przenieść, gdzie można wykorzystać tą haptykę właśnie, bo ta haptyka, te wibracje, to jest kolejna rzecz, która została udostępniona programistom. Została udostępniona możliwość właśnie też odczytu tętna. Już tam właśnie jakieś tam aplikacje medyczne, już tam firmy farmaceutyczne zacierają ręce, że będą wypuszczać jakieś tam aplikacje, które będą nas kontrolować, monitorować i zdalnie będą nam wysyłać całe paczki leków nowych.
2: Drogie Apple, spodziewaj się ataków hakerów powiązanych z firmami ubezpieczeniowymi.
3: No więc właśnie różne takie dziwne rzeczy. No ale ja przede wszystkim czekam wreszcie na takie nagrywanie notatek głosowych na zegarku. Notatek właśnie nie na zasadzie dyktowania, co zawsze wychodzi trochę sztucznie. Wolałbym takie notatki, najbardziej taką aplikację jak Dropbox, tak?
2: Tak.
3: Że sobie zrobię nagranie na zegarku i ono gdzieś tam potem zostanie mi wysłane przez iPhone'a do mojego Dropboxa. To by było super. Kilka aplikacji takich właśnie, które by wykorzystywały tą haptykę, tą wibrację, ale na takiej bezpośredniej zasadzie. Czyli nie, żebym ja musiał otwierać jakieś powiadomienia, tylko tak jak to sobie wyobrażałeś, że ktoś mnie tam stuka w swój zegarek w tej samej aplikacji i ja czuję to na zegarku, bo przy kontakcie jest właśnie ten digital touch, ale taki bezpośredni.
2: Bezpośredni, tak. A z ciekawości, ty korzystasz z aplikacji Shazam? Ty wiesz może, czy ona jest już na zegarku?
3: Słuchaj, nie korzystam z Shazam, bo korzystam z Siri, więc wystarczy, że pytam Siri.
2: No tak. A Siri rozpoznaje przez Apple Watcha?
3: A tego nie sprawdzałem, czy rozpoznaje przez Apple Watcha, ale to sprawdzę sobie.
2: No to sprawdź, bo jestem ciekaw, czy ten mikrofon i ten przekaz dźwięku jest na tyle dobry, żeby rzeczywiście był w stanie rozpoznawać. Wydaje mi się, że tak, bo Siri, więc i co za, Shazam, a co za tym idzie Siri, też ma wsparcie dla tych urządzeń bluetoothowych, więc powinno to wszystko działać. No to przypomnijmy naszym słuchaczom, którzy być może się zainteresowali urządzeniem, jeszcze raz, od kiedy będzie dostępne w Polsce.
3: No z tego, co donoszą różne źródła, od 9 października, czyli tak jak nowy iPhone, cena jest, jeśli dobrze pamiętam, bo chyba można od, jak to ładnie podają, od 1699 zł. Chyba tak, ten najmniejszy, ale chyba cena dużego zegarka, w sensie z dużą kopertą, klasycznym, czyli tym plastikowym paskiem, jeśli dobrze pamiętam, 1949 zł, czyli tak mniej więcej jak podawałem, jak przeliczaliśmy sobie tam z funtów czy euro, gdy mieliśmy audycję, to takie ceny są... myślę, że dobre, jeśli chodzi o przelicznik walutowy. Niedobre są, jeśli chodzi o paski, ci powiem. Tutaj też o tym wspominaliśmy, bo gdy na koniec audycji też rozmawialiśmy o paskach ostatnim razem, to mówiłem, tak sobie przeliczałem wtedy, że te paski w Polsce będą kosztowały te fajniejsze, nie plastikowe, tylko skórzane, około 500 zł. Tak mi wychodziło z tych obliczeń. Tak jak się nie pomyliłem, jeśli chodzi o ceny zegarków, no tak po prostu nie doszacowałem z paskami, no bo u nas je sobie wycenili na 750 zł za pasek.
2: No to drogo, drogo. Uważam, nawet jak na Apple.
3: Uważam, że to jest kosmicznie drogo. Tak jak śmiałem się, że ten stalowa bransoleta jest droższa od zegarka gdzieś tam w Stanach, u nas jest tak samo. Będzie droższa bransoleta od modelu Sport, ta stalowa bransoleta, więc nie wiem, czy mówiłem ci, w ogóle mówiłem, że będę zamawiał w tamtej audycji, bo chyba nie miałem jeszcze wtedy paska.
2: Nie, nie miałeś.
3: Kupiłem sobie właśnie w serwisie AliExpress skórzany pasek, taki jak robiony dla Apple, magnetyczny, słychać, że mi się magnesiki łapią, zapina się bransoletka. O wiele ładniejsza, o wiele wygodniejsza, ręka się nie odparza. Cóż mogę powiedzieć, o wiele lepsza jest regulacja tego paska. O wiele trudniej nam go zerwać z ręki, ściągnąć. Tak jak wspominałem, że te plastikowe paski to jest po prostu błogosławieństwo dla kieszonkowców, bo tam dosłownie jednym małym palcem można komuś zdjąć zegarek z ręki przy plastikowym pasku. Tak tutaj jest to niemożliwe. I stówkę za niego zapłaciłem.
2: No to rzeczywiście, to się opłaca sprowadzać po prostu towar z Chin.
3: No przynajmniej indywidualnie, bo już to jestem w stanie zaakceptować, jakichś takich większych zakupów. Też musicie uważać, nie róbcie tak, że popytacie znajomych, czy nie chcą czegoś i zamówicie to razem. Szczególnie dlatego, że po pierwsze przesyłka i tak jest darmowa, znaczy nie wszędzie, ale najczęściej. To raz, a dwa, w momencie, gdy zamówicie coś większego, no to po prostu nasz urząd celny, zresztą bardzo rozsądnie, poprosi was o zapłacenie cła. Więc tego typu drobne zakupy indywidualne przechodzą, ale na handel raczej nie popłaca.
2: Jeżeli jest to już jakaś większa ilość, to po prostu no, trzeba liczyć się z odpowiednią dopłatą. A cło, jak wiemy, bywa kosztowne.
3: No wiesz, no ja myślę, że urząd, że celnicy często po prostu lubią naliczyć coś a konto, tak? I wtedy to może boleć.
2: Dokładnie.
3: W każdym razie jedna ciekawa rzecz, na którą się natknąłem, jak mówimy o paskach, to może tak na zakończenie. Zwróćcie uwagę, jeszcze raz pokażemy baterię. Bawiliśmy się trochę, tak jak wspominałem wcześniej, dzisiaj też się bawiłem.
1: 33% baterii.
3: Mamy 33%. 20:16. Jest 20:16. Zegarek był zdjęty przed 8 godziną, czyli 12 godzin, czy tam 12,5 chodzi. 30%, ale mówię, bardzo dużo się nie bawiłem dzisiaj. 30%. Ale gdyby to was niepokoiło, że skończy się wam energia w zegarku, pojawić się ma w listopadzie produkt firmowany przez Apple. Przepraszam, tak zwany pasek rezerwowy, który będzie nieco grubszy, ale który będzie wykorzystywał ukryte łącze zasilania. Łącze serwisowe, które jest ukryte pod w miejscu połączenia paska z obudową zegarka. Jest tam takie ukryte łącze serwisowe i ten pasek będzie wykorzystywał to łącze do ładowania. Będziemy mieli baterię po prostu w zegarku.
2: Baterię w pasku.
3: Tak, przepraszam. Aha. Baterię w pasku i myślę, że wtedy nawet do kilku dni będzie mógł zostać wydłużony czas pracy.
2: Dobrze, Piotrowi głos już powoli chyba siada, więc będziemy... Tak, więc to jest najwyższy sygnał, że czas kończyć te nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Tyfloradia. Bardzo ci, Piotrze, serdecznie dziękuję za udział w dzisiejszej audycji.
3: Ja również. Jakbym o czym mi zapomniał, bo zapisałem sobie dwie rzeczy, gdybym o czym mi zapomniał, to przypomnijcie się w komentarzach, bardzo proszę, co miałem wam sprawdzić, a ja wam to sprawdzę.
2: A przypomnę, że rozmawialiśmy dziś na temat zegarka Apple Watch, tym razem na temat tego, co nam przyniosła aktualizacja systemu, a przyniosła nam m.in. polski głos i polski interfejs. Piotr Witek przedstawiał to urządzenie, dziękuję jeszcze raz i dziękuję ja również wam wszystkim. Michał Dziwisz, kłaniam się, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dobry wieczór, Polsko! Dobry wieczór, Europo! I dobry wieczór poniekąd świecie. Możecie się zdziwić, czemuż takie formalne przywitanie międzynarodowe i no brzmi prawie znajomo, jak Eurowizja jakaś albo coś. A to pokrewny temat, bo dzisiaj się w takich trochę specjalnych okolicznościach spotykamy, bo to nie jest zwykła audycja. Nie mamy też jakiegoś tematu, który chcemy wam dzisiaj przedstawić, a jest transmisja, która no, z pewną tutaj obsuwą w stosunku do tego, co napisaliśmy na naszym fanpage'u facebookowym, się wydarza, bo teraz z naszym studio jesteśmy troszeczkę później, ale to problemy techniczne.
8: No u nas to często, to się trzeba liczyć, że jak się zapowiadamy o wpół, to jesteśmy chwilę później.
7: Ale to nie zepsuje nam zabawy ani dobrego nastroju, bo czeka nas dziś kilka godzin naprawdę solidnej zabawy i solidnej muzyki. O Eurowizji już wiecie, że jest. Ktokolwiek śledzi media, na pewno temat nie umknął. Blanka, wczoraj nasza polska reprezentantka, poradziła sobie i jest w finale. I jutro będziemy kibicować, ci, których to interesuje, jej. Natomiast dziś jest zupełnie inaczej, bo to jest nasze święto muzyki, nasz dzień i nasze wydarzenie. Nasze, w sensie naszego środowiska, osób z dysfunkcją wzroku. Bo mówimy dziś i transmitujemy dla was i tłumaczymy International Low

0: Wy jesteście studentami filologii?
1: Nie, nie, lingwistyki.
2: Lingwistyki.
0: Oj, przepraszam.
1: Lingwistyki stosowanej?
0: Lingwistyki stosowanej. Też chciałem kiedyś być, a skończyło się na filologii angielskiej. I nie, żebym narzekał i nie, żebym źle się z tym czuł, ale...
2: Może jeszcze kiedyś.
0: Może jeszcze kiedyś, tak, tak, tak. Tego było. Jakie języki są waszą specjalnością? Angielski, no to...
2: Angielski, tak, tak, obydwojga.
0: Tak.
2: Ja ponadto mam niemiecki.
1: O. Ja mam hiszpański.
0: Także, Olu, willkommen im Club. Ja też po niemiecku lubię i...
2: Willkommen.
0: Nie jest to język dla mnie również obcy, aczkolwiek nie studiowałem hiszpański. Nawet, Maćku, do nas z Hiszpanii nadajesz w tym
1: tak,
0: momencie.
1: Tak, z Hiszpanii, dokładnie, tak, z Vitorii.
0: Vitorii. Więc mamy dzisiaj towarzystwo nie tylko językowo rozmówione, ale też rozłożone po różnych częściach już nie tylko Polski, ale i Europy. No, a też z różnych krajów będą pochodziły utwory, których wysłuchamy. 17 utworów, 3 kontynenty. Niektóre z nich mieliśmy już okazję wysłuchać. Wrażenia? Olu, Maćku?
2: Wrażenia?
1: Wrażenia, że
2: bardzo pozytywne.
1: Są takie, że poziom tego konkursu będzie bardzo wysoki. Utwory są bardzo różnorodne. Także myślę, że rywalizacja będzie ciekawa i zacięta.
0: Tak, nie wszystkie
2: utwory. I nie możemy się już doczekać tego, co usłyszymy jeszcze ponadto.
0: Tak, utwory niektóre dało się znaleźć i da się w serwisie YouTube. My mieliśmy okazję wysłuchać Litwy, Czech, bo to znaleźliśmy. No i oczywiście Polski. Polskę po raz drugi w tym konkursie reprezentować będzie Zuzanna Mulec przy wsparciu swojego męża Roka Mulca z utworem W Dal. Utwór W Dal, taka... czy jazz to jest dobre określenie? Nie powinienem się o tym wypowiadać prawdopodobnie, ale...
1: Ja myślę, że to bardziej poezja śpiewana.
0: Poezja śpiewana.
3: I ja mam podobne skojarzenie.
0: Tak, poezja śpiewana. Poezja śpiewana, utwór aranżowany na fortepianie.
3: Ewentualnie to się tak kiedyś ładnie mówiło, piosenka literacka.
0: O, bardzo mi się podoba to określenie. To może przy nim zostańmy. Piosenka literacka. Po zakończonym... konkursie. Miejmy nadzieję, wynikiem jak najbardziej pozytywnym dla naszej reprezentantki, skontaktujemy się i będziemy mieli tutaj Zuzię w studio jako naszą gościnię i no, mam nadzieję, że zbierzemy tutaj jakieś wrażenia.
1: No, Roka, może też.
0: No tak, tak. Jeżeli oczywiście
1: nie zapominajmy tutaj o współtwórcy.
0: Nie, nie. Bardziej kwestia techniczna, bo tu jeszcze szczegóły techniczne tego, jak ten wywiad się odbędzie, są na bieżąco dogrywane. Oczywiście Rok też jest w planach, aby się pojawił. Miejmy nadzieję, że technika tutaj dopisze. No i dowiemy się pewnie troszkę o procesie twórczym, o wrażeniach samego uczestnictwa w konkursie, o troszkę może też o konkurencji, ale też o pewnym, no, motywacjach, dlaczego piosenka powstała, no i wielu innych jeszcze rzeczach. No ale zanim to wszystko, to czeka nas tak naprawdę fantastyczne show. Show prowadzone przez Robiego Zandberga, który już prowadził tak naprawdę poprzednią edycję International Eurovision Song Contest, bo konkurs odbył się już 2 lata temu. I wtedy również Zuzia nas reprezentowała. No i... co nas czeka? O piosenkach już mówiłem. Czeka nas również powitanie od zwyciężczyni ostatniego konkursu, czyli reprezentantki Hiszpanii, autorki utworu Con Otra Vision, o ile dobrze pamiętam teraz. Opowie nam ona, przekaże nam jakby swoją wiadomość na no, ten konkurs, który nas czeka. Następnie te utwory zostaną odegrane, ale też czeka nas przerywnik w formie wywiadu z niewidomym muzykiem z Nowego Jorku, Noe Socha, w wywiadzie dla International Eurovision Song Contest. No i pewnie wiele, wiele więcej atrakcji. Kraje, no trochę tych krajów jest. No 17 to już wspomniałem. Głównie są to kraje europejskie. Mamy Cypr, mamy Czechy, mamy Finlandię, Szwecję, Niemcy, oczywiście Polskę, Słowenię, Ukrainę. Mamy także z innych krajów, z innych kontynentów, Kanadę i mamy Nepal. To taki najbardziej chyba odległy uczestnik tego konkursu. 5-osobowy zespół, który wykonywać będzie utwór na temat no, wolności i demokracji, jak demokracja jest ważna. Wszystko w kontekście gdzieś polityki Nepalu, więc takie tematy poważne również.

0: również będą poruszane. Będziemy mieli również, jeszcze patrzę tutaj, który kraj mogłem powiedzieć, Francję oczywiście też, Hiszpanię, Włochy. Tutaj patrzę jeszcze Litwę. O, Litwa, bardzo ładny utwór również, taki popowy, dość nowocześnie brzmiący. Czechy to taki bardziej musical. Ja się śmieję troszeczkę, nie wiem, czy wy też macie takie odczucie, że spotkało się kilka pokoleń Eurowizji, bo jeżeli pamiętacie Eurowizję może z lat, powiedzmy, 70., to zupełnie inaczej brzmiały te utwory niż teraz. No i to zderzenie stylów, zderzenie też pokoleń, bo no, najmłodsi uczestnicy to gdzieś 14 lat, a najstarsi, ciężko powiedzieć, ale wiadomo, że są też uczestnicy około 40 lat, więc rozstrzał wiekowy, stylowy i narodowościowy jest naprawdę ogromny. Nie wiem, jak wy to widzicie też w ten sposób. O, tak jeszcze tutaj czekając na wejście koleżeństwa, widzę, że Wielka Brytania, Turcja, i no, no i tyle z tych krajów.
1: Grecja.
0: Nie wspomniałem o Grecji, tak? Grecja również.
1: Ale Grecja również.
0: Tak. No ja nie wiem, ja jestem podekscytowany. Myślę, że będzie się działo. Oczywiście będzie możliwość głosowania. Podobnie jak w tradycyjnej Eurowizji, najpierw wysłuchamy wszystkich występów, a następnie otwarty zostanie portal do głosowania. Portal do głosowania dostępny będzie pod adresem, możecie go już sobie wpisać w przeglądarkę, zapisać do zakładek, zrobić skróty na ekranie głównym iPhone'a czy innego smartfona, ilscvoting.org. ilscvoting.org. Strona jest bardzo prosta w konstrukcji, bo składa się z nagłówka, pola rozwijanego takiego przycisku, który rozwinie nam pole kombi, pole rozwijalne, z którego wybieramy utwór, który najbardziej porwał nasze uszy, nasze serce i naszą duszę. I naciskając na przycisk Vote, oddajemy nasz głos. Możemy oddać jedynie jeden głos na IP, więc jeżeli planujecie, nie wiem, słuchacie większą grupą, jesteście w jednym miejscu, planujecie oddać tych głosów więcej, skorzystajcie z danych mobilnych, skorzystajcie z połączenia z waszych smartfonów, telefonów komórkowych, bo na jedno łącze internetowe przypada prawo jednego głosu. Podobnie też jak w Eurowizji tradycyjnej, nie można głosować na własny kraj, więc my, Zuzi i Roka, naszymi głosami wspierać nie możemy, no chyba że słuchają nas osoby reprezentujące Polonię, więc tutaj, podobnie jak nasi nadawcy państwowi, mówimy siła w Polonii, zachęcamy wszystkich z Polonii do głosowania na naszą reprezentantkę. Natomiast
1: albo osoby, tak, które posiadają VPN-a. To też jest
0: VPN-a, inne karty SIM. Możliwości istnieją techniczne. To
2: ciekawe,
0: na pewno.
2: Czy 100 razy da się zagłosować swoją drogą?
0: Nie wiem. Można będzie spróbować. Natomiast tak, jeden tylko głos na IP, o tym już wspomniałem. No i niech wygra najlepsze wykonanie. Miejmy nadzieję, że właśnie to nas czeka. Już za 10 minut będziemy się łączyć z wirtualnym oczywiście studiem, ale studiem w Berlinie, w organizacji DBSV, bo to właśnie ta organizacja jest gospodarzem tego wydarzenia. Także tu już w tle słyszymy przygotowawczą muzykę.
2: Tak, to się już dzieje.
0: Tak, więc moment, w którym zaczną odzywać się do nas nasi gospodarze, Robi i Lea. To jest moment, w którym my kończymy komentarz, przełączamy się w tryb nasłuchu i tłumaczenia. Tutaj każdy występ, też warto o tym wspomnieć, będzie poprzedzony krótkim filmikiem przedstawiającym daną osobę, która będzie wykonywać utwór czy też zespół, a później nastąpi audiodeskrypcja elementów wideo wizualnych tego, co osoby widzące mogą zobaczyć w danym utworze. Więc my was zostawimy na chwilkę z muzyką i do usłyszenia za chwilę.

0: Song Contest, hosted by the German Federation.
1: Witamy na drugiej edycji konkursu międzynarodowego piosenki osób ze funkcją wzroku, organizowaną przez niemieckie stowarzyszenie niewidomych DBSV. Robbie Sandberg i Lea Eberle to nasi gospodarze. Oczywiście jest więcej osób, które zajmują się techniką niż tylko my. No, nasz szef Rainer Delgado, który jest geniuszem kreatywnym stojącym za tym konkursem, za jego pomysłem. Christina Lox, która zajmuje się naszym zielonym, naszym pokojem, green roomem za kulisami.
0: Just to let you know, some countries are radio stations covering this.
1: Damy wam tylko znać, że w niektórych krajach radiostacje, stacje radiowe oferują tłumaczenia. We Francji, w Polsce, w Ukrainie, Turcji i Niemczech. Jeżeli chcecie posłuchać tego wydarzenia w waszych językach przy tłumaczeniu, wejdźcie na dbsv.org/ilsc, a tam będzie lista stacji, które oferują tłumaczenia. Mamy 17 wspaniałych wykonań z całego świata. Jesteśmy tak podekscytowani. Zaczniemy od odtworzenia pierwszych piosenek. Będziemy podążać w kolejności alfabetycznej nazw krajów. Po odtworzeniu wszystkich piosenek zacznie się głosowanie. Każda osoba wykonująca utwór będzie go przedstawiać, zanim zostanie on odtworzony poprzez krótkie wideo wprowadzające. Potem szybko stworzymy skróty piosenek, żebyście odświeżyli pamięć, które wam się najbardziej podobały. Będziemy potem mieli także... Będziemy mieli też wywiad ze znajomym muzykiem, Noe Socią, niewidomym muzykiem, a potem, gdy już oznajmiemy wyniki, przeprowadzimy wywiad z osobą, która zwyciężyła i jeszcze raz usłyszycie piosenkę zwycięską. A więc już bez przedłużania zacznijmy przedstawiać piosenki. Zanim zaczniemy, żeby dać wam obraz tego, jak globalny jest ten konkurs, jest po 14 w Toronto w Kanadzie i też w Nepalu jest troszeczkę inny czas, więc tak tylko dajemy wam znać, o jakim mówimy odległości. Na początku Kanada, Narodowy Instytut Osób Niewidomych CNIB, to nasz partner, i piosenka Common Ground. Piosenkę wykonuje Jade Ondrick i Sherbrugan Rossman Lee. I już za chwilę się dowiemy. A najpierw chcemy powiedzieć trochę o tekście. Tekst utworu został ułożony przez przywódcę, przez szefa rdzennych mieszkańców z Mississaugi. I jest to ogólna odezwa do ludzkości, bo gdyby osoby takie jak właśnie ta osoba rządziły tym światem, byłoby dużo lepiej na tym świecie. Posłuchajcie. Tak, oboje wykonawców to dwa piękne głosy, wspaniali wykonawczynie. Piękno tej piosenki, ona wznosi serce i pozwala znaleźć wspólny grunt, ten common ground. Mówi też ona o różnicach i sposób, w jaki śpiewana jest ta piosenka, wciela naprawdę tą wiadomość, ten przekaz tego utworu. Nie wspomnieliśmy jeszcze, że będziemy grupować piosenki na bloki. Najpierw polecą trzy piosenki, zostaną odtworzone, potem cztery, potem trzy, potem cztery i znowu trzy. Więc teraz zapowiemy trzy piosenki, trzy utwory i potem je zagramy. Po piosence kanadyjskiej podróżujemy aż do Cypr. Tam pancypryjska organizacja osób niewidomych jest naszym partnerem i Nicoleta Livadioti wykona piosenkę Resiches Mudafera, co oznacza skrzydłami mej duszy. Bardzo poetycki tytuł i bardzo piękny utwór z piękną aranżacją, wspaniały głos. Kiedy słuchałam tej piosenki. Kiedy słucham tej piosenki, czuję się, że mam ochotę polecić na Cypr. Możesz poczuć na skórze ciepły wiatr Cypru, tak jak to jest latem. Od początku ta piosenka mnie pociąga i czuję się tą grawitację. W myślach tam podróżuję. Następna w bloku jest piosenka Czech. Organizacja Zjednoczona Osób Niewidomych w Czechach, to nasz partner tam, Radek Żalud i Michaela Jaklowa to wykonawcy. Piosenka ma nosi tytuł Cel jest wewnątrz nas. Piosenka ma wiele warstw. Mam takie poczucie muzycznie, że jest to prawie jak ścieżka dźwiękowa do filmu. Zaczyna się tak cicho i potem rozrasta się do czegoś takiego w pełni już zakwitłego. W piosence mamy dwa wspaniałe głosy, które mieszają się ze sobą tak pięknie. Znów są różne, ale zawijają się wokół siebie. Są bardzo piękne i są trochę takie musicalowe, filmowe. No więc posłuchajmy tych wszystkich trzech piosenek.
2: Hallo, hallo, liebe Grüße aus Kanada.
3: Cześć wszystkim. Pozdrowienia z Kanady. Nazywam się Michel Grossman Lee. Zapraszam na piosenkę Common Ground, którą stworzyliśmy na międzynarodowy kontest Low Vision razem z Jade Andrick. Jest ona skomponowana przeze mnie, a napisana przez Jade oraz Stacey LaFall. Nagrywana była zarówno w Nowej Szkocji, jak i w Toronto tutaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za tą możliwość.
1: To wielki honor reprezentować kraj. Dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Stacey LaFarm. To był naprawdę wielki honor napisać dla Ciebie tę piosenkę i zapraszamy na Common Ground.
1: Muzyka nie ma granic. Cieszcie się.
4: In Canada's entry, the two artists are shown singing the song into a microphone. Nyesha Brugger-Gossman is in her mid-40s, has dark, heavily curled hair and light brown skin. She wears a dark jumper with a white knit pattern around her neckline and glittery dangle earrings with camouflage pattern trousers. Nyesha sings in a room with brightly painted walls. On them are, for example, animals, handprints and lots of brightly colored stripes. The teenager Jade Andrick sings in a room with a bright yellow.
3: Nastolatka Jade Andrick śpiewa.
4: Jade wears a white jumper, has long light blonde hair and very fair skin. The shots of the singers alternate with shots of nature, colorful flower fields, a snow-covered mountain landscape.
3: Przyrodę butterfly oraz sits in a blossom, seagulls circle above a young girl who holds out her hand to them. Finally, dookoła młodej dziewczyny. Ride along the seashore, a rainbow widzimy tam również brzeg.
4: The shots blur into each other again and again. Often a filter is placed over the shots, making the image appear in garish colors.
3: Widać też

0: Hello, our song is titled
1: Cześć wszystkim.
0: With my soul's
1: wind. Nasza piosenka jest zatytułowana na skrzydłach mojej duszy.
0: The music was composed
1: napisana była przez Beniozisa Petsasa oraz Christosa Jokou, który również nagrał to w swoim studiu. Ale piosenka jest wykonana przeze mnie, Nicoletta Livadiotti. Na piosenka jest o sile, którą każdy z nas ma, pisząc piosenkę. Zwłaszcza w kwestii osób z niepełnosprawnością. Jest o tym, żeby być kreatywnym, żeby być... Jest o tym, co jest najważniejsze w życiu. Czyli o miłości. Chciałbym podziękować pancypryjskiej organizacji Benwidomych za wybranie naszej piosenki do tego konkursu. Chcielibyśmy również podziękować organizatorom Low Vision Song Contest za możliwość bycia tutaj i za to, że mogliśmy wyrazić swoją muzykę. Gratulacje dla wszystkich, którzy napisali i
2: Nicoletta Livadiotti has long brown hair.
3: Nicoletta Livadiotti ma długie blond włosy. Jest ubrana w białą koszulkę z motywem liści i jeansy i jasne buty. Gra na dużym fortepianie i śpiewa.
2: Shots of Nicoletta in a forest are shown.
3: Pomiędzy urywki z show Nicoletty.
4: W lesie. Tak.

0: A lovely good evening, ladies and gentlemen. My name is Radek Żalud.
1: Nazywam się Radek Żalud i pozdrawiam z Czech.
0: First of all, I would like to say that I appreciate immensely being nominated for this competition. And I'm very honored to be
1: bardzo dziękuję za możliwość reprezentowania Czech przez
0: I have been blind.
1: Jestem niewidomy od urodzenia. Studiowałem klasyczny śpiew na konserwatorium w Pradze. Moja piosenka do konkursu jest śpiewana razem z Michałą Jaklową, świetną operową śpiewaczką. Jest to, jej tytuł to Cel jest w nas. Co ciekawe, cała ta kompozycja była napisana przez osoby, które nigdy nie studiowały muzyki na profesjonalnym stopniu. Piosenka jest o znajdowaniu celu w życiu, sensu i o szacunku do tych, którzy nas kochają. Dziękuję jeszcze raz za tą świetną możliwość i dziękuję za możliwość.
2: Michaela Jaklova has brown shoulder length hair and wears a long floral pattern in various shades of hair.
3: She wears black boots. Radek Żalud ma krótkie brązowe włosy. At the beginning of the video, Michaela drives up in a car. She gets out and greets Radek, who is waiting.
4: Michaela jest pokazana prowadząca samochód lub siedząca na ławce.
2: While they sing, they stand next to each other on a wooden floor.
4: Stoją obok siebie.
2: Warm light shines on them from the front. The room behind them is sparsely lit by dark blue light.
4: Widać ciemno-niebieskie światło.

0: Magnificent stuff there from the Czech Republic and
1: fantastyczne rzeczy od Czech. Kontynuujemy. Finlandia i nasza organizacja partnerska usługi kulturowe dla osób z dysfunkcją wzroku, usługi kultury. Uczestniczką jest Hannele Juttinen, a piosenka to Hapantaja Makea, czyli to znaczy słodko i kwaśno. I zaraz ona sama opowie o tej piosence. Na początek muzyka. Tu mamy ustawienie klasyczne, piosenkarza i piosenkarka, tekściarka, keyboarda, akordeon i skrzypce. Nawet jeśli troszeczkę będzie technicznie, tak skrzypce przypominają trochę Scarlett Rivera. Słuchajcie trochę to. Tu możecie znaleźć pewne odniesienia. Mi się piosenka podobała. Jest bardzo zabawna. Sprawia, że jestem szczęśliwa. Mam ochotę wstać, tańczyć i dobrze się bawić. Więc nie mogę się doczekać tego występu.
0: Yes. And were you going to say something else?
2: No.
1: All right. Chciałeś jeszcze powiedzieć? Nie, nie. Dalej. Niemcy. Nie. Nie? Jednak nie, jeszcze pomieszałeś. Francja. Następna jest Francja.
0: Jesus Christ, go on.
1: Następna jest Francja. Naszym akompaniuj, promuj i integruj niewidomych, to nasz partner. Maxim Lokietek to wykonawca. I Just Breathe, po prostu oddychaj, dobra porada, taki tytuł piosenki, Just Breathe. Dla mnie to jest piosenka na taką letnią przejażdżkę. Czuję się, jakbym siedziała w otwartym samochodzie, kamperze, jadę sobie przez wieś i czuję, znowu czuję wiatr na skórze, czuję słońce i cieszę się życiem. Jak można to przebić? Następne Niemcy. Na propozycję Niemiec, partnerem, oczywiście organizacją jest to my, organizacja niemiecka niewidomych. Piosenka nazywa się Loser, czyli przegrany, a zespół Rockloader. I jest to piosenka z gatunku Stoner Rock. Tekst odnosi się do czegoś, co często doświadcza wielu z nas. Czyli nie zwracasz uwagi na to, co dzieje się w waszym związku i nagle tego związku nie ma. I jest się tym przegranym, tym loserem. Mamy nadzieję, że wiemy, że jeden tylko utwór wygra. A potem Grecja. Naszym partnerem jest Ośrodek Edukacji i Rehabilitacji Niewidomych. Młoda artystka Anastasia Mustukatu. A piosenki, tak, to, co mówi twoje serce, what your heart says, ta piosenka przypomina mi piosenkarzy i tekściarzy z mojej młodości, bo jest bardzo minimalistyczna, taka urocza, jest tam gitara, są skrzypce i piękny głos. To, jak Anastazja śpiewa, z taki miękki, przyjemny, delikatny głos.
0: I
1: melodia też jest taka, trzyma nas na uwięzi. Trochę znowu będziemy techniczni, nerdowscy. Gitara, Petty Griffin, to jego gitara, trochę z naszego pokolenia. To przypomina mi gitara tego utworu.
3: Cześć, nazywam się Hannele Juttinen, jestem z Finlandii. Od paru lat jestem piosenkarką, mam swój własny zespół. Napisałem swój piosenkę Hapantaja Makea, czyli słodkie i kwaśne. Jest to o osobach, które próbują się spotkać, próbują się poznać. I o relacjach międzyludzkich, które są słodkie, ładne, piękne i bardzo wciągające.
1: Dają naszemu życiu znaczenia.
3: Z drugiej strony są one ciężkie, są one problematyczne. i zmuszają nas do otwarcia się na drugą osobę. Słodkie i kwaśne. Czekam na wasze głosy.
2: A woman with long dark hair walks through a snowy
4: forest. Kobieta z długimi ciemnymi włosami idzie przez las. Gdy muzyka się zaczyna, zaczyna się urywek, gdy kobieta siedzi przy stole i pije. Mężczyzna z krótkimi włosami dołącza do niej. W tle Hanele wykonuje swoją piosenkę. Ma włosy długie do ramion, ma wiszące kolczyki, stoi przed mikrofonem i śpiewa. Obok niej znajduje się pianista, gitarzysta, perkusista i akordeonista. Dalej zdjęcia przedstawiają kobietę na przykład w lesie lub przy stole. Uśmiecha się uprzejmie. Other bar patrons keep looking over at them. I obok mężczyzny stoi kobieta. Wideo kończy się z urywkiem kobiety znajdującej się w lesie.

0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de représenter la France pour...
1: Hello everyone. I am delighted to represent France.
2: Mam przyjemność reprezentować Francję.
1: I am Maxime Wojciech.
2: Na tym konkursie nazywam się Maxime Okietek.
1: And I am Audrey.
2: I będę grał piosenkę Just Breathe.
1: A few years ago.
2: So from a very young age, z tym zespołem od paru lat. Od mojej młodości jestem muzykiem, gram na gitarze.
1: 12 or 13
2: gram odkąd miałem 12 albo 13 lat. Zacząłem komponować w 2019 roku. Produkowałem hip-hop albo instrumentalny.
1: Just Breathe on May 24.
2: Opowiada historię o osobie, która ma dość miasta, ma dość stresu związanego z pracą i chce to zmienić, więc wybiera się w podróż, żeby móc odetchnąć i móc po prostu trochę odpocząć. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ta piosenka i że będziemy w stanie zajść wysoko z tą piosenką.
3: During their song, photos of Audrey and Maxime
4: podczas
3: together
4: piosenki
3: are shown
4: zdjęcia Maxima pokazane na przemian.
3: Red lipstick and glasses with round lenses and
4: widać kobietę z krótkimi brązowymi włosami, z ustami pomalowanymi na czerwono. Jest ubrana w czarną sukienkę z wąskimi rękawami.
3: Maxim
4: jest chudy i wysoki.
3: He has a scarf about 4
4: brązowe krótkie włosy.
3: Around his head like a headband. The scarf is white with a plant pattern of thin lines.
4: Ma biały szalik z roślinnymi wzorami i jasny sweter.
3: The photos show the two of them facing each other on a bench in the park, in front of a fountain or a brightly painted
4: wall. Widać go też, jak siedzi na ławce w parku przed fontanną.

0: Hi, my name is
1: Cześć.
0: Marco Reich.
1: And Nazywam się Marco Reich.
0: Texter and composer.
1: Ja jestem tekściarzem i piosenkarzem grupy Rockloader.
0: I play acoustic guitar and I'm blind.
1: Gram na gitarze akustycznej,
0: this
1: jestem niewidomy.
0: Is our bass player Rudy.
1: To jest nasz basista Rudy.
0: Is our lead guitar player,
1: to jest
0: Thomas.
1: Nasz kolejny gitarzysta Thomas.
0: We play together for 1.5 years.
1: Gramy razem od 1,5 roku.
0: The song Loser, which we recorded especially for the contest, is about realizing what's really important for you when it's gone.
1: O tym, co jest naprawdę najważne dla nas, kiedy tego już nie ma.
0: In this song,
1: w tej piosence,
0: the example is the situation of
1: przykładem jest sytuacja
0: that has lost
1: kogoś,
0: love.
1: Kto stracił swoją kochaną osobę, stracił swoją miłość.
2: A black and white photo shows the three band members.
3: Czarno-białe zdjęcia przedstawiają członków zespołu Tomasa, Marco i Rudy. Rudiego.
2: T-shirt, jeans and sneakers.
3: Only Marco ubrani są shown in the music video. Ciemne t-shirty, jeansy i sneakersy.
2: Has a mustache and a goatee. His brown tousled hair stands out slightly from his head. Marco wears glasses with darkened lenses. He sits in front
3: Marco
2: of a
3: ma okulary z ciemnymi oprawkami.
2: And sings into a microphone. He is shown from
3: different gra na gitarze elektrycznej i śpiewa do mikrofonu.
2: Line, I'm a loser is inserted in large white letters in the middle.
3: Na białymi literami jest wypisane jestem przegrany.

0: Cześć wszystkim, nazywam się Anastasia Mustokatu i mam 21 lat. Pozdrawiam z Grecji. Moja piosenka to Aftopolei Kardiaszu, czyli to, co mówi twoje serce. Napisałem to w październiku 2021 roku, kiedy zacząłem grać. Gram, odkąd mam 17 lat. Myślałem, że jest już za późno na mnie, ponieważ tyle osób zaczyna grać w bardzo wczesnym wieku. Ale okazało się, że nie miałem racji i że teraz gram na bardzo dobrym poziomie na gitarze. I uważam, że każdy powinien podążać za swoimi marzeniami i za tym, co mówi swoje serce. Mam nadzieję, że kiedyś spełnię swoje marzenie. I teraz właśnie robię to, co lubię, to, co dzięki czemu jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa. Głosujcie na Grecję.
1: The music video shows Emanuela Masuro and Anastasia Mustokatu.
2: Anastasia Mustokatu Emanuela ma ciemne włosy i jasne jeansy. Stoi i gra na skrzypcach. Anastasia ma rozpuszczone włosy do ramion i jeansy i ciemną koszulkę. Wykonują piosenkę w niewielkim studiu muzycznym.

0: That was the moving and beautiful entry
1: to był poruszający,
0: Greece.
1: Piękny staying in the Mediterranean. Utwór z Grecji.
0: Next up
1: zostajemy
0: is Italy.
1: Nad Morzem Śródziemnym, dalej Włochy. Nie ma organizacji partnerskiej tu. To się też może zdarzyć, tak, żebyście wiedzieli. Jeżeli słuchacie i chcielibyście w przyszłości wziąć udział, to nie jest obowiązkowe posiadać organizację, która będzie Was reprezentować i Waszą piosenkę. Osobiście możecie też to zrobić. W tym przypadku mówimy o piosence Sary Blanki. Ona była częścią włoskiej reprezentacji ostatnio, w 2021 roku. W finale miała 6. miejsce. I teraz wykonuje utwór El Mundo de mis Sueños, Świat moich marzeń. Bardzo taka podnosząca na duchu energetyczna piosenka. Więc w czasie refrenu będzie możliwość poklaskać sobie w dłonie. To jest znowu jeden z takich idealnych letnich przebojów. Tak, zgadza się. To będzie mój osobisty hit w mojej playliście letniej. Znowu czuję się, jakbym siedziała nad morzem na plaży z koktajlem w ręku i słucham tej piosenki, tak sobie to wyobrażam. Przychodzi mi do głowy nazwa koktajlu, której nie wymienię, związana z plażą.
2: Lithuania.
1: Następnie Litwa. Papa na te. Partnerem jest Związek Niewidomych Litewski i reprezentuje ją Gracji z utworem Watch Me Now. I w tym momencie świat ogląda Graziego. Bardzo fascynująca piosenka. Dużo się w niej zmienia, dużo się w niej porusza, przemieszcza. Najpierw bardzo jest taka naładowana energią, to się rozwija, potem zwalnia. A potem Nepal. Tam organizacją partnerską jest Nepalskie Stowarzyszenie Niewidomych, a zespołem wykonującym piosenki jest to NAP Low Vision Band i utwór ma się tytuł Nikt nie wypowiada się w imieniu biednych osób z Nepalu. Tak, utwór przypomina folk rock po połączeniu z Naku Mangeszką. Mamy prowadzący wokal żeński, do którego dołączają potem męskie wokale w tle, które powtarzają to, co mówiły wokale żeńskie i prowadzą melodię. Mimo tematu piosenki, to taka dość wyluzowana piosenka. Bardzo taka też podnosząca duchu, z dużą ilością energii. Przemyślana, znowu, masz ochotę wstać, tańczyć, wstać z krzesła, skakać. I myślę o tej piosence, już ruszam się w moim krześle, więc miłego słuchania.
3: Cześć wszystkim, jestem Sara Blanka, jestem z Włoch, mam 20 lat i jestem słowidząca. Moja piosenka El Mundo de mis Sueños jest o tym, o moich marzeniach, o moim świecie, o tym, że nic nie jest niemożliwe, o pokoju. W tej piosence będą dwa języki, włoski i hiszpański, bo uwielbiam z nimi pracować. Pozdrawiam z Włoch.
4: Blurred lights illuminate the darkness. Zara Blanka looks into a
5: blade światła przenikają przez ciemność.
4: Two lights are reflected in the lens. The semi-darkened moon appears in a close-up. Zara looks up dreamily.

widać Sarę, która ma rozmarzone spojrzenie, ma okulary z kolorowymi oprawkami, koszulkę i na niektórych scenach widzimy młodą, tańczącą Sarę na plaży lub huśtającą się na huśtawce. Niewielkie fale rozbijają się o brzeg.

0: Hello. My name is
1: Cześć, nazywam się Grazi.
0: From Lithuania.
1: Pozdrawiam z Litwy. No i w tym roku będę uczestniczyć. Moja piosenka jest o tym, że cokolwiek by się nie stało, zapomnij o swoich obawach i podążaj ze swoimi marzeniami. To, co mogę powiedzieć, to, że ta piosenka jest pomiędzypaństwowa. Jestem bardzo zadowolony z tego, że mogę tutaj uczestniczyć. Moja piosenka jest robiona przez Lou w Kanadzie. A część wokalna była tutaj na Litwie. Mam nadzieję, że ta piosenka wam się spodoba.
2: Grassy is the 3-day beard. He wears a light color jacket over a turquoise jumper along with dark trousers and dark shoes. At the beginning of the video, Grassy enters a large music studio with a lot of technology and some lit candles singing.
3: First he plays an electric piano,
2: then he sits at a mixer with many controls, then he stands at a microphone and sings. The video ends with Grassy leaving the studio.

0: Jestem perkusistą i szefem tego zespołu. Jestem słabowidzący i dziękuję bardzo. Przepraszam, ten fragment jest po nepalsku. Cześć. Ja jestem wokalistką. Cześć, jestem z Nepalu. Jestem również zupełnie niewidomy. I jestem gitarzystą. Jestem z Nepalu. Jestem również zupełnie niewidomy. Mam resztki wzroku i jestem członkiem tego zespołu również.
1: The seven members of NAB Low Vision Band sit in a U formation in a narrow oblong room with light-colored walls. Two large carpets cover the floor and, like a low ceiling, are decorated with floral ornaments. The singer
2: sufit jest udekorowany w kwieciste wzory.
1: The microphone. Behind her on a small platform sits a man at the drum.
2: Kobieta siedzi w pokoju za mikrofonem. Po jej lewej stronie dwóch mężczyzn gra na gitarach akustycznych.
1: One with small drums and one with a wooden flute.
2: Widać również jednego członka zespołu z perkusją i drugiego z drewnianym fletem.

0: Well, that was great. We're swinging here, aren't we?
1: Pięknie.
0: It was really difficult to get back to stay still in the seat.
1: Wracam do... Musiałem przekonać, trzymać Leję, żeby potrafiła siedzieć spokojnie. Ale koncert musi iść dalej i przechodzimy do Polski i polskiej piosenki. Naszym partnerem tu jest Polski Związek Niewidomych. Artystką jest Zuzia. A piosenka nazywa się W dal. Jest to taki chanson jazzowy, również taki noszący na duchu. Można słyszeć ten cel w tym w wokalu, w śpiewaniu. Jest bardzo pewna tego, co śpiewa. Bardzo angażujący wokal. Jest tam pełno właśnie takiej tęsknoty za tą odległością, za tymi podróżami daleko. Co w tym najbardziej lubię? Że dopiero dziś zauważyłam, słuchając znowu tej piosenki w ostatni raz, że Zuzia i Rock gra na fortepianie, ale w głowie to brzmi jak big band. Ale głos Zuzi ma tak wszechogarniającą obecność w sobie. I nagle zauważyła, że to po prostu śpiewanie i pianino, więc wydawało mi się, że tego jest więcej, a tu... Następnie przejdziemy na Słowenii. Naszym partnerem jest Związek Niewidomych i Słabowidzących Słowenii. I usłyszymy bardzo młodą artystkę, Zarę, oraz jej piosenkę, która nazywa się sam Światło w ciemności, taki tytuł przetłumaczony.
0: Znowu
1: piosenka, która wyzwala takie uczucie, jakby ktoś brał nas za rękę, tak brat, siostra i po prostu chciał z nami porozmawiać, tak. Rozsądnie. Zwłaszcza wokal. Bardzo taka piosenka, która sprawia, że się czujemy tak komfortowo, wygodnie, pocieszająco. Tak. To jest piosenka, której warto posłuchać. Jak macie zły dzień, jak czujecie się gorzej. Jest bardzo
0: gorzej.
1: A potem Hiszpania, coś kompletnie innego. Oczywiście organizacją jest Once. Katiana to wykonawczyni. A utwór Otie Machinas, nie możesz sobie wyobrazić. Jest to piosenka, która tak naprawdę jest o tym, o czym jest to całe wydarzenie. Że to jest głos osób z niepełnosprawnościami w świecie muzyki i o tym, że każdy z nas doświadcza niesprawiedliwości społecznej i ableistycznych uprzedzeń na każdym kroku.
0: Lays into these people who won't give her a fair deal, and I think it's great. It's really liberating to hear that she won't take it.
1: Yes. Tak, i bardzo wyzwalające jest to, że ona nie będzie dawać sobie w kaszę dmuchać. I o tym jest ta piosenka.
2: With rap and a mix of very soulful singing with a beautiful, beautiful voice.
1: Mamy rap z bardzo takim soulowym wokalem.
3: Cześć, jestem Zuzia z Polski, mam 28 lat. Jestem piosenkarką i gram na kachonie. Jestem Rock, mam 32 lata. Ja gram na pianinie i to ja wyprodukowałem tę piosenkę. Jeśli mówimy coś o ICC, to tam się poznaliśmy. Jesteśmy małżeństwem i specjalizujemy się w coverach oraz w piosenkach, które sama napisałam. Dzisiaj usłyszycie piosenkę o podróżowaniu. Czasami mam wielką ochotę pojechać gdzieś, aby porobić pewne aktywności, ale też, żeby spotkać grupę ludzi, które inspirują mnie i pomagają mi znaleźć nową perspektywę dla mojego życia. Jeśli spodobała mi się piosenka, to proszę zagłosujcie. Mam nadzieję, że spodoba mi się to. Reprezentujemy Polskę już drugi raz i dobrej zabawy.
4: During the song, a photo is shown. It shows Rock Mulets and Susanna Mulets together on a blue lit stage.
5: Widać Rocka i Zuzię razem na scenie. Rock siedzi na krześle i gra na czarnej akustycznej gitarze, śpiewa do mikrofonu, ma ciemnobrązowe włosy, okulary, niebieską koszulkę, brązowe buty i jeansy. Zuzanna siedzi na kachonie i gra na nim, ma ciemnoblond włosy, ciemne spodnie, ciemne buty z jasnym wzorem.

0: Hi, my name is Zara.
1: Jestem
0: and I'm
1: Zara.
0: From Slovenia.
1: Jestem ze Słowenii.
0: I have just turned 15.
1: Właśnie skończyłam 15 lat.
0: I'm one person of the view left. I really
1: jestem,
0: love music and science too.
1: Niewidoma i uwielbiam muzykę i naukę.
0: The title of the song that I will sing for you is Light in the Dark.
1: Gram na flecie, śpiewam.
0: I about how cold the dark could be.
1: Na piosenkę, którą śpiewam, nazywa się Światło w ciemności.
0: It could be nice and warm if you have someone beside you. Someone who you can trust,
1: to, że masz kogoś koło siebie, może być naprawdę świetne. I że kogoś, kto patrzy na ciebie nie tylko oczami, ale też sercem. Jest to świetne dla tych, którzy potrafią, tych, którzy nie potrafią widzieć. Ale też wiemy o samotności, o ciemności, o tym, że mamy problemy, o trudności w życiu i że ważne jest dla nas to, że wiemy, że jest ktoś, kto jest dla nas. I że między nami są osoby, które widzą sercem i mogą nam pomóc w tych złych czasach.
2: Podczas swojej piosenki Sara stoi w świetle reflektorów na scenie. Widać Sarę
3: The top resembles a white stole wrapped around her torso and shoulders and decorated with white fabric flowers
1: jej,
3: on one shoulder.
1: Koszulka
3: at the
1: jest,
3: beginning, Sarah sits on a high
1: biała,
3: brass stool and sings. Later, she stands
1: na początku
3: up.
1: Sarah
3: After
1: śpiewa.
3: About a third of the song,
2: potem
3: a dancer
2: stoi.
3: In a blue jacket, white shirt and light-colored trousers appears in the background.
2: Ma niebieską kurtkę i jasne spodnie.
3: And further into the foreground and approaches Sarah.
2: Mężczyzna, który tańczy w trakcie wykonywania piosenki.

0: Hello, my name is Claudia Romero.
1: Cześć, nazywam się Claudia Romero.
0: Moje artystyczne imię to Katiana.
1: Będę reprezentowała Hiszpanię.
0: In which I will compete with my song Not Imaginas, which talks
1: będę,
0: about
1: the difficulties that we reprezentowała Hiszpanię z moją piosenką Not Imaginas, która mówi o problemach, które mogą mieć osoby z niepełnosprawnościami, o różnych rzeczach, które mogą nas kosztować trochę więcej.
0: I would like this message to reach people with disabilities.
1: Tą wiadomością chciałabym dotrzeć do osób z niepełnosprawnościami, żeby walczyli o swoje marzenia.
2: At the beginning of her music video, Katiana sits outdoors.
3: Na początku
2: at a red
3: wideo Katiana siedzi przy czerwonym pianinie elektrycznym.
2: Is a dilapidated building made of light
3: tle widać obraz
2: in another shot, Katiana stands in front of a graffiti covered wall. The images keep alternating. Katiana has slightly
3: widzimy też
2: shoulder
3: ścianę,
2: wears a black cap.
3: Na której znajdują się graffiti.
2: In the shot in front of the graffiti wall, she's wearing a long-sleeved shirt with black sleeves. On the front of the shirt is a print of a female comic figure with a dark cap.
3: Widzimy też mężczyznę ubranego w koszulkę z długimi rękawami wzorem kobiety.
2: The text is printed in columns similar to a newspaper on a white background.
3: Widzimy też tekst wydrukowany na białym tle.
1: Takie, które przypomina gazety.

0: All right. That was Dobrze. Katiana from
1: to była Katiana z Hiszpanii, a dalej Szwecja. Usłyszymy zespół Synliga, który jest najślepszym zespołem w kraju. Partnerem ich jest organizacją... A, nie mają, podobnie jak Włochy, swojej organizacji, więc pamiętajcie, gdybyście chcieli dołączyć, to nie musicie mieć partnerskiej organizacji. Piosenka nazywa się We're Gonna Have a Party Tonight. Będzie dziś wieczorem impreza. To jest to, co właśnie my robimy. I to się zgadza. Piosenka brzmi jak coś, co ja bym włączył, przygotowując się na imprezę, czyli wskakuję w moje ulubione ciuchy, psikam się perfumem i nie mogę się doczekać, jak się zacznie zabawa. Potem stanie się bardzo romantycznie, bo Turcja wchodzi do gry. Naszym partnerem jest tam Stowarzyszenie Osób z Dysfunkcją Wzroku w Edukacji. Usłyszymy Buraka Bosteka utworem o tytule Więzień. Jest to piękna, piękna piosenka miłosna, pełna uczucia. Pamiętajcie, tam jest też solówka gitarowa. Wysłuchajcie dobrze, jest krótka, ale słodka. Dalej mamy Wielką Brytanię. Wiecie, co mnie uderzyło? Kiedy była koronacja, uzmysłowiłem sobie, że kraj przez ostatnie 70 lat powinien być znany jako UK, jako United, Zjednoczone Królestwo, od Królowej, od Queen. Ale teraz mamy dopiero K, Kinga, króla. Naszym partnerem jest organizacja Look UK. Naszymi wykonawcami jest The Thunderbolts Victory. Thunderbolts to wykonawcy. Jest to jeden z tych zespołów, który tak reprezentuje pop Brit Rock, brytyjskiego pop rocka. Tak, a wokal przypomina mi Liama Gallaghera, czyli zespół Oasis. Tak, w tej piosence... Tak, można zobaczyć wpływy. Ty myślisz o Liamie Gallagherze, ja o wczesnych latach 2000, 2010. I...
2: Yeah, okay, so some
1: The Killers, staje się?
2: Rider Thunderbolt, other people Rider Nimbus 2000.
1: Dla niektórych so jest to Thunderbolt, a dla niektórych wczesne lata 2000. No i to jest zespół, zespół z Wielkiej Brytanii, utwór Victory. Ostatnia jest piosenka ukraińska pod tytułem Moi Ukraińcy, Lisy Moskalenko. Co można powiedzieć? Rozpoczęliśmy utworem o Common Ground, czyli wspólnym takim gruncie. Kończymy utworem, który nie mówi tylko o wojnie, ale o konkretnej wojnie. Wojnie, która teraz się dzieje, wojnie w Ukrainie, która nie jest daleko od miejsca, w którym my tu siedzimy, jest tu w Europie. Jest niszczącą wojną, która roztrzaskuje i przeraża wszystkich, którzy są w niej zaangażowani, ale w tym samym czasie piosenka Moi Ukraińcy przekazuje pewne ślady nadziei, bo ona zwraca się, piosenkarka zwraca się do swoich ludzi, do swoich Ukraińców. Moi Ukraińcy, to jest w Wołaczu, więc to jest to, co dziś usłyszycie. Chcielibyśmy tutaj postawić pewne ostrzeżenie. To jest piosenka o wojnie i w wideo znajdują się pewne zdjęcia, które mogą wzbudzić w was pewne negatywne odczucia, mogą was, mówiąc potocznie, striggerować.
3: Dobry wieczór. Pozdrawiam was ze Stockholm. Jesteśmy najślepsi na świecie. Nigdy siebie nie widzimy, ale widzimy siebie muzyką. Ta piosenka jest o tym, żeby iść do przodu, mimo wszystkich problemów i wyzwań. Synliga pozdrawia was i we are gonna have party tonight.
4: In the music video, four members of Synliga, Ulrika, Frank,
5: wideo pokazuje czterech członków Synliga.
4: Fireplace and a wallpaper with nature
5: motifs. Znajdują się na fotelach przy kominku. Basista Johan jest chudy. Wokalista siedzi obok niego. Ma na sobie t-shirt z napisem Najślepsi.
4: Frank is sitting on a stool next to him. He is tall and has an athletic figure.
5: Frank siedzi obok brodatego mężczyzny.
4: Ulrika has grayish long hair, wears red-rimmed glasses.
5: Gra na bębnach. Ulrika ma jasne włosy i trzyma Frank plays two bongos, mały keyboard. Small drums,
4: and Johan sits at a piano.
5: I Johan siedzi przy fortepianie.

0: Hello, I am Burak.
1: Cześć, jestem Burak Bostek. Mam 24 lata.
0: I am studying music teaching at
1: studiuję nauczanie muzyki na Uniwersytecie w Ankarze. Gram od 12 lat. Robię to profesjonalnie od 6 lat. Uwielbiam technologie muzyczne i produkcję. Jest to bardzo specyficzne doświadczenie dla mnie. W mojej piosence Więzień staram się wytłumaczyć entuzjazm, połączenie się ponownie z ukochaną osobą. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mojej organizacji.
2: Burak ma krótkie brązowe włosy i okulary. Jest ubrany w niebieską koszulkę na długi rękaw, tenisówki i gra na gitarze. Sitting in front of a palm tree and pośród kwitnących drzew. Burak plays an acoustic guitar whose wood is colored by red. Gra na gitarze akustycznej w jasno-czerwonym kolorze.

0: Cześć,
1: jestem Ethan
0: z
1: Thunderbolts, mam 18 lat i jestem całkowicie niewidomy. Thunderbolts jest zespołem w Wielkiej Brytanii, gramy od 7 lat. Nasza piosenka Victory, zwycięstwo, jest o pokonywaniu trudności i wyzwań, dzięki którym możemy osiągnąć wiele różnych ciekawych rzeczy. Ja napisałem tekst i jesteśmy bardzo dumni z tego wszystkiego.
2: At the beginning of the video, Ethan Peacock, songwriter, pianist and singer of the band, welcomes us.
3: Widać wokalistę, kompozytora i pianistę.
2: Both are teenagers and play their song live in a room with Frank.
3: Perkusista i pianista są nastolatkami, obydwaj.
2: Ethan plays one of five keyboards set up in the room.
3: Jeden gra na keyboardzie, drugi na perkusji.
1: Jesteśmy Thunderbolts, to jest nasza piosenka Victory.

0: My name is Jelizaveta Moskalenko.
1: Nazywam się Jelizaveta Moskalenko. Mam 14 lat. Jestem z Mikołajewa, z Ukrainy. Moja piosenka jest o zdolnościach Ukraińców. Jak potrafimy przezwyciężyć naszych wrogów. I o tym, że nigdy się nie poddamy. I że będziemy walczyli do końca.
0: In this song I express all the emotions.
1: W tej piosence wyrażam wszystkie emocje i uczucia, które doświadczyłam od początku wojny.
0: I was inspired to write this song by everything.
1: Byłam zainspirowana, żeby napisać tę piosenkę, wszystkim, co przeżyłam na początku wojny w moim rodzinnym mieście. Byliśmy budzeni o 3-4 w nocy przez silne eksplozje i wybuchy. I że przez te wybuchy przyszła mi idea napisania tej piosenki, dlatego że Rosjanie zniszczyli nam dzieciństwa.

0: ludzie machają do Ukraińców.
1: Ukraińskimi flagami też. Widać czołgi, żołnierzy też w tych scenach bardziej wojennych.

0: Stones.
1: So.
2: Those were the 17 więc songs.
3: To było 17
2: We're
3: utworów.
2: Approaching the voting time rapidly.
3: No, zbliżamy się już do głosowania. Aby zagłosować, otwórzcie naszą stronę. Link to ilscvoting.org.
2: On jest, website.
3: Tak, jest on widoczny na naszej stronie i na streamie na YouTubie. Można go też napisać samemu. Pamiętajcie, żeby link zacząć od https://, potem ilscvoting.org ilscvoting.org. Odpalę timer i macie 20 minut. Nie możecie głosować na swój własny kraj. Ten czas zaczyna się już teraz. I teraz, aby odświeżyć wam pamięć, szybko puścimy wam skróty wszystkich piosenek, bo może chcecie jeszcze wybrać faworyta z tych fragmentów, które usłyszycie. A potem powitamy się z naszym gościem.

0: Powiesz trochę. Pamiętajcie, że możecie głosować tylko raz na jedno IP, więc jeżeli jesteście w jednym miejscu, to w kilka osób użyjcie mobilnego internetu z waszych smartfonów. I lscvoting.org. Na stronie pojawi się pole rozwijane i tam możecie wybrać wasz utwór i następnie kliknąć przycisk Vote. Ja za chwileczkę podejmę taką próbę, żeby was już wesprzeć.
1: Ja już też zagłosowałem i co ciekawe, te głosy odświeżają się na bieżąco.
0: A więc można obserwować, tak, kto w danym momencie prowadzi, więc to jest też dodatkowa rzecz, którą możecie zrobić.
1: Na razie, co ciekawe, Słowenia najlepiej
0: o
1: sobie radzi.
0: Ale to dopiero początek. Mamy 20 minut.
2: Radek Żalud and Michaela Jeklowa. Oremus Dominum, zil je vanas. Let's pray to God, the goal is within us.
0: Tak. Ja tymczasem jestem już na stronie i możemy wybrać piosenkę. Mamy listę rozwijaną. Ja tu wybiorę sobie, nie wiem, chcemy zdradzić, Michale?
1: Ty, no, czemu nie?
0: Ty?
1: Ja,
0: okay.
1: Ja na Italię głosowałem, na ten słoneczny
0: na
1: song.
0: A ja zastanawiam się, bo Francja to jest taki trochę mój klimat. Ale chyba jednak zdecyduję się na Litwę. Wybieram Litwę z listy rozwijanej i naciskam przycisk Vote. No i? Czy coś się wydarzy? Vote submitted. Głos został wrzucony. I mamy tu przycisk Results i możemy śledzić.
1: Polska na trzecim miejscu na razie.
0: Ile głosów? Mamy jakieś dane? O, Hiszpania pierwsza na tym etapie.
1: Już niestety spadliśmy trochę, bo 7 głosów mamy. W sumie najwięcej...
0: Jak często się odświeża ta tabela?
1: Co kilkanaście sekund. Mm-hmm. Najwięcej głosów na razie jest 14.
0: Tak, rzeczywiście, strona się sama odświeża. No i można tu obserwować sobie. Na razie Hiszpania prowadzi.

0: Pamiętajcie, jeżeli jesteście przedstawicielami Polonii, zawsze możecie wspierać naszą reprezentantkę Zuzię Mulec.
1: Tak jest, no, i do tego zachęcamy.
0: Tak.
2: Anastazja Mostakatu. Auto płynie Kalia.
1: Ukraina jak prowadzi, na razie, tak, prowadzi.
0: 28 głosów.
1: Zuzia ma 12 głosów.
0: Tak, i szóste miejsce, zgadza się.
2: Italy, Sara Blanca, El Mundo de Mis Sueños, The World of My Dreams.
0: O, Zuzia wraca na czwarte miejsce. Najnowszy update. I dalej Ukraina prowadzi. 31 głosów.
2: Lithuania, Grazi, Watch Me Now.
1: Czterdzieści trzy głosy na Ukrainę.
0: Tak. I spadek Polski na miejsce piąte.
1: Polonio, głosuj, bo Zuzia tylko 15 głosów ma.
0: Tak. My niestety nie możemy.
2: Nepal. NAB Low Vision Band. No one speaks for the poor people of Nepal.
0: I spadek Polski na szóste miejsce. Dalej prowadzenie Ukraina.
2: Poland. Zuzia Mulek.

0: Spain. Katiana. No te imaginas.
1: Todo lo que una tuvo que luchar.
2: Lisę Moskalenko ciężko będzie pokonać, bo ta pani ma już 67 głosów.
3: Tak, a od drugiej konkurentki, czyli Hiszpanki, dzieli ją 24 głosy.
2: 24 głosy, tak, to sporo.
3: 143, tak.
0: Sweden, Sinliga. We're gonna have a party tonight.

0: budujące jest to, że Polska dostaje jakieś tam kolejne głosy.
1: Tuce.
2: Tak.
1: Captive.
0: A temu panu też całkiem nieźle idzie. 33 głosy.
2: O, wow.
0: Turcja.
2: No to gratulujemy.
0: Już 36 nawet.
1: UK. The Thunderbolts.
2: My też zbliżamy się już do końca takiej naszej przerwy tutaj. Więc zaraz wracamy do tłumaczenia, więc nie będziemy w stanie tych wyników już podawać tak na bieżąco, ale wy możecie je śledzić. A jeśli jeszcze nie zagłosowaliście, to najwyższy czas. Co wy jeszcze robicie? ilscvoting.org, ilscvoting.org z pola rozwijalnego wybieracie swoją ulubioną piosenkę i naciskacie vote.
1: Ukraine. Liza Moskalenka. Mój ukraińscy.

0: That concludes the quick run through all the songs.
1: To podsumowanie przeglądu wszystkich piosenek. Nadal trwa głosowanie, ale już za chwilę będziemy rozmawiać z naszym gościem specjalnym.
2: Hello, how are you guys doing?
0: Very fine. Thanks, man. It's good to speak to you. It's been years.
2: It has been years. Thanks for inviting me to be part of this really cool situation. I was listening to, you know, the quick rundown, and it's nice to see.
1: Bardzo mi miło być częścią tej wyjątkowej sytuacji. To już trochę lat minęło i fajnie się teraz obserwuje przegląd tych piosenek, tyle różnych języków. Cieszę się. No zanim porozmawiamy o tobie i twojej karierze, opowiedz nam trochę, kim jesteś, co robisz, jaką muzykę wykonujesz.
2: Probably what? 1 minute, 2 minutes, something super quick.
0: Yeah, this little
1: song, tak szybko, minutkę, dwie. Nazwałem to Walking Stick Blues, czyli laskowy blues. Nazwałem laskę białą moją laską do chodzenia, taką laską, popieram się. I napisałem w związku z tym piosenkę. No więc, radość. Miłego słuchania.

0: Wow, that was stunning, mate. Thanks a lot for that.
1: Thank you.
2: Miło mnie to, dziękuję bardzo.
0: And a very distinctive style of yours.
2: So let's grałem na gitarze w bardzo zróżnicowanym stylu. Żyjesz w Nowym Jorku, zajmujesz się muzyką. Chodziłeś do szkoły muzycznej
3: Berkeley,
4: która jest jedną z bardziej renomowanych szkół. Jak to się wydarzyło?
2: Nie widzę kolorów i widzę tylko cienie i kształty.
3: Tak, ale czytam Braille'a, jestem w 100% na wszelkie sposoby niewidomy, uznany za niewidomego, chociaż trochę widzę. Tak.
1: What's that?
0: I said a lot of us watching tonight know the story exactly.
1: Oh, I know, right? It's like
3: wielu z nas, którzy to oglądają, znają ten temat, znają tę historię.
1: Tak.
2: Jest wiele poziomów tego, co kto może, a co nie i ile kto może widzieć.
3: Udało mi się dostać do Berkeley dzięki stypendium. Pochodzę z bardzo małego miasta. Kiedy poszedłem do Bostonu, musiałem się dostosować i rozpracować sobie drogę dookoła miasta. Na początek miałem kilku przyjaciół, którzy mi pomagali, oprowadzili mnie. O, tutaj jest taki budynek, tutaj jest, masz te zajęcia, na które chodzisz. Więc właśnie dość ciężko jest się dostosować do funkcjonowania w nowym miejscu. Jest dużo miejsc, dobra infrastruktura w Bostonie, zwłaszcza w Bostonie. Jest tam Carroll Center, ośrodek szkoleniowy dla osób niewidomych. Potem przeprowadziłem się w 2015 do Nowego Jorku, bo wszyscy znajomi z koledżu się tam przeprowadzali i było tam wiele więcej możliwości dla muzyków, żeby się rozwinąć i postanowiłem się przeprowadzić. Już na prawie 8 lat jestem tutaj, pracuję codziennie. Albo jako wiodący muzyk, albo muzyk gościnny, gdzieś tam gram w zespołach, więc mam do czynienia z różnymi sytuacjami. No jest to bardzo dobrze. Czy podczas swojego uczenia się...
2: Dokonywałeś innych wyborów związanych z byciem niewidomym w Berkeley?
3: Tak, uczestniczyłem w wielu zajęciach. Były też tam takie zajęcia jak muzykologia ukierunkowana na technologie wspomagające, więc uczyliśmy się tam Pro Toolsa, na początku Windows, potem przeszedłem na Maca, ale kiedy byłem w Berkeley, dopiero zaczynali prowadzić te zajęcia, więc trafiłem na wiele osób, które nie wiedziały, że nie były świadome, że takie technologie asystujące dla niewidomych istnieją. Więc często musiałem iść do nauczycieli, gdzieś tam poza godzinami zajęć, testować i po prostu robić różne rzeczy, których nie musieli, żeby dostosować zajęcia ode mnie. Ale osoby, które spotykałem, były zupełnie dobre, dostosowywały to, co trzeba było. Ale przy niektórych zajęciach czułem, że muszę z nich zrezygnować, bo na przykład nauczyciele prosili, żeby coś czytać na głos, ja nie byłem w stanie tego robić, bo nie mieli w Braille'u tych materiałów, a nawet gdyby Braille'a miał, to nie mogłem w tym samym czasie grać, kiedy czytałem nuty. Więc nie było sensu, żebym brał udział w takich zajęciach. Było parę takich sytuacji, w których musiałem sobie z tym radzić.
1: I
3: musisz wtedy porozmawiać ze swoim nauczycielem albo z dziekanem danego działu i wypracować jakieś rozwiązanie. Kilka razy musiałem rzeczywiście zrezygnować z zajęć, ale ogólnie przewodniczący wydziału rozumiał moje trudności i zawsze szukał rozwiązań, więc to było bardzo pozytywne, zwłaszcza jak chodzi o wydział gitary. No nie wszyscy nauczyciele byli super, ale nie. Ogólnie moje doświadczenie uczenia się. Jeżeli trafisz na taką osobę, która wybitnie nie chce ci pomóc i nie jest w stosunku do ciebie w porządku, to zmieniasz nauczyciela. Ale ogólnie mówiąc, było dobrze. Dobre doświadczenie dla mnie być w Berkeley i radzić tam sobie. Były różne wzloty, upadki. Trzeba było porozmawiać z kimś, kto nie był, że nie byłem zadowolony z jakiejś sytuacji, co możemy z tym zrobić. I zawsze, jeżeli ktoś zasugeruje rozwiązanie, które na mnie przyszło do głowy, warto je rozważyć. Bo nie ma takich rozwiązań, które działają dla wszystkich. Trzeba zastanowić się, co działa dla ciebie. Na przykład spotkałem kiedyś perkusistę, który na przykład nosił też implanty.
1: Więc
3: i wiele z tych rzeczy, które robił, robił przez muzykę czytaną w nutach brajlowskich. I każdy ma jakieś potrzeby, więc dopóki jest wola, żeby przeprowadzić o tym rozmowę, da się to rozwiązać. Jest to trudne, ale jest to możliwe.
2: Więc teraz przyszedł czas na już ostatnie pytanie, bo nie mamy już za dużo czasu. Jeżeli występujesz na żywo i występujesz dużo,
3: czy sprawdzasz miejsce, zanim tam dotrzesz, jak jest dostępne, uczysz się po nim nawigować? Bardzo często są to bary. Czasami proszę innych, żeby mi pomagali na scenie, ale z czasem nauczę się, jak to miejsce się jest ułożone, więc potrafię zejść sam ze sceny, wejść, już daję sobie radę sam. Ale jest tyle zmiennych, monitory, krzesła, miejsca, trybuny dla publiczności, więc nie znam całego, całej przestrzeni. I na przykład zdarza się, że przychodzę, jest mnóstwo ludzi, ludzie tam jedzą jakieś swoje posiłki, a ja jestem sobie gdzieś tam w rogu i gram im muzykę. Więc tych zmiennych jest tak dużo, że byłoby zbyt stresujące, żeby przychodzić tam wcześniej i wszystko sprawdzać. Bardzo często muszę ze sobą przynieść dużo sprzętu, więc jeżdżę metrem i tam często zdarza się, że ktoś mi pomoże. To zależy od sytuacji. Nie, bardzo raczej nie sprawdzam wcześniej, bo to było po prostu technicznie niemożliwe. To jest znowu taka sytuacja, gdzie od sytuacji do sytuacji musimy znaleźć rozwiązanie. Dzięki za wywiad. Chyba już nie mam więcej czasu, bo kończy się czas na głosowanie. Było to bardzo inspirujące. Jeżeli jesteście w mediach społecznościowych, Noe Socha, Socha, Noe Socha, poszukajcie mnie na Facebooku, na Instagramie. Fajnie jest widzieć wszystkich was z całego świata. Wy gracie muzykę, dzięki.
1: Tak.
3: Moja strona to noemusic.net. Więc tam możecie sprawdzić, co robię. Na razie jestem tylko w Stanach Zjednoczonych, ale z czasem wyruszę w trasę i będę też u was.
1: Dziękuję.
3: Dzięki.
0: Further on up the road.
3: Idziemy dalej.
5: All right. The 20 minutes of voting time are over.
3: Skończyło się 20 minut głosowania. Ja jestem podekscytowany. Ja również. Odwołanie do utworu.
5: Okay. No. Back to the program. We're going to end the voting now. So
3: zakończamy właśnie teraz głosowanie. Możecie jeszcze ostatnie głosy wysyłać, ale już będziemy musieli jeszcze kilka chwil jeszcze poczekać, żeby każdy jeden głos się dał policzyć. Tak, uwaga, młot zaraz upadnie. Klamka zapadła. Czekamy też, aż nasze zakulisowe zaplecze techniczne wyłączy nam możliwość głosowania.
0: Well, I'm not going to hazard a guess because it's just it's.
3: No, nie będę zgadywał.
0: Many great songs. I mean, every.
3: Było wiele dobrych piosenek. Każda piosenka sama z siebie jest dobra. Są piosenki, które bardziej się wyróżniają od innych.
0: Which one is going to be the winner?
3: Ale.
0: So I'm just as excited as you are because.
3: Jestem tak podekscytowany jak wy. Kto będzie zwycięzcą? Tak jak stwierdziliśmy, każdy dziś jest zwycięzcą. Tak samo publiczność, bo wy mogliście wysłuchać tych pięknych, niesamowitych piosenek. A głosowanie dalej jeszcze działa. Jesteśmy bardzo hojni z czasem, więc jeszcze możecie jakieś ostatnie głosy. Jeszcze coś się może zmienić? Jeszcze coś może się zmienić. Wy te wyniki widzicie na stronie, więc nie jest to do końca tajemnica. Podczas gdy to jeszcze tak się działa. To zawieszenie, napięcie dalej trwa. Próbujmy dalej zainteresować ludzi, rozmawiając o... Jaki koktajl? O którym koktajlu mówiłaś, który chciałabyś mieć na plaży przy włoskiej piosence? O, piña colada. Bardzo owocowy. Dużo ananasa i dużo kokosa, bo są dzieci w publiczności, więc nie mów mi o tym drugim drinku, który się kojarzy z plażą, po angielsku beach. No to co z głosowaniem? Jeszcze nie aktywowaliśmy. To już nie zmieni. Pierwszej piątki. Już tak, ta pierwsza piątka już w ciągu ostatnich kilku minut się nie zmieniła. Przepraszamy za trudności techniczne, ale ogłosimy pierwsze pięć. Uwaga, nadchodzimy. Wszystko jest zamknięte. Dziękujemy, jesteśmy podekscytowani i miejsce piąte należy do Anastazji Mustakatu z Grecji. Gratulujemy. Piosenka What Your Heart Says. Gratulujemy, dobra robota, Anastazjo. Następnie miejsce czwarte z słonecznej Turcji. Burak Bostekę z piosenką Captive Więzień. Gratulujemy. A teraz wielka trójka. Na miejscu trzecim kolejna młoda osoba z Hiszpanii, Katiana. Piosenką You Can't Imagine, nie możesz sobie wyobrazić. Miejsce drugie ze Słowenii, Zara, z utworem Light in the Dark, Światło w ciemności. Piękna piosenka, gratulujemy. To jest drugie miejsce. Fantastycznie. A teraz to, na co wszyscy czekaliśmy, czyli miejsce pierwsze. Uwaga! Perkusja, uderzenie i... Uwaga, notatki spadły. Na miejscu pierwszym z Ukrainy! Liza Moskalenko! Z piosenką Moi Ukraińcy. Gratulujemy, Liza! Dobra robota. Najpierw otworzymy piosenkę, a później porozmawiamy z Lizą.
6: Liza Moskalenko is a young girl with long brown hair. She wears sunglasses with large lenses. The
7: music. Liza Moskalenko w słonecznych okularach i brązowych krótkich włosach. Then sequences jest w swoim czerwonym kostiumie. Fighter planes dropping bombs. Potem dalej widzimy żołnierzy, czołgi i the Golden Angel Stage on Maidan Square in Kiev. People in flagę Ukrainy. View of the peaceful capital.

0: All right. Welcome back.
1: Okay.
0: That was again
2: witamy z powrotem. To znów zwycięska piosenka Lizy.
0: Exchange a quick look with my technician Felix.
2: Wymienię tylko szybko spojrzenie z naszym technikiem Felixem, bo sprawdzamy, czy Liza już do nas dotarła wirtualnie. Normalnie porozmawialibyśmy przed odtworzeniem piosenki. Ale próbujemy ustanowić połączenie i chyba po stronie Lizy nie ma internetu. Mamy nadzieję, że zadzwoni do nas telefonicznie. Próbujemy znów dać jej kilka minut na połączenie się z nami. No cóż, taka techniczna sytuacja bywa. Zwłaszcza w takich miejscach jak właśnie teraz, te rejony Ukrainy. Tutaj jeszcze będziemy chyba musieli pogodzić się z tym, że nie będziemy w stanie porozmawiać z Lizą. Wysyłamy całą naszą miłość, całe nasze myśli do Ukrainy. Dziękujemy za piękną piosenkę, pełną nadziei, piękną twoją piosenkę. Życzymy ci wszystkiego najlepszego i składamy wielkie gratulacje. Zasłużyłaś na to. Nie poddawaj się. Trzymaj się. I mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze i zakończy się. Tak jak mówiłaś, twoi ludzie są silni i będą walczyć do końca. To taka dobra piosenka, która mogła nazwać ją zwycięską. Myślę, że wszyscy się zgodzą. To już czas, by powiedzieć kilka słów podziękowań do naszych organizacji partnerskich w 16 krajach, które brały udział. Myślę, że to było 14 krajów. Dziękujemy za organizację. Tyle krajów, które zorganizowały preselekcję. Podrzuciły nam swoje piosenki. Dziękujemy wszystkim muzykom za piosenki, którzy nagrali te piosenki, zwłaszcza specjalnie na to wydarzenie. Też nagrali swoje klipy powitalne, swoje przedstawienia. Dziękujemy wam za to wszystko. Bez nich to wydarzenie by się po prostu nie wydarzyło, bo to oni wzięli w nim udział. I mamy nadzieję, że uda nam się to zorganizować następnym razem. Dziękujemy wszystkim, którzy oglądali to wydarzenie, za komentarze na YouTubie. Dziękujemy, za głosy dziękujemy. Bez was ILSC nie wydarzyłoby się. Dziękujemy tym, którzy zaoferowali nam audiodeskrypcję. Firma z Rama Audiodeskrypcjon, Tomke Korb, Florian Eick i Lena Karl są odpowiedzialni za audiodeskrypcję i Caroline Cree przetłumaczyła je na angielski. Florian był narratorem. Jesteśmy już prawie na końcu. Bo jeszcze troszkę mamy dla was pewną niespodziankę, więc jeszcze nie wyłączajcie YouTube'ów i innych transmisji. Niestety nie wszystkie piosenki, które zostały przysłane, spełniły nasze wymogi kwalifikacyjne, ale mamy trzy piosenki, które są tradycyjne i chcielibyśmy jeszcze się nimi z wami podzielić, żeby się tak na koniec pożegnać. To piosenki z Albanii, Syrii i Kenii. I usłyszycie najpierw z Albanii chór Radość Śpiewu, Joy of Singing, z tradycyjnym utworem Kenia i Kuszczewe, co oznacza witajmy w górach, witajcie w górach. Następnie Syria, tam trio. Mój głos jest twoim przewodnikiem. I jest to medley, czyli wiązanka przebojów inspirowana twórczością libańskiego piosenkarza Mizere Kurbi. I mamy Michelle Warbo z Kenii. i utwór Chwalmy Kenię. Radości ze słuchania piosenek, miłego odsłuchu i do zobaczenia za dwa lata, w roku 2025, na następnym IRSC. Trzymajcie się, keep rocking, do zobaczenia.

0: tak właśnie kończy się druga edycja International Low Vision Song Contest, międzynarodowego konkursu piosenki osób z dysfunkcją wzroku. Podobnie jak zeszłoroczna Eurowizja, zwycięstwem reprezentantki Ukrainy, Lizy Moskalenko, z utworem Moi Ukraińcy. Gratulujemy raz jeszcze zwycięstwa. Tyle emocji, tyle tak naprawdę pięknych wykonań, tyle krajów, kultur. Właśnie skończył się utwór kenijski, w ogóle muzyka afrykańska, która jest przepiękna, a nie słyszy się jej na co dzień. Tutaj organizatorzy z Niemiec dostarczyli nam wielu wrażeń. Tak konkurs zakończył się oficjalnie, ale u nas to jeszcze nie koniec, bo my też mamy dla was pewien prezent, mamy dla was coś specjalnego, a raczej kogoś specjalnego, dwóch kogoś specjalnych, bo mamy tutaj u nas w naszym wirtualnym studio nikogo innego jak reprezentantów Polski, Zuzia i Rok Mulec. Witajcie, kochani.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Cześć, jak tam na bieżąco, tak? Po przesłuchaniu wszystkiego, znacie już swój utwór na pewno, no jak własną kieszeń, w końcu go stworzyliście, ale wysłuchaliście też konkurencji. Miejsce skończyło się, o ile dobrze patrzę, na tym szóstym miejscu, tak? Czyli to pierwsze miejsce za Wielką Piątką, ale z drugiej strony jest to szóste miejsce z 17, więc tyle innych krajów, które no nie poradziły sobie tak dobrze jak wasz utwór. Jakie są wasze wrażenia takie pierwsze po wysłuchaniu tego całego konkursu i utworów, które były? Mieliście jakichś faworytów? Ktoś się wam wybitnie spodobał? Może podzielicie się, na kogo głosowaliście?
1: Wow, rozbudowane pytanie, tyle emocji. Ja próbowałam być wielozadaniowa, co było oczywiście trudne. Słuchałam wszystkich wykonawców, ale też dostawałam w międzyczasie sporo wiadomości. Cieszymy się, że w ogóle znowu możemy reprezentować Polskę, tak jak mówiliśmy, bo jest to wielki zaszczyt. Mnie osobiście bardzo podobały się piosenki z Litwy, Szwecji i z Cypru. A tobie rok jeszcze z Nepalu, nie?
2: Tak, Nepal też był ciekawy. Tak. Tak. Grecja, owszem, Cypr, owszem.
1: A z szóstego miejsca myślę, że jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to jest wielki postęp w porównaniu do tego, jak było dwa lata temu. No może nie powinno już wspominać tamtych czasów, ale jednak tutaj no możliwe, że mamy większe wsparcie za granicą niż w Polsce, albo że po prostu nasza piosenka się spodobała. No nie da się ukryć, że dwa lata temu to był wyścig o to, kto ma więcej fanów i krzywdzącym byłoby stwierdzenie, że nie mamy fanów, ale może nie mamy ich aż tak wielu, albo nie wszyscy znają język angielski.
3: 68 fanów tym razem na pewno mieliście, bo jeżeli dobrze widzę te rezultaty, to właśnie tyle głosów otrzymaliście.
1: Tak, tak, to prawda. I właśnie cały czas obserwowałam statystyki i że właśnie tak walczyliśmy z Grecją o to piąte miejsce, ale no ja jestem zadowolona tym szczerze.
2: Tak, to Zuzia kalkulator. Tak, ja też jestem zadowolony. Właśnie też siedzieliśmy osłuchawkowani właśnie tak jak teraz.
1: Tak, bo jeszcze musieliśmy się podłączyć na Zoomie.
2: Na wszelki wypadek, tak?
1: Wszyscy, tak.
2: Byśmy czekali, jeżeli ktoś z nas wygra, no żebyśmy byli od razu pod ręką.
1: Więc sporo kabli i szczerze mówiąc, ja w ogóle zapomniałam, że mogłam zagłosować. Więc niestety no tak. Muszę odpowiedzieć na pytanie. To znaczy wiem o tym, ale no za dużo było wtedy.
0: Jasne. To jest zrozumiałe. Ja myślę, że też tutaj na liczbie głosów zaważył fakt, że dwa lata temu wystąpiły jakieś problemy techniczne z systemem do głosowania i te zasady głosowania nie były do końca jasne, zwłaszcza dla osób, które nie znały języka angielskiego, a oglądały całe show. Więc być może
1: tak, to na pewno
0: zaważyło. Tak.
1: No właściwie to strona DBSV po prostu nie wytrzymała tego przeciążenia, nie?
0: Dzisiaj też się dość wolno ładowała, tak szczerze mówiąc.
3: No i były też problemy z wyłączeniem tego systemu głosowania później.
0: Tak.
1: Tak, właśnie, no. Więc tak nie bardzo. Wiem, czy teraz też wyłączają system, czy ktoś po prostu zrobi screen tego, nie wiem, ale pewnie się okaże.
0: Ponoć pierwsze 5 miejsc się długo nie zmieniało, więc tutaj te lokaty.
1: Właśnie 5 i 6 się zmieniało cały czas. Tak, bo widziałam
0: tak.
1: To.
0: To znaczy, jak ja też to widziałam, aczkolwiek tu Lea już potem coś mówiła, że przez ostatnie parę minut te 5 się nie zmieniały.
1: A tak, to prawda, to
0: tak,
1: prawda.
0: Tak, tak, tak.
1: Tak.
0: Bo waszą walkę widzieliśmy wasze trzecie, czwarte miejsca. No to jest w ogóle też bardzo takie Tak, tak, bo to sam początek.
2: Nie widziałaś, widzisz?
1: Nie, bo ja początku nie widziałam, bo chciałam się podłączyć, bo mieliśmy. Tak. Bo ty nie mogłeś się podłączyć. Rozumiem, bo nie widziałam.
0: Tak. Nie, ja myślę, że to jest.
2: Hasło, co nigdy nie robi, ale...
0: Ja myślę, że to jest też stresujące tak musieć podglądać, jak to się odświeża w czasie rzeczywistym, ale w bardzo dostępny sposób ten stres został zachowany, szczerze mówiąc, bo świat zna już wiele implementacji tego typu systemu, a tak naprawdę no właśnie. Tutaj udało się naprawdę zachować to napięcie, nawet w formie dostępnej dla osób z dysfunkcją wzroku. Zuziu, pytanie do ciebie, bo wiemy, o czym jest piosenka i wiemy, co cię do niej, tak przedstawiłaś to w swoim filmie, co cię zainspirowało. Pytanie, dokąd następna podróż w takim razie, jeżeli możesz zdradzić?
4: Do Ostrawy.
0: No, właśnie... Do Ostrawy,
5: wiemy,
0: to ja
5: na
0: jeszcze,
5: pewno nie.
0: Do Ostrawy to ja jeszcze wrócę, ale na razie...
1: Do Ostrawy ja też mogę, ja nie mówiłam, że nie chcę, tak? Tylko, że nie, tylko to. Właśnie muszę pozdrowić kolegę Tomka, który napisał bardzo inspirujący post o tym, jak nie lubi podróżować i o tym, że był dalej odległościowo niż w Ostrawie, ale jednak to było jedyne miejsce za granicą, do jakiego pojechał. I jest to człowiek bardzo oczytany, ale podróże to nie jego bajka i dlatego tak się zainspirowałam tym. A podróże bardzo różne, bo trochę będzie to takich krótkich podróży po Polsce na konkursy wokalne, ale w lipcu, co oczywiście też nie zaskoczy raczej osób, które nas znają, jedziemy do Niemiec. Najpierw jedziemy do Anklam, tam będziemy prowadzić samochody, to coś dla Roka razem, bo on jest bardzo zainteresowany.
0: Sami? Sami?
1: Tak, tak. Znaczy, no myślę, że no, to jest taki projekt dla niewidomych, tak, więc tak. Jakby z pomocą.
0: Jasne, jasne.
2: Niewidomi za kierownicą, co kiedyś
0: okay.
1: Mhm. Tak, tak. Ale potem jeszcze wybieramy się do Hamburga, ponieważ byłam tam w okolicy w lutym na Dniach Kryminału i poznałam naprawdę bardzo otwartych ludzi i chcę ich jeszcze spotkać. Ludzie byli tak ciekawi, tak otwarci, że pewnego dnia przyniosłam im wszystkie polskie monety do oglądania, bo mieli tyle pytań, naprawdę byłam zaskoczona. Nie tylko przyjęli mnie po prostu jako człowieka, który tam nigdy nie był, a trzeba powiedzieć, że sporo osób tam się już zna, to jeszcze właśnie mieli sporo pytań dotyczących Polski. Więc tak, no jedziemy do Niemiec.
2: Bogato,
1: idziemy?
2: Bogato. Nie, potem będziemy gościć Brytyjczyków, tak?
1: A tak, no to nie podróż. Więc ja to... Zależy, czasami właśnie te podróże planuję z większym wyprzedzeniem, czasem nie. Więc, no ale w tym roku już właśnie, tak jak powiedziałam, byłam w Niemczech, byliśmy też z Rokiem w Hiszpanii, w Vitorii i w Słowenii już też byliśmy. Więc w tym roku nie wiem, czy tych podróży będzie tak dużo jak zwykle, ale no, w tamtym roku udało się pojechać i do Albanii, i do Belgii, i do Austrii, więc kto wie, co przyniesie ten rok.
0: Oby jak najwięcej i oby wiele inspiracji do kolejnych utworów muzycznych. Ode mnie może jeszcze ostatnie takie krótkie pytanie. Rok do ciebie, bo tutaj Noes Socia podzielił się swoim setupem. Czy chciałbyś się podzielić może tym, jak utwór powstał od strony technicznej? Co konkretnie wykorzystywaliście? Bo my tu w Tyflo Podcaście często mówimy o różnych instrumentach. To Tomek Bilecki jest naszym ekspertem od tego tematu, zarówno od tematu ostatnio Native Instruments, jak i Reapera w kontekście tworzenia w nim utworów. Czy to jest też twoje wyposażenie studia, czy jakoś preferujesz inaczej?
2: Kiedyś, znaczy zacząłem z Reaperem i zupełnie audio, tak? Tutaj jak będzie ktoś z takimi lepszymi uszami zobaczył, to tutaj MIDI nie miało w ogóle nic wspólnego, nie było żadnego edytowania MIDI, żadnej kwantyzacji, żadnego takiego. Poza tym, żeśmy grali na klik, bo jednak klik jest potrzebny. Co do dźwięku, co do brzmienia, jest taki syntezator, będzie miał, za rok będzie miał swoją 10. rocznicę, nazywa się Yamaha Mo XF. Przychodzi on właśnie w dwóch odmianach, 61-klawiszowej i 88, no ja mam tego dużego od zespołu mojego wielbieniowego, w którym grałem w Słowenii, piłem. No i ma bardzo ładny sample takiego studyjnego granda od Yamahy i to będzie właśnie to jest właśnie ten, to pianino, co słychać. Co do, właśnie, nagrywałem tylko audio, używając syntezatora jako interfejsu w Reaperze. No jak to miałem skończone, to przestawiliśmy się, bo to ten pokój, to jest ten pokój, gdzie mamy keyboard, jak zresztą słuchacze mogą słyszeć. Jest tutaj bardzo pogłośnie, więc w małym pokoju sobie zrobiliśmy tak, że możemy, znaczy w sypialni, że możemy nagrywać taki home recording studio. Roleta się opuści, otworzy się szafa, zamkną się drzwi.
1: Szafa dlatego, żeby ubrania wytłumiały.
2: Tak, żeby ubrania
0: tak, wytłumiały. Tak, to jest swój patent na studio.
2: Właśnie cię słyszę, no właśnie cię słyszę.
0: Garderoba, trochę większa szafa.
2: Dokładnie, dlaczego nie? No i na razie wyposażenie Behringera, bo kupiliśmy właśnie i interfejs, i mikrofon po to, żeby Zuzia mogła nagrać zgłoszeniówki na festiwal trochę lepiej. No a tym razem to jest mój pierwszy taki naprawdę poważniejszy projekt, gdzie odrobinę nawet się tknąłem produkcji, co też wielkie dzięki koleżance Mai z, tutaj z Żerardowa, co bardzo, bardzo pomogło. Maj sobie, tak.
1: Może nazwisko paść.
2: Dokładnie. To producent coraz większego. No, po prostu zarąbiście mi pomogła. No tak, o. Bo mnie nauczyła kilka bardzo, bardzo ważnych rzeczy, jak wydobyć prawdziwy głos z głosu i tak dalej. Czyli Reaper, ale przestawiam się na Logic, bo mam Maca, który nie zarabia na siebie, więc tak już powoli kompuluję w Logiku.
0: No, powodzenia w przesiadce. Logic też ostatnio zmierza na iPada. Być może niedługo będzie konkurencja w postaci Abletona, bo właśnie Ableton też stara się powoli być dostępnym.

0: konkursach piosenki autorskiej, bo to właściwie po to ją napisałam. Też skonstruowałam melodię tak, żeby jeśli ktoś nie rozumie tekstu, jakoś w miarę dobrze mógł ją odebrać, ale chciałabym na przykład, żebyśmy się wybrali z tym utworem na spotkania młodych autorów i kompozytorów SMAK imienia Jonasza Kofty. To jest taki dość kultowy konkurs w Myśliborzu, ale mam nadzieję, że na inne konkursy też z tą piosenką trafimy.
1: Jeszcze o Biłgoraju żeśmy marzyli, nie?
0: Tak, tylko że właśnie w Biłgoraju można, bo to ostatnio też robimy, układamy ostatnio też muzykę do wierszy. Tam można też coś takiego śpiewać, więc co do Biłgoraju, to jeszcze właśnie nie wiem do końca, dlatego o tym nie wspominałam. Być może.
1: No a ta piosenka już właśnie pokazaliśmy ją na festiwalu Koniugacje w Rawiczu.
2: O.
0: Tak, to jest właśnie też taki festiwal dla twórców i tam dostaliśmy nagrodę dyrektora Domu Kultury w Rawiczu, która polega na tym, że przyjedziemy z koncertem.
1: I z tą piosenką też.
2: No to gratulacje, bo brzmi to jak bardzo ambitne plany. W takim razie pomyślnego koncertowania.
1: Dzięki.
2: No i nie wiem, jeśli nie ma dalszych pytań tutaj ze strony reszty prowadzących, to myślę, że już pozwolimy wam pójść spać, bo to taki już późna pora, a też wieczór pełen emocji. I ja ze swojej strony mogę jako Ślązak tylko powiedzieć, że wpadnijcie do Ostrawy, bo
0: tam jest... Nie, a ja w ogóle chciałam podziękować za to, że jest transmisja i tłumaczenie na polski całego tego programu. Bardzo mnie ujęło to, że 2 lata temu w różnych innych krajach to się działo, ale nie wpadłam na to, żeby poprosić o to was. No ale błędy się naprawia, więc naprawdę dziękujemy.
1: Świetna robota w ogóle. Naprawdę świetna robota.
2: No tutaj pochwały też dla Oli i Maćka. To jest dla was, to jest dla was, bo ja, że tak powiem, robiłem tą część najłatwiejszą tak naprawdę, która...
3: Nie, właśnie to ty robiłeś tą najtrudniejszą według mnie, bo ty okay. Nie wiedziałeś nic, co się stanie, a druga sprawa, robiłeś chyba najwięcej z nas.
2: Ale więc też to
3: my, my ci dziękujemy, bo tak. Dzięki tobie mogliśmy trochę odsapnąć między naszymi częściami, a nie wiem jak dla ciebie, Ola, w sensie mimo, że jest to drugi raz i naprawdę czuję, że poszło mi to dużo lepiej niż ty, jako mój debiut, no to jednak tłumaczenie jest dość wyczerpujące i czasami po prostu potrzeba wytchnienia.
4: Faktycznie jest dosyć absorbujące, chociaż wyczerpana też nie powiedziałabym, że się czuję, no bo też nie zrobiłam wiele, ale też jest to mój debiut. Więc pierwsze koty za płoty. Ja się bardzo cieszę, że mogłam wziąć w tym udział.
3: Ja się czuję jak po takim, nie wiem, biegu albo po jakichś zawodach, czyli tak pozytywnie, fajnie, ale zmęczony.
4: Bieg mentalny, no dobrze.
3: Dokładnie. Bardzo trafne.
2: To czyli jest już podstawa do kolejnych prób za być może za 2 lata, kiedy odbędzie się następna edycja konkursu. Z ciekawości, bo ty, Zuziu, możesz wiedzieć takie rzeczy. Dlaczego ten konkurs jest co 2 lata, a nie co rok? Czy chodzi o sam jakby trud organizacji i finansowo, i logistycznie, czy po prostu taki cykl?
0: Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że właśnie tak bardziej po prostu.
2: Aha.
0: Za pierwszym razem było to chyba trochę więcej trudu, no bo jednak brakowało doświadczenia, ale wiem na pewno, że jeszcze niedawno temu nie było tak dokładnie wiadomo, czy to będzie za rok, czy za 2 lata, więc to musiała być decyzja podjęta jakoś ostatnio.
1: A przy okazji warto wspomnieć też na audycję w Radiu Orfunk, która się właśnie urodziła właśnie z tego całego Eurovision Song Contest. Bo jest to audycja LV Charts, Low Vision Charts, która dzięki za dużo, właśnie naprawdę dużo materiału, które nie trafiło na międzynarodowy kontest, zaczęła się właśnie

0: odbywać, no, jak się to nazywa po polsku?
1: No
0: Charts,
1: lista
0: lista przebojów.
1: przebojów.
0: O tak. Lista przebojów w niemieckim radiu Orfunk, co
1: Tak. I nie
0: bywa,
1: tylko, w
0: co
1: kilku innych radiach też.
0: i w innych też,
1: Zawsze
0: tak.
1: w drugi piątek każdego miesiąca.
2: O,
1: No teraz
2: to.
1: oczywiście wypadło z uwagi na niemieckie preselekcje 14 kwietnia i teraz na konkurs. No i oczywiście, ponieważ to jest w niemieckich radiach, to większość piosenek trafia tam, większość piosenek, które tam trafia, robią Niemcy,
0: I program
1: ale
0: jest prowadzony w niemieckim.
1: tak, ale zdarzają się też piosenki z innych krajów, więc gdyby ktoś chciał zgłosić polską piosenkę, to też nie byłoby z tym żadnego problemu, albo angielską, albo w każdym innym języku.
0: I głosowanie też jest możliwe w języku angielskim. Właśnie strona do głosowania jest chyba przetłumaczona, tak?
1: Tak,
0: Tak.
1: strona, tak. Można też głosować mailowo albo telefonicznie.
0: lvcharts.de.
2: No to muszę, będę musiał sprawdzić, bo to pewnie będzie kopalnia nieznanej dotąd muzyki. Tak, Orfunk to też tak, no nie znamy się co prawda, ale można powiedzieć, że koleżeństwo po fachu, bo dzisiaj też tłumaczyli konkurs. Tak samo pozdrowienia płyną do Radia Homer w Ukrainie, gdzie ekipa z Kijowa również tłumaczyła koncert i wspieraliśmy się wzajemnie w przekazywaniu sobie informacji. Wszystkiego dobrego, powodzenia i gratulujemy Wam zwycięstwa, które Lisa przywiozła Wam do domu. My też już powoli będziemy kończyć. Ja dziękuję wszystkim dziś zaangażowanym za uczestnictwo. Ola Kufera, Maciek Kapczyński i po stronie technicznej Michał Dziwisz. No i oczywiście osoby, bez których też nie byłoby tego konkursu po stronie polskiej. Nie byłoby pewnie też tej audycji, bo to właśnie Zuzia i Rok mieli ten pomysł, żebyśmy to przetransmitowali. I to też Zuzia i Rok, bo tu już pochwała padła pod adresem, ułożyli termin najślepszy zespół. Więc zostało to zauważone. I myślę, że to będzie nowe słówko, które wejdzie do wokabularza.
1: Tak, bo ja myślałam najpierw, że to ułożyłam, ale potem przypomniało mi się, że rok kiedyś ty powiedziałeś, że coś tam, że silip, ale że z przodu syl, nie?
0: Coś
1: Syl.
0: tak, no tak,
1: Tak.
0: slip
1: Po
0: zamiast tak,
1: słoweńsku. Tak.
0: dokładnie,
1: I
0: najszybciej.
1: dlatego ja to tak skojarzyłam, ale to już kilka lat temu słyszałam.
2: Tak,
1: No.
2: the blindest band in land, najślepszy zespół w kraju. Za wysoko nie doszli, ale za to przyczynili się do ułożenia tegoż ciekawego terminu. Więc dziękujemy również i Wam, dzięki wszystkim Wam za uczestnictwo, za słuchanie, za Wasze głosy, za Wasze komentarze. Bądźcie z nami i zostańcie do kolejnych audycji na antenie Tyflo Radia.
3: Dziękuję. To jest Tyflo Podcast.

0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Dzień dobry. Dzisiaj mamy 18 luty 2020 roku. Tyflo Przegląd i pięciu wspaniałych: Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz, Paweł Masarczyk, Robert Kubęcki,
2: Jacek Wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Dwójka redaktorów dzisiaj z nami, nie ma Kasi Ślipek i Piotrka Malickiego. Ale 24. audycja Tyflo Przegląd rusza pełną parą, a co dzisiaj
4: to
1: będzie, oczywiście jak tylko przedstawi Robert Łabęcki.
3: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie Unia chce wprowadzić nowy alfabet dla niewidomych. Testy aplikacji Groups.io, co z nich wynika? Najnowsza wersja NVDA i stary, poczciwy Syntok. Coś może na ratunek? Galeria Handlowa Wrocławia posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało obwieszczenie o zawodach przyszłości. Jakie będą zawody jutra, albo jakie mają szanse nimi się stać? Aktywny samorząd z większym budżetem w tym roku. PFRON zyskał kolejnego partnera w programie Praca Integracja. Naukowcy i absolwenci z Politechniki Wrocławskiej stworzyli innowacyjny glukometr. Rozliczamy podatki, rozliczamy je elektronicznie. Nowe możliwości w usłudze EPIP. Będzie o nowym rozwiązaniu, a w sumie o testowaniu nowego rozwiązania na smartfony. Zakupy w aplikacjach zegarkowych. Tego jeszcze nie było. Nowy dyktafon długopis od Olympusa. Coś się kończy, coś się zaczyna. Tym razem będzie o zadaniowej aplikacji Microsoftu. Możliwość płacenia Apple Pay w App Store. OpenMTP wprowadza możliwość transferu OpenMTP na Maca. Nowe moduły w aplikacji mObywatel. Nowa wersja komunikatora Telegram wprowadza ciekawą funkcjonalność. O tym, jaką, w dzisiejszym programie.
1: A oprócz tego jeszcze możemy powiedzieć na przykład o tym, że już wiadomo, o ile podniesie się renta w marcu. Nie pamiętam, czy o tym mówiliśmy.
4: Chyba nie.
3: Chyba no nie było jakieś procentowe, ale jeżeli znasz kwoty konkretne, to...
1: Zdaje się, że ta nasza socjalna brutto będzie koło chyba 70 zł. Zdaje się. Także zupełnie coś koło
4: tego. Całkiem ładnie.
3: No to tak jakieś 20 zł więcej.
1: A tymczasem zaczynamy od komentarzy, zanim przejdziemy do tematów, bo komentarzy tym razem kilka się pojawiło. Najwięcej oczywiście komentarzy zbiera NVDA i to, że jest 2019.3 wersja. Wersja, ciekaw jestem w sumie, czy to tylko u nas, dosyć niejednoznacznie przyjęta przez użytkowników, głównie ze względu na syntezatory. O tym będzie jeszcze, bo jest ciekawa poprawka. Natomiast jeden z komentarzy tutaj mówi o tym, że no, NVDA nam niepotrzebna, bo w sumie kurtyna to w Windowsie jest, a w ogóle to się tam nic nie zmieni, ale tylko jest gorzej. A w ogóle po co mi Python 3? No, generalnie w pewnym sensie tak, tylko należy przypomnieć, że tutaj już o tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Mikołaj powiedział, że Python 2 traci w tym roku wsparcie. To oznacza, że no, może przestać działać za jakiś czas. Na razie jeszcze nie, ale ze względów bezpieczeństwa między innymi, no kiedyś trzeba to zrobić po prostu. No,
5: bezpieczeństwo to raz, różnego rodzaju nowe możliwości danego języka to dwa, wspieranie jakichś nowych czy technologii, czy innych rzeczy. Podejrzewam, że też z czasem może być problemem i to nie jest tak, że to przestanie działać jutro czy za parę tygodni. To tak samo jak jest z Windowsem 7, tak? Czy nawet z Windowsem XP ten system stracił wsparcie, ale jak ktoś się uprze, to nawet i Windowsa 95 zainstaluje i jakoś nawet z niego będzie mógł pokorzystać. No tylko w tym momencie narażamy się na coraz większą ilość ograniczeń różnego rodzaju. Mhm. Trzeba sobie z tego zdawać po prostu sprawę.
1: I co? No, ludzie się pytają o alternatywy, jeżeli chodzi o polskie syntezatory, darmowe alternatywy do Microsoftu i do SPK-a. No i tu niestety jest problem. Znaczy jest Gregor, tylko że na razie Gregor nie, znaczy nie wiem, czy jest, ma być chyba przeportowany.
4: Nie, Gregor jeszcze nie jest przeportowany. Grzegorz napisał na liście Tyflos, że to zajmuje troszkę więcej czasu. Bardzo możliwe, że cały silnik musi być przepisany od zera. No więc na Gregora trochę poczekamy.
1: Na Gregora trochę poczekamy. I czy coś jest jeszcze?
4: No nie, to jest ten problem, o którym mówiłeś, Tomku, że nie ma darmowej, polskiej syntezy na SAPI 5. I to jest podobnie z NVDA trochę, no bo jakie były opcje? Był Vocalizer i jest płatny. Była Acapella i ma być, albo jest, albo ma być, w każdym razie też płatna. Są głosy Microsoftu, o tym wiemy. Możemy je lubić, możemy nie lubić, ale... Jest eSpeak, podobna sytuacja. No i to by było tyle chyba.
2: Także ja czekamy, słuchajcie, z licencjonowaniem starej Agaty, bo ona nie jest... Ona nie wymaga autoryzacji, ona krąży po sieci, ale jak tam jest licencją i kto tak naprawdę
1: ale
2: może
1: jej
2: używać?
1: Ale podejrzewam, to jest trochę tak jak z SynTokiem.
5: Dokładnie, tak jak z SynTokiem. Kto ma instalkę, to ma, ale to oficjalnie nie jest oprogramowanie darmowe i nie można go za darmo używać. Agata była na przykład dodawana do różnego rodzaju czytników ekranu, starszych tych komercyjnych.
2: Nie ma nawet.
5: Ale
4: to nadal nie będzie działać pod 64 bity chyba, nie?
1: To nawet się zgadza.
2: NVDA nie musi chyba.
4: NVDA nie, no ale jak mówimy o...
1: No w każdym razie tak czy tak...
4: W takich implikacjach na przyszłość
1: nie
4: starszą.
1: Ma takiego syntezatora, który byłby ogólnie dobrze przyjmowany przez użytkowników, zwłaszcza w wersji 64-bitowej, w wersji darmowej, a szkoda, że nie ma. No,
5: i z NVDA-em też jest w tej nowej wersji, z tego co wiem, też taki problem. To Milena Wiśniewska zgłaszała mi ten przed momentem zresztą i też nawet jeszcze wcześniej jak rozmawialiśmy, bo ona sobie zainstalowała i zaktualizowała też NVDA-a. Ja nie, więc nawet nie mogę tego zreplikować. Tam jest jakiś taki problem z emotikonami, że one są nawet w momencie, czytane w momencie, kiedy interpunkcję ustawimy na brak i niespecjalnie da się to w prosty sposób wyłączyć.
1: A czy tam nie ma, bo wiem, że NV Access chciało wyłączyć, znaczy rozdzielić pola od emoji i od interpunkcji.
4: To mi się akurat podoba.